I tą kulę cwaniaki kapłani pocierali materiałem i się elektryzowała. I potem dotknął, no to go odrzuciło, nie? Tak trochę do tyłu, jak się kota nawet dotknie, to tak czasami jest takie spięcie krótkie. No i oczywiście to urosło w legendę, że go spopieliło na popiół i no. Ale to wszystko tak obrasta w legendę zawsze, takie opowieści. A może tak go po prostu tak. Pwa! Pwa! Kula Son Goku, czy smocza kula, tak? Smocze kule się znajdują. Tak twierdzi Furiat, też mędrzec nasz tutaj, i myślę, że to się trzyma kupy. Myślę, że faktycznie mogła tam być smocza kula z Dragon Balla w środku. Zenon wcześniej pisał, że tam była w środku reklamówka Etama. Nie do końca mi się ta wersja podoba, nie do końca mnie przekonuje. Reklamówka Etama. No nie wiem, nie wiem. To by było dziwne. To zbyt pojechane jest, że reklamówka Etama. Kula Szpiegula. No, co tam jeszcze mogło być? Mogła być tam jakaś tajna broń, ale zauważcie, są też opisy, że ludzie nie musieli jeść. Ci Żydzi nie musieli jeść, ponieważ dostawali mannę z nieba. No i też niektórzy twierdzą, że mogła tam być taka technologia, która sprawiała, że nie trzeba jeść. Że podobno właśnie Sumerowie też być może mieli odziedziczoną po przybyszach z kosmosu takie urządzenia, które sprawiają, że nasz organizm jest ładowany w pewien sposób, nie trzeba się odżywiać. Też są takie teorie przeróżne. No, z kolei, jak obejrzymy Indiana Jones i Arka Przymierza, czy coś takiego było, nie? Szukał chyba Arki Przymierza. No to też jeszcze coś innego się dowiemy, że tam jest. Co tam jest? Jak ja bym chciał wiedzieć, co tam jest. No i widzicie, jak to jest ogółem. Aha, właśnie, bo miałem właśnie powiedzieć dla tych, którzy lubią luźniejsze tematy. Już tak się afterowo robi, to mogę. No, Major Suchodolski się wyprowadza, ale ciekawe jest, o co poszło. Tyle ze sobą wytrzymali i skończyło się na tym, że się pożarli w ogóle na noże i się wyprowadza, koniec, już tu szukam mieszkania. Wiecie, o co poszło? Przyszedł list do Kononowicza rzekomo od współwięźnia, który siedział z majorem w więzieniu w tej samej celi i tam był opis tego, że major się bardzo brzydko zachowywał, że pluł do zupy, bo on tam robił za kucharza podobno, że pluł do zupy, do garnka z zupą, że podkradał jedzenie współwięźniom, za co otrzymywał kary od tych swoich współlokatorów z celi, że musiał chodzić przez 2 godziny na paluszkach, przez co dostał pseudonim Motylek. I musiał jeść z deski klozetowej czasami też za karę, bo się bardzo źle zachowywał. Nikt go nie lubił, był opryskliwy, agresywny. Co, jak wiadomo, w więzieniu jest bardzo źle widziane, jak ktoś jest agresywny i opryskliwy. Bojąc się potem skrzywdzenia przez współwięźniów i otrzymania kary, spał z piłeczką pingpongową w dupie, żeby się zabezpieczyć jakby przed karą, którą mu w nocy wymierzy współwięzień. Major się o to bardzo wkurwił, o odczytanie tego listu i o to poszło. I to się nazywa afera motylkowa od pseudonimu, że pseudonim miał Motylek. No, krążyły też słuchy, że miał pseudonim w więzieniu Ptasie Mleczko. Też Ptasie Mleczko. Nowa seria jest. Była seria Laluś z Majorem, gdzie on tam był taki zlepek różnych fragmentów, gdzie on opowiada, no, bo to trzeba właśnie wyglądać. Tu sobie kupiłem buciki i taki krem. I tak właśnie takie różne są. Taka seria była Laluś. No, a teraz jest seria Ciamajda.
babcia Majda i jest pokazane, jak tam kiełbaski mu z grilla spadają, przewraca się, takie różne. Ciemajda teraz jest. No to z takich luźniejszych tematów, jak ktoś lubi uniwersum szkolnej. Ja trochę wróciłem, bo mnie to bawi nawet i tak się odstresowuję, taki odmóżdżacz trochę, nie? Może. No, nie wiem, chyba będziemy powoli kończyli. W końcu jutro też mam audycję o 21 o Sumerach. Sumery, szmery i inne bajery, magiczne reptiliany, kosmiczne talizmany. No, zapraszanie gości z siódmej gęstości i teoria chaosu. Okej. Szukam tutaj znowu podkładów muzycznych, bo mi się wyzerowały. Dobra. Mam taki plan, żeby zastąpić te podkłady dźwiękowe, trochę je urozmaicić, zmienić. Mam tu dużo różnych playlist, ale tak trochę się zafiksowałem, już mi się tak z lenistwa trochę ciągle to samo sobie leci w tle, a można by to fajniej zrobić. Mogłyby być jakieś odgłosy deszczu, ogniska, może to by dawało dobry efekt, nie wiem, jak myślicie. Jedli tą mannę, więc jak nie musieli jeść. No ale to była taka, no, taka manna czarodziejska, że no faktycznie, Mr. Baranek się słusznie zapytał. No ach, ta Biblia, znowu taka jakaś nielogiczna i niespójna. No jedli mannę, ale nie musieli dzięki niej jeść. To ciekawe w sumie, no. No nie musieli nic innego jeść. Tą manną się żywili na pustyni i zastępowała im wszystkie mikroelementy, witaminy, białka, wszystko było w tej mannie. To takie jedzenie dla astronautów trochę, nie? Może to taka manna była, taka papka. Enki będzie gościem? Azes pyta... Aha, rozumiem, w tej audycji o Sumerach, czy Enki będzie gościem. No wypadałoby samego Enkiego zaprosić, jak się go ma na wyciągnięcie ręki, prawda? No jak audycja o Sumerach. O, faktycznie. W końcu jedno z bóstw i to taki sprzyjający nam, dobry Bóg. Bo Enlil, czy jak mu tam było, to tak już nie bardzo. No... Może on jedli Wojciecha Manna, nie wiem... Już zgupiałem od tego. No, byłoby co jeść. Taki Wojciech Mann by na długo wystarczył, myślę.

że to była kaszka manna po prostu. Już tak żygali, tak przez 40 lat chodzili i tą kaszkę mannę i jedli. To zwariować można. Co dzisiaj mamy? Dziś mamy kaszkę mannę a la kaszka manna, w sosie kaszka manna, duszone w kaszce mannie. Hurra! Coś nowego. I kaszka manna o smaku kaszki manny. Z domieszką kaszki manny oczywiście. A na deser? Co? No zgadnijcie co.

Google właśnie zapowiedział nowy telefon z nazwą ukradzioną od krawca. To ciekawe. Tak pisze Turboson. A Marcin pyta, Duji? To nie ode mnie, to od Etama. To Etam ma telefon Duji. Znana, wspaniała marka Duji. I on jest bardzo Duji, ten telefon. Taki jest Duji, że to tylko dla faceta, bo kobieta to się nie uniesie, do torebki się nie zmieści. Taki obity skórą, jak kiedyś były te pierwsze Motorola, nie? Taki obity skórą z wielką antenką, którą można komuś wybić oko albo chwycić za tą antenę i trzepnąć w łeb jak cegłą. Były takie telefony. Miałem nawet. Ciekawe, ile to teraz by było warte. Kurde, jakbym się nie pozbywał tych różnych śmieci, co się miało, to bym teraz był bogaczem. Gdybym był bogaczem, ja budi, budi, budi, budi, budi, budi, budaj. A tam zauważcie, to żydowska piosenka i na końcu jest daj. Łabudibu daj. Daj. A ja właśnie nie dam. A, mam tu faktycznie linka Lorem Ipsum. Telefon Lorem Ipsum. Ale tu mam zaciemnione i te Google Phone jakieś takie zakryte, coś tu klikam, jakieś głupie to. A nie, bo tu jest tekst Lorem Ipsum. Dziwne jakieś rzeczy. I telefon cały taki w kratkę i nic w nim nie ma. Nie ma wyświetlacza. Super telefon, nie ma przycisków, nie ma wyświetlacza, nie ma antenki, nie ma żadnych złącz. Bardzo minimalistyczny telefon. Fajny. No dobra, kończymy chyba. Audycja myślę z całkiem spoko, tylko alkoholu brak. Tak się czasami mówi, że nie ma brzydkich dziewczyn, tylko alkoholu ewentualnie za mało, czy jakoś tak. No, to też mogę tak jakoś sparafrazować, że audycja całkiem spoko, ale alkohol się kończy, to też kończymy. No, także jutro zapraszam na 21, w sobotę, właściwie już dzisiaj, tak? Jest piątek już, w Polsce przynajmniej. Piątek, 21. Czasy ostateczne o sumerach. Sobota, imieniny kota. No i nie będzie tym razem chyba z prawej strony mapy, bo to co dwa tygodnie. Ale może ja się pojawię. No ostatnio są donajciki. No doceniajcie, są wśród nas takie osoby, dzięki którym to się wszystko kręci. No mnie ciekawi, co się tu z Tip & Donation stało, że nie przekazuje jakby tych donatów na ekran. Mam tu wszędzie czerwoną kropkę, status. Nie, trzeba to Tip & Donation chyba zamienić na coś innego. Widzę, że pato streamerzy czegoś innego używają. Jakieś tipi, coś tam. Może też się przerzucę na inny system, bo mnie troszkę zaczyna denerwować to. Kiedy hipnotyzer? No już teraz też dzięki Danusi dodatkowe mamy środki i myślę, że Już się zbliżamy do tej kwoty, która jest wymagana. No troszkę tam potrzebę trzeba podgonić, żeby zrobił jakąś wycenę, czy tam zdecydował się na konkretnego hipnotyzera. Może nawet uda się to tak jakoś załatwić, że będzie i hipnotyzer, i wróżka, i Jackowski na przykład będzie. Ja taki trochę jestem Jackowski, powiem wam, bo była audycja jeszcze przed pandemią, śniło mi się, że nikogo nie będzie na ulicach. To co, to nie Jackowski? Taki trochę pajackowski jestem, taki właśnie pajackowski bardziej, może. Tak. Właśnie staram się... Dajcie mi chwilę.
Tak, widzę, że w nocnym radio pojawi się pewien człowiek. Widzę, niesie... Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie. Ja powtarzam tylko to, co widzę, tak? Widzę człowieka, który niesie sześć pudeł. Sześć takich pudełek niesie. Jest noc. I w każdym z tych pudełek jest jakieś koło takie. Takie koło. I ono jest też na sześć części podzielone. Sześć, tu sześć. Sześć razy sześć. Czy to jest jakiś antychryst może? Dajcie mi chwilę, kochani. To wymaga skupienia. Dajcie mi być sobą przez moment. W każdym z sześciu pudełek sześć kół i każde na sześć części podzielone. I on to niesie, daje komuś te pudełka. Daje komuś te pudełka i ktoś jemu coś daje, jakieś banknoty. Nie wiem, kochani, no to jest wizja, tak? Ja przypominam, no przepowiedziałem już wiele rzeczy. Na przykład właśnie no, tą pandemię, była audycja, miałem sen. Nikogo nie było na ulicach, no i dzisiaj mamy. Dajcie mi chwilę. Widzę, że niesie te pudełka, że to jest jakiś szatan. A nie, to jest Grzesiek od pizzy, przepraszam. To była taka wizja, to jest Grzesiek od pizzy, przepraszam.

No dobra, kończymy. Nie będę tutaj pajacował po nocy. A jak się nie uda zahipnotyzować, to też trzeba płacić. Z góry się płaci, odpowiada Azes. Umo. No właśnie, to trochę problem, nie? Bo jak... A potrzeba to jest taki sceptol, że na niego może nic nie zadziałać w ogóle. On jest taki bardzo sceptyczny i hipnotyzer tam będzie machał mu czymś przed nosem. Adin, dwa, trzy, cztery. Będzie zapalał, gasił światło, tam go, żeś mu ten, jakieś takie kółko z taką spiralą mu puści, a potrzeba tak będzie siedział i nic. Albo jeszcze się okaże, że jakoś bardzo zadziała i przyjdzie tutaj odmieniony jakiś, zahipnotyzowany. I bez pieniędzy, bo zrobi następnego dnia przelew temu hipnotyzerowi i mu wszystkie swoje oszczędności przeleje. Może są też i tacy hipnotyzerzy, cwaniaki. Też może tak być. Grzesiek pisze, że to ta przypowiednia mogła dotyczyć pizzy szatańskiej. Trzy razy ostrzejszej od srali baby. No tak, jest sos Al-Kaida, mega ostry, po którym można zwariować i jest jeszcze ostrzejszy od Al-Kaidy sos srali baba. No, tak jest. Ale to do kebaba ta srali baba jest, nie? Ale pizzę się dzieli na sześć kawałków, nie? Więc jak Grzesiek na przykład sobie zje jeden i tak poukłada potem, żeby nie było widać, to ktoś tak liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, się nie zgadza. Cwaniaczek zjadł jeden kawałek, nie? Jeden ten trójkącik. Więc tutaj ciężko oszukać, bo musi być parzysta ilość tych kawałeczków, tych trójkącików. No ale sześć kawałków jest, nie? No to sześć pudełek, sześć. Czyli ten Grzesiek w mojej wizji to jest antychryst. Antychryst od pizzy. Na 8 kawałków raczej, pisze Tomu. To chyba u ciebie w Ameryce, u nas 6. I cześć, bo się już powoli żegnam.

lewą nogą z wami. Nie, no, bo tak nie wiem, o czym gadać. Nie chcę tak na siłę. Niby słuchalność spora, ale nie wiem, tak na siłę to mi się nie chce. Zmęczony też trochę jestem. Wypiłem dwa piwa, to taki trochę też zmulony. Może nie powinienem pić tych żubr, okaz natury, no. Dzika, dwa dziki wypiłem. Elo, mordeczki! Wypiłem dwa dziki i jest audycja! No, tak, żegnam się jak Etam, faktycznie. Niektórzy tak mają, nie? Niektórzy tak mają, że jak im mówisz, dobra, to się żegnamy, coś na koniec i im się wtedy włącza... Włącza im się mówienie i przemowę walą jakąś i podsumowują i jeszcze podrzucają inny temat. Takie cwaniaczki chcą, żeby jeszcze zostać na antenie. I tak przedłużają specjalnie. Tak to jest, widzicie. Tak to jest w życiu ogółem, no. No tak, może jakbym więcej wypił, to właśnie byłaby wtedy audycja wesoła. Bym tutaj się jakoś zbłaźnił, coś popajacował. Ktoś inny jeszcze by zadzwonił, przyłączył się i też popajacował razem ze mną. Właśnie, brakuje mi takich kompanów do pajacowania. Czy znajdzie się jakiś pajac? Dobra, nie chcę mówić brzydko. Pajac to jest jednak tak brzydko, nie? No, ty pajacu. Stańczyk jakiś, no dobra, niech będzie. Stańczyk. Albo komediant. O, komediant, bardzo ładne słowo. Przydałby się jakiś komediant, który by ze mną tutaj... Czy oprócz potrzeby, z którym mi się fenomenalnie żarci, jeszcze ktoś tutaj się znajdzie, z kim można sobie pożarcić? A nie tylko na poważne tematy rozmawiać. Cześć pajace, pisze Norwek, który pije wodę. No, no, cześć. Radiowy klaun. O, bardzo fajnie. Radiowy klaun. No. Może taki, co mówił Mehran Kesher, że cywilizacja jest tak klaun, który się zachwycił swoim wielkim, błyszczącym, czerwonym guzikiem. To ja jestem trochę taki też. Może się pokażę kiedyś na antenie, włączę wideo, a tu takie wielkie buty czerwone, czerwony nos, usteczka czerwone, biały makijaż i radiowy klaun. Wiejski głupek, zastanawia się Van Dust, wiejski głupek. Dowcipniś po prostu, jest ładnie, pisze Furiat. Dowcipniś, żartowniś. Popatrzcie, ile w polskim języku jest słów oznaczających trefnisia, bo jeszcze jest trefniś. O, ja chcę być trefniś. A wiejski głupek to myślę też się tu jakiś by znalazł, jakbyśmy poszukali. I klaun. Wiejski głupek, klaun to i pajac. Też by się znaleźli tacy, do których to pasuje jak ulał po prostu, nie? Ja chcę być trefniś. Trefniś, który lubi krotochwilę.

Nie lekceważcie błazna, profesji błazna. Błazen na dworze króla to był bardzo uprzywilejowany człowiek. Jako jedyny mógł króla walić po łbie świńskim pęcherzem, takim nadmuchanym na patyku. Miał taki świński pęcherzyk na patyku i mógł króla właśnie tak pac i mógł się śmiać z króla, ale musiał uważać, bo to musiało być takie żartowanie, które trafi w punkt, że coś królowi wypomnieć, jakąś słabostkę mógł wykazać w zachowaniu króla i tak dalej, nie? To nie tak, że mógł sobie tam zdjąć majtki i się wypiąć na króla i puścić bąka za przeproszeniem, albo, no ale miał taki właśnie świński pęcherz, słyszałem, na patyku.

muszę z taki zrobić. I tak mógł tego króla tak pac, coś powiedzieć, stanąć na głowie, no ale to musiało mieć jakiś sens i król się nie mógł czuć jakoś z tym źle, myślę, bo jak król się z tym się poczuł źle po tym, jak błazen coś tam zagadał czy zrobił, no to myślę, że taki błazen mógł się poczuć jeszcze bardziej urażony i mogła się potoczyć nagle głowa tego błazna po schodach, śmiesznie dzwoniąc dzwoneczkami jednocześnie, bo spada sobie główka, pyk, pyk, pyk i dzwoneczki plumkają dźwięcznie. To takie też wesołe. Lekkoduch też jest propozycja. Utracjusz. Coś jedziecie już tutaj w jakichś dziwnych kierunkach. Utracjusz. Czemu utracjusz? A może i utracjusz też. Tak, utracjusz też, zdecydowanie. Ale na tym się nie koncentrujemy. Koncentrujemy się na pajacowaniu i... Stańczyk był poważną postacią polityczną, pisze KG Bierut. No. Przypomina mi się obraz Stańczyk po utracie stanowiska. Stanowiska pracy. Obraz Jana Matejki zresztą tutaj. Ciekawe, czy mu utracił to stanowisko, ja nawet nie wiem. Jan Matejko by tu zadzwonił i powiedział, od czego by tu zacząć, jeśli chodzi. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat z tym właśnie Janem Matejko i Stańczykiem na dworze królowej Bony po utracie Smoleńska, tak się nazywa. Nie po utracie stanowiska, po utracie Smoleńska. Smoleńsk w tym jest. Jeszcze. Ciekawe. Maratończyk uśmiechu by Drozda. Taki radiowy Drozda może, no. Radiowy Drozda.

Ładny obraz nawet, całkiem niezły. No, Janowi Matejce, czy to się w ogóle odmienia? Janowi Matejko, czy Janowi Matejce? Nie można odmówić warsztatu, zdecydowanie. Naczelny satyryk radia, to rozumiem, że nawiązanie do naczelnego satyryka kraju, tak? To też skromnie, tak? To bardzo skromne nazwać się samemu naczelny satyryk kraju, nie? Czy dyżurny, przepraszam, nie naczelny. Drozda się nazwał sam dyżurnym satyrykiem kraju. Dyżurnym. Czyli jak nie ma innego, jak już nie ma, wszyscy satyrycy wymarli, albo zostali, nie wiem, wymordowani przez jakiegoś kapryśnego władcę. Nie ma już ani jednego komedianta, kabareciarza. Nawet się pozbyto wszystkich, którzy potrafili jakoś tam żartować, opowiadać dowcipy. To wtedy mamy tego Drozdę, dyżurnego satyryka kraju i możemy do niego pójść po dowcip.

Okej, bo już ziewam. To chyba jest znak, że trzeba kończyć. Jak już się ziewa przy mikrofonie, to to jest ten czas. Dzięki, że byliście. Dziękuję za donajciki, komentarze i przede wszystkim za ciekawe głosy na antenie, bo to, to jest najwartościowsza tutaj rzecz. Dzwoniący. Dla mnie to jest najcenniejsze. Właśnie dzwoniący, ciekawi dzwoniący, którzy mają ciekawe rzeczy do powiedzenia w naszym ciekawym radio. O Hitlerze też się czasami mówi. Ciekawy człowiek. To też mamy tutaj ciekawe radio. No i bardzo sobie cenię. Właśnie to jest największa wartość tego radia. Właśnie dzwoniący. A to dlatego, że ja wtedy nie muszę gadać i sobie mogę tam iść po piwko czy coś, albo selerze, jak w tej bajce o selerze. I sobie właśnie selerze i ktoś za mnie robi audycję. I dlatego dla mnie to jest najcenniejsze. Właśnie ciekawi dzwoniący.

0: Zrobiłem sobie, jeszcze bardzo ważna rzecz na koniec. Zrobiłem sobie dzisiaj kotlety schabowe. To musicie wiedzieć, to byłbym zapomniał i byłaby audycja w ogóle nic nie warta. Kotlety schabowe zrobiłem dzisiaj. Waliłem w nie młotkiem, także były takie cieniutkie, że miały 0,01 mm. Waliłem po prostu, bo im cieńszy kotlet schabowy, tym lepszy. Więc wziąłem sobie to do serca i tak w nie nawalałem, że się zrobiły takie mega cieniutkie. Potem je opanierowałem. Założę się, że wy nawet nie wiecie, jak opanierować kotleta schabowego. Ty umowiesz, jak opanierować kotleta schabowego? Na pewno nie wiesz.
1: Wiem, bierze się jajko, bułkę, tartu i się panieruje.
0: No, i widzisz, i niepełna to jest właśnie... No nie, bo jeszcze jest mąka.
1: A nie mam mąki, nie posiadam. Robię tak bez mąki, normalnie, wiesz?
0: To jest gówno nieschabowy.
1: No, nawet schabowych nie robię.
0: I też ważna jest kolejność.
1: Tak, możliwe, że tak. Ja tam zawsze idę do restauracji. Do restauracji idę sobie jeść. Nie będę się brudził rąk w gotowaniu. To z tego, dobra, chciałem to pozdrowić słuchaczy wszystkich, co tu jeszcze zostali. I tak się pożegnać już w sumie.
0: Zadzwonił, żeby pozdrowić. Co za koleś. Nie pomyliłeś radiów przypadkiem? Bo tutaj się tak się nie dzwoni, żeby pozdrowić. To tak do Radia Nowy Świat bardziej. Tam zadzwoni Wojciecha Mana, może pozdrów.
1: A nie znam numeru. Może jutro zadzwonię, sprawdzę. Jutro właśnie. To będę do rabina dzwonił. Chcesz, to ci puszczę później ten. Moją audycję.
0: Pewnie, że
1: znaczy
0: tak.
1: Audycję. Transmisję.
0: Pewnie, że tak. Dajesz. No.
1: No, dzisiaj dzwoniłem, ale pani powiedziała, że dopiero jutro o 9 rano można dzwonić do rabina.
0: A co to jest?
1: Na żydostwo przejść.
0: Na żydostwo przejść? No, to super. A co, to jest jakiś taki rabin, taki telerabin? Taki...
1: Nie, naczelny rabin polski w Warszawie się mieści.
0: Aha. I do niego tak sobie można... A, no to zapomniałem, że ty możesz, bo ty masz znajomości.
1: Ja wszędzie mogę, tylko już chyba wszędzie mam teczki założone, bo się pani rozłączyła ze mną.
0: Ale to, wiesz co, może przejdziesz faktycznie nie, na to nie żydostwo.
1: Nie, wspominał o nocnym radiu, nie przejmuj się tym.
0: Nie, to, no tak, lepiej, żebyś nie wspominał, wiesz, bo to tak... tego. No, ale tak jakbyś przeszedł na to żydostwo, to wiesz, że to się wiąże z pozbawieniem cię pewnej kawałka
1: nie,
0: ciebie, jakby
1: właśnie,
0: części ciebie.
1: Nie wiem, chciałem się właśnie dowiedzieć o to, ale pani mi nie potrafiła odpowiedzieć na ten temat. Powiedziała, żebym jutro zadzwonił tam do biura.
0: A nie szkoda ci tak się pozbywać części samego siebie?
1: Ja wiem. Jak będzie bolało, to szkoda trochę.
0: No to chwila bólu, ale potem wiesz.
1: Ej, słuchaj.
0: Ale potem chwila bólu, ale potem masz wszędzie wstęp i wiesz, i może zostaniesz bogaty, może się do Hollywood dostaniesz, ja nie wiem.
1: Właśnie się zapytałem, czy są jakieś profity z tym związane, czy się rozłączyła pani ze mną. Może sobie tam posłuchać na moim kanale. Bo to wrzuciłem akurat. A do księdza też dzwoniłem wcześniej. Ale dzwoniłem wcześniej, ale nie wrzuciłem jeszcze tego, bo za długie jest i jakoś się nie da na YouTubie takich długich rozmów. Albo ja nie potrafię po prostu. Muszę to skrócić.
0: No tak, musisz to skrócić. Tak, zdecydowanie. Jak chcesz na żydostwo przejść, to musisz to skrócić. Tak. Taka gilotynka malutka jest do tego używana.
1: No nie o to chodzi. To bym wolał przedłużyć raczej. Ej, dobra, spokojniutko, krawiec. Kończę już i idę chyba spać.
0: No dobrze,
1: Jak będziesz zgadał, to słucham ciebie.
0: No dobra, to dzięki za telefon. Trzymaj się. Cześć, cześć. I podrzucaj tam linki, jak coś będziesz miał fajnego. No. To był umo, który chce przejść na żydostwo i się dopytuje, czy się z tym jakieś profity wiążą. Pewnie, że tak. A schabowy to tak. Jajko, mąka, bułka, tarta. Ja używam ostatnio kukurydzianej mąki. Całkiem dobre. Może być. Chyba zdrowa jest taka kukurydziana. I z takimi jakimiś tymi kopytkami to zjadłem i sporem. A teraz już pora kończyć audycję. Dobra, to trzymajcie się. Do usłyszonka, do jutra, a właściwie jeszcze dzisiaj się usłyszymy. O 21:00. Trzymajcie się, hej.

0: nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Uszanowanko mili moi, witam was w piątkowy wieczór. Dzisiaj jest 24 sierpnia 2018 roku. Jesteśmy w przerwie technicznej i dzisiaj sobie troszkę paru rzeczy. No właśnie, bo dzisiaj za dużo rzeczy nie będziemy się dowiadywać. Dzisiaj temat mam ciekawy, bo temat mam o zabawkach. Ale co to za zabawki będą, to o tym za chwilkę, ponieważ chciałbym się najpierw podzielić dwiema historiami. Jedna, która jest taką typowo przerwotechniczną ciekawostką, którymi zawsze planowałem zaczynać audycję i nie zawsze się to jednak udaje póki co, ale taka ciekawostka, słuchajcie, uwielbiam Twittera. Najpiękniej ludzie kłócą się na Twitterze i uwielbiam, autentycznie uwielbiam to. Jeżeli będę bogaty jak Elon Musk, to zamiast latać w kosmos sobie kupię Twittera albo zajmę się czymś pożytecznym. Natomiast tak, Twitter, oczywiście pełen wszystkich rosyjskich troli i tak dalej, jest niesamowitą platformą, głównie dlatego, że wszelkie rzeczy, które wrzucamy pod jakimś hashtagiem, natychmiast lecą do mnóstwa ludzi na całym świecie i tak naprawdę możemy nawiązać kontakt z ludźmi z całego globu i się troszkę z nimi pokłócić. No właśnie, więc taką historię jednej kłótni. Dlaczego jest w przerwie technicznej? O tym to się samo wytłumaczy za chwilkę. Natomiast pewna młoda dama na swoim Twitterze opublikowała wpis. Wpis jest dość kontrowersyjny, pozwolę go sobie... Tak, tłumaczenie własne oczywiście, jak zwykle. Tweet brzmiał następująco. Wszyscy zamknąć... Rwa mordy! Dostałam staż w NASA! No i oczywiście od razu się... Różni ludzie zebrali, ale w tym, żeby było ciekawiej, odezwała się jedna osoba, miły pan, dość starszy, siwy, uśmiechnięty, który się nazywa Homer Hicken, który napisał tylko jedno: słownictwo. No i w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, że faktycznie coś może za bardzo przeholowaliśmy i może tak NASA nie do końca by chciała zobaczyć pod swoim hashtagiem NASA, który przecież obserwuje, taką wypowiedź, ale niestety było gorzej. Dziewczyna, która to opublikowała, a to była dziewczyna, niestety, odpowiedziała panu Homerowi: Zsi moje... i zsi mojego...

0: pracuje w NASA. Niestety, pan Homer Hickam jest osobą, która pracowała w NASA Jet Propulsion Laboratory, która brała udział w projektowaniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, której obliczenia między innymi pomogły nam, żeby zaczął pracować teleskop Hubble'a. No i niewiele myśląc powiedział, że a ja jestem w Krajowej Radzie Kosmicznej, National Space Council, nie wiem jak to do końca przetłumaczyć, która nadzoruje NASA. I o ile jest to chyba najdziwniejszy taki przykład, w jaki sposób można stracić pracę, której się jeszcze nie dostało, pan Homer Hickam na swoim blogu później zaznaczył, że nie miał wcale złych intencji i od niego nie zależy, żeby ktoś dostał pracę, czy żeby ktoś stracił pracę. Więc tutaj całkowicie odżegnał się i stwierdził, że nic tutaj złego nie zrobił. Jedynie widząc, że zostało coś opublikowane pod hashtagiem NASA, chciał ostrzec ową osobę tak, żeby ta osoba po prostu nie miała jakiejś nieprzyjemności. Zawsze tego tweeta można usunąć i jakoś z tej całej sytuacji wyjść z twarzą. Niestety pojawiło się bardzo wiele negatywnych komentarzy w jego stronę, że się czepia i tak dalej, że wykorzystuje swoje stanowisko. Nic takiego się nie stało. Co prawda nie wiemy, czy dana osoba faktycznie straciła swój angaż na staż w NASA. Natomiast jak sam podkreślił, no chciał komuś tutaj oszczędzić problemów, sam też twierdzi, sam jak stwierdził, no jest weteranem wojny w Wietnamie, więc dla niego słowo nie jest w jakiś sposób dziwne, negatywne i niespotykane, natomiast faktycznie w pewnych kontekstach nie warto go używać. Także moi drodzy, lekcja z tego płynie całkiem prosta. Jeżeli chcecie pracować w NASA, to uważajcie na swoje tweety i na Facebooki, czy jeżeli chcecie pracować gdziekolwiek, tak naprawdę, tak szczerze, bo to jest naprawdę sprawdzane na dużo mniejszym poziomie, ale już powoli przechodząc do tematu, powoli w ogóle wracam do zdrowia i będzie mnie przy odrobinie szczęścia będę dzisiaj troszkę mniej harczał, troszkę mniej miał katar, ale już czuję, że już mi się kurczę nos blokuje, natomiast zanim jeszcze przejdę do dzisiejszego tematu, chciałbym wam opowiedzieć moją historię o tym, jak dzisiaj pokłóciłem się z Big Pharmą. Bo pokłóciłem się dzisiaj z Big Pharmą. I to już po tym, jak miałem... A właśnie, jeszcze wracając jeszcze zamykając całą historię związaną z NASA, to też jest pewien powód, dla którego ja, Krawiec, czy wszyscy inni tutaj w radiu posługujemy się pseudonimami, a nie podpisujemy się tym z imienia i nazwiska, bo tak naprawdę nie, że wstydzimy się tego, co robimy, nie, że wstydzimy się tego, co mówimy, czy potem byśmy się tego wyparli, natomiast są sytuacje, w których to mogłoby zostać, nie wiem, jakoś wyszukane i wyciągnięte przeciwko nam, a tak przynajmniej możemy do was mówić prosto z serca i z wyciągniętym kijem z... Ale wracając do naszej kochanej dzisiaj Big Pharmy, bo pokłóciłem się z Big Pharmą dzisiaj, kiedy to po wyjściu od lekarza, po odebraniu recepty, na tej recepcie znajdował się m.in. probiotyk Lactid, stary dobry Lactid w szklanych ampułkach, który na pewno znacie i z którym się niejednokrotnie spotkaliście. No i kiedy realizowałem tę receptę, oczywiście jest to lek bez recepty, farmaceuta zaproponował, żebym jednak zrezygnował z tego Lactidu, bo jak to określił, bo trzeba go trzymać w lodówce, jakby to było coś złego. Wszystko, co jest żywe i chcemy zachować jego świeżość, powinniśmy trzymać w lodówce, bo są inne jakieś tam lepsze probiotyki, że w tym Lactidzie jest tylko 2 miliardy tam jednostek kolonijnych, jakoś to się CFU nazywa, czy coś takiego, a on ma jakieś dużo lepsze, no i tam podaje mi jedną właśnie, podaje mi jakieś dwa przykładowe produkty z pewnej firmy produkującej właśnie tylko i wyłącznie suplementy diety. I tak patrzę, no ale to jest suplement diety, nie? No to, no tak, no, no to ja nie wiem, czy tutaj są te bakterie, czy nie, bo tutaj może być tak naprawdę marchew albo coś i... No nie, ale tamten Lactid ma tylko 2 miliardy tych jednostek, a tutaj ile jest? Bierze opakowanie i mówi, no 10 do 9, czyli miliard, nie? Kurde, po prostu, tak mówię, dobra, pan mi sprzeda ten Lactid, ma pan go czy nie? Bo jak nie, to idę do innej apteki i kończymy tę komedię. Więc, no właśnie... Więc moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Przede wszystkim, no, nie potrzebujemy suplementów diety, jakichkolwiek, jeżeli nie umieramy i tak dalej. A nawet jeżeli umieramy, to wtedy bardziej potrzebujemy leków niż suplementów diety. Rynek suplementów diety się naprawdę rozwinął w przerażający sposób. I nawet jeżeli kupujemy sobie, nie wiem, węgiel na biegunkę, to też warto sprawdzić, czy to jest lek wydawany bez recepty, bo zawsze na opakowaniu będzie napisane, że to będzie suplement diety, czy to będzie lek wydawany bez recepty, czy to będzie lek wydawany na receptę. I jeżeli coś jest lekiem, to znaczy, że macie gwarantowane i macie badane i weryfikowane, że ta zawartość zgadza się z tym, co jest na opakowaniu. Bo smutna prawda jest taka, że w przypadku suplementów diety, nawet jeżeli ktoś by wam nas do takich tabletek, to nie można nawet za bardzo się tutaj jakoś boksować, stwierdzić, że ten produkt nie do końca się nadaje, że zostaliście oszukani, a w przypadku leków jest to robione z automatu. Od czasu do czasu inspektorzy zwyczajnie biorą te wszystkie leki, które występują w naszych aptekach, biorą i badają, czy jest wystarczająco, czy jest tyle składnika, ile zadeklarowano na opakowaniu. Nie tak dawno temu była afera, kiedy to wycofali jakiś środek w saszetkach na przeziębienie i od razu wielkie larum, że coś strasznego, a tu się okazało, że on zwyczajnie miał mniej paracetamolu, niż zostało podane na opakowaniu, wobec czego była to już wystarczająca podstawa do tego, żeby coś takiego wycofać, żeby po prostu ludzie nie płacili za coś, co tak naprawdę norm jakości nie spełnia. Dlatego, moi drodzy, patrzcie, co kupujecie w aptece, jeżeli to jest suplement diety i jeżeli jest odpowiednik tego, który jest lekiem, to zastanówcie się dwa razy, zanim zainwestujecie swoje pieniądze w coś, co tak naprawdę może kompletnie nie działać. A przechodząc do dzisiejszego tematu audycji, temat będzie dość ciekawy i zainspirowany tak naprawdę dwiema rzeczami. Pierwszą z tych rzeczy jest to, że niedawno mojemu przyjacielowi urodziła się córeczka. Piękna, malutka, zdrowa dziewczynka. Drugi zaś to jest to, że 2 tygodnie temu trafiłem na problem programistyczny, z którym nie potrafiłem sobie poradzić, jeszcze sobie nie potrafię z nim poradzić i doszło do tego, że pogodziłem się z tym, że moja wiedza programistyczna nie jest wystarczająco doskonała, żeby rozwiązać ten problem i muszę się czegoś nauczyć. I to nie jest już algorytmika, ponieważ algorytmika tutaj za bardzo sobie za dużo nie poprawi, natomiast twoje anegdoty są typową erystyką pokazującą twoją obiektywność, tworząc sztuczną opozycję. Co? Ja nie wiem, ja tego nawet nie chciałem dzisiaj powiedzieć, to mi się po prostu zdarzyło. To znaczy tak, problem polega na tym, że mam pewien bardzo duży zbiór danych, zbiór krótkich ciągów. Powiedzmy, że to jest dużo, tak dużo w sensie setek gigabajtów. I tutaj na czacie coś jak wybór między MediaMarkt a Saturn. Nie, suplementy diety nie są kontrolowane i skład suplementów diety nie jest weryfikowany, dopóki ktoś się nie zgłosi ich do sanepidu. Leki są kontrolowane i weryfikowane cały czas, od momentu uzyskania pozwolenia, poprzez właśnie losowe wyciąganie z losowych partii, losowych produktów i dlatego czasu do czasu dostajemy informację, że jakiś lek został wycofany z aptek. Wracając tak, problem polegał na tym, że mam bardzo dużą ilość ciągów znaków, które chcę przeszukiwać w jakiś racjonalny sposób i póki co mam je zorganizowane przy użyciu drzewa, tak, że jestem w stanie dość łatwo. Problem polega na tym, chcę sprawdzić, czy w moim zbiorze znajduje się ciąg znaków, który zawiera pewien fragment, który podam. I na razie zorganizowałem to sobie w formie drzewa, dzięki czemu mogę szybko sprawdzić, czy w moim zbiorze znajduje się ciąg znaków, który zaczyna się od pewnego łańcucha. Natomiast problem z wyszukiwaniem jest, jeżeli chciałbym wyszukiwać w środku. czegoś takiego. No i niestety póki co muszę przetrzepywać za każdym razem całą treść. No ale chcę to zrobić jakoś mądrze i póki co jeszcze nie mam na to pomysłu. Jak coś to, jak macie jakiś pomysł czy jakieś fajne narzędzie, to jak najbardziej dajcie znać, czy teraz na czacie, czy później w komentarzach na stronie radia. Natomiast nie o tym. No właśnie doszedłem do punktu, w którym stwierdziłem, że z całą stanowczością muszę się czegoś nowego nauczyć. A muszę się nauczyć przede wszystkim zrównoleglania i póki co się zainteresowałem językiem Go. I no, dawno się nie uczyłem nowego języka, który nie byłby tak naprawdę troszkę odmienną gramatyką, także z bardzo dużą przyjemnością to robię. Grep ma dość zaawansowane algorytmy, ale istnieje jeszcze Sift, już piszę na czacie, którym sobie Grepa zastąpiłem, który jest właśnie takim grepem napisanym w Go. Dzięki czemu on utylizuje od razu wszystkie możliwe rdzenie, wszystkie możliwe wątki, które może sobie zrównoleglić i co prawda nie daje rozwiązań tak po kolei, jak to robi grep przy przeszukiwaniu jakichś tam kilkuset tysięcy, kilku milionów plików, lecz robi to wyraźnie szybciej. No oczywiście tutaj też wąskim gardłem jest prędkość dysku, no ale to jest powiedzmy w dalszym ciągu, nawet na dysku SSD jest to dość duży problem, by go rozwiązać. No ale tak weszliśmy, chyba że, no właśnie, jeszcze w ogóle audycja oczywiście interaktywna, możecie dzwonić, Skype nocne, radio, ale nie o moim problemie chciałem rozmawiać, chociaż jeżeli macie jakiś pomysł, to zdecydowanie zachęcam do podrzucenia jakichś rozwiązań, czy półrozwiązań, czy chociażby pomysłów, o które mógłbym oprzeć właśnie rozwiązanie, bo jest to co najmniej ciekawe. Natomiast właśnie biorąc te dwie historie, o których mówiłem, zastanowiłem się, jak wyglądało w moim przypadku uczenie się programowania, kiedy byłem dzieckiem. I w jaki sposób jest to realizowane, teraz. No i kiedy sam byłem dzieckiem, kiedy pierwszy komputer zlądował na... będzie troszkę dziadostwa technologicznego, ale tylko przez chwilkę, także nie bójcie się za bardzo, nie będę was zanudzał. Natomiast pierwszy komputer IBM PC XT z procesorem 8088, 20 mega RAMu, 20 mega dysku twardego, 640 kB RAMu, można było na tym pisać programy w Basicu. No i miałem taki główny, podstawowy problem. Potem brat przyniósł do domu Turbo Pascala, no i się zaczęło. I wtedy się zaczęło programowanie na poważnie. Znaczy, na poważnie, na tyle, na ile można programować poważnie w Turbo Pascalu, co prawda, ale wtedy można powiedzieć, się wszystko zaczęło. I zawsze miałem taki problem, taką dziwną pretensję, która może nie jest już dzisiaj aż tak bardzo powszechna, bo nie wiem, bo jeżeli widziałem coś w grze komputerowej, to wychodziłem z założenia, że skoro zrobili to w grze, to teoretycznie ja też powinienem być w stanie to napisać. I kiedy pisałem swoje pierwsze durne programy w Turbo Pascalu, to oczywiście jakieś tam Hell Worldy, kalkulatory i inne pierdoły, to czym się zainteresowałem tak zupełnie bez sensu, nie? No, to dlaczego ten kolor jest taki nudny? No na wyświetlaczu herkulesowym można było zrobić żółty, bardziej żółty i jakoś tam migotaniem. Jedna gra, którą miałem, potrafiła też mieć kolor niebieski. Później miałem jakiegoś 386 już z podstawowymi kolorami na monitorze, więc to troszkę inaczej wyglądało. No ale dość nieszczęśliwie dla mnie wówczas zainteresowałem się, kurde, no jeżeli gry komputerowe potrafią zasymulować kolory, czy pokazać kolory, to dlaczego ja nie potrafię? No i się zainteresowałem wówczas tymi sekwencjami, którymi musimy otoczyć nasz łańcuch znaków, żeby on na przykład właśnie się wyświetlał w ten sposób, czy żeby mrugał, bo też coś takiego jest możliwe, czy żeby nadać mu inne tło, czy żeby zrobić cały ekran jako konkretne tło, żeby narysować sobie okienko. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak gotowe biblioteki i ludzie to już wymyślili. No, generalnie wynajdowałem koło od nowa, ale dzięki temu okazało się, że zwyczajnie poznałem to, w jaki sposób działa system operacyjny na tak troszkę bardziej niższym poziomie niż durne wyświetlenie 2 plus 2. I zanim zrobiłem jakąś, nie wiem, to było takim motorem dla mnie, tak? Czy właśnie, żeby narysować taką tabelkę, jaką widzę w Norton Commanderze, no to w ten sposób zacząłem się uczyć właśnie pętli i tego całego strukturalnego programowania, gdzie jedno, co chciałem zrobić, to zwyczajnie zrealizować to, co widziałem na programach, z których korzystałem. No i właśnie zacząłem przyglądać się dzisiaj różnym takim zabawkom, bo później, kiedy weszły pewne programy do szkół, kiedy informatyka pojawiła się w szkołach, no to już skręciło w jakąś dziwną stronę, bo na informatyce się ludzie uczyli obsługi Paint'a i różnych dziwnych podejrzanych rzeczy, co mnie jednak nie do końca bawiło, no bo to jest kolejne jakieś tam narzędzie i no nie wiem, no machanie myszką aż tak bardzo mnie nie jarało, jak rozłożenie tego komputera, wyciągnięcie RAMu i zobaczenie, dlaczego nie startuje bez RAMu. A później zauważenie, że jak wyciągniemy inne części, to zaczyna to bipać w różnych innych dźwiękach, a potem złożyć to do kupy i się przekonać, że to już nie działa i odwołać się do dokumentacji i znaleźć bipcody i samodzielnie zdiagnozować i naprawić to, co popsułem. Polecam ten styl życia. No właśnie, lecz pojawił się taki dziwny potworek, który nazywał się Logo Komeniusz, który teoretycznie właśnie miał być takim edukacyjnym językiem programowania, gdzie sterowało się tak zwanym żółwiem, który nigdy nie rozumiałem, czemu to się nazywa żółw, natomiast żółw mógł za sobą zostawiać kreski, mógł sobie po prostu rysować, zostawiać za sobą piksele. I teraz już z tej perspektywy rozumiem, że to ma na celu wyjaśnienie małemu dziecku, w jaki sposób można zaprogramować coś, nie wiem, jak narysowanie zegara. To było jakieś takie straszne skaranie boskie, że robimy jakiś program, który jest niepożyteczny, który jest strasznie złożony jak na tamte czasy, jest zwyczajnie głupi i trzeba się z tym męczyć, żeby ten żółw pobiegł tutaj, poczekał sekundę, odwrócił się, wytarł co narysował, odwrócił się o kolejny jeden stopień i pobiegł znowu i pobiegł znowu. Rozumiem, czemu to mogło służyć, natomiast to już mnie kompletnie nie jarało w momencie, kiedy miałem jakieś 10-12 lat, bo jak pisać wirusy? Andrzej Dudek. Kompletnie nie kojarzę. Także właśnie ten Logo Komeniusz był jakimś takim, nie wiem, jakąś taką próbą zrobienia czegoś pożytecznego, ale też nigdy. Spotkałem się z wieloma ludźmi, którzy o czymś takim słyszeli, natomiast większość z nich zgodnie stwierdziła, że to nie jest coś, czym jesteś w stanie się nauczyć, że to jest jakiś dziwny język. No i przede wszystkim w momencie, kiedy już położyłem swoje łapy na to logo, okazało się, że to w dalszym ciągu jest jakieś takie drewniane, suche środowisko programowania. Ono nie jest w żaden sposób atrakcyjne. Ono, wiecie, w tym momencie, kiedy już mam ponad 30, tak, gdzie mam pewne takie podejście, że nie wszystko musi być dla mnie fajne, wygodne i przyjemne i zwyczajnie czasami muszę przebrnąć przez coś, zacisnąć zęby i tak dalej, a jako dziecko, no nie wiem, no nigdy za bardzo nawet składni logo się nie uczyłem. No i najgorsze też jest to, że logo miało na tyle abstrakcyjną składnię w stosunku do istniejących języków programowania, że zwyczajnie wolałem sobie zrobić to samo zadanie w Turbo Pascalu, tym bardziej, że już mniej więcej ogarniałem, jak to powinno działać. No ale oczywiście, no właśnie, moje od dawna zawsze kłótnie z nauczycielami informatyki, ale to jest osobna zupełnie historia. No i właśnie pytanie, które sobie zadałem w ramach przygotowań do dzisiejszej audycji brzmi, w jaki sposób dzisiaj to robimy i jaki wiek jest najlepszy, żeby zacząć uczyć dziecko programować, bo tak też właśnie troszeczkę w kontekście pierwszego przytoczonego wydarzenia w takich sytuacjach też człowiek myśli sam o sobie i się zastanawia, co mógłby ewentualnie, jeżeli jakiś cud nastąpi, zostawić po sobie i zostawić swoim potomkom. No to co umiem robić, to gadać do mikrofonu i programować, na niczym innym się nie znam, więc zanim dziecko zacznie mówić, prawdopodobnie już będzie biegle w Ansicie pisało, no ale zobaczymy. No właśnie, jeżeli chcemy sobie zainteresować dziecko, to przede wszystkim to musi, nie wiem, wydaje mi się, tak? To musi być kolorowe, to musi być przyjemne, to musi mrugać światełkami, musi być zwyczajnie atrakcyjne, musi być słodziutkie, musi być ekstra. Między innymi taką zabawką, która jest stworzona dla dzieci, już wam mówię, nie mam tutaj wieku, nazywa się Code Apila. Już wam tutaj wrzucę obrazek na czata. Powinno zadziałać. Tak, ale to trzeba kliknąć, bo nie wiem czemu się nie zminimalizowało. Code Apila, czyli gąsienica, do której możemy przytroczyć pewne bloki, pewne elementy, które będą mówiły, że ma iść w jakąś stronę, że ma iść prosto, że ma skręcić, że ma zacząć śpiewać, że ma zacząć błyszczeć, tak? I w ten sposób, już w ten sposób uczymy dziecko pewnej takiej strukturalności, którą cechują się maszyny, że jeżeli chcemy coś zaprogramować, to najpierw. A wiem, że oczywiście w dzisiejszych czasach i w moim dzisiejszym problemie zrównoleglenia, wyszukiwania, jeżeli to akurat jest rozwiązanie, bo nie wiem, czy to się akurat uda. Natomiast takim pierwszym problemem jest to, żeby zaproponować pewną ustaloną kolejność, pewien algorytm i nawet zastanowić się, jak żeby skonstruować tak tę gąsienicę, żeby na przykład przeszła przez zrobiony z jakichś pudełek po butach labirynt. Żeby tak właśnie skonstruować jej poszczególne kroki. Ponieważ jest to zabawka, no, można powiedzieć, niesamowicie prosta, nie wymaga od dziecka nawet umiejętności czytania, dlatego też dość odważnie stwierdzam, że moje dziecko będzie znało ANSI C, zanim skończy rok. Oby. Lecz zdecydowanie jest to coś, co pozwala pokazać dzieciakowi, że to w jakiś sposób może rozwinąć swoje abstrakcyjne myślenie i zrozumieć, że nie zawsze się robi wszystko naraz, tylko że pewne właśnie maszyny wymagają pewnej struktury, pewnej konsekwencji, pewnego, nie bójmy się tego słowa, algorytmu, który ma właśnie naszą gąsienicę przeprowadzić. Z innych ciekawych rzeczy. Bardzo podobny jest robot Koji. Robot Koji, który jest programowany przy użyciu telefonu komórkowego, który łączy się z tym robotem i wysyłamy do niego ikonki emoji, który ma oczywiście mały wyświetlacz, natomiast przy użyciu emoji, które reprezentują strzałki w poszczególne strony, możemy zmusić tego robota, żeby szedł do przodu, w tył, żeby się okręcił. Przy użyciu ikonki nutki zagra nam pewien dźwięk, przy użyciu ikonki uśmiechu zacznie się uśmiechać. Jest to dość, nie wiem jak realizują pozostałe rzeczy, bo nigdy takiego robota nie widziałem, ale stworzenie właśnie takiego programu, który już obsługa telefonu, to przede wszystkim niemowlęciu telefonu bym nie dał, natomiast jeżeli już dziecko byłoby w stanie sobie jakoś tam, nie wiem, napisać SMS-a czy coś takiego, SMS-a, w XXI wieku SMS-a, jasne, to wtedy już się uczy pewnej algorytmiki i po raz kolejny nie mamy do czynienia z takim sztywnym, brutalnym, można powiedzieć, językiem programowania, który opiera się na pewnym języku gramatycznym, takim jak języku ludzkim, naturalnym, takim jak angielski czy polski, jak było w przypadku Logo, bo też było wydanie polskie, żeby było śmieszniej. I tam się dopiero jaja działy. Natomiast właśnie zaprogramować pewną konsekwencję zdarzeń, pewien algorytm, który właśnie przeprowadzałby robota przez labirynt chociażby, to jest coś, co daje z jednej strony fan, bo to jest robot. On wygląda jak robot przede wszystkim. Uśmiecha się do nas, gra melodyjki, świeci diodkami i ma fajne kółeczka, dzięki którym potrafi się ruszać. I dziecko tak naprawdę, nie do końca rozumiejąc nawet, co sobie w tym momencie wtłacza do bani, robi sobie całkiem fajną przysługę i uczy się podstaw algorytmiki. A tutaj jeszcze Kuba podrzucił Scratch, o którym też kamień do kuro, o tym pisałeś czy nie o tym? A o tym nie słyszałem. To Kuba, jak chcesz, to zadzwoń i opowiedz coś więcej o tym, bo no i też zdecydowanie zapraszam do dzwonienia, jak chcecie się podzielić jakimiś swoimi odkryciami, zarówno pod kątem zabawek edukacyjnych, jak i tego, jak w jaki sposób wy poznawaliście nasz świat. ale wygląda, no właśnie, również taki budowany świat z bloczków. No ale to do tego przejdę sobie jeszcze kawałek później. Koji, robot Koji jest bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem, głównie ze względu na swoją stosunkowo niską cenę, bo kosztuje $35, gdzie w porównaniu do innych tego typu zabawek edukacyjnych są to naprawdę grosze. Zestawy Lego Boost, o którym będę za chwilkę mówił, potrafią kosztować nawet po 150-160 dolków, o tym jeszcze będę mówił. Swoją drogą, wiele z tych projektów powstało na Kickstarterze, na platformach, które właśnie mają zebrać fundusze na zrealizowanie jakiegoś projektu, i nie wszystkie co prawda się udały. No ale jeszcze bardziej zostając przy dzieciach, które nie do końca jeszcze nawet muszą umieć, no, mówić, to by coś tam mogły, ale również nie muszą przykładowo umieć czytać. Okej, okay, Kuba jest w korku, walczy w korku, także szerokości Kuba i przyczepności i spokojnego powrotu do domu. Dzięki za podrzucenie informacji. Kolejny projekt, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest Code and Go, robotyczna mysz. Robotyczna mysz, która... Znowu wrócę do... O, już tutaj się pojawiają kolejne linki. No, ale jak coś macie, to śmiało wrzucajcie. Kano Coding, coś o tym słyszałem. Dobra, ale to za chwilkę do tego przejdę. Robotyczna mysz, która ma zarówno takie elementy do budowy labiryntu, jak i tak zwane activity cards, które mają zaprogramować naszą mysz tak, żeby ona się do tego serka, bo jest jeszcze taki mały serek, który można położyć na jednym z pól tego labiryntu, żeby właśnie nasze dziecko też mogło sobie z jednej strony zaprojektować labirynt, zaprojektować sobie przeszkody, a przy tym właśnie pomóc naszej myszce, żeby sobie do czegoś takiego dotarła. Kano, o to już wiem, skąd znam Kano, bo Kano ma jeszcze jedną fantastyczną zabawkę, troszkę dla starszych dzieci. Jest to Kano Computer Kit. Computer Kit, który jest w pełni sprawnym, działającym komputerem Raspberry Pi. Tak, o Scratch też będzie, chociaż wolałbym, żeby ktoś zadzwonił i powiedział więcej, bo nie znam za dobrze tego projektu. Natomiast właśnie Kano Computer Kit jest czymś, gdzie dziecko może od początku do końca zbudować właśnie oparty na Raspberry Pi komputer. Oczywiście nie mówimy tutaj o lutowaniu, ale przykładowo podłączaniu peryferiów, podłączaniu urządzeń, podłączaniu, nie wiem, zasilania, karty pamięci, czy właśnie kabla HDMI. Co prawda cena za to jest strasznie złodziejska. I po odpaleniu, po zbudowaniu czegoś takiego komputera startuje system operacyjny zaprojektowany również przez producenta tego, taki oparty również na Linuxie, gdzie mamy dostępne proste narzędzia programistyczne i kursy, w jaki sposób zrobić przykładowo grę Pong, tę starą, legendarną, fajną grę, zaś samo środowisko programistyczne jest bardzo, można powiedzieć, zbliżone do Minecrafta, gdzie znowu z bloków, tym razem jednak wirtualnych, budujemy nasze rozwiązanie. W międzyczasie jeszcze zajrzę na czata. Apple ma też fajne narzędzie dla dzieci do nauki języka Swift. Wow, to naprawdę... Zaczynam się troszkę niepokoić, że za słabo się przygotowałem, bo faktycznie ten przegląd zrobiłem dzisiaj. Nie będę oszukiwał, bo temat mnie, że tak powiem, świeżo ujął. I wygląda na to, także naprawdę zapraszam do dzwonienia i podzielcie się swoimi rozwiązaniami. Minecraft też jest redstone do oprogramowania, gdzie mamy pewne wajchy, gdzie możemy robić swego rodzaju obwody i no, od włączenia światła do wysadzenia koledze domku w powietrze. Więc można się tutaj naprawdę fajnie rozkręcić. Także no to jest coś, co cały czas uczy nas dogadania się z maszyną i może nie takiego myślenia maszynowego, tylko właśnie kontroli nad maszyną i przekazania swojej intencji tak, żeby ten głupi komputer potem zrobił to, czego od niego oczekujemy, a jednocześnie daje dzieciom świadomość tego, w jaki sposób komputer działa, że to musi być pewna, że to jest pewna procedura, że to są pewne wykonywane po kolei czynności. No i dzięki temu nasze kolejne pokolenie będzie sobie z nimi radziło dużo lepiej i być może wymyśli coś, o czym sobie jeszcze w tym momencie nie z czego jeszcze sobie w tym momencie nie zdajemy sprawy, bo też nie oszukujmy się, że żyjemy w takich czasach, gdzie współcześni programiści no, nie mieli aż tak dużej gamy zabawek interaktywnych do wyboru. Kiedy sami byli dziećmi, sam się właśnie zastanawiam, czy oprócz komputera miałem coś, co mógłbym choć troszkę tutaj przyrównać do całej historii. Nie, to znaczy miałem, ale to było podpieprzone z pracowni fizycznej, bo moi rodzice, nauczyciele, no, mieliśmy dostęp do szkoły, no i tam były takie z pracowni fizycznej, gdzie można było z takich właśnie jakby klocków budować układy, podstawowe jakieś układy, jak łączyć kabelki, podpinać jakieś tam rezystory, światełka, bateryjki i tak dalej. No niezbyt to na mnie wrażenie robiło, ale głównie dlatego, że tak naprawdę chyba sam nie wiedziałem, ani mój ojciec nie wiedział, co z tym można zrobić. No a jednak podłączenie bateryjki, żeby się żaróweczka zaświeciła, to jest troszkę w dalszym ciągu dla mnie za mało. Jeden z takich fajniejszych projektów, o których dzisiaj będę mówił, to jest Circuit Maze. Gra, która przy użyciu takiej, jakby to powiedzieć, planszy do prototypowania, na której zamieszczamy, na której kładziemy poszczególne elementy, mamy zrealizować pewien projekt. Projekty są opisane na takich karteluszkach, które tutaj na screenie, który wrzuciłem na czata możecie zobaczyć. Jeszcze cały link do zawierający kilka z tych linki w zasadzie, zawierające kilka z tych zabawek wrzucę do opisu audycji, także drogi słuchaczu offline, o ciebie również zadbałem. Mamy 60 takich zadań i co najważniejsze, tutaj mamy postawiony do zrealizowania pewien cel, żeby się silniczek zaczął kręcić, żeby lampka zaczęła mrugać, w ten sposób mniej więcej. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że każde z tych zadań może mieć kilka różnych rozwiązań, gdzie pokazujemy dzieciakowi coś bardzo ważnego, przynajmniej w świecie programistycznym, że nie zawsze jest jedno rozwiązanie i co więcej, no, nawet jeżeli mamy jakiś problem rozwiązany, to nie znaczy, że nie można go stworzyć wydajniej przy użyciu mniejszej ilości elementów, czy jakoś w bardziej czytelny sposób. To jest naprawdę fajna zabawka, którą bardzo chciałbym mieć jako dziecko. Więc tak. Jeszcze Zachtronix też sobie tutaj muszę zobaczyć. Kamień do kuro tutaj. Okej, okay, dobra, to już wiem. No właśnie coś koło tego. Jeszcze tutaj sobie zostawię, żeby wrzucić się jako linki w linkach pod audycją. Podobny system wykorzystuje sferą, ale do nas się dodzwonił byt sztucznej inteligencji. Witam cię, Krawcze.
1: Witam serdecznie. Jak mówiłeś o tym logo, to przypomniałem sobie, jak na moją jakąś taką edukację programistyczną, no mizerną, wiadomo, jestem takim bardzo domorosłym programistą i lajkonikiem zdecydowanie w tym temacie, ale jak wpłynął pewien komputer, wspomniany już wielokrotnie tutaj na antenie BBC Master Compact, ja go dostałem po Spektrumie, na którym coś tam próbowałem robić. Taki mój opiekun informatyczny, czyli facet przyprowadzony przez mojego ojca z giełdy komputerowej, który miał tam mnie troszeczkę wdrożyć, jak to się uruchamia, co tam trzeba wpisać, żeby tą grę uruchomić, bo starszy się nie znał za bardzo, a chciał, żebym to potrafił. To był sprzęt, na którym tylko grałem i na to była masa gier. Przyzwyczaiłem się do tych wszystkich platformówek, strzelanek i Basic, który był na tym Spektrumie Plus z gumową klawiaturą, on się jakiś był taki toporny, niefajny. Natomiast kiedy ten Spektrum się zepsuł, przy okazji tutaj wspomnę, że zepsuł się właściwie przez mojego staruszka, który wybudował dla tego Spektruma taką hiper obudowę jakoś. On był generalnie malutki, to był taki mini komputerek, a starszy go zamknął w jakiejś takiej wycyzelowanej obudowie z drewna, którą jeszcze na srebrno pomalował sprayem czy tam coś. To było takie wielkie. No starszy lubił po prostu majsterkować i tak se wpadł na pomysła. I on się przegrzał. Kurczę, ktoś do mnie przyszedł, przepraszam najmocniej, ale muszę zakończyć, więc dokończę tą opowieść następnym razem. To się pierwszy raz zdarza na antenie.
0: Dzięki, na razie, trzymaj się, cześć. To był Krawiec, a jeżeli chcecie do mnie dołączyć, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Tutaj historia Krawca jeszcze przypomniała mi historię mojego kumpla z podstawówki, który miał komodorca. Ja już tam troszkę, to była szósta klasa podstawówki, jak się poznaliśmy. Ja już troszkę liznąłem, troszkę poznałem tego programowania, no i tam czasem się u niego spotykaliśmy, wczytywaliśmy te gry z kaset. No ale w końcu się znudziło, wszystkie gry przeszliśmy na wszystkie możliwe sposoby. No i ten, no i go tak troszkę, a wiesz, jak tutaj się pojawia ten kursor, to ty nie jesteś ciekaw, co tutaj można zrobić? No w sumie jestem ciekaw. Okazało się, że w ogóle do tego jego komodorca był dołączony podręcznik tego języka, tego Basica bodajże, czy czegoś Basico podobnego. No i on zaczął sobie, sam co prawda nie skończył jako programista, nie wiem czym się zajmuje w zasadzie, bo nasze drogi po ogólniaku się rozeszły. Natomiast faktycznie łyknął to na tyle, żeby sobie potem na przykład właśnie w liceum pisać programy, które mu pomagały w realizowaniu zadań domowych z matematyki, żeby właśnie przerzucić na komputer coś takiego. No ale w dalszym ciągu to były inne czasy. Czasy, w których no niestety musieliśmy usiąść i zacisnąć poślady i zastanowić się nad swoim życiem i zwyczajnie przeczytać paręset stron książki. Zresztą pamiętam swoje podręczniki Turbo Pascala, gdzie nawet Biblia nie była tak wielka jak te właśnie podręczniki. Taki trzytomowe żółte coś, gdzie pierwsza część miała z 150 stron, a potem to po prostu książka była grubsza niż szersza. No ale właśnie, przechodząc do bardziej dzisiejszych rozwiązań, właśnie miałem mówić o Sphero SPRK Plus, czyli taki robot, który jest zamknięty w kulce niczym chomik, który łączy się z naszym telefonem komórkowym przez Bluetootha, który ma własne baterie ładowane bezprzewodową ładowarką i ma to i aplikacja Lightning Lab albo Sphero Edu pozwalają na zaprogramowanie, ale nie zaprogramowanie właśnie przy użyciu sekwencyjnych komend, tylko przy użyciu przykładowo linii, jaką ten Sphero ma przejechać, ale również możliwości wrzucenia poszczególnych komend, że dojeżdża tutaj, zaświeci światełkami, dojedzie tutaj, zaświeci, zagada melodyjką, więc jest całkiem przyjemnym rozwiązaniem, też właśnie bardziej dla takiego małego dziecka, które będzie się cieszyło, że uda mu się zakręcić robotem, żeby on jeździł w kółko, z czym się przypominają te dawne roboty, karaluchy i światłoluby, no ale to nie jest audycja nostalgiczna i nie chcę sobie tutaj za bardzo przepłynąć. Właśnie, tryb 13H w Pascalu, no też specjalnie o tym nie mówiłem, no ale skoro już wspominasz, kiedy już miałem tego 386, to właśnie w pewnym momencie, działając już wtedy na chyba, tam mi się udało? Nie, chyba nie udało mi się postawić Windowsa czy 11, ale miałem jeszcze w szkole wtedy jakiś Pentium 100, który trafił do nas w 95. I się zastanawiałem, no skoro tamten potrafi w Windowsie na przykład wyrenderować bitmapę, to dlaczego ja nie mogę? No i się zaczęło szukanie, i się zaczęło przeklejanie po prostu komend assemblerowych, z których kompletnie nic nie rozumiałem, ale przynajmniej dało mi to jakąś taką wiedzę, że tutaj faktycznie mogę sobie na dużo mniejszym poziomie coś więcej zrobić. No i nauczyło mnie też to, że im więcej chcesz, tym bardziej musisz się nacierpieć, ucząc się tego wszystkiego. No ale ten tryb 13H również wykorzystywany w demoscenie bardzo, gdzie demo, program liczący naprawdę niewiele, no i mówimy tutaj o bajtach, kilobajtach co najwyżej, potrafiły zawrzeć w sobie naprawdę piękne, graficzne, imponujące sceny, o których ciężko, na które ciężko było się doszukać nawet w ówczesnych grach komputerowych, czy proste syntezatory muzyki, które pozwalały

W listopadzie tego roku ma zostać wypuszczony na rynek, a ci, którzy się dorzucili, otrzymają swoje zestawy. Korzysta z tak naprawdę bardzo prostego pomysłu, ponieważ ma coś w stylu pada, coś w stylu, nie wiem, kontrolera swego rodzaju i takiej plasteliny, tylko takiej plasteliny, która przewodzi prąd, która pozwala nam na zaprojektowanie pewnych nieco ciekawszych rzeczy, bo tutaj też troszkę wchodzi kwestia mechaniki, gdzie w zestawie też mają się pojawić jakieś kółka zębate, tego typu rzeczy, więc to wrzuca na odrobinkę bardziej inżynieryjny, a nie tylko programistyczny poziom całą zabawę. Tego projektu jeszcze nie widzieliśmy na żywo. Zebrał 72114 dolarów, więc całkiem nieźle ludzie mu zaufali. Więc no, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Kolejnym projektem, jeszcze zanim do Scratcha przejdę i do bardzo fajnej rzeczy, którą podesłał w międzyczasie Siara. Kuw. Kuw już tutaj napisze na czacie, jak to się nazywa. Ponieważ zabawka ta, wyprodukowana przez Sony, niezbyt się przyjęła poza Japonią. Zabawka ta to jest coś w stylu klocków, które troszkę przypominają Tetrisa i pozwalają nam na zbudować swego rodzaju robota, który przypomina zestawy z LEGO Mindstorms. Kuw ma dodatkowo aplikację mobilną, gdzie możemy zaprojektować naszą aplikację, ale pozwala zasadniczo zbudować nam cokolwiek. Bateria, centralny procesor są również osobnymi blokami, wobec czego możemy przy użyciu takiego zestawu zbudować robota, który robi kilka różnych rzeczy nawet jednocześnie, ponieważ będzie on sterowany przez dwa niezależne procesory. No ale niestety, ponieważ jesteśmy w Polsce, musimy zwrócić uwagę też na bardziej ekonomiczne kwestie. No i w japońskim Amazonie cena tego kuw wynosi 450 dolarów, więc to nie w kij dmuchał, więc być może warto się zainteresować czymś dużo prostszym, czy może nawet nie tyle prostszym, co dużo ciekawszym. A kolejnym projektem bardzo ważnym jest LEGO Boost, który pozwala nam na zaprojektowanie robota. Przy użyciu klocków LEGO, wszyscy pamiętamy legendarne klocki LEGO, LEGO Technics, które coś tam nam pozwalały zrobić. I przy użyciu aplikacji Boost, która pomaga nam to wszystko zaprojektować, jesteśmy w stanie zbudować całkiem skomplikowany układ. Również, gdy zajmujemy się programowaniem, nie posługujemy się językiem programowania nudnym, ale zajmujemy się również graficznymi blokami, które coś mają zrobić, żeby ten robot się rozejrzał, żeby ten robot gdzieś podjechał, żeby ten robot coś wziął, spróbował, żeby coś zagrał na przykład. Więc i tutaj również mamy pewne możliwości, żeby zrównoleglić jego poszczególne elementy. Oprócz tego, co też jest bardzo ważne, bo dostajemy tak naprawdę pełne środowisko programistyczne, pewien taki gotowy zestaw, który ma na celu nauczyć nas zbudowanie czegoś fajnego. Aplikacja Boost zawiera również tutoriale, pewne podręczniki, które mówią, w jaki sposób skonstruować tego fizycznego robota i w jaki sposób go zaprogramować, tłumacząc jednocześnie krok po kroku, dlaczego to jest takie fajne, dlaczego on coś takiego fajnego robi i jak to się dzieje, że on później jeździ i reaguje i działa w sposób bardzo, bardzo przyjemny. Cena nie jest aż tak bardzo przerażająca, bo od 160 do 200 dolarów to jest coś, co spokojnie może... aż do 350. Do 300, sorry.
jest czymś, co nie tylko uczy programowania, ale właśnie też dotyka

tej bardzo ważnej części inżynieryjnej, której sam nawet za bardzo nie mam. I w momencie, w którym jesteśmy teraz, gdzie nasze dziecko ma powiedzmy te 7 czy 8 lat, wiedza, którą wyniesie, to jak sobie potoczy dalej edukację, to jak zajmie się robotyką w przyszłości, miejmy nadzieję, może naprawdę zrewolucjonizować świat, a my mu damy właśnie taką prostą, by się wydawało zabawkę. Także jest to jedno z najpiękniejszych rozwiązań, które sam widziałem, z którymi się spotkałem, które... No, słuchajcie, wszyscy kochamy klocki Lego, come on! A jeżeli jeszcze te klocki Lego zaczną się ruszać tak, jak je zaprogramujemy, no to zdecydowanie tak. A tutaj jeszcze Furiat na czacie zaznacza, że jak układa puzzle 25 sztuk, to mózg mu eksploduje. Jakbym układał puzzle 25 sztuk, to też by mi mózg eksplodował, bo... Tak, to byłby bardzo dziwny ten... Nie, dobra, zostawmy to, okej. W Polsce jest wiele klubów Lego Mindstorm, no, to jest ciekawe, natomiast mówię, ja się z robotyką za bardzo, to znaczy mam takiego mojego guru od sztucznej inteligencji, który konstruuje customowe roboty, ale kompletnie się na tym nie znam i bardzo, bardzo by mi zaimponowało, jeżeli moje dziecko gdzieś w przyszłości by stwierdziło, tato, chcesz się czegoś nauczyć? Oh yeah, haha. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie chwilkę przerwy, bo niestety moja morda jeszcze nie jest w 100% taka, jaką chciałbym mieć, ale wracam do żywych i mam porządne leki z apteki, także troszkę na moje ochłonięcie, a was oczywiście zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio i za chwilkę wrócimy i porozmawiamy sobie o paru ładnych, fajnych, ciekawych rzeczach, które podesłaliście.

0: A my wracamy do dzisiejszej przerwy technicznej, gdzie rozmawiamy sobie o edukacyjnych środowiskach programistycznych. Z tego, co słyszałem, krawiec tutaj już wrócił. Ciekawe, czy to była pizza, czy było cokolwiek innego. Zaraz się dowiemy. Powiedz mi, czy to była pizza?
1: Nie, aż mi trochę głupio, bo to moja mama przyjechała.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Mama. Musiałem odkłożyć, mama. No, przepraszam was za to zniknięcie, ale właśnie, no, skończyłem na tym, jak wyzionął ducha Spektrum, bo się przegrzał po prostu w tej hiperobudowie zrobionej samodzielnie. I ten komputer zupełnie nie sprzyjał jakiemuś rozwojowi, nauce programowania, nic takiego. Tam nie było dołączonego żadnego oprogramowania fajnego, nie było żadnych książek. A ten nowy Master Compact, mimo że mnie na początku zasmucił jako dzieciaka, bo tam nie było żadnych gier, ja dostałem go z dwiema grami, jedna to platformówka, druga jakaś kung fu, taka beznadziejna, i nie było co robić z tym komputerem, ale był do niego dołączony na dyskietce, to też taka nowość była. Fenomenalna była rzecz, Welcome Disk, to był taki jakby Windows 8-bitowy i tam było dużo fajnych rzeczy, był mój pierwszy program graficzny, który zobaczyłem na komputerze, miał 8 kolorów całe, potrafił rysować kółko, kreskę i kwadracik, ale zabawa była naprawdę przednia i eksperymentowanie z tym. Było logo wspomniane przez ciebie, były dwie tekstowe gry, takie no tekstówki, tak? Jak kiedyś były, jak był na Spektruma na przykład Hobbit, to próbowałem się uczyć trochę angielskiego, ale nie ciągnęło do tego za bardzo, ponieważ były lepsze gry, jakieś tam właśnie platformówki, strzelanki, a tutaj ten brak właśnie tych gier, których nie szło dostać, bo one się na giełdach pojawiły dopiero jakoś tak później, było ich mało, ciężko było dostać, były drogie, bo to były tylko oryginały, nie było spiraconych. Więc to był spory wydatek kupić taką grę. No a na tym Welcome Disku, mało że ten komputer posiadał stację dyskietek, na której po raz pierwszy mogłem coś zapisać, jakieś wyniki swojej pracy, no to jeszcze można było, no właśnie, można było się nauczyć w końcu, co to są pliki i foldery, można było coś zapisać i z nudów, z braku tych gier zacząłem programować w Basicu sam dla siebie jakby takie gry, jakieś tekstówki, gdzie można było wybierać, czy chcesz zrobić to, czy tamto. Programowałem sobie dźwięk, żeby zmusić ten biedny komputerek, na którym nic nie było, żeby z siebie jakieś dźwięki przynajmniej wydawał. No ta nauka angielskiego, no bo nie było jakichś tam fajnych gier. To znaczy, fajnie były dobrane, bo oprócz tych dwóch tekstówek była jeszcze taka gra, gdzie ustawiało się, no typu Tanks, gdzie ustawiało się kąt strzału i siłę strzału. To też jakieś takie bardziej zaawansowane niż głupia strzelanka, nie? No bo trzeba już troszeczkę jakiś tam właśnie kąt poustawiać, siłę, więc fajna rzecz. I po prostu ten komputer bardzo sprzyjał. Były dołączone fajne takie książki, gdzie ten Basic był opisany. No i wtedy się jakoś tam zainteresowałem takimi poważniejszymi rzeczami na komputerze. Wniosek z tego taki, jak kupujecie teraz dziecku komputer, to jak się dzieciak zapyta, a gdzie gry, tata, to sam se napisz. Tak powiedzcie.
0: Coś w tym jest. Jak wspomniałeś o tych grach tekstowych, to pamiętam właśnie jeszcze w czasach Turbo Pascala miałem straszny problem, bo chciałem sobie napisać taką grę, taką, wiesz, taką w stylu RPGa, nie? Że wyświetla ci się, że wchodzisz do karczmy, no i tam ci daje jakieś tam akcje, tylko chciałem, żeby to było użycie naturalnego języka. I w ogóle przekopałem mnóstwo jakichś dziwnych książek i tak dalej. Dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak odległość Levensteina, która daje stopień podobieństwa między dwoma łańcuchami znaków. Czyli przykładowo, nie wiem, czy, wchodzisz do karczmy, no i masz, nie wiem, tam opcję, rzucasz granat i nie wiem, i siadasz i pijesz piwo, nie? I chodziło, to co chciałem zrealizować, to jest to, że jeżeli ktoś by nie napisał tego dokładnie, nie napisał słowo w słowo tego, co tutaj się stało, żeby w dalszym ciągu zostało to zaakceptowane. No i właśnie miara Lewensteina pozwoliła mi na zdecydowanie, czy odpowiedź, którą wpisał użytkownik, jest bardziej podobna, do której z możliwych odpowiedzi jest najbardziej podobna. No i jeżeli byś napisał przykładowo, rzucam granit, to wtedy rzuciłbyś granat i byś poszedł w tę stronę w całej historii. Także no takie no w sumie kompletna niby głupota, ale co swojego researchu zrobiłem jako 13-latek, to zrobiłem. Strasznie no, to mnie
1: teraz,
0: to bawiło.
1: Teraz to rozumiem i to faktycznie przydatna rzecz, bo później jak wychodziły te gry z Sierry typu tam Lary czy Police Quest, to zdaje się, że one też miały zaaplikowane coś takiego, bo można było czasami z błędem chyba coś wpisać, chociaż głowy nie dam sobie uciąć, ale ty robiłeś zaawansowane dość rzeczy jako taki dzieciaczek jeszcze.
0: Znaczy wiesz, jestem programista for life, także nie ma rzeczy, którą umiem lepiej niż to, bo tym się po prostu całe życie zajmuje, nie? No ale wiesz, no ale powiedzmy tego Turbo Pascala zacząłem lizać mając lat, nie wiem, 8, tak? W wieku 10 lat już się bawiłem w tryby graficzne i inne pierdoły. Też swoją robotę miał mój 5 lat starszy brat w tym wszystkim, który pomagał mi szukać też informacji, z których będę mógł się uczyć, nie? I to też było też troszkę na zasadzie rywalizacji. A ty tutaj pokazałeś ten BMP, tak? To ja zrobię, kurde, sobie tutaj 5 plików BMP i je wyświetlę w sekwencji, żeby wyglądała jak animacja. I co? I za kakao, kakao? Ta rywalizacja naprawdę zajebiście dużo nam dała.
1: Pamiętam też, jak zajmowałem się Amosem, czyli takim amigowym basiciem, jakby tylko takim wypasionym. On miał całkiem niezłe możliwości. Można było w nim robić naprawdę niezłe gry, które troszeczkę tam wolniej działały, no bo to zżerało troszeczkę mocy jakoś, to, że był to, jak to się mówi, wysoko poziomowy czy nisko poziomowy język?
0: Niskopoziomowy, bo on jest nisko tuż przy procesorze, a wysokopoziomowy to jest taki bliżej użytkownika. Procesor jest zawsze niżej niż użytkownik.
1: No tak to ten był wysoko. No. To ten był bardzo wysoko, bo to się trochę ślimaczyło, ale możliwości miał niezłe. Nawet z kolegą jednym prowadziliśmy taki magazyn dyskowy, wydawaliśmy Mega Amos Mania, czy coś takiego. Ja tam robiłem grafikę, interfejs do tego, żeby tam można było przewijać te strony i on był tylko o Amosie. No i w tym Amosie nawet potrafiłem zrobić jakieś tam animowane ludki, które szły w lewo, w prawo, detekcja tam kolizji, jak się stykał ten ludzik z czymś, to umierał jeszcze trochę i bym się nauczył grę napisać. Potem był Action Script, w którym już nawet całkiem niezłe rzeczy robiłem. No dzisiaj to niestety poszło to wszystko w piach, bo Flash zdechł. To znaczy, no może i nie zdech całkiem, ale to
0: zdech,
1: już
0: zdech. I niech tam zostanie. I niech on, ja tutaj czekam z kołkiem osikowym w dłoni. Jak odrobinkę się wieko trumny otworzy, to kurde, to zabije.
1: To bijesz.
0: Zdechł i dobrze, że zdechł, bo tam jest jego miejsce.
1: No w sumie tak, to koszmar. To było i niezabezpieczone, i ślamazarne, i kompa potrafiło zamulić, i takie jakieś... Chociaż no jak się pisało w tym Action Scriptie 3.0, to już dużo lepiej było. No w każdym razie, no dzisiaj znowu pewnie już zapomniałem, jak się skryptuje. Ja nie wiem, czy można to programowaniem nazwać w ogóle, co ja robiłem, czy skryptowaniem. W ogóle fajny byłby kiedyś odcinek, jakbyś zrobił na przykład o narzędziach takich dla lamerów, takich jak ja właśnie, żeby mogli za pomocą tych narzędzi stworzyć jakąś prostą grę czy jakiś program.
0: No to dzisiaj mówię. Kup sobie Lego Boost albo tego Mindfucka i no, dajesz.
1: Mindfuck, Lego Mindfuck.
0: I tutaj Henryk Mickiewicz na czacie się ze mną zgadza. Tak, także Brofist, mój drogi, tak zdecydowanie oby zdechł.
1: Swoją drogą jedna z, no, na pewno bezapelacyjnie z najlepszych zabawek edukacyjnych, czyli właśnie Lego. Przynajmniej ja tak uważam. Też się wychowałem na Lego. Bardzo miło to wspominam. To widziałem, jak oni zaczynali. Gość, który rozkręcał to na początku, nie pamiętam niestety imienia, nazwiska, ale zaczynał od drewnianych zabawek i one mu się tak sobie sprzedawały. i rewolucją było przejście, zrezygnowanie w ogóle z drewna, przejście na plastik i, ale przede wszystkim system, bo pierwsze jego zabawki nie były systemowe zupełnie i on wpadł na pomysł, żeby one były systemowe, żeby wszystko zgadzało się ze wszystkim i dało się łączyć jedno z drugim, niezależnie co kupisz. I to była rewolucja po prostu. Pamiętam też, że kiedyś te klocki Lego trochę inne były. Były bardziej takie właśnie systemowe i uniwersalne, że, a dzisiaj to trochę to zanikło, bo te części produkują takie, że one, jakby to powiedzieć, no że to już nie przypomina tego systemowego Lego, gdzie są te klocuszki, z których można wszystko zrobić, tylko masz nagle jakąś w ogóle jakiegoś ludka, którego klockiem jest cała zbroja, tak? No to już bez sensu to jest no, troszeczkę.
0: No niby trochę tak, nie wiem, czy pamiętasz taką serię Lego Technics.
1: No pewnie.
0: I to było takie, wiesz, takie typowo inżynieryjne, tam były jakieś nawet silniczki elektryczne. A ja pamiętam kiedyś na urodziny chyba, nie wiem, no jakieś młode w każdym razie, dostałem coś na zasadzie wyścigówki. I ta wyścigówka miała coś w stylu skrzyni biegów, dwubiegową, właśnie ten silniczek elektryczny, który przekazywał swój napęd taką gumką, takim paskiem rozrządu, który się przenosiło i miała działającą kierownicę. I to było, wiesz, i to było mega. No i właśnie, właśnie ta cała systemowość, nie? Że mogłem sobie zrobić tę wyścigówkę, ale mogłem potem sobie zrobić z tego jeżdżący autobus na podstawie wszystkich innych klocków, które miałem.
1: To samo miałem. Ten sam zestaw, to jest bardzo kultowy zestaw.
0: Kurde, ja go jeszcze gdzieś u staruszków mam.
1: No to kurczę, a ja widzisz się wyzbyłem tych wszystkich kultowych rzeczy. Wklejam wam obrazek. Miałeś ten, prawda?
0: Oj, krawiec, ty to masz łeb do interesów. Nie ten. Ja miałem jednoosobową wyścigówkę.
1: Ty biedaku. Ale, no, a ja miałem tą, widzisz, taką troszkę bardziej wypasiony model, ale nie do końca wypasiony, ponieważ nie miałem do niego silniczka. Ale udało się zamontować silniczek tak od biedy, jakoś tam na siłę trochę, który był nieprzystosowany do tego samochodu, był od innego jakiegoś zestawu. On był dużo większy, niestety, ten silnik, no, ale faktycznie to było fenomenalne, że tam był układ kierowniczy, że tam była skrzynia biegów, że były resory.
0: Oj tak, no.
1: I te fantastyczne gumowe kółka wielkie. Ale to ciekaw jestem, jaki ty miałeś model, no to
0: właśnie,
1: ciekawe.
0: Właśnie szukam, bo widzę coś podobnego, ale kurczę, no nie jestem w stanie, to było coś w stylu takiego pustynnego łazika bardziej niż wyścigówki.
1: No w każdym razie to była zabawka, która wtedy, za czasów PRL-u, jak inne dzieciaki zobaczyły, że ty masz coś takiego, to dosłownie otwierały gęby, tak? No bo to był czas, że no, te polskie zabawki to był jakiś inny świat, nie? W ogóle. Takie czerstwe przy tym się wydawały na maksa, a to było pięknie zapakowane, ładnie wydrukowane wszystko, błyszczące, pachnące, zafoliowane. Samo rozpakowywanie takiego Lego to była wielka przyjemność. Przypuszczam, że do dzisiaj trochę tak jest, bo Lego dba o to, żeby to wszystko było dobrej jakości, żeby było, jak kupujesz, to celebrujesz po prostu rozpakowywanie trochę takiej zabawki, nie? No, na pewno inną świetną zabawką jest właśnie Minecraft, no i skłania to dzieciaków do tego, aby nauczyć się pisać skrypty. To moim zdaniem fenomenalna sprawa, no.
0: No tak, no, to jest w ogóle, to jest, i to chyba nawet Kuba kiedyś mówił, i jeżeli dobrze pamiętam, to nawet się zdarzyło w Teorii Chaosu, gdzie sam tak bardzo z dużym dystansem do Minecrafta przez wiele lat podchodziłem i zainteresowałem się nim jakieś, nie wiem, 4-5 lat temu. Się okazało, że tam są naprawdę cuda niewidy. Tam nie jest tylko redstone, tylko tam są na przykład w odpowiednim trybie, jeżeli sobie włączysz, są tak zwane code blocks, czyli możesz sobie zaprogramować na jednym klocku coś, co właśnie wykona ci pewien algorytm, nie? No i masz taki code block, nie? I go rzucasz i on ci buduje całą twoją automatyczną kopalnię. No i oczywiście, to nie jest tak wygodne, jak się programuje Java czy cokolwiek innego współczesnego, ale to kopie i to jest w stanie dzieciak zrobić, a dzieciaki, no, mają czas, nie muszą, wiesz, płacić podatków, nie muszą się martwić o to, czy będą miały co do garnka włożyć. Przynajmniej te dzieciaki, których stać na komputer, który na którym będzie działał Minecraft. Więc wiesz, więc no to jest naprawdę, wiesz, to jest zupełnie inna historia, no i Minecraft jest no absolutnie czymś, co powinno być, wiesz, co powinno być moim zdaniem nawet w szkołach, tak? Zamiast tej informatyki, na której uczysz się, jak pogrubiać tekst w Wordzie, bo to każdy dzieciak sobie wyciągnie, powiedzmy, z domu, a jak nie wyciągnie, to już nawet szkoła mu nie pomoże, ale właśnie tego Minecrafta, żeby zrobić jakąś autonomiczną kopalnię, czy żeby żeby wysadzić domek koledze.
1: No, bo w ogóle jest, ja uważam, że dobra szkoła to jest taka, która cię zarazi miłością do jakiejś dziedziny wiedzy, a niekoniecznie zmusi cię do wkucia na blachę jakichś tam regułek czy czegoś, co jeszcze cię zniechęci. Zaszczepi w tobie miłość do literatury albo właśnie do programowania, nie? A nie, że po prostu nauczysz się jakichś rzeczy, które się szybko zdezaktualizują, które będą nudne, które jeszcze cię zniechęcą, to bez sensu zupełnie.
0: Znaczy, wiesz, to jest ten problem naszej starej edukacji, że myśmy musieli się faktycznie paru rzeczy wkuć na blachę i się nauczyć i po prostu spędzić ten czas w książkach, ale teraz już wiemy na tyle dużo, że jesteśmy w stanie zrobić taką interaktywną zabawkę, czy tak napisać takiego Minecrafta, żeby właśnie dzieciak się potem bawił, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że robi sobie naprawdę niesamowicie przysługę dla swojej przyszłości.
1: Tak się dzisiaj autocenzurujesz, chyba chcesz wrzucić gdzieś to potem do audycji, gdzieś, nie wiem, na
0: tak,
1: YouTube.
0: Tak, na stronę Nocnego Radia. Nie, znalazłem fajny sample, bardzo mi pasował do tej historii, którą przytoczyłem na początek. Tak, poszło w tle.
1: No, to znak, że potrzeba w ogóle się robić coraz bardziej mainstreamowy, bo już widzicie, ogranicza wulgaryzmy, ładnie przygotowuje, przycina, przefiltruje, przywita się, pożegna i pozdrowi.
0: To jeszcze się nie pożegnałem. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nie chwal potrzeby, nim nie wpadnie pod stół.
1: No, to chyba tyle, jeśli chodzi o edukacyjne. Pamiętam, a takie najgorsze edukacyjne zabawki, jakie mi się kojarzą, to taka polska zabawka edukacyjna. Drewniany klocek z dziurami, do którego się kołki wbijało młotkiem i nauka była z tego taka, że jak w jedną dziurę wbiłeś, to z drugiej wychodził ten kołek, bo wypychało drugi
0: ale to
1: kołek.
0: Było tak, ale to była taka zabawka, że tam były różne kształty, czy po prostu taki kołek i się uczyłeś, że jak coś, to trzeba młotkiem przywalić?
1: Była taka zabawka, że były taki duży klocek z dziurkami z różnych stron i tunele tam w środku takie były i jak się wbiłeś jednego kołka, no to nic. Drugiego to już tam pchało tamtego kołka i w końcu ci z którejś dziury potem jeden z tych kołków wychodził, jak wbiłeś młotkiem kolejnego. Fantastyczna zabawa, słuchajcie.
0: Taka w sam raz dla Polaka, nie? Tutaj, że trzeba tutaj młotkiem, jak kurde cylinder z silnika wychodzi, no to go młotkiem, nie? A jak nie wejdzie, to kurde WD-40, a jak ma się zatrzymać, to taśmą srebrną.
1: Ale tak tutaj się śmiejemy z polskich zabawek, a w sumie w Polsce się ukazywały jedne chyba z fajniejszych zabawek edukacyjnych, jakie kiedykolwiek powstały, czyli te takie słynne zestawy. Młody elektronik, mały drukarz. Moim zdaniem naprawdę świetna sprawa i pamiętam, że bardzo fajnie się bawiło, no zwłaszcza chyba tym młodym elektronikiem, bo tam był silniczek, żaróweczka, jak można było po prostu zrobić takie mini urządzonka różne.
0: Znaczy wiesz, to fajnie brzmi i powiem tak, jako dziecko, kiedy się o tym dowiedziałem, to znaczy dowiedziałem się gdzieś tak mniej więcej, no nie wiem, gdzieś może na początku liceum, bardzo chciałem położyć swoje łapy na tym. Bo jestem takim niespełnionym elektronikiem, który lubi sobie polutować, który sobie lubi zaprogramować jakąś Atmegę albo Arduino i coś sobie z tego zrobić. Natomiast mam do tego dwie lewe ręce i przedmiot, który miałem na studiach właśnie przez jeden semestr mogłem się zapisać na taką elektronikę, gdzie używaliśmy oprogramowania, ono się bodajże nie Maple, tylko kurde, Maple był taki MATLAB upośledzony, kuźwa, nie pamiętam. program, który symulował ci obwody elektroniczne, że wiesz, sobie przeciągałeś różne symbole, robiłeś sobie taki układ elektroniczny, klikałeś play, no i on ci na przykład mrugał żaróweczką. I ubawiłem się na tym naprawdę nieźle, zrozumiałem, jak działa cewka i kondensator, zbudowałem 10 magrawów i teraz elektrownia mi płaci za robienie prądu. natomiast tej takiej podstawowej wiedzy mi zabrakło i chciałbym, nie wiem, czy ty miałeś taki zestaw w dłoni?
1: Chyba nie.
0: Bo one bardzo fajnie, one, to jest ten problem, że one brzmią tak dobrze, że to niemożliwe, żeby ktoś aż tak fajnie coś zaprojektował. I obawiam się, że tutaj troszkę może być jakieś prawo nostalgii, czy jakieś prawo wyższości i te zestawy nie były aż tak bardzo fajne, bo gdyby były aż tak bardzo fajne, no to ktoś by je, wiesz, podbijał, pompował i tak dalej. No... I też nie zgodzę się, że to jest tylko polskie, bo tak naprawdę w latach 90. to co my wiedzieliśmy, jakimi zabawkami się bawią w Bułgarii, nie? No dobra, w Bułgarii się wtedy bawili granatami, no. Natomiast to też nie jest tak, że to było jakieś super fajne, piękne, ale podejrzewam, że w takich Stanach Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Brytanii jednak to dużo, dużo lepiej działało, dużo lepiej pracowało. No nie wiem, no jestem dość sceptyczny.
1: Faktycznie, przypuszczam, że mogła być to kopia zabawki zagranicznej, bo często tak było. Dużo się bardzo ściągało wtedy z zagranicy, bo u nas wychodzono z założenia, że po prostu, no tak jak może jak w Chinach trochę, nie, że trzeba wszystko podpatrywać, ściągać i po prostu kopiować. Taka była mentalność. Nawet telewizja publiczna zupełnie nie przejmowała się wtedy ani prawami autorskimi, ani że coś tam zżyna. Po prostu zżynali na potęgę, podpatrywali.
0: Ty, ale wiesz co,
1: z zachodu.
0: Jedna rzecz mi się przypomniała. I to taka typowo inżynieryjna. Mały modelarz. Gdzie dostawałeś gazetkę, gdzie miałeś pewien projekt, jakiejś maszyny wojennej, samolotu, czy czołgu, czy coś takiego. I w trakcie budowy tego całego modelu miałeś parę, że tak powiem, wersji. I oczywiście mogłeś zrobić kokpit z przezroczystymi szybkami, zrobić drążek i tak dalej, ale mogłeś też zrobić na przykład silnik śmigłowy, który się będzie kręcił na jakiejś wykałaczce albo zapałce, to jest takie pół biedy, ale mogłeś też do tego podpiąć silniczek. I to nie znaczy, że to, wiesz, że to miałoby od razu latać, nie? No ale mogłeś zrobić coś, co klikniesz, włączysz i nagle zaczyna ci taki Messerschmitt buczeć. I to mały modelarz, jestem wielkim fanem serii.
1: No fantastyczne te samolociki były do sklejania różne, bo o tym mówisz o tym, tak? Że
0: tylko
1: modele samolotów.
0: Tak, tylko że wiesz, że to nie były modele samolotów, które dostawałeś w postaci wytopionego z plastiku wzoru, który tam sobie, wiesz, kładłeś i tak dalej, tylko miałeś papier, który naklejałeś na tekturę o odpowiedniej grubości, brałeś gąbeczkę, żeby tutaj tak troszkę, wiesz, uwypuklić, zaokrąglić i tak dalej, potem brałeś farbki, malowałeś coś tam, jakieś tam pierdoły, mega fantastyczna zabawa.
1: No ja pamiętam tylko te modele właśnie, gdzie odlane z plastiku były formy. Moim zdaniem to była super zabawka, ponieważ ona uczyła pewnej staranności, cierpliwości.
0: To tak.
1: Trzeba było sobie pokolorować ten samolocik farbkami, wszystko to ładnie poprzecinać, nawet jeszcze tam wyszlifować. Dzisiaj to by nie przeszło. Dzisiaj to ludzie nie mają cierpliwości w ogóle do takich rzeczy.
0: Tam.
1: Co ciekawe, jak przyjechałem do Irlandii, to się okazało, że tam jest to nadal popularne już we współczesności. Tam w ogóle była dziwna sytuacja, bo w takich popularnych hipermarketach, jakichś w dużych sklepach było dużo stoisk takich dla artystów, dla lubiących malować, jakieś kredki, pędzle. Okazało się, że Irlandczycy są jacyś tacy chyba, nie wiem, bardziej... To znaczy, nastawieni, wiesz, na taką rozrywkę, a u nas przychodzisz do jakiegoś centrum handlowego i co masz? Tylko ciuchy, perfumy czy coś, a tam wiesz, jakieś normalnie właśnie modele do sklejania,
0: nie,
1: dalej,
0: no, słuchaj,
1: sprzedają, do malowania.
0: W dalszym ciągu mamy sklepy modelarskie, gdzie to się cały czas realizuje, gdzie takie modele są, wiesz, cały czas dostępne, tylko wiesz, tylko wina jest, powiedzmy, nie moja i twoja, ale naszego pokolenia, bo jeżeli wiesz, jeżeli teraz miałbym takiego 7-letniego syna, no to kupiłbym mu coś takiego, tak po prostu, żeby się zmęczył, nie? Żeby się pobawił, bo to jest fajna zabawa, tak? Ale zawsze lepiej mu, kupić konsolę i niech sobie pogra w GTA 5, nie?
1: No właśnie.
0: No a i... tutaj jeszcze kamień do kura na czacie zapytuje, a ci ludzie, którzy składają statki w butelce. Brat mojego ojca jest takim człowiekiem, który na jeden model spędza parę lat, także jest to... Brak mi słów, żeby wyrazić podziw dla tego wszystkiego, że musisz, wiesz, że musisz pęsetą do butelki włożyć każdy element i tam go tam... To nie jest zabawa dla dzieci, to jest zabawa dla emerytów.
1: To jest niesamowita sprawa, faktycznie. Pamiętam też, kiedyś się dowiedziałem, że ten zestaw mały drukarz sprzedawany jeszcze w PRL-u, a to się dowiedziałem od osoby takiej trochę z półświadka, że to było bardzo rozchwytywane przez różnej maści fałszerzy. Co prawda... Te pieczątki, które można było z tego zrobić, one miały trochę większe te literki, no ale jednak dało się zrobić fajną, profesjonalną pieczątkę z tego i kryminaliści se kupowali tego małego drukarza.
0: Mały drukarz, gra edukacyjna, która ułatwi naukę literek.
1: Mały fałszerz mogłoby się to nazywać i taki, a na okładce taki typek w takiej, wiesz, masce złodzieja i w pasiaku i z kulą u nogi, mały fałszerz.
0: Ty, ale to jest fajne, czyli robiłeś sobie, czyli miałeś taki zestaw, no, Gutenberga i sobie robiłeś z tego pieczątkę, tak?
1: Tak, tam były, kurwa. O, tutaj jest wklejone na czacie, nie wiem, czy to nie jest jakiś bardziej taki współczesny ten mały drukarz.
0: No współczesny, ale taki znalazłem.
1: Ale tak to mniej więcej wyglądało i na tym to polegało, no. Tylko tutaj przypuszczam, że w tym współczesnym już mogli się skapnąć i te literki są troszeczkę większe, takie, że za duże się wydają, znaczy, a tam, wiesz, były takie odrobinkę tylko za duże, co nie każdy wychwycił, nie?
0: Wystarczyłoby rzucić jakiegoś Comic Sansa, nie? Dziecko by się nie połapało, a dorośli by nie zauważyli w tym potencjału. No nie wiem, no ja zawsze marzyłem o zestawie małego chemika, natomiast w tej chwili moja wiedza o chemii jest ujemna, nie potrafię wyliczyć masy molowej. Na tym się zatrzymałem. Zresztą też pamiętam, bo miałem w klasie maturalnej, gdzie chciałem poprawić chemię z trójki na czwórkę. I moja chemiczka powiedziała, że no dobrze, dobrze, potrzeba, no to ty sobie teraz napiszesz test z całego liceum i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie uczyłem się nic, bo to była chemia, a to był czas maturalny, więc klepałem matematykę, nie? Pani wzięła ten mój test, tam zapisałem, kurde, z 5 stron na 4. Tak przebiegła, wiesz, dosłownie szybko, nie? Kartki przerzuciła. Mówi, dobra, obiecaj, że nie będziesz szedł w żadnym kierunku chemicznym albo biologicznym. Obiecuję. Dobra, masz czwórkę. I tak wyglądała moja wiedza. No teraz się troszkę doedukowałem, natomiast jest to dość miła, anegdotka. Dobra, krawiec, finalnie powiedz mi, czy ty dzisiaj jesteś, czy ty dzisiaj odsypiasz? Bo tutaj wcześniej wspomniałem, że raczej sobie po 3 dniówce bierzesz wolne, co ci się też swoją drogą należy.
1: No, w sumie to nawet nie tyle biorę sobie wolne, co mam trochę spraw, no i rodzina przyjechała, jak powiedziałem, w odwiedziny, no to tak trochę jest taki czas, nie za bardzo, jeszcze mam robotę zaległą, muszę w końcu pokończyć, więc no dzisiaj niestety odwołana audycja, przepraszam bardzo, postaram się jakoś wam to tam zrekompensować.
0: Także moi drodzy słuchacze, wy możecie Krawcowi to zrekompensować, zakładka wsparcie na stronie Nocnego Radia. Zasłużył 3 dni, napieprzał dzień w dzień. Także to naprawdę nie w kij dmuchał. A weź to powrzucaj, bo widziałem, że na czat wrzucałeś linki, a sobie jeszcze tego nie odsłuchałem, także wrzuć na stronę w wolnej chwili.
1: Dobra, dzięki wielkie. No to super. Trzymaj się. Hej.
0: Dzięki, trzymaj się, na razie, cześć. A my mamy tutaj dzisiaj przerwę techniczną, w której rozmawiamy o naprawdę fajnych... zabawkach dla małych dzieci, nie tylko małych, które uczą nas programowania, ale jeszcze chciałem... Oho, tutaj mi kamień do kuro podrzucił coś, co być może mnie kurde, znam skądś tę nazwę, on się czasami u Elektrobooma nie pojawił, no nieważne. Dzięki kamień do kuro za ciekawą sugestię. Jedną rzecz jeszcze, którą chciałem dzisiaj podrzucić i która miała być tak naprawdę dzisiaj taką podstawą audycji, ale stwierdziłem, że są ciekawsze rzeczy na świecie, jest to rozszerzona rzeczywistość. rozszerzona rzeczywistość, która ma naprawdę bardzo potężne zastosowanie w edukacji. Przede wszystkim, jak działa rozszerzona rzeczywistość? Pierwszy raz z nią się spotkałem gdzieś z 10 lat temu w aplikacji LiAR. Wyobraźcie sobie, że włączamy sobie nasze kochane Google Maps i używamy kamery. I ten Google Maps pokazuje nam, że tutaj jest bank, tutaj jest restauracja, tutaj jest coś tam. Korzysta z GPS-a w naszym telefonie, z kompasu w naszym telefonie, z akcelerometru, który pokazuje, jak ten telefon jest ułożony i nakłada do naszej rzeczywistości wartość dodaną, wartość cyfrową, która jest, która właśnie spełnia tę, która jest właśnie tą rozszerzoną, cyfrowo rozszerzoną rzeczywistością. Gdy przyjrzałem się odrobinkę bardziej temu tematowi, okazało się, że pierwsze instancje wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości pojawiły się już w 1992 roku w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych, gdzie używano jej, by pokazać na takim ekranie, na takich okularach, które, przez które normalnie można było patrzeć, ale też miały swój wyświetlacz. Pokazywały dodatkowe obiekty, które przykładowo pomagały przy dokowaniu na stacjach kosmicznych, które pomagały przy lądowaniu. Jedna z implementacji bodajże z 1996 roku to była ścieżka schodzenia samolotu, gdzie były wyrysowane kółka, tak jak mamy teraz, nie wiem, w Grand Theft Auto czy w War Thunderze na treningu, gdzie musimy przelecieć przez kółko i wtedy wiemy, że jesteśmy na właściwym kursie, na właściwej ścieżce, żeby czasami nie zrobić takiego drugiego Smoleńska. I chciałbym wam tutaj jeszcze słówko opowiedzieć o możliwych zastosowaniach rozszerzonej rzeczywistości i aplikacjach, które już w tej chwili całkiem fajnie pracują. I nie będę mówił o Pokémon Go, bo Pokémon Go zasługuje na zupełnie inną, na zupełnie inny motyw i na pewno nie w przerwie, na pewno nie w przerwie technicznej. Właśnie, bo kurczę, tutaj krawiec mnie rozproszył, a miałem jeszcze do powiedzenia o Scratchu. Scratch, czyli coś, co jest zaprojektowane przez MIT, który kojarzy mi się z jednym, który kojarzy mi się, nie wiem, czy pamiętacie, pod koniec lat 90., na początku, czy na początku lat 2000, mieliśmy coś takiego jak makery do gier, gdzie nie musieliśmy się przejmować znajomością programowania, nie musieliśmy się przejmować za bardzo silnikiem. Mogliśmy sobie zaprojektować grę przy użyciu pewnej konkretnej biblioteki. I zwyczajnie stworzyć pewną konsekwencję działań, jak to, że wciskasz strzałkę w prawo, to wtedy idziesz w prawo, strzałka w lewo, to w lewo, strzałka w górę, to skaczesz, lawa cię zabija i tak dalej, i tak dalej. Zaadaptowano ten pomysł właśnie do Scratcha, w którym możemy przy użyciu dużo prostszych komend niż w tych makerach gier, stworzyć działający algorytm, który robi coś fajnego. I to, czemu Scratch zawdzięcza swoją popularność, jest to, że możesz opublikować swoją produkcję. I inni ludzie mogą sobie zagrać w grę, którą zaprojektowałeś, inni ludzie mogą wziąć sobie twój projekt i zrobić coś swojego na nim. Czyli taki GitHub dla małych dzieci. I to jest naprawdę fajne, naprawdę fantastyczne, pokazuje otwarcie tego całego bajzlu i to, że możemy ponownie wykorzystywać kawałki kodu, które już wcześniej zostały zaprojektowane. I to jest naprawdę fajne, to jest naprawdę świetnie pokazuje działanie jakiegokolwiek projektu. No dobrze, ale wracając do naszej rozszerzonej rzeczywistości, jest jedna aplikacja, która dwa razy do roku już zebrała nagrodę. Jeżeli kiedykolwiek byliście na lotnisku, tym bardziej na jakimś obcym lotnisku, gdzieś wielkim, to dotarcie do swojej bramki, czy dotarcie do sklepu, czy dotarcie do jakiegokolwiek terenu, no, może być odrobinkę trudne. Lotnisko Gatwick stworzyło aplikację w rozszerzonej rzeczywistości, która ułatwia twoje poruszanie się po tymże lotnisku. Przy użyciu twojej kamery jest w stanie wyrysować ci ścieżkę, po której musisz podążać, żeby dostać się do swojej bramki, na którą masz wykupiony swój, gdzie masz swój bilet lotniczy, czy też zaprowadzić cię w jakieś inne miejsce lotniska, które, no nie oszukujmy się, te wszystkie tabliczki nie zawsze dają wystarczająco dużo informacji, by to zadziałało. Inny punkt rozszerzonej rzeczywistości, który warto wspomnieć, to IKEA i Dulux, czyli aplikacje, które pozwalają nam na zasymulowanie, jakby wyglądała tutaj taka kanapa albo taka szafa w moim domu. Włączasz kamerę, włączasz swój telefon komórkowy i zwyczajnie kładziesz ten element wystroju na w swoim mieszkaniu. I możesz zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I analogicznie Dulux Visualizer pozwala na zobaczenie, jak wyglądałby dany kolor ściany, dany kolor farby na twojej ścianie. Różnego rodzaju, nie wiem, rozmany chyba nie, ale na pewno Sephora bodajże się za to wzięła, pozwalała na pokazanie twojej twarzy w różnych makijażach z zastosowaniem różnych tuszów do rzęs, jakichś, nie wiem jak to się nawet nazywa, szminek i innych dziwnych rzeczy. Tak samo aplikacje, które pozwalają ci się pokazać, które pozwalają na wyrenderowanie ciebie z jakąś brodą, z jakąś inną fryzurą, realizują dokładnie to samo. Aż w sumie sobie tę Sephorę muszę zainstalować i zobaczyć, jak będę wyglądał z wymalowanym ryjem. Ale przechodząc do naszej nauki. Rozszerzona rzeczywistość ma ogromne zastosowanie w medycynie. Jednym z ciekawszych systemów jest system, który pozwala na podstawie angiografii, czyli czegoś, co badania, które pokazuje strukturę twoich żył. Pozwala to lekarzowi na spojrzenie na ciebie i wyrenderowanie na wierzchu struktury twoich żył. Może nie od razu wydaje się aż tak bardzo fajne, ale no właśnie, nie wiem, czy spotkaliście się z takimi grami jak Counter-Strike i tak dalej, z różnymi strzelankami, gdzie istnieje coś takiego jak wallhack, gdzie możemy, instalując odpowiednią modyfikację tego oprogramowania, zobaczyć naszego przeciwnika przez ściany, które blokują nam jakąkolwiek wizję. Rozszerzona rzeczywistość daje nam coś takiego jako coś, co możemy zaimplementować w naszym konkretnym życiu. I nasze żyły będą wyrenderowane na naszym ciele, dzięki czemu lekarz, który zajmuje się diagnozą, będzie miał odrobinkę lepsze wejrzenie w to wszystko. Już pomijam kwestie takie jak choćby przedstawienie, nie wiem, kręgosłupa, czy układu nerwowego, czy bijącego serca człowieka jako coś, co tutaj jest tuż przed nami, jako obiekt wirtualny, zawieszony w powietrzu, gdzie możemy go obejrzeć po prostu z każdej strony, przyjrzeć się i zobaczyć, jak ona działa. No i oczywiście nie możemy zapominać o aplikacjach wojskowych, gdzie ten wallhack, który nam w Counter-Strike'u pozwoli zdobyć parę punktów, parę fragów. W tym przypadku, jeżeli puścimy jakiegoś drona i akurat uda nam się wyciągnąć informację o tym, że przeciwnik znajduje się w tym miejscu, kojarzycie na pewno z gier FPP takie możliwości, gdzie możemy oznaczyć przeciwnika i wiemy, gdzie on jest. I to, jak wiele nam to daje.

No i oczywiście jeszcze zostaje cała historia związana z rozrywką, no bo wiadomo, że ta rozszerzona rzeczywistość daje nam niesamowicie dużo. Jeszcze trzy słowa na temat tego, w jaki sposób taka wirtualna rzeczywistość może się do nas podpiąć. Jednym z nich jest ekran naszego telefonu komórkowego, który pozwala nam, tak jak w grze Pokémon Go, przyjrzeć się naszej otaczającej rzeczywistości z tą wartością dodaną. Oprócz tego mamy parę ciekawych prototypów, bo mamy przykładowo hełmy wirtualnej rzeczywistości, które zastępują nam całą wszystko to, co widzimy, tym, co jest wyświetlane na ekranie naszego hełmu. Ale finalnie, przykładowo w myśliwcu piątej generacji F-25, to jest bodajże, którego chyba jeszcze nie ma w walkach, mamy taki właśnie hełm wirtualnej rzeczywistości, który operuje na kamerach. I w sytuacji, kiedy spojrzymy przykładowo w dół, gdzie mamy tylko i wyłącznie nieprzejrzystą podłogę, wówczas widzimy, dzięki 18 kamerom, które są zainstalowane wszędzie wokół tego samolotu, widzimy to, co się znajduje pod nami. Nie mamy żadnych martwych punktów. Wszystko jest widoczne dla nas od razu. Oczywiście trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba się do tego przystosować, ale pozwala nam to na osiągnięcie naprawdę niesamowitych rzeczy. A jeszcze wracając do samej wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej, przepraszam, stosuje ona AR-tagi, tak zwane, czyli coś, co jest podobne do QR-kodu, takiego jakiegoś blokowego kodu, który wskazuje, że w danym miejscu, na danej płaszczyźnie obiekt powinien zostać wyświetlony. I kiedy byłem w Gdyni, w Centrum Nauki, leżały tam takie rozrzucone właśnie bloczki, gdzie sugerowano, żeby zainstalować sobie aplikację DaVinci. I się okazało, że po zainstalowaniu tej aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, po skierowaniu mojego telefonu na ten blok, pokazywał się przykładowo czołg Leonardo da Vinci. Ale on nie, że... A, i tutaj już Kuba mnie poprawia, F-35, nie F-25, dokładnie tak, przepraszam. Pokazywał się działający czołg, czy jakieś działające inne urządzenie, które widać było, że było wyrenderowane. Wyglądało to jak w grze komputerowej sprzed 15 lat, ale come on, to jest w dalszym ciągu tylko i wyłącznie mój telefon komórkowy, którego nie stać na aż tak bardzo wiele. No i oczywiście Microsoft HoloLens. Swoją drogą, chyba dzisiaj mamy święto, które się nazywa Dzień Windowsa, ale to jest niepotwierdzona informacja. Także nie wiem, czy się mogę pod tym podpisać. Który też daje nam możliwość wglądu. Pamiętam prezentację skądś, gdzie była zaprezentowana właśnie przy użyciu HoloLensa gra komputerowa. Sceneria była dość prosta, taka troszkę symulacja pokoju, jakaś kanapa, jakaś taka ściana postawiona na scenie i kamera, która i jeden użytkownik, który był podpięty pod HoloLensa i kamera, która transmitowała obraz i widziała to, co widzi ten użytkownik. I to była naprawdę piękna gra komputerowa, gdzie w pewnym momencie z tejże ściany zaczęły się przebijać jakieś kosmiczne stwory, które ów użytkownik musiał zestrzeliwać. Także naprawdę fantastyczny projekt. To jest technologia, która cały czas raczkuje i wydaje mi się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co można dzięki niej uzyskać. Więc najbliższe lata, i to nie takie najbliższe w sensie 1-2, tylko bardziej 10, pokaże nam, jak daleko to wszystko zajdzie. Bo możemy się męczyć z wyświetlaniem hologramów, natomiast hologram potrzebuje nośnika i to jest dość trudne i wredne i ciężkie, żeby ten nośnik się pojawił. Możemy natomiast przy użyciu bardzo prostego urządzenia, które się pojawi tuż przed naszą soczewką, tuż przed naszym okiem, wyświetlić sobie taki obraz i to będzie dużo tańsze, dużo sprawniejsze i będzie dużo sensowniejsze. I kto jak nie nasze dzieci, które nauczymy myślenia programistycznego, będzie w stanie zrobić coś takiego? My jesteśmy już na to za starzy.
My potrafimy zmienić świat na lepsze, my potrafimy zrobić coś naprawdę ładnego. Ale my, już mając nawet te 20 parę nawet lat, już jesteśmy umoczeni w tym, do czego się przyzwyczailiśmy, i przekwalifikowanie się będzie naprawdę bardzo trudne. Umysł dziecka potrafi się nauczyć w ciągu jednego dnia tego, co mi by zajęło miesiąc, tak lekką ręką licząc. Więc dbajmy o swoje dzieci i pokażmy im zabawkami, jak fantastyczny jest ten świat i jak bardzo go mogą zmienić. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!

i nocne radio wita nocników. Zgromadzonych przy radiokomputerach mówi krawiec. Audycja Nocny Marek, poniedziałek, godzina 21, rok 2017 już. Ja już niebawem się skończy i będzie się działo i będzie się działo, być może nawet też. Ale ja tu sobie śmichy chichy robię, a właściwie to nie zamierzałem się śmiać, ponieważ no nie jest mi do śmiechu. Nie ma potrzeby. I no i wszystko wygląda na to, że już go nie będzie. Co pewnie ucieszy wielce, co po niektórych. No tak, tak. Było i nie ma. No widzicie, jak to jest. No wkurwił się i ja się mu wcale nie dziwię. Po różnych ostatnich akcjach. To nawet święty by się wkurwił, nie? A co dopiero taki nieświęty. No nie wiem, jak ktoś chce, to może tam jeszcze próbować napisać. Są w ogóle jacyś fani tutaj tego jego mościa, czy sami zaprzysięgli wrogowie? No wiecie, jak ktoś jest cały czas tak odżegnywany od czci i wiary, że tak powiem, i ciągle się na nim wiesza psy i posądza o najgorsze, no to w końcu ktoś mówi, to ja to chromolę. I odchodzi. No i i tak to bywa, no ludzie przychodzą, odchodzą, może jeszcze, ja myślę, że on za jakiś czas wróci pewnie, no ale to już będzie trochę inaczej. Nie wiem, czy jest coś między fanem a wrogiem, to chyba ktoś obojętny, adwokacie, to miałeś na myśli. No, także niestety w piątek nie będzie już przerwy technicznej, pomyślimy nad jakąś nową audycją zamiast tego. Nie bardzo, szczerze mówiąc, mam jakąś koncepcję, bo jakoś tak nagle wyszło. No, co mogłem dać znać? A ja też się dowiedziałem dzisiaj, tak? Także drama goni dramę. Ja już po mnie to już wszystko spływa, naprawdę.

ale wyzywany, no to ja mu się nie dziwię w sumie. Także zmiany. No. Postanowiłem, że nie będę robił żadnej audycji pożegnalnej, bo też taki klimat, wiecie, pożegnalny, dziękujemy, wybaczamy i prosimy o wybaczenie, to on raczej by sobie nie życzył też czegoś takiego i pewnie by się tylko urechotał z tego, jakie tu szopki odstawiamy, więc raczej no, luźna audycja dzisiaj, jakieś newsy poczytam, pośmiejemy się. Oczywiście można dzwonić na nocne radio. Można się też z tej okazji wypowiedzieć, no, coś powspominać, nie wiem. Czy podobała wam się przerwa techniczna? Czy ten głos, ten taki charakterystyczny głos i ten charakterystyczny śmiech taki. To wam jakoś zapadnie w pamięć, czy raczej nie? No właśnie, no ja nawet nie zdążyłem kupić flachy, żeby wypić z tej okazji. Jak to adwokat pięknie ujął, nad grobem.

0: No dobra, jakiś może spokojniejszy podkładzik włączę.
1: Korona Królów wejdzie w, najprawdopodobniej w późny Access Prime.
0: Access Prime.
1: Od przełomu listopada i grudnia.
0: No i tu właśnie gówno. Jak zwykle kłamstwo, te media kłamią, ponieważ Korona Królów wejdzie dopiero w styczniu. Tak się dowiedziałem, a już myślałem, że został wyemitowany pierwszy odcinek. Nie oglądam telesraki, więc nie wiem, co tam się dzieje, ale sprawdziłem, no i znowu przesunięte. Nie wiem, z czym tam nie zdążyli, pewnie w styczniu powiedzą, że w lutym, potem jeszcze, no bo to taka mega produkcja, nie? Przepraszam, że będę sceptyczny, no nie spodziewam się zbyt wiele po tej Koronie Królów. Przypominam, superprodukcja TVP. Czy na przykład jak jest jakiś inwalida bez nogi, to jakie jest prawdopodobieństwo, że on wygra Mistrzostwa Świata w skoku w dal na przykład? No jakieś tam jest, no może go wiatr akurat popchnie, rozpędzi się na tej jednej nodze i wiatr go pchnie i akurat cud się jakiś stanie, no jest jakaś szansa, jest. Albo jak na przykład jakiś debil, no to określenie medyczne, nie? Debil. No, czy jakie są szanse, że on zdobędzie Nobla, albo że napisze doktorat, albo nie wiem, wynajdzie jakiś wynalazek, czy odkryje nowy pierwiastek. No, małe są szanse, no mówię o takim debilu, wiecie, takim... No to małe są szanse, jakieś tam są, no może akurat... Może poziom edukacji w Polsce spadnie drastycznie i on coś tam, nie wiem, się wybije, albo komuś mu się zrobi bardzo szkoda, albo łapówek ktoś da i no coś tam jest, no. Coś tam jest. No, czy chce sprzedać udziały? No w sumie, no jakiegoś wspólnika na pewno będę szukał, ponieważ ja bez wspólnika sobie nie radzę, muszę mieć jakiegoś wspólnika. Szkoda trochę, bo nie wiem, czy znajdę takiego dobrego drugiego. No to może się przedstaw pierw, zanim jak się tu wypowiem, czy bym ci sprzedał, a no nie. Chociaż zaraz, potrzeba się nie przedstawił w sumie. Do dzisiaj nie wiem, kto to w sumie, ale jakoś tak dobrze mu z oczu patrzyło. Zaraz, przecież nawet nie widziałem jego oczu. Nie, no, raczej na 100%, no już

0: jak nie na 100%. To już tu mogę myśleć o kimś. No, a kogo by wyście tu widzieli na kandydata? Może wy wyłonicie kogoś na wspólnika, kto by był dobry. Jak się dzisiaj dużo ludzi zbiegło, to chyba na wspólnika wszyscy chcą nowego. A ja zrobię casting. Proszę się przedstawić. Co ma pan do zaoferowania nocnemu radiu? Jak pan widzi przyszłość nocnego radia? Jakiś kapitał włożyć, coś. Właśnie, ja chcę wspólnika. Co? Jan Dynamin albo Blacha. Takie propozycje, no dobra. A może właśnie, może po prostu Anon będzie wspólnikiem. Anon. Tak ogólnie, ciągle będzie ktoś inny, nie? Etam. No, Etam ostatnio zdobywa Kunrad też. Q44. No, może i był na czacie, tylko no wiecie, że on to się nie lubi dzielić takimi rzeczami, nie? On raczej z tych, co sobie biorą se tam tę torbę na ramię, tobołek i pach i nie ma, nie? To raczej on właśnie z tych. To ja jestem z tych, co z przemówieniem przyjdą i tam w związku z zaistniałymi okolicznościami. I nastał w końcu ten dzień. Pragnę też podkreślić, iż gdyż albowiem prawdę rzekłszy, aczkolwiek. No, on to tak pach i nie ma. No, w ogóle domena Cache jest do kupienia. Cache.pl. W ogóle wygląda na to, że Cache zwija manatki. W ogóle wszyscy cacheści zwijają manatki. No okej, kurwa, wiem, że serio mówisz Anon, że wejdziesz w udziały. No może coś wymyślę tu, że po prostu wyprzedam 50% udziałów na kilku ludzi, to nie musi być w sumie jedna osoba, nie? Zobaczymy. No i Cache okazuje się, że już od 2016 zamykanie działalności, ogłaszanie upadłości, kolejne filie ogłaszają upadłość, a tam spółka matka, oczywiście do niej wszystko płynie, tak wiecie, tak magnetyczno-grawitacyjnie te wszystkie tam zyski spływają. No i też ciekawostka, patrzę sobie, kto jest tam prezesem, kto w zarządzie jest tych wszystkich spółek Cache. No, pan Cache i pani Cache oczywiście. Witam Zenona na antenie. Cześć, cześć.
1: Szczęść Boże, powiedz mi, czy dobrze słychać, czy nie ma jakiegoś przebicia?
0: No, dobrze.
1: Okej, okay. Bo co do Cache'a, to ja ci powiem tak, że może oni po prostu wszyscy taką teorię wysunę tu i ówdzie, że oni pod wpływem picia tych gansów miedzi po kolei po prostu zaczęła im się robić zatrucie miedzią, tak? Spektakularnie nazywane chorobą Wilsona, to jest choroba genetyczna, która powoduje, że ty normalnie zdobywanej miedzi po prostu na ci się nie wydala z organizmu. Ola ma na mnie fochę. Nie wydala z organizmu, wskutek czego dostajesz schizofrenię, ale jak będziesz się sfaszerował miedzią jeszcze skądś z zewnątrz, to nawet nie mając tej choroby genetycznej dostaniesz pierdolca. No właśnie, ta choroba się objawia schizofrenią w najzwyczajniej w świecie. I wydaje mi się, że bardzo możliwe, że po prostu będą takie fale różnych cacheistów, którzy w różne etapy tam wchodzili, pili te gansy i mniej więcej w podobnym czasie wszystkim będzie po prostu ser z krakersa spadał, jak to mówią Amerykanie.
0: Ser z krakersa spadał? O, to nie słyszałem, dobre. Może to jest tak, że po prostu, bo cacheiści zawsze naśladują wszystko to, co Cache robi, to, co on powie, to jest świętość. Jak on tam ogłosi, że od dzisiaj trzeba sprężynka ma mieć 45 zwojów, a nie 44, to oni od razu zwijają tak, jak trzeba.
1: 77 zwojów.
0: 77, no to wiesz, oni tam wszystko po nim powtarzają, no to Cache się zwija, no to wszyscy się zwijają. Jak Cache kiedyś ogłosił, że nie wolno kręcić druta przez tam 2 tygodnie, to oni, słuchaj, nie kręcili.
1: No. Ale to wiesz, no, oni wszyscy ryczeli, że ten, że jest prąd i w ogóle to chodzi o to, że był prąd był tańszy i mniej szło, a później Kesze powiedział, że jest inaczej, to wszyscy powiedzieli, że tak, że to jest inaczej, to żeby sąsiad cię lubił, nie? A jak na razie to się okazuje, że to jest wszystko po to, żeby miał schizofrenię i długi.
0: No właśnie, no zobaczymy, jak ktoś by chciał sobie kupić domenę kesze.pl, to możecie sobie tam policytować, może i tylko pytanie, może Nocne Radio powinno wziąć udział, wykupić i na przykład helfpeny Nocnego Radia, magrawy w kształcie nocnika.
1: Ile ta domena kosztuje?
0: No właśnie, co pokazuje, że chyba niezbyt to wszystko...
1: Ty, ale na kesze.pl jak wchodzę, to mi na jakiś zbiory net jest przekierowanie.
0: A powinno cię przekierować na giełdę domen. No, mnie przekierowuje na giełdę domen i jest tutaj na razie za 60 zł i niezbyt wielu zainteresowanych.
1: A, czekaj. Bo ja napisałem przez SZ.
0: Kerze?
1: Nie no, kesze z Polska napisałem.
0: Aha, przez 3.
1: No, 73-80 zł. No faktycznie. Jak ktoś tu są, jakieś oferty, no. Skup domen.
0: Bolo chcę kupić.
1: A ciekawe, czy tam...
0: Skup domen, czyli już tak, wiesz, po prostu jakiś bolek, jakiś skup domen, co wszystko skupują, jak leci, taka, jak jest skup makulatury, to tutaj jest skup domen i też chcą kupić, ale to ciekawe, bo zaproponowali 0 zł, 0 zł, 0 zł, 0 zł. Nie wiedziałem, że można się licytować, to chyba po prostu to oznacza, że się zapisali do tylko i wyłącznie do aukcji, ale jeszcze nic nie zaproponowali, czyli jedna osoba coś zaproponowała na razie, 60 zł.
1: Nie mam teraz żadnego analizatora stron czy coś, żeby jakieś backlinki sprawdzić, na dobrze, ale jak jest jakiś sołowiec, to nie sprawdzi. Chociaż teraz z tego, co patrzę, to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś taka bardzo ładnie wypozycjonowana domena, która jest coś warta. Tak naprawdę.
0: Na Facebooku też te profile cache jakoś zamarły. No nic, no wygląda na to, że kończy się szaleństwo, a to szkoda trochę, bo ja się spodziewałem, że nastąpi jakiś pach i... Okaże się, że jednak może działa, może jednak o czymś nie wiedzieliśmy, a tu tak jakoś marnie trochę, nie rozrasta się to tak jakoś bardzo, no, pozamykało się w wąskich grupkach i sobie tam kręcą tego druta wzajemnie.
1: No, druta, żebyś wiedział, jest 69 backlinków, więc kręcą druta.
0: Pokazują sobie swojego druta też i tam, no szkoda trochę. W ogóle zauważam, że ostatnio, że wielu foliarzy to są ludzie, którzy lubią zmyślać, bo co spotkam jakiegoś foliarza, się dowiaduje, o, to foliarz jest, tak? O, to proszę. I patrzę, a on jakieś bajki opowiada. To są miłośnicy opowiadania bajek jednak. Już nie chcę mówić, że mitomani czy coś, bo to tak nieładnie, ale miłośnicy fantastyki, o, miłośnicy fantastyki, może tak.
1: No, stało się to, co było kiedyś, nie? Chyba to wychylenie takie. Wszystko wraca do jakiegoś homeostatu, że mainstream się trochę tymi spiskami interesował, ale ogólnie chyba powoli odpływa i coraz głośniej słychać tych czubków. Ale czubki też są głośne, musisz wziąć pod uwagę, nie? Bo jak tak na ulicy byś kogoś spotkał, kto wierzy w te rzeczy, to wielu z tych ludzi by ci się w ogóle nie poznało. Takie czubki to będą głośno krzyczeć, wymyślać, gadać jakieś pierdoły. No, ja rozumiem, że ty Podleckiego śledzisz, tak?
0: No właśnie, co tam u Podleckiego, bo coś nie śledzę właśnie, a dochodzą słuchy, że odpłynął do siódmej gęstości już całkiem.
1: Odpłynął. Ja już wrzucałem tutaj u nas na YouTube'a taki filmik, jak pytał wahadełko swoje, ile tam jest rzeczy różnych, skażenie jakie jest nad Polską, Wielką Brytanią i wszędzie. Dobra. To już wam coś przeczytam. 8 grudnia. Nano wahadełko odkrywa 5 polskich magów działających dla reptylianów. Informacja dla 5 magów, którzy zakłócają moją pracę z nano wahadełkiem i nasyłają demony na ludzi. Nano wahadełko podało mi następujące imiona i nazwiska. Piotr Wyrwo, Paweł Wyrwo, Stanisław Rivus, Piotr Gąsowy, Łukasz Kędzierski. Omijam nazwiska reptyliańskie, zostawiam tylko polskie. Wasze choroby zaczęły się już 3 godziny temu. 50 milionów dolarów, jakie otrzymaliście, wam nie pomogą. każdy z was zachoruje na 18 różnych chorób, zacznie się od rozwolnienia, a strylak prostaty nie pozwoli wam spać. Będziecie latać do kibla 5 razy na godzinę. W ciągu 3 dni brodawica obejmie 90% powierzchni waszego ciała. Wtedy zapomnijcie o jakimkolwiek działaniu. Śmierć niewiele później, pewnie jeszcze tego samego dnia. Jedyną waszą szansą na uratowanie życia i waszych dusz jest natychmiastowe zaprzestanie tej działalności oraz modlitwa błagalna do Jezusa Chrystusa o usunięcie demonów. Uwolnijcie duszy. Dusze już zadbają o wasz powrót do zdrowia i przekazanie tej kwoty na rzecz rządu USA dla administracji prezydenta Donalda Trumpa. Nie mam wątpliwości, że ze swoimi zdolnościami będziecie bardzo użyteczni dla dobra ludzkości.
0: No właśnie. Ja tak obserwuję, że można by tych różnych cudaków podzielić na kilka kategorii. Na przykład...
1: Czekaj. Wiesz, co jest ciekawe? 94 komentarze tylko pod tym wpisem i jest, wcale nie brakuje ludzi, którzy to łykają po prostu jak pelikan zagłania. No.
0: Patrzę sobie na przykład na taki ruch, który rośnie, który można by ich nazwać na przykład ziębozjeby. Zresztą spotkałem się z takim właśnie określeniem, ziębozjeby. I to są ci, którzy na przykład każą ci leczyć zapalenie płuc rosołkiem albo na przykład jakieś ten kurze jaja sobie jak ten na oczy to ci ślepota przejdzie albo sok z buraka leczy raka. No, takie tacy. Płaskoziemcy jakieś też. Sanjaya jest słynny. Sanjaya, człowiek w kapeluszu Gandalfa. Niektórzy co bardziej złośliwi mówią, że wyglądający jak pajac i że to jest tak naprawdę agent, który ma ośmieszyć różne wartościowe rzeczy, bo on mówi często rzeczy takie, które mają sens, tak? On ma jakąś tam swoją własną ezoterykę tak jakby, ale też, no, jak on się potem pokaże w tym kapeluszu, no to wiadomo, że wszystko, co powie, przez duży odsetek ludzi będzie wzięte za głupotę jakąś, bo ludzie oceniają po wyglądzie. No...
1: To, słuchaj, to tak jakby ktoś wyszedł, nazywał się antychrystem i chciał religię nową wprowadzać.
0: No...
1: No, ale to jest ten sam poziom. I ta sama swoją drogą, Sandra też lubi się tak w etymologię bawić, jak nasz tutaj Konrad. I co ciekawe, w jednym i drugim wypadku nie zawsze pletą bzdury, nie?
0: Czyli mamy ziębozjeby, płaskoziemcy i czarownice też są. Na przykład Paulina Moskalik, która ciągle mówi o aurach i o sobie samej, bo ja to, moja aura, no ja nie sądzę, żeby ktoś, kto nie jest tak inteligentny jak ja i tak rozwinięty duchowo, miał prawo mnie krytykować. Ja posiadam złotą aurę z domieszką z srebra i platyny. To jest najwyższa forma. Jestem wyjątkowo rozwinięta. No i ona tak lubi o sobie opowiadać. I co ciekawe, każdy tam walczy z każdym. Bitwy magów po prostu. Ja nie widzę tam jakiejś jedności, nie? Keszyści, następna grupa, walczą z tymi, tamci z tymi. Już Sanjaya toczy walkę z tą czarownicą Moskalik. Czarownica kontra mag.
1: O, to muszę to śledzić, to w ogóle będzie super.
0: No i posądzają. On ją posądza, że ona czerpie od swoich partnerów energię seksualną. Bo Sanjaya też ma taki głos.
1: On ma taką ma na punkcie seksu trochę fixum dyrdum Sanjaya, nie? Że to wszystko, co jest złe, jak jest kutasik i te sprawy. Cipetka, on tak mówi właśnie, nie?
0: To w ogóle ciekawy człowiek. On mieszka na jakiejś działce. To trochę taki mokry sen Etama. Tutaj potrzebo wróć. No słuchajcie, jak chcecie, żeby wrócił, to mu ewentualnie maila tam napiszcie. Tylko jeszcze ma dostęp do skrzynki redakcyjnej, kontakt, małpa, Nocne Radio, no to może jakoś wpłyniecie, chociaż szczerze mówiąc to wątpię, znając tego człowieka, że na niego wpłyniecie.
1: Okay, ja robię z tym potrzebą, czy co? Bo jak ja z nim gadałem, to tak nie słyszałem takiej radykalnej decyzji, chyba że się od tego czasu coś zmieniło.
0: No to widać, coś się od tego czasu zmieniło. No ale to jak mówiłem, może audycję jakąś pożegnalną zrobimy innym razem, bo dzisiaj naprawdę nie mam zdrowia do tego, nie chcę się dołować, nie chcę tutaj robić dram znowu, bo ostatnio była drama, teraz znowu drama i co, będzie radiodrama, tak w ogóle.
1: Dramne radio.
0: Tak więc, no bitwy magów, kto ma więcej w skali Bovisa, kto, i też krytykują. Ona używa, bo Sanjaya też ma taki głos, ja mówiłem, że on mi wygląda na homoseksualistę, od razu mówię, nic nie mam do homoseksualistów, tylko stwierdzam po prostu, no te ruchy, jak on biegnie, tak, kurczę, te nóżki, tak, te rączki, tak, nie wiem, ta firanka na głowie, ten kapelutek, i on też ma taki głos i mówi, no to ja wahadełka nie popieram, to jest zawieranie przymierza z negatywnymi bytami demonicznymi. No, a ona tam oczywiście się śmieje i też go tam wyzywa od pajaców. No i tak każdy, i to pokazuje też, to jest jakiś przekrój naszego społeczeństwa, że wszyscy się ze sobą napierdalają cały czas.
1: Ale ja coraz więcej takich ludzi w ogóle w życiu codziennym spotykam, idę sobie jakiś tam księgowej czy coś, nie? Patrzę, a tu się okazuje, że ona jest ziembistką, wyobraź sobie, nie? I to taką, i tam coś gada, opowiada o tym, że ja patrzę, firma taka na poziomie, nie? A tu baba o ziemię gada. Tutaj też jakaś tam znajoma od Oli, tam matki czy kogoś, wrzuciła pracę, otworzyła sklep stacjonarny, internetowy z ziębą, nie? I w ogóle jacyś ludzie mi też opowiadają rzeczy jakieś totalnie z kosmosu, nie? O jakichś reptylianach, Żydach, cudawiankach i po prostu co jest, nie? Tak słucham.
0: Inne centrum keszyzmu, no tutaj nie powiem, że zaprzyjaźnione radio, po prostu radio, na fali oczywiście, też jakoś milczy teraz, więc no, Kesze coś słabo, no ale no trudno, no, znaczy trudno, no, w tym sensie, że nie będę miał tematów do śmiechu już takich fajnych, bo to naprawdę było, to Kesze faktycznie działa, na mnie działa, ja się śmieję, humor się poprawia, wara dyga, jak sobie czytam, no naprawdę, to jest dużo uciechy mi to dało, dziękuję Mechranie, nasz kochany Mechranu, Keszu, no, ale tu też inne może ciekawe newsy. Okazuje się, wychodzą kolejne nazwiska, wyobraź sobie, klientów gwiazd dealera, słynny Cezary P. No, ponoć tych nazwisk jest ponad 200. No, to nawet sporo można powiedzieć, nie? No, bo w sumie tych różnych celebrytów, aktorów nie ma aż tak strasznie dużo, a tu aż 200 nazwisk i jakiś redaktor Faktu pochwalił się na Twitterze, że ma te wszystkie nazwiska już, one gdzieś tam wyciekły. Też to w ogóle łatwo u nas wszelkie, oprócz tego, że Polacy się żrą ze sobą, to inna charakterystyczna rzecz to, że u nas wszystko strasznie łatwo wycieka. Ciągle, a to wyciekają dane klientów banków, a to z instytucji państwowych, z ZUS-u wyciekają dane. Teraz wyciekły, tylko tam ABW aresztowało, czy kto tam, nie wiem, ABW, tak? Aresztowało tego dealera gwiazd. Już wyciekły wszystkie te nazwiska. To przepraszam bardzo, to normalne, że tak cieknie? Jak ty uważasz?
1: To są kontrolowane wycieki. Zwróć uwagę, że kompletnie nikt za to nie odpowiada. Poza tym zawsze mogą powiedzieć, że a to wiesz, to są tylko takie pomówienia, nie? I że to wcale pan Gąsowski nie kupował kokainy, nie? Czy ktoś tam. Bo też my tego nie możemy tak stricte powiedzieć wprost, nie? No, że to ten tutaj i taki śmaki i oni tam dealowali, no.
0: No i też, jak tu zauważa słusznie Jarek Wilbigos, no fajny to dealer codzienniczek se prowadzi, nie? Drogi pamiętniczku, jadę właśnie do Bogusława Lindy, który zamówił aż 10 gram koksu. Mam dobry dzień. No to fajnie. No i wyciekło nazwisko. Uwaga, werble Gąsowski. Czy znany jest ci taki osobnik? Gąsowski.
1: Jeszcze przed chwilą powiedziałem, że ktoś tam Gąsowski, wiem, to jest ten taki stary oblek, który tam grał w bardzo nieśmiesznych serialach, typu jakieś Daleko od noszy czy coś takiego, takich szajsach. Miał tam, wiesz, w czasach schyłku świetności polskiego kina, miał jakieś lepsze role i chyba kiedyś chodził, się chwalił, że ten, że w jakimś takim erotyku grał, czy czymś takim, tak zaczynał, wiesz, żeby być bardziej światowo, bo ci wszyscy tak zaczynali, Stallone, nie, i ci inni, jakieś tam dziady głodowe, to on się robi za takiego cool faceta, ogólnie to jest straszny paskudnik. Doktor Basen ktoś napisał, tak, i jego żoną chyba była na ten czas ta śleszyńska, nie wiem, jakaś ślesicka, ta nieszczególnie urodziwa aktorka, ale względnie dobra. Teraz niestety, no już tak to nie wygląda. No wiem, no koleś, nie pasuje mi tak ziomek do boksu, no ale no co zrobisz?
0: Jak zawsze jakoś w miarę go lubiłem. Wydawał mi się raczej z tych fajnych, sympatycznych aktorów. Tylko on się zrobił taki jakiś wodzirej, wudzirej może. Ciągle tylko się zaczął pojawiać na jakichś otwarciach, na jakichś festiwalach, jako tam konferansjer i tak za dużo tego było. To taka już przygasająca gwiazda trochę. Może się roześpał właśnie tą Coco, za dużo Coco w nocho.
1: Było go stać, tak? Tam były kwoty podawane, z tego co pamiętam, że za gram pośredniejszego kopcu chyba około 15-17% czystości brał 3 stówy, a za czysty koc brał 9 stów, więc to są sakramenckie ceny, nie?
0: Ty, ale wyobrażasz sobie, tam siedzi sobie taki Gąsowski, ogląda sobie na przykład Scarface'a tam na telewizorku, a tam dzwoni do niego, a tam coś nagle, wiesz, wygląda za okno, a tam ABW, a on tam do szafy. Okej, okay. Do you wanna fuck with me? Eh? Okej, okay. Do you wanna play us? Eh? Okej, okay. Say hello to my little friends! I tam rozpierducha.
1: Gąsowski to by se mógł najwyżej zobaczyć ten Aspejsa. W takiej sytuacji zrobić.
0: A ja mam tutaj dane od tajnego informatora Nocnego Radia, też mam swoich tajnych informatorów i się dowiedziałem, że to nie tylko Cezary P. jest w tej szajce dealerskiej, ale też Bogusław L., Zbigniew Z., Olaf L. i Marek K. To takie zdobyłem tu informacje. Razem tutaj i no, wpadł teraz Piotr G. Ciekawe, no może oni tam wszyscy się... Ty, może to faktycznie jest ten Cezary P. Ten, może to jest oni... Może to naprawdę są oni, taka szajka. Może oni grali samych siebie trochę w tych wszystkich filmach gangsterskich, polskich, wiesz, zabijacko-napadalskich. Trochę samych siebie tak grali. I może oni sobie tam koko w nocho, w nohala dają i w ABW wpada, a oni naprawdę, kurczę, wiesz, tam shotguny jakieś tego i ciekawe, no i Marek Konrad na przykład idzie z shotgunem, mówi 30 lat jako aktor i ile mi płacą zrywać boki, nie stać mnie nawet na 2 gramy koki, ja pierdolę, kurwa, i tam napierdala.
1: Zresztą zna wspólny jakaś Natalia W., to z tego co pamiętam była jakaś bogatego bankiera żona, która tam też sobie dorabiała na boku, wiesz, jakby łicy, no to ona miała koksy w takim układzie, nie? No, jest tego dużo, ale wiesz co ci powiem, tak se patrzę na tego newsa na Pudlu właśnie odnośnie tego tematu i patrzę, że najgorętszy temat to jest Marina Szczęsna chce zamykać usta fanom Pudelka, grozi sądem za komentarze nawet. Także no, nawet w tym Świadku Telewizyjnym teraz jest jakieś 77 pozwów i tak dalej, nie?
0: Wszyscy wszystkich pozywają. Kiedyś to się wyzywało na pojedynek, dawało się w ryja, na pistolety, na kastaniety, na sztylety, a dzisiaj wszyscy się sądzą i to jest takie frajerskie, takie mi się to nie podoba. Ja bym wolał wyzwać kogoś na pojedynek na przykład. Niech mogę nawet dać adres, jak ktoś mi da swój albo się zadeklaruje, że przyjedzie na pewno. Ja mogę wyjść, mogę się napierdalać, nie ma sprawy, naprawdę. Nie, ciąganie się jakieś tam po sądach to jest dla frajerów, jak dla mnie. Chce się ktoś bić?
1: To podobno masz adres, to się przejedź.
0: Do you wanna play with me? No. A w ogóle myślę, żeby może zrobić nowy dział na Nocnym Radio. Nocniczek. I tam by były różne takie newsy ciekawe. Co myślisz?
1: Może być, nie, nie. Chętnie tam wrócę. Nie, to na bieżąco. Także. Jak chcesz zrobić nocniczkę, to będzie nocniczek. I co? Miałeś usunąć tego posta mojego o tym z tym dochodem podstawowym, a został. Czemu został? Ci się nie chciało?
0: Nie, bo się ludzie zbuntowali i jak, bo wiesz, bo ludzie są przekorni i jak tylko się dowiedzą, że krawiec coś usunął, to co by to nie było, to o, cenzura w nocnym radio, nie o takie radio walczyłem, a sponsorowałem i to nie raz i teraz taki numer, to krawiec jest skończony po takim numerze, żałuję, że tą mędę wspierałem. Dla takiego radia mówię zdecydowane nie. Brawo Zenek. Zenek najlepszy. To, co krawiec odpierdolił w stosunku do Zenka w tym momencie nie kwalifikuje się nawet jako skurwysyństwo. Bo jestem zniesmaczony, urażony, dupa krwawi, w oczach łzy.
1: Ale widzisz, jakaś dyskusja z tego wyniknęła. Parę komentarzy sensownych względnie jest. Etam coś popełnił. Wódz już na czacie dostaje kwaśnej sraczki. O to chodziło. Jeszcze brakuje tylko, żeby Bajt jutro z tym swoim podejściem mujahedina wolnego rynku zaczął jakoś tam rzucać gromy i super, nie? Jeden filmik wystarczył, żeby jakiś tutaj zrobić gadanie, więc chyba o to chodzi, nie?
0: Odchody podstawowe, pisze Pytajmierz. No właśnie, ale coś z tymi dochodami jest nie tak, stwierdzam, bo tak, byłem dzisiaj na poczcie. W ogóle wszystko jest jakieś takie pieruńsko drogie. Kostka masła 10 zł. Idę na pocztę zapłacić czynsz, płacę 10 zł za zrobienie przelewu. Ty czujesz? Procentowo się płaci. Tak jakby im większa kwota, tym ciężej w te klawisze się stukało tam na klawiaturze. W ogóle zaskoczenie. Za to nie dostaniesz na przykład paczki kartonowej na poczcie, bo po co takie coś na poczcie? Jakaś paczka do wysyłania paczek, to co to ma z pocztą wspólnego? Za to Jan Paweł II i Benedykt, książki powystawiane, gry planszowe, zabawki. Niedługo, nie wiem, tam artykuły pożywcze się pojawią, grzybki marynowane, a paczek dalej nie będzie, bo po co? Bo to miejsce zajmuje przecież za dużo miejsca. No.
1: Tak, jest zajebiście dużo po prostu syfu na pocztach. Znaczy oni chcieli to zrobić wszystko, żeby było jakieś bardziej rentowne, nie? Ale po prostu faktycznie z tych siostra, kurde, Janina poleca na sraczkę, nie? Siostra Janina, kurde, i tam żarcie mączne, nie? Siostra Janina i żarcie postne i jakieś tam pierdoły takie.
0: Siostra Janina o seksie.
1: To miałem najwięcej do powiedzenia. Zdecydowanie. W orgiach kościelnych.
0: No właśnie, no i tak wszystko tak pieruńsko drogie, jak teraz nie wydasz na takie proste zakupy 5 dych, to właściwie nic nie kupisz i nic nie zjesz. No kupisz sobie jakiś kawałek piersi z kurczaka, kupisz chleb, kupisz jakiegoś...
1: Wiesz, ile widziałem u mnie pierś z kurczaka, kilogram w tym? Myślałem, że walnę na zapał, słuchaj, delikatesy centrum. 19,90.
0: No nie wiem, ja wydałem dzisiaj 40 zł, przyszedłem do domu i tak patrzę, kuźwa, ja w sumie, no to dzisiaj, jutro zjem i nie ma, no. No i wszystko jest tak, a ceny za usługi, no nadal takie jak były w sumie, nic w górę nie skacze. Nawet dostałem ofertę tutaj za banerek, oczywiście nie zdradzam od kogo, co i jak, no ale tylko informuję, jakie ceny bywają na rynku dla grafików. Baner 40 zł, ulotka 100 zł, ulotka A5 100 zł, ulotka 2 razy DL, nawet nie wiem co to jest DL, 120 zł, plakat A3 100 zł i projekt do wydruku A5 100 zł, czyli taka agencja reklamowa, wszystko za 100 zł, bo wszystko tu...
1: Czekaj, czy ja dobrze myślę? Mówisz o tych Januszach biznesu, o których ja myślę?
0: Być może...
1: No nie, też dobra, to pogadamy na privie, no po prostu się produkuje. O Jezus Maria, aż mi to... bo krawiec.
0: No to ja bym musiał takich ulotek przez cały dzień napierdalać i krzyczeć tylko, są jakieś nowe ulotki, ja chcę więcej, bo nie wyrobię, szybciej, no bo, znaczy, nie no bo, słuchajcie, jak taką ulotkę się robi, to nie jest tak, że pach i zrobione, to u Etama tylko, ale on robi na 60%. Ja robię na 100 i no i to tak zawsze trzeba się tam do klienta to wysłać, spytać, czy dobrze coś popoprawiać. No i tak słabo, no napracuje się cały dzień za 100 zł, no to jeszcze, ale to się przeciągnie na następny dzień jeszcze i tu i poprawkę pan zrób, a jeszcze drugą wersję może, nie, żeby sobie klient wybrał. No i tak mało trochę, mało, malizną śmierdzi. No i co, i na końcu zrobię sobie zakupy na 3 dni o, za to. Tak.
1: Adwokat ten ci napisał, czy to jest ODL, a ja potwierdzam, że krawiec faktycznie robi na 100% i jest naprawdę łohoho, nie? Ale ten, czekaj.
0: To trzeba jakichś fajnych zdjęć przecież poszukać. Samo, no nie wiem, ja zawsze jak coś robię, to szukam jakichś ładnych zdjęć, wybieram może to, może tamto, jakąś czcionkę dobieram. To nie jest tak, że to się robi, to nie jest sklep warzywny, że na kilogramy, nie? To no, nie jest...
1: A tak, którzy by chcieli. A powiem ci, krawiec, że ten, że a propos jeszcze tych cen, tak kończąc, robiłem research takiej pewnej branży, nie? Musiałem tam zrobić analizę i w ogóle i patrzę, jakaś agencja rządowa, tam europejska wliczyła, że w Polsce jest inflacja na minusie.
0: Inflacja na minusie?
1: 0,6, nie?
0: A jak tak działa inflacja na minusie, bo ja się nie znam.
1: To jest deflacja wtedy i tak jakbyś za te pieniądze stałe, które dostajesz, możesz więcej kupić, a nie mniej, nie? A to się robi, wiesz, to się robi takie... Znaczy za komuny robi numery z inflacją, żeby ona finalnie, i teraz też robią podobny sposób, że zmieniają w jakichś państwowych sektorach po prostu ceny rzeczy, których ty i tak na co dzień nie kupujesz, nie? Ja zawsze mówiłem, że jakieś tam powiedzmy śruby okrętowe, nie? No, że kosztują powiedzmy tam 3000 zamiast 3 milionów, nie? I to już jest sakramencka różnica w cenie, nie? Ale i tak tego nikt nie kupuje, a w przetargu i tak jest coś innego, nie? Manipulujesz po prostu w ten sposób tym wskaźnikiem. Możesz to robić bardzo skutecznie, bo taka realna inflacja, teraz jest po prostu ogromna, nie? I to widać w sklepach. No, tak jak Ola pisała, że jajka podrożały o 100%, tak? Nie za 90, tylko za 8. I to już jest dobra cena, bo już są nawet do 10 dochodzą. Masło szaleje, wszystkie jakieś kurde, to wszystko praktycznie.
2: Tanieje.
1: Co?
2: Tanieje już bardzo staniało. Niedawno, jak wczoraj kupowałem po euro 50. To już jest postęp.
0: A co ty wiesz o rynku? Ty stary komuch jesteś.
2: No, ale wam powiem ciekawostkę. Dzisiaj udało mi się przejechać 120 km w rekordowym czasie 4,5 godziny samochodem. Autostradą cały czas. No, tak zima zaskoczyła nas tutaj. Bardziej chyba jak w Polsce. Nie wiem, padał u was śnieg?
1: Pada, jest dupy, pogoda teraz wieje. A ja w ogóle się dzisiaj... Gnido wziąłem i rzuciłem na ONR, to mi mało oczów nie wydrapali, nie? Bo ONR wysłał paczkę na jakiś dom dziecka, a ja stwierdziłem, że to zrobili nie po katolicku, bo jak masz w Biblii jasno napisane, że jak dajesz jałmużnę, to niech twoja prawa ręka nie wie, co robi lewa, nie? A oni są tacy pobożni chrześcijanie, to nie mogą się chwalić. A to dali na Twittera i wszędzie i zwolnili tam panią dyrektor, się okazało nagle, nie? A gdyby oni tylko byli katolikami, a nie hipokrytami, to by się nie pochwalili, pani dyrektor by to, wiesz, cichaczem wzięła, dzieci by miały 100 kilo słodyczy i by jej nie zwolnili. A ci się nie dość, że pochwalili, to jeszcze panią zwolnili wskutek tego, że się pochwalili. A przecież nie wolno się chwalić, jak dajesz jałmużnę, jak jesteś katolikiem. Nie wolno! Zakaz jest. To się dowiedziałem tutaj od teologów na czacie, że to było odnośnie ludzi, a nie organizacji. A jak ich z kolei spytałem, czy zakaz zabijania jest odnośnie tych, odnośnie ludzi, no to według tej logiki organizacja może zabijać, nie? Ale człowiek nie może.
2: A jest w Biblii coś o telefonach komórkowych?
1: A, widzisz.
2: Chyba nie wolno używać, bo to nie boskie.
1: Nie wolno, nie ma. No.
2: Samochodów też nie ma.
1: Też nie. Ale to tak był taki incydent w Londynie, że jakiś tam muzułmanin ci rzucał, że coś tam...
2: Jaka anegdotka taka, była.
1: Puszczałeś mi muzykę taką jakąś, za czasów proroka tego nie było, wyłącz mi to, nie wolno muzyki słuchać, bo tacy jeszcze mocniej odpaleni muzułmanie muzyki na nie słuchają. To ten mu powiedział, i bo za czasów proroka były wielbłądy, nie było taksówek. I go wywali, nie?
2: Taki szmonces, ale taka ciekawostka w Arabii Saudyjskiej. Kina będą otwierali.
1: I bo za czasów...
2: Tak, się liberalizuje bardzo monarchia. No, ale nas zasypało tutaj śniegiem i takie ten, jest sobie, są w Holandii sprywatyzowane wszystkie, to tak jak pięknie, prywatne przedsiębiorstwa działają, wszystkie autobusy sprywatyzowano i z powodu tam, nie wiem, spadło tak,
1: czekajcie,
2: 3 centymetry śniegu, wszystkie autobusy przestały jeździć automatycznie.
0: Ale to, że zasypało śniegiem, to odnośnie tego dealera gwiazd, czy co?
2: Nie, że Europa biała nareszcie będzie.
1: Europa biała, wielka biała Polska.
0: Polska biała.
1: Wiecie, jaka była sytuacja w zeszłym roku w Szwecji? Zrobili tak, że to nowoczesne lewactwo, też social justice, wpuścili po prostu do zarządzania miastem. I stwierdzili, że to jest rasistowskie i dyskryminacyjne, że w pierwszej kolejności są odśnieżane rzeczy, drogi, w którymi faceci jeżdżą do pracy. Nie? Bo to faceci jeżdżą do pracy i
2: gender.
1: Tak. To?
2: Gender.
1: Tak, gender. No i w myśli, genderowej myśli, zaczęli odśnieżać w pierwszej kolejności jakieś tam dróżki deptane do przedszkoli, takie miejsca do sklepów, gdzie kobiety chodzą. No i się miasto rozpierdzieliło, nie? Oczywiście, no jak żeby inaczej. Zresztą był też taki, taki jak gdyby Joe Monster, powiedzmy, nie? Coś takiego, bardzo znany to był portal, Cracked.com się nazywał. I po prostu był, no, w swojej kategorii był świetny, nie? Połowa chyba rzeczy z Domostera i takich rozrywkowych w internecie, bo tam to odbrała. Ale w pewnym momencie się właśnie gender tam rozmienił i z jakichś fajnych artykułów się zrobił artykuły w stylu, czego tam nie wiesz o byciu transseksualnym, nie? Jak to jest mieć dwóch ojców, jak to jest mieć trzy matki i takie jakieś różne jazdy. No i szlak to wszystko trafił. Cały biznes, wszystko się rozkraczyło.
2: A w normalnym życiu, w normalnym świecie, to w Holandii są ekologiczne takie w ogóle ułatwienia, że po pierwsze soli sypać nie wolno na ulicę, także no, słabo z tym odciężaniem. Ale druga to taka, żeby nie niszczyć asfaltu, to ten pług jakiś ustalili mu, że on musi tak 3 cm ponad jechać. To wam powiem, jak ten śnieg pod tych pługiem się ubije na autostradzie, to no do Niemiec, bo w Niemczech to już tam sypią solą ile trzeba i tam pługi zrywają ten asfalt. Ale to wam powiem, że do niemieckiej 70 km do niemieckiej granicy to jechałem tak 25, nie przekraczała autostrada, bo tak się ładnie ubił ten śnieg pod tym pługiem w taką, wiesz, no piękne lodowisko takie się zrobiło. I tak jechały te piaskarki, się same ślizgały jedna za drugim. Nie? Piękne zjawisko po prostu, jak ktoś narzeka na polskich drogowców, to naprawdę, chyba 10 cm śniegu spadło, ale to co w Holandii się działo, to po prostu do śmiechu, autobusy przestały jeździć, pociągi przestały jeździć, no mówię, 4 godziny, tak. 70 km, no pięknie, piękne to jest.
0: Lotnisko Heathrow no, też
1: ja lecę w promacie i tak mój głos zostaje na antenie, to sobie idę z Panem Bogiem, kłaniam się nisko, aż postanę kolana.
2: Niech Jezus będzie z tobą.
0: Idź z twarogiem. A powiedz, Błażeju, no to dobrze, że ze mną se poszedł, bo powiem... tak może trochę złośliwie, ale taka jest prawda, że jak wy jesteście obaj na antenie, to słuchacze są troszkę zdezorientowani, bo słyszą jakby ta sama osoba ze sobą rozmawiała. Oczywiście to taki żarcik, bo podobny głos mają.
2: Że operację przejść.
0: Musisz sobie, właśnie, a może sobie tak ta moda gender, może sobie utnij tam coś, to będziesz miał taki trochę inny wtedy głosik. Jak Joanna Senyszyn bardziej taki.
2: Jest moda, nie? Na zmianę PUEA poleci, to może zmienię sobie głos, czemu nie?
0: A powiedz, jak tam byłeś w tej Holandii, mają już tam automaty do eutanazji na przykład? Coś takiego?
2: Nie zauważyłem, nie, jeszcze nie przeszło mi się.
0: Fajne by było. Wchodzisz i tam do wyboru masz przecięcie piłą, wstrzyknięcie trucizny. No to może wstrzykniemy trucizny. A! O co to mnie ukuło?
2: W Belgii jest legalna eutanazja, w Holandii także. Tutaj w tych okolicach. W Niemczech chyba nie, ale raczej się nie skazuje lekarzy za to i nie uważam, co w tym... Wiesz, każdy powinien mieć prawo, no tak jak w Stanach, co ostatnio restytuowali człowieka, co miał nawet wytatuowane, żeby go nie restytuować, nie?
0: Ja bym nawet otworzył taką firmę i produkowałbym takie automaty do eutanazji i jakby tu się można zareklamować na przykład z nami odejdziesz godnie, na przykład coś takiego. I muzyczka by grała.
2: Drogi Krawcze, nie sprowadzajmy poważnych problemów do absurdu. To jest poważny problem natury moralnej w ogóle, to wiesz.
0: Oj tam.
2: Na pewno powinny być człowiek, który się decyduje, powinien być w pełni władz umysłowych i tak dalej.
0: No to byłoby. Czy na pewno chcesz dokonać eutanazji i tam tak nie i klikasz jak w bankomacie, to ja wiem, że to trzeba zatwierdzić, to poważna decyzja jest, no.
2: No nie no, ale to uważasz, że to jest coś śmiesznego, że eutanazja powinna być nielegalna? No, jak ktoś chce, to czemu mu, wiesz, w szczególności jest wiele przypadków, to ratowanie tylko przysparza cierpień człowiekowi. A w naszej medycynie go i tak nie uratujemy w końcu, nie? To po co ma się męczyć? Zresztą życie wieczne, wiesz, jak była ankieta, czy ludzie chcą żyć wiecznie, to większość nie chce. Życie męczy po pewnym czasie. No, ja wiem, jak moja babcia umierała dla miasta 3 lata, to z jakąś ulgą taką. Z jej strony. Zresztą dwie wojny światowe przeżyła, to może wiesz, to życie też takie nie było usłane różami, nie? Się urodziła w roku 11 i no, w 2004 odeszła, także miała 100... Nie, fuj, w 2014, no. 103 lata.
0: No, przykre sprawy. No, mój dziadek też walczył z tym, z Ruskiem, z Niemcem walczył, potem z Esbekiem walczył, z Komuchem walczył, z nazistą walczył. No i potem
2: ja mam takie w ogóle, bo mnie naszło, walczenia. Tak ostatnio oglądałem taki brytyjski program, nieważne, do naszych wolnorynkowców, w szczególności do adwokata, pytanie, czy by sprywatyzował kontrolę ruchu lotniczego? I wolna konkurencja.
0: A skąd takie pytanie ci się... zalęgło.
2: Tak mi naszło, bo takie różne są, można wszystko prywatyzować, kontrolę ruchu lotniczego. Czemu nie? Niech firmy się, wiesz, konkurują między sobą. Jedna firma będzie, wiesz, tańsza i ona będzie sprowadzała, nie wiem, będzie zatrudniała ludzi po liceum, bo taniej i niech sobie kontrolują ten ruch lotniczy. Może to... będzie więcej zderzeń, ale taniej będzie.
0: Ale co ty mówisz, że co, że jak prywatnie... Po pierwsze, wydaje mi się, że jest wiele prywatnych firm lotniczych.
2: Nie kontrola ruchu lotniczego, o to mi chodzi. Nie o firmy lotnicze, a kontrola ruchu lotniczego.
0: A myślisz, że jak państwo na czymś trzyma łapę, to od razu musi dobrze działać i sprawniej, tak? Bo mi jakoś tak wynika, że w drugą stronę właśnie.
2: No dobra, ale jak wyobrażasz sobie konkurencję na polu kontroli ruchu lotniczego na przykład?
0: No to chyba by właśnie konkurencja zawsze dobrze robi, nie? Na jakość usług.
2: Ale jak? No jedna kontrola będzie tak naprowadzała, a druga inaczej.
0: A czemu miałaby inaczej?
2: Tańszych pracowników, tak.
0: No nie wiem, czy tutaj są takie branże, gdzie wcale się nie starają o to, żeby mieć jak najtańszego pracownika, tylko właśnie dobrze płacą i selekcja i tak dalej.
2: Ale jest pytanie, czy jesteśmy w stanie poświęcić tam parę samolotów, które spadną w ramach, no ta firma była zła, no trzeba zatrudnić lepszych pracowników. Może i tania, ale no... Pozderzały się samoloty, no może coś.
0: O adwokacie mowa, a adwokat tuż. I chyba tutaj zripostuje coś, tak? Witamy.
3: Cześć. Czy zripostuje, to się okaże. Nie mam jakiegoś bojowego nastroju, więc jakby nie mam też potrzeby ataku. Ale błażej, bo ja nie wiem, ja rozumiem, często piszę na czacie, nie dzwonię do ciebie i jest tu jakieś takie wąskie gardło, jeśli chodzi o...
2: Bo ja teraz robię olinowanie na moim statku, co go sklejam, to tak nie mam za bardzo, żeby czytać.
3: A, spoko, no, ale ja mówię tak ogólnie w kontekście twoich audycji też, w trakcie których często pozwalam sobie na czacie.
2: Staram się odpowiadać na ile mogę.
3: Nie, to nie zarzut, że nie odpowiadasz.
0: No dobra, ale to tam się po jajkach się proszę lizać poza audycją tutaj na temat.
3: Słusznie. Nie, bo odnośnie tego przykładu, który podałeś, nie wiem, to jest taki typ przykładu, który ma zbić z pantałyku.
2: No właśnie o to chodzi.
3: No tak, ale wiesz co, jakiś kompletnie oderwany od rzeczywistości jest ten przykład. Bo w odniesieniu do czego chcesz? Do tego, co napisałem, że po raz kolejny wykładasz się ze swoimi poglądami.
2: Bo kiedyś faktycznie był taki eksperyment, ale to nie ruch lotniczy, tylko ruch kolejowy sprywatyzowano. rozbito tam w Anglii na spółki, whatever, i jedna była konkurencja właśnie jeśli chodzi o zabezpieczenie ruchu kolejowego. No i to chyba upaństwowiono po tej wielkiej katastrofie, która pod Londynem była, bo coś nie zadziałało. I teraz to takie pytanie jest, czy te właśnie instytucje, które zajmują się kontrolą tych ruchu różnego, to czy jesteśmy w stanie te koszty ponieść, tak jak w Anglii ponieśli, że się okazało, że no, jedna firma nie zadziałała, bo była tania i się tam zderzyły, no i z rynku zniknęła faktycznie, no ale to parę osób zginęło.
3: Słuchaj, wiesz co, no, ja się nie znam na temacie, nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć w jakiś taki rzeczowy sposób, ale wydaje mi się, że po jednej i po drugiej stronie zawsze ludzie stoją. Raz się określa tą grupę ludzi mianem państwa, tak uogólniając, a z drugiej strony jest to jakiś koncern prywatny, jakaś firma. I rozumiem, że strasznie cię boli to, że ludzie mogą dojść do wspólnych wniosków, nie podlegając państwu, tak? Czy jakiejś instytucji?
2: No nie państwu, bo to nawet nie chodzi o państwo, tylko chodzi, czy ta firma musi się zyskiem koniecznie kierować, nie? Bo na przykład no, mamy instytucję, która się zajmuje w Europie ruchem, kontrolą ruchu lotniczego, już taki przykład dałem. No, było mi dane odwiedzić tą instytucję, to nie wiem, nie przynosi raczej zysków, bo jest monopolistą i w tym momencie no chyba monopol jest dobrą rzeczą. No nie wiem, czy jakby weszła inna firma, która by obniżyła standardy poniekąd, ale no. I przez to koszty, nie była w stanie oferować taniej te usługi, czy wiesz, wystąpił taki błąd, że się dwa samoloty zderzą, czy jest koszt, jaki jest w stanie ponieść społeczeństwo w celu ugadania się.
0: No nie wiem, ja sobie tak przypominam, jak moja matka poszła do zakładu ubezpieczeń społecznych tam coś załatwiać, no to tak, stoi w tym zimnym, odrapanym korytarzu jakimś, no może nie odrapanym już dzisiaj, ale no nawet jej krzesła nikt nie przyniesie, nie ma krzeseł, bo to po co, niech stoi, niech czeka. Czeka długo, urzędnicy nie mili, no i dużo drożej niż u prywatnego ubezpieczyciela. I a jak zadzwonisz i poprosisz o jakieś prywatne ubezpieczenie, to zaraz mimi i pod drzwiami stoi pan w garniturze, uśmiech numer 5. Dzień dobry, czy mogę pani zaoferować na tutaj w super cenie? No to ja wolę chyba tak jak prywatnie właśnie jest niż państwowe, bo państwowe to gówno, siki i glut z nosa i to albo nie działa, albo jest odrapane, albo ktoś wyrwał, albo no po prostu nie, jak widzę to uciekam. Żyłem za PRL-u, wiem jak państwo się dba o moje dobro, tak dba o moje dobro, że mi pałą przypierdoli co najwyżej. Nie, dziękuję.
3: Tylko Błażej, chyba z tego co pamiętam, to nie jesteś zwolennikiem państwa jako takiego, więc rozumiem, że tym czymś musiałaby zarządzać jakaś wierchuszka.
2: No właśnie to chcę udowodnić, że czasem ta wierchuszka jest potrzebna, nie? Właśnie jak w takich arbitralnych rzeczach, jako kontrola ruchu lotniczego, dla samego przykładu, bo jeszcze o ile, wiesz, w prywatnych sądach to można dojść, że może, wiesz, będzie lepszy, gorszy, tam jedna sprawa lepsza, gorsza, no ale wiesz, o tym, czy samolot ma lecieć w prawo, czy w lewo, to nie mogą być dwie konkurencyjne firmy, które będą, jedna powie w prawo, a druga w lewo, nie?
3: No tak, ale słuchaj, każdy postęp niesie z sobą jakieś ofiary i to podejrzewam tyczy się każdej dziedziny. No, jakaś winda gdzieś kiedyś się zerwała, bo nie była tuż przed udoskonaleniem, które po prostu wynikało bezpośrednio z jakiejś tam katastrofy, więc wierzę w to, że ludzie nie muszą mieć wierchuszki ani państwa, żeby wyciągać wnioski I zmieniać rzeczywistość na lepszą. Ale wiesz co, wracając do tego, co mówiłeś odnośnie eutanazji, to się nie zgodzę z tobą, bo dość wąsko rozpatrujesz przez przykład ze swojej rodziny, który tu przytoczyłeś.
2: Nie, to tylko był taki, wiesz,
3: dygresja. No ale jakby gdzieś tam emocjonalnie jakiś argument to stanowiło dla poparcia twojej tezy. A ja myślę, że akurat nierozsądnie jest tak pochopnie tworzyć narzędzia do eutanazji, które będą po prostu no nie wiem jak to ująć, powszechne będą i będzie można...
0: Czemu nie? Bo to ja jestem za. Na co nadużywać? Ktoś dla chcącemu nie dzieje się krzywda. Chcącemu nie dzieje się krzywda, mój drogi panie.
4: Wyobraź sobie, że zostaniesz sam na tym świecie, bo być może kiedyś tak się stanie i poza słuchaczami...
0: Już prawie sam jestem. A dzisiaj to w ogóle już zostałem sam też i w radio, więc...
4: I słuchaj, i ty sam tak naprawdę nie będziesz w stanie decydować, bo eutanazja, rozumiem, będzie dopuszczała możliwość podjęcia decyzji przez osoby, że tak powiem, zewnętrzne, w sensie, że nie bezpośrednio zainteresowaną osobę, tylko i wyłącznie.
0: No nie wiem, czemu ktoś inny miałby decydować, współdecydować za mnie, czy w moim imieniu, to nie wiem.
4: No bo ktoś uzna, że już jesteś rośliną, na przykład.
0: Ale to ja decyduję, a nie ktoś inny, co ty opowiadasz
4: nie,
0: tutaj.
4: Nie, nie, no właśnie eutanazja ma umożliwić, podejrzewam, że tak się to rozszerzy.
0: No to źle podejrzewasz, no a tu już snujesz jakieś swoje tu science fiction wizje, ty nie bądź tu, wiesz.
4: To jest tak zwane, słuchaj, chuchanie na... tutaj. Chuchanie na zimne, bodajże takie jest przysłowie. No
0: ty zawsze chuchasz na zimne tylko cały czas.
4: Słuchaj, no teraz ci nie podam żadnego
0: odwołania do... Z zima, to już nie chuchaj na zimne.
4: Do istniejących ustaleń, ale naprawdę byłbym zdystansowany do podejmowania takich
0: eutanazja
4: działań.
0: Eutanazja dla każdego, wolny rynek, eutanazja, konkurujemy na rynku eutanazji, automaty do eutanazji bym robił.
4: No to tylko jest taka moja tutaj wątpliwość, w takie, bo to wiecie, jakby z jednej strony można to odbierać jako powiew wolności, jeszcze bardziej nam poszerzają obszar wolności, w którym możemy się odnaleźć i w ogóle będzie fantastycznie. Myślę, że to jest łuda.
0: No dobra. No dobra, to słuchajcie panowie, przerwa muzyczna, zapraszam do dzwonienia później, jak jeszcze będziecie mieli ochotę. I dziękuję wam za jakże wspaniałe telefony, mądre, takie...
4: No. Stary, ty się lepiej staraj, bo ktoś uzna, że twoje audycje, wiesz, wskazują na głęboką śpiączkę i przyjadą do ciebie panowie z aparaturą pewnego dnia.
0: Albo z ABW przyjadą. Ktoś uprzejmie doniesie na przykład. No dobra, to...
4: Dobrej nocy.
0: Cześć, cześć.
1: Również.
0: Cześć, cześć. Dobra. Dla złapania oddechu, przerwa muzyczna. Zadzwoń, proszę, po przerwie muzycznej. O, muzycznej się inaczej pisze. O, teraz dobrze. Proszę bardzo.

0: Gleba! Gleba, kur... Gleba, kur... Rzuć ten mikrofon, kur... Rzuć! Nie patrz się! Nie patrz się, kur...
1: Przepraszam. Trochę się rozpędziłem, ale taki nastrój mi się zrobił to przez tego dealera gwiazd. Jaka szkoda, że wpadł. Ale wiecie, co jest pocieszające? Że w komentarzach pod artykułami dotyczącymi tego dealera gwiazd bardzo dużo takich wolnościowych komentatorów właśnie się rozpisuje, że no i co, że sobie wciągał, no i co, że sobie tam wąchał trawkę, to co to komu szkodzi, a dlaczego to aresztować, a po co, a kto za to aresztowanie zapłaci. I mi się to podoba, w ludziach coś się zmienia. W końcu zaczynają myśleć samodzielnie, a nie tylko powielać

0: No i
1: A gdzie jest drugi Jacek?
0: Drugi Jacek chyba się obraził, że go nie odebrałem, bo nie odbiera ode mnie telefonu.
1: No tak. No ja tak jakoś mam szczęście, że jak dzwonię do nocnego radia, to zawsze blacha jest na linii. To tym razem nie będzie, trudno. Ja chciałem powiedzieć do tego, co mówił Błażej, czy może istnieć kontrola ruchu lotniczego prywatna. Nie tylko, że może, ale nawet istnieje. Oczywiście, że może istnieć. Ona się dzieli na kilka etapów, kontrola ruchu lotniczego. Część to jest kontrola lotniska, tak zwany kontrola woru, a druga to jest kontrola obszaru.
0: Kontrola, kontrola worów?
1: Tak, no woru, no bo to jest VOR. To jest
0: kontrola obszar lotniska. Worów, czyli to słynne might control, tak?
1: Might control, dokładnie. I to świetnie się sprawdza, bo te prywatne lotniska mają swoich prywatnych ludzi, którzy siedzą na prywatnej wieży lotniczej i prywatnie kontrolują samoloty. A mi się wydaje, że Błażejowi się marzy takie coś, żeby były też państwowe wytwórnie samolotów i państwowe wytwórnie samochodów i żeby w Polsce tam gdzieś powstało, najlepiej w jakimś takim zadupiu, w Wielczu, Laskowicach, państwowa wytwórnia, centralna państwornia wytwórnia samolotów, samolot Pol. I tylko samoloty z samolot Polu mogłyby latać nad Polską. No bo przecież jak prywatny facet zrobi samolot, jakaś prywatna firma, no to będzie na zysk i one zaczną spadać. To przecież jest oczywiste. A jak prywatna firma robi samochód, no to zaraz zacznie się rozbijać ten samochód i psuć na drodze i będą ofiary. I dlatego trzeba zbudować tym razem w jakimś innym zadupiu. Może w Skarżysku Kamiennej państwową centralną wytwórnię samochodów Samochód Pol.
0: A Zdzichlot na przykład mogłoby też być?
1: No, Zdzichlot to byłaby prywatna firma jakiegoś Janusza Biznesu. Ale no poważnie tak. Mówiąc, prywatna kontrola lotu istnieje. I nie ma, tak samo jak są w Polsce prywatne szpitale, które na przykład robią coś dla NFZ-u. I ono, tam NFZ ogłasza przetarg. Musi spełnić jakieś tam wymagania, mieć tylu a tylu lekarzy. Takie a takie budynki i nie ma sprawy i to się wszystko kręci. I podobnie nawet kontrola obszarów w Polsce też mogła być sprywatyzowana. Prywatna firma by to ogarniała i mi się wydaje, że nie spadałoby więcej samolotów niż spada z tego powodu.
0: Albo Janusz R. na przykład mogłoby też być. Janusz,
1: no, Janusz R. to jest trochę takich firm. No przecież Ryanair to jest nazwisko gościa, który go stworzył i do tego R. I wcale to tak źle nie działa. No, Janusz Ryanair to jest taki trochę irlandzki Janusz R. No, ale ludzie latają. Jak latają i lubią, to czemu byś im zabraniał?
0: No, a Jacek Blacha chyba nie zadzwoni. Ja go tu ładnie proszę, ale chyba się zdenerwował, że go wcześniej nie odebrałem. No ale mówię, trzy osoby to za dużo na antenie, bo już nie idzie się dogadać i się robi... To się robi Discord właśnie wtedy. Zapraszam na Discorda naszego po audycji ewentualnie.
1: Ale fajnie jest, bo jakbyś miał jeszcze do tego Błażeja i Zenona, to dwóch gości miałoby taki sam głos i jeszcze mnie i Blachę, a dwóch innych miałoby tak samo na imię.
0: No właśnie, to taki czas bliźniaków, można by nazwać audycję, czas bliźniaków. Ja się piszę
1: na coś takiego, ja się piszę. Błażej kiedyś jeszcze opowiadał, tak trochę teraz pojadę po naszym komuniście tu lokalnym, drogim, kochanym, czerwonym, bo on kiedyś opowiadał, że te wszystkie historie, które się dzieją w Szwecji, to tam opowiada Ator i tak dalej, to jest bajka i on denerwuje się, jak to słyszy, a ja nie dalej jak przedwczoraj, wracałem z Europy samolotem i siedziałem z gościem ze Szwecji obok i lecieliśmy sobie razem do Bangkoku. No i jak się 12 godzin siedzi koło siebie, to się trochę pogada ze sobą. I koleś miał 69 lat. No i jak się zaczął, tak rozgadał się trochę i zaczął opowiadać o tym, co się dzieje w Szwecji, on jest z Göteborgu, to prawie miał łzy w oczach, muszę przyznać. Że nie mogłem po prostu zatrzymać słowotoku tego gościa. I on mówił, że no, to, co się dzieje w Szwecji, to jest koniec, to jest dramat. Mówi, że On o siebie się już nie boi, bo on niedługo umrze, ale mówi, jak ma dwie córki i on się bał po prostu, jak one wieczorami chodzą gdzieś tam po Göteborgu, bo mówi, że takie te no-go zones to są prawie wszędzie, nie? I no, ja tak słuchałem i tak, ja nie miałem takiego zdania bardzo na tej Szwecji wyrobionego. Tak, to tam jakoś mnie to nie ruszało specjalnie, ale no, koleś dał mi do myślenia, nie? A wątpię, żeby był przez kogoś podstawiony czy coś takiego. On po prostu był zwykły koleś, który no, stara się ze Szwecji wyjeżdżać jak najczęściej, bo mówi, że jest dramat.
0: Proszę nie dzwonić jako konferencja, bo tu dzwoni właśnie trzej amigos naraz. Dzwonią Błażej, Zenon i Daniel. Proszę dzwonić indywidualnie, pojedynczo, a nie kolektywnie. Ja wiem, że tutaj komunista, prawda, to kolektywizm tutaj, ale dzwonimy indywidualnie, no.

0: I już dołączamy z powrotem Błażeja.
1: Nacisnęłem coś przez przypadek.
0: No.
1: Jako...
0: No nie, i do... mówi się, no, i mówi się.
1: Jak już jestem ten wywołany i muszę się bronić. Jeszcze przed atakiem z trzech oceanów.
0: No to tak dynamicznie, jak walka, to tak dynamicznie, bardziej, a nie tu jakieś klechdy sezamowe opowiadasz, no.
1: Ale się przyznam, mam na ścianie flagę Australii wisi, bo... Gdzieś byłem i przywiozłem. I ładna jest graficznie, to sobie powiesiłem.
2: Ja nie mam niemieckiej flagi u siebie nad łóżkiem, muszę się przyznać niestety.
1: Ja niemieckiej nie wieszam, bo niemiecka nie jest ładna i jakoś, nie wiem, na dreni sobie bym powiesił. Bo tak Niemiec to tak głupio trochę, będąc Polakiem, czy Żydem nawet. No, a co to tej Szwecji? Ja znowu mam inne, bo ja też ze Szwecją mam trochę wspólnego, bo i mam ciocię, i wujka, i dwóch kuzynów, i jeszcze parę znajomych. Ciocia też mieszka w Göteborgu, wykładała tam przez lat 25, już jest na emeryturze zresztą. I wręcz muszę powiedzieć, że ona się bardziej tych Svenska Demokratena obawia niż nogą zon, których istnienia za bardzo nie stwierdziła, chociaż ona mieszka na takiej dzielnicy, gdzie tam dużo Polaków kiedyś było, a teraz się już trochę pogorszyło, bo się posprowadzali jacyś inni przyjezdni, tacy nowo przyjezdni. I no, bym musiał się chyba wybrać do tego Göteborga i coś więcej powiedzieć. Zamierzam się wybrać w lutym.
2: Ja tylko powtarzam to, co usłyszałem od gościa, od Szweda. Ja nie mam za bardzo zdania na ten temat, bo w Szwecji, chociaż mieszkałem długo w Danii, to jakoś w Szwecji nie bywałem za często. Ale no, ja mi się wydaje, że dużo ludzi, którzy... Dużo Szwedów, którzy opowiadają o tym, co się dzieje w Szwecji. Szwedzi dzielą się na dwa takie grupy. Pierwsi są w wyparciu, są tacy typowo in denial. Wszystko jest fajnie, Szwecja jest najlepsza na świecie i kochamy Szwecję. Ja to widziałem trochę w Danii, bo Skandynawowie mają to do siebie, że oni uważają, że ich miejsca są najlepsze na świecie. No a druga część Szwedów to tak mówi o tym, co się dzieje raczej po cichu, bo przecież były przypadki tego, że koleś napisał coś na Facebooku niepoprawnie politycznego, no i stracił pracę, albo nie mógł dostać pracy, więc takie rzeczy się na pewno
1: jeszcze mam takiego kuzyna, który tam postanowił zbawiać świat, bo w ogóle ciocia to ma, biedna jest, ona ustatkowana całe życie jako wykładowca, a jej się trafił taki syn, ma drugiego, który się ustatkował bardzo dobrze, skończył to studia sobie na Islandii, żyje, ale drugi syn niestety postanowił zbawiać świat i gdzieś tam jeździł po świecie, po komunach, biedna, ciągle przerażona, co on tam robi, ale w każdym razie on tam dużo działał w tych tam właśnie no-go zone, jak to nazywamy, czyli tych imigranckich dzielnicach, i on znowu ma takie pomiędzy podejście, bo z jednej strony no, te dzielnice są jakie są, bo faktycznie tam przestępczość jest większa i tak dalej. To nie jest tak, że policja tam nie wjeżdża czy coś, przynajmniej według jego relacji, ale po prostu to tak, nie wiem, jakbyś pojechał na Szopienicę w Katowicach, no też nie jest to za dobra dzielnica. Aczkolwiek on dużo wytyka też rządu szwedzkiego, który tam... Rząd szwedzki, podobnie jak francuski, no, nie, działa w złym kierunku, jeśli chodzi o zintegrowanie tych ludzi, bo można ich jakoś zintegrować, ale można niemiecką drogą, albo można francuską drogą. No, francuska prowadzi do klęski. Niemiecka zobaczymy, ale na razie w Niemczech jeszcze no, gospodarka niemiecka i społeczeństwo niemieckie ma się dobrze póki co. Z tego, co ja tu żyję, z pierwszej ręki powiem. No, no, są Polacy, którzy twierdzą, że jest inaczej, ale no nie wiem, ale 98% tych Polaków, którzy twierdzą, że Niemcy upadają, to oni właśnie żyją na takich dzielnicach jak Szopienice i raczej nie są zintegrowani z tym społeczeństwem, raczej właśnie z Turkiem ze sklepu na drodze i oni tak twierdzą. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W każdym razie kiedyś bym przyniósł mojego kuzyna, bo on, jako że on pracuje tam społecznie w tych dzielnicach właśnie tych nie za dobrych, i z ludźmi biedniejszymi, to ma takie trochę spojrzenie bliższe. Jeszcze mówi po polsku, w miarę. Jakby ktoś chciał.
2: Ale co do tych Niemiec, to myślisz, że naprawdę niemieckie społeczeństwo ma się dobrze? Bo ja coraz więcej Niemców spotykam poza Niemcami, którzy wyjechali z Niemiec i mówią, że nawet takich Niemców białych, tam nazywających się Miller, tak? Czy i w Australii, i w Dubaju, i ja proszę ciebie, w Danii. I tak
1: znam
2: dalej.
1: Znam wielu Brytyjczyków, którzy wyjechało właśnie czy do Chin, czy do Australii, znam właśnie Niemców. Ale oni mi głównie, że zapowiadałem, to nie jest to, że im się społeczeństwo rozpada. Brytyjczycy to głównie wyjeżdżali z powodu, że już tam się dorobili i klimat im nie za bardzo pasował. Wiadomo, to masz kupę tych emerytów, nie? Brytyjskich, którzy wyjeżdżają tam do was.
2: A wcale nie tak dużo, wbrew pozorom. Większość jednak emerytów brytyjskich to są Indie, Tajlandia, Malezja.
1: No bo to tani, nie? To jak mają gorsze emerytury, bo Australia jednak do tanich nie należy. Tak czy siak.
0: Dobra, panowie, coś za poważne tematy, ja przysypiam. Ta audycja to jest nocniczek taki, po prostu tutaj jakieś o celebrytach, o falusach, o wyschniętych piętach ewentualnie, a wy tu jakiś wolny rynek.
2: Ja mogę powiedzieć, że sobie spaliłem glace strasznie, bo postanowiłem zrobić doświadczenie i chciałem się na zero, nie założyłem czapki i wyszedłem wczoraj na słońce i obawiam się, jak mi zacznie skóra schodzić, to będę wyglądał jak zombie po prostu. I nie wiem, co mam teraz zrobić.
1: A moja dziewczyna się biedna zespeszyła, bo chciała mi znaleźć taki, wiecie, taki jest to pajączek do masowania sobie głowy.
2: Czajcie. Pajączek do masowania głowy?
1: No, taki metalowy pajączek, sobie można tak po głowie się miziać. To taki jest.
2: Nie wiem, to jest jakieś komunistyczne zabawy są.
1: To odstresowanie jest taki pajączek metalowy, jak wpiszesz, jest taki sobie. Naprawdę fajne, to odstresowanie polecam bardzo. Świetna sprawa i wyszukiwała mi, wpisała sobie po chińsku na Taobao przyszłam do masażu.
0: Pajączek do masowania głowy, a nie można prawdziwego se pajączka tak na głowie położyć? Jakąś tam, nie wiem, jakiś tam
2: u nas to ptasznik czy taratula? Jest, to bym to jakoś znalazł, pajączka, ale nie wiem, czy to jest takie wesołe, mieć takiego pajączka, co wie, że cię zabije w parę minut, jego ukąszenie mieć na głowie, to tak chyba mało śmiesznie jest w sumie.
0: No, bez powodu nie gryzie, no. Można, tak, sobie, można sobie pod czapkę świetny, no. Schować.
1: Ale no wyszło i jak pisała na Taobao, przyrząd do masażu głowy. I biedna, no w takich jej rozmiarach i kolorach wyszły i tak zaczęła przyglądać, mówi, a może, mówi, nie wiedziałem, że takie rzeczy są. W takich właśnie pruderyjnych Chinach, a tam, no jest tego produkcja, idzie pełną.
2: Ja słyszałem, że ja mi się wydaje, że Chiny nie są takie bardzo pruderyjne.
1: No tego, oficjalnie są bardzo pruderyjne.
2: No, oficjalnie to wiesz... W Stanach jest, prawie w większości Stanów jest nielegalna prostytucja, tylko gdzieś tam chyba w Nevadzie jest legalna, oficjalnie. Więc no oficjalnie to...
1: Nielegalna i tak robią na tych, na obcokrajowców, to tak ostrzegam, jakby ktoś do kin wyjeżdżał. Takie podpuchy jest, że tam cię, wiesz, ciągną, że jest ten happy end massage tak zwany, no każdy wie, o co chodzi i tam idzie i zaraz wpada paru policjantów i tutaj będzie płacenie, bo u nas to jest nielegalne.
0: No, ten nasz rząd teraz, co mamy, to pruderyjny taki właśnie, nie, tu grzeszne ciało, nie dotykać, rączki na kołdrę, grzech, a za PRL-u sprzedawano, to państwo produkowało coś, co się nazywało przyrząd do masażu turystyczny. Taki tak. Bardzo fajny.
1: O, Zanon wrzucił tego pajączka na czacie, jakby ktoś chciał widzieć, jak psa tam mizia. To świetna sprawa, ten pajączek, polecam, naprawdę.
2: Ale ja pamiętam, w Chinach są takie miejsca, które są niby do karaoke clubs. I ja pracowałem w Chinach miesiąc. I tam było, w tych właśnie karaoke clubs, to było tak, że no tam, jeżeli ktoś stał sam z boku, to za chwilę pojawiała się jakaś taka laska, czasem ładniejsza, czasem brzydsza i się tak zaczynała wypytywać, czy jesteś sam, czy nie szukasz towarzystwa. I nie wiem, może ona była z policji, ja się nigdy nie skusiłem, ale to było praktycznie, no, nie było wieczoru, żeby ktoś taki do ciebie nie podszedł w pewnym momencie, jak widział Europejczyka. Ja byłem na północy Chin, w Harbinie i no, było tego.
1: Biedaku. Chyba najgorsze, czy to jest taki sosnowiec chiński.
2: Tak, ale bardzo klimaciarski jest, wiesz, naprawdę. I potem byłem w Kantonie na południu jakiś czas.
1: O, to czas, właśnie ale... moja jest Kantona.
2: Aha, no widzisz, ale no Kanton w ogóle to nieładnie mówić, nie? Bo zaraz ślaki trafia.
1: Guangzhou.
2: To jest Guangzhou, no. Ale ja się upieram jednak, stary brytyjski.
1: Ale nie, bo ona mówi, że to jest nasz błąd tłumaczenia, bo Kanton faktycznie, ale to prowincja, a miasto jest Guangzhou, a prowincja Kanton.
2: To jest jakieś takie dziwne, że jedno jest, miasto jest Guangzhou, a prowincja chyba Guangdong, czy jakoś tak.
1: Guangdong i mówi, że to może być Kanton, ale nie miasto.
0: No, o takich rzeczach możecie się więcej dowiedzieć w audycji Lewym Okiem w środę. O podróżach, o różnych ciekawych miejscach. No dobra, dzięki wam za telefony.
2: Dzięki, trzymajcie się. Pozdrawiam was.
0: Cześć. Hej. Jacku, cześć Włażeju. A ja lecę tutaj dalej. Co tam w oko jeszcze wpadło? No oczywiście Mateusz Morawiecki, nowy premier. Jeszcze nie zaprzysiężony. wokół Beaty, wokół odejścia Beaty Szydło znowu oczywiście jakieś, no jak to z PiS-em, musieli i to spieprzyć, bo pierw było jakieś wotum nieufności, które ona obroniła, ale ją potem sam PiS pożegnał. No tak nieładnie, jakoś tak głupio, nieładnie, brzydko, nieładnie, żenująco, to tak zawsze jakoś wychodzi w przypadku tego PiSu. I od razu mówię, nie jestem za PO, to oni jeszcze gorsi. To zadowoleni, no oni jeszcze gorsi. Ale nie uprawiam tutaj dualizmu politycznego, absolutnie. Może jeszcze jakaś siła jest, tylko właśnie kto? Same wariaty. No a co z tym Mateuszem Morawieckim? Okazuje się, że to jest człowiek bardzo pobożny, głęboko wierzący i jest podawany przykład tego. Został gdzieś tam zaproszony na obiad gospodyni, starsza pani tam się przejęła, o tu pan, dla pana Mateusza pierożki zrobię, tak aż mu się będą uszy trzęsły, ja już biegnę tu do sklepu, kupię wieprzowinkę, będą z mięskiem pierożki takie, że będzie zachwalał i tam poszła przez śnieg po prostu z tymi torbami, ręce rozciągnięte do ziemi, idzie tam, lepiła te pierogi 2 dni tam i położyła i tak czeka, co pan Mateusz powie, to dobre pierożki. A pan Mateusz powiedział, nie, dziś kobieto, niewiasto, głupia kobieto, co, czy ty nie wiesz, jaki dzień dzisiaj jest zaprawdę? Dziś piątek, post, jest głupia kobieto. I tak jej powiedział. I wiecie, co zrobił? I poobgryzał tylko z tych pierogów brzegi w bohaterski sposób i nie tknął mięsa. Taki jest pobożny. Ja mam głęboki szacunek, bo ja też bym wolał urazić gościa, jak cham się nawet zachować, ale nie zgrzeszyć. I nie... Co prawda, co po niektórzy mówią, że mógłby dostać dyspensę, ponieważ był w podróży, ale to nie wolno tak z dyspensy sobie tak korzystać lekką rączką, co, że tam się baba nalepiła, napracowała. Nie wolno, grzech, powiadam wam, zaprawdę, nie jedz pierogów, było powiedziane w piśmie. No i taki to jest. Czyli mamy kolejnego świętojebliwego oszołoma. Pewnie nawrócony też. I jak to bywa z przechrzczeńcami, to i fanatyzm w nich jakiś wstępuje od razu. I laurki mu już tutaj piszą wszyscy, że o, to bardzo wspaniały człowiek. Potrafi walczyć jak lew. Zła się nie ulęknie. Kto jak kto, ale pan Morawiecki to jest wspaniały, bardzo pobożny człowiek. No. Więc taki klimat nam się robi coraz bardziej jak z serialu Plebania. Troszkę. No, wszyscy tu wierzący są, prawda? Już właściwie to chyba się obudziliśmy w kolejnej dyktaturze. Tym razem jest to kato-dyktatura, niestety. No to tak, no słyszałem też, że się posądza go o żydostwo właśnie, no ale to myślicie, że co, że nie zjadł tych pierogów, bo nie koszerne? Czy może tak, co? No ale obgryzał brzegi, to ja nie wiem, bo takie też są właśnie doniesienia. No i mamy taki rząd właśnie myśliweczków jakiś, te kołnierze z dzika, prawda, myśliwi tutaj, dwurura, mamy jakiś księży pełętających się dookoła, te krzyże, tych pobożnych, nie jedzących w piątek, prawda, tych, którzy się szwendają po telewizjach Trwam, no i też w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji też są, słuchajcie, na przykład pani, jak ona się nazywa, pewnie jakaś Maria na pewno, bo to same Marie, ja to rozpoznaję po głosie, jest taki charakterystyczny tembr głosu, powiem wam. Charakterystyczny tembr głosu i ja zawsze jak słyszę, to już wiem, że Maria dzwoni, Maria z Torunia. No i ta pani, gdzie ona jest tutaj? Miałem tu zakonotowane w teczkach moich. No wiem, że to jest redaktorka czasopisma Egzorcysta. No to też tak na fali troszeczkę. No, pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że nie ma innej moralności niż moralność katolicka. Prawda. Czyli tak dziwnie się robi. Ja się zaczynam bać, szczerze mówiąc, troszkę. Oczywiście zaraz tu będą ataki, że oj, Krawiec, znów gadasz głupoty takie, że się słuchać nie da. Jakbyś coś wiedział, to byś wiedział i byś dobrze powiedział, a tak to gadasz, co ci ślina na język, także się słuchać po prostu nie da, tych twoich wściekłych ataków na Kościół ciągłych po prostu. Co ci przeszkadza ten ksiądz, że jest po prostu... Ja znam dobrego księdza, siedział na drzewie, nic nie miał, maluchem jeździł, siedział na drzewie i na gitarze grał dzieciom, a ty tylko widzisz księży z boczeńców. No i po prostu byś się lepiej zastanowił nad sobą, bo słuchać się nie da, no. O, mam, Hanna Karp. Ja was tu tak zagaduję i w międzyczasie szukam, dlatego tak głupio gadam. Hanna Karp. No to też takie właśnie właściwe, dobre nazwisko Karp, prawda? Świąteczny Karp. Tutaj święta Karp. No i ta pani orzekła, że TVN to zło. Pani dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji orzekła, że TVN to jest szatan i Belzebub, władca much. Mówiąc fachowym językiem teologicznym, proszę posła, proszę urzędnika. Konsultowałam to z księdzem proboszczem, który potwierdził, że są tam byty szatańskie. Ja to nie wiem, czy egzorcysta nie byłby w tym przypadku akurat niezbędny, ale to zostawmy na razie. To na egzorcyzmowanie to przyjdzie czas później, a na razie no, wydaje negatywną zdecydowanie opinię. No i tak jest właśnie, że ta pani Hanna. Bardzo nie lubi w ogóle mediów komercyjnych, które uważa za zło, bo to taki plastik, prawda, tamte fikają koziołki na lodzie, to głupie takie jest i no ale co innego te dobre media, te boże media, te media, nad którymi Matka Boża czuwa, zawsze dziewica. No i TVN dostał 1,5 bańki kary z racji orzeczenia właśnie takiej specjalistki od mediów, którą powołano, żeby orzekła i ona orzekła. I co my tu mamy za jakieś kancelaria Sejmu? Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz podstaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Z moralnością katolicką oczywiście tu powinno być, no ale tak już pomyśleli, no już nie będziemy tak. Wiadomo, o jaką moralność chodzi, bo jest tylko jedna, nie? Co tam jakieś inne wierzenia, filozofia, twórczość, jakiś tam... Wiecie co, ja... Nie wiem, mi się wydaje, że tak więcej widzę dobrych rzeczy w twórczości Beatlesów niż... właśnie w tym katolicyzmie całym. Ale to tylko moja prywatna opinia. No ale jak już żyjemy w kraju, w którym nie ma innej moralności niż katolicka i redaktorki z pisma Egzorcysta nakładają kary na prywatne media, a za co ta kara? Za retransmitowanie... Krajowa Rada Radiofonii po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego sposobu relacjonowania, w zły sposób relacjonowania, w programie TVN24 wydarzeń w Sejmie RP i pod Sejmem RP w dniach 16-18 grudnia 2016 stwierdziła, iż spółka TVN SA, nadawca programu TVN24, naruszyła artykuł 18 ustawy 1 i 3 radiofonii i telewizji przez propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniu zagrażającym bezpieczeństwu. No bo to trzeba chwalić, tak jak w TVP. Premier Kaczyński znów zatriumfował. Jego przemówienie ludzie przywitali z wielkim entuzjazmem. Oklaskom nie było końca. Panie premierze, gratulujemy. Nie, przepraszam. Panie prezesie, gratulujemy. No, tak powinni nadawać, a nie takie gówno. Krawiec, gdyby ktoś zginął, to byś też tak sobie żartował? Oczywiście, że tak. Napiszę to. Krawiec nie pierdol. Nie pierdoli. A, czyli mówię dobrze. No, jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Tabletki ci nie weszły, krawiec. To też taki komentarz. Ej, fuck you, dobra? Fuck you! Po prostu. Środkowy tutaj palec, middle finger, wypolerowany paznokieć mój wam do was kieruje w tym momencie. Jak się nie podoba, to do innych mediów, proszę bardzo. Tam w lewo, w prawo, gałkę sobie przekręcić i proszę bardzo. Do widzenia. Teraz jeszcze banan dam na rozpęd. Będą mnie tu obrażać. To są moje media, prywatne media i nie będzie tutaj krytyka. Ja idę na taką strategię jak TVP. Tylko aplauz i akceptacja i proszę tutaj sławić imię Krawca, zawsze dziewicy. No ale półtora bańki kary to chyba nawet sporo dla takiego TVN-u. No może nie jakoś tam strasznie dużo, no ale zaraz znowu dowalą, bo był niewłaściwy przekaz. No ale jaki to jest ten właściwy i jak oni propagowali działania sprzeczne z prawem? To chyba się do prokuratury zgłasza, jak są działania sprzeczne z prawem. Jakieś namawianie do nienawiści. Poza tym, kto jak kto, ale TVN to tak raczej... Wiecie, on pewnie i skrytykują, jak ktoś spali kukłę Żyda i jak z geja się będzie śmiał, jak przemoc stosuje, to skrytykują, to raczej tak ciężko mi uwierzyć. No co oni... Ja wiem, o co chodzi, bo to były pewnie sprzeczne z prawem, czyli krytykujące rząd, bo wiadomo, że nie wolno krytykować rządu, to już przeszło na cały rząd, bo wiadomo, że nie wolno prezydenta krytykować, no a to się rozszerzyło i teraz nie wolno krytykować już w ogóle posła. Poseł to jest jak papież, on jest nieomylny. I krytyka, prawda, to tutaj nie mieści się w kanonie, prawda, praworządnej dyskusji Bożej, panie redaktorze, że tak powiem, no. Także ciekawe czasy. Obyś żył w ciekawych czasach, sprawdziło się, żyjemy w ciekawych czasach. Co dalej? Czekam na propozycje wasze. Zmiana ramówki, wiadomości ludu Bożego. Proszę księdza, a tata powiedział taki program, gdzie młody Urwis zadaje księdzu Zdzisławowi pytania i mówi, co tam w domu, prawda? Retransmisje z mszy, prawda? Różne takie ciekawe programy zróbmy. No i też niedługo przyjdą, tu chyba będą się pytali, czy księdza wpuszczam, to powiedziałem sobie teraz, że nie odpowiem po prostu nie, bo to za mało. Powiem po prostu wprost, twardo, asertywnie, że nie gadam z małpą i kataryniarz ma przyjść i tyle. I powiem, i uważajcie, żeby wam tam czegoś tam w pupę, ten, wiecie, ksiądz dobrodziej maluchy, bo wiecie, jak to tam z nimi bywa, no. I powiedzcie Klesze, że jak ma do mnie jakąś sprawę, to sam niech przyjdzie, a niech się nie wysługuje dziećmi. Kadzidło jego mać. Tak. Powiem po prostu twardo, asertywnie, trzeba. Albo od razu tam polecę i dorwę i jemu nagadam, powiem, co dzieciaki tu wysyłasz? Co, sam nie możesz przyjść? Nóżki bolą? Masz sprawę, to przychodź, a nie mi jakieś tu dzieciaki wysyłasz. Co się w ogóle wysługujesz dziećmi? Zatrudnienie jest? Jaka stawka? Jest zarejestrowana firma? No... Czy ministrantów puszczam po kolędzie? No nie wpuszczam nikogo. Co przyjdzie mi tu jakiś... A ja wiem, co to za jeden facet w sukience, to ja się nie wiem, trochę się boję, szczerze mówiąc. jeszcze się odwrócę tyłem i coś mnie tam, prawda, dźgnie. Jakiś tam pastorałem mnie, coś tam, wiecie, co. Ogórkowa wyrzucona z 3 sklepów, wyobraźcie sobie. I to mi się bardzo podoba, ponieważ z konkretnego powodu ją wyprosili ze sklepów. To jest bardzo fajna akcja, którą bym rozszerzył na cały kraj. Wszystkich będę do tego namawiał, ponieważ no, powodem było to, że pracuję w TVP Info. Pani Ogórek, kiełbasa i sznurek teraz pracuje, Magdalena. Nie, ona ogólnie w TVP, nie w TVP Info, to tam się poszła poskarżyć. No i powodem zachowania personelu miał być fakt, iż pani Ogórek pracuje w telewizji publicznej, tutaj cytuję. I bardzo dobrze, taki ostracyzm społeczny to jest bardzo zdrowy, smaczny i zdrowy. Kiedyś Radio Kontestacja zrobiło taką akcję, nie obsługuje złodziei. I to miało być coś właśnie w tym stylu, żeby właściciele różnych firm, sklepów, jak przyjdzie jakiś urzędas albo jakaś biurwa, to żeby mówili, przepraszam bardzo, widzi pan tu tabliczkę, a tam napisane urzędników ZUS oraz innych państwowych instytucji nie obsługujemy. Bardzo dobre, ja to pochwalam. To w ogóle, jakie to jest piękne, ja prawie, że tak aż mi się oczy zeszkliły i takie ciarki przeszły po plecach, jak to czytałem. Piękne. No, ludzie się budzą po prostu. Ludu, Polan, powstań z kolan. Po prostu piękne. Gonić po prostu na kopach jeszcze. Mędy. Pójdź, ty szmaciugo, won, nie dotykać towaru. Łapami wstrętnymi. Cholera wie, co tymi łapami to dotykało, co ta menda państwowa. No, bić kurwów i złodziei. Zgadzam się, spytaj Mierzy. No. Także gonić, lać, patrzeć, czy równo puchnie. Oczywiście radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia. Ale tak, gdyby tak było, to ja bym po prostu płakał ze szczęścia, gdyby tak wszyscy przejrzeli na oczy i gonili tych. Ale coś w ludziach pęka. No, nikt nie lubi propagandy. No, propaganda, propagandowość telewizji publicznej, taka bezczelność, bo już to tak chcą jeszcze teraz nam dorzucić do rachunku, tak, za prąd, opłatę na propagandę pisowską. No to w ludziach coś pęka i zaczynają się buntować. Bardzo dobrze, buntujcie się ludzie, buntujcie się. Bądźcie butni, buntujcie się. Znowu kolejny bohaterski kot, właśnie. Kolejny przykład na to, że koty są lepsze od psów. Bardziej bohaterskie, takie, prawda, waleczne. No, bo jest sobie taki kotek Oreo. I to jest kotek, który jest przyjacielem 10-letniej Jaden Peterson. Zawsze jej towarzyszy, obserwuje, pilnuje, trochę jak pies się zachowuje. Tfu, co ja mówię? Pochwaliłem psa. No, to może zły przykład, prawda, że jak pies. No, ale traktuje ją właśnie, tą dziewczynkę, jak swoją siostrzyczkę czy coś. No i wyskoczył grzechotnik. Dziewczynka się bawiła, kotek tam przy niej, wyskoczył grzechotnik z krzaków. Dziecko zamarło ze strachu, wąż zaczął pędzić w kierunku wystraszonej dziewczynki i już chciał ją dziabnąć, a tu drogę mu zastąpił kot, wskoczył i grzechotnik zdezorientowany dziabnął w łapę bohaterskiego kociaka i spierniczył. No, uspokajam tutaj wszystkich wielbicieli kotów. Zwierzak jest cały i zdrowy, łapka spuchła, ale dzięki szybkiej pomocy weterynarza nie doszło do tragedii. No, jest dużo takich przykładów, kiedy właśnie koty w bohaterski sposób ratują życie właśnie dzieci, opiekują się dziećmi, kładą się przy małym bobasie i pilnują tam. No dobra, psy też, to im się zdarzy, ale psy to tam na pewno liczą, że dostaną jakieś ciasteczko, czy tam kość, czy coś, a kot bezinteresowny jest. Kot jest po prostu zawsze bezinteresowny, dobry, wspaniały. No. Także brawo, brawo kocie. Tak trzymać. Co mi się tu zawiesza? To potrzeba już pewnie po odejściu z radia mi tu hakuje. No teraz się przekonamy, że jak coś się zacznie tu psuć, to znaczy, że się mści. Ale za co ma się mścić, jak z własnej woli odchodzi, no to co on ma się mścić? Zatem on nie jest jakiś tam mściwy czy coś, nie wiem. Nie milkną oskarżenia w stosunku do Prota Skypaxa. No, oczywiście chodzi o Kevina Spacey'a, ale on, patrzcie, on ma nazwisko też takie kosmiczne, Spacey, czyli kosmoski, albo kosmosiak, Kevin Kosmosiak. No i okazuje się, że to jest kosmiczny, wręcz jebaka, że tak, no to jak mam to inaczej powiedzieć? No bo, no słuchajcie, no... Kevin Spacey ponownie oskarżony o molestowanie. Teraz przez członka rodziny królewskiej. Złapał mnie za jądra. Tak tu zeznaje członek rodziny królewskiej. Ari Ben oskarżył Kevina Spacey'ego właśnie o molestowanie znowu. To jest pisarz norweski, który jest w separacji obecnie z norweską księżniczką Martą Ludwiką. No i Kevin go łapał zza jądra. To on się normalnie, on jakiś jest niewyżyty. Chodzi ciągle, to tego złapie za jądra, na tym się kładzie, bo to ciągle jakiś news. Obudziłem się i leżał na mnie Kevin Spacey. Kąpałem się, a tu przez okienko, przez lufcik zaczął się wyłaniać Kevin Spacey i zaczął się wyłaniać penis Kevina Spacey'ego przez okienko. No, kurczę, robiłem zakupy, Kevin Spacey wsadził mi rękę pod bluzkę. Opalałem się i Kevin Spacey zaczął mnie nagle kremem smarować. No i same takie newsy, to ja przepraszam, on jakiś kosmiczny jebaka. Ja nie wiem, czy na Kajpaksie to normalne jest chyba. Ale on mówił, że tam nie ma rodzin na Kajpaksie, że tam wszystkie dzieci nasze są i... No ale on mówił, że tam stosunki seksualne są bardzo... bardzo bolesne na Kajpaksie i oni i tak w ostateczności tylko dla prokreacji. To on chyba nie jest jednak z Kajpaksa, tylko z jakiejś innej planety. Coś mi się tak jawi. Z planety dupczorów leśnych. Kawiarenka... kocia kawiarenka, taka a propos kotów... Są takie, na przykład w Warszawie można pójść sobie do kawiarenki, gdzie są zwierzaki, leżą sobie na stołach, chodzą, można się z nimi pobawić. No i okazało się, że różne Brianki i Jessiki przychodzą i te koty tam dręczą, ganiają, za ogony ciągną. A Karyna nie zwróci uwagi, no bo to przecież tylko dziecko. No i też przejedzie wózkiem komuś tam w autobusie po stopach, to ktoś, pani, moje buty dopiero co kupione, przecież to tylko dziecko! Co pan? No, albo sobie na przykład siedzimy w restauracji, a tu nagle widzimy, że do naszego makaronu z sosem spaghetti dziecko włożyło rękę. No, my, proszę pani, no proszę dziecko, panie, to tylko dziecko! Co pan? Dzieci pan nie lubi? Skąd pan jesteś w ogóle? Co pan tu? Jedź pan. No. Albo sobie na przykład ten, nie wiem co. Albo nam dziecko w ogóle porysowało kluczami samochód, wymalowało tam jakieś kwiatki kluczem, my tam idziemy, no proszę pani, no cały lakier. Panie, to tylko dziecko! No i... Dużo jest takich przykładów. Coś się takiego z kobietami dzieje, że jak urodzą gówniaka, to wychodzą z takiego założenia, że I że to już cały świat się nie liczy i że to w ogóle tylko ich gówniaczek jest najważniejszy, wszystkich to musi bardzo interesować, wysyłają tam kubki swojego gówniaczka na Facebooka i tam, patrzcie, zrobił kupę, no. Wczoraj była brązowa, a dziś taka zielonkawa. Co wy na to? No i to co? Nie odpowiadam na... Aha, bo tu napisał, że przypieprzać się do dzieci. A co mnie cudze dzieci obchodzą? Prawda jest taka, że kocha się dzieci tylko swoje. A ktoś twierdzi inaczej, to jest zakłamanym. Zakłamanym wstręciuchem. Dzieci się kocha swoje i swoim się faktycznie wybacza. O Jezu, jak ja byłem za młodu. Niszczyłem coś tam, psociłem, nie uczyłem się... I w ogóle. No i też na przykład moja ciotka zawsze w ogóle w życiu by coś, o tu, gdzie to dziecko kochane, tu, no, bardzo ładnie tu zniszczyłeś, pak, jak kreatywnie zniszczył tu, ścianę wymazał, ale jak ładnie. No to swoje się kocha, swojemu się wybacza, ale to ja mam też cudzemu wybaczać. Poza tym fajnie, no ale co miałem powiedzieć, ta kawiarnia zabroniła dostępu dzieciom, które nie mają skończonych 14 lat i zaraz się tam kwik różnych Karyn właśnie i Januszy, że co to ja już tam nie będę polecał w życiu. No i dobrze, i nie polecaj, i sam też nie przychodź, jak nie rozumiesz prostej rzeczy, że zwierzak też chce mieć trochę spokoju, a nie żeby go ciągle dręczył jakiś twój gówniak. A i klienci niekoniecznie są szczęśliwi, jak ciągle słyszą ten taki charakterystyczny pisk. Taki, wiecie, to jest taki pisk... taki jakby po prostu Freddy Krueger rękawicą swoją jeździł po tablicy, nie? I co chwilę tylko... Taki właśnie pisk charakterystyczny. Małe dziewczynki jakoś tak mają, że co chwilę po prostu, co by się nie działo, tam biegnie gdzieś, to piszczy. Chłopak ją coś tam do niej ją ściga, to ona się drze. Cały czas i wydają z siebie co chwilę taki pisk, jakby coś faktycznie się ze skóry ją ktoś obdzierał, czy coś. Nie wiem, czemu tak małe dzieci mają. Chłopcy nie. Chłopcy to tam krzyczą tam tymi swoimi głosikami przedmutacyjnymi. No ale te dziewczynki to tak piszczą co chwilę. Nie wiem. No i też mam dość trochę tych matek, co jeżdżą innym wózkami po stopach, wyciągną cyca, nie zwrócą dziecku uwagi, no bo to dziecko, i tak mają wszystkich w dupie. Trzeba też zwracać uwagę chyba jakoś tak ostrzej. Tylko jak zwrócę uwagę, to mnie zaraz wyjdzie jakiś Janusz i pobije mnie. I będę se musiał zapuścić wąsa. Jak ten Adaś Miałczyński. No ale cóż. Ktoś szantażuje w Niemczech. No ładuj się, no. Bo ja nie wiem, kto szantażuje. Sobie tu zapisałem. Z DHL-u ktoś. Ktoś szantażuje DHL, grozi wysyłaniem bomb w paczkach. Ale czemu ktoś nie lubi DHL-u? Ja mam pewne przypuszczenia, co to może być za grupa, która chce zaszkodzić DHL-owi. Ale być może i w bitcoinach chce okup. 10 milionów euro płatne w internetowej walucie. O, w bitcoinach. No, to widzicie, świat idzie do przodu. Teraz różni szantażyści, terroryści chcą już zapłaty w bitcoinach. No, w sumie nie jest to głupie. No, umówmy się. Więc... No i właśnie w Niemczech od DHL-u i grozi ten terrorysta wysyłaniem wybuchających paczek. I chyba nie rzuca słów na wiatr, bo nadał już dwie niebezpieczne przesyłki. No tak więc uważajcie, jak zobaczycie kuriera DHL-u, to uważajcie, bo może wam przynieść naprawdę bombową przesyłkę. A ja muszę odesłać router do UPC. Już mi tam jakieś kary naliczają, wysyłają dramatyczne SMS-y. Ostatnio też z banku do mnie tam dzwonili też tam w sprawie takich różnych tam zaległości. I w końcu się wkurwiłem, bo co to za pytanie? Co jest spowodowane tym, iż nie uiścił pan? Ja się tak zastanawiałem, co cię to kurwa obchodzi? Się tak zdenerwowałem i mówię, co mam się jeszcze tu wyspowiadać i tłumaczyć? Nie dość, że płacę odsetki, na których bank sobie zarabia, to jeszcze będziecie mnie tu strofować i pouczać i reprymendy mi jakieś dawać? Mówię, tak się zdenerwowałem. W ogóle dość mam wszystkich instytucji. Zauważcie, mówiłem już o wysokich cenach. Wszystko jakoś strasznie drogie się nagle zrobiło. Za rzeczy, które zawsze były tanie, jak jakieś pierogi, twaróg, coś. Teraz w ogóle też trzeba wydać kupę siana na to wszystko. I jeszcze wszystkie te firmy, w których coś tam nie zapłacimy, zalegamy, od razu niczym bank naliczają nam odsetki jakieś, a zaraz odsetki od odsetek, kary umowne. I nie wiem, chyba w tych wszystkich regulaminach, które wyglądają jak brulion, tak, 100 stron, to tam jest zawsze chyba to wszystko uregulowane, bo inaczej by nie mogli, tak? Więc jak dają wam taką umowę na 50 stron A4 drobnym maczkiem i podpunkt 168b, co w przypadku kiedy, no to tam pewnie wszystko jest, że macie kary umowne, to nie wiem, to może podziękować. Najlepiej to zaprosić, niech przyjedzie. Nawet jak wiecie, bo te umowy można sobie dzisiaj tam online też gdzieś znaleźć, poczytać, to sobie przeczytać i nawet jak wam się nie podoba i nie chcecie, to zaprosić i tak, taka mała złośliwostka, no co. Niech przyjedzie i niech jeszcze poopowiada przez pół godziny, wypytać się, a ten telefon, który ja dostanę, to będzie miał kamerę i z przodu i z tyłu? A ile trzyma bateria? Dobrze, i jaki procent kwoty mojego abonamentu to jest spłacanie tego telefonu? Jak długo? Aha, 2 lata, dobrze. A czy jest niebieski telefon, czy tylko takie szare, czarne? Bo ja bardzo lubię niebieski kolor. Jest niebieski, dobrze. No, a różowy? Bo jednak nie, jednak różowy, bo chyba dla córki wezmę. A ile za SMS-a? A czy są jakieś darmowe? No i tak po pół godziny powiedzieć, wie pan co, ja właśnie przeczytałem tu regulamin, widzę, że jest na stronie 125, jakaś kara umowna, że jak potem nie oddam routera czy coś, to jakieś mam tu zapłacić, co, wie pan co, jednak się nie zdecyduję. Gdyby nie to, to bym się zdecydował, ale tak to w sumie to nie. Ja widzę, że to takie jakieś przeciw klientowi od razu, jakieś kary mi tu, jakieś groźby, coś tu, dziękuję bardzo, to ja podziękuję, do widzenia. No. I tak trzeba robić. Albo dzwonić do nich codziennie i tam zaprzątać głowę. Nie wiem, ja bym się zemścił. Mam w sobie chęć zemsty po prostu na tych wszystkich firmach. Czuję się jak śmieć po prostu w tym kraju cały czas. Taki klient śmieć. Że oczywiście jak dzwonią i proponują, to dzień dobry, czy mogę panu zabrać chwilkę czasu? Chciałbym zaproponować wyjątkowo atrakcyjną ofertę. A jak dzwonią, żeby się upomnieć o coś, to nie pytają już się nigdy, czy klient ma chwilkę czasu. Nigdy. Nie spotkałem się jeszcze z tym. Tylko od razu taki ton oskarżycielski i zwroty w stylu. Czy zdaje pan sobie sprawę? Czy pan wie, co grozi? Czy nie dostosowując się, nie spełniając warunków umowy, zdawał pan sobie sprawę, że... I takie gadanie, nie? Więc po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera. Kroiłbym i solił. Nienawidzę. Tęsknię po prostu za jakimiś normalnymi firmami, które się normalnie zachowują jak tak człowiek, jak człowiek do człowieka, nie? A ci to są tacy, że jak się spóźnicie tam o jeden dzień, nawet zapłacicie, ale się o jeden dzień spóźnicie, to oni, proszę pana, już ruszyła windykacja, nie przysługuje panu prawo. Ale co pan krzyczy? Ale proszę pana, proszę nie przeklinać. Proszę pana, to jest nagrywane. Pan wobec mnie tutaj groźby karalne, proszę pana. No i taka rozmowa już jest, nie? Jak już jesteśmy klientem, to stajemy się nagle śmieciem. Podpisujesz tą umowę, podpisujesz się tu, składasz podpisik i stajesz i zostajesz zdegradowany ze wspaniałego, świetlistego klienta potencjalnego na już klienta śmiecia. I niestety tak to jest u nas. Jakaś taka polskość chyba, bo nie sądzę, żeby to za granicą było. Ja się za granicą nigdy nie spotkałem z jakimś z niemiłą obsługą w jakiejś firmie, czy z urzędnikiem niemiłym. Zawsze z czym nie przychodzę, czy z jakimś problemem, czy coś chcę zareklamować. Oddawałem tam i konsolę, coś tam z powrotem, wszystko. Zawsze mili, sympatyczni. Proszę, dobrze, proszę tu podpisać, proszę, sprawdzimy, dobrze jest. Dziękujemy. No, a u nas po prostu tylko są mili i wchodzą w dupę, jak coś chcą i jeszcze nie podpisaliśmy umowy, nie? Tak to jest, niestety. Co zrobić? Może te różne rzeczy, o których tutaj czasami mówię w audycjach, to jak się odnosi Polak do Polaka, jak polskie firmy traktują klienta i różne inne rzeczy, jak politycy nas traktują, jacy są po prostu ciemni, fanatyczni, głupi, zawistni. Wszystko to, jak to poskładać w jedną kupę, to mamy może właśnie powód tego, że takie kraje jak Niemcy czy Japonia po wojnie się odbudowały i są wielkimi potęgami gospodarczymi, a u nas to tak jeszcze właśnie nie do końca, nie? Może gdyby właśnie to inaczej trochę było, gdybyśmy się bardziej trzymali jakoś ze sobą, byli dla siebie milsi, normalniejsi trochę, mniej zawistni, mniej jakichś donosicieli, mniej szkodników jakichś takich... milsza obsługa, jakieś zdrowsze zasady tego wszystkiego. Gdyby do polityki się szło nie po to, żeby się dorobić, tylko żeby coś dla ludzi zrobić. No nie wiem, wszystko to się składa, nie? Na ogólny klimat i efekty potem. Właśnie, wśród dealerów gwiazd, wśród klientów dealera gwiazd i celebrytów, i ludzi znanych, znalazł się też jakiś niedoszły poseł PiS, który w ogóle zaskoczył mnie, że, no oczywiście po pierwsze tym, że wydał... Darek pisze, że w Niemczech O2 też traktuje klienta jak śmiecia. Ale to słyszałeś o tym, Darku, czy masz takie z drugiej ręki? Bo to wiesz, czasami ludzie mogą tak coś mówić. No, zaskoczył mnie tym pan niedoszły pisior, że wydał 700 tysięcy złotych na te narkotyki. No, to nieźle, nie? A druga rzecz, którą mnie zaskoczył, to, że się przyznał do tego i mówi, ja już to tak, owszem, zamawiałem, a już mam za sobą, jestem na odwyku już i czuję się moralnie czysty, tak powiedział. To tak czuć taką właśnie, czuć trochę to pisiorem trąci, że tak brzydko powiem właśnie, bo tu ci, którzy tak o sobie mówią, że jestem moralnie nieskazitelny, to tak mi się kojarzą z PiS-em trochę. Bo się wyspowiadałem we wtorek, czy w niedzielę tam, nie? No, to widzicie, ateista to nie wie, kiedy się tam spowiada. Wyspowiadałem się, jestem moralnie czysty, kryształowy. Ale to nieźle musiał tego śniegu tam mu nawieść za 700 koła. I na to idą nasze pieniądze. Pan płaci, ja płacę na tych wciągaczy, koksowników. I mogę rządzić! Rządzę! Polska, biało-czerwony nos! Yeah! Mój krew mi poszła, biało-czerwony nos mam właśnie. O, polski nos, biało-czerwony. Dobra. No, może jak kiedyś będę bogaty, to też tam sobie coś, jakiś donos zrobię. Bo to nie są tanie rzeczy. Proszę pana, proszę pani. Kokaina to chyba najdroższy narkotyk, taki najbardziej ekskluzywny, nie? No jak nie dużo, profesor, za 700 koła to nie dużo śniegu? No ja wiem, że tam jak chcesz tam się nabombić, to chyba trzeba tam z 1,5 tysiaka gdzieś wydać, nie? Tam na 2 gramy czy coś. Nie znam dokładnie cen, ale coś pewnie koło tam, no bardzo drogi. No ale to za 700 to sporo, nie? Chyba. A dla biedaków wąchanie trawki pozostaje, wstrzykiwanie sobie marihuaniny, no. Ciekawe też jest, że jak państwo ma, jak państwo jest w stanie wojny i żołnierzyków chce sobie przygotować jak najlepszych, to już tak nie stroni od narkotyków i już narkotyki nie są takie złe, nie? I testuje różne substancje i robi jakieś mieszanki tam, amfetamina z kokainą i z tą, i z morfiną, to ponoć taka idealna właśnie mieszanka się okazało dla żołnierza. I tam tu, żeby nie spał, tu, żeby waleczny, tu, żeby wytrzymały i szprycują tych wojaków. Oni potem wracają z jakiegoś Afganistanu czy tam z Iraku i ćpać im się chce. Wiecie, no w ogóle po wojnie, jak przejęto olbrzymie zapasy dragów nazistowskich, to one zalały rynek, tego było strasznie dużo, okazało się, że to ćpali na potęgę. No i nie dziwota, naćpają się i potem mordują, gwałcą, rabują, nie? Jedni się naćpają, drudzy się opiją alkoholu i heja, i walczymy, nie? Za ojczyznę naszą kochaną. No i wtedy są dobre narkotyki, a jak ktoś chce się zrelaksować, odprężyć, to zło. To największe zło na świecie w ogóle, bo to gdzie to tak się odprężać? Jak się człowiek tak jeszcze zażyje, jakieś LSD czy coś, to jeszcze mu przyjdzie do głowy, że ta władza jest jakaś nieteges, że coś z tym krajem jest nie tak, weźmie go na myślenie, od telewizora jeszcze odejdzie i co to będzie? Na wybory nie pójdzie, nie zagłosuje na partię jedynie słuszną, propagującą jedyną moralność, prawda, jak wiemy, katolicką, jak mówiłem, cytując tutaj Jarosława Kaczyńskiego, jedyna moralność. No, także widzicie, w niektórych wypadkach coś nagle może się zrobić dobre. Jak wojna będzie, to się naćpacie wtedy, po same uszy. Dobra, szkoda, że Jacek jednak nie zadzwonił. Może mu internet odcięło albo coś, nie wiem. No dobra, gdybyście chcieli sobie jeszcze pogadać, pokomentować coś, to wpadajcie na naszego Discorda. Ja tu zaraz jeszcze zaproszenie wkleję na czata specjalnie dla was, kto chce do nas tam dołączyć. Fajne rozmowy są. Chyba niepoprawny Kuba, pozdrawiam, w ogóle fajny koleś, nadajemy na tych samych falach trochę, jak go słucham. Bardzo mi się podoba to, co on głosi. I wiecie co? On nie jest dla ludzi taki miły i wyrozumiały jak ja. Jak ktoś mu tam pierdoły opowiada o Biblii, na przykład o Jezusie, czy jakieś dyrdymały o ziemi, to mówi, spierdalaj debilu, ty pierdolisz jak potłuczony, cię zaraz bana ci dam, jak będziesz takie głupoty tu pierdolił, albo gadasz z sensem, albo weź przeczytaj coś, kurde, a nie powtarzasz tylko zasłyszane jakieś dyrdymały. No i tak się gada ze słuchaczem i wita się też fajnie, mówi siema zjeby, no, i jakoś tam i lewatywę z kawy proponuje, no, to tak się w radio powinno gadać, a nie, mi to bardzo imponuje, jak Burak, po prostu asertywny człowiek i szanujący swoją inteligencję, no. Muszę się odezwać znowu jeszcze raz do Kuby. Co prawda tutaj były jakieś pomruki nienawiści, bo zaraz tu oczywiście wierzący powie, o tam, o takich tu, gdzie to takie tu w radio nie potrzeba. A właśnie, że potrzeba właśnie. No właśnie teraz nie potrzeba, bo nie ma potrzeby. No. O kim mówisz? Mówię o kanale Niepoprawny na YouTubie, se zobaczcie, posłuchajcie sobie Kubę. Fajnie, to jest taka fajna formuła, bo on dostaje filmy od różnych tam słuchaczy, podsyłają mu i on to komentuje. On to komentuje, nie przejmuje się tam jakością, tam w tle coś zawsze gra, tam jakiś telewizor, on sobie odchodzi, tak, luzak taki, luzak, wydzierany, coś tam sobie pali, ja nie wiem, co on tam pali. Może kamele, albo mocne, ekstra mocne, nie wiem. nie wnikam. No i fajny, no ja lubię takich. I odpowiadają mi jego poglądy właśnie na politykę, na religię, na naukę. Foliarzy tępi strasznie, też śmieje się tam z nich. Znaczy tępi, no wyśmiewa ich, no jak gadają pierdoły jakieś, że sok z buraka leczy raka, to tam się klepie po łydkach i rechocze. I tak trzeba to podchodzić do tego, a nie, no, no szanuję twoje poglądy, no być może burak faktycznie może tutaj dobrze robić, no ale zrozum, że to no jak masz zapalenie płuc, to samym szczawiem to możesz się nie wyleczyć i to możesz, nie wiem, jak, a jak umrzesz,

0: I co? Zioła są okej, okay. Zioła są, mają może mniej efektów ubocznych, są zdrowsze, ale wiecie dlaczego może też, że po prostu są słabsze o wiele, no. Zioła to są takie leki, które po prostu są, działają o wiele słabiej, no. Leki mają to wszystko jakoś to skondensowane mocno i tyle, no. Także tak. No dobra, ja wkleiłem w rezultacie to zaproszenie na Discorda, czy nie wkleiłem, bo już się gubię. A to jeszcze raz go tu, proszę bardzo. Wklejam zaproszenie na Discorda. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem platforma nasza, która dla was została założona. Jeszcze potrzeba zdążył na do widzenia tu założyć. No widzicie, i teraz jak go nie ma, to będzie... buldupizm, że o, to co on tak odszedł, coś, co mu się tu nie podobało, ta całkiem fajny był, w sumie się nieźle słuchało, może i się z nim nie zgadzałem, ale tu, prawda, szkoda. No, to teraz się obudzicie, nie? Jak to mawiał Ferdynand Kiepski, wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną, no. Taka jest prawda. Jaka chińska wtyczka, no to... chińska wtyczka. No dobra, a nawet jak chińska wtyczka, to z przejściówką, myślę, tutaj i wszystko działa, no. Także, no widzicie, no tak to jest. W radiu zawsze rotacja. W radiu zawsze rotacja, ale ja się nigdzie nie wybieram, ja zawsze będę. Ja jestem jak Duch Święty, zawsze jestem i wszędzie i na wieki wieków, amen. I dziękuję i do widzenia i zapraszam i przepraszam i co złego to nie ja. Oczywiście trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.
1: Ja pierdolę, są zwłoki.

Cześć wszystkim, witam serdecznie. Poniedziałek, 1 sierpnia 2022 rok. Krawiec przy mikrofonie. I luźne gadki, w których sobie rozmawiamy na różne, często bieżące tematy. Komentujemy rzeczywistość. Można by powiedzieć, kontestujemy. Nie wiem, czy to słowo nie jest zastrzeżone. Kontestujemy rzeczywistość. No właśnie. Rocznica powstania warszawskiego. Tak sobie przed audycją sprawdzałem. Wyobraźcie sobie, że wojna na Ukrainie pochłonęła jak na razie około 4000 ofiar. To jest w ogóle takie nieprecyzyjne mocno informacje dostaję, bo się pisze raz jako o całkowitej liczbie, czyli i cywile, i wojskowi 4000, a raz, że samych cywilów 4000, więc nie wiadomo do końca, jak to interpretować. No i jeszcze trzeba doliczyć 4735 osób rannych. A ja sobie patrzyłem też dla porównania, ile ofiar pochłonęło powstanie warszawskie. No, samych warszawiaków, od 150 do 200 tysięcy. W tym około 4 tysiące dzieci. Dzieci, osób pozbawionych zupełnie dzieciństwa. Mali ludzie, którzy mogliby, nie wiem, bawić się w coś, dorastać sobie, zakochać się. No to koktajl Mołotowa do łapy. I rzucaj w czołgi, nie? Też tutaj mam znowu nieprecyzyjne informacje, bo raz się wymienia liczbę te 4000 z hakiem jako

0: liczbę dzieci, które zginęły, a raz, że tyle dzieci brało udział w Powstaniu Warszawskim, co sugerowałoby, że wszystkie dzieci, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, zginęły. No, oczywiście te młodsze dzieci dostawały takie zadania prostsze, jakieś szykowanie jedzenia, jakieś prace, czy to porządkowe, czy coś tam przygotować, a starsze trochę dzieci, no starsze dzieci, tak, nastolatek, to starsze dziecko, już bardziej odpowiedzialne zadania, które wiązały się z dużo większym ryzykiem utraty życia. Jak się podobała wczorajsza audycja? Średnio mi się podobała. Średnio mi się podobała, bo jak już ktoś się pyta o to, to no usterki techniczne to jedno, to można przeboleć. No zdarza się, nie? Chociaż Ania mogłaby przetestować po prostu. Mogłaby nabrać takiego nawyku, że przetestuje sobie przed audycją wszystko, a nie potem grzebanie, gadanie o tym, nie? To właściwie psuje audycję. I ta audycja, już Ani powiedziałem, że będzie tam przez kilka dni, jak ktoś chce sobie odsłuchać, ale potem będzie ukryta, bo no, nie chcę na kanale audycji, gdzie jest przez 15 minut rozmawianie o tym, że nie działa, tak? To może zniechęcić mocno kogoś, kto zacznie na przykład od takiej audycji. Słuchanie. Znaczy, no proste, no. Po prostu trzeba będzie usunąć. Ale bardziej mnie chyba zirytował telefon Etama, który musi już na początku audycji zadzwonić, żeby dać upust swojemu ego i z tym swoim egocentrycznym takim tonem, co coś tam opowiada, co już niektórych drażni, tak, bo no nie chcą słuchać cały czas tego samego eksperta od tematów wszelakich, kto by to nie był, ale jak zadzwonił drugi raz dla śmichu, tak, że on dzwoni drugi raz bo i będzie tu siedział na antenie, dopóki nikt nie zadzwoni, oczywiście tak pół żartem, ale to się zrobił już cyrk po prostu, nie? To się zrobił cyrk i ja takiego czegoś nie chcę u siebie w radio. Proszę nie traktować trochę szacunku dla radia, dla anteny, dla innych ludzi. Trochę takiego myślenia, że może nie będę siedział na antenie pół godziny, bo mi się nudzi, bo może ktoś inny by zadzwonił. I akurat tutaj z Zenonem się zgadzam, że audycja została skiepszczona przez Etama w dużym stopniu. Fajnie było, gdybyś, jeśli tego słuchasz, trochę się ogarnął i... Bo jak dziecko się zachowujesz, nie? Trochę takie dziecko głupkowate, które, nie wiem, chcąc zwrócić na siebie uwagę, zbije doniczkę na przykład, albo zacznie jeździć dupą po dywanie, albo nie wiem, co zrobi, nie? Więc to trochę niepoważne traktowanie ludzi. W ogóle mam taki zamiar, żeby trochę tutaj bardziej asertywnie i stanowczo pewne rzeczy zacząć regulować, bo niektórym się, już teraz mówię tak ogólnie, nie? Niektórym się trochę za dużo tutaj wydaje, co można, a co nie. Dzwonią sobie ludzie z nudów, tak, żeby się zapytać, a na jaki temat będziemy rozmawiali, podpity se dzwoni, bo se pogadałby się z kimś, nie? To nie jest domofon. To nie jest też kibel, do którego się sra. Zamknąłem też dyskusję pod jedną z audycji, gdzie zaczęliście. Absolutnie tutaj nie oceniam, kto ma rację. Mam to w dupie generalnie, kto ma tutaj rację, ponieważ jestem zmęczony takimi jakimiś dramami, dymami. A jak to schodzi jeszcze na wyciąganie sobie wzajemnie brudów, ataki ad persona... dla współmałżonków i takie jakieś tam, a twoja kobieta to, twoja tamto, to po prostu dramat się robi i to jest kolejny przykład na robienie sobie kibla tutaj, nie? A potem nagle ludzie zaczną mówić nocny kibel. No, w pewnych kręgach tak się czasami mówi na nocne radio, ale nie chciałbym, żeby tak zaczęto mówić ogólnie, że to jest taki kibel, nie? Że ja rozumiem, że każdy może, że szczycimy się trochę w tym, że u nas jest dużo tej wolności, dużo luzu, minimum cenzury, ale to zaczyna się mścić troszeczkę. I czuję dyskomfort z tego powodu, więc będę trochę teraz hamem, będę ostry, mam w dupie, czy ktoś się obrazi na śmierć. Jeśli ktoś ma się na mnie za takie coś obrazić, za jakieś pierdoły, że powiedziałem coś, że mi się coś nie podoba, to niech się obraża już teraz, będziemy mieli z głowy, nie? Tak więc wolałbym, żeby dzwonili ludzie, którzy mają coś konkretnego do powiedzenia, a nie im się nudzi. Wolałbym, żeby niektórzy nie traktowali tego radyjka tak, że se dzwonię z nudów, sprawy jakieś prywatne to sobie załatwiajcie może prywatnie albo na Discordzie, nie? Też dochodzą mnie różne niepokojące sygnały co do tego, co się czasem zdarza na naszym Discordzie, że że na przykład pojawiają się jacyś miłośnicy Adolfa Hitlera na przykład, nie? Którzy się witają ze sobą w swój hitlerowski, nazistowski sposób i to już nawet jeśli to jest jakoś pół żartem albo żeby kogoś sprowokować, to i tak to jest złe, bo ktoś może nie rozpoznać żartu. Ktoś przyjdzie nowy i zobaczy, że hajlują sobie na naszym Discordzie, tak? Więc tutaj mały apel do Gambola i Czektula, którzy się tym opiekują. Ja nie wpadam, nie mam czasu, wolę sobie pograć w grę, nagadam się w radio, już nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby wchodzić na kanał, z ludźmi sobie gadać. Ja jestem samotnikiem w zasadzie, introwertykiem w zasadzie, więc nie jest dla mnie aż taką frajdą, żeby sobie jeszcze wejść na Discorda i tam i patrzeć, a w szczególności patrzeć na to, jak ktoś się z kimś żre, czy ktoś do kogoś ma wąty, czy ktoś jest z sekty, a ktoś jest taki i owaki. Absolutnie, to nie jest moja bajka. I też nie chodzi o to, żebyś ty, Gumball, od razu pisał, to co, mam zamknąć Discord? To wiesz, znowu rozmawiamy na jakimś takim poziomie, co bym nie chciał, tak? Bo wolałbym, żeby zostało zrozumiane to, co powiedziałem, jakoś zinterpretowane, przyswojone, bez jakiejś nawet wielkiej spiny, po prostu to był taki sygnał, miejcie oko może, nie, na to, co się dzieje, bo jakieś mam niepokojące sygnały, a to też takie dziecinne trochę, to ja mogę zamknąć, nie, to do widzenia, to jak się nie podoba, to też nie tędy droga zupełnie nie tędy droga. No i taki podkurwiony trochę jestem, generalnie mnie wszystko denerwuje, ludzie mnie denerwują, wszystko, co się dzieje dookoła mnie denerwuje. Denerwuje mnie to, że po raz kolejny w związku z tą rocznicą Powstania Warszawskiego dla niektórych to będzie okazja, żeby dać upust swoim jakimś homofobicznym ciągotom. Dla tych homo z kolei to będzie okazja, żeby nie uszanować tego święta i przyjść ze swoimi tęczowymi transparentami i krzyczeć, patrzcie na moją pupę, jaką mam ładną i kobitki razem. Chyba nie o to chodzi, nie to jest... Gumball, nic nie musisz robić, miej oko po prostu, no tak o to poprosiłem, dosyć wyraźnie.
1: Wymarzoną pracą krawca jest hejnalista, bo nie trzeba tego robić do końca.
0: Wymarzoną pracą krawca jest hejnalista, bo nie trzeba tego robić do końca. No fajny żarcik UW, dzięki za piątaka. No dobra. No tak, i dla niektórych to będzie okazja, żeby... No, już się pojawił od tego Bąkiewicza używania symboli związanych z grupami dewiacyjnymi, coś takiego. Musiał to nazwać oczywiście tak, nie mógł tego powiedzieć grzecznie, w kulturalny sposób. Tak jak ja to teraz przedstawiłem, że nie jest ten czas, to miejsce i ta uroczystość, żeby powiedzmy manifestować inne różne, być może ważne dla kogoś rzeczy, ale nie drażnijmy też innych. Na taką uroczystość przychodzą często osoby konserwatywne, wierzące, których będzie drażniło to, że przyjdą jakieś rozkrzyczane feministki czy geje z tęczowymi flagami. Zresztą wiele osób mogłoby to zdenerwować, tak? I można to powiedzieć normalnie, a nie w taki sposób, żeby dopierdolić, żeby dowalić i żeby zdyskryminować kogoś i pokazać, jaki to ja jestem hetero, samiec, alfa i jak nienawidzę zboczuchów, nie? Więc, nie no, Gumball, luz, no wiesz, mam nadzieję, że nie wziąłeś tego jakoś za bardzo do siebie, bo też czemu miałbyś tutaj coś brać do siebie, czy się obrażać, tak? No, po prostu dałem delikatnie znaka, że mam jakieś sygnały, że coś tam się, niektórzy za dużo sobie pozwalają i może trochę trzeba mieć większe baczenie, o to mi chodzi. I to też nie chcę tu nikogo krytykować, że ktoś coś źle robi. To jest sygnał, tak? Taki po prostu krótki i prosty sygnał, których dałem kilka dzisiaj. Ja mówię otwarcie o rzeczach, które mi się nie podobają i tyle. Nie będę kisił tego ani, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Tak samo jak wasze różne niesnaski, różne sprzeczki, na początku to są sprzeczki. Ja dlatego chcę tego unikać, bo wiem, że to jest zawsze zarzewie, że to jest tak ognisko, które na początku się lekko tli, a potem zanim się obejrzysz, to wybucha wielkim ogniem, płomieniem i może się jeszcze cała okolica od tego podpalić przy odpowiednich, sprzyjających okolicznościach, więc unikam. Jak mi ludzie podsyłają nawet jakieś screeny, że ten powiedział to, ten tamto, ja nawet najczęściej na to nawet nie patrzę w ogóle. Nie chcę się tym interesować, nie chcę się w to mieszać. Dzisiaj 90% youtuberów bazuje na dramach, na aferkach i szambo totalne, wyciągają na siebie jakieś brudy i tak dalej, nie? I bo wiedzą, że można w ten sposób łatwo się wspiąć, to już abstrahując od naszej tutaj sytuacji i drobnych w zasadzie awantur, ale tak mówię teraz ogólnie o YouTubie, jak dzisiejszy YouTube wygląda. Każdy na każdego jedzie, każdy skłócony z każdym, bo zobaczyli ci ludzie, że wojenki, dramy, dymy dobrze się sprzedają. Zauważyli mniej popularni twórcy z mniejszymi trochę zasięgami, że można łatwo wskoczyć na czyjeś plecy i wybić się i zyskać olbrzymią popularność na tym, że się kogoś obrzuca gównem, bardziej znanego od siebie, bo ktoś inny zaraz to komentuje. Zasięgi rosną fantastycznie, fantastycznie. Barney ze Szkolnej, ten grubas, którego kiedyś chciałem zaprosić, dzisiaj bym nie chciał, ponieważ to jest ksenofob, rasista, szur, totalny szur, który wierzy we wszystkie jakieś spiski, co se gdzieś wyczytał, no, ale to jest człowiek po podstawówce, tak? No dramat, po prostu nie chciałbym z takim człowiekiem gadać, za to na 99%, bo już jest dogadane, zawsze może coś się zmienić, ale prawdopodobnie w sobotę o 21:00 będzie spotkanie, drugie już spotkanie w Nocnym Radio z Sratkiem, tak popularnie na niego się mówi, w Uniwersum Szkolnej, chodzi oczywiście o Sławka. Sradek. No, także pojawi się Sradek. Powód jest dosyć konkretny. Sławek chciałby naprostować raz a dobrze pewne rzeczy, pewne sprawy wokół siebie, odpowiedzieć na pytania fanów Szkolnej. No, na pewno przyjdzie sporo osób, bo audycja gdzieś tam będzie zareklamowana i ważne jest to, żeby dużo osób jej odsłuchało, ponieważ no, Sławek chciałby uciąć pewne spekulacje, wyprostować pewne sprawy, wytłumaczyć się, a przy okazji będzie to na pewno audycja, w której dowiemy się czegoś, no bo kto lepiej zna Szkolną, kto bardziej od kuchni wszystko tam kuma, niż taki Sławek. Taka szara eminencja trochę w tym uniwersum. Szczególnie właśnie Sławek, myślę, dużo różnych rzeczy może nam tutaj zdradzić. Będę starał się od niego wyciągnąć. Nie będę też go oszczędzał, bo nie o to chodzi. Zresztą, wiecie, Sławek tak tak naprawdę to jest dla mnie ani brat, ani swat. Ludzie na pewno pomyślą, że o, tutaj kumpel chce bronić swojego ziomeczka, swojego ziomeczka lateksa, bo tak się określa, że tam się dzielą na różne grupy, nie? No, Sławek miałby być niby tym lateksem. Nie wiem, skąd to się wzięło, no pewnie chodzi o jakieś lateksowe ciuchy do sadomaso, coś takiego, gdzieś tam go skojarzono z takimi upodobaniami. Też go o to zapytam. Nie będzie żadnych tematów tabu, żadnych zbyt niewygodnych pytań, więc będę tutaj maglował trochę Sławka. Napisałem jeszcze zaproszenie do innego bardzo ciekawego gościa. Zobaczymy, czy odpowie. Na razie nie będę zdradzał, bo... A zresztą mogę wam powiedzieć, napisałem też zaproszenie na wywiad do niemagistra Zarzyckiego. To jest bardzo ciekawy jegomość, którego, co starsi tutaj stażem słuchacze, słuchaczki, mogą kojarzyć nawet jeszcze z czasów Radia na Fali. Niemagister Zarzycki to jest taki... To jest właściwie ciężko go określić, czym on się zajmuje, ponieważ on się zajmuje różnymi dziwnymi rzeczami, ale generalnie robi różne performensy, akcje, prowokuje ludzi, zadając im dziwne pytania, pisze wiersze, udziela się społecznie też, no próbował zorganizować w swoim mieście stoły bilardowe dla młodzieży, jest trochę skonfliktowany z burmistrzem. O, w każdym razie no, niesamowity człowiek i to nie głupi, ponieważ udziela korepetycji z matematyki, z fizyki, ale tak na co dzień to zajmuje się sprzedażą, uwaga, kutasów i piątych klepek. Kutasy to, no chodzi o takie szlacheckie kutasy. Taki... wisior wełniany, jak to nazwa, no tak się kiedyś mówiło, szlachcic miał przy pasie takie kutasiki i on sprzedaje właśnie kutasy i piąte klepki, których chyba brakuje dzisiaj wielu ludziom, tej piątej klepki. A co zrobisz, jak w audycji z Sławkiem zadzwoni Etam i będzie srolił o tym, jak to on w 2010 tworzył na Amidze reklamy dla nowej prawicy? Nie, no to ja szybko będę ucinał takie telefony, albo jak ktoś zupełnie nie na temat będzie gadał, zadzwoni, to już nieważne, czy to będzie Etam, którego ja bardzo lubię i na swój sposób szanuję, bo chociażby za to, że jest z Nocnym Radiem od początku, tak? Ale jak coś się niefajnego dzieje, no to ja będę o tym mówił, nie będzie tu świętych krów. Nie, no to pach i żegnamy i następny telefon. Zresztą może być się ciężko dodzwonić, no zobaczymy jak to wyjdzie, bo jeśli audycja zostanie rozreklamowana, to przyjdzie tu sporo osób z uniwersum, więc nie zdziwcie się, jak czat nagle się trochę zmieni u nas i będzie dużo wykrzykników, serduszek i nic nie wnoszących jakichś dosrywek i tak dalej. No, ale nie martwię się o to szczególnie, ponieważ już jakby mam doświadczenie z tym, wiem, co się dzieje z takim napływem. Napływ napływa, a potem odpływa. Ludzie zobaczą, że to nie do końca jest ich bajka, to, co się tu dzieje. No, nuda, tak? Nuda o polityce, o religii, kto chce tego słuchać, o wojnie, o cenach cukru, to ci ludzie bardzo często chcą posłuchać tylko i wyłącznie o tym, na przykład, czy Konon się faktycznie zesrał, a czy Barney, jak Majora wiózł do Warszawy, to czy Major się zesrał. No i to są bardziej ich tematy, więc, ale liczę też na to, że jakiś promil, może 1% z tych ludzi, którzy przyjdą, to będą też jacyś kumaci w miarę na poziomie ludzie. No przecież u nas też trochę osób się interesuje tą szkolną i co, jakieś przygłupy jesteśmy? Nie, no niekoniecznie. Więc zobaczymy, może się uda przefiltrować jakoś i ktoś zostanie tutaj z nami. No w każdym razie już ponad 3,5 tysiąca subów, 3600, to bardzo ładnie. No jak dojdziemy do 4 tysięcy, to, no to jest coś, czego się nie spodziewałem. Akcja to misia tutaj dobrze zadziałała. No, na pewno po prostu krótsze, tak jak Maharadża pisze, no krótsze telefony, można zadać jakieś pytanie, to każda audycja ma jakiś swój cel, nie? I w tej audycji będzie głównie chodziło o pytania, będą czytane też pytania zebrane wcześniej od widzów, no bo cel jest taki, żeby pewne rzeczy wyjaśnić po prostu, które wokół uniwersum się nawarstwiły. Ale ja chcę to wykorzystać też po to, żeby się czegoś dowiedzieć. W ogóle policzyłem sobie na przykład dzisiaj tak trochę z innej beczki, ile haraczu odprowadzam z samej akcyzy i VAT-u. Cena fajek, powiedzmy fajki kosztują 15 zł i 84% z tego to jest akcyza. I to wychodzi 12,6 zł. I biorąc pod uwagę, że paczkę dziennie jaram, no bo tak jaram, niestety, dużo palę, paczka dziennie to już jest dużo, chociaż są tacy, którzy palą 3 paczki dziennie, nawet zdarzają się tacy. Na przykład pani Sztuka, odtwórczyni roli Halinki Skiepskich, jest nikotynistką, można powiedzieć. Właśnie bardzo dużo fajek jara. Jednego papierosa gasi, drugiego odpala. No i wyszło mi tak, że przy tej jednej paczce dziennie z samych fajek płacę państwu 378 zł samej akcyzy. Rocznie to wychodzi 4536 zł. Nie mało, prawda? Nie mało. Dodajmy do tego zakupy 23% VAT. No teraz VAT jest obniżony, tak? Ja nie wiem właściwie, czy jeszcze jest, czy nie, bo znowu nas ktoś jak zwykle robi w ciula. Business is business. Trzeba żyłować ludzi, zarobić na nich ile się tylko da. I nie wiem, jak to do końca jest. Ale no, liczmy te standardowe 23% VAT. 23 zł ze 100 zł, jak robimy sobie zakupy. A z 1230 to wyszło mi, że przy moich zakupach to będzie około 2700 rocznie samego tego VAT-u, czyli jak dodamy do siebie akcyzę i VAT, to tylko za to oddaję państwu rocznie 7236 zł. No, to dosyć sporo, nie? I co za to mam? No, absolutnie nic. Kompletnie nic, bo ani do lekarza się nie zapiszę. Sroka ma na przykład taką sytuację, że go bardzo boli noga, on ma problemy z tą nogą cały czas, z tą jedyną zdrową swoją nogą, bo obcięta noga raczej nie boli. No i też się dowiedział, że może za ileś tam miesięcy się zgłosić do lekarza. To co to jest za opieka zdrowotna, że za kilka miesięcy? Jak mnie będzie bolał ząb, to też za kilka miesięcy mam przyjść i tak dalej. No więc jest to żadna opieka zdrowotna. No nie wiem, ewentualnie jak samochód mnie potrąci, to może. Tylko, że ja nie jestem ubezpieczony, więc musiałbym z własnej kieszeni zapłacić, więc nie mam totalnie nic. To, że mogę chodzić i oddychać, nie? A to też nie wiem, czy za oddychanie zaraz nie wymyślą sobie też haraczu. No więc dosyć sporo, tak, 7 koła z hakiem za samą akcyzę i VAT. Maharadża pisze, ale papierosy to chyba w żadnym cywilizowanym kraju nie są tanie. No tak się jakoś zrobiło, taką mamy sytuację no, na świecie, tak się przyjęło, że kraje zachodnie albo jakieś cywilizowane, ogólnie no to tam są drogie papierosy w Unii Europejskiej na pewno, a kraje takie jak jakaś Rosja właśnie, tam będą tanie szlugi, tania woda, nie? Zawsze, żeby to społeczeństwo miało jak ich nie stać na wczasy, jak mieszkają w odrapanym jakimś zapyziałym, zagrzybiałym bloku, gdzie winda nie działa i wszędzie graffiti jest i to jest ich świat, to żeby se przynajmniej zajarali szluga, nie? I napili się wody. Poza tym społeczeństwem, które jest rozpite, pewnie łatwiej się rządzi, bo woda strasznie degraduje ludzi, zamienia ich w imbecyli, w krzykaczy, w awanturników, w ludzi pozbawionych często hamulców. No i tak, i to wszystko buduje jakiś obraz takiej Rosji, w której no, przyjęto, znowelizowano prawo dotyczące przemocy domowej już całkowicie w tym kierunku, że właściwie państwo ma się nie mieszać do awantur domowych, a tam, jak zobaczycie sobie na różnych nagraniach, jak facet bije babę, to ją tak leje, że tamta fik do tyłu i podbite oko, złamany nos, nie pierdoli się w tańcu, tak? Tylko wali w nią tak, jakby bił swojego kumpla jakiegoś, nie? Podczas awantury na imprezie. Jeb z całej petary, po prostu tamta fik na ziemię, nieprzytomna, złamany nos i pan policjant przyjdzie i ma taki prikaz, że ma się nie wtrącać. Ma się nie wtrącać. I wyobraźcie sobie, że za takim stanem rzeczy byli nawet hierarchowie kościelni i kobiety w rządzie też były za tym, że to jest normalna rzecz, że i właściwie jeden Rosjanin o tym się wypowiadał tak, że śmiejąc się, no tak u nas jest, że można kobiecie raz do roku przypierdolić, albo ona też może wałkiem mężczyznę, bo to wiadomo, że jak kobieta, to wałkiem, tak? I to jest takie śmieszne, bo najczęściej kobieta nie będzie w stanie rywalizować z mężczyzną w żaden sposób, jeśli chodzi o przemoc, o bicie. Zdarzają się przypadki, że to kobieta stosuje przemoc na facecie i to są bardzo też przykre sytuacje, bo facet ma związane ręce trochę, nie za bardzo może w cywilizowanym kraju się zbuntować. No w Rosji będzie miał łatwiej, tak? Bo po prostu przypierdoli, wyrzuci przez okno, babę nic mu nie zrobią, bo to ich sprawa, sprawa rodzinna. Relacje rodzinne. No ale, no nie wiem, ja raczej wolałbym, żeby surowo karać to, jak ktoś kogoś krzywdzi. No i alkohol jeszcze bardziej sprzyja przemocy domowej. Nie ma chyba innego czynnika, który by tak mocno sprzyjał, prowokował, stwarzał sytuacje tego typu, że się w domu leją, nie? No, zdarzą się i takie przypadki, że on i ona to lubią w zasadzie, że się do tego tak jakby przyzwyczaili, nie? Ona jemu da w łeb, on jej odda i to jest ich taki rytuał trochę, ale to już zupełny margines i patologia w sumie. Ale patologia w Polsce też się znakomicie sprzedaje. To jest top of the top. Jakbyśmy mieli wskazać, co się sprzedaje, to lepiej niż seks, myślę, i humor. A propos humoru, kabaret Neonówka trochę pojechał po rajtach PiS-owi teraz. Głośno jest o skeczu takim kabaretowym, gdzie rozmawia, gdzie, no jak to w polskim kabarecie, musi być albo wigilia, albo ślub, albo ksiądz, albo komunia, albo coś takiego, nie? No tym razem mamy wigilię i przy stole rozmawiają sobie ojciec i syn. I syn młodszy, taki bardziej światły się wydaje, jest za PO, a ojciec starszy, doświadczony, konserwatywny jest za PiS-em i przekomarzają się, nie? No i dostało się i PO, i PiS-owi, no bo tam jeden jedzie na PO, drugi na PiS. I czy ja to tutaj gdzieś mam, żeby wam na przykład... No tak, ojciec do syna. A u was nikt nie kradł? Twój pierwszy złodziej, rudy lis, Donald Tusk. I spluwa w tym momencie. No, syn odpowiada w końcu sprowokowany. Jesteś taki pożyteczny idiota, oni ciebie w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. A oni się bawią, kasę wywalają na lewo, 70 milionów wywalili na wybory kopertowe. 2 miliardy idzie na tępą propagandę w TVP. Do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. No i to wywołało duże kontrowersje. Zdania, jak zwykle w Polsce, są bardzo podzielone. Niektórzy uważają, że tutaj się powiedział Marcin Kierwiński, to chyba jakiś polityk, mówi, władza, która walczy z kabaretem, jest nie tylko śmieszna, ale i skończona. Na Twitterze taki komentarz, a inni z kolei uważają, że atakowanie partii, czy polityków, to jest niegodne kabareciarza, że ludzie tam przychodzą się rozerwać i to tak niemiło i w ogóle. No a co robili Smoleń i Laskowik na przykład, nie? No z tyłu sklepu, słynny sketch, to moim zdaniem to było lepsze nawet niż takie, bo to są takie dosyć, no takie siekierą ciosany kabaret, nie? Jak zwykle się przebierają w jakieś śmieszne sweterki, siedzą, ta wigilia jest, zabrakło księdza tym razem, a nie wiem, a może przyszedł, nie wiem. Bo całego nie oglądałem, nie mogę za bardzo tych kabaretów polskich oglądać, ponieważ tam zbyt długo trwają oklaski i wiwaty. Jedno wypowiedziane słowo i nagle 10 minut biją brawo, nie? I rechoczą na widowni. No nie mogę, źle mi się tego słucha po prostu. Nie lubię też takiego przaśnego humoru, nie? Jakiś moherowy beret, jakiś facet za babę przebrany, no nie śmieszy mnie to, wolę zagraniczne stand-upy, kabarety są bardziej uniwersalne, są bardziej różnorodne. Humor nie jest zawsze tak oczywisty i nie mam przede wszystkim tego nawyku, żeby tak długo bić te brawa i nagradzać każdego kabareciarza za każde wypowiedziane słowo gromkimi brawami, nie? No to jest słabe strasznie i takie wieśniackie, tak samo wieśniackie jak bicie brawa, jak pilot samolotu wyląduje bohatersko, nie? Na pasie startowym, to tak się mówi, że Polacy mają zwyczaj brawo bić. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jakiś taki stereotyp nieprawdziwy do końca. Trochę ryzykowne bez ubezpieczenia. No, a za co mam się ubezpieczyć? Nie stać mnie na nic praktycznie na dzień dzisiejszy. Myślę, czy będę miał jutro na jedzenie, tak? I nie mówię tego po to, żeby tutaj jakoś wymusić na was donaty czy coś. Jakoś tam se zawsze dam sobie jakoś zawsze tam radę, nie? Chociaż miło zawsze, jak coś wpadnie, jasne, bardzo miło. Ale po prostu mówię jak jest. Nie stać mnie teraz, żeby sobie cokolwiek tam kupować, opłacać. Ale to tylko pokazuje, że muszę się bardziej po prostu wziąć jakoś do roboty, za robotę, na poważnie i tak dalej, bo nie chcę za bardzo tak biedować, nie? Jest to męczące na dłuższą metę. Znaczy, czasami jest wyzwalające i czasami jest odświeżające, ale i czasami nawet może być zdrowe. Takie niestresowanie się, też nie chciałbym żyć tak, że będę się szamotał tylko z życiem, zapierdalał, stresował, tak? Chcę trochę spokoju, więc... A mieszkanie? No, co mieszkanie? No, zapłaciłem w tym miesiącu czynsz, jeśli o to pytasz. Tutaj za bardzo wyboru nie ma, trzeba zapłacić. Jakoś te pieniądze skołować, nie? W dużym stopniu się z radia utrzymuje. Ale nie skarżę się, tylko bardziej mówię jako po prostu jako ciekawostkę. Po prostu Sławek to chyba najbardziej obleśna osoba z całego towarzystwa szkolnego. Nie wiem, dlaczego tak uważasz, Wojciechu, co w nim takiego obleśnego jest. Znaczy, Sławek miał jakieś tam wyskoki. Szczególnie jak pił, tak? No to znowu wracamy do tematu alkoholu, co alkohol robi z człowiekiem, nie? Jakiś tam problem z alkoholem ma i jak się napije, to potrafi tam do kogoś coś mieć, jakieś wąty. Ale to może se wyjaśnimy też po prostu, jak będzie Sławek, nie? Jak będziecie mieli jakieś pytania, to przygotujcie sobie te pytania, żeby je zadać, czy na czacie, czy zadzwonić. Najprawdopodobniej będzie to sobota 21.

0: A tymczasem Van Last na czacie pisze o horrendalnych podwyżkach czynszu z powodu wzrostu zaliczek na centralne ogrzewanie i podobno hardcore. No tak, jest bardzo, bardzo źle. Ja uważam tak, że jest bardzo źle. W ogóle jest... Raz, że świat do góry nogami stanął. Dwa, że kryzys goni kryzys.
1: Maharadża z brzegu. 5 zł. Na 2,5 kilo arbuza z promocji Biedronki PS. Proszę nie wydawać na hentaje.
0: Dzięki, Maharadżo. Z brzegu. Na 2,5 kilo arbuza. Wiesz co, tak do Biedronki coraz mniej chętnie chodzę, bo tam jest straszny syf jednak. Jednak ma rację ten kołodziejczak, który, czy Bustowski, no bardziej to Bustowski, który pokazuje, ile tego syfu jest w Biedronce. Strasznie dużo. Jest, przeszedł się po kilku stoiskach i nazbierał cały kosz spleśniałych, zgniłych, warzyw i owoców, rzucił to na ladę, wezwał kierownika. Oczywiście nie wolno kamerować, pan wyjdzie stąd, ale on jest twardy i nie daje się. Ja nie jestem jakimś takim bezkrytycznym zupełnie fanem Bustowskiego, bo trochę mnie na przykład wnerwia to, że on się kręci z tymi z takimi typami jak Olszański i Osadowski, że z nimi jest. No ale on to robi trochę... No, czepia się czego może, żeby nagłośnić rzeczy, o których on mówi, czyli o bardzo kiepskiej jakości parówkach. To już nawet nie chodzi o to, ile te parówki mięsa mają, tylko różnych innych substancji szkodliwych w sobie. No i zwraca uwagę na podłej jakości towary w takiej Biedronce. Naprawdę masę tego znalazł. Jakaś zwiędła kapusta, jakieś zgniłe maliny, jeżyny, garściami, tak? I wygląda na to, że znamy już powód takiego stanu rzeczy, dlaczego tak jest. Po prostu ci ludzie, którzy obsługują tą Biedronkę, latają, wymieniają ten towar. Jest taki przerób w takiej Biedrze, że nie nadążają po prostu. Nie nadążają też z rozpakowywaniem towaru. Towar, który nie powinien leżeć na słońcu, leży, i pokazywał to na nagraniach, leży sobie na powietrzu, woda gazowana, jakieś masła, leżą sobie na słońcu, bo nie nadążają z wnoszeniem tego, jakby do magazynów, z rozkładaniem. No ludzie uwielbiają, w Polsce jakoś uwielbiają Biedronkę. Jak się okazuje, wiele osób uważa, z reguły starszych osób. To też jest trochę taki temat tabu, że w dzisiejszych czasach starsi ludzie są po prostu głupi zwyczajnie. Bardzo często, jak często spotykacie staruszków, czy babcie, czy dziadków, którzy nic nie kumają z rzeczywistości ich otaczającej. Nic, absolutnie nic. Mniej niż zero. Więc taka osoba zawsze będzie uważała, że Biedronka to Polska, bo tak się nazywa, nie? Też jest ciekawy temat. Starałem się w internecie wyszukać różne artykuły na ten temat i zauważyłem, że bardzo wiele jest takich wątków podnoszonych. Dlaczego starzy ludzie są tak głupi? Wydaje mi się, odpowiedź wydaje mi się prosta. Bo to są bardzo często ludzie, którzy połowę swojego życia spędzili przed telesraką, chłonąc taki przekaz dla tempaków stworzony i szyty na miarę dla najgłupszego, bo w telewizji się równa do najgłupszego w dzisiejszych czasach. Te babcie, takie właśnie rozkrzyczane, ledwo potrafiące wydukać, o co im chodzi, to są panie, które połowę życia spędziły w kuchni, gotując zupę jakieś, jarając fajki. Facet z kolei przed telewizorem, piwko. Ludzie się po prostu nie rozwijają. Częściowo z lenistwa, częściowo brakuje funduszy trochę na to, częściowo jest to takie pokolenie, które nie miało jakichś ambicji większych, żeby się rozwijać, żeby jakieś hobby mieć ciekawe, żeby gdzieś tam jeździć, poznawać ludzi. Zamknięci w swoim świecie, często jest bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy nigdy nie opuścili swojej wsi na przykład, nie? Jak taka osoba, co ma taka osoba sobą reprezentować? Osoba, której życie to jest kuchnia, kościółek i telewizorek, nie? Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat, trochę taki temat tabu nawet i niektórych to zdenerwuje. Dlaczego krawiec atakuje starych ludzi? Niech się weźmie za młodych, a młodzi to dobrzy z kolei, tak? Będę atakował, no. No, tak się domyślałem, że Joli się to nie spodoba tak dla zasady trochę, bo tak domyślam się, że Jola też to widzi chyba, obserwuje, że staruszkowie są po prostu w Polsce bardzo często jakby niedorozwinięci wręcz intelektualnie. Ale będzie broniła, tak? Bo sama jest osobą starszą i będzie broniła, żeby nie atakował starszych osób. No. Nie wiem, ja mówię też na podstawie tego, co widzę sam po prostu przez te 40 lat życia, tak? Ostatnio zrobiłem, była audycja o czytelnictwie i wyszło, że bardzo duży odsetek Polaków to są wtórni analfabeci, więc to też są te osoby starsze i myślę, że zawyżają mocno te statystyki. Młodsi jednak są kumaci, bo inaczej żyją. No wiadomo, że jest też tempota straszna wśród młodych, ale nie aż taka, jak w przypadku staruszków. I tak mi się kojarzy, że można się, w ogóle niektórzy uważają, że to bieda rodzi patologię, a niektórzy, że odwrotnie, że patologia rodzi biedę. Ja myślę, że to jest jakaś wzajemna tutaj zależność i jedno napędza drugie i to w dwie strony działa. Oglądałem sobie takie różne programy typu Urbex, gdzie grupa młodych ludzi udała się do takiego okrytego złą sławą bloku w Polsce. Nie pamiętam, jakie to miasto było, ale w każdym razie to był kiedyś hotel robotniczy, ale przekształcono go na mieszkania, na bardzo mało komfortowe mieszkania dla biedoty. I u nas jest taki trend w Polsce, żeby mieszać ze sobą, żeby wrzucać do takiego jednego wielkiego budynku kryminalistów, jakichś w ogóle recydywistów i osoby po prostu biedne, ale dobre, takie, które się starają, które dbają tam o rodzinę, o mieszkanie swoje, tak? Po prostu takim się życie ułożyło, powiedzmy, dotknęła ich jakaś bieda, czasami nawet z powodów niezależnych, no nie zapracowali sobie na to, tylko zawaliło się w życiu coś, ktoś umarł, załamali się, nie wiem. I to jest okropny trend, żeby po prostu bardzo często to się pojawia, że wrzuca się do jednego wora wszystkich tych ludzi i niech ze sobą mieszkają. I dla takich ludzi bardziej porządnych to jest dramat mieszkać z pijakami, sztajmesami, kryminalistami, którzy niczego nie szanują. W życiu nie widziałem tak zdewastowanego domu. Tam ciężko było znaleźć centymetr ściany niepobazgrany sprayem czy flamastrami. Ludzie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, gdzie popadnie, na klatce. Ileś osób tam zginęło podczas awantur, w samym tym jednym takim okrytym złą sławą bloku. Wiele osób, kilka osób co najmniej zginęło podczas jakichś awantur. Butla z gazem gdzieś wybuchła komuś i pożar był. Wszystko to się ledwo trzyma, wszystko zasrane, zasikane i tak patologia żyje. Wow, pisze tutaj, czy wspomina program Matura to bzdura. Myślę, że ten program pokazał bardzo dużo o tym, jak bezsensowna jest edukacja w Polsce. Jak ludzie zapominają te najprostsze rzeczy. Ja też się zaliczam. Gdybyście mnie się spytali tutaj o pierwiastek, na przykład nie magister Zarzycki w jednym odcinku zaczął tak pytać ludzi, ile to jest pierwiastek z 20. No to ja bym tylko wiedział, że nie jest to na pewno liczba całkowita, ale nie potrafiłbym dojść do tego, że to jest 2 pierwiastek z 5. Coś tak. Ja w ogóle się nie znam na matematyce. Też mam ogromne braki, tak? Z matematyki, z chemii, ale staram się nadrabiać czymś innym. Coś ludziom tutaj opowiedzieć, co przeczytam. podzielić się jakimiś refleksjami, no jakieś radyjko założę, coś. Nie jestem taki ostatni znowu, nie? Nie czuję się aż taki strasznie, chociaż widzę ten problem w sobie, no nie uczyłem się i mam straszliwe zaległości. Jeszcze w czasach, kiedy się uczyłem w szkole, to pewnie bym na wiele pytań znał odpowiedź, na które dzisiaj nie znam, ale tak to jest z tą edukacją, jak się nie używa jakiegoś zakresu wiedzy w ogóle w życiu, to się to ulatnia, zapominamy. To ma być przykład dla równowagi, młodzi ludzie do starszych. No ale ja tu i tak widzę przewagę młodych, bo młodzi coś potrafią jakąś myśl ułożyć, jakąś refleksję własną, nie? Starsi, popatrz, jak często coś tylko tak bełkoczą właściwie. A jest pan to głupi, jeden z drugim głupek się nakradli i weź mnie pan nawet nie denerwuj. Często ci ludzie unikają rozmów, nie chcą rozmawiać, myślę, bo czują swoją słabość, czują, że... Tak jak z magistrem, z niemagistrem Zarzyckim, ciągle mi się myli, bo raz mówię nie magister Zarzycki, a raz magister nie Zarzycki. Ciekawe. Nie magister Zarzycki. Też się pytał właśnie ludzi o takie proste rzeczy i młodzi potrafili odpowiedzieć na pytania o pierwiastki, na pytania różne inne matematyczne, tam z geometrii. Potrafili, uczyli się języków akurat, bo on też dawał tam jakieś drobne korepetycje językowe i młodzi byli całkiem kumaci, okazało się, nie? A starsze osoby też najczęściej go besztają, chcą go bić w ogóle, tylko dlatego, że on zadaje takie śmieszne pytania, takie prowokacyjne, on jest trochę trolem i... wygłupia się, zadaje śmieszne pytania, no sprzedaje te piąte klepki i kutasy, o czym nawet w sądzie mówił, bo miał jakąś rozprawę sądową i sąd się tam spytał, z czego pan się utrzymuje, a on odpowiedział, ze sprzedaży kutasów i piątych klepek. A sąd, proszę sobie nie dworować, to nie jest miejsce, szanowny panie, i tak dalej, i tak dalej. A on powtarzał tak do znudzenia cały czas, no wysoki sądzie, no taka jest prawda, no sprzedaje kutasy i piąte klepki, bo on faktycznie to robi, nie? Ale co chciałem powiedzieć, że starsi ludzie bardzo często nie mają poczucia humoru, nie mają refleksu. To jest coś, co świadczy o inteligencji, nie? Młody, jaki by głupi nie był, na jakiego byśmy nie trafili, to najczęściej coś powie od siebie, coś zażartuje, zrozumie dowcip. Jak w życiu swoim gadałem z różnymi starszymi osobami, to muszę bardzo często powtarzać i tłumaczyć jak dziecku. I taka była konkluzja z tych różnych, bardzo często w tych artykułach, w tych materiałach, które dotyczyły tej słabej kondycji intelektualnej Polaków, tego, że nie czytają i tak dalej, to no, było też o tym, że czytanie książek wyrabia w człowieku zdolność rozmawiania, dyskutowania, wyobraźnię, zdolność wysławiania się, przeróżne rzeczy. Jak czytasz, tak myślisz bardzo często. To znaczy, jakiej jakości jest twoje czytanie, czy tam rozumiesz piąte przez dziesiąte, czy się męczysz przy tym, to dużo mówi o tym, jak ty myślisz. Myślisz, jeśli masz kłopoty z czytaniem, to masz kłopoty z myśleniem. Twoje myślenie jest też nieporadne. I było też o tym, że właściwie wiele dorosłych osób w naszym kraju jest na poziomie 12-latka, 13-latka. No, nie zrobiły się jakieś połączenia między korą czołową, która odpowiada za... No właśnie za komunikację, za związki przyczynowo-skutkowe, za społeczne różne rzeczy jest bardzo ważna, nie? A innymi partiami mózgu nie rozwinęło się to. A to od małego dzieciaka się wszystko rozwija i można też bardzo zaszkodzić, dając bardzo małemu dziecku tablet albo smartfona, nie chce klika. Dziecko musi mieć na przykład kontakt z żywym człowiekiem, obserwować rodzica, jego wyraz twarzy, uczyć się, co oznacza taki wyraz twarzy, co oznacza inny. Ludzie też się w Polsce nie znają za bardzo na wychowaniu. Jest obskurantyzm, czyli taka wzgarda dla jakiejkolwiek wiedzy, która też się bierze z tego, ten brak szacunku dla nauki i takie ciągłe ty se tam książki masz swoje, krawiec, a ty gówno wiesz, bo ty dzieci nie masz, nie? Czyli takie przekonanie, że wszystko tylko z praktyki można się nauczyć, popełniając błędy oczywiście i przez wiele lat, tak? No przepraszam bardzo, czy to, że ja nie mam dzieci, ale za to słucham mądrych ludzi. Dzisiaj słuchałem sobie takiej pani, która się zawodowo zajmuje diagnozowaniem różnych niepełnosprawności u dzieci. Bardzo wykształcona pani, jedna z najlepszych ekspertek w kraju od spraw rozwoju dziecka i słuchałem sobie z wypiekami na twarzy różnych ciekawych informacji. Ale zaraz będą śmiechy, chichy. A, tato dużo wie. Ja dwójkę wychowałem. I to jest właśnie takie wieśniackie myślenie, wzgarda dla książek, dla nauki, bo to jest dla kogoś obcy świat, nie? A naprawdę w książce można bardzo mądre rzeczy znaleźć. Ta pani odradzała wiele rzeczy, wskazywała błędy, które rodzic popełnia. Przykładowo, dziecko jest niesforne, niegrzeczne w restauracji i bierze i cukier wysypuje tam na stół, nie? Albo matce czy ojcu sypie cukier do talerza i się śmieje. I bardzo często taki rodzic z uśmiechem na twarzy powie: brzydko, nie rób tego, nie wolno, nie wolno. I nie zdają sobie sprawy ci rodzice, że dla dziecka bardzo ważny jest w tym momencie wyraz twarzy i że właściwie, mimo że padnie to magiczne słowo nie wolno, to miły wyraz twarzy i uśmiech sprawią, że będzie to odebrane jako akceptacja i dziecko będzie dalej sypało, dalej przeszkadzało, bo będzie czuło, że to jest fajne i zabawa i rodzic, mimo że mówi, że nie wolno, więc wskazała ta pani, że trzeba po prostu zwracać na to uwagę, żeby zwrot nie wolno, żeby towarzyszył mu odpowiedni wyraz twarzy i tak dalej. I takich rad tam były dziesiątki przeróżnych na różne tematy dotyczące wychowania dziecka i warto czasem posłuchać, myślę, jednak. A nie zawsze być na takim stanowisku, że nie warto czytać instrukcji, nie warto czytać mądrych książek, bo ja wszystko wiem najlepiej, nie?

Świnka Peppa była skrytykowana mocno. Wydawałoby się, że taka dobra i pozytywna i ucząca bajka, ale zostały wskazane błędy. Błędy bardzo konkretne. Widzę, że Etam dzwonił dwa razy już, ale nie mam chyba ochoty na razie Etam rozmawiać. Sorry, ale to, co powiedziałem na początku audycji, że nie podoba mi się to, że zawsze do każdej audycji teraz musisz dzwonić i to zaraz, wiesz, tak jako pierwszy musisz dzwonić, siedzisz na tej antenie długo, zapominając, że może ktoś inny jeszcze jest, a już to drugie zadzwonienie do Ani i mówienie, że ja się tu będę siedział, dopóki ktoś nie zadzwoni, cyrk się zrobił z tego, więc nie chce mi się gadać na razie i ludzie też chyba zmęczeni trochę są, że ty na każdy temat się musisz zawsze wypowiadać i w każdej audycji jesteś, więc odpocznij może se trochę, co? Sorry, ale będę teraz dla wielu osób niemiły, bo w zasadzie moim zadaniem w radio to jest bardzo taka... Kurwa, brakuje mi słów, jakiś zmęczony jestem. Niewdzięczna funkcja, kapitanowanie, bo moją rolą nie jest to, żeby być miłym dla każdego, chociaż się staram. Ale po prostu muszę od czasu do czasu tupnąć nogą, bo ostatnio tu się niefajne rzeczy dzieją na antenie. Już nie mówię tylko o Etamie, nie? Etam pisze, że nie szkodzi. No i dobrze. Musisz sobie, Etam, wydaje mi się, trochę odpracować, zapracować sobie trochę na szacunek ludzi, bo na przykład dzwoniąc i opowiadając ciekawe rzeczy na temat, zawsze na temat audycji, żeby twój telefon nie był jakimś upustem twojego ego, żeby nie zajmować zbyt dużo czasu, rozłączyć się samemu, jak powiesz, co masz do powiedzenia, zacząć szanować prowadzącego radio i słuchaczy bardziej, to myślę, że ludzie

napisy, ale nie, to nie mogę dojść do tego nawet, kto to pisze, bo ten ktoś mi nie odpowiada. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji? A tobie furia, to podoba się wszystko, więc wiesz, oprócz ataków na kościółek twój, nie? To atak, to podoba ci się wszystko i wszyscy. Etam, akurat jak nadajesz, to jest bardzo fajne, wiesz? I ludzie nie mają cię chyba, nie są troszkę poirytowani i nie mają cię dość trochę z powodu twojego nadawania. Wręcz przeciwnie, chcieliby słuchać twoich audycji, ale mają trochę dość tego, o czym mówiłem, nie? Więc nadawaj jak najwięcej. I też może, wiesz, pracuj trochę nad sobą, bo ty się nie przykładasz jakby do telefonów, tak? Nie wiem. Dzwoniłem do różnych radiów przez wiele, wiele lat i zawsze gdzieś tam miałem na względzie, że jest określony czas, że trzeba się trochę wstrzelić w temat, nawiązać do niego. Nawet jak tam do kontestacji dzwoniłem, to jakieś dżingle przygotowałem, żeby coś śmiesznego było. Wiesz, o co chodzi? A mógłbym sobie zadzwonić i powiedzieć... Cześć, Hugo. No tak se leżę, se włączyłem i se myślę... Zadzwonię. A temacik jaki w ogóle dzisiaj? No widzisz, bo ja to mam tak, że właśnie to, o czym ty mówisz, to mi się to nie podoba zupełnie, bo ja już dawno powiedziałem, że to właśnie, to nie jest tak. Bo ja tak mam jakoś właśnie. Czekaj, ja się podrapię, bo mnie tu coś, jakiś chyba pryszcz mi wyskoczył na plecach. Wiecie, ja sobie go może wycisnę. Poszedł. Dobra. Co to ja miałem? Zapomniałem, co to ja chciałem. No, nie można tak dzwonić do radia, no to nie jest domofon. Powtarzam to po raz setny. Niech się też przyzna, kto pisze któryś tam już z rzędu komentarz i nie chce się podpisać. Krótko i na temat. No już wiem, że nie jest to Checktool, nie jest to Gumball i nie jest to Ania. Ktoś inny się loguje na nocne radio z redaktorów, którzy mają jeszcze uprawnienia. I przykro mi, ale będę musiał kasować te komentarze też. Od teraz, jak już jestem bezradny, nie mogę nic poradzić na to, to będę kasował wszystkie komentarze od nocnego radia sam siebie jakbym kasował trochę, ale cóż, trudno. Będę kasował komentarze nocne radio, w których ktoś nie będzie raczył się podpisać. Nawet jedną literą, jeśli tak się akurat składa, że ktoś nie jest na K, co by sugerowało, że to krawiec. No tak, Maharadża się przyznał, tak. No tylko, że Maharadża nie ma za bardzo dostępu. To coś złego, że Etam lubi wszystko i wszystkich? Zapytuje Maciesław. Czy to coś złego, że Etam lubi wszystko i wszystkich? Ja lubię też wszystko i wszystkich. Po 10 latach pierdolenia mojego ego mi w głowie... Po 10 latach pierdolenia mojego ego mi w głowie... Martwiłem się o świat, jebałem PiS, nie cierpiałem szwagra. Ktoś mu chillouta z zazdrości i zazdrości odłożonej, ciężko zarobionej kasy? Nie zazdroszczę kasy. Znaczy wiesz, panie Maciesławie, no ja Etama znam od wielu, wielu lat. Był od początku radia, a nawet być może wcześniej gdzieś jeszcze w radiu na fali ze sobą gadaliśmy. To jest mój kolega i nie zazdroszczę mu absolutnie kasy. Też pytanie, czy faktycznie ma jakąś kasę, jeśli już takie tematy poruszasz. I też nie ma nic w tym złego, że Etam lubi wszystko i wszystkich, że pozytywny jest. To akurat jest jego duży plus. Ale no, mówiłem też o innych rzeczach. Jeśli tego nie przyswajasz w jakiś sposób albo uważasz to za rzeczy mało istotne, te rzeczy, na które zwracałem uwagę, no to trudno, ale raczej się tu nie dogadamy, nie? Bo ja mam swoje zdanie i tyle. O czym to mówiłem?

0: no, cztery głowice nuklearne powędrowały na Białoruś. Tak twierdzi przynajmniej Andrzej Piątkowski, publicysta rosyjski i krytyk Kremla, i poprosił o pilną interwencję Stanów Zjednoczonych. I jakby to się chyba potwierdziło, ponieważ już pojawił się głos ze strony Stanów, że chcą negocjować, że chcą rozmawiać, więc jest to traktowane serio, bardzo serio. Sam Putin znów się wypowiedział w jakiś tam sposób o użyciu broni nuklearnej. Co prawda powiedział, że w takiej wojnie nie ma zwycięzców, więc tak jakby... Ale cholera wie, co psychopacie, co temu satrapie strzeli do głowy, tak? Bo zdesperowany człowiek to na wiele go stać. Zdesperowany człowiek o wielkiej władzy, który może praktycznie wszystko zrobić, co mu przyjdzie do głowy, jak się dobrze postara. Mogą okazać się nieskuteczne różne zabezpieczenia w postaci, no, jakiejś tam rozproszonej jednak niby władzy, że muszą się zgodzić tam wojskowi czy coś. O kant dupy to rozbić. Rosja to jest, wiadomo, stan umysłu i tam może dojść do różnych rzeczy, nie? To nie jest normalny kraj, który działa... My usilnie próbujemy zrozumieć świrów, nie? A świr zrobi to, co świrowi przyjdzie do głowy. Ostatnio była sytuacja, że ukraiński jakiś prawosławny klecha wyszedł do żołnierzy rosyjskich z krzyżem, który niósł go ku górze, dając znaka, że chce rozmawiać, że pokojowe zamiary ma. To wiecie, co zrobili? Zabili go w bardzo jakiś tam brutalny sposób i jeździli po jego zwłokach czołgami sobie i się śmiali, tak? No, czego się spodziewać po takich ludziach? Wiecie w ogóle, skąd się bierze, między innymi, bo to jest jeden z wielu czynników, wiecie, skąd się bierze to, że w rosyjskim wojsku jest tyle barbarzyńców, tyle zdziczałych ludzi, którym właściwie z racji braku ludzkich odruchów, empatii, elementarnego szacunku dla drugiej istoty żyjącej. Jeszcze to złodziejstwo, to bandyctwo. Wiecie, czemu tak jest? W Rosji jest całkiem sporo domów poprawczych. Dużo tam jest po prostu rozbitych rodzin, bo tam narkomaństwo, wuda, chlanie jest dużym problemem społecznym, a to powoduje właśnie, że jest dużo dzieci niechcianych czy porzuconych. Jest całkiem sporo tych domów poprawczych i standardem, jakby taką normą jest to, że te dzieciaki po odbyciu kary w tym domu poprawczym idą do woja. Są po prostu bardzo zachęcani albo brani nawet siłą do woja. Albo jest to po prostu jedyna droga, jedyny sposób na życie dalsze, jaki im się przedstawia, nie? I oni już tam ćwiczą na siłowni, chcą iść do tego wojska, szkolą się, a są to często dzieciaki, które na przykład zabiły swoich rodziców, kradły samochody, ćpały też, bo w takim się wychowały w środowisku. No i to jest jeden z powodów pewnie, tak? Już abstrahując od wszelkich innych. To się mocno przyczynia. Krawiec, możesz cofnąć stream i odsłuchać. Mówiłeś to... Ci się nie podoba, że Etam lubi wszystko i wszystkich. Nie chcę cię dołować, ale trochę konsekwencji. Ja powiedziałem, że mi się nie podoba, że Etam lubi wszystko i wszystkich? To chyba coś źle zrozumiałeś, Maciesławie. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego mówił, że nie podoba mi się to, że Etam lubi wszystko i wszystkich. Ja powiedziałem, że może mi się nie podobać często to, że się... I że przypuszczam, że ludziom, bo tak widzę po komentarzach, jest to dość oczywiste, nie podoba się to, że Etam się na każdy temat wypowiada. I to, o to tu chodzi. Bo nie ma bata, nikt nie jest ekspertem od wszystkiego, no oprócz Etama, jak się okazuje, tak? Bo on na każdy temat ma coś do powiedzenia. Bardzo często schodzi ta rozmowa, są różne dygresje i jakby dąży do tego, żeby przejść na temat, który jego interesuje albo co jemu się tam wydarzyło. I tak płynnie można przejść od tematu wychowania dzieci do Amigi na przykład, nie? Więc są takie rzeczy, które mnie irytują, ale ja to mówię bez złości, bez nienawiści, bez niechęci jakiejś wielkiej do Etama. Zwracam uwagę tylko na to, że mi się coś tam nie spodobało, na przykład w ostatniej audycji, nie? I tyle. Dobra, jeśli chcielibyście pogadać na któryś z tematów, o których dzisiaj wspominałem, to zapraszam na antenę Skype Nocne Radio. Trzeba sobie dodać oczywiście Nocne Radio do listy kontaktów.
1: To ja, uśmiechnięta buźka. 50 zł. Pozdrawiam.
0: To ja. No, wiesz co? To ja. To ty, znaczy, że dzisiaj miałem taką rozmowę i zastanawialiśmy się, kim jest ta osoba kryjąca się pod tym nickiem. Mi się wydawało, że wiem, i zaraz jeszcze tutaj sobie sprawdzę, bo są tu pewne kontrowersje, ponieważ ktoś inny podpisujący się w ten sposób jakieś nieładne rzeczy robił, ale to jest taki pseudonim, który no, może wiele osób mieć w sumie. Ja tłumaczyłem, że raczej się nie spodziewam, żeby... Tak, potwierdza się, ja wiem, co to jest za osoba i to jest porządna osoba akurat, słuchajcie. Więc rewelacje dotyczące kogoś innego na 100%, kto się tak podpisuje, to ja i różne tam brzydkie rzeczy wskazywane, które robi ta osoba, to są raczej dwie osoby. Jestem prawie, że pewien. Mam pewność, mam przypuszczenie graniczące z pewnością. Bardzo ci dziękuję, tajemnicza osobo, która nieraz wspomagałaś mnie bardzo hojnie. Wspomagałaś osobo. Tak, dzięki. Nie, no tak serio, to bardzo dziękuję. Jola twierdzi, że każdy może mówić na każdy temat. Etam ma już duże doświadczenie życiowe i wiedzę. Jak najbardziej. To znaczy, wiesz co, ja nawet, Jola, lubię generalnie telefony Etama. Chciałbym tylko po prostu stworzyć pewną sytuację, w której Etam się na chwilkę chociaż zastanowi, bo Etama też do czegoś przekonać, czy mu jakby coś dać jakiś sygnał, to on to szybko zapomina, on i tak zrobi swoje, wiesz. Chciałbym, żeby Etam sobie siadł może dzisiaj na 5 minut, spokojnie sobie przemyślał.
1: To znowu ja,
0: przemyślał.
1: Uśmiechnięta buźka. 10 zł. Potwierdzam, to nie ja, buźka mrugająca okiem.
0: To nie ja. No właśnie, ja od razu tak myślałem, że to nie ty. Bo wiem, że jesteś osobą, która lubi chill out, lubi się wyluzować, nie pała jakąś tam nienawiścią do kogoś, chyba nie. Tak przynajmniej od tej strony cię znam. No. Dzięki wielkie. Z Etamem jest tak, że jego telefony są fajne, są wesołe. On generalnie jest wesołą osobą. Ma dużo zalet, naprawdę jest fajny, ma luźne podejście, nikomu nie złorzeczy raczej. Chyba, że się wkurwi, że napadnie go coś, nie? To on wtedy ciska się, miota i wrzeszczy. Zdarza się, każdemu się zdarza. Generalnie Etam jak najbardziej spoko, tylko że to nie jest tak, że on ma duże doświadczenie życiowe i wiedzę we wszystkim. Jemu się może wydawać trochę, że ma to doświadczenie na każdy temat. Jego poglądy, jak dla mnie przynajmniej, tak jak porównuję ze swoimi, to wołają często o pomstę do nieba. Jakieś chwalenie Łukaszenki, zachwycanie się Łukaszenką. Dyktatorem, marionetkowym dyktatorkiem, który sprawił, że kraj jego właściwie bankrutuje, bo mówi się, że Białoruś bankrutuje, tak? I że coraz bardziej zależna od Rosji jest. Taki gospodarz fantastyczny, nie? I nie wiem, i takie mówienie o tym, że tam jest smalec tańszy, czy coś, masło i ser, i to ma być co? I to o wszystkim decyduje, czy jest miejsce atrakcyjne do życia, czy nie? Że masz cena masła i smalcu? No nie sądzę. Po prostu ja też zwróciłem Jolu uwagę na bardzo konkretne rzeczy, które mi się nie do końca podobają w zachowaniu Etama. Mam do tego prawo też. I no i tyle, no. Ale zostawmy już, bo nawet nie za bardzo chciałem, żeby to w tym kierunku poszło. No widzicie, jest taka opinia, że Etam to ruska onuca, bo on w zasadzie jest ruską onucą. To, co powiedział ostatnio, nagle tak się rozgrzał i w ogóle, i że jego pierdoli, co se ludzie myślą, może być se ruską onucą i może nawet jest ruską onucą, a to w dupie, co ludzie powiedzą. No Etam jakoś tą Rosję kocha, no śpiewa te jakieś pioseneczki ruskie, nie? Tam Kalinka moja i się cieszy, na ruskich serwerach coś trzyma, chwali jakieś ruskie aplikacje. I to się też ludziom może nie podobać. Ma prawo się nie podobać. Mnie też to drażni, tak? Bo Rosja się pokazała z tak złej strony, że ciężko by było w ogóle gorzej jakoś się pokazać światu od gorszej strony. A tu takie jakieś chwalenie i zachwyty, tak? I dlaczego niby nie? Bo co? Bo pedalstwa tam nie ma i feministek, tak? Za to jest dużo innych niefajnych rzeczy, o których cały czas mówimy. Przemoc domowa, bieda, brak dostępu do kibli, pijaństwo, bandyctwo. To jest tam Rosjanie są... Są takie diagnozy, że Rosjanie są po prostu zakompleksieni mocno. Oni czują, że po prostu, że to wszystko u nich jest byle jakie, że są byle jakim krajem, ale chcieliby być wielcy. I to wzmacnia u nich tą chęć, żeby jednak pokazać światu, jesteśmy wielcy. Wcale nie jesteśmy byle jacy, brudni, zapóźnieni, nie? I wcale nie jest tak źle, jesteśmy wielcy. To są kompleksy po prostu, leczenie kompleksów.

0: Oni nie bankrutują, tylko nie obsługują długu zagranicznego, chyba w retorsji na sankcje. No tak, ale to ja też uważam, że to jest przesadzone, że ciężko mówić.
1: 10 zł na kostkę smalcu i 3 plastry boczku. Pozdrawiam Etama, kapitana Pijawkę i słuchaczy.
0: Na kostkę smalcu. A podobno zdrowo smażyć na smalcu. Na przykład kotlet schabowy, niektórzy twierdzą, że powinien zdecydowanie być smażony na smalcu, że to jest jakby jego urok i jego charakterystyczny smak też z tego trochę wynika. No, nie ukrywam, że też się zaliczam do wielkich fanów schabowego. Lubię. No i jak schabowy, to podobno właśnie na smalczyku i nie za gruba panierka. Cieniutkie mięsko, dobrze zbite, sól, pieprz i mamy pyszny kotlet, nie? I 3 plastry boczku. No ja też cię pozdrawiam, Evie Place, i dziękóweczka.

Tak, Gosiu, no staram się kontrolować czas, jaki kto spędzi na antenie. Problem w tym, że niektórzy, i to nie bez mojej winy, jakby przyzwyczaili się do tego, że to są takie rozmowy luźne, że przyłączasz się tu do streama, nawet na trzeciego i sobie siedzisz i może coś powiesz. Ale bardziej chyba ludzie się tego nauczyli od innych streamerów, od jakiegoś tam Gabrysia, nie? Bo u niego tak jest, że siedzi pięć osób na antenie i się przekrzykują. Ale ja bym jednak chciał, żeby to jednak miało pewne ramy i nawet jak są luźne gadki, to żeby to się trzymało kupy bardziej trochę. Ja Etama następnym razem już pewnie odbiorę, licząc na to, że trochę się bardziej przyłoży do tych telefonów, że nie będzie to właśnie takie, a se wstałem, se pierdłem, się ogoliłem, już jestem po pracy, a zadzwonię se. A jeszcze nie wiem, jaki temat, ale już dzwonię, nie? Bo przecież ja się na wszystkim znam. No więc o to tylko chodzi, żeby sobie Etam siadł na spokojnie i po prostu, nie wiem, może nie dzwonić do każdej audycji, tylko co drugiej. Może nie robić tyle dygresji, może starać się włożyć trochę wysiłku w to, żeby się nie powtarzać tyle razy. I tyle, nic wielkiego, nie, w sumie. I do Etama, mówię, mimo wszystko mam duży respekt, chociażby dlatego, że jest trochę starszy ode mnie, że jednak w życiu coś tam robił fajnego też. Że jest amigowcem. Ja byłem kiedyś bardzo zagorzałym amigowcem. Ja kochałem ten komputer. To nas łączy, nie? No, Etamowi do dziś zostało. Ale też może nie będzie to zbyt miłe, co mówię tu teraz, ale może Etama to jakoś tam... Może sprawi, że na przykład będą lepsze jego te telefony, ciekawsze wypowiedzi. I tyle, no, jakoś się wzniesie trochę wyżej, nie? Nie będzie sobie tak wrzucał na luz strasznie. No to trzeba trochę trzeba szanować to radyjko, tą antenę. No, nie dziwcie się w ogóle to do wszystkich, nie dziwcie się, że prowadzących właściwie wszystkich denerwuje to, jak ktoś dzwoni i pyta się, jaki temat dzisiaj, bo co to w ogóle za pytanie, jaki temat? To se, nie wiem, to posłuchaj chwilę i dowiedz się, zapytaj się na czacie, jaki temat, jakie tematy by były. Włóż w to trochę pracy, nie? A nie dzwonisz do mnie i się pytasz, jaki temat. I wtedy też, co bym nie odpowiedział, to coś tam wypadałoby powiedzieć, więc nawet jak się nie znam, to się wypowiem już wtedy, no bo jak już, skoro taki temat, nie, no to co ja tam wiem, no to jest bardzo fajna sprawa, całe to, o czym ty mówisz, tak, i to trzeba uważać, bo raz jest tak, a raz jest siak, no, i ktoś zaczyna się gimnastykować, żeby coś tam powiedzieć, no to jest gówno nie telefon, nie, gówno nie telefon, no, to jest telefon bezwartościowy i ja muszę myśleć trochę o słuchaczach też, żebyście wy się nie zanudzili. Jak często piszecie tutaj, wywal już tego, wietrzenie anteny, już ile można, no, bo dzwoni ktoś, kto ma jakąś tam grupkę swoich, grupkę nieprzychylnych mu raczej osób, przynajmniej no, ktoś nie lubi tej osoby na antenie, bo może tak z grubsza do niej nie ma, jakby spotkał w realu, to może by i napił się piwa i podał rękę, ale może nie chce słuchać już na antenie tego kogoś za bardzo. No tak, no, może jest tak, jak piszesz, za mojskie drogi. To też trzeba trochę zrozumieć człowieka, że nawet jeśli tak jest, to wiesz, no to tak jest i też... Nocne radio trochę temu też służy, że każdy może zadzwonić i trochę się i pogadać sobie z kimś, nawet dla samego pogadania, tylko żeby włożyć w to trochę pracy, trochę wysiłku. Często jak mam wykonać jakiś telefon do kogoś, to sobie notatki już robię i sobie słowa klucze piszę jakieś, żeby nie zapomnieć o czym chcę powiedzieć. Już jakaś praca, nie? Często miałbym ochotę zadzwonić, ale myślę sobie, nie, dajmy szansę innym, niech inni sobie podzwonią. Zresztą ludzie mogą mieć trochę już dość Krawca na antenie, bo słuchali go w piątek, w sobotę znów przyszedł, a teraz znowu dzwoni do audycji. Ja sobie chciałem posłuchać Ani, chciałem se Czektula posłuchać, a tu znowu Krawiec i mądrości jego, tak? Trzeba mieć to trochę na względzie, że jacy byśmy nie byli, kim byśmy nie byli, możemy być nawet super, nie wiem, i generalnie bardzo spoko, i nawet mieć dużo do powiedzenia, tylko jak co za dużo, to i świnia nie chce też, nie? Proste rzeczy takie, no nie wiem, trzeba tłumaczyć.
No więc tak, no wracając tutaj, mamy te głowice nuklearne na Białorusi. No bardzo się nieciekawie robi. Ciekawe, w jakim celu one są tam umieszczone, nie? No, nie wiem, co to będzie. Następna ciekawostka. Dopiero teraz naukowcy odkrywają zaskakujące właściwości światłowodów, połączeń światłowodowych. Światłowody to są takie rurki, które przesyłają informacje za pomocą impulsów świetlnych. Po prostu światełko miga sobie z bardzo dużą szybkością, no i tam zera i jedynki, nie? Jakoś tak to działa, niefachowo mówię, ale wiadomo mniej więcej, o co chodzi. I teraz odkryto, że dodatkowo jeszcze te kable światłowodowe mają taką właściwość, że dźwięk, powiedzmy, z jednego miejsca wprawia w drgania te kabelki, także na odległość nawet kilku kilometrów można je z drugiej strony te drgania przetworzyć na odbierany dźwięk. To znaczy można podsłuchiwać, krótko mówiąc, kogoś, trochę na takiej zasadzie, nie wiem, czy jak byliście mali, to bawiliście się w telefon zrobiony ze sznurka i z dwóch szklanek, na przykład plastikowych, no nie szklanek, tylko kubków. Dwa plastikowe kubki, sznurek i można sobie taki prosty, bardzo archaiczny telefonik zrobić, że z jednego pokoju ty coś mówisz do tego kubka i ten dźwięk jakby płynie po tym sznurku. No tam coś z drganiami, nie? Więc no teraz dopiero co, wychodzi, że podsłuchiwać można ludzi całkiem sprawnie. Do tego stopnia, że algorytmy rozpoznające mowę nie powinny mieć kłopotów, jakby wzmocnić ten sygnał, te drgania. Odpowiednio to algorytmy odpowiedzialne za przetwarzanie dźwięku na tekst nie będą miały problemu. No to nieźle, nieźle. Można zrobić właściwie taki teraz, no światłowody będą się pewnie popularyzowały jeszcze bardziej, coraz bardziej, ponieważ to jest dobry internet. Ja mam internet na światłowodach i co, kiedy mnie ostatnio zrywało, kiedy były tu problemy? Etam pisze, że sznurek musi być naciągnięty. No, pewnie tak. Tak, coś takiego było, no. Puszki od pasty do butów się używało, krawiec. Puszki od pasty. No ja używałem plastikowych kubeczków chyba i też działało. Ale być może lepsze są takie blaszane właśnie pudełeczka, nie? Bo one, nie wiem, może jakoś lepiej te wibracje przekazują. Bo wiadomo, że lepiej będzie wibrować taka blaszka niż jakiś plastik chyba, nie? O, przyszedł misio o małym rozumku. A gdzie kłapouchy? Gdzie królik? Gdzie pan Sowa? Kiedyś sobie przyrównywaliśmy różne postacie z naszego uniwersum do zwierzątek z Kubusia Puchatka. No, także można podsłuchiwać ludzi. Na przeróżne sposoby można dzisiaj podsłuchiwać ludzi. Jakiś trojan w telefonie. No, gdybyśmy byli ważniejszymi osobami albo niewygodnymi dla systemu bardziej, no to może już byśmy mieli poinstalowane na telefonach jakieś apki, które bez naszej wiedzy uruchamiają mikrofon albo i kamerkę. No i nagrywają to, co mówimy. Można na wiele sposobów dzisiaj podsłuchiwać ludzi. A kiedyś można było tylko szklankę do ściany przystawić i starsza pani sobie podsłuchiwała, co tam u sąsiadów się dzieje, nie? To też właśnie taka a propos tego trochę tematu tabu, nie? Że starsi ludzie są generalnie w swojej masie głupi dosyć. Rzadko się zdarzy jakaś starsza osoba. Ja myślę, że no Jola, która tutaj no sprzeciwiła się, nie zgadzała się, no to może być przykładem takiej starszej pani, która jest bardzo, bardzo kumata, bardzo mądra, ma doświadczenie, wypowiada się bardzo ładnie, opowiada o różnych rzeczach ciekawych, ma swoje pasje, tak, nurkowanie, firmę, ale zwiedziła kawał świata, ale ile takich starszych osób jest w Polsce? Śmiem twierdzić, że mały odsetek bardzo. Ale to jest wina systemu ogólnie, że starsi ludzie tacy są, bo
Żyją często w biedzie, nie stać ich na przykład, żeby sobie pojechać gdzieś w świat, no to żyją w jakiejś wsi po prostu i łapią się tego, co, czego mogą, czyli właśnie kościół, kuchnia, telewizorek, no bo to są rozrywki generalnie dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy. Luźne sradki live. Sradki. Sradek to będzie w sobotę najprawdopodobniej. O 21:00. Przypominam, spotkanie po latach i wieści ze szkolnej, no bo Sławek już był raz w nocnym radyjku i będzie drugi raz. Zastanawiałem się, czy to ma sens tak drugi raz kogoś zapraszać, ale myślę, że temat jest na tyle ciekawy, dla niektórych przynajmniej, bo no jest trochę osób, które gdzieś tam znają tą szkolną i będzie to dla nich jakaś rozrywka, nie? Się też dowiedzieć czegoś nowego. Jakieś wiadomości od kuchni. To jest jeszcze spuścizna komunizmu. No pewnie masz rację, Dennis Moore. Myślę, że w bardzo dużym stopniu może to być faktycznie spuścizna po komunizmie. Komunizm generalnie upadla człowieka i ciągnie go w dół. Człowiek jest szarą masą. Człowiek jako jednostka się nie liczy. Ma dużo mniejsze możliwości. Jest pod butem państwa cały czas. Pracujesz w jakiejś państwowej firmie i tam traktują cię jak robola zwykle, nie? Masz nakazy, zakazy, ktoś cię opierdoli, wywali cię. Albo doniesie na ciebie. Generalnie musisz się bać. Musisz się bać, musisz być karny. I koncentrujesz się na czymś innym niż na rozwoju jakimś osobistym, bardziej na przeżyciu w komunizmie, nie? Żeby przeżyć, żeby ktoś na ciebie nie doniósł, nie nakapował, żeby cię nie wzięli na tortury, nie zamknęli, nie rozstrzelali, żeby gdzie tu kupić chleb. Jak człowiek, popatrzcie, tak często mówimy, że dzisiaj ludzie nie mają czasu na protestowanie, że władza tego chce, żebyśmy nie mieli czasu wyjść na ulicę, zaprotestować, zjednoczyć się, bo mamy ciągle tą prozę życia. Tą szarą codzienność i borykanie się z problemami. I już ludzie są zniechęceni, nie mają czasu, albo nie mają czasu, albo już nie mają sił. A co dopiero w komunizmie? Tam to dopiero. I tam jeszcze o wiele więcej ryzykujesz, jak się czemuś sprzeciwisz, jak chcesz, powiedzmy, w firmie swojej, państwowej, coś ulepszyć, zwrócić uwagę na coś, to też możesz się spotkać albo ze ścianą, zderzyć z murem pewnym, bo w komunizmie mniej od kompetencji, to na każdym kroku widać. Mniej się liczą o wiele kompetencje, doświadczenie czy osiągnięcia. Liczy się to, czy jesteś posłuszny, karny, kogo znasz, komu wszedłeś w dupę. Dlatego ja nienawidzę komunizmu i czasem się nawet zastanawiam, czy była to dobra decyzja, takie podejście, jak miałem z Błażejem, że dobra, niech będzie wśród nas komunista Błażej, ciekawa postać, zna świat, ma dużo do powiedzenia na przeróżne tematy. Posłuchajmy sobie, co ten komunizm może nas przekona. Nie wiem, czy to jest dobre dzisiaj, tak się zastanawiam, nie? Czy to nie była zła decyzja? No bo co, to zaraz zaprośmy też i nazistę, i pedofila, i tak dalej. Niech każdy się jakoś broni, coś nam opowie ciekawego, nie? Komunizm to jest gówno, taka jest prawda. Ciężko o gorszy system niż komunizm, bo to jest po prostu syf i patologia zinstytucjonalizowane. I jest to, zawsze to będzie gospodarka nieefektywna, gospodarka, w której są niedobory, to nigdy nie będzie system, w której w jakikolwiek sposób liczą się prawa człowieka. To będzie mniej różnorodny świat, mniej ciekawy, bardziej szary, betonowy. Świat, w którym wszyscy mają mało i się cieszą, że mają mało, bo nikt nie ma dużo. System, który pielęgnuje złe cechy w ludziach, donosicielstwo, krętactwo, złodziejstwo. Ile u nas kradli ludzie? I nie kradli tylko dlatego, że, nie wiem, mieli to we krwi, czy byli tacy nieuczciwi. Kradli, żeby przeżyć na przykład, nie? Znaczy, żeby troszkę lepiej żyć. Dżungla taka się robi, nie? Silniejszy przeżyje, no to kradniesz.
i podkradasz z zakładu różne rzeczy cały czas, tu wynosisz, tam wynosisz. To system, w którym trzeba załatwiać wiele rzeczy i załatwiać, można tu to w cudzysłowie napisać. Musisz załatwiać, temu łapówkę dać, temu bombonierkę, tu komuś wejść w dupę, tu kogoś postraszyć. I na to przeznaczasz swoje siły życiowe. Zamiast przeznaczać je, nie wiem, na skoki ze spadochronem, latanie lotnią, uczenie się programowania, tworzenie jakiegoś filmu, pisanie książki, czy wyjazd gdzieś na wakacje. No nie wyjedziesz na wakacje, bo ci nie pozwolą na przykład w ogóle. To przeznaczasz swoje siły życiowe, energię, czas, który jest bezcenny, na kombinowanie, na podkradanie czegoś, na wysyłanie donosów, żeby się na kimś zemścić, na staniu w kolejce 2 godziny za srajtaśmą, której i tak nie dostaniesz, bo się skończy i zanim dojdziesz do końca kolejki i tak dalej. Więc jest to totalny, dla mnie jest to totalny syf, antycywilizacja i pluje na komunizm i pierdzę ogólnie w jego kierunku, nie widzę w nim nic dobrego praktycznie. Kiedyś coś tam próbowałem, siliłem się na jakieś, no, walka z analfabetyzmem, coś tu i jakaś taka stabilność może, bo dzisiaj takie ciężkie czasy, tylu ludzi ma kłopoty, a tam bidnie, ale w miarę stabilnie. No może troszkę, ale to jest takie, jakby tłumaczyć właśnie jakiegoś mordercę, że ale on pięknie malował na przykład, ten morderca czy coś, nie? Generalnie jak coś śmierdzi jak gówno, wygląda jak gówno, ma konsystencję gówna, kształt gówna i kolor gówna, to nie ma co się tam rozgadywać, że w zasadzie to w tym gównie jest coś wartościowego, posypywać je kwiatkami, układać wiersze o tym gównie. No, gówno to gówno, no już.

0: kryzys energetyczny, znaczy ogólnie ciepła woda, ogrzewanie, no coraz większe problemy są w miejscowości Kopytkowo na Pomorzu. Mają taki problem, że tam prywatna firma dostarczała ciepłą wodę do kranów i kaloryferów i wypowiedziała nagle umowę, twierdząc, że po prostu, że dalsze prowadzenie działalności jest zupełnie nieopłacalne i że grozi bankructwo i że wypowiadają umowę i nie będą mieli mieszkańcy Kopytkowa ciepłej wody. I okazuje się, że nie za bardzo da się coś z tym zrobić, bo nie zbudujesz w dwa dni nowej jakiejś infrastruktury, nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest żadnym rozwiązaniem przywożenie ludziom, nie wiem, jakichś butli gazowych, niech se grzeją, czy nie wiem, co tu można by zrobić, nie? Po prostu jest trochę taki pad, nie wiadomo, nie ma ruchu za bardzo. Chcą wprowadzić jakąś gazyfikację, ale to dopiero za rok. Czyli co, ludzie będą teraz przez rok bez ciepłej wody, będą sobie grzali, w jaki sposób będą sobie grzali? W garze, na kuchence gazowej, to zapłacą za gaz z kolei tyle, że zbankrutują, nie? Więc tragiczna sytuacja, tragiczna. I nie tylko w Polsce takie sytuacje coraz częściej się pojawiają, że różne, nie wiem, różne duże, znane miasta, nie pamiętam, czy to był Londyn, czy gdzieś, ale gdzieś wyłączają po prostu już coraz częściej lampy, takie co przy drogach są, lampy, jak to się mówi, oświetlenie miejskie, tak? Bo oszczędzają po prostu. Londyn był o krok od blackoutu, po prostu nie wydalają. Nie wydalają też i jest problem finansowy i z surowcami i jest problem jakby z przegrzewaniem się cywilizacji. To znaczy cywilizacja już ma takie zapotrzebowanie na energię. No tak równie. O, chyba się... O, latarnie. Dziękuję za podpowiedź. Jednak nie jest taki super ten mój internet, bo chwilami coś tam zrywa. Pojawiło mi się, że jestem offline na przykład teraz, nie? Na chwilę. Ale to na sekundę szybko się stabilizuje. No w każdym razie nadchodzi czas oszczędzania, optymalizacji, czas taki alarmowy, kiedy różne kraje, różne miasta będą się borykały z problemami. W Polsce słyszymy, że byliśmy już parę razy o krok od blackoutu, że mieliśmy jakby 0% rezerw energii. Węgiel w Polsce niby jest go dużo, ale mówi się, że on schodzi na pniu po prostu, nie? Schodzi na pniu. Jola pisze tutaj, i tak się kończy głupia prywatyzacja. No tak, no głupia, z głupią prywatyzacją, ze złodziejską prywatyzacją mieliśmy do czynienia i w Rosji, i w Polsce. W Polsce, no wiemy już, jak to wyglądało, już o tym rozmawialiśmy. W Rosji z kolei tam wyemitowano jakieś obligacje, które ludzie to potem za wódkę sprzedawali. Dano ludziom wykupić te obligacje tam za 25 rubli, warte miały być niby 1000 rubli, ludzie nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić. Kiepsko, takie społeczeństwo, w którym są tacy bardzo prości ludzie, tu jakiś pijaczek, tu dziadzia, tu baba, no to wiecie, to tacy ludzie dostają te papiery i oni nie wiedzą, co to jest w ogóle, nie? Gdzieś tam słyszą, że coś to warte jest, rozmawiają, pani to coś sprzedać to, czy co z tym zrobić, czy dupę se podetrzeć. No i ludzie tam się pozbywali tego, w ogóle potem państwo ludzi jakoś oszukało. I właściwie ci oligarchowie chyba, którzy tam rządzą w Rosji, to oni się tak uwłaszczyli na państwowym majątku. W ten sposób on został rozkradziony. To tak jakby dwie różne sytuacje, nie? W Polsce... Poszło to raczej w tym kierunku, że zagraniczny kapitał sobie wszedł, powykupywał dużo. Trochę się tam, trochę ludzie ze służb i partyjniaki dawne się tam wzbogaciły na czymś. sobie przywłaszczyli, ale w Rosji to z kolei ci oligarchowie jakoś mocno właśnie tak lokalnie to zostało rozkradzione, nie? A u nas bardziej zostało to rozkradzione. Tuż lepiej rozkradać lokalnie, bo przynajmniej w danym kraju to zostaje, nie? Też ubolewam, że tak wszystko u nas marnie działa. Popatrzcie, wszystkie te dyskonty, sklepy wielkopowierzchniowe, zagraniczne, świetnie działają, nie? Przychodzę do Dino i czuję się trochę jak w czasach słusznie minionych, gdzie na półkach nic nie było, bo po prostu taka bida z nędzą trochę w tym Dino jest, nie? A to jest właśnie jedyna polska sieć sklepów. Ja bym był bardzo zadowolony i radosny, gdyby takie Dino świetnie działało. Jakoś tak to często jest, że Polakowi się nie opłaca. Niektórzy krytykują, że po prostu, że polscy przedsiębiorcy, biznesmeni, to oni liczą, że zainwestują w coś, że otworzą jakąś sieć i że w rok zostaną milionerami, nie? A często te sieci, jakieś Lidle, Tesco i inne, tam Kauflandy, nie wiem, co tam jeszcze jest, Intermarché, Biedronki, to oni budowali swoją siłę, swoją potęgę wiele, wiele lat, nie? Na przykład przez 10, przez 20 lat, to się nie da tak na pstryknięcie. A u nas jest takie przekonanie i rozczarowanie potem, że się nie udało tego zrobić szybko, nie? Albo ktoś nie był przygotowany na to, żeby inwestować więcej czasu po prostu w to wszystko i pieniędzy. Kapitał nie ma w końcu narodowości. No niektórzy uważają, że to bzdura, że jak najbardziej ma właśnie, nie? A Furiat pisze, że u niego jest genialnie zaopatrzone Dino. A u mnie Dino wygląda jak taki bardzo, bardzo ubogi kuzyn Biedronki, ale taki, wiesz, taki bardzo biedny kuzyn, co ze wsi przyjechał w dziurawych bucikach, nie? No mówię, jakoś Polacy pokochali tą Biedronkę, nie wiem za bardzo z jakiego powodu, ale no to sprawiło, że ona tak się rozwinęła, że tam jest taki asortyment i że nie wyrabiają już z wymienianiem tych zgniłych rzeczy i leżą zgniłe rzeczy, bo nie nadążają po prostu z wymienianiem ich. I leży towar na słońcu godzinami, a to nie powinien leżeć, bo to jest niewskazane, żeby jakaś woda mineralna się grzała, jakieś wędliny leżały na słońcu, nie? Potem to może mieć wpływ, że ten towar jest właściwie takiej podłej jakości. No tak na przykład twierdzi Bustowski, który cały czas pokazuje na nagraniach, stara się udowodnić, że taki kurczak z Biedronki to jest syf. Widziałem takie nagranie. Właśnie tu się trochę z KGB Rutem nie zgadzam, bo on jest wielkim obrońcą polskich wędlin, mięs. No ale ile jest nagrań, gdzie ludzie pokazują, ile na przykład cieczy wypłynęło, kupują kilogram mięsa i wypływa z tego cały wielki słój jakiegoś dziwnego płynu, którego tam nie powinno właściwie być. Skąd tyle tego dziwnego płynu, nie? Co do Bustowskiego, to też nie mam takiego stuprocentowego zaufania, bo to jest też troszkę krzykacz, to jest chłopecek, no co chłopecek, to chłopecek. Chłopecek zawsze będzie chłopecek. Też trzeba to brać pod uwagę. No ale wygląda na to, że ma rację, bo on pokazuje konkretne bardzo rzeczy. To nie jest jakieś krzykactwo i populizm tani, tylko to są najczęściej konkrety, nie? Jedzie w konkretne miejsce i pokazuje, jak fałszowana jest żywność, czyli sprowadzają z zachodu i chcą nas przekonać, że to jest polskie. Albo pokazuje zgniłe jedzenie w Biedronce, albo pokazuje, co z jedzeniem można zrobić, ile z niego płynów wycisnąć z kawałka mięsa, dziwnych płynów, różnych ulepszaczy, wody. I to są takie rzeczy, z którymi ciężko właściwie dyskutować, nie? No można zawsze mu zarzucić, że tu podmienił, tu udaje, tu kłamie, no ale nie wydaje mi się. Dla mnie zarówno Bustowski, jak i Kołodziejczak to są troszkę tacy następcy Lepera. Ze wszystkimi, z całym dobrodziejstwem inwentarza, że tak powiem, nie? Bo wiadomo, Leper też nie był idealny. Samoobrona to była partia dosyć mocno populistyczna, ale w zasadzie no, wydaje mi się, że do końca nie zdradziła rolników, tak jak to zrobił PiS, tak jak to zrobił PSL, nie? Że była najbardziej jakby po stronie tych rolników i tego się trzymali. No i dziwne to czasy, kiedy cały czas trwają spekulacje na temat tego, czy ten glifosat nam szkodzi, czy nie. Całkiem mądrzy ludzie, do których tak intuicyjnie mam zaufanie, bo widzę, że to jest jakaś wykształcona osoba, po tym jak się wypowiada, po tym jak mówi o innych różnych rzeczach, po tym ile obiektywizmu wychwytuje w wypowiedziach. Przykładowo, no to, no wiecie, to takie osoby mówią, że ten glifosat się odkłada po prostu, nie? Że on się jakby kumuluje w naszym organizmie. Więc to nie jest tak, że organizm zwalcza sobie to wszystko i że nie są przekraczane normy, tylko jest tak, jak też ja mówiłem, że to nie można tego sprowadzić, że dawka czyni truciznę i że... I do tego to sprowadzić, do prostej zasady, że to dawka czyni truciznę, jak mawiał Paracelsus, tylko że są jeszcze różne inne tutaj zmienne w tym wszystkim. Na przykład to, że trucizna o bardzo małej, nieszkodliwej dawce może się odkładać, kumulować, że może być kiepsko wydalana przez organizm i tak dalej, i tak dalej. I cały czas trwają spekulacje na ten temat, a my to tymczasem żremy, pałaszujemy, aż nam się uszy trzęsą po prostu. Bo tanie. Bo przyzwyczajono nas do tego, że musimy właściwie kupować tanie, bo jakbyśmy nagle chcieli kupować nie drogie premium, nie jakieś super, tylko normalne, to byłyby to kosmiczne pieniądze, to dla zamożnych osób. Dobra, prawdziwa kiełbaska. Ja się tu jestem w stanie nawet częściowo zgodzić z KG Bierutem, który twierdzi, że polskie wędliny są super, bo gdzieniegdzie są super. Jak sobie jedziesz gdzieś w odwiedziny do rodziny, zahaczysz o masarnię prywatną jakoś na uboczu i sklepik, który tam jest, to tam dostaniesz takie rzeczy, że palce lizać i ogryzać. Zdrowe, pyszne, zrobione w tradycyjny sposób, bez chemii, bez ulepszaczy, niewytanione w żaden sposób. Tylko że zapłacisz za to sporo więcej, bo to są rarytasy. Normalne jedzenie jest rarytasem, a standardowe jedzenie to jedzenie chujowe. Senior Etam twierdzi, że glifosat nie jest wydalany, potrzebny jest detoks. No, to jest taka... Ja myślę, że w sytuacji, kiedy zawsze można... Kiedy tak nie do końca wiadomo, bo jak dowieść tego, że człowiek się rozchorował po 20 latach wpierdalania niezdrowego jedzenia, że to wynika z tego niezdrowego jedzenia? Zawsze można powiedzieć, znaczy to będzie ciężko to zbadać, zawsze można powiedzieć, no w tym wieku to już się nie ma takiej odporności, mój drogi panie, po 40. A poza tym, a ile się chlało tej wody, a ile ruchu zażywasz? To jest coś, co ciężko tak udowodnić, nie? A Bustowski mówi właśnie o tym najwięcej, o problemie związanym z glifosatem, że w Polsce jest bardzo dużo dzieci, które są leczone po prostu z tego powodu i bardzo chorują. Kotkiewicz pisze, to jak nie jest wydalany, to czemu szury się powołują na badania glifosatu w moczu? No, szury używają różnych takich argumentów i robią różne akcje, które widać, że są takie pod publiczkę bardzo i niekoniecznie mają jakiś sens, no bo nakłanianie kogoś, żeby wypił szklankę glifosatu, no to jest trochę nieuczciwe, nie? Skoro ten glifosat taki nieszkodliwy, to wypij całą szklankę. No nie wiem, czy to ma sens. Ciężko mi tu powiedzieć. Nie znam się aż tak dobrze. Okej. Dzwoniła Jola. Już odbieram. Muszę zmienić sobie status, żeby nie przegapić telefonów. Cześć Jolu, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i witam wszystkich na czacie.
0: Cześć, cześć.
1: Słuchających. To może zacznę od tego, o tych staruszkach, wiesz. W każdym społeczeństwie jest pewna grupa ludzi wykształconych, mądrych i jakaś tam grupa ludzi niewykształconych, najczęściej znacznie większa niż tych wykształconych. Niestety tak to jest. Myślę również, że masz dosyć takie wąskie spojrzenie, ponieważ w tej środzie polskiej prawdopodobnie takiego managementu i top wykształconych ludzi ze środowisk akademickich i tak dalej, no nie ma. Więc być może trochę widzisz na opak. Umówmy się, że w tej chwili miasta typu Środa Polska to są takie umieralnie ludzi starszych, którzy, bo młodzi faktycznie uciekli, bo nie ma tam zakładów pracy, nie mają gdzie pracować, co robić, w związku z tym uciekli do miast. Najczęściej też w tych miastach nie było takich ośrodków, nie były to jakieś miasta centralne, w związku z tym jakby tych ludzi wysoko wykształconych jest dosyć mało. W Warszawie powiedziałabym, że jest dużo ludzi mądrych, starszych, wykształconych. Nie obserwuję takich zachowań i nie obserwowałam, o których mówisz, więc wydaje mi się, że troszeczkę naciągasz sprawę. I myślę, że naciąga trochę to pokolenie. Ale ja opowiadałam kiedyś taką opowiastkę, ale pozwolisz, że opowiem jeszcze raz, ponieważ ona no, jest właśnie adekwatna do tej sytuacji. Mhm. Gdy pływałam po Bajkale na Syberii, gotowała nam pani Ludmiła. My żeśmy tam, no tam mieliśmy bić rekord głębokości, ale było za zimno i jakoś nie wypaliło. Ta pani no była ode mnie mniej więcej 15 lat, może starsza, skromnie bardzo ubrana i któregoś dnia, kiedy wszyscy siedzieliśmy w mesie, bo tylko tam z zimna dało się wytrzymać, bo zimno było potwornie, to jest jednak zupełnie inny klimat, Syberia, panowie, a właściwie młodzi, którzy byli z nami, ludzie, nurkowie, rozmawiali na temat ciśnień mieszanek gazowych, jak to wszystko tam przygotować do tych nurkowań, zwłaszcza tych głębokich. Tam wtedy tylko jedna osoba zeszła na 103 metry, to jest jezioro zimne, głębokie, ciemne, więc na dole, więc bardzo ciężkie i bardzo trudne nurkowania. I ta pani mieszając w garnku tyłem, zresztą stojąc do nich, mówi: tak, panowie, to nie tak, jak wy mówicie. To trzeba podzielić tu, a tutaj widzicie, to jest takie ciśnienie, tu trzeba... No, gdybyś widział miny tych młodych chłopaków, oni po prostu, wiesz, to oburzenie, zniechęcenie, zniesmaczenie, co ta stara baba spod tego gara w ogóle opowiada. Ale wiesz, jak było im głupio, kiedy ja im powiedziałam, że Ludmiła jest profesorem astrofizykiem i na co dzień rozstawia satelity na orbitach Ziemi, natomiast dorabia sobie w tej chwili, ponieważ syn studiuje i ona sobie dorabia, gotując w wakacje na statku dla nurków.
0: No jasne, ale to jak to się
1: wiesz,
0: mówi, to trochę
1: czuli, wiesz, jak dowód, się czuli.
0: Ale wiesz, to jest troszkę dowód anegdotyczny, nie? Jak to się mówi. No wiadomo, że ja też w życiu gdzieś tam spotkałem starsze osoby, które by mnie rozwaliły na łopatki pod względem wykształcenia, wiedzy, doświadczenia jak najbardziej. Ale mówimy tak, wiesz, o
1: Ale nie
0: pewnej...
1: wyglądała, słuchaj. Miała chustę na głowie, była bardzo skromnie ubrana. To nie była jakaś, wiesz, seksbomba. To... Rozumiesz?
0: Przepraszam, pojawiły się tu jakieś obraźliwe wypowiedzi znowu na czacie. Jedna, druga, proszę się opanować, bo mówię, skończy mi się cierpliwość i będą głowy jak... gruchy latać po prostu. Musi być trochę szacunek do człowieka, a nie jakieś pyskówki, obrażanie, wyzwiska. Proszę się powstrzymać. to jednak no, pokażcie klasę, że potraficie coś cierpliwie komuś wytłumaczyć, nie zgodzić się z kimś niekoniecznie wyzywając.
1: Ja ci też powiem, więc nie musisz mnie bronić, dlatego że to są mali ludzie, którzy prawdopodobnie nigdy nie wyjechali na jakikolwiek wyjazd poza robotą gdzieś w szklarni w Holandii i po prostu nie wiedzą, co to znaczy safari nurkowe na przykład po Bajkale.
0: Być może, być może.
1: Będę złośliwa po prostu.
0: Złośliwość za złośliwość.
1: Dokładnie no. Tak, więc w ogóle się tym nie przejmuj. Olej to.
0: Dobra. Wiesz, Jolu, ja tak się ustosunkuję szybko, bo też nie bazuję tylko na tym, co w Środzie Śląskiej tu widzę. Masz rację, że to jest trochę miejscowość emerycka. Tutaj bardzo dużo siwych głów widzę dookoła, dużo staruszków się przechadza, sam mam bardzo wielu sąsiadów, nawet w moim tutaj domu jest ich tutaj dużo starszych ludzi. A wiesz, no tak na całym moim życiu się opieram, na doświadczeniach z życia, na wszystkich starszych osobach, które spotkałem, na sądach ulicznych, na wypowiedziach przeróżnych, na które gdzieś wpadłem. Taki sobie obraz zbudowałem, ale no chyba to nie jest jakieś bardzo kontrowersyjne w sumie i oderwane stwierdzenie, że w jednym kraju, powiedzmy, gdzie lepiej się żyje, gdzie emeryci mają więcej kasy, spokojniej żyją, więcej czasu dla siebie, nie muszą walczyć o byt. Przecież u nas, zanim PiS trochę wspomógł tych emerytów, to emeryci często chodzili po śmietnikach. To był bardzo częsty widok. Emeryt przy śmietniku. To było straszne. Teraz jest odrobinkę lepiej, no nawet sporo, myślę, lepiej, ale wiesz, no cudów nie ma w takim społeczeństwie. Osoby starsze będą i wycofane trochę, i samotne, i nierozwijające się, bo nie będą zwyczajnie na przykład mieli czasu na rozrywkę, na podróże, które jak wiadomo kształcą i rozwijają i tak dalej, więc to
1: wiesz co,
0: nie jest jakaś
1: ja
0: magia.
1: Powiem. Mhm. Wiesz co, to chyba nie, zaraz ci powiem, że to chyba nie jest do końca tak. Bo wiesz co, to nie jest prawda, że nie mają czasu. Ci ludzie mają bardzo dużo czasu. To prawda jest, że nie mają pieniędzy, ponieważ emerytury w Polsce są żałosne. Ale prawdą jest również, że na świecie te emerytury są też w większości już w tej chwili krajów żałosne. Wiesz, ja podróżując, powiem ci, przez świat, a tak jak mówię, objechałam oprócz Australii, to objechałam każdy kontynent i chcę ci powiedzieć, że świat to jest jedna wielka bieda i tych ludzi bogatych, te faktycznie ośrodki, gdzie widać jest, że jest lepiej, jest zamożnie, jest naprawdę niewiele. My trochę mamy jako Europejczycy też spaczone spojrzenie na to, co my widzimy. Poza tym my podróżując też pewnych rzeczy nie widzimy. Bo na przykład ja będąc na Mauritiusie ze znajomymi, oni widzieli przepiękny hotel, w którym byliśmy, rzeczywiście fantastyczny, i z polem golfowym, i z końmi, które siodłali, i można było i nurkować, i latać spadochronami. W ofercie to wszystko hotelu było, przepiękny hotel. Jak oglądałeś Żar Tropików, to między innymi ten film był kręcony w tym hotelu. No. A ja znowuż widziałam dziesiątki domów z blachy falistej, gdzie mieszkali ludzie. Więc wiesz, my mamy spaczone, podróżując również mamy spaczone spojrzenie, bo bardzo często przemieszczamy się do jakiegoś hotelu, który jest wypasiony i rzadko kiedy zapuszczamy się w takie normalne dzielnice.

0: życia, na pewne warunki życia, na biedę, to u nas bardziej dotyka demencja i różne takie choroby starcze. Mózg się trochę, no wiadomo, z wiekiem degraduje. Trzeba ten mózg ćwiczyć po prostu, żeby ominąć trochę. Trzeba mieć kasę na leki, żeby cię ta demencja i różne rzeczy, które każdego z nas wcześniej czy później dotkną, żeby to minimalizować straty. I na to też trzeba mieć środki.
1: Poza tym jest jeszcze jedna uwaga. Ty też mówisz o tych prostych staruszkach bardzo często, którzy byli kiedyś, 20 lat temu. Pamiętaj, że w tej chwili dochodzi do tego wieku starszego, czyli na emerytury, tak jak między innymi ja, pokolenie, które już było zupełnie inne. Myśmy się już wychowywali na Pink Floydach, Yesach i tak dalej, wiesz, to już zupełnie inne pokolenie robi się starsze, jak mówisz, staruszkowie. Ja się zresztą nie obrażam, no bo taka jest kolej rzeczy, że się starzejemy i każdy z nas kiedyś był młody, a w przyszłości będzie stary.
0: No też już się nie zaliczam do młodzieniaszków.
1: To też
0: zwróciłaś tu uwagę też na ważną rzecz, że w różnych okresach to zupełnie inaczej. No, jak żyliśmy w Polsce, gdzie analfabetyzm był czymś powszechnym, na przykład, to pewnie zupełnie inaczej to wyglądało, nie, niż teraz. No więc to też jasne.
1: No więc właśnie, wiesz, ja na przykład z mojej klasy z liceum studia skończyło 100%. Wszyscy. Więc... wiesz, no trudno mówić jest, że i tych liceów jednak było sporo i tych ludzi pokończyło. W tej chwili to są ludzie zajmujący różne stanowiska, badacze, artyści i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym tutaj tak nie oceniała, że ludzie starsi to są od razu z demencją i od razu są głupi. Ja myślę, że to jest też tendencyjnie pokazywane w takich sądach i są wybierane najlepsze, bo jeżeli by taki człowiek spotkał osobę rozsądną, to nie byłoby to zabawne, nie byłoby po co pokazywać tego w sieci.
0: No nie wiem, czy tak jest, jak
1: wiesz, jak tak mówisz. Samo jak tych maturzystów. No przecież pokażą tylko te najgłupsze odpowiedzi tych ludzi mądrych, inteligentnych. Nie pokażą, bo to każdemu się wydaje, że to jest normalne, no tak powinno być.
0: Ale pokazują też często starsze osoby, które się bardzo ładnie wypowiadają z klasą, mają coś do powiedzenia, widać, że jakąś wiedzą dysponują, też pokazują takie osoby, tylko że większość to niestety bardzo, bardzo prości ludzie, tacy jakby, którzy nie mają szans zrozumieć w ogóle, co się wokół nich dzieje i to jest smutne, bo ci ludzie idą potem na wybory. Wiesz, skąd taki szał pał na Rydzyka, nie? I od lat takie uwielbienie go, co by on nie robił. Skąd, ja wiem, że ty trochę masz inne poglądy i będziesz, powiedzmy, chwaliła tego Rydzyka, no ale dla mnie to nie jest, powiedzmy, jakiś autorytet. Raczej steruje ludźmi dla własnych interesów.
1: Musisz prawie słuchać mnie ze zrozumieniem. Ja nigdy nie chwalę osoby, ja chwalę tylko i wyłącznie dane rzeczy, które robi. I jedne mi się podobają, inne mi się nie podobają. I to jakby natomiast nie jestem osobą, która oddaje się kompletnie wierze w jakąś ideę bądź osobę. Ja bardzo ostro oceniam, do żadnego ruchu nie przynależę i jakby nie patrzę na to pod kątem tego, że jak już głosowałam na kogoś, to już nic złego na niego nie powiem i ślepo wierzę jakiejś, uprawiam wiarę, a nie rozsądne myślenie. Ja oceniam dane rzeczy, dane czynności, które wykonują te osoby, bądź partie, bądź stowarzyszenia, cokolwiek innego i na tej podstawie jakby podejmuję decyzję. Natomiast nie ma, oprócz jednej, gdzie bankstery nienawidzę, szczerze.
0: No,
1: całej.
0: To jest twój największy wróg, banksterka światowa.
1: I tu się, no. Tutaj oddaje się wręcz wierzę, że takich nienawidzę, że aż w to wierzę. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten glifosat, wiesz co, jest też coś takiego, i to głównie w twoim pokoleniu, a właściwie może ciut też młodszym, że to pokolenie

0: Jeszcze, bardzo boi się wyjść, być śmiesznym. Wiesz, człowiek w pewnym momencie, bądź człowiek, który ma też jakąś wiedzę i coś, i jakby wie, co potrafi, to takie komentarze go nie obrażają, jak, które czytałeś i które tam próbowałeś uspokoić. Ponieważ ja jestem świadoma tego, co ja wiem, i to mnie nie obraża, to po prostu puszczam mimo uszu. I osoby bardzo często starsze nie mają już też tych oporów związanych ze środowiskiem, w którym pracują, i one najczęściej mówią bardzo rozsądnie i prawdę. Niestety rzadko chcą się wypowiadać publicznie. W tej chwili jest na przykład organizowana zbiórka, co polecam wszystkim czatowiczom, na zrealizowanie kilkunastu odcinków z panią Izą Litwin, znakomitą ekonomistką i propagatorką wiedzy profesora Zawiślaka. I ta zrzutka jest na Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych, kanał Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, więc jeżeli ktoś miałby ochotę wpłacić parę złotych, to bardzo zachęcam, bo ja sama powiem, czekam na odcinki, które nagra Iza Litwin dotyczące ekonomii w tej chwili. A to tak na boku. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten, pani Iza Litwin jest już tak po 70, więc też osoba starsza. Natomiast jeżeli chodzi o tych 40-latków i młodszych, ludzie bardzo boją się wypaść, że wypadną i ktoś ich powie, że są głupi. I to jest jeszcze ten czas, kiedy w życiu boisz się takiego osądzenia. W związku z tym bardzo często albo nie mówisz tego, co myślisz, albo wierzysz właśnie tak całkowicie mainstreamowi, korporacjom, w to, co one głoszą, po to tylko, żeby nie wypaść właśnie na głupiego, żeby nie zostać uznanym jako
1: za dziwak, szur. No. Ja w ogóle pamiętam, że jak byłem, im młodszy byłem, tym bardziej się przejmowałem tym, co inni mówią na mój temat, że ktoś hejtuje, że ktoś wytyka coś, to bardzo się tym przejmowałem. A teraz już tak prawie, że wcale, nie?
0: To cię przestraszę. To im dłużej będziesz żył, tym mniej to będzie cię obchodziło i mniej będzie cię to denerwowało.
1: A to dobrze chyba, to dobrze. Znaczy to jest dobrze, ja namawiam nawet ostatnio często ludzi, żeby nie podchodzili tak śmiertelnie poważnie, żeby nie szli na noże, bo to tylko radio, tylko tematy, co do których się może i nie zgadzamy, może i kogoś wnerwia to, że ktoś ma jakieś upodobania, można o tym mówić, ale żeby od razu kogoś tam wyzywać, brudy jakieś i tak dalej wyciągać, to zupełnie niepotrzebne, bo to nas wyniszcza kompletnie. Żyjemy potem w takim stresie, co kto powiedział, a ten tamto, a ten z tym trzyma i się w to bagno się coraz bardziej zagłębiamy. A ja sobie staram się żyć w miarę spokojnie, bez stresu, bo wiem, że nie wiem jak was, jak inne osoby, ale mnie stres bardzo wyniszcza tak na zdrowiu, że się gorzej czuję, gorzej wyglądam.
0: Każdego
1: chyba, no. Niektórzy się z tym nie zgadzają i uważają, że stres dopinguje, wzmacnia, no, masz power, ale to może ci, którzy wsiąkli już w jakieś corpo life całkowicie i przyzwyczaili się trochę do takiego systemu, może już zapomnieli, jak to jest przyjść do pracy i uśmiechnąć się, w miłej atmosferze sobie zjeść z kolegami coś, nie obgadywać nikogo, że nie musisz koniecznie na kogoś napadać i go dopingować, jak on pracuje w miarę spoko, bo nie ma takiej potrzeby, że można na to spojrzeć nawet przez rachunek zysków i strat po prostu i korzyści. Pod kątem korzyści, że prędzej się wypali, zniszczy taki pracownik, jak będziesz go ciągle stymulował stresem i tak dalej. Ludzie na to nie patrzą, bo są krótkowzroczni po prostu.
0: Wiesz co, ale organizm sam odpowie i wiesz, czy to będzie zawał, czy to będzie jakaś nerwica, to nie ma tak, że możesz ten organizm katować przez wiele lat bez żadnych konsekwencji. On po prostu któregoś dnia powie ci dość. Więc to ja też jestem za tym, żeby wszystko robić spokojnie, z uśmiechem i bez jakiegoś szału takiego, że to ma być za chwilę zrobione, bo wszystko musi trwać. I określony czas oczywiście, ja jestem na przykład, wydaje mi się, dosyć zorganizowaną, ale nie lubię takiego stawiania, wiesz, mnie w nerwowej sytuacji.
1: Może, słuchaj, może nam jakoś wpojono, zaprogramowano nas poprzez filmy, popkulturę na przykład, nie wiem, że bycie zbyt spokojnym, miłym, ugodowym to jest jakieś frajerstwo i takim cfelem jesteś, takim frajerem, takim mięczakiem, taką miękką fają i tak dalej, nie? Że musisz
0: być twardy. Ale media też to robią, wiesz? Świetnie, no bo przecież jeżeli trafiliśmy, tak jak ja często mówię, na oszustwo bankowe, czyli ja zostałam oszukana, to obśmiewany nie jest bank, tylko ja, że się dałam oszukać, prawda? To nie ma jakby forsowania takich wartości, że umowy powinny być uczciwe. Nie, jesteś frajer, że dałeś się złapać. W tej chwili to samo jest do ludzi, którzy wzięli kredyty złotych polskich i jakby nie ma żadnej rozmowy rzeczowej i dyskusji na ten temat. Wiesz, te umowy są dosyć skomplikowane. Ja akurat mam, tak jak mówię, dobrze ją opanowaną. Problem jest z sądem, ale nie chcę już o tym mówić. Natomiast, wiesz, problem jest piętnowania ofiary. No, to, wiesz, ona miała za krótką spódniczkę, dlatego została zgwałcona.
1: O,
0: nie?
1: Dobry przykład, tak, właśnie, tak.
0: Więc jakby rzucamy się, jesteśmy sterowani przez media. W tej chwili, no ja widzę, że jest też i w prasie taki cały czas atak ludzi starszych, pokazywanie najdrobniejszych rzeczy, że ktoś starszy coś zrobił głupiego. Ale tak jak mówię, społeczeństwo składa się w większości z ludzi prostych i słabo wykształconych. Ci ludzie wykształceni i coś znaczące, to zawsze jest jakiś mały margines tego społeczeństwa. Więc czy moje pokolenie, jak dochodzi do jakiegoś tam wieku starszego, ma dużą część, grupę ludzi, którzy są głupi. Tak samo twoje pokolenie, gdy dojdzie do tego wieku, to też ta część ludzi wykształconych będzie dosyć mała, natomiast dosyć duża będzie tych głupich, a być może jeszcze tych, którzy się zapili całkowicie. Bo wiesz, w tej chwili na przykład też problemem jest to, że sprzedajemy w Polsce 3 miliony małpek dziennie, a jest nas pracujących 7 milionów. To oznacza, że ludzie nie wytrzymują psychicznie tego tempa życia, tylko boją się, wstydzą się przyznać do tego, że ten bieg szczurów ich wykańcza i opowiadają, wiesz, takie rzeczy, że ja to lubię. Ja myślę, że tak naprawdę to nikt nie lubi być, wiesz, tak ścigany w pracy. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tego glifosatu, wiesz. My się bardzo często zastanawiamy, co się dzieje, że, bo widzisz, waszemu pokoleniu żyje się zdecydowanie łatwiej. Macie bardzo dużo udogodnień, automatyczne pralki, lodówki, samochody, internet, telefony, których myśmy nie mieli. Wiesz, ja musiałam się z kimś
1: internet.
0: Umówić. Internet. Wiesz, tylko problem jest taki, że jak ja się na przykład umawiałam z kimś, słuchaj, za 3 miesiące, 20, umawiam się z tym o 12 tu i tu, to ludzie jakoś dziwnie trafiali. A dzisiaj pomimo tych telefonów jakoś nie mogą trafić, nie wiem, czy zauważyłeś.
1: No, odzwyczaili się ludzie i mają gorszą orientację zdecydowanie, no bo polegają na urządzeniach. Jesteśmy bardzo uzależnieni od cywilizacji. Ciężko by nam było, jakby tak prąd nagle siadł całkiem globalnie, to byśmy byli jak dzieci we mgle. Ale wiesz co, chyba troszkę przesada z tym, że dzisiaj tak młodym jest dobrze. Też czytałem parę artykułów, właśnie się zainteresowałem, jak się żyje młodym dzisiaj. I wiesz, młodzi są dzisiaj bardzo, bardzo często, znakomita większość, to są ludzie bez perspektyw, bez szans. Ich marzeniem największym jest zarabiać 3000 i kawalerki, żeby było stać na opłacenie wynajętej kawalerki. Wiesz, niby jest w Polsce bardzo małe bezrobocie teraz, tylko że warunki pracy są bardzo słabe oferty są. Nie liczą się za bardzo doświadczenie, studia. Popatrz, w Polsce niezmiennie są bardzo wzgardzone takie zawody jak nauczyciel, dziennikarz. Dowiedziałem się, ile dziennikarze zarabiali. Namawialiście mnie, żebym Krawiec może być do prawdziwego radia poszedł pracować. No pomijając to, żebym się nie za bardzo nadawał, to średnio mi się uśmiecha pracowanie za 1500 zł. Od dawna mówiłem wam, bo miałem już jakieś informacje z branży, ile zarabiają radiowcy. Taki początkujący radiowiec, znaczy taki, który nie jest jakimś Żakowskim, prawda, albo Lisem, jest zwykłym młodym człowiekiem, który przyszedł do radia, pracuje tam powiedzmy rok. On często pracuje za darmo. Dziennikarz często całkiem doświadczony dostaje 2000 pensji, ledwo co żyje. To są ludzie, którzy bardzo często robią to z zamiłowania. Bycie nauczycielem, bycie dziennikarzem to jest praca z misją. Nie patrzysz na kasę, kasa jest marna, mógłbyś zarabiać trzy razy tyle, gdybyś poszedł i wywoził śmieci na przykład, coś w tym stylu, czy kafelki. O, jak kafelki byś kładł, to byś 10 razy tyle zarobił, nie? I popatrz, jak traktuje się tych nauczycieli, na przykład, którzy wyjdą i zaprotestują. To ich się za bardzo nie bierze pod uwagę, ale jak robol wyjdzie i podpali opony, obrzuca śrubami tam, gnojówką obleje rolnik, to tych władza się boi, a nauczyciel, no niech se zdycha, nie? I mamy znowu problem, bo nauczycieli brakuje i będzie w zastraszającym tempie się zwalniają, bo na głupim dawaniu korepetycji, jak się w to zaangażujesz, można zarobić dużo więcej niż na pracy w szkole. Po wielu, wielu latach pracy w szkole dostajesz premię, powiedzmy 180 zł do pensji, tak? Ja wiem, można tu mówić, że nauczyciel ma wakacje, tak? Ale nauczyciel z kolei ma dużo więcej pracy w domu, bo przychodzi i klasówki sprawdza i tak dalej. Ja to doskonale wiem, bo mieszkałem w jednym bloku z kilkoma nauczycielami. Wiem, jak wygląda życie nauczyciela na co dzień. On jeździ z dzieciakami na wycieczki, to też wymaga pewnego przygotowania, opieka nad dziećmi, to jest bardzo wymagające zajęcie, bo bardzo duża odpowiedzialność. Coś się stanie dzieciakowi, jest twoja wina i możesz za to srogo beknąć. I dzieci bywają okropne, trudne. Ciężka praca generalnie i powinien być dużo większy szacunek. Moim zdaniem to, kogo się szanuje w danym kraju, jakie zawody, jakie branże, kto ile zarabia, to dużo mówi o danym kraju i o mentalności, o obywateli.
0: Wiesz co, ale to będzie coraz gorzej postępowało, dlatego że tych miejsc pracy, tych pracodawców będzie coraz mniej. Dlatego, że jeżeli my nawet mówimy o jakimś zróżnicowaniu, to pamiętaj, że to wszystko należy do jednej korporacji w momencie, kiedy oni już wykończą. A tak jak mówiłam na nocnej audycji, jesteśmy w tej chwili w trakcie zażynania polskich przedsiębiorców do końca, bo już żeśmy to czynili bardzo skutecznie przez wiele lat, ale teraz jeszcze tak dożynamy, że tak powiem. To zostaną tylko i wyłącznie korporacje, które będą dyktowały warunki pracy i pensje i nie będzie tak, że ty sobie pójdziesz gdzie indziej, bo pójdziesz w zasadzie do tego samego pracodawcy, bo to będzie tej samej korporacji i to jest to bardzo duże niebezpieczeństwo, które wisi nad tymi pokoleniami, które w tej chwili wchodzą w życie. I ja bardzo współczuję. Ja nigdy nie mówiłam, że jest zupełnie dobrze, ale na pewno lżej mam niż na przykład mojemu pokoleniu, gdzie nie mieliśmy tych pralek, musieliśmy stać po 3 dni w kolejce, zwłaszcza w tych, przez, tak jak mówiłam, w tych latach 80., kiedy ja wchodziłam w życie, to były, wiesz, w sklepach był ocet, a potem nawet już octu nie było. I wiesz, jeżeli ja powiem, że nie było w żadnym sklepie nic i czy to był sklep z artykułami piśmienniczymi, czy pralkami, czy z jedzeniem, że wszędzie były te gołe półki, to prawdopodobnie większość z was po prostu nawet nie jest w stanie sobie tego wyobrazić,
1: Ja pamiętam jeszcze troszkę te czasy, tak przez mgłę, ale bo mój PRL to już była taka odwilż trochę, już powoli, wiesz, się szykowano do zmian, już trochę luźniej, już trochę z zachodu więcej, to już trochę lepsze czasy. Ale popatrz, tak mówisz, że właśnie młodym lepiej, że mają wiele rzeczy, których... Ale jacy młodzi mają dzisiaj szansę uzbierać sen na mieszkanie? Wiele osób starszych ma własnościowe mieszkania, bo dostawali je na preferencyjnych warunkach, mogli wykupywać tam od spółdzielni. Sam z takich jakichś możliwości korzystałem, a właściwie moi rodzice. Już teraz nie ma szans za bardzo. Często ci staruszkowie mają też oszczędności. Ja wiem, że to są oszczędności ich życia, ale ja nie będę miał nigdy oszczędności, nawet jak będę stary, 80 tysięcy czy coś, żeby mógł mi to ktoś ukraść, jakiś cwaniak się podać za wnuczka. Jak słyszymy o tych aferach, że podawał się za wnuczka, zrobił na wnuczka, jakąś babcię czy dziadka, to ci ludzie często zostali okradzeni z dużych kwot bardzo, których ja nie mam szans w życiu uzbierać, nawet jakbym poszedł do dobrej pracy. No może jakbym się bardzo postarał, to jeszcze, ale no tak, wiesz, to przeciętni ludzie, którzy gdzieś tam pracowali w normalnej robocie i zdobyli to mieszkanie, nie? Ja nie zdobędę.
0: Wiesz co, a ja myślę, że to jest... że tak było, jest i będzie, że jakby ta kwestia mieszkania, która jest traktowana przez rządy i przez samych ludzi również, że jest to luksus, a nie potrzeba codzienna i że tak naprawdę tym powinno się zająć państwo, bo ja tutaj jestem za tym właśnie, żeby niektóre dziedziny były przez państwo jednak załatwiane. I to, że ja słyszę zawsze, że korporacja czy też prywatna firma lepiej zarządzi, no to właśnie masz przykład w tych kopytkach, tak, czy jak one tam się nazywają, co do wodociągów i tej ciepłej wody, tak. I tak jest w wielu miejscach. I ja jestem na przykład za tym, żeby tego typu rzeczy właśnie były we władaniu państwa, bo wodociągi, czy też jakieś ciepłownicze zakłady nie muszą być dochodowe. Ba, my nawet powinniśmy czasem, jeżeli trzeba, do nich dopłacić. Ważne jest, żeby ludzie mieli tanią energię, tanią wodę i to jest najważniejsze. Natomiast nie to, wiesz, pamiętaj, że przedsiębiorca jest zawsze nastawiony na zysk. W związku z tym on nie zrobi czegoś, bo to mu nie przyniesie zysku, albo nie, na przykład nie zrobi odpowiednich przeglądów, nie naprawi w odpowiednim czasie, potem to wszystko się sypie, no to łatwiej jest zamknąć firmę, niż to wszystko od początku teraz regenerować. I tutaj my jako Polacy powinniśmy się bardzo nad tym zastanowić, czego tak naprawdę chcemy, jakiego państwa chcemy. Ale dzisiaj przypuszczam, że to taka jest śpiewka, wiesz, trochę ludzi, którzy chcieliby. Ja na przykład jeszcze marzyłabym, żeby się zmieniło trochę, chociaż na lepsze, ale już jakby straciłam wiarę w to, że będzie inaczej. Natomiast wiesz, dlaczego idą głosować, bo pewnie to cię nurtuje, dlaczego idą głosować na PiS? Dlatego, że druga strona, to znaczy to, co masz do wyboru, jest znacznie gorsze. I ponieważ no nie wybieramy między tym, co ja bym chciała, a co mogę, tylko między tym, co mi da szansę jeszcze w jakiś sposób przetrwać. I tak wielu ludzi starszych to traktuje, że raczej będą głosować na PiS, bo PiS da im przetrwać, natomiast PO nie
1: czemu
0: nie
1: tak
0: brzyd
1: przeklinasz, Jolu, na antenie? Mówisz, że
0: co?
1: No powiedziałaś, że PiS da. To tak brzydko. Nie, no żartuję sobie. Wiesz co, staram się tutaj obliczyć, bo tutaj pojawił się taki głos, że nie mam szans, bo nie próbuję tego zmienić, czyli słuchacz twierdzi, Andrzej, że mógłbym sobie odłożyć jakoś na to mieszkanie. Powiedzmy, że cena przeciętnego mieszkania we Wrocławiu to pół miliona, przyjmijmy z haczykiem, ale niech będzie to pół miliona. I ile musiałbym odkładać, żeby sobie w 10 lat uzbierać na to mieszkanie? Może ktoś jest dobry w liczeniu tutaj i obliczy, to, ile musiałbym odkładać. No nie, też te słabotowizny. Słabotowizny, no.
0: Wiesz, dlatego ludzie też biorą kredyty, bo to ich też bardzo dyscyplinuje, żeby jednak to mieszkanie mieć. No muszą gdzieś te dzieci wychowywać. To, jak mówię, to mieszkanie nie jest luksusem, to jest po prostu potrzeba młodych małżeństw do tego, żeby mieć gdzie dzieci wychowywać. Wiesz, natomiast nie masz szansy odłożyć, bo w tej chwili jest taka tendencja, żeby zwiększać te koszty po to, żebyśmy nie pozbawić nas tych własności mieszkań. W związku z tym to jest odwrotna sytuacja, jest coraz droższe życie. Jeżeli ty miałbyś opłacić i mieszkanie, które byś wynajmował we Wrocławiu, żeby no, móc tam pracować, tak, i odkładać, no to wątpię, że udałoby ci się cokolwiek odłożyć na mieszkanie.
1: Nie wiem, czy dobrze obliczyłem, ale tak mi wyszło tutaj, może jakiś błąd, ale że jak chciałbym w 10 lat uzbierać sobie na takie mieszkanie, to musiałbym miesięcznie odkładać 4166 zł co miesiąc przez 10 lat, żeby sobie kupić to mieszkanie za pół bańki, tak? Nie wiem, czy może ktoś zweryfikuje, czy dobrze obliczyłem. No nierealne.
0: Nie mam kalkulatora, nierealne. Więc wspomogę cię. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o tym glifosacie, dokończyć jakby, że bardzo często wierzymy bezkrytycznie w doniesienia i badania, które są proponowane przez korporacje. I tak jest między innymi z badaniami, które wykonało Monsanto nad glifosatem. Podczas gdy inne laboratoria, gdy wykonywały badania, to w tych badaniach czepiano się wszystkiego, dyskredytując jak tylko można. Natomiast fakty mówią same za siebie, to znaczy jesteśmy zatruci tym glifosatem, mamy go faktycznie w moczu, ale również coraz więcej lekarzy twierdzi, że jedną z takich objawów, których nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś takiego się dzieje, to są depresje, bo glifosat niszczy florę bakteryjną w jelitach. A jak wiesz, nasze dobre samopoczucie zaczyna się od jelit. To znaczy tam są te produkowane hormony szczęścia. W związku z tym po prostu ich nie mamy. I to jest jeden z czynników, bo nie mówię, że zasadniczy, nie, ale to w momencie, kiedy zbierzesz ileś tych czynników, to faktycznie całe pokolenie w tej chwili młodych ludzi to są ludzie z depresją. Ja praktycznie nie znam młodych ludzi bez depresji, albo którzy nie przeszli jeszcze depresji, albo nie są w trakcie depresji, więc jest to bardzo smutny obraz i że czasem ludzie starsi zwracają uwagę, że być może coś w tym pędzie do tej nowoczesności jest nie tak, że może warto zatrzymać się i pomyśleć, że coś jest nie tak, bo wasze życie wcale nie jest takie fajne. I wręcz przeciwnie, jesteście zmęczeni, zabiegani, wszyscy nie macie czasu i być może nawet te technologie, które powinny wspomagać, wcale nie wspomagają w wielu miejscach, a wręcz przeciwnie, zabierają czas. I że warto się nad tym zastanowić. I ostatnia rzecz, którą chciałam jeszcze powiedzieć, bo poruszyłeś tutaj temat dzieci i prawdopodobnie słuchałeś wywiad z profesor Cieszyńską, która...
1: Możliwe. Mhm.
0: Profesor Cieszyńska, która właśnie specjalizuje się w badaniach dzieci, ale również i młodzieży.
2: Rodzice młodzi.
0: Rozwojowych, głównie rozwojowych.
1: Tak, badania. Przepraszam, to ta pani, profesor Jagoda Cieszyńska, tak, tak. Na kanale Teta Tet. Bardzo wspaniała rozmowa to była. Ciekawa.
0: Ja myślę, że wiele jest wywiadów z nią. Ona bardzo, bardzo interesujące rzeczy mówi. Ale między innymi ona mówi o tym, że wykształcają się u dzieci małych w tej chwili zupełnie inne połączenia między neuronami w mózgu właśnie poprzez zbyt wczesne podawanie dzieciom tabletów. Że te dzieci potem mają problem z odczytywaniem emocji, że być może nie zawsze są autystyczne, a tylko nie potrafią czytać emocji i tak dalej, i tak dalej. Też polecam posłuchanie profesor Cieszyńskiej. No i na tym kończę. Życzę wszystkim dobrej nocy.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za telefonik ciekawy.
0: No, no i wszystkiego dobrego, Krawcze.
1: Tobie też, Jolu. Wszystkiego dobrego. No, to trzymaj się.
0: No, no cześć.
1: Wcześniej Kagebierut tłumaczył, jak to z jego perspektywy wygląda ta ciecz w mięsie, że brakuje technologii po prostu troszkę do, jakby tak zrozumiałem, usuwania tego nadmiaru wody, że to jest właściwie woda, no w dużej części woda, ale czemu tej wody jest w mięsie tyle? Nie powinno przypadkiem być o wiele mniej? To czy na pewno jest to tylko woda? Dobra, no pozostaje mi zaufać Kagebierutowi, ponieważ no, to jest jego branża, no, nie będę się kłócił z kimś, kto pracuje w tym fachu, tak? A nie zakładam, że chce nas tutaj ocyganić, czy coś. No, pani profesor Jagoda Cieszyńska też mówiła właśnie o tych bajkach, które są niby takie ciepłe, pozytywne, bezinwazyjne, ale właściwie jak puściła studentom taką bajkę zbyt głośno, to od razu oni mówili wyłącz to, ponieważ tam było strasznie dużo dźwięków niewerbalnych w tej bajce, różnych odgłosów, dźwięków, które też nie są dostosowane do percepcji bardzo małego dziecka, tak więc... Może to być tak naprawdę zła bajka, tylko wyglądająca na dobrą, taki trochę wilk w owczej skórze. Taka świnka Peppa to wilk w owczej skórze. Będę to nagłaśniał. Tutaj dostałem propozycję przerwy muzycznej od Kotkiewicza. Miałem swoją jakąś propozycję, ale jak on coś podsyła, to pewnie coś dobrego. To posłuchajmy może w takim razie.

Na początku była chyba melodia z Gumisiów, a teraz drużyna A. Tak, bo utwór się nazywa Nostalgia coś tam,

No, to no, nawet brzmienie takie amigowe mocno, ale mocno też nostalgiczny utworek, gdzie różne melodie znane się przeplatały. Tu chyba wychwyciliście Bonda, Klosa nawet. To ja jakoś nie wychwyciłem, ale to nie Moonwalker, tylko Annie, are you walking? Annie, are you walking? Are you walking, Annie? Annie, are you walking? Annie, are you walking? Are you walking, Annie? To było właśnie Smooth Criminal. No, Smooth Criminal. A to podobno się wzięło stąd, że Michael kiedyś podszedł do manekina jakiegoś tam na planie, jakiś manekin był taki ratowniczy chyba i on był podpisany jako Annie, czyli Ania, nie? I on tak zażartował sobie, podszedł do tego leżącego manekina i dopytywał się: Annie, are you okay? Are you okay, Annie? No i stąd powstał tekst. Jak widać, tekst jest często jakoś przypadkowo wychodzi. No, była też budka suflera. Bo do tanga trzeba dwojga zgodnych ciał i chętnych serc. A Gumisie to bardzo dobra bajka była Disneya. Dziwię się, że nie robią jakiegoś remake'u. Wzięli się za Brygadę RR, ten Rescue Rangers. Nie wiem, czy już jest w kinach. Ja już takich rzeczy też mi się trochę nie chce oglądać, bo no, już trochę za stary jestem na Chipa i Dale'a. Chociaż to bardziej jest tak skierowane już dla starszych, dla tych. To jest dobra droga, bazować na nostalgii i zrobić odświeżoną wersję starego hitu, ale z myślą o starszych, tych, którzy pamiętają, którzy się na czymś wychowali, nie? Tak więc lubię taką strategię. Ciekawe, no, niedawno mówiłem, że już za parę dni Sandman serial. Ciekawe, czy już wyszedł. Trzeba sprawdzić. MC Hammer. Kiedyś to były takie gwiazdy, które miały jeden właściwie hit znany tak powszechnie, nie? I wybijający się jakoś na plus, i już to wystarczyło, żeby być wielką międzynarodową gwiazdą. Jakiś właśnie MC Hammer też trochę taki był. No co on ma takiego znanego oprócz tego? Can't touch this. No, albo doktor Alban to już w ogóle jest przykład takiej gwiazdeczki jednostrzałowca. Nagrał jedną piosenkę It's My Life i podobno się na tym nieźle dorobił. Jednak gwiazdy to fajnie mają, nie? Nagrają jedną jakąś pioseneczkę i potem mieszkanie, wystawne życie, woda sodowa uderza do głowy, zaczyna ćpać, szuka seksu gejowskiego, mimo że wcześniej lubił kobiety i generalnie już nie wie, co by chciał. W ogóle i skacze przez okno, bo już nie wie, co by chciał. Dzisiaj to takie są gwiazdy, że nawet jednego hita nie mają, pisze Zamojskie Drogi. No tak. No. Tak to bywa. Przypominam, że w sobotę najprawdopodobniej o 21:00 będzie spotkanie ze Sławkiem ze szkolnej, po raz drugi w Nocnym Radio. No ale tyle lat minęło i możemy się nowych rzeczy dowiedzieć, co tam na szkolnej. Wiem, że są wśród nas tutaj nawet takie osoby, które nawet nie śledzą za bardzo na bieżąco tego, co tam się dzieje, a lubią sobie posłuchać, co się dzieje na szkolnej i jakieś wieści usłyszeć, nie? Kto tam wrócił, kto wyjechał i tak dalej. Trzeba przyznać, że jest to najbarwniejsze uniwersum, chyba takie właśnie pato uniwersum ze wszystkich, bo popatrzcie, ile twórczości powstaje, różnych przeróbek, teledysków, piosenek. Kreskówek powstało przecież chyba z trzy różne, nie? Z Kononowiczem. Więc żadne inne uniwersum nie pobudza tak ludzi kreatywnie do tworzenia czegoś. No to na pewno plus. No, dawniej też były takie gwiazdy, które śpiewały z playbacku i wzbudziło to nawet kontrowersje, bo w pewnym momencie się okazało, że normalnie to nie potrafią za bardzo śpiewać bez
bez zmontowania tego dźwięku, bez dodania autotuna, echa i tak dalej. To już dawno temu były takie gwiazdy. Przykładem może być Milli Vanilli, takich to było chyba dwóch śpiewaków. No i nagle się okazało, że nie potrafią śpiewać. Zupełnie.

0: jakaś nowa poczta ma do Polski wejść, konkurencja dla Poczty Polskiej, no, więc może jakaś nowa jakość będzie. Może niektórzy pamiętają czasy, gdzie się czekało 2 lata na telefon, czy 3 lata, aż wam założą. To właśnie jest monopol, tak działa monopol. Teraz też czasami mamy taki jakiś duopol albo pseudomonopol, kryptomonopol, nie? Że tak właściwie jesteśmy i tak zdani na tych samych. Sklepy wielkopowierzchniowe potrafią się dogadywać ze sobą gdzieś za naszymi plecami, jak zawyżyć ceny, powiedzmy, masła. Były takie afery. Okazało się nagle, że oni po prostu się dogadują, nie? Weźmy tu Polaczkom, dajmy to tutaj drożej, wytłumaczymy, że taka sytuacja, ale to musimy wszyscy razem musimy ich łupać, doić, strzyc, razem. A w Polsce mandaryna. No tak, z mandaryną też była taka jakaś aferka, nie? Że się okazało, że nie potrafi śpiewać. To jest nic, krawiec. List polecony z Krakowa idzie do Krakowa 7 dni, znajoma mi mówiła. No ja akurat nie narzekam jakoś na jakość usług samej poczty. Nie wiem, jak tam to cenowo wypada. Można by porównać sobie do innych krajów. No, coraz częściej będziemy się porównywać do innych krajów. W Niemczech cukier w przeliczeniu na nasze 4 coś, u nas 8 na przykład. No, tak więc będzie coraz większa drożyzna, coraz większa spirala cenowo-płacowa. Bo nasi rządzący, to im nie zależy tak naprawdę, nie zajmują się tym, czym powinien się zajmować polityk, robieniem dobrego prawa, zażegnywaniem różnych kryzysów, czy to energetyka, czy żywność. To oni w pierwszej kolejności powinni o takie rzeczy dbać, upraszczać trochę prawo, optymalizować te haracze, jak się da, nie? To powinno być ich standardowe zajęcie. Oni zajmują się wojenkami. Też Jacek Żakowski ostatnio zwrócił na to uwagę, że u nas bardziej niż w innych krajach uprawianie polityki polega na ciągłej rywalizacji, na obrzucaniu łajnem oponentów, wykłócaniem się i taką niezdrową rywalizacją, który lepszy i który komu... I nawet taki Tusk, uważany za takiego grzecznego, on zawsze z tym głupawym uśmiechem takim, nie? Że on jest taki ugodowy w zasadzie, ale gówno, on wcale taki nie jest, on tylko takiego... udaje. Ładne słówka i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to jemu zależy tylko, żeby odebrać wyborców temu PiSowi, temu PiSu, żeby coś ugrać, odebrać wyborców, ośmieszyć ten PiS. Popatrzcie, Tusk nigdy nie wyszedł do kogoś z PiSu, nie wygłosił nigdy takiej mowy, że słuchajcie, dogadajmy się, jest trudna sytuacja i podziały trzeba... Na razie trzeba zakopać topór wojenny. Są między nami różnice, ale dobro Polski wymaga, abyśmy się zjednoczyli. On nigdy niczego takiego nie powiedział, a jest uważany za takie przeciwieństwo Kaczyńskiego, że Kaczyński to awanturnik, Kaczyński jest zagryziak, a Tusk pozytywny bardzo. To jest fałszywa menda Tusk. Mi dało bardzo do myślenia wiele lat temu, jak on w młodości, mając kontakt z marihuaną, wiedząc co i jak, doskonale, bo dużo jarał, jak był kominiarzem jeszcze. U nas to w ogóle ci politycy, to tak, ten pracował kurwa w polu, ta była oborową, ten kominiarz, to nie są ludzie jacyś tacy, którzy do czegoś tam doszli i poszli do polityki, żeby nie zarobić, nie zdobyć na spłatę kredytu, tylko żeby jakoś misja ulepszania świata, to mało takich, nie? I ciągle te same mordy. Wiele tych, wielu z tych skurwysynów to są te same łby od dziesięcioleci i niektórzy z nich to byli w polityce, jeszcze jak ja się nie urodziłem, a i tak przez całe życie oglądam te ryje po prostu wstrętne. zabetonowała się ta polityczna scena nasza totalnie, tak zabezpieczyła się, żeby przypadkiem nie wszedł ktoś nowy. Ma być PiS i PO. PO to ma być, to jest w zasadzie to samo, tylko że PO ma być dla młodych, dynamicznych, wykształconych z dużych miast, a PiS ma być dla niewykształconych ze wsi, z małych wsi. No. Ale właściwie kurwa, kurwie, łba nie urwie i oni dążą do tego, żeby się zmieniać, żeby rządzić na zmianę, nie? Teraz to się trochę zmieniło, bo PiS, jakby nikt się nie spodziewał, że można tyle afer mieć na koncie, tyle przekrętów, tyle zdefraudowanych pieniędzy, zmarnotrawionych, że można być tak niegospodarnym, tak populistycznym, tak rozdawać bezsensownie, nie? Nikt się tego nie spodziewał i mówi się, że to też właśnie w rozmowie z Żakowskim, którego ja szanuję, to jest dziennikarz, który jest, on jest dziennikarzem dłużej niż ja żyję, więc chociaż z tego powodu szanuję dorobek. Zresztą mądrze mówi, to tak się jakoś utarło, że trzeba nie lubić Żakowskiego, bo to Tok FM, czyli pedały. Wiecie co? Milion razy bardziej cenię takiego Żakowskiego niż jakiegoś Olszańskiego na przykład, który jest prymitywem, który jest nazistą właściwie, który nienawidzi wszystkich dookoła i mówi wprost, gdzieś tu sobie zgrałem fajnego dżingielka, zaraz wam puszczę, poczekajcie, co na przykład ostatnio powiedział. Sympatyczny i wesoły pan, który tyle się śmieje, śpiewa, podśpiewuje, nazipolo po prostu, nazipolo, puszcza jakieś hymny DDR-owskie. To jest coś niezrozumiałego dla mnie zupełnie.
1: My jak dojdziemy do władzy, to stworzymy takie komanda, lotne komanda, szwadrony śmierci.
0: No, będą szwadrony śmierci i będą chodziły i zajebywały szablami na przykład homosiów, Żydków, Ukrów, lewactwo całe, wszystkich generalnie, którzy nie chcą iść do wojska na przykład, bo to jest wyznacznik, czy patriota jesteś, czy pedał, nie? Czy srol, czy patriota, czy pedał. No i to bardzo proste. Ja nie bardzo ufam ludziom, którzy mają jedno proste rozwiązanie na wszystko, bo tak życie nie działa. A on ma proste rozwiązanie. Przejąć władzę i zajebać wszystkich, z którymi się nie zgadza, którzy go denerwują nawet, bo jego denerwują strasznie. On nawet po głosie rozpoznaje, że pedał jest, nie? Że pedał dzwoni, po głosie rozpoznaje. To przypomina mi się Michał Giereś, który rozpoznaje satanistów po oczach. To ten sam sposób myślenia. No, ale Polacy ufają populistom, bo nie są w stanie zrozumieć niczego poza prosty przekaz, który bazuje na emocjach. Bardzo często tak jest. No więc wszyscy krzykacze, ci, którzy chcą wszystko zniszczyć, rozpierdolić, żeby zbudować nowe, to będzie duże zaufanie dla takich ludzi i poparcie. I wzruszają się. Wojtku, jesteś jedyny. No, ale to też, bo bardzo sprytnie to wymyślili, bo w tym jest i trochę disco polo, i trochę kamracenia się, i społeczność, i wzajemnie można się poklepać po pleckach, jest wspólny wróg, jest śmiesznie i kolorowo jednocześnie. Wszystko jest, co trzeba. Wiesz co, furiat, te osoby, o których piszesz, to jednak one są, można się z nimi nie zgadzać i można ich nie lubić, ale ciężko im odmówić intelektu.

Bardzo dużym problemem jest to, że u nas patrzy się często na drugiego człowieka przez jakieś procedury. Jest zbyt dużo służbistów, tępych służbistów. I pokazuje to też kolejny przypadek, kiedy człowiek, który... No, 30-latek uratował topiącego się człowieka i policja go ściga tylko dlatego, że krzyknął do policjantów, którzy stali, przyglądali się, nic nie robili. No coś, może byście coś kurwa zrobili, i ich tam zaczął nawoływać, żeby coś zaczęli robić. I wyobraźcie sobie, że policjanci go podali do sądu, bo mogli mu odpuścić, tak? Mogli wziąć pod uwagę, że są nerwy, mogli faktycznie tam, nie wiem, ruszyć i pomóc z czymś, a oni stali, dubali w nosie i wystarczy powiedzieć coś do policjanta, a on często chce być w dechę ważny. I taki policjant to jest często straszny człowiek, mają problemy też z alko strasznie, gliniarze chleją na potęgę, bo oni mają taką pracę, że dużo stresu, wiecie, no to... Potem jak się rozchlają, to przemoc domowa się pojawia i tak dalej. I oni często są strasznie tępi, ci policjanci u nas. Oni się nauczyli trochę być uprzejmi, bo nie wiem, może po prostu taki jest wymóg, nie mają innego wyboru, tak? Nadal są tacy, co zwracają się bez szacunku do obywatela, ale już to jest rzadkość, to się zmieniło na lepsze, nowe standardy trochę. Ale są bardzo głupi ci ludzie, nie znają prawa, wykłócają się o rzeczy, na których się okazuje, nie znają, nie? Ciężko z tą policją jest. Jak można kogoś podać do sądu o znieważenie, że się źle odezwał, jak chodziło o ratowanie życia człowieka i były nerwy, emocje, i jeszcze tak odwdzięczyć się komuś, kto uratował życie człowiekowi, nie? No ale widzicie, tak u nas właśnie jest, że wielu ludzi szuka okazji, żeby drugiego pognębić, udupić. A jak było z przypadkiem, że policjant się zwracał do Dziwisza per pan i Dziwisz od razu go złożył skargę, tego policjanta, inne tam moherowi gliniarze go dręczyli. Ostatecznie podrzucili mu jakieś bloczki mandatowe gdzieś i potem go oskarżyli, że ukradł te bloczki mandatowe. Policjanci to są mohery bardzo często. Ci, których ja spotkałem na komisariacie, którzy mnie przesłuchiwali, to były mohery czystej maści. Oni służyli jako ministranci kiedyś, bo to wyszło z rozmowy i posądzili mnie, że satanista, nie? No, tempaki po prostu, nie? Tylko dlatego, że kolega miał młot Tora na szyi, to im się skojarzyło, że odwrócony krzyż i na czarno ubrany. No, mohery takie, mohery, no na poziomie moherów. I ktoś taki ma mnie przesłuchiwać, grozić mi. Dziś bym inaczej gadał. Wtedy tak na chłodno bardzo tak po prostu się zawziąłem, nie chciałem się spowiadać, nie jestem kapusiem absolutnie, więc powiedziałem od razu, że nic nie będę zeznawał, nic nie powiem i tyle. To mnie dręczyli, z 3 godziny mnie przesłuchiwali, nie? Potem jeszcze tak z zemsty jakby mnie wysłali na dołek, bo nie wiem, czy to było konieczne, żeby mnie wysyłać na dołek, żebym jeszcze całą noc musiał gdzieś spać w jakimś podsyfiastym kocem. Z rana dostałem wędlinę, która była dosłownie zielona jakaś. Nie można było do kibla wyjść, nic. Więc takie dręczenie. Taki jesteś, to my ci pokażemy, nie? Ile jest sytuacji, gdzie psiarnia gwałci kobietę na posterunku, nie? Bo prostytutka, no to można ją zgwałcić, nie? No ale jakby to świętej pamięci leper powiedział, jak można zgwałcić prostytutkę. Co do, jak mówię, wszędzie jest konflikt, Polacy są strasznie skonfliktowani, właściwie każdy z każdym. Oczywiście Kołodziejczak i Bustowski już teraz też skonfliktowani. Jeden o drugim mówi, że ten kurdupel mały, to on mówi. Bustowski też jest takim chamem trochę. Ja też im nie ufam. Nie ufam ludziom, którzy w ten sposób się zachowują, jak oni. Ja wiem, że to są chłopi i tak dalej, ale no, czasem to widać, że populizm właśnie, że szukanie sensacji, że trochę szuri w tym też jest.
jest bardzo, bardzo niewykluczone, że jest tak, jak mówi Bierut, że to nie jest nic szkodliwego, że to jest po prostu dużo płynu i woda, ale on to odsączy. On się nie dowie dokładnie, o co tu chodzi, tylko on zobaczy, że jest jakiś płyn i pomyśli, to pokaże Polakom, że ile chemii z tego wypływa. Nazwie to chemią, szkodliwą chemią i tak dalej. Więc bardzo, bardzo prawdopodobne, że to znów jest ściema troszeczkę z tym wszystkim. Chociaż mi się nadal dziwne wydaje, że tyle wody. Jak kiedyś wędlinę się, powiedzmy, kupowało dawniej trochę, to ona była bardziej sucha. Dlatego też nie pleśniała tak od razu, nie była tak nasączona. I co? I wtedy mieli technologie takie świetne, tak, że odsączali tą ciecz, tak, a dzisiaj nie mają. To nie do końca też jakoś to ogarniam. No, tak marudziłem na starsze osoby, ale równie dobrze mógłbym się po młodym pokoleniu przejechać. Jak się popatrzy na to, co jest dzisiaj popularne wśród młodych na YouTubie, no to aferki, dymy i młodzi ludzie, jak wypinżeni wszyscy są, jak tu jakieś rurki, tu wydepilowana klata, cały wydepilowany, opalony pięknie, włoski, pasemka rozjaśnione, a jednocześnie psioczy na homosiów, że no bo tak się wyzywają, no ty pedale jeden, nie? A sam właściwie wygląda jak taki bardzo dbający o siebie gej. I czym żyje taki młody człowiek? Tym, co powiedział Wardęga o Nitro, a Nitro powiedział, że wpierdoli tamtemu, tylko on to tak stara się mówić, tak jakby prowadził radio. Kochani, słuchajcie, co tam się dzieje na scenie YouTube'owej? Wardęga twierdzi, że Nitro ma małego. Sprawdźmy to. I tam jakieś zdjęcie pindola, nie? I żyją tym, nie wiem, co kto ma, ile zarabia i oceniają siebie w tych kategoriach, że jak nosisz niemodne ubrania, to ty w ogóle jesteś spoza, w ogóle z tobą się nie rozmawia. Ty jesteś jakimś parchem, cfelem, odpadem społecznym, bo masz niefirmową bluzkę, tak? Bo on ma Adidasa, a ty masz jakiś sweterek. Więc ci młodzi, nie wiem, nagrywa taki młody test batona Fame MMA. Wyszedł nowy baton Fame MMA. I on nagrywa test batona. Kochani, tylko u mnie, dajcie dzwoneczka i kliknijcie suba. A już za chwilę po reklamach test batona Fame MMA. Czy faktycznie taki dobry, czy może nie? I tak starają się tak gwiazdożyć, nie? Tak gadać takim głosem, kurwa. I ostatecznie nagrywa film, gdzie otwiera tego batona, wkłada go do ryja, gryzie i... I to jest materiał, który ogląda, powiedzmy, milion ludzi. I wszyscy go kochają i piszą, ja pierdolę, ale zajebiste, nie? Kurwa. To mi się idiokracja przypomina i ten taki... jak on się nazywał? Figo, czekajcie, idiokracja. No ten głupol taki. Fajnie go zagrał typ, takiego tempaka, nie? Frito. No i nasz bohater się przeniósł do tej idiokratycznej przyszłości i Frito sobie siedzi na krześle, które jest połączone z kibelkiem, że on może tam od razu srać, nie przerywając oglądania najlepszego programu na świecie, au moje jaja, i komentuje ten Frito tak, oglądaj, ale fajne. I ogląda ten program, au moje jaja, gdzie wszystko polega na tym, że facet jest bity po jajach, spada na jaja, wielka gruszka do burzenia domów go uderza w jaja i on frunie. No i au moje jaja. I on ogląda i, ale fajne. No i taki Beavis i Butthead, nie? I dzisiaj młodzi tacy są często. No więc ja tu psioczę na staruszków, że staruszkowie nie domagają troszeczkę i tak intelektualnie to płcizna straszna i nic nie kumają, ale młodzi to potrafią też zaskoczyć. No to dzisiaj to jest top of the top właśnie. Fejmy, ploteczki. Młodzi zamienili się w plotkary. Jak kiedyś to było nie do pomyślenia, bo to tak nie... Yy,
to było coś, co nie przystawało mężczyźnie plotkować. To rzecz niewieścia, skupiać się na różnych ciekawostkach, ploteczkach, chociaż może to taki stereotyp krzywdzący, ale powiedzmy, że no, kobiety są bardziej tu i usprawiedliwione, i jakoś tak się przyjęło, że nie jest to nic wstydliwego, że kobitki sobie siedzą gdzieś tam i plotkują, a ten to z tamtą chodzi, ten z tamtą, a dzisiaj mamy rzeczywistość, gdzie faceci zaczęli tak się zachowywać. I autentycznie dziś coś tam włączam, jakiś mega popularny, milion odsłon program i cały program jest o tym, że jakiś youtuber zdradził laskę, a mówił, że jest z tamtą, a ona mu popuściła szparę, a on jej nie popuścił i był z tamtą, co na fejmie była, a twierdzi, że nie był. A twierdzi, że nie był. I faceci o tym rozmawiają. To czy faceci nie są jacyś zniewieściali dzisiaj, że tacy wypindrzeni piękni się i plotkują sobie, a jednocześnie nienawidzą tego całego LGBT, bo to takie raczej, no, w tej mojej bańce informacyjnej to ci młodzi nie lubią lewactwa,

a jednocześnie do drugiego mówi ty pedale. No to przepraszam, to być może jest wiele homosiów, którzy nie są tacy i mniej dbają o siebie i nie gadają o tym, kto komu dał, a kto nie dał i na randce kto z kim był. Może są tacy normalnie, nie? Oprócz tego, że kręcą ich faceci, to tak byśmy nawet nie poznali, nie? A ten siedzi i jeszcze sobie nóżki na stół położy, żeby pokazać, że ma Pumy najnowsze. A tamten ma stare Pumy. Co za wieśniak! Ja bym w takich Pumach... To te Pumy to jak z darów dla powodzian masz. Biedaku ty. To są często dzieci z dobrych domów, to znaczy z dobrych domów, zamożnych domów, może tak powiedzmy, nie? Bo jak prześledzimy, kto jest ojcem, matką tych różnych znanych patocelebrytów, fajterów w klatkach, to zawsze jest to jakiś bogaty właściciel salonów, sieci salonów samochodowych, albo jakiś syn celebryty, jakiegoś przedsiębiorcy bogatego, no to im nigdy niczego nie brakowało, nie musieli nigdy się martwić. Ja na przykład wiem, co to jest bieda i nie, to nie jest jakiś powód do chwalenia się, ale jednak powinniśmy mieć w życiu różne doświadczenia. A ktoś, kto wszystko dostał na tacy, wszystko, nie wiem, niczego mu nigdy nie brakowało, nie musiał się specjalnie starać, no to jest jego świat. Nagrać coś na YouTube'a, zebrać lajki, pokazać, jakie ma buty ładne. No, smutne, smutne. To dopiero jest dramat, nie? I rozmawiają ze sobą dwaj geniusze na konferencji jakieś. A ty wiesz co, ty naprawdę tępy jesteś, ty w życiu jakąś książkę przeczytałeś, kufa? No, a ty przeczytałeś? To pochwal się jaką. A ja pierwszy zapytałem, nie? To wypadałoby odpowiedzieć. Coś czytałeś kiedykolwiek? No, czytałem, ale się nie będę chwalił, bo to nie o to chodzi. I tak w ten sposób rozmawiają ze sobą, nie? Gdzieś tam mają ten kompleks, że są totalnymi imbecylami, półgłówkami, tempakami i gdzieś tam zaczepiają się czasami, nie? Tak dając do zrozumienia, że tamten jest jeszcze głupszy. Dobra, to zostawmy ten celebrycki patoświat tych patocelebrytów. Chociaż jak mówię, w sobotę będzie spotkanie z Sratkiem. Sławek. To się wzięło w ogóle stąd. To jest fajne w szkolnej, że wystarczy jedno jakieś słowo, jedno zdanie, jedno powiedzonko i to się staje memem, który potem to mem ewoluuje w jakąś twórczość w ogóle i staje się powodem do uciechy. Tak było też właśnie z nazywaniem Sławka z Sratkiem. No, to poszło tam, że Sławek coś wysłał dla Kononowicza, bo właściwie Sławek i Jacek, mi się tak wydaje, ja też o to podpytam, ale wydaje mi się, że to jest takich dwóch redaktorów, którzy najbardziej tam dbają o tego Krzyśka. Najbardziej też są zżyci chyba, no najwięcej lat z nimi spędzili. Wysyłają im różne rzeczy, kupują, załatwiają ciągle coś. To jest praca na co najmniej na pół etatu opiekować się taką osobą, nie? Są właściwie takimi jego opiekunami, można by rzec. Stąd trochę mnie boli, że tak ludzie jadą po tym Sławku na przykład. Nie tam, żebym miał jakąś wielką misję bronienia go, ale tak mi się trochę to wydaje niesprawiedliwe, bo bardzo dużo z tych zarzutów, że on tam jakieś poinstalował GPS-y, że podsłuchuje ich i wali se konia oglądając tam na kamerce Kononowicza, to wszystko jest prawdopodobnie wyssane z dupy, nie? Oskarżenia. Ale ludzie lubią tak sobie się rzucić na kogoś, nie? Huzia na juzia. I może tego Sławka tak dopadli i go tak tam niektórzy męczą, bo widzą, że on jest taki właściwie niezaczepny, że on bo to ktoś tu pisał, ale że jednak jest, ale ja tak nie przypominam sobie, żeby on jakieś dymy robił, żeby po kimś strasznie jakoś jechał. Taki spokojny raczej człowiek, nie? I może, wiadomo, że rzucasz się na najsłabszego, nie? Często. Nie na tego silnego, który jest wyszczekany, wygadany i jeszcze w mordę ci da, tylko na tego najsłabszego się rzucasz. To zawsze tak było. Tylko nie bierzesz, krawiec, pod uwagę, że nagrywają filmy na YouTube, to 60% ludzie udają dla kasy, wyświetleń i dla subów. No, dobra, tak to oceniasz. Ja oceniam.

doceniam, że są bardziej sobą po prostu i że nie mają innych możliwości pokazania czegoś innego. A to też by nie świadczyło dobrze, jeśli by udawali idiotów dla kasy, no nie wiem, i poniżali się dla kasy, nie? No ale kasa dzisiaj ważna, wszystko się opiera na kasie. Ciągle wchodzę na jakiś portal i widzę, że połowa artykułów to jak oszczędzić, jak zarobić, co możesz zyskać. Kasa, kasa, cały czas kasa, kasa. O, doktor Manhattan się pojawił. Doktor Manhattan. Bardzo fajna postać w ogóle z The Watchmen. Nie wiem, czy ci ludzie są inni w rzeczywistości, zamojskie drogi, bo ci ludzie dużo nagrywają też takich luźniejszych audycji, jakiegoś streama zrobią, gdzie niby rozmawiają bardziej na luzie i cały czas tak samo się zachowują. Ja nie wiem. Domyślam się, że wiele by mnie mogło tu zdziwić, nie, jakbym wniknął głębiej, ale oceniam tak, no, po tym, co widzę. Na których youtuberów znasz prywatnie, zamojskie drogi? Domyślam się, że znasz jakichś o mniejszych trochę zasięgach, nie jakichś topowych, tylko takich, wiesz, przeciętnych, no i tutaj im mniejsze zasięgi, tym więcej wartościowych rzeczy można znaleźć, ale ja już w ogóle ograniczam, nie oglądam tego syfu tak dużo jak kiedyś, staram się zmusić sam siebie do posłuchania sobie jakiejś pani profesor, pana profesora, jakiegoś wykładu ciekawego, naukowego, jakieś programy popularno-naukowe, audiobook, słuchowisko, film, a mniej tej idiokracji, bo to wciąga, to uzależnia trochę jak narkotyk, ponieważ tam są emocje, tam się cały czas coś dzieje, tam jest śmiesznie, tam jest żałośnie, jakieś takie podświadome ciągoty biorą górę w stylu, że no, pooglądasz sobie takiego, co jest jeszcze głupszy od ciebie, jeszcze mniej mu w życiu wyszło i nieporadny jest, to możesz się pokrzepić trochę, nie? To ja nie jestem taki znowu kiepski strasznie. No, więc pewnie takie jakieś w podświadomości się pojawiają potrzeby czasem. No i tak to uzależnia, wciąga, no. Ale to jest ćpanie YouTube'a już. I przełączanie ciągle na coś innego. Pach, pach, następne. To do połowy, to do 1/4. No. Dzieci też cierpią na kryzys, jeśli chodzi o cierpliwość. Znaczy mają tak deficyt straszny cierpliwości. Wszystko szybko już. To jest właśnie to przećpanie bodźcami. I jeszcze cukrem najlepiej się obchać cukierkami, to w ogóle jest super. No tak musztrowałem dzisiaj wykład, tu dałem elaboracik o dzwonieniu do radia. Może się ludzie wystraszyli, teraz nikt nie zadzwoni. Tak to działa niestety, że taka skłonność do przesady, nie, że ja tylko coś powiem, to od razu to się wyolbrzymi i reakcja będzie jakby przesadzona. Tak jak z Gumballem dzisiaj, no tylko zwróciłem uwagę, żeby miał tam z Czektulem bardziej oko na to, co się dzieje na Discordzie, to od razu Gumball proponował, że jak coś, to ja mogę zlikwidować, nie? No to nie o to chodzi zupełnie, nie? Nie wiem, o co Kaman. Jest popyt, to korzystają ludzie, pisze Eurynom. No, wiesz, można i tak na to patrzeć, że wszystko na sprzedaż i wszystko dla pieniędzy i normalna rzecz, skoro ludzie chcą. No to nie wiem, jak się obudzimy nagle w społeczeństwie, gdzie ludzie chcą oglądać tortury na ekranie, tylko gwałty i filmy o bandziorach, którzy kogoś siekierą tam rozrąbują, że to jest w ogóle na topie, no to ludzie chcą, to trzeba im dać, nie? Disco polo chcą, no to promujmy disco polo, niech Polska rozkwitnie jeszcze bardziej, rozkwita w rytm muzyki disco polo. Jak nagle ludziom gówno zasmakuje, to dajmy im gówno, no można i tak podchodzić.

ta Polska się tak niekoniecznie zmienia na lepsze pod względem kultu jednostki. W Kozerkach otwarto kort imienia Lecha Kaczyńskiego i klakierzy pisowscy wygłaszali jakieś przemówienia, że Lech Kaczyński zawsze był wielkim fanem sportu. Tak, był wielkim fanem sportu i dlatego trzeba nazwać kort imieniem Lecha Kaczyńskiego. To jest takie robienie, coś jak w Korei Północnej z Kim Il-senem. Tworzy się takiego nieżyjącego już ojca narodu, którego będziemy wspominać, czcić i w nieskończoność mu stawiać kolejne pomniki i nazywać jego imieniem wszystko. No, niektórzy mają takie ciągoty a la Korea Północna właśnie. To jest dramat straszny. Kult jednostki to jest zakała ludzkości w ogóle. No, dobrze, że nie oglądasz Eurynom. Znaczy, ja akurat trochę oglądam, nie wiem, uzależniłem się, od czasu do czasu włączam sobie, nie? Coś. Bo lubię na przykład zwykłych ludzi słuchać, nie? Nie zawsze mam ochotę na wymuskane jakieś wywiady przygotowane, na show, które jest po części wyreżyserowane mocno, upudrowane, nienaturalne. Lubię naturalność, lubię normalnych, zwyczajnych ludzi, którzy się dzielą swoimi spostrzeżeniami. No i takich rzeczy można znaleźć najwięcej w tej właśnie bańce informacyjnej związanej z na przykład z takimi rzeczami jak ta szkolna, nie? Ale staram się od tego odzwyczaić. A co jest złego w Disco Polo? Z grubsza nic, oprócz tego, że jest to liche i tandetne i nierozwijające w żaden sposób człowieka duchowo, estetycznie, kulturalnie. No, jest to bezwartościowa sztuka praktycznie. Każda piosenka o dupie i cyckach, i miłości, i barabara. Znaczy, właściwie to poważniejsi trochę artyści, nawet z kategorii pop też, czy rock, to też większość piosenek jest o miłości, tylko że można o miłości stworzyć jakieś dzieło o miłości, które będzie wspaniałe. Piękny język, nie? No, nie magister Zarażycki, który może też się pojawi w Nocnym Radio teraz, no to jest człowiek, który piękne wiersze pisze, jaką on się polszczyzną posługuje, jakich pięknych słów wyszukanych używa, jak wspaniale je łączy. Posłuchałem sobie paru jego wierszy i byłem zachwycony po prostu. Chciałbym umieć tak pisać. Jest to coś wartościowego. No nie wiem, to tak jakbyś się zapytał, a co złego jest w produkcie czekoladopodobnym, co złego jest w takiej czekoladzie, która udaje czekoladę? No, teoretycznie nic, nie? Też możesz powiedzieć, jak ktoś to chce kupować, to niech se leży na półce, ale czemu ja mam się nie wypowiedzieć negatywnie, że jest to syf i że w życiu bym tego nie zjadł, nie? Jeśli byśmy założyli, że takie disco polo to absolutnie nic złego i niech to się rozwija i tak dalej, no to możemy różne inne rzeczy przywołać, które są bezwartościowe, a nawet degradujące nas w jakiś sposób, bo jeśli ktoś by nie sięgnął po disco polo, to może sięgnąłby po coś wartościowszego i by go to jakoś ubogaciło w jakiś sposób, nie? By się rozwijał. A tak to się zatrzymał na tym disco polo i będzie sobie słuchał cały czas. Riki, tiki, tiki, bara, bara, bara. Albo, nie wiem, no, jeszcze takie teksty w stylu, że bierzesz, co się da i na drzewo nie ucieka. Czy majteczki w kropeczki, no to dobra, no nic złego nie ma w tym. Jak nagram totalnie beznadziejną audycję, będę miał najgorszy możliwy dzień, nic nie przygotuję i w ogóle będę się tylko jąkał i wygłupiał, opowiadał jeszcze nieśmieszne dowcipy, to też mogę zapytać, a co w tym złego?
No, tyle złego, że będzie to bezwartościowa audycja. I co mnie obchodzi, że znajdą się nawet tacy, którzy powiedzą, ale to było zajebiste, krawiec. W życiu takiej dobrej audycji nie słuchałem. A jak beknąłeś, a rykłem śmiechem. A jak jeszcze pierdnąłeś, to po prostu spadłem z fotela. To było dobre na maksa. Dobre w chuj to było, naprawdę. No, to też się znajdą tacy, którzy powiedzą, że to było świetne i że nic z tym złego nie ma. No, czy to coś zmienia, czy czegoś to dowodzi.

metal też jest bezwartościowy. Człowieku, nie wiesz, o czym mówisz zupełnie. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś takie zespoły jak Therion, które grają właściwie muzykę symfoniczną przeplataną z metalem. Nie wiem, czy słyszałeś zespoły metalowe, w których kobieta ma piękny operowy głos, wyćwiczony latami, gdzie wiele różnych instrumentów jest, jakieś łączenie z folkiem. Wiesz, to w tym często jest bardzo ciekawy przekaz, tekst nawiązujący do historii, do legend, na przykład wikingów, do sytuacji z kościołem, jakaś kontestacja religii chrześcijańskiej. Cała masa wartościowych rzeczy. Więc mówienie, że metal jest tak samo bezwartościowy może jeszcze jak to disco polo, tak? No to totalna bzdura, no. To tak jakbyś powiedział, że gówno i czekolada to mniej więcej to samo i że czym to się różni na dobrą sprawę. No nie zgodzę się zupełnie. Metalu słuchałem przez wiele lat i to bardzo często to są super wartościowe rzeczy wymagające wielkiego kunsztu, umiejętności muzycznych, wyćwiczonego głosu i pani, która śpiewa. Jak ostatnio puszczałem Theater of Tragedy, no to Liv Kristine mogłaby w operze śpiewać, nie? Pięknym głosem wyćwiczonym. No, ale rozumiem, że dla ciebie to mniej więcej to samo, co Zenek Martyniuk, nie? Misio o małym rozumku też chyba ma podobne stanowisko, bo no z jego wypowiedzi wynika, że o gustach się nie dyskutuje. No, nigdy nie byłem fanem tego powiedzonka, że de gustibus non disputandum, bo uważam, że akurat disputandum jak najbardziej. Czemu nie? Czemu nie porozmawiać o gustach? I czemu gusta też nie mają być lepsze i gorsze? To jest taka próba przypucowania się wszystkim, nie? Że właściwie to nieważne, co tam ci się podobuje, bo wszystko to jeden lubi to, drugi tamto. Jeden lubi pomarańcze, drugi jak mu skarpetki śmierdzą. Totalna bzdura też. Można mieć świetny gust, jeden sobie pięknie urządzi mieszkanie z wyczuciem, z pewną wiedzą, z pewną świadomością dotyczącą użytych materiałów, łączenia ze sobą pewnych rzeczy, oświetlenia, będzie to funkcjonalne, fajnie pomyślane, a drugi se powiesi słoneczniki Van Gogha, reprodukcję, zrobi jakieś wieśniackie kafelki w kwiaty i co? I powiesz, że to jeden lubi to, drugi tamto. Nie, no to nie wiem, a syrenka i Lamborghini to też, no, jeden lubi syrenkę, drugi Lamborghini. No nie zupełnie tak to wygląda, no. Lamborghini jest o wiele lepszym samochodem i ciężko się tutaj... Ciężko się tu zgodzić z takim podejściem.

Przypominam, że można dzwonić. Nocne radio, Skype. Jak nie, to będę kończył powoli. Tylko też, żeby nie było, nie chcę na siłę przedłużać jakoś i teraz ktoś zadzwoni i się spyta, jaki temacik, o czym gadamy, żeby przedłużyć audycję. To też nie o to chodzi. To też a propos właśnie mojej prośby, żeby trochę szanować tą antenę, to nie o to chodzi, że ja was tutaj stymuluję, jakoś zachęcam do tego, że dzwońcie, bo inaczej se i idę. Jeśli nie będzie nikogo chętnego do dyskusji, to po prostu to znaczy, że trzeba skończyć audycję i tak należy zrobić. Nic na siłę, nie?

A to, co mówiłem wcześniej o mediach, to w USA też mieli bardzo duży problem, bo media właściwie były totalnie za establishmentem i sprzyjały temu establishmentowi, były jakby na usługach. I to się zmieniło właściwie dopiero w latach 70. W związku z aferą Watergate, nie? Gdzie wyszły różne krzywe akcje Nixona, właśnie nieuczciwe względem oponentów, jakaś próba dyskredytowania albo tam jakieś haki, coś, no to ta afera Watergate, to już sobie tam sprawdźcie szczegóły, nie pamiętam, o co chodziło, ale dopiero wtedy media jakby tak bardziej przeszły na stronę ludzi, obywateli, nie? Tak słyszałem przynajmniej. A w Indonezji poblokowano PayPala, Steama i inne serwisy. Fajnie, ludzie mają takie zaufanie, że taki parabank jak PayPal to coś takiego pewnego. A zablokuje wam Kaczyński PayPala, bo się wkurzy, że nie ma kontroli nad tym i stracicie nagle pieniądze. Steam, Epic Games i PayPal zablokowane w Indonezji. I to zrobili rządzący. Coraz częściej w ogóle widzimy takie akcje typu blokada internetu, jakichś serwisów, nie? W przypadku Rosji to zobaczyliśmy w pełnej krasie, jak można blokować pewne rzeczy, ale widzimy, że to tak to jest na tym świecie. Jeden coś zrobi i to jakby drugi zaraz wpada na pomysł, że no jak tak można, to robimy. I teraz blokowanko różnych rzeczy w różnych krajach. No, rząd zablokował, bo ponoć te serwisy nie dopełniły jakichś formalności i zaniedbania były, nie? To blokujemy. Jak coś mi się nie podoba, to blokuję. U nas widać na porządku dziennym jest blokowanie mediów po prostu niewygodnych. Czy to w Realu 24, czy wolne media. Blokujemy. Chociaż Potrzeba przedstawił taką teorię, że Maurycy Hawranek z Wolnych Mediów sobie to zaplanował i że na rękę mu to było i pokazywał, że nawet więcej ma teraz składek, bo został męczennikiem, nie? Serwis Wolne Media stał się takim serwisem męczeńskim i ludziom to się podoba bardzo. Lubią mieć takiego męczennika, bo to ludzi łączy czasem. My kontra oni. I tu naszego zaatakowali, sponiewierali, ale nie damy się, nie damy. Oczywiście, że niech każdy sobie słucha, co lubi. No, Andrzeju, daleki jestem od tego, żeby komuś czegoś zakazywać, nie? To nie jestem dyktatorem, żeby zakazywać tego, czego nie rozumiem. Był jakiś dyktator, co baletu zakazał w danym kraju, bo mu się zupełnie nie podobał ten cały balet. I zakazał po prostu. No to nie, absolutnie, no. Ja po prostu chciałbym, żeby ludzie się zmieniali trochę i żeby mieli lepsze gusta, z lepszą kulturą obcowali, mieli większe wymagania, nauczyli się obcować z lepszymi dziełami. Patrzcie, ilu Polaków ma w domu reprodukcje zawsze te same, nie? Te słoneczniki Van Gogha. Co tam jeszcze takiego znanego? No te słoneczniki w wielu miejscach widzę, jakby coś takiego było nadzwyczajnego, nie? Słoneczniki Van Gogha. No czymś trzeba przykryć tego grzyba, nie? To się idzie i kupuje. O, obraz. Sztuka. A co ja, cham jestem jakiś, że ja w domu sztuki nie będę miał? A właśnie, że będę miał. I to bardzo dużo sztuki. I to drogiej takiej. Żebym się wykosztował. Podsumowując, jestem za tym, żeby jednak wartościować. A nie cały czas powtarzać ten utarty i fałszywy, błędny sloganik, powiedzonko, że o gustach się nie dyskutuje. To jeszcze dodajmy do listy inne rzeczy, o których się nie dyskutuje. Co to za różnica, na kogo kto głosuje? Co to za różnica, co kto w życiu zrobił? Jak wygląda, co mówi? Słoneczniki Van Gogha to symbol polskości, pisze Windman.
No, jeszcze słynny jeleń na rykowisku, nie? W różnych wariacjach.

No i tak, będąc dziennikarzem, ciężko jest wyżyć. Będąc nauczycielem, też się gimnastykujesz. Robisz na dwa etaty, często udzielasz korepetycji, żeby jakoś wyżyć. Dziennikarz, nauczyciel, artysta, z komiksu też się nie wyżyje. Z wielu takich zajęć, z których no, ja bym się cieszył, gdyby można było godnie w miarę żyć, a się nie da, niestety. Dzisiaj najlepiej zarabia patostreamer. Jak jesteś żulem i się zestrasz się, to zaraz ci wpłacą 100 zł, 50 zł, 200 zł, 100 zł i będą dziękować ci, że jesteś. Bo ludzie właśnie mają niskie oczekiwania i słuchają, odbierają takie treści, jakie są w stanie odebrać. Więc lubią sobie godzinami słuchać, jak taki Barney jedzie samochodem i napierdala w co się da, w Ukraińców, w Niemców, w Amerykanów, wszyscy źli, chujowi, kurwa, jaki głupiek, gdzie jedziesz, kurwa, ty, frajerze jebany, ty, no, i te Ukry przyjechały, słuchajcie, nie dajcie się nabrać, a słyszeliście, że ziemia jest płaska, to nie jest takie głupie, kurwa, ja czytałem, i tak gada przez 2 godziny, a ludzie w niebo wzięci, słuchają sobie, wspaniały człowiek. I obrabia dupę wszystkim, nie? Też dzisiaj sobie pozwoliłem troszeczkę tu się przyczepić do, co po niektórych powiedzieć, co mnie denerwuje. Nadal będę powtarzał ten apel. Osoba, która podpisuje się z profilu Nocne Radio, proszę się podpisywać. Drugi apel, proszę dzwonić jakoś w miarę sensownie i szanować antenę. Trzeci apel, proszę nie przenosić swoich jakichś prywatnych kłótni, awantur, spraw na forum publiczne tu w komentarzach. To jest trochę przykre, jak się patrzy pod jakąś audycją, zero komentarzy na temat, co najwyżej ktoś na odczepnego, żeby było miło, on napisze fajna audycja, dzięki, nara, a potem 40 komentarzy, jak się żrą ze sobą, nie? No to trochę traci sens.

No, Wrocław dopłacił miliony do koncertu Discopolowca Dawida Podsiadły. Dawid Podsiadły. Ja nie znam się za bardzo, ale 2 miliony, nie? Czyli jakieś takie zaprzeczenie w ogóle zdrowego rozsądku, praw rynku, czekolwiek, bo dopłacanie do Discopolowca, żeby nam grał, to już jakieś wariactwo totalne jest. Ja rozumiem dopłacić do sztuki, która się nie sprzedaje, bo nie ma tak wielu odbiorców ze względu na to, że jest zbyt wymagające, nie? I Grażyna i Janusz się znudzą szybko, nie zrozumią, co on tam śpiewa, i se pójdą. No to może warto czasami dopłacić. Na misję jakąś warto dopłacić w telewizji publicznej, żeby ludziom zafundować takie programy, które nie są komercyjne, nie są opłacalne, ale dopłacać jeszcze do Disco Polowca? Noż kurwa! To nie Disco Polo, ten Podsiadło chyba. A co? Mi się wydaje, że jakiś Disco Polo. No, brakuje pieniędzy na wszystko. Można by jakoś za pomocą pieniędzy starać się łatać pewne ubytki, dziury, naprawiać sytuację, sfinansować coś wartościowego, nie wiem. Już nie chcę mówić o leczeniu chorych dzieci, nie? Bo to takie bardzo populistyczne. Zawsze jak mówimy o marnowaniu pieniędzy, to pojawia się argument, a ile dzieci można by za to wyleczyć? Nie, a może na podwyżki dla nauczycieli, nie? Ale nie, disco polowiec najważniejszy.

w Austrii lekarka popełniła samobójstwo zaszczuta przez antyszczepionkowców. Grozili jej przez internet, w końcu ją odwiedzili, były groźby, w końcu nie wytrzymała psychicznie i popełniła samobójstwo. Lekarka. No, często się nie bierze pod uwagę, że ludzie mają różną wrażliwość. Idź już, krawiec, spać. Podsiadło to nie disco polo. No to dobra, no to... No dobra, a to włączę jakieś pierwsze z brzegu, to zobaczymy. Podsiadło. Podsiadło. Staram się znaleźć coś takiego nie z oficjalnego kanału, bo wtedy mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie blokada. Ale widzę, że tylko oficjalne same. Ale nie, bo to świetna muzyka, najlepsze piosenki Dawida Podsiadło. No to dobra, to pierwsze z brzegu.

dobra, faktycznie, nie Disco Polo. Przepraszam, myliłem się. Skojarzyło mi się z jakimś Zenkiem Martyniukiem. Poza tym to Disco Polo już jest tak w Polsce popularne, że zakładam, że jak jakiś artysta jest bardzo znany i popularny, a taki chyba jest ten Dawid Podsiadło, no to tak skojarzyło mi się, że Disco Polo. No ale nie brzmi to jak Disco Polo faktycznie, to zwracam honor.

A jeszcze wracając na chwilę do glifosatu. Glifosat, aktywny składnik Roundupu, jest w 80% badanych próbek moczu Amerykanów. Do takiego wniosku doszło Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Od 1974 roku, kiedy firma Monsanto wprowadziła na rynek swój Roundup, zużycie glifosatu wzrosło 200-krotnie. Jego ślady znaleziono w 1885 z 2310 próbek pochodzących od osób reprezentowanych dla amerykańskiego, reprezentatywnych dla amerykańskiego społeczeństwa. Około 1 trzeciej to niepełnoletni, co zdaniem specjalistów może niepokoić podwójnie. Chociaż efekty zdrowotne tak powszechnej obecności glifosatu w próbkach moczu nie są określone, to dzieci są bardziej narażone na wszelkie zanieczyszczenia z uwagi na niższą masę ciała. Mają też więcej czasu na ewentualne zachorowanie na choroby w długim okresie inkubacji. Bezpieczny czy nie? No i tutaj, no ale to popularny portal, no więc zawsze... Nad tym ubolewał też Jacek Żakowski, że dziennikarstwo bardzo się zmieniło i właściwie zdechło troszeczkę, to znaczy dawne dziennikarstwo zdechło, dziennikarstwo z misją, dziennikarstwo, które starało się przekazywać informacje bez względu na to, kto daje reklamy. Dzisiaj jest po prostu klientyzm. Po pierwsze, media dają takie dziennikarstwo, jakie będzie strawne dla motłochu. Po drugie, są bardzo związani z reklamodawcami, różni wydawcy, różne pisma, więc oczekuje się, że dziennikarz napisze, że no, w temacie takiego Monsanto, glifosatu, że sprawa jest kontrowersyjna, że trwają spory. Trzeba to przedstawić tak, żeby się reklamodawca, na przykład Monsanto, żeby się nie obraziło. Do dziś pamiętam, że sprawdziłem to. Okazało się, że faktycznie są pozakładane na gazeta.pl filtry, bo specjalnie użyłem słowa klucza glifosat, Monsanto i patrzyłem, jak po chwili znika ten post, nie? Skasowany przez jakiś automat. Zresztą z gazeta.pl były kontrowersje dotyczące też inwigilacji naszych komputerów, to znaczy wykryto różne niepokojące skrypty, które nam tam wnikają w komputer. Coś jak Facebook, nie? Trochę. O swoich doświadczeniach z gazeta.pl mówiłem. Po prostu wyrolowali ludzi z mojej ekipy, nie? Dostali pomysł na portal i ofertę, skopiowali sobie to samo, zrobili po pewnym czasie i usprawiedliwiali. W ogóle się nie usprawiedliwiali. Czuli, że to jest coś normalnego, że ukradli. W ogóle duże media czują się często bezkarne. TVP na przykład notorycznie kradnie licencje, to znaczy wykorzystuje coś bez licencji. Ja mam znajomą, która się sądziła z TVP z tego powodu, nie? Chodziło konkretnie o prawa do Nicka Cave'a. Ktoś wykupuje sobie te prawa, żeby mieć na nie wyłączność, żeby na tym zarobić, kupę kasy na to wydaje. TVP ma wszystko w dupie. Za PRL-u to w ogóle piracili wszystko. Te znane czołówki, nie wiem, magazyn Morze, jakiś Pi Sigma. Tam w każdym show było coś ukradzione prawie, że nie? Jakaś muzyczka, Kraftwerk, nie? To bierzemy po prostu, bo fajne. Tak, takie było, bo nie było prawa autorskiego, ale jak widać mentalnie nie zmieniło się to za bardzo. A KGB Rut powtórzył tutaj coś, co mi umknęło, bo faktycznie pisał coś takiego, że on nie uznaje Bustowskiego za autorytet, twierdzi, że bzdury gada Bustowski i że beknie jeszcze za to. Wcześniej było, no, też o Animexie też tu pisze, no tak. No, on się sądzi z tym Animexem od bardzo dawna. Zobaczymy, no, śledzimy, zobaczymy, kto wygra. Dziennikarstwo mocno zeszło na psy, bo
nie wiem, dziennikarze bardzo często zapraszają jakiegoś gościa i traktują i się albo mu włażą w dupę totalnie i podlizują się, tak ze skrajności w skrajność, albo przerywają co słowo, zarzucają niewygodnymi, drażliwymi pytaniami, a rok temu mówił pan co innego, a jak to się ma do rzeczywistości, to co pan mówi, ja mam tu dane, tak po prostu chcą utemperować tego typa, nie dając mu właściwie jakiegoś takiego pola do manewru, do wytłumaczenia się, do powiedzenia czegoś, tylko zakrzyczeć, zagdakać ze skrajności w skrajność znowu. Albo włazimy w dupę, albo niszczymy człowieka, nie? I nie damy mu nawet nic powiedzieć do końca. No więc bardzo wiele co rusz napotykam na artykuły, w których znajduję błędy gramatyczne. Sami komentujący, nawet na tych forach pod artykułami, komentarze, nie? No to nawet tam ludzie wychwytują różne nieścisłości, błędy, literówki. Po prostu no, obniżyła się bardzo jakość dziennikarstwa też. Już sam kształt też, forma dziennikarstwa, ale też jakość. No, zeszło na psy trochę, jak wiele rzeczy w tym świecie uważam. Powiecie, że o, Maruda wstał lewą nogą i znowu jojczy. A świat jest piękny, super i najlepsze czasy możliwe. No ja nie zgodzę się tak za bardzo z tym. Wiele rzeczy psieje po prostu. Staje się byle jakich. Komercjalizacja wymusza to mocno, uważam. Wiem, że wódz się na przykład nie zgodzi, ale pieniądze nie wyregulują pięknie całego świata. I to nie jest samo dobro jednak chyba, bo komercjalizacja ma swoje minusy. Niby jakość powinna być wyższa, nie? Tak by się wydawało, bo jak są pieniądze, to można zapłacić dobrym fachowcom. Jak są pieniądze, to można coś zrobić bardziej efektownie, z rozmachem. Lepszych muzyków, aktorów, pisarzy wziąć i tak dalej. Jak coś się dobrze sprzedaje, to prawdopodobnie dobre jest, no bo jak skoro się sprzedaje, to dobre, ale wydaje mi się, że to uproszczenie jest. No, pisze wódz tutaj i jojczysz. No dobra, no wiesz, no, mogę sobie jojczyć. Dla mnie komercjalizacja bardzo często oznacza byle jakość, bo to jest schlebianie najtańszym gustom, najniższym oczekiwaniom, wytanianie produktów, optymalizowanie, które często okazuje się zastępowaniem czegoś na gorszy odpowiednik, ale taki, który jeszcze ujdzie, to jest też komercjalizacja, nie? Albo właśnie to, że jesteś zależny od dużych korporacji i nie możesz im fiknąć, nie możesz napisać prawdy tego, co myślisz, nie możesz przedstawić różnych punktów widzenia, także tych sceptycznych, negatywnych, bo musisz dbać o swojego żywiciela. Nie wolno gryźć ręki, która cię karmi. Rynek jest odzwierciedleniem potrzeb ludzi. A nie można zawyżyć trochę tych potrzeb, nie można na przykład trochę mniej zarobić, a postarać się coś lepszego ludziom zafundować. Nie można się odłączyć od takiego, no powiedzmy, nie wiem, jak mafia będzie sponsorowała media, to mają dobrze pisać o jakimś kiełbasie, masie, bo ci im płacą i utrzymują to medium. No ale Zamojskie drogi ma racji w sumie trochę, pisząc, że dzięki tej komercjalizacji mam komputer, internet, światłowodowy, o komórkach nie wspomnę. No tak, no. Trzeba to po prostu jakoś zbalansować. Ale balansowanie, szukanie jakiegoś złotego środka nie jest zbyt chyba popularne. To są takie czasy skrajności, że wszystko musi być przejaskrawione, przesadzone, wyolbrzymione, nadmuchane.
A poza tym, no, komercjalizacja nie jedno ma imię, może być dobra, może być zła, no. To, że komputery stawały się coraz tańsze, że ktoś w końcu postanowił stworzyć komputer pod strzechy dla zwykłego człowieka, no to właśnie te spektrumy chyba były pierwszymi takimi komputerami, nie? Na które było stać przeciętnego obywatela. No to wszystko też jest komercjalizacja i bardzo dobrze, i tutaj ciężko się do czegoś przyczepić, no. Ale tak samo, nie wiem, jak z tą komercjalizacją, jak ze wszystkim, że można tego użyć w dobry sposób, a można i w zły. No i te pożary. Pisze to Misiu o największych pożarach w północnej Kalifornii. W wielu miejscach się jara teraz. Takie pożary są straszne. Nie wiem, co to się dzieje. Armagedon, panie, Armagedon jakiś. Ojejku, jejku. Może im starszy się robię, tym bardziej marudny. I jako dziadek to w ogóle będę tylko tutaj złorzeczył, ubolewał, utyskiwał, jojczył. Niewykluczone. Ale jak tu nie marudzić, skoro nic nie działa tak, jak powinno? Nic. Kompletnie. Poza tym dziennikarstwo to w dużej mierze właśnie kontestowanie, a nawet no, takie kontestowanie rzeczywistości można nazwać jojczeniem i marudzeniem, nie? No bo to kontestowanie nie polega na chwaleniu, na pokazywaniu pozytywów, tylko właśnie na kontestowaniu, na poddawaniu w wątpliwość, na surowej ocenie, na wytykaniu błędów, to jest kontestowanie. To jest podważanie po prostu jakiegoś stanu rzeczy. Wódz apeluje, żebym nie narzekał zatem na samą komercjalizację, tylko na głupotę konsumenta. Masz rację w sumie, że zbyt rzadko surowo oceniamy po prostu same społeczeństwo. Wszystko zwalamy na rządzących, nie? Nigdy społeczeństwo nie widzi swojej winy jakiejś. A przecież to w dużej mierze właśnie wina samych ludzi, obywateli, że jest jak jest. Ktoś tych ludzi do władzy wybiera, ktoś podatny jest na populizmy, na kłamstwa, ktoś nie rozlicza rządzących, ktoś akceptuje jakiś stan rzeczy, ktoś nie protestuje, nie? Ktoś kupuje gówniane towary, czym napędza popularność tychże jeszcze bardziej i sprawia, że producenci tego gówna jeszcze więcej mają pieniędzy na produkowanie jeszcze większej ilości gówna. I społeczeństwo przede wszystkim pokazuje, jakie ma oczekiwania. No. Co chce. Nie każdy jest jakimś misjonarzem, żeby cały czas ludzi przekonywać i dawać im to, czego nie do końca chcą, a może ci dam lepsze. Nie, no, sprzedawca jest od tego, żeby sprzedać klientowi to, czego on sobie życzy. Wódz, dzwoń i nagadaj temu krawcowi, pisze to Misiu.

No, inflacja uderza we wszystko, znaczy koszty w ogóle życia, koszty energii, wszystko, wszystkiego, uderzają też w Kościół bardzo mocno. Piszą tutaj, że utrzymanie dwóch pracowników pochłania 100 tysięcy rocznie, prąd ponad 5 tysięcy, ogrzewanie 10 tysięcy. Tak wyglądają wydatki jednej z parafii w Polsce, tutaj za Business Insiderem. Koszty rosną, a nie wszyscy parafianie dostosowują datki do rosnącej inflacji. Nie wszyscy. O, to ubolewać trzeba. No, a takie kościoły to trzeba mocno ogrzewać, przecież to nie może się zagrzybić, nie? Jakby to wyglądało, gdyby nagle grzyb w kościele się pojawił. No więc trzeba to ładnie ogrzewać regularnie, no a ogrzewanie wzrosło o 100%. No u niektórych 300% koszty energii czy gazu wzrosły, to różnie bywa, zależy gdzie mieszkacie. Jak się dowiedziałem, we Wrocławiu jest sporo drożej. Na przykład coś tutaj w Środzie kosztuje 4 zł, a we Wrocławiu 6. Tak się tutaj wywiedziałem, nie? Więc są jednak spore różnice w kosztach życia ogólnie, w wynajmie. W wynajmie to zawsze były różnice. Gdzieś na peryferiach, a już na wsi. Na przykład kupno domku na wsi to o wiele taniej, nie? Niż teraz nie wiem, jak wygląda sytuacja, ale kiedyś tak było, że o wiele, wiele taniej można było kupić dom na wsi niż w mieście. Duże znaczenie miało miejsce. No i okazuje się, że i wynajem tańszy, i towary tańsze. Przecież w kościołach w zimie nie grzeją. Co oni pitolą? W kościele zimno jak w psiarni. No to czemu nie ma grzyba? Jakby tak nie grzali, to by zaniedbali lokal, każdy lokal. Dlatego różni przedsiębiorcy, którzy mają wynajętą jakąś halę, jakiś duży lokal, bardzo cierpią, bo muszą to regularnie ogrzewać, bo jak taki grzyb przeżre w ogóle ten beton, to pozbyć się tego czasami już nie idzie, jak to jest mocno zaniedbane. Trzeba już nawet skuwanie ścian niewiele da, nie? Trzeba uważać. A właśnie brak ogrzewania bardzo sprzyja powstawaniu grzyba. No. A w jakim to mieście mówiłem? Aha, o Kopytkowie na Pomorzu, że tam prywatna firma. A jakbyś się, wódzu, do tego ustosunkował, że właśnie w takim Kopytkowie prywatna firma zajmowała się dostarczaniem ciepłej wody do kranów, do kaloryferów i teraz rynkowo powiedzieli, że wypowiadają umowę, nie stać ich na, przy obecnych cenach, zupełnie nieopłacalne jest dla nich takie coś, jak dostarczanie ludziom ciepłej wody i mieszkańcy Kopytkowa zostają bez ciepłej wody. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Prywatna firma, no może tu jakaś przewaga jednak państwa jest, że państwo może robić rzeczy, które są nieopłacalne dla dobra obywateli. Gdyby to były państwowy jakiś tam ogrzewacz, dostarczyciel ciepłej wody, no to nie wiem, jak to się nazywa, elektrociepłownia, no to by mogli nawet po kosztach albo mogliby na tym nie zarabiać w ogóle, a nawet stracić, ale ludzie mieliby to ciepło. No jak dzisiaj żyć bez ciepłej wody? Cześć Grzesiu. Ja jeszcze nie śpię, jakby co. Idź krawiec poświęcić koszyk, to zobaczysz, czy grzeją, czy nie. Sam się przekonasz. A ty byłeś już, tak? Poświęcić koszyczek gdzieś tam. Coś się święci teraz? Ja nie wiem, nie znam się. Na tych pogańskich, szatańskich zwyczajach. Państwo nic nie robi samo z siebie, tylko z podatków. No ja wiem, ale no ostatecznie to zrzućmy się na to, żeby mieszkańcy Kopytkowa mieli ciepłą wodę, nie? Może. Ja bym się chętnie zrzucił na takie rzeczy. No. A też wódzu obliczałem dzisiaj na początku audycji, ile zostawiam haraczu państwu, ile oddaję haraczu w postaci akcyzy i VAT-u. I wyszło mi, że łącznie około 7200 sam VAT i akcyza za fajki. A nie doliczyłem do tego alkoholu,
dosyć sporo pieniędzy w sumie. Więc nawet taki pasożyt, taka pijawka, taki truteń, taki szkodnik jak ja, kupę pieniędzy państwu oddaję. Czy chcę, czy nie chcę. Przed tym się nie da uciec. Co mam sobie sam żywić się tym, co wyhoduję na balkonie, czy co? No fajek mogę nie palić ewentualnie, ale...

0: Co tu jeszcze mi w oko wpadło? Głowice nuklearne na Białorusi były. Brak ciepłej wody był.
1: Tiramisu. 50 zł. Danina na opactwo pod wezwaniem Święty Nocnika, a jak coś zostanie, to na nowego kaca dla krawcunia.
0: No przyda się staremu kawalerowi kaca, tylko że już chyba nie ma kaca. To pismo już się nie ukazuje raczej. To taki relikt przeszłości. Dziękuję tralalisiu, tomisiu, tomisiu, tralalisiu, tiramisiu. Tiramisu, jakieś takie ciasto jest, nie? No to chyba on. Chyba on, a nie ktoś inny. Bardzo dziękuję. To posiedzę jeszcze chwilkę w takim razie. Są donaty, jest impreza. O, PayPal się wywalił. Jakieś dziwne cyferki wyskoczyły. Może zablokowali w Polsce PayPala, bo Kaczyński się zdenerwował, że nie można się do tego dobrać. Mamy takich rządzących, że jak oni czują, że nie mają nad czymś kontroli, to takie komusze myślenie. Jak nie mam nad czymś kontroli, to jest złe. To jest zło jakieś. Trzeba to zniszczyć. Tania Wacha na Białorusi. Litwini tankują. Polaków też coraz więcej, pisze Misio. A czasami idą dwie paczki albo trzy. Nie, raczej jedna paczka dziennie. Ostatnio tak się zdarzyło. Nie wiem, jak jaram zioło, to mi się chce fajki też jarać strasznie. Też tak macie? Jak jaracie zioło? Ja tak mam, że jak się zjaram, to mi się tak chce jarać, jak psu nie powiem co. Wiesz, krawiec, jakie jest ulubione ciasto przedsiębiorców? Tyramisiu. Tyraj misiu. No, a to misiu coś ostatnio się odgrażał, że ma dosyć zapierdalania, tyrania dla kogoś tam. Nie jaram zioła, pisze Euryną. To dobrze, to bardzo zacnie. Nie powinno się jarać fajek, napisał troskliwy miś Wentrotomi. To bardzo szkodliwe. Palenie papierosów jest bardzo niezdrowe, rzekł miś. Tak, tak, zawtórował prosiaczek. Za to jaranie zioła jest bardzo zdrowe. To skręć blanta, misiu, krzyknął zajączek. Ale to musimy pójść do prosiaka. Prosiak handluje. Zafrasował się miś. Mnie tutaj znów zaczynają robić troszeczkę wciula w tych sprawach, zauważyłem. Nie wiem, po prostu gdzie nie pójdziesz, to każdy cię w chuja chce zrobić w tym kraju. Sorry, że tak mówię, ale w tej środzie śląskiej to po prostu każdy, kogo spotkam, chce mnie zrobić w chuja. Może ja mam na czole napisane frajer czy coś, nie wiem. I muszę się bronić, nie? I muszę ludzi tutaj rugać, jebać. Straszne to jest. Kiedyś to miałem kumpli, dealerów samych, to nie było problemu. Zawsze była uczciwość i profeska 100%, a teraz takie byle co po prostu jakieś. Dramat ludzki. Prosiak handluje, a to świnia. No wiem, wudzu, wiem, że lepszy waporyzator. No wiem. Ale to może sobie sprawię coś takiego faktycznie, ponieważ moje płuca troszkę zaczynają nie domagać. Troszkę się ostatnio rozkaszlałem. Tak troszkę was może czasami bajerowałem, bo mówiłem, że jakiś taki rozkaszlany jestem, sugerując trochę, że to może choroba, ale to wiecie, od jarania też, nie? się robią takie rzeczy. No teraz na przykład nic. Dzisiaj jestem trzeźwiutki na przykład całkowicie, ani żadnego piwa, ani nic, ani żadnych innych wynalazków. Trzeba sobie trochę odpoczywać, trzeba sobie, bo inaczej przestaje to cieszyć. Oj, też mam gastro straszne. Też. To ostatnio takiego gastro dostałem, że w ogóle co chwilę do lodówki, a to jakiś śledź, a tu trochę zupy, to jakaś kanapka, coś słodkiego i tak po prostu nosiło totalnie, nie? Żeby ciągle po coś tam śmigać. Straszne gastro się dopadło. No też bym chciał, żeby tu wizytówki rozdawać. Ostatnio próbowałem coś dla kogoś załatwić, jakiś kontakt, coś, ludzie są tak wystraszeni, tak się boją wszystkiego, nikt, każdy, nie, daj spokój.

takiej minimalnej temperaturze to zioło jest spalane, tak? Znaczy, nie, no właśnie nie jest spalane, tylko grzane, jakby grzane jest w jakiś tam sposób, tak to działa. I to ponoć jest zdrowsze faktycznie, zdrowsze dla płuc. No. Teraz nie ukrywam, żebym sobie coś zajarał akurat. Takie hojne donaty, to może sobie jakiegoś jednego gieta jutro zmotam albo coś. Ja uważam, może was to trochę dziwi, że tak odważnie mówię o tych rzeczach, ale mam dość strachu, dość terroru, dość chowania się w krzakach, nie? Chciałbym normalnie po prostu wyjść z podniesionym czołem, powiedzieć tak, lubię, tak, uważam, że to jest fajne, tak, szanuję tą używkę, tak, robię to. I dość już chowania się, usprawiedliwiania, gdzieś po krzakach, nie? Dajcie spokój, no. Miejmy jakąś godność człowieka w sobie. To nie gastro, to ciąża. Maharadża. Maharadża to nigdy nic nie napisze normalnie, tylko zawsze jakieś żarciki. I tak cały czas. No ale dobra, no taki wesołek może jest, że z sarkaźmikami tryska cały czas. I dowcipasami. No, w ogóle wiem, że po drugiej stronie się pojawiają jakieś obawy tam, czy wspominać, czy nie wspominać. Ale ja zawsze chętnie wspominam. Przy mikrofonie to też jest taki kanał, gdzie troszkę może czasami odrobinę podobne klimaty jak w Nocnym Radio, ale bardziej jakieś tematyczne, merytoryczne rzeczy, mniej szaleństwa trochę, mniej spontanu trochę, chociaż to nie jest tak, że zupełnie nie ma. Troszkę na co innego stawiają przy mikrofonie. Jak ktoś lubi słuchać audycji sobie, to mu się spodoba. I Maharadża z brzegu jest z tamtej ekipy też. Załatw receptę, tylko drogo. No tak, dzisiaj właściwie mówi się, że można za pomocą kliniki jakiejś online, w ogóle widzę takie ogłoszenia, wydajemy receptę, recepty online, nie? I tak dalej. I są takie kliniki online, gdzie nie wiem, trzeba wysłać maila i zdjęcie, że mam krosty na twarzy, albo nagrać siebie, jak biegasz po pokoju i napisać, że mam ADHD i ci dadzą receptę na marihuanę medyczną, tylko że ona jest bardzo droga faktycznie. Jest droga, ale dobra, jest bardzo mocna. Kolega mówił, że to jest power, nie? Że to jest konkret po prostu. Takiego czegoś nie kupisz od siwego raczej. Więc jak ktoś lubi dobre rzeczy, to może warto. Ja kiedyś miałem dostęp do naprawdę dobrych rzeczy. Z różnej półki, bo jakby i takie eko, bio, naprawdę bez żadnego gówna, nie? Totalnie rzeczy po prostu naturalne i całkiem niezłe do tego. Różne krzyżówki, fajne rzeczy, fajne wynalazki. No zdarzały się też chyba z jakimiś domieszkami, bo mi w pewnym momencie odpierdoliło od tego. Nie wiem, co tam dodawali. Kolega się tajemniczo uśmiechał, jak się zapytałem, co to za wynalazki. Jakieś z Czarnobyla, potrójne THC. Wyślę ci receptę, podaj maila. Proszę, a prąd cię bardzo, będę bardzo wdzięczny. Masz takie coś? Ale to co to, jakieś lewe recepty, jakieś tego, coś? Ale to sprawdzimy może. A poproszę, zobaczymy, co to za cudo. Tylko że tutaj parę razy się pytałem w aptece w środzie na przykład, czy mają, to nie mają. Powód? Bo trudności z przechowywaniem, małe zainteresowanie, no standardowo, bla, bla, bla, bla, bla. A tak naprawdę to ludzie często się boją, albo uważają, że to jest coś takiego niepewnego, lepiej nie psuć sobie renomy, wiecie, taka gonitwa myśli, nie? I histeria na zawołanie, i dmuchanie na zimne, i banie się wszystkiego, nie?

sprawdzone, 2 godziny i recepta SMS-em, pisze Ventrotomi. Czyli działa, czyli faktycznie tak działa, jak mówię, tak? Że można bardzo łatwo dostać taką receptę. No to sobie załatwię. Kolega też sobie załatwił. Wiecie, to może być przydatne, bo kupicie sobie raz w aptece medyczną marihuanę, tu już mówiłem o tym, i dostajecie opakowanko takie po medycznej marihuanie. No i przekładacie sobie towar od siwego do takiego opakowanka i możecie zabrać gdzieś ze sobą. Jak was schaltują, to pokazujecie psiarskiemu, że bardzo, tu medyczna w opakowaniu medycznym, a tu medyczna recepta od medyka medycznego, proszę bardzo. Oczywiście psiarski będzie z zasady nieufny, obwącha, obmaca, otworzy, zajrzy, no ale no, jak rozpozna, że to nie jest medyczna? Jak on w dupie był, gówno widział i generalnie się słabo zna pewnie. W ogóle. Nawet jakby się znał, to jak rozpoznam. No to pocieszające, że łatwo załatwić. Dobrze, to trzeba będzie coś pokombinować. Z pamiętnika ćpuna, pisze Marolo. Czy ja wiem, czy można użytkownika konopi indyjskich nazwać ćpunem? Jeśli ktoś raz na jakiś czas z umiarem sobie używa, to sądzę, że nie. Ćpun to jest ktoś, kto ma problem już jakiś życiowy i rzutuje to dosyć mocno na jego życie, to, że zażywa najczęściej mocniejsze o wiele rzeczy. Myślę, że bardziej ćpunem jest ten, kto często pije wódkę albo kto codziennie po pracy wypija 4 piwa. To bardziej jest ćpun chyba niż ktoś, kto sobie raz na tydzień zapali jointa, nie? Pachnie prima sort. Medyczna marihuana, którą testował Grzesiek. Ostatnio nawet. No, nie przepada, ale spróbował, bo tak wyszło, jakaś impreza czy coś. Ale pisze, że pięknie pachnie. No. Tak, dużo dobrego słyszałem o tej marihuanie. No jak mówię, z powodów praktycznych i życiowych takich warto sobie też załatwić, więc ja na pewno sobie załatwię. Tym bardziej, że mnie zachęciliście, że prosto 2 godziny i SMS-em przychodzi. Ale jak SMS-em recepta przychodzi? Jakieś powiadomienie, tak? Że, no bo to jak to w ogóle przychodzi? W kopercie? To musieliby w kopercie jakoś wysłać. To musi być papierek chyba, nie? Kolega pokazywał mi tak, rozwinął i papierek ma, nie? No, i to, co mi przywiózł w prezencie, bo to był prezent akurat, to przywiózł mi właśnie w takim opakowaniu. W ogóle jest kilka osób tu wśród nas, które lubią dawać ładne prezenty. Pozdrawiam serdecznie. Praktycznie 2 osoby to są. Ja bardzo szanuję, jestem niesamowicie wdzięczny. Tyle fajnych rzeczy dostałem, ludzie. I jak mówię, nie bójmy się, to naprawdę nie dajmy się zastraszyć. Nie dajmy się zastraszyć. Jeśli nie czuję, że robię cokolwiek złego, jeśli nikogo nie krzywdzę, jeśli korzystam z czegoś, co w ogóle mama natura dała mi, dlaczego Kaczyński? Dlaczego ten kurdupę, sorry, excuse my French, ma mi zabraniać? I don't know, man. Czy ja Kaczyńskiemu zaglądam, co on tam robi z tym swoim kotem? Nie interesuje mnie to. Zupełnie. Dlaczego on się mną interesuje? Ten śmieszny człowieczek, który nie potrafi zrobić zakupów w sklepie. Dlaczego? Co on ma do mnie? Tum, tum, tum, tum. Dobra, proszę dzwonić natychmiast, już teraz, bo pójdę sobie. Już idę. Odchodzę. Rup, tup, tup, tup. Do widzenia. Bye. Nie, żartuję, jeszcze jestem chwilę. Ale pogadałbym z kimś, nie chce mi się już tak samemu gadać. Określenie medyczna jest umowne. Genetycznie to dalej inne odmiany o innych walorach i działaniu. No. Znaczy, też nie jestem fanem nazywania marihuany czy medyczno, czy medyczna, czy taka, owaka, sraka. Jest jedna marihuana.
a nie jakaś medyczna. Tak jakby ona była jakaś inna, nie? Zdrowa. Ta medyczna to zdrowa i lecząca, a tamta nie. Właśnie to jest też trochę mieszanie ludziom w głowach, bo zdziwilibyście się, ale jestem tego pewien, że jakbyście zrobili sondę uliczną, to połowa Polaków by powiedzmy powiedziała coś w stylu, no ta medyczna to jeszcze, bo ona jest zdrowa, to jest lek, ale ta taka, co ludzie palą, narkomani, to ja bym zakazał. No, to jest takie mieszanie ludziom w głowach. Wiadomo, że no, my kumamy te rzeczy, nie? Nas ciężej jakoś tutaj zaczarować, wpłynąć, zrobić tam kisiel w bani. No, ale przeciętny Kowalski to łyknie, że jest jakaś medyczna, inna, specjalna. No, szkoda, że nie ma jej w aptekach, bo już się w kilku aptekach pytałem i nigdzie nie ma. Ciężko po prostu, nie? We Wrocławiu musiałbym do Wrocławia jechać. Dawno nie byłem w ogóle we Wrocku. O, może zmienię tło. Gdzieś tu miałem ładne zdjęcie rynku wrocławskiego. Proszę bardzo, patrzcie, jaki ładny ryneczek. No, kawałek widać tylko, ale bardzo charakterystyczne te kamieniczki, nie? Gdyby się teraz tam przejść, to pewnie co drugi lokal do wynajęcia. No, Grzesiek odważny, nie boi się i palił sobie pod kolumną Zygmunta. I bardzo dobrze, i tak trzeba. Chociaż, no, wiadomo, jest to ryzyko. No, teoretycznie ponoć jest trochę odwilż i już jak macie tam 2 gramy, 3 gramy, to w ogóle sprawa będzie umorzona, nie? Trzeba się zdecydowanie domagać egzekwowania tego prawa, które mówi o umorzeniu ze względu na małe ilości właśnie, na nieznaczne ilości, tylko to nie jest w polskim prawie zdefiniowane. Jak można układać takie prawo, w którym nie wiadomo, ile to jest mało? I napisać, jak ktoś ma mało, a jak ktoś ma dużo, to trzeba by konkretnie napisać. Do 5 gram na przykład to jest mało i już, nie? Jak ja miałem 11, to tak intuicyjnie wiadomo, że można to uznać, że to nie jest mało. No ale już jak ktoś ma 2, a ktoś ma 3, to ten ma mało, a ten ma dużo, czy jak to jest? Wszystko zależy jak zwykle od widzimisię sądu. I czy trafisz na moherową swędzinę, czy swędzina będzie miała moher na łbie, czy nie. Albo może będzie miała gorszy dzień, będzie zła na przykład, bo ma te trudne dni swoje, to może różnie być

Tomisiu pisze, że po śmierci Stalina była odwilż, to może jak Kaczor odejdzie, to też. No, liczę na to i tak czekam. Wiem, że nieładnie jest życzyć komuś śmierci, ale mógłby już przenieść się w inny... Mógłby zmienić miejsce zamieszkania i odwiedzić brata, nie? To by było... Nie wiem, połowa Polski by wrzasnęła z radości po prostu. Wiem, że to brzydko, ale... No, kurczę, no, a czy to brzydko płakać po... Znaczy, cieszyć się ze śmierci Stalina? Podobno po śmierci Stalina, i to też widziałem na materiałach archiwalnych, ludzie płakali, całe tłumy rozbeczane, rozhisteryzowane, bo umarł morderca, który wybił 20 milionów ludzi. Psychopata totalny, bandyta były. Który wprowadził największy terror chyba, jaki można w państwie wprowadzić, bo już ludzie się wszystkiego bali, nie? Mogli cię za nic zwinąć w ogóle, w każdej chwili. Wystarczyło, że sąsiad cię nie lubi i doniósł, że jesteś wrogiem klasowym albo szpiegiem amerykańskim. Zamiast legalizacji wystarczyłaby dekryminalizacja z podanymi widełkami na początek. Po cichu jakoś liczę, że populiści po prostu, jak im się skończy kasa, to zalegalizują, bo będą potrzebowali kasy do budżetu, nie? Ta władza jest bardzo taka skora do układów z każdym, z bandytą, z klechą, z pedofilem, z każdym się dogadają, jak będzie taka potrzeba. A jak będzie, a teraz mają naprawdę nóż na gardle, no bo nie było chyba jeszcze takiej sytuacji, że tyle się nazbierało brudów, afer, wałów różnych, nie? Wałków. No owszem, za Tuska też były te paliwowe przekręty na grubą, naprawdę grubą kasę. Różne tam rzeczy, ale tyle, co się PiSowi nazbierało i mogą ich ktoś ich może faktycznie osądzić i poskazywać, i oni się tego boją. I będą się trzymali pazurzyskami koryta i będą kwiczeli, po prostu za wszelką cenę będą się starali utrzymać przy władzy jak najdłużej. A to w dużej mierze zależy od pieniędzy w budżecie, czy będzie na rozdawanie, na przekupywanie wyborców, więc mogą sięgnąć po taką kasę z akcyzy za marihuanę. No, akcyza to dosyć dużo. Okazało się, że ja więcej płacę haraczu w akcyzie niż w VAT-ie za jedzenie. Jak tak sobie wyliczyłem, trochę na oko, bo ciężko wyliczyć zakupy, nie? Ale tak liczyłem, że robię te zakupy, że wydaje, powiedzmy, te, jak to wyliczyłem, chyba 1000 zł miesięcznie liczyłem na jedzenie. To jest dużo czy mało? Chyba mało, nie? Czy są tu jacyś starzy kawalerowie? Czy może zrobimy zestawienie, kto ile wydaje na jedzenie miesięcznie? Zresztą nawet ciężko mi to oszacować, ile ja wydaję na jedzenie, bo dużo kupuję gotowców, często marnotrawię pieniądze, kupię sobie tu jakieś serki, ja lubię takie serki w warkoczykach, takie słone. Takie jakby góralskie warkoczyki serowe, nie? Lubię takie, a to jest drogie, to kosztuje 7 zł, nie? Takie parę serków, to w trymiga idzie. No, albo jakieś inne rzeczy, bo to są inne trochę zakupy. Powinienem bardziej oszczędnie jednak gospodarować pieniędzmi. Morawiecki będzie mówił, kanabis nie zabraknie. Pisze Andrzej. Stalin topił inwalidów wojennych w Morzu Białym. Ten to miał fantazję. Tak, dzieci bezdomne kazał też wymordować, bo mu to psuło obraz pięknego, rozwijającego się, płynącego miodem i mlekiem płynącego kraju. Więc kazał pozabijać te dzieci bezdomne. Świetny władca po prostu. Nie dziwię się, że ludzie płakali. Może ze szczęścia płakali, cholera, nie wiem.
Nie, bo Motłoch taki jest. Motłoch będzie największego tyrana, bo Motłoch się przyzwyczai, że jest zły, morduje, ale on coś potem dobrego zrobi i będzie zaraz ludzki pan, ludzki. Tak to trochę działa. Ja pamiętam dziwne takie psychologiczne zdarzenie w szkole. Był plebiscyt na najlepszego nauczyciela. Uczniowie głosowali, który nauczyciel jest najbardziej ulubiony, szanowany, fajny. Ja do dziś tego nie rozumiem, ale zagłosowałem na taką nauczycielkę, której nie lubiłem, która była smutna, sroga, jakaś taka mało ciekawa, a nie na najlepszego, zajebistego nauczyciela, który i tak wygrał, ale ja do dziś tego nie rozumiem, czemu oddałem głos na tyrana, nie? Zamiast na dobrodzieja i fajnego człowieka, ale coś zadziałał, jakiś dziwny mechanizm, nie? Że, nie wiem, chciałem się, liczyłem, że w jakiś sposób się może przypodobam, że zmienię tą niedobrą nauczycielkę w dobrą, jak na nią zagłosuję, że ona fajna jest. Nie wiem, o co tu chodziło, do dziś tego nie rozumiem. Ale to pokazuje pewne takie dziwne mechanizmy, które w naszej głowie powstają, nie? I to może być z tym... pisze mi się tutaj o syndromie sztokholmskim. No coś w tym stylu właśnie, coś w tym stylu jakby. No...

0: No cześć.
1: No cześć, witam na antenie. Cześć, Wilk Samozło się dodzwonił.
0: Tak, tak. To o czym dzisiaj rozmowa?
1: O twojej matce możemy porozmawiać?
0: No nie, moja matka już nie żyje. 10 lat.
1: A, to przykro mi bardzo. No nie wiem, jaki temat zaproponować.
0: No nie wiem, jaki tam chcesz. Widziałem, że tu nawijasz o drożyźnie, która jest w Polsce, tak? Hmm? Drożyzna jeszcze większa będzie. To jest tylko początek tego, co się zacznie powoli dziać, tak?
1: No tak się można spodziewać, no, że to nie wyhamuje za bardzo, bo też się tak jakby nawarstwia, no... Jedno pociąga ze sobą drugie, nie? I ciężko to potem odkręcić chyba, nie?
0: To... No ale to już wiesz, raczej nie odkręcą tego, tak? Bo to wszystko do góry idzie, wiesz, pensje stają w dół. No wiadomo, kto ile zarabia, to zarabia. Słuchaj, ja zauważam taką kwintesencję tego wszystkiego, że ci, którzy faktycznie jakąś tą, powiedzmy, taką wyższą pensję brali, przesiedli się na rowery elektryczne. U nas brakuje miejsc w tej chwili, gdzie parkować rowery elektryczne, bo ludzie zarabiający tam powiedzmy miesięcznie te 5000 zł przyjeżdżali przedtem samochodami. Teraz jeżdżą rowerami.
1: Samochód się trochę luksusem staje, może, nie?
0: No, tak mi się coś wydaje, no wiesz, paliwo drogie, no nie? Rower możesz nawet w robocie za darmo podładować.
1: No w sumie tak. Ale to chyba dobry nawet trend, mi się to podoba. Ludzie powinni w ogóle na małe odległości częściej jeździć komunikacją, rowerkiem, hulajnogą elektryczną jakąś. To fajne, zdrowo, wiesz, zdrowo i też taki jakby walka z tym konsumpcjonizmem, żeby sobie ciągle wszystko ułatwiać, żeby mieć więcej, wygodniej, bardziej. Ja wiem, że ktoś, kto dobrze zarabia, no to ma prawo sobie siąść w dobrym samochodzie i tak dalej, ale co złego się stanie, jak wsiądzie na rower? Może się trochę dotleni, może środowisko na tym zyska i tak dalej.
0: Znaczy wiesz co, odkąd ja zacząłem jeździć rowerem, teraz już mam kamerkę, już nagrywam, w razie czego dowód będzie czy coś, ale jak widzę, jak kierowcy jeżdżą, to po prostu to jest pożar Boże, tak. Ja tu nie chcę mówić, bo wiesz, różnie rowerzyści jeżdżą, nie każdy ma doświadczenie, tak, jeżdżąc po głównej drodze, bo tam, wiesz, jakimiś alejkami dla rowerów to można sobie jeździć, tak? To tam przepisów nie trzeba znać. Ale jeździsz jednak główną drogą i widzisz, co, wiesz, kierowcy odpierniczają, to połowę to bym od razu prawo jazdy odebrał.
1: No tak, coś takiego jest. W ludziach im ma większy samochód, tym mniej szanuje rowerzystę, motocyklistę. Wydaje mu się, że jest bogiem na tej drodze, a tamten to taki parch. Ale to no właśnie dlatego się trochę boję po ulicach rowerem jeździć. Trochę jeździłem, jak kupiłem z waszych składek ten rower, to pojeździłem trochę po ulicach, ale czułem się niekomfortowo. Czułem się, że cały czas może mnie ktoś zahaczyć, rąbnąć. No bo ludzie faktycznie...
0: Czyli nie ma... wcześniej musiałeś mieć już taki wypadek?
1: Nie. Nigdy nie miałem jakiegoś większego wypadku na rowerze, ale tak, wiesz, tak czuję po prostu, że mijają mnie o włos, że pędzą, że nie zwalniają. Nie ma takiego szacunku dla rowerzysty, nie?
0: Nie ma.
1: Też jak są u nas dróżki rowerowe w Polsce, to bardzo często ludzie se po nich... Idą se panie z wózkiem po drodze rowerowej i sobie trajkoczą, nie? Nie powinno tak być. No to jest dla rowerów, a nie dla wózków.
0: No wiesz, no, nasze społeczeństwo jeszcze nie jest przystosowane do tego, że są rowery i jeździ się rowerami, tak, po ścieżkach.
1: No niestety.
0: Albo ktoś jest telefonem i po prostu nie widzi, że wejdzie na tą ścieżkę. No, zdarzają się takie rzeczy.
1: Mówi się o Polakach, że są trochę wariatami za kierownicą, ale potem, ale niektórzy podają przykłady krajów, gdzie jest o wiele gorzej. Na przykład w Indiach to jest totalny chaos na drodze. Każdy na każdego trąbi. Tam jest to normalne, że trąbisz na kogoś cały czas, nie? Słuchaj, przepychają no, się,
0: ja
1: trąbią,
0: ja
1: tłok.
0: Ja znam opowieści no. ojca, jak jeszcze jeździł z wycieczkami do Rosji, to tam też jest chaos. Bo tam parkują na środku ulicy i ich nie obchodzi, wychodzą z samochodu, samochody traktują de facto jak żelazko, tak zwane, gdzie się obtucze, to się obtucze, tak, ważne, że jeździ.
1: Jest taki youtuber znany, który cały czas jeździ właśnie na rowerze i tropi różnych takich, którzy źle zaparkowali. Nie wiem, czy to jest Stop Ham Warszawa kanał, chyba inny jakiś. Taki charakterystyczny koleżka, który ciągle się wykłóca, ruga tych bo u nas jest też taki...
0: Znaczy, wiesz co, no? Mam fajnego koleżkę na TikToku, znajomego, jeździ w Krakowie i właśnie na TikToku wrzuca filmiki. On tam Globo rozwozi, wiesz, przesyłki. I właśnie fajne filmiki zaczął robić, wiesz, jak tam faktycznie ludzie się, wiesz, na przejściach i, wiesz, podczas jazdy rowerem zachowują. O. To jest po prostu masakra.
1: Tak, widziałem takie nagrania, gdzie rowerzysta jedzie i jest takie długie ujęcie, gdzie on pokazuje, że ciągle mu ktoś wchodzi na tą ścieżkę rowerową, ciągle mu ktoś zachodzi drogę, że samochód chce go przepchnąć. Jakby jest pokazane w pigułce ten brak kultury na w stosunku do rowerzystów.
0: Na drodze, tak.
1: Widziałem na przypadek, drodze, tak. że kierowca autobusu tak jakby celowo wręcz tak zepchnął rowerzystę, wiesz, no poczuł się, że ja tu jestem w wielkiej machinie ciężkiej, tak, tak. A tu miałem, jakiś miałem paproch.
0: Taki, jakiś miałem taki paproch. Przypadek i skończyło się to na lądowaniu w rowie, tak. Zepnął mnie po prostu, ale mam kamerkę, nagrałem, puściłem do właściciela firmy. Wiesz, nie obyło się bez tego.
1: Ja widziałem na żywo raz, byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie rowerzystę zepchnął kierowca autobusu, ale rowerzysta był hardy, wkurwił się, przewrócił się z tym rowerem, ale wstał, dogonił ten autobus, zajechał mu drogę i tak opierdolił tego kierowcę przy wszystkich, że masakra, tak go zwyzywał obelżywie.
0: To, pasażerowie w większości nie widzą tego, co robi kierowca, tak? No. Ale szczerze mówiąc, z tego co ja zrobiłem, to gościu stracił pracę.
1: No i dobrze. Jak nie szanuje ludzi, to też słuchaj, nie oczekuje szacunku.
0: Ja też, wiesz, jadąc pod górę czy gdzieś, potrafię się przytrzymać na przystanku i na przykład, wiesz, przepuścić cały majdan, który za mną jedzie, nie? I dopiero jadę dalej.
1: No,
0: też się da.
1: Bardzo ładnie. Jest u nas właśnie te filmiki, o których mówię, pokazują, że jest u nas praktycznie taki zwyczaj, że wszelcy dostawcy do sklepów towaru to parkują gdzie się da. Przejadą przez chodnik, wjadą w ogóle tam, gdzie nie można wjeżdżać, żeby sobie podjechać pod sam sklep, nie? I tarasują w ogóle, wiesz, przejście, chodnik, ktoś nie może przejść i zawsze bardzo wiele takich przypadków nagrywa ten człowiek. Ja wam potem podam nazwę kanału, gdzieś to znajdę, bo jest nawet fajny. I to też jest zwykłe, to wynika ze zwykłego lenistwa, po prostu ten kierowca, on ma taki specjalny wózeczek, mógłby się kawałek dalej zatrzymać, ale musiałby się więcej troszkę napracować, bo musiałby tym wózeczkiem trochę pośmigać. Nie, on musi pod sam sklep, nie? I jest duże przyzwolenie. Nie wiem, jak ludzie jadą na cmentarze. Było wiele przypadków, że katolicy, którzy jadą do kościoła, też parkują gdzie się da, niezgodnie z przepisami i oczywiście z ryjem potem na tego, kto zwróci im uwagę. A pan w ogóle chodzi do kościoła? Pan w ogóle jest katolik? Tak jakby to
0: no,
1: takie
0: słuchaj,
1: było... To wiesz, tak jakby to było takie... oczywiste, że a pan w ogóle to katolik tak. jest? Takie pytanie, nie?
0: Odnośnie parkowania. Słuchaj, lepsza wiadomość jest. Wczoraj przyjeżdża babka do nas na ten. Wiadomo, że jest budowa, teraz budują nowy budynek, czyli zakaz wjazdu. Przyjeżdża pani ze starszą babcią. Rejestracja KW i no to wiadomo, że Wieliczka. I pani oświadcza, że ona tu ma pozwolenie, tak. My się pytamy, od kogo pani ma pozwolenie? Ona ma od głównych służb pozwolenie, żeby tu parkować. Ona musi babcię wysadzić, gdzieś tam zaprowadzić na jakąś mszę, coś tam, coś tam. Ja mówię, tu jest teren budowy, proszę stąd wyjechać. Dziękuję, do widzenia. Tak? Ja mówię, jak nie, to wzywam policję. Dobrze. Babka wyjechała. Po czym dostajemy telefon, że myśmy ją pobili. Ona stamtąd uciekała, bo myśmy ją pobili. Widzisz, no, tacy są ludzie.
1: Tak, tacy są właśnie. No. To jest strasznie wkurzające, że niestety. Po prostu że nadepnąłeś im na ego i oni będą jeszcze kłamać i zmyślać, żeby tylko ci się odpłacić, nie? No to za takie coś powinny... Za składanie fałszywych zeznań na czyjąś no. niekorzyść powinny być strasznie srogie kary. To powinno być nawet... bo to wiesz, bo to otwiera drogę do zniszczenia komuś życia. Można nakłamać na czyjś temat. Czasem się nie da zweryfikować, czy ktoś cię fałszywie oskarża, czy nie. To powinno być bardzo mocno karane, moim zdaniem. A tutaj pisze Waligura, krawiec, nie masz prawka, a się wypowiadasz.
0: A ty
1: nie masz mózgu, a się wypowiadasz i co? To do Waligury. No, słuchaj, Wilku, wykorzystam cię trochę. Polecę sobie po energetyka szybciutko, dobra? I cię zostawię na moment, sorry.
0: No, spoko. Ja ci powiem tak... Waligura, ja mam prawko i na przykład mógłbym samochodem jeździć, ale mi się nie opłaca jeździć samochodem też. W dzisiejszych czasach jeździć samochodem nie opłaca mi się. Wolałem, wiesz, samochód zostawiłem bratu. Brat ma tam firmę, więc go wykorzysta bardzo dobrze, a wolę popierdalać do tej roboty po prostu, wiesz, rowerkiem, nie?
1: Dopiero teraz jestem. Słyszałem, że chyba coś tak do mnie trochę mówiłeś, ale to rozmawiałeś z cieniem.
0: Nie. Mówiłem to Waligury, tak.
1: A. No, sorry, Waligura, nie, tak wiesz, w żartach nie chcę cię tu obrażać, no ale to, co to za argument? No chyba, że się zgrywasz, bo to taka ja częsta wiesz, dosrywka, że nie mam prawa się wypowiadać na jakiś temat. No gówna też nie jadłem, a mogę się wypowiadać, że niedobre, niesmaczne.

0: Poczekaj, poczekaj, muszę coś sprawdzić.
1: Sprawdzaj, sprawdzaj. Przezorny zawsze ubezpieczony.
0: No,
1: a to zagrożenie tą bronią, tymi głowicami nuklearnymi, które wywędrowały teraz nie wiadomo do końca czemu na Białoruś, coś się szykuje, no to już sekretarz generalny ONZ się wypowiada, że stoimy w obliczu największego zagrożenia nuklearnego od czasów zimnej wojny. No to nie w kij dmuchał, no skoro sekretarz generalny ONZ takie wygłasza, mowy, przemowy, no to coś to oznacza i to chyba się powinniśmy niepokoić.
0: Jeśli mogę wejść w język, tak?
1: Wejść nie możesz, mimo, ale jak chcesz się wypowiedzieć na antenie, to proszę bardzo.
0: No, chciałem się wypowiedzieć, tak? Wiesz, to ty to za późno mówisz, bo Niemcy już 2 lata temu, przed tak zwaną tą, wiesz, w cudzysłowie pandemią, wykupowywali, dostali cynka, wykupili cały jod, który był na rynku, tak? W tej chwili jod, czy jak tam to się nazywa, płyn Lugola tak zwany, tak? Kupić, no to już jest w Polsce abstrakcja gdziekolwiek, no nie?
1: Tak mówisz? No to niedobrze, to niedobrze.
0: No nie wiem, sprawdzałeś to na rynku?
1: Nie. Nie no, skoro tak mówisz, to
0: pasowałoby posprawdzać trochę, no nie, w jakich cenach lata i w ogóle, no, wiesz, wiadomo, że jak gdzieś przywalą, no to wiesz, no, będzie trzeba brać, tak?
1: No, jak wybuchł Czarnobyl, to władze, jak to komuchy, musiały kłamać, że nic się nie stało, wszystko pod kontrolą, a potem te komuchy, jak zorganizowali dla obywateli ten płyn Lugola, to ciężko było dostać, to trzeba było załatwiać.
0: No nie, to tylko dzieci dostawały, no nie, bo starsi już nie dostawali.
1: Tak, tak, bo starsi to i tak kiedyś umrą szybko.
0: Wiadomo.
1: To obywatel nie jest jakąś wartością w komunistycznym państwie, nie, to jest biomasa.
0: Tylko dzieci.
1: Dzieci to przyszłość narodu, to młode, wspaniałe komuszki jeszcze mogą wyrosnąć, to trzeba dbać. No ja też właśnie dla rodziców nie wystarczyło, tata coś tam załatwił, no ale mama i tata się obeszli smakiem, tylko dla synka było.
0: No, ja zauważyłem, że właśnie po tym, co wiesz, w Czarnobylu wybuchło, no nie? Mój brat taki chorowity się, wiesz, urodził. Tam mówili, że wiesz, żeby Kaszpirowskiego słuchał i w ogóle, bo mu ciemnieją włosy i w ogóle, wiesz, przykładanie, wiesz, to jeszcze pamiętam, przykładanie ręki do, wiesz, do telewizora, takie rzeczy pamiętam, to wiesz.
1: Też pamiętam.
0: Teraz to już śmiech na sali, no, przygarnij kropka. I paszport Polsatu jeszcze do tego.
1: Ale co się śmiejesz? Przecież wiele osób u nas w Polsce wierzy w różne cudowności, we wróżów. Czym się różni wiara w przepowiednie wróża Jackowskiego od wiary w zdolności lecznicze Kaszpirowskiego?
0: Dobra,
1: czy to twoim zdaniem jest jakaś różnica?
0: Powiem inaczej. Mojemu bratu po tym, co się urodził, wiesz, tam główni lekarze, no nie, przepowiadali, że góra 5 lat i umrze, tak? Ma dzisiaj 34 lata. Facet jest taki, żeby mnie łapał, zabił. I żyje nadal.
1: No widzisz.
0: No nie wiem, promieniowanie to zmieniło, czy jak?
1: Lekarze często w takich sprawach się mylą. Dają komuś, przeżyjesz jeszcze 2 miesiące, a ten ktoś żyje wiele lat. No tak często bywa. To nie jest tak prosto też ocenić. Musimy tu chyba zrozumieć trochę też lekarzy, że to nie jest jakaś wyrocznia i jasnowic i no wiesz, tutaj ciężko, to nie jest apteka, nie zmierzy ci linijką też, ile ci życia zostało, nie obliczy tego matematycznie, tylko to są pewne prognozy. A pamiętasz Zbyszka Nowaka? Było coś takiego, ręce, które leczą, coś
0: tak,
1: takiego.
0: Tak,
1: też.
0: Tak,
1: ludzie sobie wodę też energetyzowali, kupowali i przez telewizor sobie energetyzowali
0: tak,
1: wodę.
0: Pamiętam, przystał butelkę do telewizora, też to przerabiałem. Śmiałem się jak cholera. A czy wiesz, no wtedy jako młody gówniarz, wiesz, człowiek myślał, że tak jest, no nie? Teraz po czasach, jak już wiesz, człowiek się dokształcił i w ogóle, to już wie, że to po prostu, wiesz, media robią swoje, tak?
1: No, ty tak mówisz, ale mamy rozkwit dzisiaj, jeśli chodzi o wiarę w różne cudowności, więc wiele osób by cię zrugało tutaj, że dlaczego szkalujesz Kaszpirowskiego albo Nowaka, ręce, które śmieszą, to nie wolno się śmiać, to i tam idą prądy, tam idą prądy i energie kosmiczne.
0: Tak. I co jeszcze? Pieniądze za tym idą, tak? No,
1: pieniądze idą, tak. Dosyć chyba dobre pieniądze.
0: To dobre pieniądze, no nie? Skoro jeden człowiek ośmieszył ich wszystkich, wiesz, o kim mówię, i nagle, wiesz, musiał przestać, wiesz, rodzinę mu zastraszyli, musiał przestać nadawać, tak?
1: Ale co? Możesz rozwinąć, jakby sprecyzować, o co chodzi?
0: Dobra, znasz Etera?
1: A, Eter, no znam o tyle, że wywiad z nim przeprowadzałem, na przykład.
0: No dobra. To wiesz, że ośmieszył tych, wiesz, wszystkich, którzy leczą, tak?
1: No ja wiem, że on ośmieszył środowisko jakby, bo zaczął wskazywać pewne powiązania, konotacje ze służbami, wytykać różne tam rzeczy, zaatakował środowisko. No, Klot to podsumował tak, że ktoś, kto atakuje, to zły wilk, właśnie, nie wolno. Dlaczego on to zrobił? Kto mu za to zapłacił? To jest takie tego... bardzo, bardzo popularne myślenie wśród spiskowców, że jak kogoś atakujesz, z kim się nie zgadzasz, to ktoś ci zapłacił od razu, nie?
0: Nie.
1: Wynajęty.
0: Z drugiej strony to jest tak, on coś miał, ja wiem, co miał, nie chcę powiedzieć, chciał po prostu ich ośmieszyć, tak, że to jest branie po prostu od ludzi pieniędzy za gówno, za przeproszenie.
1: No tak, no. Najlepiej sprzedawać coś niematerialnego.
0: Ludzie są tacy, że wiesz, że płacą za gówno, no.
1: Chcesz, to mogę ci, wilku, sprzedać dobrą intencję zapakowaną do pudełka, które w swoich rękach to pudełko trzymał Jan Paweł II kiedyś.
0: Dobrze. Ja ci mogę sprzedać paczkę papierosów, jak chcesz.
1: A nie kupiłbyś kamienia z Jasnej Góry? Mam takie, mogę ci wysłać. Ale to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. A pudełko z morskim powietrzem chcesz?
0: A może chcesz swoich z pierdem Jana Pawła II?
1: O, ale jesteś. Jak możesz tego atakować, tego człowieka, który tyle zrobił?
0: Dlaczego? Ile zrobił? Co zrobił?
1: Ty już się nie pytaj, co zrobił, bo ty satanisto, ty dobrze wiesz, ile on zrobił.
0: Nic nie zrobił.
1: Ja zrobiłem kiedyś taki eksperyment, pytałem się kilku osób, które takie bardzo janopawłowe były, co on takiego zrobił właściwie, ten Jan Paweł II, to tak się mieszali w zeznaniach i tak nie potrafili. No jak, co? Jak co zrobił? No, co to za pytanie w ogóle? No ale no co, tak ja nie wiem, chciałbym się dowiedzieć. No,
0: ale
1: zrobił?
0: On nic nie zrobił, przecież to było wiadomo wszystko, że musi być przemiana kraju, kurwa, i musi w końcu Polska mieć, żeby naród polski się, kurwa, ruszył, tak, i się ruszył, no. No, wiadomo, o co chodzi, on nic nie zrobił.
1: Łączył ludzi, taką odpowiedź dostałem kiedyś, że łączył młodych,
0: Tak.
1: Taka już trochę wymuszona
0: to. Młodych zakochanych, to może i łącz.
1: Kremówkarz jeden. No, to tutaj kremówka, kesze i gansy też padły. No, chyba problemy techniczne.
0: Takie, śmiech na sali, za przeproszenie.
1: Jak nic nie zrobił, a tuszowanie pedofilii to co?
0: No nic nie zrobił, nawet nie zatuszował tego, no. Wyszło, bo wyszło. Zawsze wyjdzie.
1: Nawet tomu nie wyszło, to tuszowanie. Jan Paweł II to był szur, można powiedzieć, bo on strasznie był zafiksowany na tym, że wszystkie złe wiadomości, które przychodzą, te oskarżenia, że jakiś ksiądz gdzieś, coś, komuś...
0: Oczywiście, to.
1: Słuchaj, ale daj mi dokończyć zdanie.
0: No, dawaj.
1: to, to, że to komuniści rozsiewają takie plotki. I on cały czas w to wierzył. I to nie jest tak, że, że mu nie dostarczano informacji, że on taki biedny, nic nie wiedział. Siedział w pałacu, obcinali mu złotymi cążkami paznokcie u nóg i przynosili pieczone tam perliczki, a on tak nic nie wiedział, tylko po prostu nie chciał wiedzieć, a jak już wiedział, to był przekonany, że to komuchy, bo on był tak nauczony, on się wychował w takim kraju, gdzie władza, znaczy, gdzie władza robiła i prowokacje na księży trochę i tak dalej. To też, też z tym nie ma co też przesadzać, bo naprawdę wielu księży współpracowało z bezpieką, bardzo wielu. I on się przyzwyczaił do takiego stanu rzeczy i tym żył. Tak był, to był właściwie człowiek o mentalności prostego wikarego, tylko że był bardzo charyzmatyczny, miał talent wręcz taki aktorski, taki papież superstar. On nie wiem, czy zauważyłeś, jakie on miny robił. Na portretach on zawsze ma taką jakąś minę, albo zamyślony, albo w niebo wzięty, albo zapatrzony. On był świetnym, takim charyzmatycznym gwiazdorem, tak? Potrafił przemawiać do ludzi, potrafił wpływać na ludzi, ale czy on coś wniósł do religii wartościowego? On był straszna konserwa. On uważał, że kobieta powinna pełnić rolę służebną. Wiesz, taki jak prosty proboszcz z Polski, no. Nikt szczególny.
0: No i właśnie dlatego religia się teraz kończy, tak?
1: I dobrze, niech się skończy jak najszybciej. Czas już skończyć z przesądami.
0: No, wiesz, przesądy przesądami, ale wiesz, ale to, co religia, niech się najlepiej jak najszybciej skończy, no nie? Byłem na paru wiecach, na innych rzeczach, kuźwa, no wiesz. Ludzie tam w eutazję popadali, no. Wiesz, jak tłum działa na ludzi, tak? Ja już to po latach wiem i wiem, co się działo, tak? To nie jest tam jakieś, wiesz, że Maria cię nawiedziła nagle i w ogóle, no. To po prostu tłum to robi, tak?
1: Tak, ludzie wpadają w jakąś taką religijną ekstazę połączoną z histerią. A wiesz, można by zrobić eksperyment, jak ludziom się udziela coś, że jeden twierdzi, że zobaczył coś, a drugi tak, tak, ja też coś widziałem chyba, tak, tak. Drugi, tak, coś było i wiesz, i nagle cały tłum krzyczy, tak, widzieliśmy. A to jeden nawet dla jajse coś tam pokazał palcem, patrzcie, a tam nie było nic, tylko on tak pokazał palcem, a wszyscy o. No tak to jest.
0: No, to na tej samej zasadzie, co ten papież teraz, co niby tam jest, nagle zniknął, tak? Wchodzi, wychodzi, kurwa, z tego ołtarza jebanego. Sorry, że przeklinam.
1: Tak, ty mówisz ołtarza jebanego. Nie wolno tak. To, wiesz, teraz rząd nasz chce zaostrzyć kary. To Solidarna Polska wniosła już projekt ustawy, która ma zaostrzyć kary za obrazę uczuć religijnych. Tak jakby nie można było... Bardzo świetnie można by korzystać z tego prawa, które teraz jest, ponieważ to prawo...
0: Ale ja też mogę korzystać z tego prawa, ponieważ jestem wolnym Słowianem. To równie dobrze cała reszta może mnie obrażać i mogę każdego skarżyć, tak?
1: No, na przykład jak ktoś nazwie światowida bożkiem, to możesz zgłosić. No, to mówimy oczywiście pół żartem, bo to chodzi o obrazę uczuć religijnych katolików głównie. No,
0: tak, bo oni będą chcieli się, wiesz, żeby kasę jeszcze jakąś mieć, bo oni zaczynają coraz bardziej kasę tracić, tak, niż zarabiać.
1: Problem w tym, że dla katolików przedmiotem czci jest zarówno ksiądz właściwie, papież, święci, a obrazę to można pod to podciągnąć wszystko. Jak nie zdjąłeś czapki w kościele, był przypadek, że jakiś ksiądz się szamotał i bił tam kogoś, kto czapki nie zdjął. Klechy są strasznie, strasznie butne, pyszne i oni się rzucają na ludzi często, wiesz, bo to jest taka strategia tchórza. Oni wiedzą, że nawet jak im ktoś odda, to tłum zaraz, wiesz, zlinczuje tak, tego typa.
0: Tłum go zlinczuje, kuźwa, no. Sorry, wiesz co, wodzę się z takiej rodziny, że Nawet jak moja babcia świętej pamięci umarła, babcia już miała 101 lat, gościu tam przyszedł i wiesz, i skakał po trumnie, żeby się zmieściła kuźwa, wiesz, w ten dół, co wykopał. Wiadomo, jak to jest z grabarzami. Lubią wypić, a nic nie robić, tak. No ale był ksiądz, kuźwa, i na sam koniec tego wszystkiego rzucił wielki kamień, który złamał trumnę, tak. Więc, wiesz, nasza rodzina się wkurwiła i zrobiła tak, że w Wielką Niedzielę wywiozła po prostu tego samego księdza za wioskę i powiedziała, że nie ma prawa wstępu.
1: O proszę.
0: Się skończyło.
1: No i pięknie.
0: Skończyło się. Wiesz, co kuria zrobiła? Przeniosła go do innej parafii. Ja pierdolę, kurwa. Takiego chuja to bym zajebał po prostu. A jeszcze jak z dziećmi się zadaje, wiesz, bo tu różne takie, wiesz, teraz słychać, wiesz, są na poziomie, że, wiesz, różne rzeczy robią, kurwa, z dziećmi, z innymi rzeczami. Ja pierdolę. No to takich to od razu, kurwa, out.
1: Ale pomnik pedofila Jankowskiego stał, dopóki się ludzie nie wkurzyli i nie zniszczyli go, nie przewrócili. I o takich rzeczach Kościół potem opowiada, że nawet dochodzi, no ludzie, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, do dewastacji świętych pomników.
0: Ale jakich świętych?
1: No takich jakich właśnie. Świętych, takich, no, takich właśnie.
0: Którzy gwałcą dzieci?
1: Jankowski, to wszyscy wiedzieli o tym, co robił, ale to już ten temat się pojawiał, tak jakby nie chciałbym go tutaj za bardzo drążyć, no nie, bo to już ja wiele
0: też,
1: razy było.
0: Ja też bym nie chciał drążyć, ale ja wiem, co się dzieje, no kuźwa, no.
1: Wszyscy
0: ludzie
1: widzą, no. Oprócz katolików.
0: Ja jestem w miarę młody, ale widzę, jak proboszcz się na przykład w Wieliczce zachowuje. Owszem, nie chodzę tam, mam na to wyjebane, ale widzę, jak się zachowuje, kuźwa, tak?
1: Kościół uwielbia zarabiać na wielu rzeczach takich niematerialnych, które są ciężkie do uchwycenia, bo i na patriotyzmie, wiesz, na różnych symbolach, na orłach białych, na obietnicach. Nie wiem, jak tam teraz wygląda sprawa z odpustami, to na pewno jakoś ewoluowało i odpusty de facto są w jakiejś formie, tak jak to w średniowieczu było, tylko trochę takie zakamuflowane. Więc Kościół zarabia na obietnicach, na bajkach, na mitach, na niezbadanych rzeczach i na tym, co nic nie kosztuje, bo to, wiesz, zawsze można sobie powycierać gębę orłem białym, flagą i to cię nic nie kosztuje, a możesz zapunktować u ludzi niesamowicie, nie?
0: No, to ja ci powiem, że z tego wszystkiego zmieniłem orientację, kurwa, i wolę Słowianów, tak?
1: Zmieniłeś orientację, czyli teraz bardziej chłopcy, tak? Nie, no, żartuję sobie,
0: wiesz,
1: dobra.
0: No, żart, kurwa.
1: Żarcik. No, to dobrze. Żarcik, tak. Czyli stałeś się Słowianinem. Ale to a jak do tego podchodzisz? Powiedz, bo zawsze mnie to interesowało. Czy ty traktujesz to bardziej jako pewien folklor, zabawę pewną, takie hobby? Czy podchodzisz tak bardziej na poważnie, że to są twoje wierzenia?
0: Nie, bardziej podchodzę, wiesz, pod te święta, wiesz, staram się je, wiesz, robić i ten, a nie takie, wiesz, że folklor, tam zabawa, czy coś tam, tak.
1: Czyli tak serio bardziej, nie?
0: Tak, bardziej serio i wiesz, no, powiedzmy, no, zacząłem o tym dużo czytać i w ogóle pewni ludzie też mi dali, bo wiesz, ja tam lubię ogień, tak. Lubię, jak się pali, wiesz, różne dziwne zdjęcia mi wychodzą, wiesz, z tego, jak święty ogień się na przykład pali, tak. I tam, wiesz, poznałem się już z wieśmami, z innymi rzeczami, no.
1: Jestem diabłem, jest co się zowie i z wieśmami jestem w zmowie.
0: To nie jest tak, że w niedzielę przychodzisz się modlić, kurwa, w kościele. W jakim kościele?
1: czyli żywioł ognia, a w ogóle ogień, woda mają w sobie coś niesamowitego jednak, to hipnotyzuje wręcz człowieka czasami, to jest jakaś siła, nie? I pewna moc.
0: No, powiem ci, że tak, że ogień bardzo, bardzo hipnotyzuje, tylko nie można sobie tego tak łatwo złapać, tak? Nie możesz się temu poddać.
1: Czyli, aha, nie można się poddać, tak?
0: No.
1: No i zwyczaje różne związane z ogniem. Ogień to niesamowita rzecz. Lubię też na wodę patrzeć sobie. To jest w tych żywiołach jakaś siła. A powiedz, czy jakieś bóstwo jest ci szczególnie miłe? Nie wiem, Perun, Daćbóg, Swarożyc, Trygław. Masz jakieś takie swoje bóstwo szczególne?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: A może matka Ziemia ogólnie na przykład?
0: Nie.
1: Nie. No to tak nie do końca serio podchodzisz. Jakby serio traktujesz różne święta, są to dla ciebie jakieś takie ważne rzeczy, ale z bogami nie jesteś w komitywie.
0: Nie, nie jestem w komitywie i nigdy nie będę był. Będę w komitywie, tak. Ja lubię się kłócić i wiesz, i tyle mi wystarczy.
1: Bądź wodą, przyjacielu, Bruce Lee, pisze Misio. Tak, no słynne be like water, my friend.
0: Tak. Bądź wodą i płyń z tym wszystkim.
1: Ale to była bardzo mądra filozofia, taka przemawiająca do człowieka, bo Bruce mówił wtedy o tym, w tym sensie, że woda jest najlepszym żywiołem, bo potrafi się dopasować do każdego naczynia. No.
0: Ale słuchaj, to było dobre jeszcze powiedzmy 20 lat temu. Teraz dzieci na to i wiesz, i ta młodzież na to nie zwraca uwagi, tak?
1: No też mi się nie wydaje, żeby jakaś filozofia jakakolwiek, czy jakieś inne poważniejsze w ogóle rzeczy były dla młodych atrakcyjne, co inne wartości, zupełnie inny świat, świat bardziej rozrywki, konsumpcji, gier, zabawy, sztama z ziomalami zawsze była ważna dla młodych. No, to, co dobre w młodych, to że liczy się dla nich prawda i szczerość bardzo często. Jaki by ten młody nie był, może być głupi, może być mądry, może być biedny, może bogaty być, ale ta szczerość przekazu, zero ściemy, nie? To dla młodych zawsze było ważne.
0: No, powiem ci, że jak braknie prądu, to dopiero się zacznie. Zero ściemy.
1: No tak. Będą się ludzie deptać, gryźć.
0: Ja tu widziałem, na żywo miałem, co się działo, jak brakło prądu. Owszem, ja tu mam swoje bateryjki i inne rzeczy w domu porobione. I widziałem, jak dzieciom w domu, tam jest ojciec i dwóch synów takich, no, powiedzmy te 15 lat, córka powiedzmy jakieś 17 lat, brakło prądu. Ja widziałem, co tam się działo. Uzależnienie od komputerów, kurwa, od wszystkiego.
1: No tak, tak.
0: Masakra po prostu.
1: No. Dzisiaj to jest jakaś przerwa w dostawie internetu i ludzie się nerwowi robią. I sam to mam trochę też.
0: Znaczy wiesz, ja tu przychodzę, bo wiesz, no już nie mam co robić, wiesz, na polu, no to przychodzę i z wami porozmawiam, tak?
1: No ty akurat, Wilku, jesteś taki mocno analogowy chyba i masz różne takie pasje zupełnie nieinternetowe, typu preperzem jesteś, tak? Przygotowujesz się na trudne czasy mocno. Wilku opowiadał tu kiedyś na antenie o różnych właśnie rzeczach, które sobie przygotowuje, zaopatruje się, szykuje się. No to jest takie hobby fajne, zajebiste wręcz. Bardzo mi się to podoba. Bo to jest też i pewna wiedza, i trzeba coś zrobić, tymi ręcami trzeba coś zrobić, nie wszystko się kupi, nie?
0: No niestety.
1: Trzeba trochę majsterkować, trochę majsterkowania.
0: Słuchaj, musisz też trochę pokombinować, gdzie to schować, tak? Bo wiadomo, jak do domu ci się biją, no to wszystko ci zabiorą, tak? Co miałeś.
1: No tak.
0: Więc jakaś skrytka w lesie by się przydała. Albo w jakimś terenie, który masz obegrany i wiesz, że nikt nie chodzi, tak? zakupujesz na jakiejś głębokości, namierzasz sobie GPS-em albo ewentualnie na mapach zaznaczasz po GPS-u, podejrzewam, że jak prądu braknie, to też nie będzie. No musisz to zaznaczyć i wiesz, no, w razie czego jakąś skrytkę masz, tak? Jest żarcie. Ja paręnaście takich już skrytek mam porobionych.
1: Oż ty.
0: No, oż ty. No,
1: a lepiej, gdzie? Tak, a gdzie?
0: Spokojnie, spokojnie. Ja wiem gdzie. Spokojnie, jeszcze moja rodzina dostała tą mapę.
1: No jak ładnie.
0: No dlaczego nie, no wiesz, jeżeli ja bym umarł, to niech oni korzystają, tak?
1: Pewnie, że tak.
0: No słuchaj, ze wszystkim trzeba się liczyć, tak? Nie jestem Bogiem, wiadomo, że kiedyś trzeba umrzeć, tak?
1: Jesteś Bogiem, uświadom to sobie.
0: Znam tą piosenkę, tak, dobra, do końca, ale wiesz...

0: już mam. Zamówiliśmy sobie, przywieźli 4 sztuki. I w rodzinie są 4 sztuki. Samopowtarzalne, 15 bełtów. Przebija nawet tarczę policyjną. Więc podejrzewam, że jak dobrze wycelujesz, to nawet kevlar przebije.
1: No i to cicha dodatkowo jest broń, nie? Tak więc dobra taka, żeby właśnie unieszkodliwić kogoś, kto się tam z tych szabrowników oddalił troszkę od grupy. Pyk. I nie ma jednego. Potem drugi gdzieś tam się odłączył. Na chwilę poszedł siku. To też. I nie ma.
0: Nie, to wiesz. Ty widzisz to jak na filmach, no nie? Ja bym na przykład jak, wiesz, miałem taką styczność. Dobierali się do samochodu, tak. Przychodzisz we dwójkę, wiesz, oni w czwórkę dobierają się do samochodu firmowego. Byśmy we dwójkę przyszli, wystarczyło. Dziękuję, do widzenia.
1: Zamojskie drogi chyba twierdzi, że prepersy to świry, ale co w tym świrowatego? Znaczy to jest... Nie wiem, no popatrzcie, jak teraz z dnia na dzień potrafi wzrosnąć zagrożenie, że sekretarz generalny ONZ już zaczyna mówić o ewentualności użycia broni nuklearnej, a my cały czas, nie, będzie fajnie, dobrze będzie, nie ma się co martwić na zapas, tak? Ceny wyskoczyły w kosmos, ludzie bankrutują, kryzys ogólnie światowy, wojna, a nie, będzie dobrze, co się tam martwić na zapas, nie? To nie wiem, to co się musi stać, żeby taki zamojskie drogi stwierdził, że no faktycznie warto się przygotować, to chyba musi ci bomba atomowa na głowę spaść, to wtedy powiesz,
0: Nie, no ale to wiesz, no... Ja, wiesz, od dawna mówiłem, że jak będzie chciał coś, powiedzmy, ten Putin odpierdolić, to odpierdoli w takim lesie, że wiesz, las pochłonie i oni już będą wiedzieć, że na to już nie wejdzie, kurwa, nie? Bo skoro jedną bombę odpierdoli, to odpierdoli jeszcze parę, kurwa.
1: No ciężko przewidzieć, co się będzie działo, jak ktoś pierwszy użyje teraz broni. No w tym przypadku Rosja. Nie wiem, jak zareaguje świat, bo to faktycznie jest taka sytuacja, że chyba sami rządzący nie za bardzo wiedzą na tą chwilę, co by zrobili.
0: Oni to już chuja, kurwa, walą. Oni to już do schronów, kurwa, spierdalają.
1: No, tak się to skończy, że bogaci się gdzieś zamkną w jakichś przygotowanych bunkrach i zostawią nas.
0: No, a reszta będzie, wiesz, show must go on. Tak to się mówi, no nie?
1: Życzę wtedy tym rządzącym, żeby się wdarli do tego bunkra im
0: no właśnie,
1: obywatele.
0: Właśnie. Też bym tego chciał. Wiem, że jeden bunkier, wiem, mam namiary, w razie czego się wybiorę, tak? To Solorz wykupił, wiesz, największą jaskinię w Polsce, najgłębszą. Wykupił całe miasteczko i tam sobie bunkier robił. No to wiem, gdzie się udać, no nie, w razie czego. No, sorry, no, wiesz. Takie wiadomości, tak.
1: Gdyby to jakiś, gdyby nawet, nie wiem, ja bym takiego bogacza nie ruszał, bo jak on za swoje se coś zbudował i ma, to wiesz, no to... tym lepiej dla niego i co mi do tego w sumie, panie kolego, ale rządzący, na nich ciąży odpowiedzialność. Oni się mają opiekować narodem, tak samo jak lekarz źle przeprowadzi operację, niechlujnie, będą błędy, to odpowiada. Jak dziecko ma wypadek, to nauczyciel odpowiada. Każdy za coś odpowiada, tylko nie rządzący. Ale zawsze zaczekaj, aż skończę to zdanie i wtedy spokojnie masz już teraz czas dla siebie.
0: Dobrze.
1: Cierpliwości trochę.
0: Dobrze,
1: raptus chodźmy. Jesteś, raptus.
0: Jestem raptus. Czasami jestem. Słuchaj, rządzący już w tamtym roku ćwiczyli ucieczkę z Polski, tak? Wiadomo, które lotniska są obstawione, tak? Wiadomo, jaką drogą będą spierdalać, za przeproszeniem. Dlaczego im tej drogi nie przyhamować, kurwa? Nie mogą wyjechać, będą rozliczani. Dziękuję, do widzenia.
1: No i gdyby teraz nocne radio miało duże zasięgi i powiedzmy słuchałoby 2000 osób na żywo i 50 tysięcy na filmik,

0: to jutro by zniknął kanał i strona by została zablokowana.
1: No,
0: DNS-y by zablokowali stronkę i nie byłoby. Taki zwyczaj mamy po prostu. Znów się używa prawa nieprawidłowo, bo to prawo na przykład dotyczące obrazy uczuć, ono powinno i do tego w sumie zostało trochę stworzone, jak ktoś zakłóca uroczystość. Przyjdzie jakiś pijaczek i jakieś tam Boże Ciało zakłóca. Czy ktoś opluje księdza. To ja bym się zgodził, że karać za takie coś, ale to można nawet karać zwykłym prawem. Nie potrzeba do tego, nawet tego prawa dotyczącego obrazy uczuć, takiego uszczegółowionego. A oni chcą poszerzać to jeszcze, jak nie potrafią używać tego prawa, które jest i podciągają pod to wszystko, nie? Co się da. I jeszcze im mało. No, chcą po prostu móc to robić z czystym sumieniem i bez skrępowania i bez żenady już żadnej, że nie wiem, że no, jakieś absurdalne będą rzeczy, że ktoś się negatywnie wypowiedział o księdzu Jędraszewskim i to będzie obraza uczuć religijnych, ponieważ kapłan jest przedmiotem kultu i już, nie? I więzienie ma za to być, czyli pójdziesz do więzienia za obrazę tam, nie wiem, księdza. I tak samo z każdym innym prawem. Mówi się, że my w Polsce nie mamy takiego złego prawa, że ono jest w zasadzie całkiem niezłe, tylko jest fatalnie używane i nadużywane. Tak słyszałem przynajmniej takie opinie. Zamojskie Drogi pisze, że jeden kryzys atomowy już przeżył, także nie kupuję dzisiejszych tekstów. No, bardzo bym chciał, żeby ci, którzy się nie przejmują, mieli rację. Bardzo bym chciał.
1: No nie, najwyżej będzie szabrował wszystkich dookoła, no nie?
0: No tak.
1: Proste i logiczne.
0: Jak ja jestem zupełnie nieprzygotowany na żaden kryzys, na żadne blackouty, wojny, bo wiesz, mam wynajęte mieszkanie, z którego ktoś mnie wypierdoli na drugi dzień, właściciel, bo będzie potrzebował dla swojej rodziny, powiedzmy. Nie mam żadnych zapasów, żadnych funduszy odłożonych, po prostu ja jestem trup, jak będzie jakaś wojna czy coś. Mogę, nie wiem, zawiązać się w prześcieradło i kicać w kierunku najbliższego cmentarza.
1: Przygarniemy cię, jak będziesz, wiesz... Jak będziesz dobrze na roli robił, to mogę cię przygarnąć, kurwa, tak?
0: Nie, ty będziesz robił na roli, a ja ci będę audycję prowadził.
1: No,
0: dzisiaj ale... Wilku wyjątkowo spocony jest, ale to nie dziwne, ponieważ ciężką pracę wykonuje ku pokrzepieniu serc i ku wspólnemu dobru. I będę cię dopingował, dobrze, żebyś lepiej kopał.
1: Jak prądu nie będzie, to żadnej audycji nie zrobisz.
0: No to będę z tubą tak stał nad tobą i do ucha ci krzyczał. Jak on wspaniale kopie, tak, proszę stop, państwa, jak stop, on wspaniale stop, orze, stop. Jak on sadzi wspaniale, ze świecą stop. Szukać drugiego takiego rolnika.
1: Tak.
0: Będę cię pokrzepiał na sercu.
1: Mam swój domek, kuźwa, mam swoje zapasy, w razie czego pokopane po różnych rzeczach. Dziękuję, do widzenia, jestem przygotowany.
0: No to trzymaj się, to tutaj... do widzenia. Nie no, no żartuję.
1: Nie no, spokojnie, wiesz, spokojnie na luzie, jak tutaj piszą, wiesz, gościu lata 80, no sorry, człowieku, lata 80 już nie wrócą.
0: Może faktycznie bym mógł wylądować na działkach gdzieś. No ale wiecie, takie życie na działce to jest tam beznadzieja, jest tam nie ma niczego na tej działce. Macie chatkę z drewna i tam spać można, nie?
1: O czym ty mówisz, chłopie? No. Ja imprezy swojego czasu robiłem takie na działkach, tak jak ty mówisz. Że laski nago latały z jednej działki na drugą. To o czym ty mówisz?
0: O proszę, to ładnie.
1: Dało się.
0: Ładnie się bawi pan Wilku, ładnie. Ale to Słowianin, Słowianie tak mają, że lubią biegać na golasa po lesie, świętować.
1: Tak. Jeszcze ze źródełka świętego to jest w ogóle, no.
0: byłem na Ślęży, ale tam nie wyczułem żadnej mocy w sumie.
1: Ale nie budowałeś tam jakiegoś lądowiska dla tych Tekna, nie?
0: Raczej na miecze walczyłem. Ale, taką moc poczułem, że po wejściu tam z tarczą, z bronią, to po prostu zdechnięty byłem. Taką moc poczułem.
1: Dobra, dobra. No.
0: Brak kondycji.
1: No, wiadomo, o co chodzi. Nie? No ale tam pewne osoby zbierają nadal pieniążki, no nie.
0: A, to masz na myśli.
1: Wiesz, no, sorry. Zagórski też zbierał pieniążki na tak zwany projekt Cheops.
0: Cheops, tak.
1: Tak.
0: Złote pręty. Koniecznie ze złota muszą być, ponieważ złoto ma specjalne właściwości. To złote pręty.
1: A nagle pod Ślężą wybudował prywatne osiedle, tak? No sorry, temat zamknięty.
0: Trzeba sobie radzić jakoś w życiu, nie?
1: No, wiesz, trzeba wszystko robić, jak się chce, no nie?
0: Nie korci cię, Wilku, żeby naopowiadać ludziom jakichś farmazonów, że na przykład miałeś taką wizję, że wielki ksaksaksak z kosmosu, ma wielki kosmiczny bandyta ma tu przylecieć i da się go pokonać tylko jak ci ludzie wpłacą dużo pieniędzy, bo ty skonstruujesz działo orgonowe specjalne i go pokonasz. Może by wpłacili.
1: Nie korci mnie to. Nie korci mnie to. Nie.
0: Nie masz głowy do interesów zupełnie.
1: Znaczy, to nie o to chodzi, kurwa. No, nie chcę ludzi oszukiwać, tak?
0: Oj tam. Może ludzie lubią być oszukiwani.
1: No nie wiem. No. Może lubią, no. Może lubią to, jak wiesz, no. Głupotę im się do głów wciska, kurwa, mnie. Ale ja tego nie lubię, kurwa, no. Mówię jak jest i dziękuję, do widzenia. Jak komuś nie pasuje, no to sorry, no. Nie mój temat, no. To wiesz, o co chodzi.
0: Ja natomiast mogę wam już dzisiaj zdradzić, długo tego nie mówiłem, ale jestem super żołnierzem. Byłem szkolony przez rząd.
1: Tak. Którego państwa?
0: W Polsce też był projekt super żołnierz. To był taki trochę bardziej taki wieśniacki. Wąsy mieli ci żołnierze i tak nie byli tacy silni jak ci amerykańscy, ale za to byli bardziej ekonomiczni, tani byli, bo dużo ich zrobiliśmy, tych super żołnierzy, więc ja nie jestem taki super silny, ale potrafię skakać na 10 metrów na przykład, nie wiem, czy się chwaliłem. I słuchajcie, i przy okazji tego eksperymentu przeniesiono mnie do rzeczywistości alternatywnej.
1: Ale chuja no, walisz.
0: Naprawdę, jak babcie kapciem, jak babcie koloryferem, no przecież bym nie kłamał na antenie. I pieniądze musicie mi dać. W związku z tym, bo ja miałem wizję i mogę uratować świat, ale...
1: Tak, tylko pieniążki muszą być.
0: Platynowe pręty są potrzebne. Zagórski was wciula zrobił z tymi złotymi prętami, to platynowe muszą być.
1: Tak. Dobra, to ja jestem taki dobry koleś i wiesz, wiem, czy są jaskinie, gdzie możecie się pobudować, tak? Tylko, wiesz, najpierw płata 90 tysięcy euro, kurwa.
0: No, informacja kosztuje to, wiadomo.
1: No, niestety, nie.
0: Klot miał rację, krawiec to agent. No, oczywiście. Się od razu, z początku przyznawałem, że ja miałem taki plan, żeby was oszukać, wymanewrować, zrobić wciula, ale mi nie wyszło po prostu. No i zwolnili mnie i przestali płacić.
1: Krawiec, no przynajmniej o mnie nie mówią za często, tak. A swoje robię.
0: No i bardzo dobrze. No to co, Wilku, to rób swoje. Wszystkiego tam dobrego i powodzenia w dalszych twoich działaniach.
1: No. Jakiś ciekawy temat jeszcze?
0: No nie za bardzo. Rozłączamy,
1: tak?
0: Rozłączamy się. Może jeszcze ktoś na koniec, ostatni jakiś telefon odbiorę i idę spać, bo to już po drugiej, nie?
1: No nie, spoko, trzeba się wyspać.
0: No, dobra, dobra.
1: Miłego w takim razie.
0: No, nawzajem, trzymaj się, cześć.
1: No, hej, hej.
0: Muszę wymyślić jakąś fajną historię i zacząć na tym zarabiać, że jestem na przykład reinkarnacją Jezusa, albo nie, Jezusa to za dużo, świętego Pawła na przykład. Albo nie, to słabe. Że jestem super Buddą, super Saiyan 3, ale żebym przeszedł w ten tryb super Saiyan 3 i zyskał milion jednostek mocy bojowej, to potrzebuję no znów waszych pieniędzy. Wiem, zaraz powiedzą, o, krawiec kręci, coś tu głupoty tam opowiada. Chce nas oszukać. Wiem, że będą tacy. Będą tacy. Oni się pojawią. Ja to przepowiedziałem. Pojawią się sceptole, krzykacze, wynajęci ludzie. Jak ktoś mówi, że krawiec bajeruje was, że jest super żołnierzem z kosmosu, to jest oszust sam. On jest oszustem i kłamcą, wynajętym agentem wstrętnym, satanistą. Poznaje po oczach takich. Ciekawe, co tam Klot coś nadaje? Ktoś słuchał tej teorii chaosu ostatnio? Było coś ciekawego? Co tam globaliści znowu knują? A globaliści to akurat, no to ja, są takie spiski, które mi się wydają o wiele bardziej prawdopodobne niż inne. Twarde spiski, jak to się mówi czasami w środowisku. Twarde spiski. No, nie wiem, czy Wilku kiedyś coś nie mówił, że pod kopalnią w Wieliczce, czy to on mówił, czy ktoś inny, coś tam szykują, coś tam wybudowali, czy jest o wiele więcej pięter. Coś takiego było. No, my tu się śmiejemy z różnych opowieści dziwnej treści, ale scjentolodzy, to oni mają taką mitologię właśnie swoją, że ten Xenu, kosmiczny tyran, chciał, tutaj przyleciał na Ziemię, uwięził ludzkie dusze, wrzucił do wulkanu. Jakaś taka totalna baja, nie? I ludzie w to wierzą? No, wierzą. No, a cała ta religia powstała w sumie na skutek zakładu. Jakiś pisarz, Rob Hubbard, jak to się nazywał? Scientologia. Się założył ze swoim kumplem, że wymyśli jakąś głupawą religię i że ludzie w to uwierzą. Ron Hubbard, nie Rob, tylko Ron Hubbard, no. No. Ruch religijny założony w 1951 przez pisarza fantastyki naukowej Rona Hubbarda. No, cześć. Nie, tu rozłączył się, zadzwonił i się rozłączył. No może niechcący dzwonił. Paluszek mu się omsknął. Ale nie wiem, jak do tego podchodzić, do tej scjentologii, bo jako takie ruchy antyscjentologiczne jest tu wymieniany Kościół katolicki, a ja mam taką dewizę życiową, że jak Kościół katolicki mówi, że coś jest złe, że coś jest do dupy, że coś jest szkodliwe, to znaczy, to ja to odbieram, że to jest bardzo dobre i bardzo, bardzo korzystne i bardzo fajne. Tak mnie życie nauczyło. No więc teraz dostałem jakiegoś tutaj mętlika w głowie. Jak Kościół katolicki krytykuje scjentologię, to co ja mam o tym myśleć? Może to jest dobre jednak, ta scjentologia. Czakramy. Nocne radio. Robisz grafikę na smartfona i skanujesz ludziom czakramy. Proste. To taki pomysł, tak? Na zarobek. Skanowanie czakramów. Mieliśmy kiedyś pomysł, bo robiłem audycję na temat tych analizatorów kwantowych. Analizatory kwantowe. To takie chińskie urządzenia za 10 euro można kupić na AliExpressach. I polscy szarlatani pokupowali to na potęgę. te analizatory kwantowe, oczywiście kupione na AliExpress za 10 euro, a sprzedawane za 2000 zł na przykład, nie? Te same urządzenia. Napisałem kiedyś do łańcucha życia, do Patatajcio, takie pytanie, dlaczego to kosztuje, ta chińszczyzna kosztuje tam 10 euro, a u was za 2000? To odpowiedzieli mi, że bo spolszczone oprogramowanie jest. Potem patrzę, a tam w standardzie jest 20 różnych języków, w tym polski. No, czyli takie słabe kłamstewko. Moje negatywne komentarze, gdzie opisałem tą sprawę, zniknęły po 10 sekundach. No, dobry biznes trzeba chronić, no... Trafi się taki szkodnik, który psuje interes, to trzeba pousuwać. No, kupujcie taborety kwantowe, kupujcie kapcie kwantowe, kupujcie czapeczki kwantowe. Kupujcie, kupujcie. Pan Patatajcio nie nadąża z zamówieniami cały czas. To jest taki interes, nie wiem, pewnie sobie już 3 domy pobudował ze sprzedaży taboretów kwantowych. On kupuje na przykład jakieś krzesło, wierci w nim dziurę, podłącza 2 lampeczki i pstryczek, elektryczek i to jest taboret kwantowy, nie? Tak jak dziecko, to takie jak dziecko sobie konstruuje, nie? Jakiś tam coś przyczepi, żaróweczkę, lampkę, drucik i to jest jakiś tam blaster kosmiczny, miotacz. To pan Taratajcio podobnie robi. Tu by się na mnie Tomek obraził, Mapet, bo on jest wielkim fanem pana Patatajcio. A co dają te taborety kwantowe? No, że zanim jeszcze na niego usiądziesz, to siedzisz już na nim. Taboret kwantowy, nie? Nie wiem. Tak ludzie traktują tego Patatajcio jako wielkiego wynalazcę. On właściwie skopiował... No, co tam, wilku? Już się chyba pożegnaliśmy, nie? Halo?
1: No, halo, halo. Tak, pożegnaliśmy się, ale wiesz... Dużo to wypłynęło, więc możemy pogadać jeszcze.
0: No, nie za bardzo chciałbym dalej tu ciągnąć dłużej temat, bo już się szykuję do kończenia audycji. Następnym razem sobie pogadamy, okej? Okay? No chyba, że chciałbyś na szybko coś się do czegoś odnieść, coś sprostować, to tak, ale tak już nie będziemy przeciągać, nie? Za bardzo.
1: No dobra, no podziemne tunele i miasta, tak? Powiedzmy. Bo tam się odnosiłeś do kilku rzeczy, więc wiesz. Chciałbym to sprostować. Tak,
0: no to istnieją. Dawaj, to dawaj.
1: Tak, istnieją takie rzeczy nawet pod Krakowem. Można się do nich bardzo szybko dostać. Nawet w Google'ach to istnieje. Jeszcze jako, wiesz, jako te kawerny tak zwane austriackie, tak. Oni tam tunele sobie pokopali. Są po całym Krakowem.
0: Mm-hmm. No, pod Wrocławiem jest podobno olbrzymia sieć takich podziemnych korytarzy, nie? Widziałem nawet wejścia, wiele różnych wejść, które miałyby rzekomo prowadzić tam. Ale to podobno jest w strasznym stanie, to jest zaniedbane, tam ciężko byłoby tam cokolwiek zorganizować, zrobić, no bo to wiesz, no to takie kanały jakby, nie? No to co, w kanałach zamieszkasz prawie, zaśmierdzonych, prawie, zabrudzonych, zasranych?
1: Dobra, okej. Okay.
0: No.
1: Byłem w tym temacie, robiłem, wiesz, ale to nie mogę tego udostępnić, tak? To jest robione na tej zasadzie, wiesz, te kanały były robione, że powiedzmy tak jak tu masz piękny widok takich, wiesz, domów, tak, domów i całej reszty, to piwnice wszystkie były dziurawione do reszty i robione tam były tunele. To jest wokół wszystkiego. To, co znaleźli na dworcu, to jest gówno, za przeproszeniem. Ale cały...
0: Tak?
1: No. Myśmy przeszli 13 km piwnicami. Z jednej do drugiej, z jednej do drugiej. 13 km.
0: Ło, kuźwa.
1: Różne rzeczy się, wiesz, znajdowało. Niestety, no, w filmiku nie udostępnię, tak?
0: Aha.
1: Także ja wiem o tym, że da się takie rzeczy zrobić i faktycznie to było twierdzą w tym momencie. Myśmy znajdowali, wiesz, pociski i inne rzeczy. Także ludzie nawet o tym nie wiedzą, bo tak, kamienice stały, wiesz, piwnice były, tak, nieużywane. Można było robić, co się chciało.
0: No to ciekawe przygody miałeś.
1: No mam przygodę taką, że od znajomego, wiesz, znajomy dużo wcześniej zaczął się tym interesować wszystkim. On tam jeszcze ma stare nagrania na VHS-ie, z kamery VHS, nagrane pod zamkiem, pod, wiesz, pod Zamkiem Królewskim, Wielka Sowa, tak, tak zwana, tak, w Książu. Ma tam filmiki nagrane, gdzie wchodzą, jakie tunele, wiesz, przeszesują. Mam te nagrania, bo ten gościu już w tej chwili umarł. Dostałem od żony, żeby dalej to kontynuować. A gościu, wiesz, to co zrobił, to dla mnie jest Bogiem, kurwa, w tym momencie. On potrafił się przewiercić i powiem tak, dostawał cynki. Gdzie wiercić, co robić, jak robić, tak? Żeby coś odzyskać. I chyba zacznę to robić, bo to większe pieniądze, wiesz, będą z tego niż z całości. Ale dokumenty w razie czego, wiesz, nadal trzymam, tak?
0: No, jak padło słowo odzyskiwanie, to widziałem na YouTubie różnych takich specjalistów, którzy na przykład zbierają puchy, dużo tych puszek i przetapiają to w sztabkę aluminium czystego. Tak, tak. Świetna sprawa, to robi wrażenie. Czy taka sztabka aluminium, taka solidna, to jest dużo warta na przykład?
1: Powiem ci, że bardziej są dokumenty ważniejsze niż, wiesz, niż ta sztabka aluminium.
0: No to jasne, że dokumenty mogą być więcej warte, jasne. No ale to mówimy tak ogólnie o życiu z odzyskiwania. To jest fajny fach, bo na przykład są tacy, którzy zbierają starą elektronikę i odzyskują różne metale szlachetne z tego, ze starych komputerów.
1: Wiem, złoto, no, tak, tą resztę. No. Da się, da się.
0: Ciekawe, jaki z tego zarobek jest, nie? Jaki to biznes jest. Ciekawostka. Ale to podobno nielegalne jest, że państwo nie pozwala, żebyś sobie coś odzyskiwał na własną rękę.
1: No niestety w państwie to, wiesz, musisz udowodnić, skąd ty nawet, wiesz, złoto posiadasz, tak? Nawet grudki złota skąd posiadasz.
0: Wezmą lupę, tak, zaglądną w dupę każdemu, to takie państwo.
1: Tak.
0: I tłumacz się, że jesteś niewinny. Zamiast udowadniać ci jakąś winę, to masz się tłumaczyć,
1: słuchaj,
0: że jesteś niewinny.
1: Nawet masz po dziadku monetę i nie możesz jej legalnie sprzedać, bo musisz to udowodnić, skąd to masz. Udowodnić, skąd to masz i wiesz, i takiej nie możesz sprzedać. Bo to jest, kurwa, jako zabytek. Dziękuję, do widzenia.
0: Parodia Rambo.
1: Kurwa, no, kurwa. Śpiech na sali.
0: Daj spokój. Dlatego państwo trzeba dymać w dupala, jak się tylko da. Przepraszam, tak, że tak powiedziałem ogólnie, ale...
1: No, nie, masz rację, masz rację. No. Masz po prostu rację. Ja, wiesz, większość rzeczy mam, wiesz, dobrego przyjaciela, który mi wszystko wywozi za granicę i tam są aukcje i tam jest sprzedaż.
0: No pięknie. Zuch. Jak dla mnie jesteś zuch.
1: No, jaki zuch, kurczę.
0: No. No tak. Słyszałem teraz, że Niemcy wykupują nasze złoto, no, że wiadomo, przyjeżdżają wiesz, tu. Sorry, że też się czasami wcinam, ale masz problemy trochę techniczne, wiesz, i czasami tutaj cię w ogóle nie słychać przez chwilę. Mówiłem, że słyszałem o tym, że Niemcy tu przyjeżdżają i nasze złoto kupują, bo się bardzo opłaca, jest taniej czy coś takiego, wykupują nasze złoto. No.
1: A czy wiesz co, tak, złoto mogą wykupywać, bo, ale za złoto nic nie kupią. Wiesz, w ciężkich czasach, powiedzmy tak, za złoto, no, kromki chleba, czy tam chleba nie kupisz, tak, ale już za srebro, tak. Więc teraz bardziej srebro opłaca się kupować w każdej jakości. Nawet nie przetapiać, tylko trzymać jako obrączkę i inne rzeczy. Poza obrączkę kupisz cokolwiek, a za złoto, no sorry, no. Większość tych, co będzie sprzedawać i produkować, to za złoto ciężko będzie cokolwiek kupić. Owszem, broń, amunicję, tak. Inne rzeczy nie.
0: No bo to też kwestia tego, że złoto jak takie bardzo cenne, no to bez sensu i głupio i nieopłacalne oddawać za pierdołę jakoś, nie? No a srebro już nie jest takie bardzo drogie, no to może się już bardziej opłacać po prostu jakaś wymiana, nie?
1: No, no tak. Z drugiej strony, wiesz, no pokazało się parę tych filmików i innych rzeczy. Większość, wiesz, GPS-ów, namiarów już jest. Więc jak takie banki żywności, ktoś ogłosił, że mają banki żywności, pierwsza horda pójdzie tam, tak? Jak nie będzie miała co jeść.
0: Horda, ładnie to nazwałeś.
1: No.
0: Wyobraziłem sobie, idzie taka horda. No, znowu cię przerwało na chwilkę.
1: No i... znaczy, wiesz, chciałbym dodać, że wiesz, to wiesz, preppers, który mówi, gdzie są banki żywności, to nie jest preppers, tak? Od tego zacznijmy.
0: Może jak nadejdzie faktycznie, jak nadejdą takie super ciężkie czasy, kryzys olbrzymi, wojna... Armagedon, to ty jako preppers i znający się na różnych takich sprawach możesz być swego rodzaju przewodnikiem i kimś takim, kogo można sobie wynająć i on cię gdzieś pokieruje, podpowie ci, jak coś zrobić, gdzie się ukryć, jak postępować. Wiesz, o co chodzi, że możesz być takim przewodnikiem po prostu, nie?
1: Wiesz co, no już mam tyle lat, że nie potrzebuję tego, tak?
0: Ale dla zarobku, nie? No wiesz, ale normalna usługa, nie?
1: Ale po co? To nie jest mi potrzebne do szczęścia. Mhm.
0: No rozumiem, okej.
1: Okay. Wiesz, ja mogę powiedzieć, co i jak robić. Nie muszę w kominiarce siedzieć. Ale mogę powiedzieć, co i jak. A reszta i tak zrobi, co będzie chciała, co będzie uważać. Wiesz, jak to się mówi? Szewc w dziurawych butach chodzi.
0: Dla mnie ogólnie to, co się dzieje na świecie, cały ten kryzys na różnych polach, to jest jakby, to są wszystko oznaki pewnej choroby, która dręczy cywilizację ogólnie i to musi, to się nie skończy tak, że to wszystko zniknie sobie, i się wszystko ułagodzi. Wiesz, o co chodzi, że to musi się skończyć jakąś poważną chorobą, gorączką, nowotworem, jakimś przesileniem, że musi w końcu dojść do jakiejś wojny, do wielkiego głodu, kryzysu, może użycia broni nuklearnej. Po prostu ja patrzę na Ziemię jako na taki organizm trochę, którego jesteśmy częścią. Nie wiem, czy wierzenia właśnie rodzimowiercze nie ewoluują też troszkę, że one się łączą z pewnymi teoriami, no nie chcę mówić spiskowymi, bo to tak od razu brzmi pejoratywnie, wiesz, no z pewną ideologią, która łączy ludzi uważających się za przebudzonych, żyjących alternatywnie. Chodzi mi o to, że także te rodzimowiercze wierzenia mogą ewoluować. Popatrz, chrześcijaństwo też ewoluowało i zmieniało się przez wieki. Czemu wierzenia słowiańskie nie miałyby też się trochę nie ewoluować, nie uwspółcześnić, nie połączyć z różnymi innymi, wiesz, przekonaniami, ideologiami? Jak myślisz?
1: Ja ci powiem, że będzie tak, że jak zabraknie prądu, no mają tam jakieś zapasy, ponoć mają udostępnić. Oni gówno, a nie zapasy mają, za przeproszeniem. Przecież nasz cały kuźwa kraj to leży na tych zapasach wszystkich. Tylko nie są wydobywane, bo tak, bo od 2 lat nie było to wydobywane. Powiem ci tak, no to cokolwiek przyjdzie teraz, no to będzie, no zero prądu, głód, tak? Zapasy trzeba zatrzymać, te pod ziemią, które są, to trzeba zatrzymać, tak? Dla następnych, wiesz, narodów tak zwanych, tak?
0: Wybranych.
1: Albo państw wybranych, tak? Większych kamienic ostatnio słyszałeś 2 lata temu, spłonęły w Krakowie wszystkie dokumentacje odnośnie kamienic, tak? To się wszystko łączy. Po całości, wiesz, jakby nie mówić, tak? Dokumentacja spłonęła, więc nowy właściciel i wiesz, i cała reszta.
0: Cicho, bo zaraz będzie, że antysemityzm, tak, że tak. To, że tamto. No niestety. A im będzie gorzej, tym wiele różnych...
1: I do tego się sprowadza wszystko.
0: A im będzie... gorzej i będzie gorsza. Tak, troszeczkę nas tu przycięło, opóźnienia są lekkie. Mówię, że im będzie gorzej, im będzie bardziej krytyczna tutaj sytuacja na ziemi, tym ludzie będą mieli mniej skrupułów, żeby robić różne hachmenty, nie wiem, palić po sobie. Zobaczcie, jak się zrobi naprawdę gorąco, to nasz rząd na pewno wykorzysta sytuację i spalone zostaną wszelkie rzeczy, które mogą im zaszkodzić, jakieś dowody w sprawach, nie? Zrobią czystkę po prostu.
1: Poczekaj.
0: Daj skończyć czasami.
1: Jeśli zrobi się gorąco, to oni spierdolą z państwa, kurwa, tak? Bo by ich wywieszali, kurwa. No. Proste i logiczne.
0: Ja myślę, że no to swoją drogą, ale ja mówię też o niszczeniu pewnych niewygodnych rzeczy, których teraz by nie za bardzo mogli się pozbyć różnych rzeczy, to wykorzystają sytuację i poniszczą wszystko, co mogłoby być jakimś dowodem w sprawie, skompromitować w przyszłości. Przecież tak było z księżmi. Zniszczona została cała dokumentacja odnośnie współpracy kościoła z SB. No, zawsze jak się robi, jak są jakieś przemiany, rewolucje, to ktoś to wykorzystuje, żeby niszczyć różne rzeczy niewygodne.
1: De facto masz rację, tak. De facto, wiesz, będą niszczone, wiesz, dokumenty, tak. Ale co mi z tych dokumentów, jak nie będą mieli ludzie co do jedzenia, tak? A ludzie za żywność zrobią wszystko. Wiesz o tym dobrze.
0: Oczywiście. Człowiek, jak jest bardzo głodny, to puszczają w nim wszelkie hamulce. Śmierć głodowa jest ponoć jedną z najgorszych, tak słyszałem. Taką opinię.
1: Powiem ci, czytałem to, co działo się na Jakucku tam. I czytałem taką książkę i tam jest dokładnie opowiedziane, wiesz, jak rozebrać ciało, co wyciąć, co i jak zrobić. Książka w Polsce niedostępna, podejrzewam. Tam było, wiesz, wprost powiedziane, że najlepsze mięso, które się gotuje, to jest z niemowlaków, tak?
0: No, jesteś...
1: No nie, no, ciężka, ciężka książka do, wiesz, do przeczytania.
0: Dziecięcina jest najlepsza, tak? Dziecięcina.
1: Tak, tak. Ciężka książka do przeczytania, ale faktycznie, wiesz, daje dużo do zrozumienia, co się będzie działo.
0: No nie mam tutaj złudzeń też za bardzo. Nie wierzę, że ludzie zachowają jakoś fason, że tak powiem, w dobie kryzysu.
1: Jaki fason? Jak dzieci są przyzwyczajone do internetu, no to prąd, kurwa, wszystko, zabraknie wszystkiego, co dzieci zrobią? Nawet nie potrafią Słuchaj, myśmy robili takie badania. Dzieci nie potrafią czytać mapy, gdzie dojść, z jakiego kierunku, do jakiego kierunku. To, o czym mówimy.
0: Tu akurat dobrą robotę robiło i robi harcerstwo, nie? No bo można się nauczyć właśnie czytania mapy, różnych innych ważnych rzeczy.
1: No wiesz, kto był w wojsku, to też trochę ma, no. Ale wiesz, ale tu państwo polskie chce jeszcze wybić tych wszystkich kuźwa i wiesz, w razie wojny albo czegoś, jakiegoś zagrożenia, to się nie będzie pierdolić, tylko weźmie wszystkich do, wiesz, w kamasze, tak zwane. Tak.
0: No. My nawet nie musimy specjalnie sobie gdybać, jak się ludzie będą zachowywać. Wystarczy popatrzeć na historię. Co było, jak był wielki głód na Ukrainie? Dochodziło do kanibalizmu. Matka gotowała w garze jedno dziecko, żeby nakarmić siebie i drugie, co jej zostało. Co było podczas obrony Stalingradu? Też dochodziło do kanibalizmu, bo ludzie już byli głodni i konie już pozjadali. Nagle wszystko siada i w ludziach się budzi zwierzę, po prostu zwierzę, zwykłe zwierzę. Jak jest ciężko. Więc nie mamy się co spodziewać. Widzimy, jak się wspaniale Armia Czerwona zmieniła, nie? Jak się zachowuje. No tak jak się dawniej Armia Czerwona zachowywała mniej więcej. No to dzisiaj pod innym sztandarem Federacja Rosyjska, ale w zasadzie mentalność pozostała taka sama.
1: No, powiem ci, że z opowieści babci i z tego, co widzę, to tak, to Armia Czerwona, to wiesz, moja babcia przeżyła jedną wojnę i drugą wojnę i mówi, że tak, powiedziała wprost i cieszyła się z tego. Jak hitlerowiec był, to faktycznie żyliśmy. Wiadomo, co musiała robić, ale jak przyszedł Rusek, to było przejebane.
0: No, jeszcze gorzej. To wszyscy to powtarzają, że Armia Czerwona to najgorsza z Fołocz, barbarzyńcy i że nawet ci hitlerowcy... No wiesz, no to tak w sumie ciężko tak mówić, bo jedni i drudzy straszni, no ale faktycznie, no... no chociaż wiesz, na przykład coś jest z tymi...
1: Każdy był człowiekiem, tak? I zachowywał się zupełnie inaczej.
0: No hitlerowiec miał trochę więcej klasy, bo on się też szczycił tym, że on jest takim lepszym człowiekiem, no to nie wypadało mu barbarzyńskich aktów tak bardzo dokonywać tak często, nie?
1: Tak, a dlaczego zatrudniało się Ukraińców do tej roboty?
0: Dokładnie. Tak, a Ukraińcy już nie mieli takich skrupułów i potrafili zgwałcić w pięciu dziewczynę i wydłubać jej oczy łyżką jeszcze dla zabawy, nie? Moją ciocię chciał zgwałcić Ukrainiec. To Niemiec jakiś przyszedł i przepędził tego Ukraińca, a ciocia była dzieckiem wtedy, chciałbym zauważyć jeszcze.
1: No, słyszałem takie, wiesz, od znajomego rozmowy, że ukrywał się w kościele jako dziecko, tak? Była położna, wiesz, kobieta, która rodziła, potrafił przyjść Ukrainiec, wydrzeć dziecko na żywo z tej kobiety, która rodziła, rozpierdolić to dziecko, położna się rzuciła do tego gościa, no to zajebał wszystkich dookoła.
0: miejmy nadzieję, że zmienili się od tego czasu bardzo.
1: Nie wierzę w to. Jeżeli teraz Legia wywiesza, że pamiętamy Wołyń, a wiesz, a ktoś tam pisze, że to obraza jakaś kurwa i w ogóle wszystko kurwa, że wiesz, że wiesz, to jest prowokacja. No kurwa, pamiętamy o historii, tak?
0: Słuchaj, Zamojskie no. Drogi i w ogóle i do wszystkich to mówię. Rozróżniajmy też żołnierzy i cywili. Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, no czasy się zmieniają, ktoś musi przerwać w końcu spiralę nienawiści. Niech to będziemy my, pokażmy, że my jesteśmy narodem dobrym i gościnnym, potrafimy coś fajnego zrobić.
1: Tak, tak. Naród wybrany.
0: Też mnie trochę marszczy to, wiadomo, że zbyt dużo jest różnych przywilejów, zbyt duża może ta pomoc czasami jest trochę. W dobie kryzysu, kiedy nam potrzeba pomocy, kiedy nasi przedsiębiorcy bankrutują, kiedy nasi obywatele coraz częściej się zastanawiają, za co kupią coś do jedzenia, no to hojne dary, lekką rączką rzucane przez rząd, wysyłanie tam ciągle czegoś, no troszkę to jest, myślę, przesada. Chciałbym być człowiekiem, wiesz, i chciałbym widzieć w drugim człowieku kogoś dobrego, chciałbym, żeby świat był trochę lepszy, a nie żebyśmy się wiecznie pałowali, wypominali przeszłość i nienawidzili się, nie? Liczę jakoś na to, że się zbratamy z Ukraińcami, że oni jednak zapamiętają to, że byliśmy ich przyjaciółmi, że to pozwoli nam być, wiesz, jakimiś partnerami, braćmi, Słowianami. No może to jest naiwne, może jestem naiwny, no ale
1: jak
0: cóż.
1: Jesteś, kurwa. Jak jesteś naiwny, to musisz mieć twardą dupę po prostu.
0: No takie jest powiedzonko faktycznie.
1: No.
0: Jak masz,
1: no,
0: miękkie, niestety, jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. Tak,
1: tak, tak. Tak. Ja ci powiem ostatnią przypadłość, co do mnie przypadła. Był Ukrainiec. Niby tam ileś lasów orzechowych miał na Ukrainie, tak? Wiesz, zakochała się w nim dziewczyna. To taka przypadłość. I żeby śmieszniej, jeszcze Słowianka. Zakochała się w nim, wiesz, wszystko pięknie, ładnie. Nagle gościu spierdolił za granicę, czyli do Ukrainy. Ja z tym gościem rozmawiam, co się stało i jak się stało. On mówi, że on musiał się z lasem zająć, wiesz, jakieś tam, wiesz, sprzedać orzechy i w ogóle wszystko. Ja mówię, kurwa, no ale dziecko zrobiłeś, kurwa, w Polsce, kurwa, przecież jesteście w ciąży, kurwa, razem, nie? On to pierdoli, kurwa. On zrobił dziecko, on to pierdoli, kurwa. No i chuj, co mu zrobicie? Ja mówię, ja pierdolę. Taki skurwysyn? Przecież zajebałbym od razu. Nawet nie ojciec, kurwa. No, słuchaj. Z życia wzięte, kurwa. Gościu był tutaj, zrobił dziecko polskiej pannie, po czym wyjechał, kurwa, na Ukrainę. Nie, on nie będzie powołany, on musi się zająć swoim dobytkiem, ale on nie będzie powołany, bo zapłacił, kuźwa. Już się dowiedziałem, że jak zapłacisz 6 tysięcy euro, nie jesteś powołany do wojska, kurwa.
0: No wiesz, Wilku, można podawać różne przykłady z życia, które tam gdzieś do nas dotarły, pokazujące, że trafił się jakiś Ukrainiec, skurwysyn. Znowu trochę nachodzimy na siebie, bo internet nie domaga. No wiesz, ja znałem, miałem...
1: Jest żal tej dziewczyny w tym momencie.
0: No wiadomo. Ja miałem kolegów Polaków, którzy zrobili to samo. Też zrobili dziecko i zostawili dziewczynę swoją i mieli w dupie, więc no i wszędzie tacy ludzie się znajdą.
1: Ale sorry, wiesz, wojna na Ukrainie, on tu robił od dawna, no sorry, no o czym my rozmawiamy, wiesz. On tam wyjechał, zapłacił swoje, nie jest powołany do wojska, robi swoje dalej interesy, a dziewczynę w Polsce no, zostawił z Bachorem, tak?
0: No to dobra, no u nas też się znajdą nasi rodacy, bardzo, bardzo wielu, którzy tak robią. I to niczego raczej nie dowodzi, no akurat to. No nie wiem, ciężki temat, wiesz, no też nie chciałbym tutaj teraz zrobić audycji, że będziemy jechali po Ukrainie, po Ukraińcach, bo ja taki nie jestem, żeby tutaj jakoś ich nie lubić szczególnie. Raczej chciałbym im... Widzę w nich też ofiarę wojny, to straszne, nie wiem, czy widziałeś, jak tam teraz wygląda. To jest, wiesz, fallout, nie? Zniszczony kraj, który będzie odbudowywany przez ile czasu? Ile to będzie trwało przywrócenie go do używalności?
1: O, potem? Będzie tak samo, jeśli wszystko wyjdzie, to będzie tak samo robione, jak w Ameryce, tak? Czyli Amerykanie przyjadą, jakieś tam podfirmy kuźwa i będą robić, tak? I zarobek będzie, tak?
0: No ale to...
1: Przecież ileś tam hektarów ziemi już sprzedali, kuźwa, i to setki hektarów ziemi sprzedali, żeby, wiesz, żeby wojna nadal trwała, tak? No nie wiem, czy wiesz o tym, no.
0: Nie wiem, nie wiem.
1: A, czyli nie było tego. Znaczy, te wiadomości już są wykasowane.
0: Nie wiem, nie wiem. No, no coś przekazujesz tutaj, jakieś informacje. No ja akurat się
1: jakaś prywatna firma wykupiła 600 czy 700 tysięcy hektarów, kurwa, ziemi w Ukrainie, żeby, wiesz, żeby mieli za co walczyć, no nie? O czym mówię?
0: Nie wiem, każda wojna to zawsze jest biznes przy okazji wielki. Ale to no jest, tak. Nie wiem, no nie życzę mimo wszystko źle Ukraińcom. Chciałbym, żeby wygrali z Ruskimi zdecydowanie. Wiesz, tam jest, wielu z nich się wypowiada wspaniale o Polsce, dziękują nam, są bardzo wdzięczni, wiesz, i nie mam powodu, żeby uważać, że to są jacyś fałszywi ludzie. Tak jak w każdym narodzie, no, znajdą się śmieci, ludzkie odpady i znajdą się porządni ludzie. Pytanie, jaki jest odsetek jednych i drugich. Ciężko to jakoś zmierzyć w sumie. Wspominałem też o tym, że właściwie Ukraina została przez Polskę zdradzona, no, przez Piłsudskiego, naszego bohatera narodowego, który dla Ukraińców jest antybohaterem też, kimś, kto ich zdradził, żeby z Rosją robić deale. Różne i, wiesz, i pacyfikacje ich wsi, też przyjeżdżał, wiesz, Polak i poniżał ich, bił i zabijał czasami pewnie też, no bo ciężko spacyfikować ileś tam wsi i nikogo nie zabić na przykład, nikogo nie skrzywdzić. Więc trudna to historia jest, też mamy troszkę za uszami jako kraj, nie, w stosunku do Ukrainy. No, więc trzeba zawsze tak z różnych stron popatrzeć na to wszystko i też się trochę uderzyć w pierś, przynajmniej odrobinkę. No.
1: No ale dobra, ale nie robiliśmy takich rzeczy, kurwa, jak na Wołyniu, tak?
0: No tak.
1: No, niestety.
0: Ale to się zbierało, wiesz, to się zbierało, zbierało i to była jakby zemsta za... wiele rzeczy, które oni od Polaków doświadczyli, mniejszych. I to, wiesz, tak się skumulowało, że uderzyli z całą wściekłością, nienawiścią, furią i podsyceni jeszcze przez banderowców.
1: Niemców, kurwa, bo większość było za Niemcami, kurwa, i dalej tak jest. Mhm. Nie wiem, chcesz, to ci wrzucę filmy, kto bronił Azowa, kurwa, na przykład, no nie? Jakie tatuaże mieli, w ogóle wszystko.
0: Nacjonalizm, który się przekształca w coś jeszcze gorszego, czyli w jakieś takie rzeczy, to jest normalka w krajach, gdzie się walczy o niepodległość, gdzie jest właśnie broń, wojsko, wybuchy, to tam się rodzą właśnie różni narodowcy, potem którzy się mogą stać rasistami, faszystami, nazistami. No, taka jest specyfika, nie? Troszkę.
1: No nie wiem, to z tych ludzi mamy robić teraz po piwniczki, czy jak?
0: Był w Polsce czas, że było bardzo dużo u nas skinów też różnych, to było bardzo popularne. Na przykład w Rosji to nadal podobno jest bardzo dużo różnych skinów takich, nie? Którzy łapią, bo u nich to jest jakby zgodne z prawem. Nikt ci za to nic nie zrobi, że złapiesz jakiegoś geja i go skopiesz, oplujesz, nagrasz to, puścisz na YouTubie. I to robią tacy różni właśnie narodowcy. I strażnicy wartości. I u nas też było kiedyś tego dużo więcej, teraz się zmniejszyło. Nie widzę za bardzo. Dawno, dawno, od długiego czasu nie widziałem nikogo, kto by był ubrany po skinowemu, nie? Czyli jakieś tam ojki, koszulka biała, szelki, dawno. A kiedyś całkiem sporo tego było. No, ale subkultury generalnie wymarły też. Metalowcy, punkowcy, skinni, skinheadzi. No, nie ma tego za bardzo, coś dziwne to trochę, że to tak wymarło jakby.
1: No wiesz, każdy kim był, trochę się pozmieniał, tak?
0: I nie było rotacji za bardzo.
1: Nie, no nie ma rotacji, bo wiesz, no przesiadują tylko wiesz, w swoich klimatach i dziękuję, do widzenia, tak? A reszta, no to reszta populacji, no co robić?
0: Wiesz, Wilku, tak a propos swastyk, różnych znaków, to ciebie też mogą pewnie osądzić, bo jako Słowianin być może masz jakąś odmianę swastyki gdzieś wyszytą, czy wisiorek, jakąś swarzycę, czy inny kołowrot. No to wiesz, ja pamiętam, jak kolega z bractwa, Wiking, miał na tarczy swastykę, ale to była słowiańska swastyka, a wszyscy go ciągle posądzali, jakieś babcie, coś. A, ty hitlerowiec! Paszał won! No różnie to też bywa, nie? Z tymi znakami, tatuażami.
1: No, de facto odwrócony kołowrót to jest swastyka, tak?
0: No jakoś tak, bo jest lewoskrętna, no. Prawoskrętna, tak? I te tak, swastyki, tak, to jest ich, ta z kropkami,
1: to
0: bez kropek.
1: Słońce, tak. Odwrócone słońce, no. Czarne słońce.
0: Czarne słońce, tak, to czyli a, bardzo ceniony jest, przez nazistów symbol.
1: Jest. I żeby śmiesznie, jest takie wierzenie, czarne słońce, tak?
0: No, no ponoć właśnie naziści bardzo czcili ten symbol, to był taki jakby ich mistyczny symbol, czarne słońce, nawet jest jakaś taka budowla, w której jest wielkie to czarne słońce ułożone tam na marmurze. A co to właściwie oznacza? To jest takie, ja się tak z tego co pamiętam, trochę tak intuicyjnie, to wydaje mi się, że to jest siła, energia, ale taka z ciemności jakby, z agresji, z siły, tak? Taka po prostu ciemna siła, ciemna strona mocy tak jakby, nie? Trochę. Coś takiego.
1: Znaczy teraz już to zostało, wiesz, z tego co wiem, co się orientuję, zostało to przekręcone, tak? Ponieważ to, co oni wtedy produkowali, tak? Chcieli czerpać energię z luszu, tak zwanego.
0: A, wiesz, co to jest lusz? No tak, znam tą teorię luszu. No. Tak.
1: No i chcieli czerpać tą, wiesz, energię, która była i w kościołach. No, kościoły, zauważ, od zawsze stały takie duże kolumny i w ogóle inne rzeczy tam się działy.
0: A ty wierzysz w teorię luszu?
1: Wiesz co, sprawdzałem pewne rzeczy na swoich działkach. Faktycznie, no, coś musi być na rzeczy, bo skoro dwa pręty wkładam w ziemię, kuźwa, jakiś tam pręt sobie przekładam i sprawdzam napięcie i faktycznie tam jest napięcie, no to...
0: Ale w tej teorii chyba chodzi troszkę o coś innego.
1: Możesz pozyskiwać energię, wiesz, z otoczenia, tak?
0: Chyba nie. To chodzi raczej o to, ta teoria mówi, że są jakieś nadistoty, bardzo nad nami, być może niematerialne, być może przypominające bogów, które traktują Ziemię jako takie pole uprawne, zbierają ten lusz. Lusz powstaje, kiedy my się bijemy, kiedy kochamy, kiedy wydzielamy bardzo silne emocje z siebie. Czy to miłość, czy to nienawiść i różne inne istoty typu aniołowie, demony, jak zwał, tak zwał, służą tym istotom do tego, żeby nas stymulować, żeby tu się coś działo na tej ziemi.
1: Było krawiec parę filmów takich, wiesz, i to przedstawiano tam, że wiesz, przyjadą najeźdźcy z kosmosu i wiesz, wybiją wszystkich, kuźwa, no nie? Nikogo nie będzie. Ale budowle pozostają.
0: No właśnie, a propos budowli, Zamojskie Drogi pisze, ta budowla to zamek w Książu, w podziemiach jest coś takiego, Himmler to sobie tak wymyślił. A

0: przeprosić za wojnę Krzyżowe, tak? Nigdy nie przeprosił i nigdy nie zamierzał przeprosić. Zastanawiam się, kiedy przeproszą za wojny Krzyżowe.
1: Ale czy nie można na to patrzeć tak, że wojny krzyżowe jakoś tam jeszcze są usprawiedliwione, ponieważ były odpowiedzią na ekspansję świata arabskiego bardzo silną i to była taka przeciwwaga, tak? Trochę jakby.
0: No, myślę, że to jest zupełnie inaczej, tak? Zupełnie inaczej by było. Przynajmniej jest moja taka teza, tak? A wiesz, że tezy można łamać i można rozmawiać dalej, tak?
1: No ale jakby nie patrzeć, jedni i drudzy to religia, księgi i właściwie wspólne, mające wspólne elementy uniwersum, to pokazuje, jak destrukcyjne mogą być wielkie religie, które się zetrą na przykład nagle ze
0: sobą. No to
1: sobą.
0: Powiedzmy o katolicyzmie, że w IX wieku przepisano wszystko, co trzeba było, żeby tylko było pod tą religię, tak? Tam już nie było, że wiesz, że coś było inaczej, tylko musieli wszystko przepisać na nowo, żeby pewnym władcom pasowało, tak? Dostosować religię pod swoje, a nie pod lud. No to, o czym my rozmawiamy. To albo, wiesz... Lud jest jako lud i jesteśmy jako wierni, albo wiesz, no Kościół po prostu zrobił to, co zrobił i Kościół to jest gówno za przeproszenie w tym momencie. Bo jak czytasz, wiesz, jakieś starodawne, wiesz, księgi, no to po prostu to, co czytasz, to łamie ci cały mózg. To, co oni potrafili zrobić, żeby, wiesz, dojść do tego, co są teraz.
1: No, żadnych hamulców, żadnych
0: nie,
1: oporów.
0: Nie. Tam
1: w ogóle
0: nie
1: to
0: było
1: dzisiaj to ciężko w ogóle dojść do tego, o co w tym wszystkim chodzi i ile w tym jest prawdy. Niektórzy spotkałem się dzisiaj ostatnio z taką teorią, że współczesne chrześcijaństwo to jest bardziej wykrzywione względem tego, co mówił Jezus, niż nam się wydaje i że to właściwie Paweł, święty Paweł, jest bardziej twórcą tego chrześcijaństwa niż Jezus, że z tego Jezusa to już jest mało co zostało i siódma woda po kisielu, a Pawełek to był taki gość, który był w zasadzie pierdolnięty, nienawidził kobiet strasznie, był fanatykiem okropnym, z złym człowiekiem właściwie, nie? No i czy ze złego korzenia może coś dobrego wyrosnąć? Rzadko tak się zdarza, nie? Jezus by się złapał za głowę, jeśli faktycznie żył taki ktoś, to by się za głowę złapał, jakby zobaczył, bo Kościół jest antyjezusowy, praktycznie robi wszystko odwrotnie niż Jezus. Jak Jezus gardził kasą i mamoną, to oni bardzo, bardzo, bardzo za mamoną i za kasą. Jak Jezus nie przywiązywał wagi wielkiej do władzy tu na ziemi, to oni, to Kościół zawsze się kuma z władzą, chce być władzą sam. Odwrotność zupełna, pomieszanie pojęć. Jak Jezus mówił, że Bóg jest wszędzie i zajrzyj pod kamień, to znajdziesz tam Boga, to nie, to ci muszą budować określone miejsca, gdzie ten Bóg przychodzi i trzeba tam pójść. Wiesz, o co chodzi, że takie... Dlatego dla mnie Kościół katolicki jest paradoksalnie satanistyczny, ponieważ satanizm polega na wykrzywieniu, na odwróceniu chrześcijaństwa na lewą stronę, na sparodiowaniu go, na sparodiowaniu mszy, rytuałów.
0: Nie tego Boga, co trzeba, tak?
1: No.
0: No. Proste i logiczne. Jak ktoś już wiesz, ale większość ludzi nie czyta, wiesz, różnych rzeczy, nie chce sprawdzać, oni tylko, wiesz, lajki i inne rzeczy. O czym my rozmawiamy? No,
1: ilu wierzących w Polsce jedzie na dogmacie, którego w ogóle nie analizuje? Mają swój dogmat, tak trzeba i już. Z tym się wiąże jakieś wielkie zaufanie do kapłana, który na to zaufanie absolutnie nie zasługuje. Jest pyszny, kłamliwy, chciwy, mściwy. Najczęściej, bo wiadomo, że zdarzą się wyjątki, ale generalnie taki obraz przeciętnego księdza jest, jaki jest. I nie oszukujmy się, że to są jacyś wspaniali ludzie wyjątkowi. Oni się właśnie powinni odznaczyć.

0: oznaczać wyjątkową cierpliwością do ludzi, ogładą, współczuciem. Bo to powinni być najlepsi z nas, tacy kapłani. A oni są zawsze najgorsi. Zawsze mącą, zawsze judzą, zawsze wyzyskują lud. Z władzą, nawet najgorszą, się skumają. No wiecie, no jak była wojna, to tutaj kapłan święcił niemieckie działa, a inny kapłan polskie działa.
1: No. Później, wiesz, podpierdalał kurwa wszystkich, jeden z drugim, kurwa.
0: Tak, już teraz się zdarzają tam na Ukrainie przypadki różnych kapłanów i w Rosji, którzy się zachowują jak najgorsze bydło, nie? Więc kapłani, ja nie mam w ogóle zaufania do kapłanów. Kapłani to jest najgorsza kasta. Kapłan to powstał jak pierwszy cwaniak spotkał pierwszego frajera, to powstał kapłan.
1: No to na tej samej zasadzie, dlaczego niedziela taka jest, wiesz, na Ukrainie jest jedna niedziela, gdzie się wszyscy Polacy spotkali. Dlaczego, kurwa, wtedy zrobili tą rzeź? Dlatego, że wszyscy Polacy byli w kościele, tak? Czyli ktoś z kościoła musiał przekazać wiadomość, że, wiesz, w niedzielę się wszyscy spotykają w kościele. No. Proste i logiczne.
0: Jak najbardziej jest to możliwe, biorąc pod uwagę, jak polscy księża chętnie współpracowali z bezpieką. I popatrz, jakie to zakłamane. Dziś się robi z nich ofiary, tak jakby ta komuna ich na każdym kroku niszczyła, tych księży. I nikt nie wspomni uczciwie, że było bardzo wielu księży, którzy donosili. Ktoś przychodzi i spowiada ci się, jest ufny, ufa ci, uważa cię za jakiegoś lepszego człowieka, godnego zaufania, a ty idziesz i kapujesz na niego i biorą go na tortury, albo mu strzelają w łeb w ogóle.
1: No tej
0: straszne.
1: Samej zasadzie, co straszne. Zajebali papałę, tak? Nie był, wiesz, nie chciał się przekupić i ten, to musieli go odjebać, no, proste i logiczne, no.
0: No i też mało kto wie, że zniszczono właśnie wszelkie akta dotyczące współpracy Kościoła z ubecją, z esbecją. O wielu rzeczach się u nas w Polsce nie mówi, dlatego ja mam taki wkurw, bo nienawidzę tego totalnego zakłamania, nie? I życia w iluzji, w Matrixie. Nikt nie lubi żyć w Matrixie.
1: A czy wiesz, ja dużo... Dużo rzeczy czytałem, dużo rzeczy wiem, po różnych rzeczach jeździłem, jak miałem czas. Teraz nie mam czasu, ale po prostu to, co się teraz odpierdala, to jest po prostu masakra.
0: No, świat stanął do góry nogami jakby. Wartości zmieniają się na antywartości, wojny, kryzysy, ponosimy jakby konsekwencje różnych zaniedbań. Popatrzcie, gdyby nasz rząd nie rozdawał 500 plusów na lewo i prawo, różnych innych, na inne sposoby nie starał się przekupywać cały czas naszymi pieniędzmi swoich wyborców, to mielibyśmy na ten kryzys zapasik jakiś, tak? Moglibyśmy sobie lepiej radzić, o wiele lepiej. Byłoby teraz, to jest właśnie czas, gdzie by się przydały jakieś dopłaty dla biedaków, żeby se kupili to żarcie.
1: No może kryzysu by teraz nie było, tak? Inflacji by nie było takiej dużej. No.
0: Ale to jest takie myślenie prostaka żula, że wszystko sprzedać i jakoś to będzie, nie? Kurwa. Tak nasz rząd zawsze działa. Taki jest gospodarny, że nie myśli o przyszłości. Nie myśli
1: wiem,
0: na zaś.
1: Oni z tego, co widzę, to rozpierdalają wszystko, kuźwa. Jak sto...
0: Halo, halo, Wilku?
1: O. Nie, najlepiej zamknąć, sprzedać, kurwa, tak? No, halo, halo?
0: No, halo, halo, przez chwilę cię taką... Halo, halo. Przez 5 sekund cię nie było słychać, przez 5 sekund około.
1: Aha, czyli...
0: Powiedziałeś, że wszystko rozpierdalają. No tak, wiesz, słuchałem, nawet już tacy doświadczeni dziennikarze jak Żakowski, on podczas rozmowy, której słuchałem, powiedział wprost... Było tam dwóch takich starszych, doświadczonych dziennikarzy, jakiś drugi Jacek, ale nazwiska nie pamiętam, też już taki starszy koleś. I oni obaj, dwaj znani, doświadczeni dziennikarze, znający scenę polityczną polską od podszewki, powiedzieli, że ich zdaniem Polską sterują służby obcych państw. To, o czym my mówimy, spiskowcy, nie? od wielu, wielu lat, że polski rząd nie jest samodzielny, nie działa w naszym interesie, tylko jest kierowany przez służby obcych państw różnych, bo mają haki na tych polskich i przez polskie no może służby.
1: Ja ci powiem inaczej. Hmm? Ja ci powiem tak. Była fajna kopalnia, wiesz, niedaleko nas, w Szczepinie. Owszem, kopalnia nieopłacalna. No nie. Trzeba było ją zamknąć, wiesz, wysprzedać. Syndyk wysprzedał wszystko do zera, no nie?
2: Menel, 20
1: nagle,
2: złotych.
1: Jakimś
2: jestem
1: cudem
2: z tobą, masz rację,
1: się,
2: że maszyna się pierdoli od jednej
1: Niemiec,
2: śrubki.
1: Jakiś Niemiec w cudzysłowie, który tą kopalnię wykupi, kurwa, on wszystko zrobi, będzie znowu produkcja, zatrudni wszystkich. Zaczął to robić, faktycznie, no nie? I żeby śmieszniej, teraz się domaga jeszcze złóż kopalni odkrykowej koło mojego miasta, żeby śmiesznie tam różne namioty już powstały, no nie? Bo to jest kopalnia koło mojego miasta, to jest kopalnia odkrywkowa, ale w większości jest zalana, tak? Zalana jest przez kopów, ponieważ tam były, wiesz, dookoła całego całego lasu były robione, wiesz, składy, największe składy amunicji, kuźwa, no nie? I oni nagle tam kopią na potęgę, kuźwa, tam ludzi codziennie pracuje po 400 osób, no nie? Oni to odwadniają, wchodzą tam, wiesz, wyciągają różne dziwne rzeczy. No tam brat na, wiesz, praktycznie codziennie przyjeżdża, to robi zdjęcia. Nawet fotokomórkę sobie ustawiliśmy, żeby, wiesz, robiła zdjęcia. No i różne dziwne rzeczy wyciągają, niezwiązane z wojną, tak, skrzynie, inne rzeczy. Podejrzewam, że tam było, wiesz, jakieś archiwum czy coś zakopane. Dalej Niemiec, wiesz, wykupił kopalnię, ma dostęp do tych terytorium i robi swoje, tak.
0: No widzisz.
1: A kasa za to leci.
0: Dziękuję Menelowi za donejcika. Jestem z tobą, masz rację, że maszyna się pierdoli od jednej śrubki. No myśmy chyba tak nie mówili czegoś takiego, że, ale to no tak często jest. No to ciężko zaprzeczyć, że faktycznie zepsuje się jeden element i to pociąga za sobą cały łańcuszek awarii. No a teraz to mamy bardziej taką sytuację, że wszystkie śrubki wyleciały i cała ta maszyneria ledwo co bzipie i klekocze i zaraz się może rozwalić w każdej chwili. Ja tak trochę postrzegam dzisiejszą rzeczywistość.
1: No powiem ci, że większość tej rzeczywistości to już się rozpierdoliła, więc wiesz, ta maszyna to już w ogóle nie działa, no nie?
0: Najczęściej tak się właśnie opisuje czasy ostateczne. To są czasy odwrócenia wszelkich wartości. Czarne staje się białym. Honor i dobro stają się brakiem honoru i złem i tak dalej. No wszystko się odwraca. Jakaś skromność, umiarkowanie zamienia się w nadmierną konsumpcję i w rozpasanie, nie? I w bezpruderyjny seks. Może dożyjemy czasów, gdzie ludzie się będą masowo ruchać na ulicy i taka będzie sterta ruchających się ciał, tak jak się czasem przedstawia to w co bardziej hardkorowych komiksach, tak przyszłość naszą. W sumie, jakby się zastanowić, to trochę tak wszystko wygląda, bo to, że nie ma takiej totalnej Sodomy i Gomory, no to nie ma co się tym sugerować. Jest Sodoma i Gomora po trochu, nie? Trochę tu, trochę tam, tu bardziej, tu mniej. Można tak na to popatrzeć, po prostu oceniać po troszku to, co się dzieje, a nie oczekiwać, że nagle, że będzie źle, że będzie kataklizm, jak już w ogóle będzie wojna nuklearna, jak ludzie stracą jakiekolwiek złudzenia, ideały, wartości.
1: Ale o czym ty mówisz? No, pierwsze co będzie, to braknie prądu, później braknie gazu, ludzie nie będą mieli czym ogrzewać domu, więc będą palić mieszkania, wiesz, no, meble, żeby się ogrzać, kuźwa, w domu. To będzie po pierwsze, a po drugie, no to braknie żywności, tak? Jak człowiek głodny, to zrobi wszystko, no. Ludzkość nas sama posamiata.
0: Może warto na to spojrzeć jako na pewne zabezpieczenie natury, sił natury, że jak człowiek przegnie na wielu polach różnych, z wieloma rzeczami przegnie, to włącza się jakiś taki system, który prowadzi do wojny, do zniszczenia totalnego i resetuje się, taki naturalny reset. Ja bym na to mógł tak popatrzeć, ci powiem. Czemu nie? Czemu nie miałby działać? Jest wiele różnych ciekawych mechanizmów w naturze,
1: dobra,
0: które nas zaskakują.
1: Poczekaj, bo z tego, co się orientuję, to tak, wulkan wypluwa w tyle, wiesz, w kosmos i inne rzeczy, choćbyśmy nawet, wiesz, tam większość, wiesz, płaskoziemców była, no to wytruwa tyle trucizny, co wszystkie fabryki przez rok.
0: Trzeba by to sprawdzić. Ja tak nie do końca jestem fanem tej teorii,
1: to
0: że...
1: powinniśmy już, kurwa, nie żyć wszyscy. No, de facto powinniśmy wszyscy nie żyć, tak? Tyle wypluwają, wiesz, tego świństwa. A jednak żyjemy, tak?
0: No, ale zawsze pytanie, czy musimy się jeszcze do tego mocno dokładać, nie? Do tego wszystkiego? Natura ma pewien taki próg, do którego jest w stanie się uzdrawiać, nie? I regenerować,
1: tak,
0: a potem już nie.
1: A później reset przychodzi.
0: A później reset może faktycznie, tak jak powiedziałeś, no. Może jest jakiś system, jakiś mechanizm w naturze, który, jeśli Ziemia już sobie nie radzi z niwelowaniem strat, z regeneracją pewną, z samooczyszczeniem, to włącza się jakiś mechanizm, który prowadzi do resetu, nie? To by było dobre. No trzeba by sprawdzić. Mam tu informację, że wulkany wydzielają tego CO2 na rok 0,3 miliarda ton. No i trzeba by to porównać z przemysłem teraz, znaleźć informację. A zadam pytanie wujkowi Google'owi. Tu mamy 0,3 miliarda ton, a zapytamy się Google'a, ile CO2... emituje przemysł na Ziemi, na przykład, może odpowie na takie pytanie. W 2021 roku emisja dwutlenku węgla do atmosfery wynosiła 104,9 milionów ton. Elektrownie i ciepłownie odpowiadają za 26,6 miliona ton emisji CO2, zaś branża cementowa za 10,5 miliona ton. Czyli tu mamy miliony, a tu 0,3 miliarda. Ja nie mam głowy do takich rzeczy, ja nie mam głowy do liczb, słuchajcie, niech ktoś to oszacuje, porówna, nie... Matematykę zostawiam tym, którzy mają sprawną głowę i nie są autystyczni, kurwa, za bardzo. Jak ja. Ja jestem, jako lekki taki autysta powinienem właśnie dobrze liczyć wszystko, a tu widzicie, gówno. Gówno. Ale za to malować ładnie umiem.
1: A to tak, malować to umiesz, no, albo wiesz, wklejać też umiesz.
0: Wklejać też, no przecież nie będę każdej planszy malował po godzinach tutaj do audycji. Jakoś tam żyję od zawsze z tej grafiki. To. Jakoś to idzie.
1: No, zawsze na paczkę fajek starcza, no nie?
0: I kieliszek chleba, no.
1: No, powiedzmy.
0: No, widzisz, natura owszem ma swoje tutaj za uszami, jeśli chodzi o zagrożenia, o emisje.
1: Natura zawsze była, tak? Zawsze się lasy paliły, później odrastały. Zawsze to było, to jest normalne, tak? Wulkany wybuchały, gasły, wiesz, produkowały nowy, wiesz... nowy teren, na którym cokolwiek mogło żyć, tak?
0: Wulkany to są takie pryszcze na twarzy matki Gai. O.
1: No, powiedzmy.
0: Ropniaki takie.
1: No.
0: No, tak. Ale wiesz, to tak jakby byś przyszedł, wynajął jakieś mieszkanie i je zdewastował, przychodzi właściciel, mówi, no what the fuck, co jest grane, a ty mówisz, ale to już było zniszczone i tak, by tu były ściany porysowane, tu niewymalowane. No wiesz, to jedno i drugie trzeba brać pod uwagę. To, że ja wynająłem tutaj lekko takie mieszkanko, nie w stanie, wiesz, no...
1: mówię. Słuchaj, do... jeżeli coś wynajmujesz, to wynajmujesz i zostawiasz w takim stanie, jak, wiesz, wynająłeś. Jak jesteś niechlujem, no to no, sorry, no twoja no, wina. Tak?
0: A nam daleko do zostawienia tej ziemi w stanie takim, w jakim ją dostaliśmy.
1: No wiesz, wszyscy, którzy mogą, to korzystają. No. Tylko nie wiem, po co korzystają, no nie?
0: No tak, jak coś jest wszystkich, to jest niczyje i to się sprawdza na każdym polu. Ale na szczęście, no wiesz, no kiedyś przypuszczam, że nikt w ogóle nie myślał o czymś takim jak ochrona środowiska, dbanie o planetę, to taki współczesny wynalazek, to ku dobremu chyba idzie, że ludzie się przejmują. Ja jestem za tym, żeby dbać o tą planetę, innej póki co nie mamy, więc chociażby z tego powodu trzeba by trochę dbać i myśleć o przyszłych pokoleniach, żeby dla nich coś zostawić, nie? Żeby one se mogły też pośmiecić trochę, a nie żeby żyły w świecie, gdzie terror im wprowadzą i za wyrzucenie papierka najezdnie będziesz dostawał 10 lat, bo będzie trzeba takie prawo zrobić, bo już będzie wszystko zanieczyszczone. Wiesz, o co chodzi? Że coś zostawmy dla przyszłych.
1: Dobra, czyli myślisz, że każdy będzie miał QR kod i wiesz, i będą na wszystkich skanować. Tak jak teraz ostatnio film widziałem. Wszyscy muszą klękać, jak przychodzą pod nimi w Chinach i wiesz, i sprawdzają, czy mają QR kod, czy są zaszczepieni? Myślisz o takiej przyszłości? Bo raczej to tu kurwa nie przejdzie. To jakbym coś takiego zobaczył, to bym zajebał gościa od razu, kurwa.
0: No i wielu Polaków ma takie zdanie jak ty, że wydaje się, że Polacy bardziej niż inne narody, można to jako plus postrzegać, jako naszą zaletę. Polacy są bardzo uczuleni na takie rzeczy i bardzo się boją, obawiają tego, że nas właśnie będą chcieli chipować, liczyć. Popatrz, jaki był sprzeciw na samo to liczenie obywateli, na ten spis powszechny, nie? Jaki był bunt.
1: Tak, ale większość poszła się i zaszczepiła.
0: Na czym mówimy teraz o spisie powszechnym? Ty mówisz. Dobrze, o szczepieniu,
1: ale większość
0: okay.
1: się zaszczepiła, tak? QR kod łączy się z tym, że jesteś zaszczepiony, tak?
0: No ja akurat mam takie mieszane uczucia i nie neguję tak samych szczepionek, wiesz, w czambu po prostu. Uważam, że to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa i że różne tutaj są aspekty, no ale każdy ma prawo do swoich tutaj.
1: No tak, no. Kto się chciał zaszczepić, to się zaszczepił, tak? No,
0: ja się nie zaszczepiłem akurat.
1: No. Wiesz, powiedzmy, że wilku też, kurwa, i pierdoli wszystko, no nie?
0: Raz mnie zaszczepiono i się zemściło i ponosiłem przez połowę życia mniej więcej bardzo duże konsekwencje w zasadzie tego, bo życie z takim lekkim autyzmem, z Aspergerem, to nie jest nic przyjemnego, a dostałem go właśnie po szczepieniu.
1: No, ja ci powiem, że znam takie osoby, które są, wiesz, Aspergerem i spoko, no, rozumiem wszystko, tak? Więc, wiesz, ty jeszcze fajnie gadasz, ale znam takie osoby, że, wiesz, mają własny świat, no, po prostu, nie?
0: No, ja też zawsze miałem swój własny świat trochę.
1: Ale to nie w ten deseń chodzi, no, ty się ogarniasz, tak?
0: Słuchaj, ja się trochę wyrobiłem, bo stary już jestem i ponoć nie głupi, więc z pewnych rzeczy sobie zdaję sprawę. Mam dużą autoświadomość jakby, ale nie każdy to ma i ludziom się, wiesz, coś w głowie kiełbasi, ktoś nie do końca zdaje sobie sprawę, w jakim stanie jest. Mi też to długo zajęło, więc trochę się ogarnąłem tak, żeby funkcjonować bardziej, ale był czas, że miałem duży z tym kłopot. Nie potrafiłem się zaadoptować, to w szkole, to jakieś problemy ze mną były. Dziwnie się zachowywałem, wiesz. Na przykład kiedyś moi nauczyciele, którzy właśnie mieszkali ze mną w bloku, myśleli, że ja ćpam po prostu, że coś, i to bardzo mocno coś ćpam, bo potrafiłem przejść koło nich i w ogóle nie powiedzieć ani dzień dobry, ani nic, wiesz.
1: Tak, tak koło... znam to. No. Wychodzi dziewczyna, wiesz, w środku w nocy, chodzi po całym domu, robi swoje rzeczy i wiesz, nikt nie wie, co jest grane na nie. Dopiero rano się okazuje, jak ty wstajesz, że ona zrobiła to, tamto, siamto.
0: No, to się troszkę inaczej żyje, inaczej się patrzy na świat, inaczej się odbiera bodźce przede wszystkim różne i pewnych się rzeczy nie rozumie. Są problemy z komunikacją czasem, różne formy to przybiera w zasadzie. I ostrzejsze, i słabsze, bo to jest zawsze jakieś spektrum. Tak, no.
1: Słuchaj, ja znam dziewczynę, no, ma własny swój świat, tak.
0: Córeczka mojego byłego kolegi, myślałem, że to mój kolega, no to ona miała mocnego takiego Aspergera i ona, to było inne dziecko trochę. Ona pisała już jako malutkie dziecko jakieś wiersze sobie, wiesz, miała też swój świat. Lubiła czasem sobie siąść i w coś tłuc na przykład. Na lekcjach, wiesz, nie rozumiała tak do końca, czego od niej chcą, dlaczego ona tam jest. Potrafiła zwiewać, gdzieś się schować w jakiejś, wiesz, szafce, szukali jej. No to są problemy z takimi osobami troszkę. Nie do końca się odnajdują. Nie potrafią grać na tych samych zasadach, co inni, nie? Do końca. W tą grę zwaną życiem.
1: Znam to. Od podszewki. Spokojnie.
0: Dobra, Wilku, w pół do czwartej.
1: No, ja też.
0: Kończymy, nie? Bo... Ale fajnie się gadało z tobą dzisiaj. Bardzo interesująca rozmowa, myślę.
1: Nie ma problemu. Polecam się na przyszłość. Jak coś ciekawego będzie, to może się podłączę, tak?
0: No to tymczasem Borem Lasem, starym słowiańskim. Tutaj.
1: No, miłego, do zobaczenia.
0: Cześć.
1: Hej.
0: Ta dziewczynka, Olivia, to na przykład też podczas lekcji potrafiła sobie nagle zacząć śpiewać, nie? Wszyscy siedzą cichutko, a ona nagle sobie tam coś tra-la-la-la-la. No i wszyscy się z takiego dzieciaka śmieją, a wiadomo, jakie są dzieci. I dokuczają zaraz takiemu dziecku, bo wariatka, nie? Wariatka. Nagle zaczyna śpiewać. I potem to dziecko, nie mogąc się zaadoptować, nie rozumie do końca, co się dzieje, czemu się z niej śmieją, co od niej chcą, gdzieś się chowa. No są problemy takie wychowawcze, spore dosyć. Dzisiaj się dzieci takie wysyła na pewne takie ćwiczenia po prostu. One sobie ćwiczą różne rzeczy, nabywają umiejętności, specjaliści o to dbają. To bardzo dobre jest. Ta dziewczynka też uczęszczała na takie... No znałem matkę, to wiem, jak ona tam zabierała na różne właśnie takie ćwiczenia dla takich dzieciaczków. No ale to wiele lat trwa, nie? Mi też wiele lat zajęło jakby zrozumienie pewnych rzeczy, wyciszenie się trochę, pogodzenie się z pewnymi rzeczami i tak dalej. Patrzę w niebo i czuję małość ziemskich spraw, pisze Misio. No, tak to jest. Nie magister Zarzycki, który może mi tu odpowie na zaproszenie. Jeszcze czekam cały czas, żeby się pojawił. Fajne jest nagranie. Fajne jest nagranie, jak on właśnie daje się spisać. Przychodzi do niego pani i go stara się spisać i jego odpowiedzi to po prostu jest kosmos, nie? Bo na przykład zapytany o o to, ile ma dzieci, to on tak długo myśli, mówi, no bardzo dużo, bardzo, tysiące może, znaczy może nie tysiące, ale jakoś tak powiedział, że dużo i jemu chodziło o wiersze, które pisze, bo on traktuje swoje wiersze jako swoje dzieci, nie? I cały czas tak odpowiadał w takim stylu, to bardzo się ciekawa rozmowa zrobiła. Może znajdę jeszcze to nagranie. A zresztą wpiszcie sobie magister Zarzycki, to tylko nie polecam jego ostatnich filmików, bo ostatnie są nudne. On korepetycje nagrywa, jakieś tam dzieci uczy matematyki. To nie jest ciekawe za bardzo. Ciekawsze są jego różne akcje. Jego różne takie działania na ulicy. No, dobra, kończymy powoli. Bardzo już jest późno. Trochę jestem zmęczony. Postaram się w tygodniu jeszcze ponadawać trochę. Może wpadną do głowy jakieś temaciki. A jak nie, to będą audycje takie jak ta, gdzie na różne tematy rozmawiamy sobie. Zobaczymy, czy goście się pojawią, bo to z gośćmi różnie bywa, nie? Już niby jest Sławek umówiony wstępnie, ale zobaczymy. Może mu się coś odwidzi na przykład. Też tak bywa. Ja teraz z gośćmi mniej próbuję, bo bardzo często, czy chciałem zaprosić Marcina Bustowskiego, czy gadałem z tym... z Pawłem z Warszawy też. Kto tam jeszcze był? Konrad Niewolski. To jest droga przez mękę. Do tych ludzi można dzwonić po raz 10, ich prosić. Tak, dobrze, to tego, to wyślij mi tam, to tego. Potem znowu, przekładanie, potem on Skype'a nie ma, a co to ten Skype? I ostatecznie to wszystko się rozmywa, bo ja już mam dosyć. To nie jest praca na pełen etat, że ja będę wstawał z rana i dzwonił, i pisał, i odpowiadał, i umawiał, i przekładał, i przygotowywał się, na końcu gówno z tego wyjdzie. Ciężko jest z tymi zaproszeniami, nie? Bardzo jest też często tak, że osoby, które pierw chciałem zaprosić, to potem tak po pewnym dłuższym czasie, jak przeanalizuję ich ostatnie wyczyny, wypowiedzi, to odechciewa mi się w ogóle gadać z takimi osobami, nie? Też myślałem, że Konrad jest spoko, bo przez telefon bardzo spoko gość, nie? Bardzo dobre wrażenie zrobił, ale no potem to, co pokazał na kanale u siebie... upodobał sobie jakiegoś typa i po nim jedzie cały czas, w każdym odcinku. Gada o szurskich różnych rzeczach, ale takich przez taka szuria przez duże S, nie? Przez duże S. No odjechany, pojechany strasznie koleżka. Agresywny bardzo, taki gangsterek. Czy to jest osoba, z którą chciałbym gadać? Jak się zastanowić, to jeden film dobry zrobił, nie? Bardzo dobry, ale jeden. No, drugi już mu nie wyszedł. Boję się takich ludzi trochę. Coś mu się nie spodoba. I tak było zresztą. Napisałem mu, że kiepskie logo ma. To mnie zbeształ jak burą sukę. Napisał, że to jego żona robiła. A ja ups, nie? I no... Jakby mnie na żywo spotkał, to by mi zapierdolił pewnie, nie? Że skrytykowałem logo. Więc różnie to bywa z tymi gośćmi. Marcin Bustowski mi się jawił jako taki trochę drugi leper. Teraz widzę, że trochę za dużo w tym szuri też się pojawia. Że on z kolei się pojawia w towarzystwie Olszańskiego, Olszańskiego, Osadowskiego i Kamratów i bardzo z nimi jakoś tam się dobrze czuje. Co mi też nie do końca odpowiada. I wiecie, jak to jest, nie? Że ciężko znaleźć gościa, ale nie magister Zarzycki jak najbardziej. To jest osoba, co do której nie mam wątpliwości, że chętnie bym z nim pogadał. Ze Sławkiem też w sumie, to jest sympatyczny koleżka. Może coś się dowiemy o szkolnej ciekawego, od kuchni. Czegoś, co inni nie wiedzą. Pytanie za 100 punktów. Mamy zdjęcie i folder z na przykład 200 zdjęciami. Istnieje możliwość znalezienia tego zdjęcia w tym folderze na podstawie obrazu zdjęcia, wyłapując to zdjęcie w folderze? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że jakieś algorytmy AI tu już muszą działać, nie? I zaawansowane to są rzeczy, z którymi nie miałem za bardzo do czynienia, z deepfake'ami, z zaprzęganiem sztucznej inteligencji do filtrowania obrazu. To nie jest trochę moja bajka, nie? No, nawet grafik nie musi się znać na wszystkich aspektach, dziedzinach grafiki, bo to trzeba by mieć łeb jak sklep i encyklopedię w głowie, nie? Samą od grafiki komputerowej. Więc nie pomogę, nie pomogę.

Piotr tutaj pisze o pożarach zbóż w Polsce, Ukrainie i Rosji i wszędzie wbite lupy na kijkach. No ciekawa rzecz, ciekawa do zbadania. Ktoś sabotuje. No, a widziałem, jak taki pożar się rozchodzi szybko, jak to się łatwo pali i jak ciężko to ugasić właściwie. To się podpali, to pozamiatane już masz po plonach, nie? Nawet jak to ugasisz, jakoś to wszystko będzie rozpierdolone, zabrudzone, zaśmierdzone, jak to się mówi na szkolnej. Dużo się zarabia jako grafik freelancer? Skąd zlecenia? Pyta Franz. To zależy, jak jesteś ogarnięty, jak się cenisz. Bardzo duża jest rozpiętość jakby, nie? Ciężko jest na freelancerce. Za freelancerkę właściwie powinni się brać ludzie ogarnięci bardzo, bo to trzeba sobie samemu poukładać czas po prostu. Inaczej będziesz odkładał na później, inaczej będziesz zapierdalał po nocach i odsypiał w dzień, i zarobisz mniej. Różnie to bywa, nie? Mi raz szło lepiej, raz gorzej. Tak naprawdę za tą samą rzecz możesz krzyknąć 1000 złotych, a możesz i 10 000, jak trafisz, nie? Odpowiednio, jak się będziesz cenił, jak ci się uda wytargować, to więc bardzo dużo zależy od... Zależy też, jaką dziedziną grafiki się zajmujesz. Na przykład, no wiesz, no, przykład, web design, robisz strony internetowe. Też to trochę ma wspólnego, no, może nie z grafiką, ale powiedzmy, no, w jakimś stopniu też, no. Ale to jest dobry przykład, jak różnie to może wyglądać. Trafiłem na przykład na takiego zleceniodawcę, który oczekiwał, że ja mu będę trzaskał dla klientów jakieś graficzki, stronki, kalendarzyki i zaoferował stawki jakieś takie w ogóle kosmicznie niskie, że tam 30 zł za projekt, ale będzie ich dużo, nie? A ktoś inny ci zapłaci nawet parę tysięcy, nawet w dzisiejszych czasach za stronkę internetową. Kiedyś były wyższe kwoty, ale dzisiaj się dużo zautomatyzowało. Są gotowe szablony, te WordPressy różne i tak dalej. Dużo ludzi się tym zajmuje, więc no ceny są trochę inne niż w przeszłości. Jak pracujesz w dużym studio robiącym gry, to niewykluczone, że będziesz zarabiał mało, będziesz pracował w weekendy i cię tak zamęczą, że się zesrasz jeszcze. Będziesz miał taki stres, że będziesz w pampersie siedział i zapierdalał, nie? Różnie to też wygląda. Możesz trafić na studio, gdzie będą cię szanować, gdzie będziesz miał mniej pracy, lepsze pieniądze. Różnie bywa. Zlecenia skąd brać? No, ja akurat zawsze jakoś bazuję na znajomych, zawsze gdzieś tam mnie znajdują i coś ktoś chce. Teraz akurat się nikt nie odzywa już od jakiegoś czasu, akurat jest posłucha. Ale można znaleźć zlecenia, są jakieś oferie, inne serwisy dla freelancerów, gdzie tylko tam z kolei będziesz się licytował i ludzie tam będą przychodzili, duża część ludzi będzie przychodziła ze względu na cenę, po prostu, żeby jak najtaniej, nie? Ktoś cię może wyłapać, jak mu się spodobają twoje prace, które wrzucisz na ArtStation. To jest taki serwis, gdzie bardzo dużo jest prac typu ilustracje, concept arty, modele 3D zwizualizowane, no, w postaci obrazka, nie? I ktoś sobie wyszukuje w ten sposób, przegląda sobie takie ArtStation i szuka sobie kogoś, kto mu najbardziej odpowiada i do niego można napisać. Możesz zawiązać współpracę z jakąś agencją reklamową czy interaktywną i oni ci dają zlecenia. Dobry pieniądz, ale duże ciśnienie najczęściej. Stres i poganianie dla samego poganiania. Dzwonią do ciebie z rana, żebyś sobie nie myślał przypadkiem, żeby sprawdzić, czy już wstałeś, nie? I czy już zrobione, i czy będzie... I ty powiesz, no, na 15, dobrze, sprężę się, na 15 zrobię. A oni, a dałoby się na 14:30? Panie Krawcze, ale pan powie, czy by się dało, czy to jest możliwe, że będzie na 14:30? Ja bardzo często nie rozumiałem takich reakcji, wydawało mi się to jakimś kosmosem, jakimś debilizmem, takie debilowate zachowanie, nie? I reagowałem nerwowo i wtedy, jak to pan się odzywa? Co to ma być?
albo krawcze w korpo, ludzie w rzeczywistości grosze dostają. Znajomy programista we Wrocku mówił właśnie o nawale pracy, opowiadał, że sami debile, a codziennie o 12 ma call z oszołomami z WB. Programiści, z tego co słyszałem, bardzo dobrze zarabiają. To jest ceniony zawód, dobrze opłacany. Taki programista potrafi 10 tysięcy z palcem w nosie zarabiać miesięcznie, nie? Programista jakiś Java, czy Pythona, czy... No. Ja nie mam złych doświadczenia z korpo life'em akurat. Może nie pracowałem w takiej dużej jakiejś korpo, ale w większych, no w największej, powiedzmy, agencji interaktywnej we Wrocławiu, jaka była swego czasu, ADV, czy Internet Communication, to też była w sumie swego czasu największa we Wrocławiu chyba firma. Zawsze gdzieś tak mi się udawało wkręcić do dużych i cenionych. I bardzo fajnie było, bardzo fajnie było. Trafiałem na świetnych ludzi, zupełnie nie jakichś geeków, dziwaków, tylko normalnych, fajnych. Nie to, żebym coś do geeków miał. Zresztą trochę może byli też geekami, ale oprócz tego byli świetnymi, zabawowymi, imprezowymi ludźmi. Przełożeni, no już wiadomo, trochę już tam ciśnienie, stresik, strzelanie, stranie żarem z dupy. I jedna dziewczyna, mówiłem się, rozpłakała w ogóle, jak jej powiedziałem, żeby nie srała żarem właśnie z dupy, to zrobiła taką buzię w podkówkę i poszła i się rozpłakała gdzieś tam. I wszyscy na mnie byli bardzo źli, nie? Że krawiec, przegiąłeś tym razem, wiesz. Ja mówię, ale czemu? No przychodzi mi tu co 5 minut i się pyta, czy już, i spanikowana, i histeria jakaś, to odpowiedziałem, żeby nie srała żarem z dupy. No, krawiec, nie, naprawdę przegiąłeś, nie? Zawsze mnie uważali trochę za takiego dziwaka właśnie, bo... No czy to, no wiecie, to właśnie tak się zachowuje taki dziwak trochę, no, że przykładowo raz się uparłem, bo że szef mówił, że coś w kolorze innym ma być, a ja się uparłem, mówię, nie zrobię tego. On, krawiec, ja, wiesz, ja nie proszę, nie? Ja mówię, nie, z całym szacunkiem, ale nie zrobię, nie uważam, żeby to było dobre. No, zrobisz. No, nie zrobię. A wszyscy się tak gapią, oderwali się od pracy, wszyscy ci programiści dookoła, koledzy i tak i kukają, i patrzą się, nie? I postawiłem na swoim i nie zrobiłem. W końcu szef ustąpił, powiedział, dobra, już rób, co masz robić. Takie dziwne to było. Dzisiaj bym się tak nie zachował. Dzisiaj bym powiedział, pierdole, dobra, chcesz różowe, masz różowo-zielone, czy jakie tam chciałeś w kwiatki, masz. Masz. Albo przez pewien czas, jak bardziej jako freelancer pracowałem tam, dla Multinetu, dla Cisco, właściwie dla wielu wrocławskich firm, dla e-fabryki, nie, w e-fabryce to w sumie na etacie. To stawiałem sobie za punkt honoru, żeby do każdego nowego szefa od razu być z nim na ty i się tego trzymać. I to dziwnie wyglądało, bo właściwie byłem takim nastolatkiem, chłopaczkiem i od razu do szefa na ty. To mi kiedyś, jak poszedł szef, to mówią, ty, ale krawiec, ale ty nie mów do szefa na ty. Czemu ty tak? Mówię, a co to jakiś mój pan? Panicz? I tak się stawiałem, nie? Dziwne takie okresy w życiu były. I to jest właśnie to, ten brak zrozumienia pewnych zasad, pewnych konwenansów, zwyczajów, wyczucie pewnego swojego miejsca w hierarchii, nie? No tak widzicie, mają ludzie niektórzy, że ciężko im przychodzi nauczenie się tego. Bo to nie jest tak, że Aspergerowiec się nie nauczy czegoś po prostu. On się nauczy w końcu, tylko będzie mu trudniej. Każdy, kto ma jakieś tam niedobory czegoś, troszkę inaczej działa jego mózg, no to to nie jest tak, że coś jest dla niego zupełnie niemożliwe. Dzieci na przykład z zespołem Downa pięknie się potrafią wyrobić i czasami są w rozwoju, są bardziej rozwinięte w czymś niż dzieci normalne, przeciętne.
na przykład szybciej zaczynają pisać, zaczynają świetnie sobie radzić z jakimś tam hobby, pięknie tańczą, zaczynają się uczyć lepiej komunikacji, że właściwie już jest takie dziecko, no prawie, że zupełnie normalnie funkcjonujące. No. Takie przykłady się pokazuje rodzicom właśnie tak, żeby ich trochę podbudować, żeby pokazać, że... Bo to na przykład o tym mówiła właśnie pani profesor Jagoda Cieszyńska, że wielu rodziców, kiedy się dowiaduje, że ich dziecko będzie takie i owakie, troszeczkę będzie inne, to bardzo to przeżywa i taka matka, która jest w ciąży, zaczyna bardzo płakać, ubolewać, płacze po nocach i to jest bardzo niezdrowe dla rozwoju tego dziecka w brzuchu już, ponieważ no, jakiś tam hormon stresu się wytwarza, wiecie, to ma wpływ, nie, już na rozwój płodu, więc powinno się tego unikać i od tego są tacy wspaniali specjaliści, którzy to wytłumaczą, którzy podbudują jeszcze taką matkę i ojca, że trzeba w to włożyć trochę pracy, ale ich dziecko będzie względnie normalnie funkcjonowało, tylko trzeba trochę w to włożyć pracy i ta matka nie będzie się tak już przejmować. Właśnie matka, którą tak przekonano, przestała już płakać, przejmować się i bardzo dobrze, nie? To nie jest zdrowe.

No, na pewno się nie można dać tu w pracy. No, tak a propos tego, co Piotr pisze, trzeba trochę walczyć o swoje zawsze. W sumie w wielu różnych firmach pracowałem, bardzo różne ekipy spotykałem. Na freelancerce też. Własną agencję interaktywną też miałem przez jakiś czas. Więc jakby doświadczyłem wszystkiego. I pracy w małej, i w firemce, u kolegi, i w dużej firmie, bardzo prężnej, i w Polsce, i za granicą, i dla dużych agencji, gdzie dla znanych marek coś się robiło. I dla Januszy projekty różne. Więc mam cały przekrój. Cały przekrój. No, różne dziwne zachowania przejawiałem. Na przykład jak mi raz w tym ADV nie zapłacili na czas. Teraz to się inaczej w ogóle jakoś nazywa. Przemianowane zostało, wykupione w międzyczasie 10 razy przez kogoś tam. No ale tak, raz mi nie zapłacili na czas, no to czekam. Jeden dzień, drugi, nie ma. To się wkurzyłem i wydrukowałem sobie takie duże logo Solidarność i se wystawiłem na biurku, nogi na stół i szybko się pojawiły pieniążki, nie? Dziwne, że mnie nie wywalili za... Chyba mnie nie wywalali, bo ja zawsze byłem tani i dobry. Właśnie, tani i dobry. Ale że dziwactwa swoje jakieś tam, no to...

Tak pamiętam, raz to chyba było w Cube Teamie jeszcze. Zostałem jakoś sam w ogóle po robocie, wszyscy prawie se poszli, ja coś tam jeszcze się zbierałem, a tak mnie naszło, znalazłem sobie jakiś kij i zacząłem nim wywijać sobie, biegać po tej robocie, na krzesłach jeździć, tym kijem tam machałem, Konrad Barbarzyńca, i dopiero potem zdałem sobie sprawę, że tam gdzieś kamery są, nie? I że to wszystko potem ktoś będzie oglądał, kurwa. Potem sobie pomyślał, no debil, kurwa, biega na krzesło, na krześle, jeździ po firmie, kijem wymachuje przez pół godziny. Ale taką miałem ochotę sobie pomachać kijem, strasznie mi się chciało. Jak to widzicie, było.

No, a początkującym grafikom, programistom radzę się wyspecjalizować w czymś. Zastanowić się, nad czym warto, co nam tam najbardziej pasuje i co się opłaca jeszcze, jakiś pójść na kompromis i się wyspecjalizować. To jest lepsze niż bycie od wszystkiego. Po prostu fachowiec lepiej zarabia, jest bardziej szanowany, a jak ktoś uzna, że jesteście od wszystkiego, to was nie będzie tak szanował.

A co się opłaca? Szczerze mówiąc, nie wiem, co teraz. Nie jestem tak bardzo na bieżąco, nie? Nie wiem, na czym można dobrze zarobić. Przypuszczalnie na tym, w tej dziedzinie grafiki czy programowania, gdzie nie ma dużej konkurencji po prostu. To warto sprawdzić, nie? Jeszcze wiem, że z kilka lat temu bardzo cenieni na przykład byli programiści Java. Java, nie? Jeśli chodzi o grafikę, na pewno dobrze zarobicie jako specjaliści od animacji, bo nie ma dużej konkurencji. O ile każdy może sobie kupić gotowy szablon strony www, szablon ulotki, szablon wizytówki, za grosze albo za darmo ściągnąć od biedy. Dużo ludzi potrafi to zrobić, więc nie ma takich dużych zarobków, to znaleźć animatora, no to już nie jest tak prosto, nie? Kogoś, kto wprawi w ruch jakieś postacie, zrobi jakiś filmik fajny, no. Mówienie na ty jest ważne, bo mówiąc do kogoś per pan, per doktor, per policjancie, podświadomie dajecie autorytet i wyższość oponentowi w rozmowie, a będąc na ty, zawsze króciutko i na moje wychodzi, pisze Piotr. No dużo to zmienia, dużo to zmienia. Chociaż ja bym wolał być na... Znaczy, czasem myślę, może warto okazać komuś szacunek, mówiąc per pan, albo... panie funkcjonariuszu, żeby ten ktoś poczuł też, że go szanujemy, nie? Bo jak poczuje, że go nie szanujemy, no do policjanta na przykład, jak będziemy per ty, bardzo źle będzie to odebrane i on się będzie mścił po prostu od razu. Na 90% się będzie mścił. Małe jest prawdopodobieństwo, że traficie na kogoś, kto tego nie odbierze jako afront osobisty. Jak powiecie do policjanta na ty, na przykład czego chcesz? No to Chris Biegunka tak z policjantami rozmawiał, ale on strasznie nienawidzi, bo mu tam zaleźli za skórem, męczyli go. I on właśnie do gliniarzy, tak, czego chcesz? Wypierdalaj. Bo co? Tak rozmawiał z nimi przez dłuższy czas sobie, nie? Robienie na 60% to też jest jakieś rozwiązanie, bo możecie mieć duży przerób. Możecie robić jakąś grafikę, nie wiem, wziąć to bardzo na poważnie, robić sobie szkice, myśleć, dumać. A możecie tak jak Etam wziąć z clipartów gotowych, poskładać logo, tylko że no, nie liczcie na to, że bardziej wyrobiony klient, bardziej wymagający w ogóle przyjmie. Z moich klientów przypuszczam, że... 5% może by zaakceptowało, tych co miałem klientów w życiu, to 5% max by zaakceptowało projekty Etama, bo one są robione no, na przysłowiowe odpierdziel. No, Etam może trochę inaczej to widzi, jemu się podoba, bo fajne, kolorowe, ale są klienci, którzy by powiedzieli, człowieku, ty sobie jaja robisz, ty masz mnie za idiotę, za jakiegoś Janusza, któremu można... wcisnąć jakieś gówno i on za to zapłaci, ty mnie znieważasz, człowieku, dając mi takie coś. Ja na to czekałem tyle czasu. Znaczy, w tym przypadku to by nie czekał, tylko by szybko dostał, więc trochę zły przykład. Ale by no to mój klient powiedział, dobra, fajny żart, uśmiałem się. Ja czasami robiłem takie psikusy, wysyłałem klientowi taki obskurny, wieśniacki projekt, ale on wyczuwał najczęściej, że to są jaja. No chyba zawsze wyczuwali, bo wiedzieli, że to trochę inny level, nie? No... Z całym szacunkiem dla Etama, ale jeśli chodzi o poziom prac, to Etam się zatrzymał gdzieś w latach 90. I to niewykluczone, że jeszcze by to w tych czasach połowa klientów uznała za kiepskie po prostu, bo logo zrobione z cliparta, to ja sobie mogę coś... To ktoś się sam se może poskładać coś, no nie wiem, wejść na jakieś free pick, czy darmocha jakaś tam org.pl, darmowe, śmieszne obrazki, coś pościągać, poskładać, to

Okej, okay, sorry, małe zamieszanie tutaj z suwakami, z programami. No, tak niestety bywa. Tak, mała ciekawostka. Ostatni odcinek nocnej jazdy to był taki, że centralnie wpadłem pod stół i po prostu ciągnąłem tam tylko za kable, żeby się rozłączyło. Okej, okay. Jestem znowu z wami. Może tradycyjnie parę ciekawych newsów na wstępie, żeby może tutaj rozruszać audycję. Agencja Mienia Wojskowego uruchomiła sklep internetowy, gdzie możecie sobie kupić różne hełmy, stroje, spodnie, kurczę, nie wiem, racje żywnościowe sobie możecie kupić. Wszystko to, czego wojsko chce się pozbyć. I okazało się, że ten sklep internetowy całkiem nieźle prosperuje. Dobrze to działa i jest duże zainteresowanie. Tak więc zainteresujcie się. Co my tu mamy? Gdzie ja mam adres? Oferta e-sklepu AMW. Agencja Mienia Wojskowego. No właśnie. W ogóle to jednak jest duże zainteresowanie tego typu artykułami. Na przykład racje żywnościowe, żelazne racje, różne takie stroje wojskowe, wiecie, jakieś tam stroje Moro, hełmy, czapki. Jest to popularne. Kupujcie. A już tam sobie znajdziecie na Google adresik. Co jeszcze tutaj z newsów? W USA huragan straszliwy. No właśnie, telewizja w USA używa wirtualnej rzeczywistości. Zaprzęgnięto specjalnie silnik Unreal Engine, silnik znany z gier komputerowych, do tego, aby pokazywać w ciekawy sposób skutki huraganu i powodzi na ekranie. Fajnie to wygląda, ponieważ prezenterka telewizyjna stoi na przykład sobie na tle wody, która jest tak jakby ucięta w połowie. Wiecie, no takie efekty a la, kurczę, Spielberg na żywo. No, Unreal Engine. Ja akurat jestem fanem Unity, ale fajnie to wygląda. I w ten sposób prezentują na przykład, jak poziom wody się zwiększa podczas powodzi, albo klientka stoi sobie w oku cyklonu. Fajnie to wygląda. No, u nas jesteśmy jeszcze niestety troszeczkę na poziomie telewizji narodowej i pokazywania właśnie tego, jak się zebraliśmy na wiecu. Oglądałem sobie ostatnio reportaże Pyta.pl, znacie Pyta.pl i Jaoka

0: Mogę odrobinkę rozpróć. Naprawdę ekstremalnie rzadko mi się zdarza prowadzić na trzeźwo.
1: Wyjątek. W nocnym radiu ktoś prowadzi na trzeźwo. To jest ewenement.
0: No, także można mi zabrać legitymację dziennikarską. To nie jest do końca VR, tylko to jest takie, to jest w dalszym ciągu ten Green Box, czy Blue Box, czy jak to się nazywa. I pamiętam, jak robili to przy okazji huraganu Irma w 2017, gdzie tam w którejś z przerw technicznych opowiadałem, że na Periscope, w ogóle słuchajcie, polecam wam, jest taka aplikacja Twittera, która się nazywa Periscope. I ta aplikacja, za chwilkę wam wrzucę tutaj screena na czata, jak to mniej więcej wygląda, bo to jest coś takiego, że wiesz, że włączasz sobie tego peryskopa i ty transmitujesz i jesteś przypilony do jakiegoś tam konkretnego miejsca na świecie i dzięki temu udało mi się podejrzeć, czekaj, bo muszę sobie tutaj RODOS MRODO zaakceptować, bo dawno nie używałem, bo dawno żadnego huraganu nie było. Czekaj, czy tutaj nie będzie widać mojego...
1: W sumie... Tu w Polsce jesteśmy takimi trochę szczęściarzami, bo w sumie nie doświadczamy żadnych takich większych klęsk żywiołowych, nie? A tam gdzieś w USA to ciągle jakieś huragany, zamiecie, pół miasta zrównuje z ziemią, a my mamy tak spokojnie.
0: No niby mamy spokojnie, ale wystarczy, że ci wiesz, że ci woda do kostek podejdzie i już tutaj są pretensje. Wrzucam tutaj zdjęcie, screen z tego periskopa, gdzie właśnie teraz za chwilkę ten huragan uderzy w Stany Zjednoczone i będzie możliwość, używając tego periskopa, żeby podejrzeć sobie takie, wiesz, takie oddolne, takie typowo organiczne relacje. Gdzie naprawdę, no tak jak opowiadałem w zeszłym roku, nie, że na przykład była jakaś tam, nie wiem, dziewczynka, której wieku proszę nie kwestionować, która była zamknięta w jakimś tam hotelu w Miami, gdzie Miami naprawdę dostało w pierdol, gdzie to był huragan piątej kategorii. I wiesz, i ona tak mówi, no ja umiem ten udzielić pierwszej pomocy i tutaj czuję się bezpiecznie. I ten. I co najważniejsze w tym periskopie jest tak, że wiesz, że tam jest oczywiście czat i tam możliwość dawania serduszek, natomiast jest coś takiego, że jako użytkownik czata możesz zgłosić kogoś tam do moderacji. Jeżeli jakiś punkt dostanie tam odpowiednio dużo punktów, że to coś należy zgłosić do moderacji, bo tam wiadomo, no pojawiła się 14-latka, no to od razu, ej, pokaż cycki, nie? No to bardzo szybko, tak dosłownie w ciągu kilku sekund zostało usunięte i dziewczynka tego nawet nie zauważyła, nie? Więc pod względem podglądania tak ludzi na żywo w jakichś tam relacjach, katastrofach i tak dalej, przy okazji huraganu Irma zajebiście się to sprawdziło, także w tym przypadku też się fajnie sprawdzi. Teraz jest w ogóle kuźwa siedem huraganów na całym oceanie. Parę uderzyło w Afrykę, tutaj zmierzają do Stanów Zjednoczonych, a sobie wyobraź, że kurde, przecież jak przechodziły te orkany, tak? Jak on miał na imię? Ten orkan Bizon.
1: Nie pamiętam, ale w sumie jest tak, że nocnego radia słuchają ludzie z całego świata i znajdą się też tacy z USA, którzy mogą na żywca relacjonować to, co tam się dzieje. Na przykład Kuba mógłby tutaj zadzwonić i powiedzieć, co tam się wyrabia.
0: No, Kuba Kubą, bo Kuba, to znaczy Kuba, gdyby mieszkał na Kubie, to mógłby więcej powiedzieć, ale Kuba w Waszyngtonie, no to za bardzo z tymi huraganami do czynienia nie ma, ale no i tutaj jeszcze raz zareklamuję zeszłą sobotę i Galaxiana, gdzie naprawdę wyszło mega.
1: Właśnie.
0: A jeżeli mielibyście, bo to jest coś, czego nie do końca rozumiem, czemu się niedobrze sprzedało. Być może dlatego, że za bardzo tych audycji w sobotę nie mieliśmy. Właśnie, swoją drogą, kurde, to skoro już się tak uzewnętrzniamy i skoro jest taka audycja techniczno-luźno-ogólno coś tam, gdybym swój piątek przesunął na sobotę, bo powiem, że tak od ponad 2 lat mam ten piątek i fajnie by było, kurde, w piątek pójść z kuplami na piwo. Bo już tyle razy odwołałem, że ja pierdzielę. Ja bym sobie chętnie przygruchał sobotę zamiast piątku. Dajcie znać na czacie, jak się z tym czujemy, bo wiem, że krawiec mi pozwoli, bo krawiec mi pozwala na wszystko.
1: No pewnie, jak
0: go,
1: że tak.
0: Jak go duszę kablem do Prodigia i mówię mu brzydkie słowa po niemiecku. Schmetterling, wiem, że to lubisz.
1: No sobota jest w sumie wolna, faktycznie. I piątek i tak jest zapełniony. Na przykład audycją Czasy Ostateczne.
0: Będziesz, wiesz, będzie, to znaczy, wiesz, no powiem szczerze, że

0: że tak powiem, odbębniłem swoje w piekle, tak, i już powinienem wyjść za kaucją, a musiałem po prostu tyle spotkań ze znajomymi odwołać w ten piątek, że no nie wiem, no czasami się zdarza mi w sobotę wyjechać, no ale zazwyczaj jak wyjeżdżam w sobotę, no to też mnie w piątek nie ma, więc będą tu jakieś roszady. Tak, profesorze Leniuchu, to jest Schmetterling, to jest motyl, który brzmi jak, kurwa, model czołgu.
1: Motyla tak, noga. No. A to co, to potrzeba taki imprezowicz jednak się okazuje?
0: Wbrew pozorom mam znajomych, nie?
1: Właśnie. Ja nie mam.
0: Znaczy, no ale może teraz, wiesz, ja jesteś w tej środzie śląskiej, może jakiś tam, może jakiś Ślązok ci się dokopie, wiesz, tak od podłogi, wiesz, dziurę w ziemi ci zrobi. Dzień dobry, czy jest tu jakiś węgiel? Może mi pan zrobić kanapkę z węglem?
1: No tu wstępnie zagadałem do sąsiada. Cześć, jestem krawiec, siema. Tutaj.
0: Po czym sąsiad przyniósł spodnie do poprawki.
1: No właśnie. Nie no, w nocnym radio ciągle się wszystko zmienia. Różne roszady i tutaj zmiany, przetasowania. To jest taka trochę nasza cecha, więc spokojnie, no. Póki co w sobotę nie ma spoilera, tylko są czasy ostateczne. Chociaż mnie trochę dzisiaj korciło, żeby pogadać o filmach, ale w tym stanie to nie jestem w stanie gadać nawet o czymkolwiek w ogóle, więc taka no, dzisiaj kurde, luźniejsza audycja taka.
0: Pociągnę cię, że tak powiem, spokojnie, bo ja tutaj, ja jestem w trakcie czwartego piwka, także no.
1: Już czwartego? O, to nieźle. To nieźle się trzymasz. No właśnie.
0: Stary, mam w co wlewać. Ty przecież ważysz połowę tego, co ja. No może już nie, bo trochę fajnie nawet mi się udało zrzucić od kwietnia. No, ale to
1: no
0: się...
1: No właśnie, flip i flap polskiego podcastu, jak to się reklamowaliśmy.
0: No, to, ale wiesz, ale coś w tym jest. Tak samo jak właśnie wczoraj rozmawialiśmy, że wiesz, że wszelkie takie, wiesz, takie największe duety, no to właśnie Shrek i Fiona na przykład, nie? Czy Hitler i Stalin, czy Lech i Jarosław. No tutaj nie było flipa i flapa, co prawda, bo były dwa flapy. Flapy, czyli lotki po angielsku, wiesz, z lotnictwa, pull up, dobra, okej.
1: Okay. Słuchaj, a tak już tak trochę na poważniej, czy zauważasz też w swoim życiu coś takiego, że jedno tak albo jedno nie decyduje o dalszym przebiegu całego twojego życia? Bo ja dzisiaj się o tym przekonałem, wiesz?
0: Stary, kurde, ja byłem żonaty.
1: No ja nie byłem, ale...
0: Więc z czym do ludzi, że tak powiem.
1: Ale to jest jakaś taka magia, nie? Że jedno tak albo jedno nie w ogóle zmienia całkowicie przebieg całego dalszego życia. Taki faktycznie fraktal, w którym definiujemy, czy jedno odgałęzienie tego fraktala ma się rozwijać w tym kierunku, czy w tamtym, za pomocą jednej decyzji. To jest niesamowite i to jakby podkreśla całe to znaczenie wolnej woli, którą niby dał nam Bóg. No, ja zaczynam to, wiesz, brać na serio. Przypomniałem sobie dzisiaj wszelkie swoje takie wydarzenia, w których albo dałem dupy, albo zachowałem się okej. I no, to ma znaczenie. Jednak słowo potrafi, faktycznie, no tak się mówi, że Bóg, że na początku było słowo. To słowo ma moc sprawczą, ci powiem jednak. Tak, ale... nie, wiesz, i tak dalej.
0: Ale wiesz, ale to nie tylko słowo, bo nam się wydaje, że my tutaj jako ludzie jesteśmy naprawdę zajebiście, a my jesteśmy tak naprawdę bardzo przeciętną małpą na bardzo pospolitej planecie wokół bardzo miernej gwiazdy, nie? Więc to nie jest coś tam jakoś tam bardzo, bardzo wyjątkowego i nawet, wiesz, nawet jakieś takie rzeczy typu, że dzisiaj ci się udało akurat wstać później i sobie później poszedłeś po bułki do sklepu i poznałeś tam dziewczynę. I sobie tak rączki spletliście wokół ostatniej kajzerki, spojrzeliście sobie w oczy i po dwóch latach był taki jakiś mały krawculek, z tego się urodził. Nie? To jest, wiesz, to są tego typu rzeczy, ale to też nie znaczy, że to jest tylko i wyłącznie domena ludzka, tak? Co mogę przywołać jako przykład historii jednego z moich kotów, poprzednich kotów, jeszcze z czasów małżeństwa, gdzie mieliśmy takiego kota, znajdę oczywiście, Jadzia miała na imię. Fani Star Trek.
1: Jazeera. Al Jazeera.
0: Al Jazeera. Jazeera tak ze Star Treka, Deep Space Nine. Stąd to imię się wzięło. Natomiast u weterynarza mówili na nią Jadzia Dzidzia. Natomiast po sterylizacji Jazeera miała coś takiego, że nie do końca... No, przestała się ruszać i zaczęła obrastać w tłuszcz. No i tak sobie pomyśleliśmy, że trzeba jakieś tam zwierzątko jej dokoptować, nie? No i tak na drugiego kota nie do końca jesteśmy gotowi, no to może sobie przygarniemy szynszylę, bo chodziło o to, żeby, wiesz, żeby zgarnąć sobie jakieś zwierzę, które będzie się w stanie bawić z kotem i nie umrze. Bo to nie jest łatwa sztuka, nie? Natomiast szynszyla, która jest wielkości wiewiórki, nawet troszkę większa, no to spokojnie by się z kotem odnalazła. No i jedziemy sobie do hodowli szynszyli. No i przy drodze, nie? Siedzi małe, czarne kocie. Taki wypłosz kompletny. Zatrzymuję się. Biorę tego kota, nie? Ja ciebie chrzczę i nadaję ci imię szynszyla. No i miałem przez pewien czas kota o imieniu szynszyla. Więc wiesz, więc samo to, że ta szynszyla wyszła na brzeg lasu, sprawiło, że no, nie przygarnąłem szynszyli, tylko faktycznie kota o imieniu szynszyla, no i to też na pewne decyzje późniejsze też, powiedzmy, jakoś tam wpłynęło. Kurde, ciekaw jestem, czy gdyby nie szynszyla, to bym się nie rozwiódł. A w sumie dobrze, że się rozwiódł.
1: No właśnie, to mogło mieć naprawdę duży wpływ. Takie różne niby drobne decyzje, nie? A mają wpływ na nasze życie. Jedno tak, jedno nie, jedno... Może nawet, wiesz, tak sobie teraz całe życie przewijam przed oczami. Spotkanie się z dawnym kumplem i olanie go, nie wznowienie tej znajomości. Zupełnie wszystko inaczej by się potoczyło. To jest aż niewiarygodne, jak jedna prosta decyzja potrafi wpłynąć na nasze życie.
0: To znaczy, wiesz, jedna z hipotez, ale to jest taka hipoteza bardziej filozoficzno-kosmologiczna, nie traktujcie tego jako fizykę czy jako jakiś konkret, polega na tym, że w momencie, kiedy, wiesz, kiedy powstał nasz wszechświat, kiedy był wielki wybuch, to wtedy, kiedy te wszystkie główienka, które sobie latały i się zderzały, czy coś takiego, to każda z tych interakcji powodowała rozszczepienie naszego wszechświata na kilka różnych wszechświatów, na kilka różnych wariantów, jak to się rozszczepiło. I w momencie, kiedy, wiesz, kiedy się pojawiły jakieś takie bardziej decyzyjne, jakieś takie bardziej świadome, może nawet nie na poziomie naszej świadomości, ale na poziomie jakiejś takiej pramasy, prabakterii, decyzje, że no ja tutaj, wiesz, pamiętasz grę Spore, gdzie...
1: Tak.
0: Taką grę w życie, nie?
1: No.
0: Gdzie, wiesz, gdzie przykładowo, nie? Że miałeś do wyboru zjeść sobie tutaj kuleczkę żarcia po lewej albo kuleczkę żarcia po prawej. No i według tej hipotezy ten wybór twój rozszczepiał nasz wszechświat na kolejne dwa, czy tam ileś tam wszechświatów, w zależności od tego, wiesz, gdzie byłeś. I to jest bardzo fajnie eksploatowane na przykład właśnie w Star Treku, czy w różnych innych serialach science fiction, bo w serialach jest czas, na to w filmach za bardzo nie, gdzie na przykład, nie wiem, sobie robisz jakąś wyrwę temporalną i nagle się przenosisz, nie temporalną, ale jakąś wyrwę w czasoprzestrzeni, i się przenosisz do jakiegoś takiego alternatywnego wszechświata, gdzie przykładowo wybrałeś karierę nie grafika komputerowego, ale baletnicy. Jesteś teraz, wiesz, tańczysz na Broadwayu, nie? Kurde, tutaj wszyscy do ciebie lgną. Chłopcy, chłopcy i chłopcy. I jedna dziewczyna tylko, że ona ma 60 lat i jest twoją menedżerką i ciągle cię opierdala, nie? Więc to jest takie, no właśnie takie, warto się zastanowić. To znaczy, może... Fajnie jako eksperyment medyczny, nie warto się tym zastanawiać, jako żeby nas to za bardzo nie zmęczyło, nie? No bo co zostało za nami, te decyzje zostały podjęte, my na to nie mamy wpływu. My mamy wpływ na przyszłość, mamy pewien wpływ na teraźniejszość i tak dalej, nie? Więc to jest taki, wiesz, taki eksperyment myślowy, ale myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że wiesz, że była jakaś tam, nie wiem, dziewczyna w ogólniaku, do której byśmy też się tak chętnie przedstawili i się nie odważyliśmy. A co by było, jakbyśmy się odważyli? I kurde, dajesz, nie? I cały scenariusz, i całe alternatywne życie na 80 lat do przodu. I to jest fajne. To jest fajne.
1: No, wielu naszych słuchaczy czy słuchaczek staje teraz w sytuacji, kiedy albo się spodziewa potomka, albo już się doczekało. I to jest ciekawy moment, kiedy możecie swoje dziecko wykorzystać bardziej jako
0: kiedy możecie swoje
1: narzędzie.
0: Wykorzystać.
1: Nie, bo po prostu wiesz, można ze swojego potomka zrobić takiego klona na samych albo narzędzie do uzyskania. Znaczy, no chodzi o to, że dzisiaj się właśnie tak sobie rozmawialiśmy tutaj o sytuacji, kiedy różne matki różnie traktowały swoje dzieci. Jedne wykorzystywały je jako narzędzie do tego, aby czymś pokierować tym swoim własnym życiem. Inne traktowały dziecko jako takie oczko w głowie swoje, które się rozpieszcza, które się tworzy na swoje podobieństwo i to strasznie warunkuje nasze dalsze losy i to, jak się nasze życie potoczy, już samo to. Więc to jest naprawdę niezwykłe, to jest magia, wiesz? I no, niesamowite historie i widać, jak stosunek do własnego dziecka potrafi nasze życie bardzo różnie pokierować. Więc to taka rada, może jakaś taka wskazówka bardziej dla świeżych różnych rodziców. No, to też jest fajne, że w nocnym radio nie mamy tutaj słuchaczy, młokosów, jakichś tam nastolatków, którzy piszą, potrzeba, stara, coś tam, bla, bla, bla. Tylko mamy po prostu takich dojrzałych słuchaczy, którzy właśnie mają takie dylematy, nie? Jak wychować swoje dziecko. To jest super. I naprawdę dużo zależy od tego, jaką decyzję teraz podejmiecie.
0: No wiesz, no tutaj mi się wydaje, że no jest coś takiego, że nie wiem, to jest jakaś taka moja hipoteza, że w pewnym momencie w życiu każdego człowieka pojawia się coś takiego, że ja nigdy nie będę taki jak mój ojciec, czy jak moja matka. Jakiś taki, wiesz, jakiś taki naturalny wróg, który jest najbliżej, nie? No i potem wiesz, no i potem przychodzi ci 30 lat. I tak się zastanawiasz, że jesteś już w tym wieku takim, w którym powinieneś mieć dwójkę dzieci, nie? No i prawdopodobnie twoje dzieciaki, jeżeli byś je miał, to i tak by powiedziały dokładnie to samo. I się po prostu, wiesz, docieramy, nie? No ale w dalszym ciągu mamy bardzo fajny, sprawny, sensowny mózg. Mamy jakąś tam naszą własną osobowość, mamy, odważę się nawet powiedzieć, duszę. Dzięki której, no to wygląda jakoś, wiesz, jakoś dużo sensowniej, tak, że mamy wpływ na nasze dzieci, ale bardzo to zdarzają się oczywiście, tak, no mówię o tym w bezlitości w odcinkach o sektach, jakieś takie dzieci kompletnie uwarunkowane, nie, które po prostu mają coś wdrukowane w głowie, ale tutaj jakąś tak, pozwolę sobie na dłuższą dygresję, jeżeli nie masz nic przeciwko.
1: Śmiało.
0: Nie tak dawno ostatnio słuchałem sobie w pewnym podcaście, to było albo lore, albo nazwy, nie pomnę, bo trochę tego słucham, historię o pewnym morderstwie, gdzie była matka samotnie wychowująca córkę, córka miała 16 lat i ona była taka, wiesz, strasznie chorowita i cały czas w szpitalach i tak dalej, pod kroplówką i tak dalej, ona bardzo rzadko wracała do domu, natomiast pewnego dnia się właśnie tam sąsiedzi zaniepokoili, że przez parę dni nikt nie wychodzi z tego domu, no i tam zaglądnęli przez okno, nic nie widzieli, zawiadomili policję. No i policja próbowała się dobić, wyważyła drzwi, okazało się, że matka siedziała przed telewizorem z łbem rozbitym młotkiem i nie był to co prawda profesor Leniuch, bo to się udało ustalić, natomiast co się okazało? Córka jest coś takiego jak zastępczy syndrom Munchausena, czyli takiej nadopiekuńczości i wmawiania chorób swojemu dziecku. Ta sytuacja się wydarzyła bodajże w roku 2016, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale nazwisk nie pomnę, zabijcie mnie, kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówię. Znaczy się troszkę mam, ale nie tak, żeby podać konkretne ślady. No, w każdym razie okazało się, że ta 16-letnia dziewczynka miała 26 lat. Ona była nawet okłamywana co do swojego wieku, ale w pewnym momencie od swojej matki dostała laptopa, dzięki któremu mogła sobie założyć konto na Facebooku, dzięki któremu mogła nawiązać sobie kontakt z innymi ludźmi i znalazła sobie, przygruchała sobie jakiegoś gościa. No i tak sobie, wiesz, czatowali przez 2 lata, raz w ogóle zostali nakryci u niej w pokoju, w domu ich matki, no i oczywiście koleś został tam pogrożony i wyrzucony i tak dalej, no i się okazało, że ta córeczka, ta dziewczynka poprosiła, znaczy się wspólnie się dogadali, że on zamorduje jej matkę i oni sobie wspólnie uciekną do innego stanu i wszystko będzie pięknie, wszystko będzie ładnie i tak dalej, nie? Więc nawet takie, wiesz, taka indoktrynacja, która, bo nie był, w tej całej historii kluczem jest to, że nie było żadnej osoby oprócz matki, która by wpływała na to dziecko. Zresztą też w tym podcaście, który odsłuchiwałem, były też nagrania audio z tego, że na przykład ona znalazła, ta matka znalazła, nie wiem, tam jakieś dotacje, $25,000 na leczenie tej córeczki. I wiesz, i tutaj wszystko ładnie, pięknie, nie, takie dumne, z takim wielkim czekiem sobie popylała. Ale wiesz, ale to dziecko było tylko i wyłącznie pod wpływem swojej matki. I w momencie, kiedy biologia zadziałała, po prostu macica ci się odezwała, no to już nie było co zbierać. Już tutaj się niestety bardzo niefajne rzeczy zrobiły. Tak, oczywiście, mówię o jakiejś patologicznej sytuacji. Natomiast to, co chcę udowodnić tą historią, to jest to, że to, co wdrukujemy naszemu dziecku, tej tabuli razie i tak dalej, okej, wszystko fajnie, my coś wdrukowujemy, ale też jest pamięć genetyczna, która każe nam szukać jakiegoś partnera w wieku około 20 lat. Przecież kurde, no jak mieliśmy krawiec po 20 lat, no to się wszyscy dymali na lewo i prawo, tak?
1: Ja tak średnio w sumie, ale... mów za siebie, no dobra. Nie no, słuchajcie, w ogóle jest sytuacja taka, że z chwilą, kiedy spłodziliście już tego potomka, to dopiero może się właśnie zaczyna cała ta gra i to tylko od was zależy, czy za 10 lat staniecie przed taką sytuacją. No, możecie sobie po prostu stworzyć, zaprogramować, nie wiem, pokierować życiem swojego dziecka tak, że ono wam za 10 lat, za 20 może lat przedstawi, pokaże wam dokument, że macie się wyprowadzić z domu, że w ogóle nie chce mieć z wami nic wspólnego, to dziecko. Albo może, ale będzie takim Billem Gatesem drugim, który to dzieciak odniesie sukces i w ogóle będzie miało dużo hajsu, a może być to dziecko takie bardziej nieporadne, związane z wami, przyssane do cyca. Mówi się o odcięciu pępowiny, nie? Są właśnie matki i ojcowie nadopiekuńczy czasami. Różnie możecie tym wszystkim pokierować. Będziecie w zupełnie innej sytuacji. Są plusy i minusy, no bo możecie bardziej zadbać o rozwój tego dziecka, tresując go od małego jakby i wasz dzieciak może być, kurczę, na początku harcerzem i geekiem, a może być kimś, kto... Danielem Magicalem. Może być kimś, kto się buja w towarzystwie, jest właśnie towarzyski, dobrze sobie radzi, a może być kimś, kto ma jakieś zainteresowania. Bardzo różnie to może się potoczyć w zależności od tego, jakich wy wyborów dokonacie. Taki trochę miałbyś temat dzisiejszej audycji. Wybory są codziennie. To jest taki slogan, który był przypisany do portalu, który kiedyś tworzyłem, pluru.pl. Wybory są codziennie. To miał być taki portal, który łączył ludzi o podobnych zapatrywaniach politycznych. Niestety to nie wypaliło trochę. Kolejne moje bankructwo, jedno z wielu, już wiele razy zbankrutowałem. No ale cóż, tak bywa, nie? No ale wiecie, o co chodzi. Bardzo dużo zależy od decyzji, jakich podejmiecie, także względem waszego dziecka.
0: No, z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony nie, bo jednak dajemy jakiś taki starter dla naszych dzieci, tak? Z drugiej strony jednak dziecko, kiedy już dorośnie, jest w stanie sobie przemodelować, jeżeli będzie odpowiednio świadome. To jest trudne. To jest trudne, żeby sobie przemodelować to, co sobie wiesz, w co sobie wierzyłeś i tak dalej. To jest straszny wrzut na dupie, nie? Ale żeby zauważyć na przykład, że no, te wartości, które zostały ci, które wyssałeś niby z mlekiem matki, jak nie wiem, jak tradycja, jak wiara w Boga i tak dalej. Jedna z rzeczy, która w moim własnym wychowaniu to było to, że wiesz, że no, tutaj lepiej babcię okłamać, że tutaj jesteś kościółkowy i pójść do komunii, niż tutaj się przyznać, że jesteś ateistą, nie? No ale też koniec końców, no, w momencie kiedy wiesz, kiedy babcia do ciebie dzwoni, ty nie odbierasz tego telefonu, czy tam sobie mówisz i mówisz jakieś coś, żeby jej było miło, no to też sobie trzeba odpowiedzieć na pewne rzeczy. Ona wie, że ty kłamiesz. Ona naprawdę doskonale tak? sobie z tego... Oczywiście, że wie. Kurde, kiedy ty będziesz miał 65 lat, będziesz sobie doskonale z tego sprawę zdawał. Czy tam 85, tak? Jak teraz, nie? Ale... Dla niej to będzie jakieś urozmaicenie jej nudnego jak pizda życia.
1: Zaraz się okaże, że większość z nas okłamuje swoje własne babcie, ale tak to chyba jest, bo ja też
0: znaczy,
1: tak
0: miałem. Ja to chciałem w poprzednim odcinku Bez Litości pociągnąć, ale mi się nie do końca dodawało do scenariusza. Natomiast właśnie miałem coś takiego, że wiesz, że kiedy odbierasz, wiesz, telefon od swojej babci i mówisz tak, babciu, tutaj jest wszystko ładnie, pięknie, nie? A tutaj potykasz się po prostu o butelki po wódce i puszki po piwie, a mówisz tak, wszystko jest ładnie, pięknie, okłamujesz swoją babcię i tak po prostu dlaczego to robisz, nie? Czy zdajesz sobie sprawę, dlaczego to robisz? I czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ona doskonale wie, że ty kłamiesz, ale sam fakt, że odebrałeś ten telefon, troszkę ubarwi jej życie. I czy w momencie, kiedy ty okłamujesz swoją babcię, to na jakiej podstawie tutaj, nie wiem... Pozwalasz sobie na to, żeby podważyć mnie, żeby mi tutaj jakiś kit wcisnąć, jakieś coś no naprawdę mało fajnego, gdzie no jeżeli okłamałeś swoją babcię, no to okłamać losową spierdolinkę z piwnicy w internecie, no to jest dużo łatwiej, tak? Także kłamstwo, to jest cały wątek, który chciałem poruszyć w Bezlitości, ale go, no ale tutaj go troszkę zdradzę, no bo no nie obronię tego i nie zrobię z tego osobnego odcinka, że kłamstwo tak naprawdę samo w sobie nie jest złe, bo no. To jest pewne narzędzie, które do czegoś dąży, które jest podbudowane jakimś celem. Są oczywiście psychopaci, są patologiczni kłamcy, którzy sobie tak skłamią tylko i wyłącznie po to, żeby troszkę chaosu dodać do świata. Ale w ogromnej większości, gdzieś nawet właśnie w notatkach z tego odcinka, których teraz mi się nie chce wyciągać, było, że dzieci, małe dzieci uczą się kłamać mniej więcej w drugim roku swojego życia. Człowiek nie rodzi się z tym, że wiesz, że ma umiejętność kłamania. Jesteś głodny? Wyjesz, kurde. Nasrałeś w gacie? Wyjesz. Ale kurde, kiedy przekroczysz te 2 lata, obserwujesz cały świat i się uczysz. I widzisz, że to kłamstwo jest naturalne. I tak jak mówił, Jezu, nie pamiętam kto, ale cytat. Jesteśmy w dupie. To nie jest problem. Problem w tym, że zaczęliśmy się tutaj już urządzać. I zaczynamy się godzić z tym całym powszechnym kłamstwem i w sytuacji, Kiedy ktoś do ciebie przyjdzie i to całe twoje kłamstwo po prostu rozbije jak domek z kart, nie? Ty tutaj stary pierdolisz głupoty i tak dalej. No to my tego kłamstwa będziemy bronić. Bo kłamstwo jest wygodniejsze.
1: Kurczę, teraz wiesz, tak trochę żałuję, że nie okłamywałem bardziej swojej babci, jak jeszcze żyła, bo to by ją uczyniło szczęśliwszą. Mój kuzyn na przykład uchodził zawsze za świetnie uczącego się, za taki wzór, ale to było w dużej mierze kłamstwo, ale babcia była szczęśliwa, a ja zawsze taki, wiesz, szczery, idealista, tutaj wszystko kawa na ławę i były kłopoty z tym i problemy i może czasami faktycznie kłamstwo może dać dużo lepsze efekty i dać dużo więcej szczęścia takiej babci niż takie mówienie prawdy. No tu wiesz, krawculek ma kłopoty, ma problemy, a tu kuzyn krawculka ma same piątki, jest, wiesz, prymusem, świetnie mu się powodzi i babci to nie interesuje, czy to jest prawda, czy nie. Ona myśli prostymi kategoriami, no i może trzeba było więcej kłamać.
0: Dobra, krawiec, prosty eksperyment myślowy. Jak identyfikowałeś kłamstwo, jak identyfikujesz kłamstwo teraz, a jak identyfikowałeś je 20 lat temu? Po 20 lat, teraz cię jest stosunkowo łatwo zrobić w jajo, ale 20 lat temu to można cię było owinąć wokół palca, a ty byś jeszcze tego palca zaczął obciągać. Ja miałem tak samo. I nie ma w tym nic złego. To jest pewne doświadczenie życiowe. Więc możemy się spodziewać, że za te kolejne 20, 30, 40 lat, czyli w pokoleniu, które żyje nasza babcia, to ona już tyle widziała, że ona naprawdę to spokojnie ogarnia. Ale dla takiego wewnętrznego spokoju ducha, nie? I tego nie do końca rozumiem, bo ja sam jestem taki, że no idę troszkę pod włos, ale to też ma swoje inne powody, o których może później powiem. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, bo nie wiem, nie mam 60-80 lat, więc to jest tylko moje takie dzikie przypuszczenie, że w sytuacji, kiedy już nawet nie jesteś w stanie okłamać swojej babci, no to kurde, to jest poważne, to trzeba się tym zająć. A dopóki jesteś w stanie okłamać, no to spoko, to tutaj tak, krawculku, tak, tutaj ten, tutaj masz piątki, tutaj masz ten, wszystkie zęby i wszystko będzie ładnie, nie?
1: To jest jakaś, wiesz, no to jest dysfunkcja, jak nie potrafisz kombinować, nie potrafisz ściemniać, nie potrafisz tworzyć iluzji, to jesteś takim niby idealistą i tutaj chcesz być szczery, ale tak naprawdę to ty jesteś, kurczę, kaleką tutaj, nie?
0: A tym poprawnie działającym
1: człowiekiem jest ten właśnie, który potrafi kombinować, trochę pościemniać, jest, wiesz, cwany i tak to widzę dzisiaj trochę, bo już się wyleczyłem z tego takiego... No bo, słuchaj, kiedy tak stawiasz na prawdę i niszczenie tego Matrixa, no to taki jesteś trochę taki dysfunkcyjny jednak i starasz się na siłę naprawiać ten świat, mimo że to ci nie przynosi żadnych korzyści i czyni to innych nieszczęśliwymi, jednak są bardziej sprawni i bardziej życiowi, o, to jest dobre słowo, życiowi, ci, którzy potrafią nagiąć tą prawdę i uszczęśliwić innych, nawet trochę ściemniając i opowiadając na przykład, że jeżdżą śmieciarką i tam mają same piątki, na przykład jak są gangsterami i się naoglądali filmów typu Ojciec Chrzestny i ci opowiadają, wiesz, tam, wiesz, no właśnie, tam babci, że jeżdżą śmieciarką. Babcia jest szczęśliwa wtedy i się cieszy, a jak się nasłucha twoich opowieści, że tu cię ktoś zrobił w chuja, tutaj brakuje ci pieniędzy, to jest takie smutne. I co z tego, że prawda? I co z tego, że nie ma w tym żadnej iluzji? Jak czasem może warto zrobić troszeczkę, wiesz, tego, tej mgły, tej iluzji.
0: Kompletnie się z tobą nie zgodzę, dlatego że, ale to jest lekcja, którą odebrałem od mojego psychoterapeuty jakieś 8 lat temu. Brak informacji też jest informacją, natomiast jesteś w stanie zbudować wokół siebie jakąś taką wizję, że nie powiesz o tym wszystkim, no powiedzmy złym, tak jak mówiłeś o tym tam gangsterze, dealerze czy czymś takim. Nie mówisz o tym, ale mówisz o tych wszystkich innych przygodach, które ci się zdarzają, że kupiłeś sobie kefir w Biedronce i on był popsuty i zrobiłeś dym na kasie, nie? I to jest, wiesz, i to jest takie zagdakanie tematu, nie? I to jest mniej więcej sensowne, fajne, że wiesz, że robisz jakiś taki temat zastępczy, ale jednocześnie nie zaprzeczasz temu, że nie jesteś dealerem, że nie jesteś, kurde, stręczycielem. I to w dalszym ciągu spełnia warunki prawdy. Bo nie powiedziałeś, nie zaprzeczyłeś oczywistym faktom, tylko wykoleiłeś rozmowę na coś zupełnie innego. I tutaj pewnie jesteś zbyt pijany, żeby to zrozumieć. Ale pewnie...
1: No trochę chyba tak.
0: Nie, wiesz, no przykładowo, no ta twoja Kasia, tak, że tutaj, wiesz, tutaj mówisz, że cię okradła i tak dalej, nie, ale przykładowo dajmy na to, że nie wiem, co tam ci zabrała telefon i zabrało ci jakieś pieniądze, tak?
1: Ale odzyskałem telefon, a pieniędzy nie było w sumie tak wiele. Ciekawa przygoda, no
0: dobra,
1: wiesz. No.
0: Nie, dobra, ale słuchaj, ale to jest bardzo konkretny przykład. I mówisz, że ci Kasia zabrała telefon... Ale nie mówisz, że ci Kasia zabrała pieniądze. Więc w takim zawieszeniu, w takich niewiadomych jest, czy ci Kasia zabrała czy ci Kasia zabrała pieniądze. I ty nie skłamałeś. Ty po prostu nie powiedziałeś prawdy. Ani fałszu, ani prawdy nie powiedziałeś nic. I to jest uczciwe. I tej uczciwości bardzo staram się u siebie pilnować. Bo... Dobra. Kłamie. Czasami ale mi się słuchaj, zdarza. Szczególnie może nie, w nocnym Marku, nie?
1: Ale słuchaj, ale może niektórzy są takimi Luciferami z Matrixa, którzy wolą piękną iluzję niż brzydkie i nieatrakcyjne kłamstwo i się dużo lepiej z tym czują, kiedy zjedzą sobie ten smakowity stek pyszny i soczysty, mimo że on jest tylko Matrixem, mimo że on jest tylko iluzją, a jeśli zaserwujesz im tą chujową rzeczywistość, gdzie ty jesteś przypięty do kabli, oni tego w ogóle nie kumają, to czują się, wiesz, zagubieni, czują się strasznie, nie? I serwujesz im tą koszmarną rzeczywistość i co z tego, że to jest prawda? A może by woleli ten iluzoryczny, piękny i soczysty stek?
0: No, na pewno tak jest, więc to nie jest tak, że, no to znaczy może inaczej, wobec ludzi, na których mi zależy, pokazuje się z najgorszej strony, pokazuje się ze wszystkich możliwych stron, żeby potem nie byli zdziwieni, żeby potem nie było jakichś tam pretensji, że o, bo ty mi nie powiedziałeś, bo że coś tam, nie? Natomiast tak, jak najbardziej rozumiem to, natomiast też w takich sytuacjach staram się, tak dla własnej, wiesz, własnej moralności, bo naprawdę żygam tym kłamstwem, bo kłamstwo jest tak zajebiście powszechne i obrzydliwe, bo nawet jeżeli ty byś wolał stek, to jest coś takiego, że ty, wiesz, nie masz odwapnionej szyszynki i ty sobie sam wmawiasz, że ten stek jest taki prawdziwy, nie? I no okej, okay, no niby wszystko ładnie, pięknie. To nie jest tak, że wiesz, że powiedzmy, nie wiem, swojej babci powiedziałem, że tutaj jestem ateistą i że tutaj jestem po apostazji i w ogóle chuj ci w dupę i w ogóle nie zapłaczę na twoim pogrzebie, bo coś tam, bo mnie to jestem... nie opłaci. Tylko, no, wiesz babciu, no, może przyjdzie odpowiedni czas, no, na ten moment w Boga nie wierzę i nie widzę powodu, żeby wierzyć i no niestety takie są fakty, tak?
1: Na pewno to, czego dzisiaj się nauczyłem podczas takich rozmów bardzo szczerych, bo jednak alkohol otwiera nas na takie bardzo szczere rozmowy, to chyba każdy przyzna, to, że każdy z nas ma swoją jakąś ciemną stronę. Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy kryształowi i niektórym się ciężko do tego przyznać, ale naprawdę każdy czy każda z nas ma swoją taką naprawdę ciemną stronę, coś, co totalnie spierdoliliśmy, coś, z czego nie jesteśmy dumni, coś, co chcielibyśmy skreślić. Też dobrze zdać sobie z tego sprawę, nie? Czy ty masz jakąś swoją taką, bo może uważasz się za Mr. Perfecta, ale nie sądzę, pewnie masz jakąś swoją też taką ciemną stronę, nie?
0: Tutaj Henryk Mickiewicz zaznaczył Dark Passenger z Dexterem. I to jest mniej więcej to. Ja do swojego Dark Passengera się nie przyznam, jestem jego bardzo świadomy.
1: Ja też nie.
0: To znaczy na pewno się nie przyznam na live'ie, przynajmniej dopóki przedawnienie nie minie, a przedawnienie minie bardzo późno, więc...
1: Możliwe, słuchajcie, że potrzeba zna moją ciemną stronę, ale to...
0: Nie, po prostu zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy. Nawet nie do końca byłem świadomy konsekwencji w momencie, kiedy podejmowałem pewne decyzje, że one zaowocują aż tak bardzo. Co mnie z jednej strony zszokowało, z drugiej strony wywołało niesamowite, nie boję się użyć tego słowa, podniecenie, kontroli nad rzeczywistością, jakie może mieć człowiek. I z jednej strony, tak sobie, bo to po prostu przemyślałem milion razy. Z jednej strony mogłem pójść w kierunku, ej kurde, ja naprawdę mam zajebisty wpływ na świat i ja tutaj jestem Bogiem, nie? Czy tam ćwierć Bogiem. Taki Kunrad 22, nie? Nie, przepraszam, Kunrad 11, ćwierć Bóg, nie? A z drugiej strony zamknę...
1: Ćwierć Bóg.
0: No dobra. A właśnie z takiej trzeciej, czwartej strony stwierdziłem, że to trzeba zamknąć w jakiejś takiej puszce Pandory. I tutaj raz jeszcze, bo wiem, że od czasu do czasu to podnoszę, ale mi się przypomina Jacek Blacha, który mówił o tym, że nienawiść to jest takie Ferrari, do którego wsiadasz, odpalasz silnik, przyciskasz gaz i ono tak mruczy. I ono tak, wiesz, tak mruczy w rytmie twojego serca.
1: Tak mówił? Tak? To nie przypominam cię.
0: Ja zapamiętałem to bardzo, bo to było naprawdę tak niemożebnie zajebiste porównanie, że wiesz, że możesz swoją nienawiść rozdzielić na czworo, na ośmioro i tak dalej i wtedy jeździsz dużym fiacikiem i tak sobie strzelasz jak w GTA. Jeżeli ja wchodzę do mojego Ferrari nienawiści, to ono ma kurde 850 koni na hamowni. Jak do niego wsiadam, to naprawdę chowajcie swoje dzieci do domu. Bo kamień na kamieniu nie zostanie. I to mniej więcej tego dotyczy, że poznałem moc sprawczą w moich rękach, której się nie wstydzę, ale której nie mogę przyznać. Ale jest to coś, z czego nie mogę nadużywać, bo wtedy Ferrari stanie się dużym Fiatem.
1: No, słuchajcie, gdybyście się dowiedzieli o nas, o mnie, czy o potrzebie, czy o wielu innych ludziach być może tutaj z radia wszystkiego, to byście naprawdę byli w szoku. Naprawdę, każdy z nas ma jakąś swoją ciemną stronę. Tutaj Krawculek, nie? Krawculek, kochany nasz. Abyście się dowiedzieli o mnie trochę więcej, to byście byli w szoku. No, naprawdę, no są różne rzeczy, więc też nie gańcie siebie samych, jak się przyłapiecie na jakiś... że zaczniecie na przykład siebie o coś obwiniać. No jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy kupą mięsa parującego. W ogóle historie, które słyszę od niektórych swoich przyjaciół, to co oni przeżyli, naprawdę to jest jedna z rzeczy, które sprawiła, że przestałem też wierzyć w Boga w zasadzie, nie? Bo ktoś, kto stworzył taki świat, w którym się dzieją takie rzeczy, że no tutaj... No nie, tak uchylę rąbka tajemnicy, chodzi o choroby różne, na przykład nowotwory, nie? Możecie się domyślać, co przeżywa człowiek, który musi się opiekować swoim rodzicem chorym na raka, na nowotwora. Nie wiem, to są straszne rzeczy. W ogóle to, jak się ludzie zachowują. No, tutaj Furiat napisał, że jego ciemną stronę, jego słabość już znamy.
0: Właśnie nie, Alko. Wypowiadaj, żeby... Kurde, nie zagłuszyłem.
1: Już wypowiedziałem.
0: Żeby niestety nie poszło na taśmę, no.
1: Ale to też jest jakaś tam w pewnym sensie moja ciemna strona. Zauważ, jak dzisiaj w ogóle audycja, wiesz, wszedłem tutaj, coś bełkoczę. Wyszło ze mnie, wiesz, wszystko, jakieś dziwne rzeczy. Alkohol to jest w ogóle dosyć mroczna rzecz. To z ludzi fajnych, naprawdę kumatych robi nagle jakiegoś debila, nie? Albo robi kogoś, kto mówi rzeczy, których nigdy nie chciał powiedzieć. Alkohol robi z normalnego człowieka kogoś, kto krzywdzi swoich bliskich. To jest naprawdę bardzo wielka siła, która potrafi nas odmienić, no, która potrafi spierdolić nam życie. Ty akurat nie masz problemów z alkoholem, ale w mojej...
0: Tego nie wiesz.
1: Nie, ty nie masz chyba, co? Masz? Z alkoholem? W mojej rodzinie na przykład...
0: No, kończy mi się,
1: wiesz,
0: powoli.
1: Bardziej to jest jakoś chyba widoczne, bo alkohol się właściwie sprawił, że całe to życie się, wiesz, spierdoliło, nie?
0: Znaczy, wiesz, tak jak wam parę razy już mówiłem o LSD, że to jest coś, w którym to jest moment, to jest substancja, która sprawia, że stajecie nagim, takim, jakim jesteście sami ze sobą przed lustrem. To alkohol jest z kolei substancją, w którym te wszystkie zakłamania, które sobie zakapućkaliście w swoich głowach, one się mnożą razy 10, razy 100, razy 1000. I to jest właśnie problem z alkoholem.
1: Alkohol to jest taka rzecz, która potrafi nasze życie, które jest w miarę uporządkowane, w miarę przewidywalne, nagle się okazuje, że to jest, że się dzieje coś takiego, co w ogóle staje się koszmarem. I nie tylko dla was, ale też dla innych. Pękają w ogóle hamulce, dzieją się rzeczy, do których byście nigdy nie dopuścili po trzeźwemu. Tutaj też mnie trochę wkurwia to takie gloryfikowanie marihuany, bo to też jest jednak używka, która potrafi zepsuć w ogóle przyjaźnie, sprawić, że ktoś reaguje nieadekwatnie do sytuacji, staje się nagle jakimś świrem. A zwykło się mówić, nie, że alkohol to Babilon w ogóle i Babilon i no syf, kiła i mogiła, a gandzia, man, wiesz, rozumiesz, to jest to, co zmienia ludzi na lepsze. Bzdura, różnie może być. Może być tak, że słuchajcie, jak sobie tak podsumowałem swoje życie, to przez marihuanę stało się naprawdę wiele złego, tak? Mówię to pierwszy raz chyba na antenie, ale nie wiem, czemu tego wcześniej nie powiedziałem, ale właściwie to tak. Mój kot właściwie zginął trochę przez marihuanę, tak? Bo nie dopatrzyłem, bo byłem po prostu... No, jarałem sobie i nie zauważyłem pewnego razu, że mój kot po prostu wybiegł, jak otwierałem drzwi, byłem za mało uważny, byłem za bardzo ufny w stosunku do niektórych osób, bo wiecie, jak się jara, to jest spoko, wszyscy są fajni, nie? Wszyscy są ludzie z natury są dobrzy, jest w ogóle zajebiście, nie, człowieku? I też byłem za mało uważny, zaufałem nie tym, którym powinienem zaufać i też miałem wiele problemów. Do dzisiaj spłacam długi za to. Było cała masa takich sytuacji, które mógłbym powiązać z tym, że byłem za bardzo zjarany, że po prostu... No, tak to wygląda, więc dlaczego mam teraz twierdzić, że jaranie ciągłe jest zajebiste?
0: Znaczy, wiesz, sam prywatnie Starałem się, zresztą z różnymi używkami naprawdę zacząłem bardzo późno, jak na moje pokolenie, traktować to jako narzędzie. I nie twierdzę, że tutaj jestem święty i nigdy tutaj mi się nigdy łapka nie powinęła, no ale to jest pewne narzędzie. Tak jak młotek, żeby wiesz, żeby wbić gwoździa, nie? No to kiedy chcesz wbić gwoździa, no to potrzebujesz młotka. I to jest fajne. Jeżeli potrzebujesz sobie tam rozwiązać jakieś coś tam i potrzebujesz, nie wiem, miałeś strasznie chujowy dzień w robocie i chcesz się wychillować, to sobie zapal tego skręta. To naprawdę ci pomoże. Ale jeżeli idziesz gotować ziemniaki i masz w ręku cały czas ten sam młotek, którym wbijałeś gwoździa, no to to już się nie sprawdzi za dobrze.
1: No właśnie, to jest dobre podejście, żeby traktować te różne rzeczy jak używki, czy no nie wiem, jak narzędzia, które po prostu albo przynoszą dobry skutek, albo zły. Nie jako coś, jakaś właśnie świętość, czy coś złego, tylko w zależności jak tego użyjemy, to da nam lepsze albo gorsze rezultaty. A na antenie witamy Grześka. Witam cię, Grzegorzu.
2: Halo, halo. Dobry wieczór, witam was.
1: Cześć.
2: Witam ciebie, Krawcze i Szapoba, że w stanie wskazującym wykazałeś się odwagą i nie zostawiłeś nas samych słuchaczy. Potrzeba jest tak z nami jeszcze, tak?
0: Jestem.
2: Witam również. A propos używek, tak? No to... nie wiem, czy tak się uzewnętrznia. Dobra. Kiedy rząd zaczął walczyć z tak zwanymi dopalaczami, to dopalacze.com, czy pewnie pamiętam, się już zwinęły. One były 3 lata wcześniej otwarte i mogłem się tym niechlubnym rekordem pochwalić, że plus Xiaomi, jeszcze jednego, którego nie pamiętam, cały klaser skolekcjonowałem. Tak, na bogato. To było. To jest tak, jak macie narkotyki, to jest na przykład macie filmy Carpentera, czy nie wiem, Davida Lynch'a, nie? Że to są narkotyki, to dopalacze to jest torrent kurwa ruski. Ściągacie coś, wpisujecie tytuł i nie wiecie, co dojdzie do was.
1: Dokładnie.
0: A tu się mogę faktycznie zgodzić, że zamówienia z Dark Marketu, a zamówienia od dopalaczy to jest po prostu niebo a ziemia.
2: Tak. Ale przez te 3 lata, dopóki rząd się tym nie zajął, nie było żadnego udokumentowanego tam zgonu, czy nawet powikłanie jakiejś tam śpiączki ciężkie. Nie. To były bardzo, bardzo... oni dbali o swoją markę, zajebistą kasę zarabiali i dbali o jakość. I dopóki rząd nie zaczął robić te listy substancji zakazanych i oni zaczęli je obchodzić na przeróżne sposoby, zaczęli robić takie paskudne rzeczy. Ja już wtedy przestałem dawno, ze znajomymi też. To taka ciekawostka. No i potem właśnie zaczęły się te zgony, te i dopiero zaczęli naświetlać, że dopalacze zabijały ludzi. Nie, przez 3 lata nie zabiły ani jednego, ale potem zaczęły zabijać, jak rząd się w to zaczął w to ingerować.
0: To znaczy, no ale... nie chcę zabrzmieć jako obrońca dopalaczy, natomiast, bo dopalacze to są narkotyki wersja 2.0, nie? Tak z grubsza.
2: Tak.
0: Jeżeli sobie weźmiemy narkotyki, które znamy, takie jakie znamy, tak? Czyli amfetaminę, marihuanę, krak, heroinę i LSD, to każdy z tych narkotyków...
2: I tam dropy różne jeszcze, tak, przeróżne, to już jest hard. No.
0: Tak, ale każda z tych substancji jest zupełnie inna, tak? W tym momencie jest wielka nagonka na dopalacze, dlatego że pojawił się butyrfenatyl na ulicach i od tego ludzie faktycznie zaczęli ginąć, ponieważ jest to substancja, która jest 200 razy mocniejsza od heroiny, jest zajebiście uzależniająca, także tak jak heroinę, to wiesz, sobie musisz wstrzyknąć, nie? Butyrfenatyl jest znaczy, nie, w formie, tylko dokończę, w formie palenia, więc masz ten taki gateway drug dużo bliżej, że nie musisz sobie, wiesz, naruszyć integralności swojego ciała, on jest dla ciebie wygodniejszy i od tak. buty fenatylu teraz, wiesz, mnóstwo ludzi ginie i dlatego jest mnóstwo hejtu na dopalacze i to gówno trzeba wyplenić z naszych ulic za wszelką cenę.
2: Tak, dokładnie się zgadzam. Gdyby jednak, gdyby Donald Tusk, tak jakby to poniekąd wbrew konstytucji, ale jakoś tam zadziałał i zrobili tą listę substancji zakazanych i pracowali ci urzędnicy, no chemicy tam w rozumieniu z rządem nad tą listą i na potęgę ją wydłużali i zakazywali, a właśnie ci, którzy robili te środki odurzające, próbowali ich wyprzedzić i robili coraz bardziej pokręcone substancje. No i wow, zaczęli młodzi ludzie w sile wieku umierać na ulicach. Właśnie o tym chciałem troszkę powiedzieć, to jest jakiś absurd. Było coś, co działało, nikomu nie szkodziło, rząd się do tego doczepił i mamy zgony. No.
1: Dla mnie dopalacze są po prostu takim odpowiednikiem klasycznych używek narkotyków, jak zwał, które są po prostu, po pierwsze, o wiele bardziej nieprzewidywalne, to się trochę wymyka spod kontroli, ale może dlatego, że ludzie nie wiedzą do końca, jak tego używać. Nagle ktoś, kto nie miał...
2: Nie, wiesz co,
1: kto nie miał, wiesz, w ogóle styczności z takimi mocniejszymi substancjami, nagle dostaje ładnie zapakowane w kolorowe opakowanie, jak guma do żucia, coś, co jest, co działa jak LSD, coś, co działa jak szałwia wieszcza i tak dalej. I ja miałem bardzo duże takie zgony i niesamowite w ogóle jazdy z tymi substancjami, a sobie zamawiałem to po prostu w internecie, tak? Jak jakiś towar, jak gumę do żucia. Wiadomo, że tam nie będzie.
2: A mogę zapytać o jedną rzecz.
1: No?
2: Gdy zamawiałeś to, jak już było głośno o tych dopalaczach, czy jeszcze wcześniej?
1: Zamawiałem, no nie wiem kiedy, jak już było wiadomo mniej więcej, że to są odpowiedniki tych klasycznych substancji. Nie wiem, miałem wcześniej czasu doświadczenia z szałwią i tak i grzybami i tak dalej, ale się po prostu, wiesz, jak dostajesz coś zapakowane, co wygląda jak guma do żucia i nazywa się jakiś tam, nie wiem, wariat, tajfun czy coś, no to...
2: Tajfun był tak 3 na 10.
1: Znaczy, wiesz, słuchajcie, dobra, zwierzę wam się. Raz dostałem takiego pierdolca, że modliłem się do Jana Pawła II, żeby mi to zeszło, tak?
2: Nie, to 5 na 10.
0: Raz, jedyny raz mi się zdarzyło skorzystać z dopalaczowej maczanki, jakiejś takiej pseudomarychuany. I wtedy
2: jak się nazywało, nie pamiętasz nazwy?
0: Czochracz wymiatacz.
2: O kurwa, to już po ustawie Tuska. To już ktoś po
0: tak, to już to po od pasjonata, tak. No. to wtedy poczułem te wszystkie soki, które były w moim żołądku i w jelicie. I tak oddolnie po prostu je poczułem, że coś mi tam bulgotało i tak nie czułem swojego ciała na zewnątrz, tylko czułem to wszystko, co mi tam, wiesz, co mi tam bulgocze. I dosłownie mógłbym zrobić trójwymiarową mapę całego mojego układu trawiennego, nie? To tak po prostu, bo mi to dorzucili jako sample do 1PLSD i po prostu resztkę tego sampla wyrzuciłem do killa, bo po prostu nie.
2: Wiesz co, ja dokładnie to samo zrobiłem. Zamówiłem piątkę, wypaliłem jednego tam z tytaniem, w ogóle papierosów nie palę, z tytaniem, żeby to rozrobić, jakoś się paliło. I dokładnie, zamówiłem piątkę, tam właśnie dokładnie wtedy, kiedy dopalacze oryginalne zamknęli, i spuściłem w kiblu resztę razem z bretkami i wszystkim, bo to, co mi się działo, w ogóle ja myślałem, że jestem plikiem JPG przez kurwa 4 godziny i tyle.
0: No. Nie, to kiedyś...
2: Ja to kiedyś się w monitor tempo. No.
0: Chyba na Kwaśnej Nocnej właśnie opowiadałem, że byłem przekonany, że jestem we wszystkich czasach naraz. I mi się no, tak dokładnie. Uroiło, że jestem sobie w stanie wysłać wiadomość z przyszłości i wiesz, mam taką u siebie na komodzie półkę z książkami. Znaczy nie półkę, tylko tak mam książki rozwalone po całej komodzie, nie? No i tak sobie wymyśliłem, że jeżeli sobie, wiesz, zrzucę tutaj jeden stosik książek, to będzie z przeszłości, potem się przeniosłem do przyszłości i zrzuciłem drugi stosik książek, nie? Rano wstaję, wszystkie książki rozjebane, ja pierdolę, potrzeba, co tu zrobiłeś.
2: Ale nie pożegnałeś te książki, tak w stanie dobrym, tak? Boż, wszystkie były...
0: Nie, książki są w stanie dobrym.
1: Zjadł, zjadł połowę. Ale to pokazuje, jak bardzo przestajemy być samymi sobą i jak bardzo tracimy świadomość, nie? Po tych różnych używkach. Ja już tego nie chcę powtarzać, bo ja chcę być sobą. Ja nie chcę tracić świadomości i zachowywać się jak totalny wariat, jakiś psychiatry.

0: A chuja tracisz. Naprawdę
1: no,
0: tyle
1: ja
0: w swój organizm włożyłem, że naprawdę ludzie, którzy będą robić sekcje na moim organizmie, naprawdę bardzo się zaskoczą.
2: Tak podsumowując, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że te pierwsze dopalacze przez 3 lata, kiedy ani absolutnie 98% Polaków o tym nie wiedziała, że takie coś ma miejsce, one były bardzo dobre, bardzo bezpieczne i to był jakby jakby to wchodzisz, no nie wiem, do salonu samochodowego i sobie wybierasz furę i chcesz, nie wiem, zaoszczędzić benzynę, kupujesz
0: masz takiego Volkswagena Golfa, nie? I tutaj wiesz, tutaj właściciel jeździł tylko do kościoła, nie? I no, po prostu w tym...
2: Używany przez kobietę, tak.
0: No. Naprawdę, w tym momencie rynek legali jest tak po prostu zjebany. Mogę wam wrzucić link do dobrego dark marketu.
2: O to mi chodzi, o tą różnicę między tym, co było. Nikt nie miał naprawdę problemów. No setki ludzi spotkałem pod tym sklepem, w ogóle ze Chińczyk, tak, Tarnów. Koleś sprzedawał mnie. W ogóle na początku to tak było, bo nie mogli wprost powiedzieć, co ci będzie po czym, tylko po skolekcjonowaniu tego sensy media, twój laser wzbogaci się o światło i tak koleś tak cały czas gadał.
3: Tak,
2: a potem po pół roku wchodziłem do niego, klip otwarty, tak, puf, skopa, nie? Tak.
3: Ale jednak jakiś większy szacunek mam do tych klasycznych substancji. Nie wiem czemu, ale jak na przykład mój pierwszy kontakt z Lady Shaovią, to była jakaś taka magia, tak? Że po prostu czułem, że jakoś tak zwizualizowała mi się jakaś taka, no ta Lady Shaovia jako jakaś istota, która ze mną ma kontakt. Jednak te odczucia po dopalaczach to są takie dziwne, takie nieprzyjemne po prostu po części. Jakieś takie dziwne jazdy, typu, że gram sobie w Skyrima i nagle sobie wyobrażam, że tam szkieletor chce mnie zabić i ja uciekam, jakieś takie strachy. To nie jest to. To jest to
2: no widać, właśnie, że ta jakaś jeśli, taka ta jeśli, sztuczność jeśli jakoś... Zapytać.
3: No?
2: Szczegółowo właśnie, czy z tych pierwszych dopalaczy, tych oryginalnych pierwszych dopalaczy były dopalacze, potem długo nic, potem była przerwa i potem zaczęły się mocarze i jakieś takie absurdy.
0: No nie, no wiesz, w głównym nurcie pojawiły się mocarze, ale jeszcze był Gienek, kojarzysz Gienka pewnie?
3: Ja nie kumam w ogóle tematu.
0: No dobra, to nie będę mówił, no ale były takie na granicy dark marketu i oficjalnych, wiesz, takie sklepy, które były tylko na zaproszenie, jeżeli się odpowiednio tam postarałeś, to sobie załatwiłeś i to było naprawdę jakoś
2: ciągle. Tak, ale one były w takich workach, takich paskudnych, to było już takie, to nie były dopalacze tak ładnie zapakowane, to nie było z opisem, z tym wszystkim, tylko to były takie okrutne, taki worek, taki za 0,2 grosza. I tyle, tak? Tyle tego miałeś.
0: No to coś nie, no to znaczy ja zawsze bardzo, wiesz, know your body, know your substance, know your source, tak? I to jest fundamentalna zasada, która przyświeca mi przez całe życie i zawsze na to zwracałem ogromną uwagę i nigdy od jakichś tam kolekcjonerów nigdy nie brałem nic, bo co możesz się, czego się możesz spodziewać po czymś, co się nazywa stary misza? Nie wiesz, co w tym jest, no kurwa nie wiesz.
2: Nie, to w ogóle Tajfunów 5 w ogóle nosem ciągnąć i spalić w ogóle...
0: No i kurde, kokolino na dobranoc i tyle, nie?
2: Ale nie po Tajfunie, dokładnie, te dwie paki, nie wiem, tam było 0,7 pakowane, czy co, po półtora, nie pamiętam, to takie dwa wyjerałem jeszcze o 3 w nocy i o 7 rano na budowę do pracy, w ogóle ocieplenie budynku jechałem robić z takim uśmiechem na twarzy, jakby mi się dziecko urodziło w ogóle, nie? Ale... I spoko, zapierdalam, ale dało się żyć po tym, do tego zmierzam, a po tych późniejszych już się nie dało żyć.
3: Ale z drugiej strony zauważcie, że często po tych klasycznych rzeczach i naturalnych, bardzo jak jakieś grzyby, no ja bardzo złe wspomnienia mam po grzybach w Amsterdamie, gdzie nagle zdałem sobie sprawę, że ze wszystkich swoich wad, ze wszystkich swoich niedociągnięć i to akurat w sytuacji, kiedy była fajna impreza, tak?

0: po prostu się położyłem spać i cierpiałem dosyć mocno, bo no, było to nieprzyjemne doznanie. No, wydawałoby się, że naturka, że wszystko okej, okay, że grzybki, ale to jest, no, jakby to powiedział kapitan Tomek, stary, wiesz, przeżyłeś czyściec, po prostu, nie, wyczyściło cię, człowieku.
1: Mocna ingerencja chemiczna w stan świadomości, to nigdy, łatwo może się to obrócić, tak zwany ten back trip, jak to mówią, back trip, bad trip.
2: Tak. Bad trip, no. Tak, bad trip, ale w coś takiego nie wierzę, to wszystko zależy tylko od seta i settingu.
0: No, ale może cię różne gówno spotkać, jest, wiesz, no.
1: jak różne gówno może spotkać i nie ma mocnych czasem.
0: To nie chodzi o gówno czy nie gówno, ale po prostu jak masz w sobie jakieś lęki, jak masz w sobie jakieś nieposprzątane sprawy, to cię to spotyka i nagle się z tym stykasz. I ja takie coś przeżyłem wiele razy, ale niekoniecznie faktycznie tu się zgodzę z Tomkiem, że jest to niekoniecznie złe. To jest coś, co cię oczyszcza, z czymś się spotykasz. Już na początku dzisiejszej audycji mówiłem, że nawet chyba, że po prostu spotkanie, znaczy, że po prostu nosimy na co dzień pewne maski i dopiero właśnie czy napicie się, czy przyćpanie czegoś ściąga z nas te maski i to może być bardzo nieprzyjemne doświadczenie, jeśli wcześniej żyłeś tak, jak żyłeś.
2: Ale wiesz, ale no. To się sprowadza do tego, co wcześniej mówiłem, czyli punktu, w którym analogii LSD, nie wiem, metkata i nie wiem, i metoksetaminy są na tym samym poziomie. To są substancje, które trzeba rozpatrywać kompletnie osobno. I to, że teraz butyrfentanyl zabija ludzi, to nie znaczy, że wszystko, co tutaj jest na rynku dopalaczy, jest złe, ale większość na rynku dopalaczy jest teraz złe. Ale wiesz, ale no nie możemy do jednego worka wrzucić heroiny, marihuany i LSD. No, to jest nieuczciwe.
0: No pewnie, że tak. Ja bym to podsumował tak, że wyobraźcie sobie, na pewno już no, w dzisiejszych czasach każdy mniej więcej kuma, czym jest tam rozdzielczość 320 na 240 na 320, kurczę, już pijany jestem. I nagle się...
2: Jeszcze pijany jesteś.
0: I nagle się przełączacie na HD, nie? I widzicie ten świat w trochę wyższej jakości, w trochę więcej szczegółów jest. I to może być dla niektórych przykre doświadczenie. Przypomina mi się serial z Alem Bundy, kiedy okazało się, że on ma jakąś wadę wzroku i nagle zaczął nosić okulary i zobaczył tą swoją żonę Peg. Po prostu tak, jak ona naprawdę wygląda i przeraził się. No to, no niestety, tak to bywa i to, ja że założycie te okulary...
1: Jestem przy 7 sezonie, jest gość. W ogóle adwokatem, przepraszam, bo poruszyłeś ten temat, ale on by nie przeszedł w tej poprawności politycznej, która jest teraz, nawet w Polsce. No, jest szowinistyczny od podszewki i ciśnie cały czas. No, przepraszam.
0: Może nie, spoko. Może by nam się przydał taki Albandi trochę w tych dzisiejszych czasach tej poprawności politycznej. No, spoko. W każdym razie... To też jakiś ciekawy temat, że po prostu wychodzi z nas jakaś tam prawda, jakaś autentyczność, jakieś tam lepsze widzenie i percepcja. Bardzo dużo zależy od percepcji naszej, takiej, jaką mamy na co dzień. Jest dużo takiego fałszu, iluzji i Matrixa. Matrix w ogóle popularne słowo, nie? Odmieniane przez wszystkie przypadki, kurczę, przez wszystkich foliarzy. Uwielbiają w ogóle tego Matrixa, to uwolnienie się od iluzji i faktycznie tak trochę jest, że na co dzień żyjemy w tej iluzji. Niestety tak jest. I środki psychoaktywne czy alkohol nas z tego uwalniają po części, coś nam zabierają. Niestety, nie można patrzeć tylko na plusy, warto patrzeć na minusy. O minusach już dużo gadaliśmy też, nie? Nie dmiemy tutaj w jedną tubę i nie gloryfikujemy używek.
2: No właśnie, my raczej, wiesz, bo to mi się przypomina też historię, którą parę razy, wiesz, wspominałem, gdzie w szkole podstawowej przyszedł pan policjant i mówi, że no, tutaj marihuana jest zła, narkotyki są złe, amfetamina jest zła, ale tak, wiesz, żałuję, bo to też nawiązuje do początku naszej audycji, nie? Decyzje, które mogliśmy podjąć wcześniej. To skoro, panie policjantu, te wszystkie narkotyki są takie złe, to czemu ludzie biorą narkotyki?
0: No chcą uciekać od rzeczywistości, odrealnić się, sięgnąć trochę wyżej, spojrzeć na świat w wyższej rozdzielczości. Albo wykasować z siebie pewne rzeczy, które nam otwierają drogę do, wiesz, do pewnej właśnie percepcji, do spojrzenia na innych ludzi w trochę inny sposób. Ja dzisiaj sobie zdałem sprawę, że ze swoją mamą, która jest właśnie u mnie teraz w gościach, już wam mówiłem, to zacząłem gadać tak szczerze i o życiowych sprawach dopiero jak się napiliśmy, tak, po 2 litrach żołądkowej. To jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej i smutne, że potrafimy ze sobą gadać tak totalnie szczerze, dopiero jak się napijemy.
2: Nie? Ja nie wiem, ja nie jestem w stanie gadać, bo, to znaczy alkohol budzi we mnie, wiesz, te demony, które się otwierają, tak, w czasie, kiedy mam nieodwapnioną szyszynkę. Więc to nie jest aż taka szczerość. To jest taka szczerość, która ci się wydaje tu i teraz. Ale to nie jest taka twoja szczerość prawdziwa.
0: No jakiś tam substytut tej, ale jednak jest, nie?
1: Przepraszam, jeśli mogę się wtrącić. Mhm. To tak naprawdę po rozmowach z bliskimi nas ludźmi, nie tylko bliskimi, tak naprawdę po jakimś czasie nie pamiętamy, o czym rozmawialiśmy, kto logicznie miał rację i tak dalej, tylko jak z tymi ludźmi czuliśmy się.
0: No tak.
1: Tak jest. I właśnie i po wzmocnieniach, chociażby przez ten powszechny w Polsce żałosny alkohol, jednak to poczucie przyjemności jest większe z tej konwersacji i pamiętamy to jakoś bardziej doniośle i tak to zapamiętujemy, wybiórczo bardzo. Nie jesteśmy komputerem, żeby zero-jedynkowo zapamiętywać, tylko tak wybiórczo bardzo pamiętamy i właśnie dlatego alkohol jest tak popularny, tak myślę.
0: Furia tu napisał właśnie taką cenną, kurczę, myśl tutaj opisał na czacie. Po alko siebie lubię, a ludzie mnie nie lubią. Po nim, a na trzeźwo siebie lubię, a ludzie mnie lubią.
2: Siebie nie lubię, a ludzie mnie lubią.
1: A to tak racjonalizacja już właśnie.
0: Znaczy, taka to jest w ogóle niesamowita rzecz, bo też na przykład mój świętej pamięci ojciec po alkoholu był bardziej charyzmatyczny, był w ogóle duszą towarzystwa, potrafił zjednywać sobie ludzi, potrafił wpływać na innych, to mu dawało pewien taki power, ale stało się też jego klątwą i przyczyną śmierci de facto, więc no, wiecie, o czym mówię, tak? Że to ma swoje bardzo duże czasami plusy, a czasami minusy. To jest takie jak podpisanie cyrografu z diabłem w pewien sposób. Zyskujecie pewną wielką moc, ale i podpisujecie na siebie wyrok. Tak to trochę działa i tak jest i z narkotykami. Dlatego też nie wychwalam tych różnych substancji typu czy marihuana, czy to będzie, czy amfetamina, czy LSD, cokolwiek, bo to wszystko się wiąże, to ma swoją cenę, o to mi chodzi.
2: Tak, jak najbardziej tak, to wszystko i nawet jako wielki, i znowu mam ten problem, kurde, Kuba, jeżeli tutaj jesteś na antenie, czy jakikolwiek ktoś, kto porusza się na co dzień w języku angielskim, advocacy. Potrzebuję polskiego określenia na słowo advocacy. Jestem wielkim rzecznikiem LSD, ale wiem, że ja ponoszę tutaj pewną bardzo konkretną cenę. I ja jestem gotów minus 10 lat.
0: do życia?
2: Jestem gotów, na przykład, jestem gotów to zapłacić.
0: Może warto. A może nie.
2: Nie wiem, no. To i tak jest naprawdę cud niebiański, że w tym momencie żyję, więc...
0: Tak mi się przypomniało, że czasami wiedza o pewnych rzeczach jest błogosławieństwem, ale właśnie czyni nas nieszczęśliwymi, nie? Mówi się, że wiejski głupek jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, nie? O to ci chodzi?
2: Czekaj, już szukam sensowniejszego określenia. Nie, to... Kurde, no nie awans, no nie awans. No Jezus, kurwa, ja pierdolę.
1: Dobra, to potrzeba znać to słowo, ale może odpowiem Kraftowi tak, o ile zrozumiałem twoje pytanie, czy właśnie ten wiejski kupek jest szczęśliwy. To jest bardzo, bardzo, bardzo filozoficzna kwestia. I no, czy poznanie, tak? Czy poznanie więcej jest bardzo, bardziej wartościowe, czy okopać się w tym, co mamy i być uśmiechniętym, bo pierwsze lobotomie, jak powstała, no to w ogóle robili gdzieś tam za marketem, na parkingu, w tym Fordzie wersji T, był szarlatan jakiś, miał młoteczek i robił, jak ktoś był bardzo nieszczęśliwy, to mu tam pyknął, wiedział gdzie, takie pierwsze lobotomie za parę dolarów. No to nieważne, że się ślinił tam do śmierci, ale nie, oczy, ten wzrok, tak? I poczucie szczęścia w jego wzroku i na twarzy było wymalowane wręcz. Ale czy to jest szczęście? Z tego, co moim skromnym zdaniem z psychologii i właśnie filozofii dowiedziałem się, no to jest smutne, no bo według moich największych autorytetów szczęście to jest kochać i pracować. Dwa słowa. I ten łącznik, i nie albo, nie jedno albo drugie, tylko obydwa, kochać i pracować. To jest szczęście i tyle.
0: No taki chrześcijanin, jakiś typowy, który jest zadowolony, że Pan Bóg go obserwuje i że pomógł mu znaleźć zgubioną skarpetkę. Jest zadowolony, a ktoś, kto nagle otworzy sobie drzwi percepcji i zdaje sobie sprawę z całego cierpienia tego świata, z okropności wojny, z tego, że jesteśmy kupą parującego mięsa i nagle jego ojciec zachoruje na raka i musi gówno po nim sprzątać, jakieś takie, wiecie, przykre sprawy.
1: Tak, ale
0: lepiej czasami czegoś nie doświadczyć,
1: kocha kogoś i pracuje nad czymś. Przepraszam, przynosi mi słowo. Ten, który właśnie to zgubił skarpetkę, ale ma ten swój fach i kogoś kocha i pracuje, i ten, który właśnie rozmyśla nad złem całego świata, też ma swoją profesję, ma kogoś kochać, to tak jedność poniekąd.
2: Ale no i to czyni nas ludźmi. To czyni nas ludźmi. To odróżnia nas od zwierząt. Od zwierząt, tak, które są gotowe odrzucić element swojego stada, który jest zraniony, żeby całe stado przeżyło.
1: Troszkę, tak. Dobra, filozofia tu na bogato. Też może się wyłączę już. Słucham dalej na odsłuchu.
2: No i spłoszyłem słuchacza. Nie, nie uciekam.
1: Nie, nie. Co? Nie, bo tu już na bogato. Już o tej porze filozofii takiej głębokiej. Kurde.
0: Nie filozuj. Nie filozuj.
1: Chyba, że może jakieś pytanie potrzeba. Odpowiem.
2: No, a wiesz co? Tak, mam pytanie. Mam pytanie. Jak się czujesz wobec hipotezy symulacji? Wobec tego, że jesteśmy jakimś takim drganiem.
1: Tak, rozumiem. No nie musisz rozwijać. Tak. Mam z tym problem jeden tylko, bo tak jakby w 99% jestem duchem, ciałem, umysłem i z binarnością moją za. 1% jest taki, że kiedy jest to prawda, jest jakaś nadplaneta, która była przed stworzeniem Układu Słonecznego i jest szkoła bogów. Taki znany temat. No i właśnie był taki Bóg, nie wiem, miał na myśli na imię Mateusz na przykład, czy Janek. Fior. I poszedł na sprawdzian i miał zrobić świat. Zrobił świat i mu się nie chciało, bo miał koleżankę i tam do niej mają i mu się nie chciało tego świata zrobić. I tak potem napieprzył, że taką Biblię, nie? Że ten, który będzie nie cudzołożył, to dostąpi Królestwa Boże. I ten świat działa według tych zasad i może faktycznie ja pójdę, potem umrę, niedługo pewnie wątroba mi szczeli i stanę i będzie ta brama do nieba abrahamowa i tam będzie faktycznie, że zajebałem żaby, jak byłem mały, tam na asfalcie nie rysowałem ósemki i że nie oddałem do sklepu te 45 groszy z orężadem, bo powiedziałem, że oddałem, a nie oddałem, bo sklep zamknęli, już zapomniałem. I ten, już nie mówię o zdradzie, na przykład nie zdradziłem, ale że piłem zamiast się modlić i na przykład co niedzielę trzeba było być do kościoła. I takie najgorsze Janusze, którzy to robili w niedzielę, byli w kościele i tak dalej, tam będą na chmurkach, jak temu Minkin zapierdalały, a ja będę w piekle się smażył, bo akurat to jest ta symulacja. I to jest ten 1%, który mnie niepokoi.
2: To wiesz co, to zostań jeszcze na chwilkę, bo chciałbym odrobinkę tę myśl rozwinąć, bo tak? To jest myśl, która mnie za każdym tripem kwasowym boli.
1: No właśnie, to mnie też boli. Dokładnie.
2: Nie, tak. Ale daj mi dokończyć. Polega na tym, że istnieje pewien system, pewne coś, to jest i tutaj się odwołuję do tego, co na początku mówiłem, że każda akcja z naszej strony rozbija nas na dwa wszechświaty.
1: Tak.
2: I jest jakiś taki byt, jakiś elektroniczny byt, jakiś superkomputer, który zastanawia się nad tym i chce zdefiniować jeden punkt. Czy ja istnieję? Czy ja nie istnieję względem tego podejścia binarnego, o którym mówisz? Jak ciężko byłoby, wiesz, ten zdobyć pierwszy stopień świadomości. Rozpatrujesz wszystkie możliwe opcje, tak? Czyli budujesz sobie wszechświat, który się rozwija. I to mnie właśnie bardzo boli. I wiem, że nie tłumaczę tego do końca sensownie, bo nigdy mi się nie udało tego do końca wyjaśnić sensownie, ale co odróżnia twoje bycie od twojego niebycia? Dlaczego wiesz, że istniejesz?
1: Już ci odpowiadam właśnie, bo to może być drabinka, że ten super, ekstra, kwantowo, nie wiem, czarnoziórowy komputer, taki najlepszy we wszechświecie, takiego Fiora w klasie, to jest któryś tam szósty stopień na tej drabinie, a on, że stworzył nasz świat, to jest ten podrzędny pod nim i jestem piątym światem w tej drabinie i teraz nie rozważamy mojego bycia a propos względu tego super czarnodziurowego superkomputera, tylko pod względem kogoś, kto mnie stworzył. I tam mogą być pojebane procedury. I tam faktycznie można palić czarownicę i kto swoją czarownicę jest lepszy od tego, co nie spalił czarownicy i jest przejebane mamy. I taka logika może tam być.
0: No na pewno ta teoria symulacji, jeśli prawdziwa by była, to dowodziłaby tylko tego, że jesteśmy tu po to, aby wypełnić pewien test, nie?
2: Na
0: człowieczeństwo. Kiedyś pamiętam, bardzo mnie jakoś zastanowiło to, co powiedział mi mój kolega dealer swego czasu. Wiesz, krawiec, to po prostu się sprowadza do tego, czy jesteś bardziej człowiekiem, czy zwierzęciem. To mi dało do myślenia w pewien sposób.
2: Ale przecież jesteś zwierzęciem, jesteś jedną z dwóch małych świnek. Nie, krawiec, na jakiej podstawie twierdzisz, że istniejesz?
0: Słuchaj, to czy jestem bardziej człowiekiem niż zwierzęciem, to jest kwestia
1: znaczy,
0: tego, czy
1: potrafię opanować swoje... O co ci chodzi. Mhm.
0: Czy potrafię opanować swoje instynkty? Tak. Zwierzę bazuje bardziej na instynktach. Człowiek jest czymś więcej, potrafi je okiełznać. Człowiek potrafi znaleźć w sobie coś, co możemy określać jako tak górnolotnie, jako duszę, jako samokontrolę. Zwierzę tego nie ma jednak. I to było, wiesz, mądre dosyć, co powiedział mi mój kolega.
2: No ale jeżeli bym ci podłożył kosę pod żebra, to byłbyś bardziej zwierzęciem czy człowiekiem? Byś by bardziej uciekał, czy byś walczył, czy byś tutaj mnie zapytał, ile wynosi całka z EX do X?
0: Gwarantuję ci, że zachowałbym się w tej sytuacji o wiele bardziej nieprzewidywalnie niż zwierzę.
2: I tak by się krowy zachował.
0: No spoko.
1: Wracając potrzeba, właśnie jeśli każdy byt we wszechświecie szeroko poznanym czy niepoznanym właśnie może nie podlega temu bezpośrednio, temu kwantowemu, czarno-dziurowemu, najmądrzejszemu na we wszechświecie komputerze, tylko jest to jakiś stopień, jest jakaś drabinka i właśnie jakiś sobie uczeń w jakiejś szkole bogów zrobi taką planetę jak Ziemia i według niego tym algorytmem za albo przeciw będzie Biblia i może my pod takim algorytmem podlegamy. To mamy przerąbane.
2: Wiesz co, kiedyś bardzo głęboko wierzyłem w to. Kiedyś bardzo głęboko, na mniej więcej w moim ogólniaku wierzyłem w to, że w momencie, kiedy kończy się nasze życie i kiedy dostępujemy, wiesz, bram wszechświata, bram niebios i tak dalej i dostajemy niebo, to my tutaj sobie nie śpiewamy piosenek ku chwale Bogu, tylko dostajemy swój własny wszechświat i jesteśmy w nim Bogiem. I to byłoby naprawdę zajebiste, nie?
1: A to spoko, fuj. No.
0: Jesteś Bogiem, uświadom to sobie.
1: Tak.
0: Nie, ale powiem wam, że to jednak...
1: Jednak
0: nie powinniśmy siebie przyrównywać do zwierząt. Bo często robimy takie analogie, że właśnie porównujemy do świata tam z zwierząt. Jednak to się rządzi innymi prawami zupełnie. W ogóle ciekawostka. Wiecie na przykład, że lew jest nazywany królem dżungli czy tam coś? Z takich powodów trochę może nie, z których sobie nie zdajemy sprawy. Lew tak naprawdę nie poluje tak wiele jak samice, jak lwice. Głównie sobie leży i zapładnia. On dba o porządek, tak jakby w stadzie.
1: W ogóle słonie zabijają dużo więcej ludzi. Słonie są takie fajne, takie ładne, trąbą tam rzucają, a zabijają w cholerę więcej ludzi niż lwy i lwice razem wzięte, tak? Słonie lubimy, ale wów nie lubimy, tak.
2: To mi się przypomina taka scena z Króla Lwa, gdzie właśnie Mufasa i Simba siedli na tej skale, nie? I mówi, synu, to będzie, wiesz, to jest twoje królestwo, tylko tam, gdzie jest ciemno, to tam nie możesz iść. Tato, a co tam jest? Środa Śląska.
1: O kurwa, no nie pójdę za cholerę.
0: To było chamskie, naprawdę. Poniżej pasa. Ale kurczę, z tymi lwami to ciekawe jest, bo tak, lew to sobie tylko głównie śpi i zapładnia, dba tam o porządek na zasadzie, że zagryza małe z nie swojego miotu. To lwica dba o byt i poluje, ma pazury nawet takie w tylnych łapach, które jakieś tak natura wyposażyła je w takie pazury z tyłu, że ona nawet jak ucieka, to rani drapieżnika, który ją goni. Lew to jest taki obibok, który mało co robi. Trochę tak z facetami jest w sumie, że faceci się uważają za lepszych i patriarchat w ogóle, ale to kobiety na co dzień dbają o wszystko. Tak naprawdę są twardsze od facetów. Jak facet się rozchoruje, to tam, o, paluszek boli, o, chory jestem. Kobieta potrafi być twarda, tak? Jak jest naprawdę chora, no tak, jeszcze tak, z zakupami popierdala. A dlatego ja mnie patriarchat wkurwia.
1: Na ten mem.
0: No co mem?
1: Jeśli można wtrącić, bo właśnie wtrącę. Bardzo dużo jest memów na to, że kobieta, tak, ma miesiączkę, urodziła dziecko dopiero i w ogóle, no nie, ale ja nie podważam absolutnie, tylko faktycznie kobieta ma jakby od przyrody bardziej w kość dostaje niż samiec, a jednak samiec ma ten katarek i już oj, nic niezdolny zrobić.
2: Tylko, ale że... w momencie, kiedy masz katarek, to jesteś w stanie zarządzać tym całym swoim stadem. Bo to jest, wiesz, bo to jest kwestia samca alfa, to jest kwestia lidera. Takiego, wiesz, wskazania pewnych rzeczy, co ma zrobić stado, żeby to stado przetrwało. Bo zauważ, że nawet jeżeli jesteś tym samcem alfa, jeżeli jesteś tym prezydentem, dlatego...
1: Słucham okay. Dalej.
2: Nie, dobra, kontynuuj.
0: Słuchajcie, mówcie pojedynczo. Trochę, Grzesiek, przerywasz, tak? Weź trochę, cierpliwości, bo odczekaj, aż rozmówca tu skończy i spokojnie, mamy czas, spokojnie się wypowiesz.
2: Tak? Aleś mi się tutaj, krawiec, wjebałeś w werset mój 13 z Budkowic, <Werset. więc. laughs> Nie, po prostu chodzi mi o to, że wiesz, że my nie do końca wiemy, w jaki sposób zwierzęta między sobą się porozumiewają. To nie musi być, wiesz, miauczenie, mruczenie, to może być mowa ciała i tak dalej. I nawet jeżeli my jesteśmy tym samcem, który na przykład dostał przeziębienia i tutaj tak sobie to gorywa, no bo nie oszukujmy się, my jako faceci nie za bardzo sobie z tym radzimy. I jeżeli mamy 37,5, to jakbyśmy dostali odrę i za chwilkę byśmy gotowi byli umrzeć. Natomiast lwy i różne inne właśnie takie strukturalne z takim patriarchatycznym podejściem zwierzęta, nawet jeżeli leżysz, nawet jeżeli tam dogorywujesz i sobie odchorywujesz swoją poprzednią walkę, no to jesteś w stanie wymiałczeć, wymruczeć jakieś rozkazy dla swojego stada, tak żeby to się wszystko ogarniało. I co do samych lwów, i to jest kompletnie nienaukowa teoria, kompletnie niczym nie podparta, tylko i wyłącznie moim prywatnym wrażeniem, to jest to, że one są w stanie przekazać, że ty zrób to, ty idź tam, ty idź tam, ty idź na tamten kamień i będzie okej. I nasze stado się tutaj ochroni.
1: Tak, tak. Właśnie chodzi mi o to, że wśród samic, tak, współczesnych samic, tak, nie chcę... Nie, żeby to miało jakieś negatywne konotacje, tylko chodzi mi o tą właśnie biologiczną spuściznę. Właśnie tak jest, że no, samice zawsze mają to dziecko, chore, coś tam tego i tak dalej, ale samiec ma jednak ten, walczy o status, cały czas walczy o status takimi mikro, nawet upustami, tak, że odejdzie te pół metra od tego gniazda, to jest dla agresora już taki upust, tak, że już odstąpił gniazda i my mamy ten katar i idziemy w ten świat tych samców na giełdę Wall Street, nie wiem, nie wiadomo gdzie, i my nie możemy być trochę tacy upośledzeni, my musimy być 100%.
2: Ej, ale kurde, bo tutaj zbudowała mi się pewna myśl, którą naprawdę musiałem się ugryźć w język, żeby ci nie przerwać, że w momencie, kiedy łapiemy te 37,5, jakieś głębokie przeziębienie, to wtedy my, samce, jesteśmy na tyle po prostu tak bardzo przyszłość naszego stada od nas zależy, że musimy zrobić taki, wiesz, taki szum, takie bębny wokół nas, tak, żeby zwrócić na nas uwagę, bo jeżeli my padniemy, bo wiesz, bo te 37,5 bardzo szybko może się przerobić w 39,5.
1: Tak.
2: I być może, i to jest kompletnie nienaukowe, ja sam się wstydzę, że to mówię.
1: Rozumiem, że jakieś na poziomie jakiejś tam ewolucji rozmawiamy.
2: Tak, że wiesz, że od nas zależy zbyt wiele, żebyśmy sobie mogli pozwolić na najmniejszą słabość, typu katar.
1: No dokładnie to chciałem powiedzieć poniekąd. Tak.
0: Czyli wszystko się sprowadza w sumie do takich behawioryzmów, nie? I z natury wszystko pochodzi. Tylko w naszym współczesnym świecie się to rozwarstwiło w takie różne dziwne zachowania i skórki, i pozy, i maski, ale tak naprawdę wszystko z natury się wywodzi. I kobiety są bardziej takie zrównoważone, stałe i przewidywalne, a mężczyźni to tacy skrajni i po prostu przejaskrawiają, wyolbrzymiają pewne zachowania. Tak to też i w naturze wygląda. Kobiety to mrówcza praca na co dzień, a facet raz na jakiś tam czas ma zryw i na przykład da komuś w ryja i tak to wygląda po prostu.
2: To znaczy, wiesz, to bardzo prosty przykład. Facet współcześnie wkłada palce między drzwi a futrynę i sobie palce połamie, a kobieta mu potem tę łapkę opatrzy.
0: No niekoniecznie, może jest to jakiś dobry przykład na to, co powiedziałem, ale też i pytanie mogę zadać, kto wykonuje cięższą pracę? Czy ta kobieta, która powiedzmy codziennie z rana wstanie i zadba o wszystko, czy facet, który nagle się zerwie, ma zryw jakiś i nagle mu się zbierze na działanie. Myślę, że kobiety mają gorzej jednak i są bardzo niedoceniane. I dlatego tak często właśnie się wstawiam za kobietami i wkurwiam je patriarchat, że faceci sobie uzurpują jako ta silniejsza, jednak bardziej skrajna siła, uzurpują sobie władzę. Kobiety tak naprawdę więcej wkładają wysiłku, myślę, w codzienne życie. Wiem, że to niepopularne, zaraz mnie tu faceci, o, ty krawiec pierdolisz, to głupoty gadasz.
2: Krawiec pierdolisz.
0: No, bym dupą
1: krawiec pierdolisz. Nie, przepraszam, sławna krzywa dzwonowa, która ma tam jakiegoś uczonego też, jak to się nazywa? Pan Etam, nasz kochany, tutaj o krzywej dzwonowej, korwinowej, tutaj się wypowiadał często i wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję.
2: Tak, wiem o co ci chodzi, to jest generalnie prawo dużych liczb, że...
1: Na końcu języka mam uczonego, który właśnie też... Tak?
2: Nie wiem o kogo chodziło, ale chodzi o to, że w...
1: Krzywa Gaussa,
2: tak, kurde.
1: Tak.
2: Że 60% to jest taki, tak. Że... Jak to moja mama mnie uczyła, że 60% buduje całą, ta środkowe 60% to jest taki... Kompletna, absolutna większość, no i 20% jest mniej, 20% jest więcej.
1: Tak. To się rozkłada fajnie, tak? Jak to wyprostować, to mężczyźni i kobiety są równi, nie? To jest tak najlepszy w tym wszystkim.
0: Powiem wam jeszcze o jednym swoim dzisiejszym przemyśleniu. To takie konserwatywne, starodawne traktowanie kobiet, że tam całuję w rączkę szanowną panią, puszczam przodem, to było taka rekompensata za to, że kobiety miały generalnie gorzej, nie mogły wychodzić z domu, jak tam wyszły w ogóle z domu, to do kościoła tylko, nie? I musiały więcej pracować, wszystko, ale jak już je się wypuściło z domu, to takie traktowanie jak dziecko, że tu całuje w rączkę, takiego i takie udobruchanie, nie? Po prostu to jest straszne. To mnie wkurwia po prostu. Idę sobie zapalić aż.
2: Eee, Dobra, misiaki, to ja się będę powoli rozłączał, bo już powoli na mnie pora.
0: No, zabrakło mu argumentów, widzicie, miałem rację, wszystko to było strasznie mądre, co powiedziałem, bo aż za nie tak, mówił nie, i mu argumentów zabrakło.
1: Ja też cały czas mądrze mówiłem o dopalaczach, zagrałem potrzebę, następnej potrzeba sprawdzam dopalacze.
2: Nie, następne sprawdzam będzie o Greenpeace'ie, muszę to kurwa wreszcie nagrać.
1: O Greenpeace'ie, o to klaskam rękami, nogami. Owszem, należy się. No.
2: Będzie ostro po dupie, ale to innym razem. Ja się tymczasem żegnam. Zobaczymy się w Nocnym Marku w poniedziałek, a potem co zobaczymy, to zobaczymy. Cześć.
0: Tak jest. Cześć, cześć. No to zostaliśmy sami. Grzechu.
1: Ale mam nadzieję, że zachęć kogoś do rozmowy, bo tak sami to jak to tak sami.
0: No właśnie, jeszcze trochę jesteśmy na antenie, więc jak chcecie dołączyć, to nie ma tutaj żadnego problemu, że Grzesiek jest na antenie i że sobie gadamy. Wy możecie też do nas dołączyć, dołączymy was do dyskusji. Taki trochę współprowadzący jesteś dzisiaj w sumie po raz pierwszy, bo prawie przez całą audycję wspólnie tutaj gadamy, więc no,
1: tak,
0: spokojnie.
1: Tak, ciepłe słowa, więc... Muszę pić częściej, ja chyba. Nie, przepraszam, że ten nie, żartuję. Zapraszamy do rozmowy.
0: No, ja już wytrzeźwiałem prawie, że, więc to niepokojący stan w ogóle. Na początku ledwo co mówiłem w ogóle, a teraz już jakoś tak się normalnie czuję. Więc dzwońcie.
1: Słyszę bardzo, wiesz, masz głos. Tam, bo właśnie koło tam 22 zajawkę taką zapytałem. Potrzeba mi odpowiedział zresztą, że krawiec ma że krawiec ma paść, tylko że o 24 ma być audycja, ale jakoś taka luźna bardzo. No, a tam parę minut później ktoś tam pisze, jesteś na antenie, okej. Okay. No i tak to, no. I właśnie porównać te dwa głosy wtedy, a teraz, no to szacun, szapoba, masz mocną głowę, bo w ogóle wydajesz jakbyś najbardziej merytoryczny podcast, audycję prowadził i tak naprawdę, nikt by nie rozpoznał.
0: Nie, no na początku to w ogóle bełkotałem 3 po 3. Wiesz, no po 2 litrach nawet tej żołądkowej, która wedle prawa w sumie nie jest, która w ogóle nie jest wódką, bo się nie kwalifikuje jako wódka. No ale jednak 2 litry trochę sporo, ale już teraz prawie, że wytrzeźwiałem.
1: Na 2 osoby?
0: No tak, niby tak.
1: Na 2 osoby?
0: No. 2 litry na 2 osoby. No,
1: okej, okay, dobra.
0: To jest sporo, tak. Ale teraz już wracam do normalności. Krawcze, miałeś coś więcej powiedzieć o dawnych czasach, o których mama ci opowiadała. No wiecie co, to są w zasadzie mroczne czasy. Często sobie mówimy, że dzisiaj to w ogóle czasy ostateczne, tak? Że kataklizm, że zbydlęcenie, że ludzie się coraz głupsi robią. Wcale nie, naprawdę kiedyś było gorzej, jak się tak posłucha opowieści osób, które kiedyś żyły. No zdecydowanie, dzisiaj mamy dużo większy komfort, dużo większą wolność. Wszystko jest raczej na plus, jeśli mowa o komunie. Komuna, nie docenia się komuny troszeczkę. Ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich wad, ze wszystkich, z tego całego syfu. Komuna, najprościej mówiąc, zniszczyła w nas, nie wiem, tam moralność, trochę nas zezwierzęciła, ale jednak nie należy odmawiać komunie, temu PRL-owi, tego, że wprowadził edukację. Ludzie byli wcześniej naprawdę ciemni. Ja myślałem, że wcześniej ludzie byli jednak wyedukowani, ale jednak edukacja była dla elit bardziej, dla wybranych. Wyobraźcie sobie taką wieś jak w Konopielce, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czy ziemia jest okrągła, czy płaska. Nie potrafią liczyć, czytać. Komunizm wprowadził jakby edukację dla mas, tworząc takich trochę, no, brzydko mówiąc, ćwierć inteligentów, ale jednak po części inteligentów, tak? Wcześniej, no może bardziej w Rosji niż w Polsce, ale w Polsce też. Był naprawdę analfabetyzm. Ludzie kończyli po 4 klasy szkoły podstawowej, z czego ta szkoła podstawowa na wsi nie równała się szkole podstawowej w mieście. Nawet komuna przyznawała przez długi czas takie punkty bonusowe dla tych, którzy chcą się kształcić, a pochodzą właśnie z wiosek, przyjeżdżają do miasta, chcą się kształcić. Oni mieli takie jakby lepszy start, dostawali taki bonus, że byli troszeczkę, mieli do przodu w stosunku do tych, do tej inteligencji, która chciała się kształcić w mieście. To nie jest tak, że same minusy są komuny. Komuna nas faktycznie zepsuła w dużym stopniu, ale jednak też dużo, dużo dała. Elektryfikacja, industrializacja, uprzemysłowienie, to się po polsku mówi, tak? No więc jednak są pewne też i plusy. Nie wiem, dużo mógłbym wam opowiadać o dawnych czasach, bo jednak jestem trochę starym człowiekiem. Ja już jestem pod 40, więc trochę więcej kojarzę niż na przykład ci, którzy mają po 30 lat, po 20 lat. Ale dzisiaj taka luźna audycja, sobie tutaj filozujemy, nie? Nie? Co nie, Grzesiek? No, zniknął chyba Grzesiek.
1: Nie zniknąłem. Jestem. Mam prośbę, czy mogę na przerwę bardzo, bardzo, bardzo w nurt audycji przerywnik muzyczny zadać tobie, wyśleć szybko na Skype'a?
0: Pewnie,
1: i zapodasz?
0: Pewnie, że tak.
1: Spoko.
0: A co tam masz ciekawego?
1: No to niespodziankę od gościa, który...
0: Także dzisiaj zapodaję wam DJ Greg.
1: No. DJ Greg.
0: DJ Greg.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Ten nocny, przepraszam, ale ten nowy Skype jest tak
0: pierdzielony,
1: tak. Że nie wiem, jak ci linkę nawet na niego wysłać. Czekaj, mam...
0: Dlatego sobie jeszcze nie przeinstalowałem i nadal mam starego Skype'a.
1: Nie rób tego.
0: Dzięki któremu, jak ktoś dzwoni, to nie słyszycie.
1: Daj spokój.
0: Tego się nie da wyciszyć. Jakiś gospel tutaj, gospel.
1: Gospel, no jakiś, jedno, no to mam nadzieję, że się poznasz z tym panem, ale dawaj.
0: No to co, to robimy przerwę muzyczną i spotykamy się za mniej więcej kilka minut, tak?
1: Ja wyciszę mi i czekam na go.
0: O, jaki nadgorliwy się jeszcze wyciszył, zanim skończył zdanie. No,
1: to... Ja wyciszam się i czekam na panów, gości, pa.
0: No dobra, to spotykamy się w takim razie po przerwie. Dzisiaj utworek od Grzegorza i za 3 minuty

0: Można powiedzieć, że śmierć każdego z nas jest naszym indywidualnym końcem świata. Każdego dnia może nas to spotkać. Ludzie umierają w taki dosyć trywialny sposób. Znam przypadki, kiedy jakieś dziecko zostało potrącone przez tramwaj. No, nie znam przypadków, kiedy dziecko wpadło do szamba, ale też tak jest właśnie, nie? No, niestety, warto być takim czujnym chyba i przygotowanym na to, że życie się z nami nie pieści. Może ta natura się z nami nie pieści, tak? Jesteśmy częścią tej natury, a wy słuchacie Czasów Ostatecznych. Dzisiaj zupełnie luźna audycja, taka pijana trochę, psychoaktywna.
1: Bardzo luźna audycja z pijanymi członkami. I nie mów, że ktoś z szamba nie wyciągnął kogoś. Mówiłeś coś takiego?
0: Nie, mówiłem tylko, że życie to polega na tym, że czasami dziecko wpada do szamba bez powodu i bez przyczyny i nie czuwa nad tym Bóg. Tak. Uważam. Mhm. A tak. Ty uważasz inaczej, że moja... Bóg czuwa?
1: Nie, że moja przyjaciółka Monika wpadła do szamby jako dziecko i za włosy wyciągnął ją mój dziadka, kolega, nie wiem jak ma na imię. I to jako jej kolega serdeczny, nie? Tam w wieku 5 lat, to takie przeżycie mam.
0: No to Baron Münchhausen się wyciągnął, sam siebie wyciągnął z bagna za włosy, ale to się nie zdarzy chyba nikomu z nas, że sami siebie wyciągniemy za włosy.
1: Ale do filozofii jest zacny przykład. Tak.
0: No niestety, ja uważam, że jesteśmy częścią natury i że życie stwarza takie sytuacje, gdzie niestety nie przypomina to scenariusza filmu ani bajki Walta Disneya. Niestety musimy być na to przygotowani. Ale to jest chyba dobra rada, żeby być ostrożnym, żeby czuwać, żeby właśnie nie wpaść do tego szamba. I dlatego kiedyś wykazywałem szkodliwość chrześcijaństwa. Wielu chrześcijan uważa, że czuwa nad nimi jakaś, wiesz, jakiś Bóg, jakaś siła odgórna, siła sprawcza, która sprawia, że nigdy nie wpadniesz do tego szamba. I od tej strony nie jest to szkodliwe. Bo ty jesteś przekonany, że czuwa, a nie czuwa.
1: Nie, to można bardzo łatwo zbadać, że karma mimo wszystko nie działa. Jakbyśmy sobie tego nie racjo. No, błędów poznawczych jest tam, nie wiem, 117 podstawowych i rozwinięcie więcej. I warto poczytać. I szybko po pierwszych trzech, czterech dojdziemy, że karma nie działa. No, to jest smutne. To jest takie uważające człowieczeństwu. Ale po tym dostrzegamy jednak ten pryzmat tego bieżączki, co się dzieje i tak dalej, tak?
0: Kurczę, no nie zgodzę się z tobą trochę, bo uważam, że karma w pewien sposób działa, tyle że jest to karma, karma społeczna. Karma społeczna w 100% działa. Takie przysłowie jest, z kim przystajesz, takim się stajesz. Wiesz, po prostu, jeśli jesteś określonym typem człowieka, to zaczynasz spotykać określonych ludzi na swojej drodze i ci ludzie bardzo mocno cię warunkują.
1: Kiwam głową, tak. Zgadzam się.
0: Karma
1: tak?
0: Społeczna jest to normalne zjawisko, wytłumaczalne, namacalne, którego każdy z nas doświadcza. I jesteś człowiekiem, który słucha określonej muzyki, dokonał określonych wyborów, zaczniesz spotykać takich ludzi, na jakich sobie zapracowałeś. I ci ludzie bardzo mocno... Słuchaj, gdybym nie spotkał na swojej drodze jednego człowieka, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, wiesz? Mam na myśli teraz konkretną osobę, o której nie powiem na głos.
1: Nie, spoko. Nie. No. Gadamy w ogóle o strukturze. Przepraszam. No, słucham dalej.
0: Nie, no, spoko, wiesz. No, możesz mi i przerywać i możemy sobie
1: nie,
0: strącać.
1: Spoko, no, słucham,
0: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie mam nic przeciwko. Słuchaj, to jest dynamiczna audycja, tym się różnimy od jakichś...
1: Ale, ale kontynuuj swoją myśl, nie?
0: Ale
1: bo
0: ja już nie mam żadnej myśli, więc nie, bo dlatego nie mam nic, nic przeciwko, żebyś się wkrącił.
1: Który i tak przerwałeś.
0: W sumie nie. Nie, śmiało, śmiało, nie przejmuj się. Są,
1: dobra,
0: są
1: okay.
0: Sytuacje... No,
1: dobra, dobra. Nie, sądzę, że owszem, wierzę w głębi mojego serca. A propos właśnie, co jeszcze był potrzeba 19 i gadaliśmy o symulacji i może to jest tak perfidnie, matematycznie wytłumaczone w tym wszechświecie, w tej galaktyce, na tej planecie, czy w tych wszechświatach gromadzy galaktyk i tak dalej, że może to się gdzieś jest taka kreska równa i potem ktoś dopisuje jedynkę czy tam zero i to te całe równanie się równa, ja w to nie wierzę osobiście. Jednak jakaś logika we wszystkim musi być i nie wierzę, że ktoś robi dobro na tym świecie, ktoś żyje tam 80, 90 lat, 70 lat i nie wierzę, że karma się mu wróci w tym małym, w 80 latach. Nie wierzę, że karma potrafi się wrócić w wieku tam 40, 50, 60, 100, 120 lat. To jest za krótki okres czasu, żeby karma mogła się wrócić. To chciałem powiedzieć.
0: No ale karma to chyba na czym innym polega, że w jednym życiu jesteś ofiarą, a w drugim stajesz się łowcą dla równowagi, nie? Tak bardziej od tej strony. W jednym życiu, w którym zaszkodziłeś komuś, doświadczasz skutków takich działań, jakich sam, do jakich się przyczyniłeś, jako że to jest taka lekcja.
1: A taka reinkarnacja to takie te indyjskie już takie kurde bóstwa, wierzysz?
0: To? No, nie wiem, teraz są na YouTubie popularne filmy, które mają tytuł Instant Karma, czyli karma błyskawiczna.
1: No tak. I bardzo lubię ten. Tak.
0: Fajne są, nie?
1: To jest fajne. To jest twój fajny.
0: Wpiszcie sobie na YouTubie Instant Karma, to zobaczycie, jak ktoś robi coś głupiego i doświadcza od razu skutków jakby... No. Takich
1: ale właśnie ile tam było kamer, a ile ludzi dostali takich pierdol, nie było tej instant karmy, jeszcze po tym dostali wpierdol jeszcze na przykład kolesiowi w samochód wjechał goleś i przepchał go, też rozjebał mu zderzak i przepchał go na następne miejsce dla niepełnosprawnych. I dostał jeszcze mandat za szybę, tak, miał zderzak rozpierdolony i mandat, że zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych i dwa mandaty w jeden wieczór.
0: Jak się zastanowić, to człowiek w sumie faktycznie doświadcza najczęściej skutków swoich działań, które są w zasadzie takie często przeciwne temu, co zrobił, czyli odczuwa skutki po prostu, bo każdy skutek powoduje, bo każda przyczyna powoduje skutek i ten skutek jest często związany właśnie z tym, co zrobiliśmy. No tak to jakoś działa.

0: Dobrze. Masz na pewno wielu kolegów, znajomych, byłych, niebyłych, którzy działali według, w cudzysłowie, teraz tam w Amerykanie macham, zasad. No jednak ten, jak po ścieliszach się wyśpisz, to wiesz, jakoś się nie spełniło, nie? Matka umarła na raka, coś tam, ojciec ten
1: A ta
0: wymiał
1: zasada,
0: kol.
1: że podobne przyciąga podobne, to już trochę lepiej chyba obrazuje, nie?
0: O, to tak,
1: Bo
0: to poniekąd
1: przyciągasz
0: to się z tym
1: osoby,
0: zgadzam.
1: które są, powiedzmy, tak samo się zachowują jak ty, obcujesz z nimi i doświadczasz skutków ich zachowań na własnym przykładzie.
0: Co więcej, te wartości, które ich przyciągają, mogą mieć jakby, jak to powiedzieć, nie chcę filozofować, ale negatywne, jakby antagonistyczne skutki, i oni w tym momencie się spotkają. No nie wiem, jakby jest ktoś, który lubi boks. To jest taki antagonizm, i ktoś, kto nie cierpi tego, nie wiem, uliczne walki, i oni się spotkają, poróżnią, pobiją, ale wiesz, zrozumieją, że między nimi, że on z ulicy te walki podjął, a ten z tej siłowni, i stają się przyjaciółmi. Nie wiem, czy coś pierdolę bez ten narąbany w cholerę.
1: No ja też. Nie,
0: Co?
1: może to chodzi po prostu o to,
0: Ale nie, wiesz,
1: że
0: o co
1: po
0: mi
1: prostu,
0: chodzi.
1: że przyciągasz ludzi takich jak ty, doświadczasz
0: No.
1: skutków ich zachowań, które są takie jak twoje, uczysz się
0: Tak.
1: poniekąd na własnych błędach, bo no powiedzmy, że jesteś jakimś takim bucem pozbawionym empatii. Wiadomo, że będziesz przyciągał też takich ludzi i w końcu doświadczysz tego, że dla nich się nie liczysz ty, tylko oni, bo też jesteś egoistą, przyciągasz egoistów. To jest dosyć proste do skumania, nie?
0: No, tak robiąc, tak jakby to spłaszczając, no będąc punkiem, nie? Jest takim, kurwa, ale jesteś punkiem prawdziwym, nie? I tam jakoś się tak zdarzyło, w środowisku tam osiedlu skinów się znalazłeś, ale jesteś ostrym punkiem. I w tę ideę wierzysz, i oni ci nic nie zrobią, tylko dlatego, że jesteś tym właśnie autentycznym punkiem, tym ich właśnie, jak to się nazywa, tą drugą częścią.
1: No ja nie wiem, nie.
0: Nie, jesteś, wiesz. Jesteś punkiem, kurwa, jesteś wśród, kurde, złego obozu, i jesteś szanowany, o to mi chodzi, bo jesteś autentyczny punkiem, nie? Masz autentyk, taki coś. Dobrze,
1: Respekt
0: jestem.
1: czy
0: Respekt,
1: poważanie, tak?
0: tak, respekt, poważanie, bo mimo wszystko, że jesteś z obcego obozu, ale jesteś autentyczny. Mimo wszystko, nie. Dobra, jestem tak narąbany, że ja naciskam czerwoną słuchawkę.
1: Aż tak?
0: Kraszczy, no aż tak. Kraszczy, dzięki. I mam głęboką nadzieję, i to nie mówię do ciebie, Krawcze, tylko do tych, co nas słuchają, że ktoś pociągnie tą audycję, bo jak nie, to będę ten zły. Dzięki, Krawcze, cześć.
1: Dzięki. No,
0: No
1: trzymaj
0: hej,
1: się dzisiaj,
0: cześć.
1: Grzesiek ze mną współprowadził dzisiejszą audycję.
0: Rozpoprowadzę.
1: O, tu rozłączyłem niechcący sorasy. O, ale mi noga ścierpła. O Jezu, to w ogóle czuję, jakby nie moja noga. Jakiś przerzeźnik by się przydał, muzyczny chyba. Myślę, co tu włączyć. Ajajaj. No i nie wiadomo, co tu włączyć. Dobra, okej, już wiem.

0: deszczowy klaun Kinga Price. Aktorka, którą znacie być może z filmów Smarzowskiego, fantastycznie też śpiewa. Fajny utworek, trwa aż 6 minut, ale to jest okazja, żeby ci, których nie interesuje piosenka aktorska, sobie poszli, zrobili kanapkę, napili się czegoś, a jeszcze z wami posiedzę. Fajnie nam się dzisiaj gada, takie filozoficzne różne klimaty dzisiaj, to zostańcie z nami jeszcze.
1: Zamknął się w wozie, który na urwisku stał. Musieli jechać już, szef stanął.

No, niestety niektórzy mają taki talent, że co nie powiedzą, to kulą w płot, albo jak coś otworzą swój otwór gębowy, to kogoś na przykład wkurwią, albo zdenerwują, albo nadepną na odcisk, albo też na przykład... No, tak bywa. Ale nieważne. To był Deszczowy Klaun Kinga Price. To oczywiście polska wersja piosenek Nicka Cave'a. Przegląd piosenki aktorskiej. Okej. Można zawsze zadzwonić jeszcze i nawinąć jakiś inny temacik. Może weselszy. Na Nocne Radio. Skype. Okej, coś tu się włączyło. A ja powoli już się tutaj szykuję do spania też. Padam na ryj, nie ukrywam. Furiat, ty już nic nie mów, dobra? Już siedź cicho lepiej. Dopiero co odbanowany. Tak ci powiem twoim językiem biblijnym. Po 7 dniach... odbanowan i znowu zbanowan zaprawdę, prawda? Coś tutaj głośno, dobra. No właśnie. Nasza zima zła. Okej, może jeszcze jakiś jeden utworek przerywnikowy by się przydał na rozluźnienie sytuacji.

Znieś swój miecz, wojowniku. No, jakbyście się czuli, gdyby jacyś kolesie z krzyżem na płaszczach spalili waszą wieś, wymordowali bliskich? No właśnie. Tutaj pytanie z komentarzy naszych radiowych. Krawcze, a nie wystarczyłaby ci Amiga 500? To tak odnośnie nowego komputera, na który zbieram. No tak, wystarczyłaby w sumie, gdybym miał oczywiście modulator do podłączenia do telewizora swojego komputera. 32 kolory niby wystarczą, ale jednak no... Nie no, niby z palety 4096. No ale jednak 16,7 miliona. Brzmi kusząco. Myszka. Nie, no najbardziej by mi brakowało gier, w których można używać dwóch fajerów, a nie tylko jednego. Sam nie wiem, czy bym się skusił na Amigę 500. No Etam zaraz tu by powiedział, że o, jakby Amigę 500 uzbroić w 2 mega RAMu i w interfejs jakiś tam do twardego dysku specjalny, że można podłączyć twardy dysk, to całkiem dobra maszyna.

Okej, okay, powoli kończymy audycję. Dzisiaj takie znowu luremy ostateczne, czyli luźne bardzo. Takie połączenie luźnych gadek z czasami ostatecznymi. No, przepraszam was bardzo, nie mam ostatnio czasu, żeby się przygotować jakoś konkretnie i nawinąć jakiś konkretny temat spiskowy, czy tam ezoteryczny, czy paranienormalny w audycji, więc tak sobie po prostu dyskutujemy, ale wiem, że jakoś tam jest dla was strawna ta mieszanka właśnie różnych przemyśleń, luźnych gadek i tak dalej. I sobie po prostu dyskutujemy, rozmawiamy. Co będzie, to będzie. Improwizacja, eksperyment i tak dalej. A dzisiaj sobie właśnie rozmawialiśmy tak o życiu, o wyborach, których dokonujemy, o tym, jak te wybory potem kierują naszym życiem. To w zasadzie to nie jest nawet taki błahy temat, bo to naprawdę ma znaczenie. Jak patrzę na swoje życie dzisiaj właśnie i podsumowuję sobie, jakich wyborów dokonywałem, jak mnie uwarunkowało pewne, nie wiem, tam wychowanie, jakie różnice było w tym, jak wychowywane były inne dzieciaki, jakie skutki to przyniosło. To jest cholernie ważne tak naprawdę i warto sobie to wziąć do serca. Tak. Myślę, że potrzeba dobrze tu podsumował, żebyś po prostu furiat nie zaczepiał tutaj ludzi. Słuchaj, no też o pewnych rzeczach tam nie wiesz, coś, czy masz taki jakiś dziwny talent, że coś tam chlapniesz, wiesz, często jakiś taki jesteś, wiesz. No nieważne. My się spotykamy w poniedziałek na pewno w Nocnym Marku. Będziemy znowu szydzić, drwić sobie, wyśmiewać. Za mało tego wyśmiewania i tych drwin jest. Ludzie, jak patrzę na ten nasz rząd, jak ci ludzie się zachowują, jakie prawo wprowadzają, naprawdę, to nie sposób nic innego robić, jak tylko drwić. Czytam sobie o jakimś księdzu, który zapraszał na plebanie małe dziewczynki i tam je kąpał, obmacywał i prokurator potem w sądzie, nasz oczywiście prawicowy, taki boży prokurator, tłumaczy, że to był ksiądz energoterapeuta, który leczył dotykiem, tak? I że to nie ma nic zdrożnego, bo on tylko mył i kąpał, a nic więcej. To się zastanawiam, na jakim świecie ja żyję i czy to jeszcze jest Monty Python, czy Barea jeszcze, czy... nie wiem.

dziś chodził mi po głowie taki temat, świat, nasz świat, bardzo dawno, dawno temu i za, powiedzmy, nie wiem, za 1000 lub może za 1000 lat w przód, bardzo daleka przyszłość. To są ciekawe też rozważania. Taka zupełnie może nawet odrealniona wizja tego, jak będzie kiedyś. Jeśli oczywiście dotrwamy. Przepraszam. No bo jednak zdaniem niektórych zmierzamy do samozagłady. Ja akurat podzielam ten pogląd. Ale taki, wiecie, świat nie za 100 lat, nie za 10 lat, tylko taki naprawdę grubo w przyszłość sięgamy wzrokiem, nie? Czy nie staniemy się przypadkiem jak półbogowie? Czy te nasze wszystkie wizje science fiction o superbohaterach to nie jest jakaś wizualizacja tego, jak będzie za 1000 lat, za 1000 lat? I taki chciałem temat przygotować, ale niestety się widzicie, napiłem, wypity dzisiaj. O, anulowanie subskrypcji na Patronite. Z tym anulowaniem to jest ciekawa sprawa, bo to właściwie chodzi o to, że ktoś tam deklaruje, że przez jakiś tam czas będzie nas wspierał i po prostu się kończy ten okres, nie? A Patronite pisze, że anulowanie. Tak brzmi złowieszczo, jakby ktoś zrezygnował. Oczywiście zachęcam, żeby tutaj nas sponsorować i dopieszczać jak najbardziej. Czemu nie? Nocne radio. No, jak dzisiaj słyszeliście, zupełnie takie odjechane radyjką, w którym gadamy tak, jak w sumie nie gadają nigdzie indziej. Bardzo szczerze, bardzo tak eksperymentalnie i bardzo tak nietypowo i w ogóle. And drive them into darkness forever they'll be. A za jakiś czas już powoli się staramy, aby nocne radio powiem tak, zbliżają się pewne zmiany. Trochę sobie tutaj obgadaliśmy parę spraw i chcemy trochę zmienić nocne radio, ale tutaj z szczegółów nie zdradzam. W kapitanacie trwają rozmowy. No i być może niektórzy będą zaskoczeni, ale no, wszystko się czasem zmienia.

Przypomnę takie przysłowie, porzekadło. Mowa jest srebrem, a milczenie... Mowa jest złotem, a milczenie srebrem. Nie, przepraszam. Coś, ja już jestem zakręcony dzisiaj. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem? Chodzi, nie, no dobra, chodzi mi o to, że czasami większą wartością jest niepowiedzenie czegoś, niż na przykład powiedzenie. Bardzo mądre porzekadło. W ogóle takie mądrości różne ludowe, porzekadła, one są czasami naprawdę wartościowe. Ludzie, naprawdę, czytajcie przysłowia, uczcie się i bierzcie je na serio.

Albo na przykład takie powiedzonko, że lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało, o jedno słowo za mało, niż o dwa słowa za dużo. O, bardzo fajne.

natknąłem się dzisiaj na dziwnego takiego newsa, że Ciri w tym serialu wiedźmińskim nie może być biała. Czy to oznacza, że będzie czarnoskóra Ciri? No, wiecie, światowa produkcja to Wiedźmin. Różnie może to wyglądać, nie? Różnie może się to skończyć, ale w sumie czemu nie? Czy to jest jakiś taki dramat straszny, że Heimdall w Torze jest czarnoskóry, czy tam Nick Fury stał się nagle murzynem, a był wcześniej biały? Czy to jest coś, co ma nam spędzać sen z powiek?

patrzę sobie teraz tak jednym okiem na niebo. Mam akurat tutaj blisko okno i balkon. No, niesamowite jest to wrażenie, kiedy patrzymy na gwiazdy i zdajemy sobie sprawę, że to są właśnie gwiazdy, a nie planety. Takie jak nasze Słońce, nie? I że tam gdzieś pewnie jest życie. Dużo bym dał, żeby się dowiedzieć właśnie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy nie. To takie fundamentalne pytania w sumie.

Nie będę płakał. Nie będę płakał, bo... Bo mężczyźnie nie wypada. Albo, albo i będę. I co robię do tego, Grześku? Prawdziwy mężczyzna się nie wstydzi płakać.

Niestety, brzytwa Okhama tutaj poszła w ruch i jakoś mi przeczucie mówi, że prawdziwa tajemnica to jest brak tajemnicy i że jesteśmy tutaj z bardziej takich prozaicznych i trywialnych powodów. Po prostu, no, jednak to życie to takie trochę parujące mięcho, nie? Ale czy to nam powinno psuć humor? I czy powinniśmy się z tego powodu czuć źle? Czy musimy koniecznie szukać sobie jakichś tutaj wzniosłych powodów naszej egzystencji i spodziewać się Bóg wie czego? Tutaj nomen omen, Bóg wie czego, prawda? Po życiu. Ja bym wolał, żeby może właśnie niczego nie było, jak u Kononowicza nie było niczego. Po prostu jesteśmy sobie tu na chwilę, wykorzystajmy jak najlepiej to, co mamy, nie? To, co mamy pewne, czyli nasze życie, powiedzmy. No nie wiem, jak wy tam se pożyjecie. Potrzeba znalazł butelkę wody w łóżku? To nieźle. A, wody, przepraszam. Wody. Pora wytrzeźwieć. No tak, powoli się zbieramy, tak. Muzyczka sobie leci, ja już tu sobie gadam, tak, bo gadam, ale powoli się żegnamy. No. Cały czas może z jakąś taką cichą nadzieją, że zadzwoni jakiś niespodziewany na przykład słuchacz. Na przykład Jacek Blacha. Zupełnie taki niespodziewany telefon i jakoś jeszcze tutaj rozkręci audycję.

Tak sobie teraz myślę, jakby to było, gdyby jakieś znane pismo jakimś cudem napisało o nocnym radiu. Co to jest za medium? I na przykład, no nie wiem, co by tam mogło się znaleźć. O Danielu Magicalu napisali w jakimś tam hiperekspresie, turboekspresie, jakimś tam gównianym pisemku. I a co by było o nocnym radio na przykład? Nocne radio jest to medium, w którym podpici, degeneraci nadają w godzinach nocnych swoje pseudointelektualne przemyślenia, jakieś tam, nie wiem, jakieś tam, coś w tym stylu, nie? Nadużywający narkotyków twardych, nadający, do których zalicza się też szefostwo tegoż radia, łączy się w godzinach nocnych i deprawuje młodocianych, zdegenerowanych słuchacz.

0: Ale będę miał kaca jutro, o Jezus.
1: Nie, no ja już muszę się do... Muszę ten pracować, mam ważne rzeczy do zrobienia. Chyba wstanę gdzieś tak o 7 rano. Ewentualnie o 8 najpóźniej. Ale wiecie co? W ogóle w tym miejscu, w którym teraz mieszkam, to jest dziwne aż, bo niby taki... Staram się być takim teraz twardym racjonalistą i w ogóle jakoś twardo stąpać po ziemi. Ale w tym nowym miejscu zamieszkania mam zupełnie inne sny. Śnią mi się jakieś popieprzone rzeczy. W ogóle są to sny bardzo realistyczne, długie. Takie, wiecie, jakby wyższa rozdzielczość. W ogóle, no... Dziwne rzeczy. I czemu to tak jest? Czemu tam, gdzie wcześniej mieszkałem, w ogóle mało co mi się śniło? Nic nie pamiętałem i... A teraz w ogóle jakieś takie odjechane... A to mi się śni, że się zakochałem w prostytutce. A to mi się śni jakiś potrzeba i mapet, jak tam się tam... Nie powiem, co robią razem. Jakieś takie popieprzone, dziwne rzeczy. Nie wiem, skąd to się bierze. Żyła wodna, podpowiada furiat. A potrzeba to wyjaśni kiedyś. Pewnie w odcinku sprawdzam. Wszystko to obali, że to nie ma nic w tym niezwykłego. No ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, ale coś jest na rzeczy. Mówiłem wam też o telepatii, że dzień po tym, jak zadecydowałem, że się przeprowadzam do Środy Śląskiej, zadzwonili do mnie starzy, dobrzy znajomi, moi tacy przyjaciele w sumie z dawnych lat, którzy mieszkają tutaj bardzo blisko. I co tam, krawiec, słychać w ogóle tego? Co tam u ciebie? No, przeprowadzam się koło was, tak? Zaraz i musimy się koniecznie spotkać. Czemu to tak jest? I czemu moje mieszkanie ma równo 44 metry kwadratowe i nowy właściciel nazywa się Zenon?

A to śpiewa właśnie świętej pamięci Falco. Nawet nie wiem, jak on umarł, ale no, ciekawy artysta. Tutaj akurat teledysk sobie oglądam, to utworku Naked, który tak jakby pokazuje różne aspekty seksualności człowieka. Wiecie, no, jeden lubi stare, drugi młode, trzeci bardzo młode, a czwarty lubi siniaki, a czwarty, a szósty, piąty lubi się przywiązać, a jeszcze jeden... O Jezu, co to jest? No, a ten się lubi przebrać za chomika. No, a wy co lubicie?

A ja lubię się przybierać za zakonnicę na przykład. O. Dobra, to sobie już idę. Za dużo powiedziałem, teraz wiecie o mnie wszystko, że się lubię przybierać za zakonnicę. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia się z wami w poniedziałek, cześć.

0: Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania. Pozdróweczka dla tych, którzy zdecydowali się spędzić trochę wolnego czasu w ten poniedziałkowy wieczór jesienny. Jak już pewnie się domyślacie, coś tu się innego kroi niż zwykle, bo nie będzie nocnego Marka. Dziś są luźne gadki, bo jestem sam. A potrzeby nie ma. Nie ma, bo tam zdrowotne różne sprawy. Nie wolno wyjawiać karty chorób. Historii chorobowej, to chyba się mówi fachowo, historia chorobowa. Bo on mógłby podać mnie do sądu za to i puścić w skarpetkach. Nie udar. Tym razem mu się udaro i nie ma, nie jest zdrowy prawie. Nie, takie bardziej takie niegroźne rzeczy. Może nawet się zjawi jakoś tam gościnnie. No, a ja nie czułem się na siłach, żeby dzisiaj zebrać newsy, żeby tutaj się przygotowywać jakoś. I szydzić samotnie sobie tutaj z otaczającej nas rzeczywistości sobie drwić. Więc taka luźniejsza audycja, improwizowana. Może ktoś się przyłączy później do rozmowy, zaproponuje jakieś tematy, może wy zaproponujecie jakieś tematy na czacie. No, nawet może krócej dzisiaj posiedzę. Zarobiony jestem, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Na pewno skomentuję tutaj jeden komentarz skomentuję, no, masło maślane, skomentuję komentarz, odpowiem na komentarz. Słuchacz, świeży słuchacz, sądząc po tym, że jest to jego pierwszy wpis, tak zauważyłem, że chyba się ludzie z czasem tutaj w nocnym radio jakoś docierają, bo zaczynają kumać, o co tu biega i na przykład wiedzą już, że nie można sobie pozwolić na jakieś takie onetowe zagrywki. No i tutaj zbulwersowany FF pisze: nie rozumiem, jak można prowadzić audycję na temat, o którym nie ma się pojęcia i podawać na antenie tyle bzdur. Chyba tylko po to, żeby jako ateista lżyć i obrażać znienawidzonych katolików. No i tu można by się spodziewać jakiejś dłuższej listy moich błędów, wykazania faktycznych braków wiedzy. No, jak to często bywa, po takim wstępie ktoś wymienia jedną albo góra dwie jakieś jego zdaniem nieścisłości, babole. No i tutaj po pierwsze, chrześcijański i katolicki to samo. No, zależy jak na to spojrzeć, no. W jednym z ostatnich odcinków starałem się wykazać, że katolicyzm ma jednak po pierwsze bardzo dużo wspólnego z pogaństwem, z którego się wywodzi, a po drugie chrześcijański używam w znaczeniu, że takie czyste chrześcijaństwo bardziej, sola scriptura i tak dalej. I niezinstytucjonalizowane na przykład. No, a jeszcze jest. A poza tym, no, ja wiem, że to jest kościół chrześcijański, ale też niejednokrotnie wykazywałem, że z oryginalnym chrześcijaństwem, no, jeśli w ogóle można mówić o oryginalnym chrześcijaństwie dzisiaj, to ma często niewiele wspólnego, więc mam prawo jakoś to rozgraniczać, nie? Czytamy dalej. Chrześcijaństwo dzieli się na wyznania katolickie, prawosławne, ewangelickie itp. O, dzięki, słuchaj, żeś mnie tu oświecił, panie. no to naprawdę, no nie wiedziałem. 10 lat gadam o tym i nie wiedziałem, że jest coś takiego jak prawosławie, katolicyzm, itp. No to dziękuję bardzo. Nie wiem, może faktycznie nie ma sensu komentować, no. Jedna rada, traktuj z szacunkiem swoich rozmówców, nie stosuj jakichś takich tanich chwytów, że napiszesz się, zbulwersujesz i powiesz, że jest najgłupszy jesteś na świecie i jesteś najgorszy i w ogóle takie głupoty gadasz przez całą audycję. No, jak już takie coś napiszesz, to wystarcza, to wypada to poprzeć jakimiś argumentami albo no po prostu jakoś udowodnić, nie? Bo takie pisanie tylko po to, żeby kogoś tam, żeby wyrazić swoją dezaprobatę, to wiesz, to bardziej właśnie na Onecie tak możesz pisać sobie, tak bez urazy, no. I tu dalej jest o atakach na katolików, tak wyjaśniam, to, że atakuje katolicyzm nie jest równoznaczne z tym, że atakuje katolików, no, jak na przykład skrytykuje jakieś elementy nazizmu, jakieś tą ideologię samą, to nie znaczy, że nazistę od razu. No nie wiem. Nie chce mi się chyba ciągnąć tego tematu. Atakuje katolicyzm, a to nie jest moja wina, że ktoś wierzy w jakieś głupotki. Doskonale wiem, że czyściec, że o czyśćcu nie ma nic w Biblii. O samym piekle dopiero w Nowym Testamencie się pojawia. To są wpływy tam helenistyczne. Wiem nawet, czym się różni Szeol od Gehenny i wiem, co było o piekle. Tam z dwie wzmianki były, nie? Że to jest takie miejsce, gdzie się zębami zgrzyta. No i tam jeszcze nieważne. A, zostawmy już, tyle ostatnio było o tym katolicyzmie. Że może już zostawmy tutaj. Może tylko wspomnę o taki śmieszny tutaj krąży, teraz mem się z tego zrobił, bo jakiś egzorcysta opisuje tak na poważnie, słuchajcie, że demon po prostu wpadł w szał i się w ogóle wystraszył strasznie relikwii, która była, uwaga, uwaga, skarpetka Jana Pawła II w pozłacanym relikwiarzu, kawałek tej skarpetki bawełnianej. Tam demon się miotał i krzyczał, zabierz tego Janka i że to mu śmierdzi, ta skarpetka. I czujecie, że ludzie takie rzeczy piszą na serio, że to... No wiecie, no Harry Potter jest przynajmniej jakiś tam klimatyczny, wszyscy wiedzą, że to jest bajka, a tutaj skarpetka Jana... Bajka o tym, jak skarpetka Jana Pawła II demona pokonała. No ale zostawmy, mamy tutaj Rafała na antenie, witam cię.
1: Tak, chciałem przypomnieć, że dzisiaj obchodzi urodziny nasz kochany Fura.
0: Właśnie, to trzeba się napić, nie? Czegoś.
1: No już się napiliśmy.
0: Już się napiliście?
1: Znaczy, nie wiem jak on nie, mówił, że o suchym pysku obchodzi urodziny, a ja już się napiłem za jego zdrowie.
0: Aha, czyli no wszystkiego najlepszego w Furiacie, drogi. Czyli u Furiata jest tak w drugą stronę, jak wszyscy piją na urodziny, to on pije przez cały rok, a na urodziny o suchym pysku, tak?
1: No, może i tak być.
0: Chłopak na opak taki.
1: Furiat od... jak to się mówi? Odpowiedź w naszą stronę, czy tak jest, czy nie jest?
0: Happy birthday to you, Furiat. Czego możemy życzyć Furiatowi?
1: Szczęśliwego nowego roku.
0: No to takie mało urodzinowe życzenia.
1: A, tu złota pieniędzy i nie wiem, to trzej królowie przynieśli dla Jezusa.
0: Zioło, hajs, co oni tam przynieśli? Zioło, hajs I perfumy, żeby się wyperfumował i na laski poszedł z tym hajsem i
1: no nie,
0: z tym
1: nie wiem, czy tam złota nie było czasem.
0: No to mówię hajs. Hajsy no, hajs, mu przynieśli.
1: A, dobra. I kadzidło.
0: Kadzidło, tak. Takie, wiesz, co się do lufeczki nabija, takie kadzidło. Płonącego krzaka mu przynieśli. No.
1: Nie, ja bym się nie śmiał z tego.
0: Z czego?
1: Bo, no, z tej całej...
0: Z mirry? No faktycznie nie ma się co śmiać z mirry. Jeszcze cię ugryzie. Z królów? Nie wolno się śmiać?
1: Nie powinno się.
0: Ale to nie byli królowie, to byli magowie.
1: A, no jak magowie to można.
0: Zależy, który level mieli, nie? Jak myślisz, który level mieli ci magowie?
1: No, ten czarny to był chyba level 01.
0: Nie, no ja myślę, że jakiś naprawdę wysoki level, jak oni tam rozpoznawali znaki, wiesz, i sam król ich zapraszał. Wiesz, to nie mogli być pierwszolevelowi magowie. Ja myślę, że Ice Storma i Fireballa spokojnie mieli.
1: A nie, poczekaj, bo teraz sobie pomyślałem, że jak oni widzieli tą gwiazdę betlejemską, to musieli być pierwszoligowi jacyś tam królowie. Bo nie każdy król zobaczył gwiazdę betlejemską, nie?
0: No właśnie. I tylko oni, nie no, ktoś tam jeszcze zobaczył, pastuszkowie. No to jak pastuszek zobaczył, no to nie trzeba było wysokiego levela, jak jakiś byle pastuszek zobaczył. No ale tam zwierzęta gadały coś. Kurde, wiesz co, to jak te zwierzęta tam gadały, to chyba przez to zioło, co przynieśli, to jakiś naprawdę dobry towar był.
1: Ej, to śpiewały nawet chyba, taka koleda jest.
0: Ty paliłeś, miałeś kiedyś taki towar, że zwierzęta ci śpiewają? O, stary, oh man, co to było, człowieku?
1: No... Tak, dokładnie temat. Nie chcesz iść śmiać.
0: Jakiegoś pejotla mu tam chyba, wiesz, jakiegoś kaktusa mu przynieśli. Tak, to nie mogło być palenie zwykłe.
1: Nie chcesz iść śmiać tematów katolickich, ale to jest trochę dziwne dla mnie, tak jakby.
0: Trochę? Zwierzęta klękają, gadają. Król do ciebie przychodzi. Ty wyobraź sobie, stary, że do ciebie teraz przychodzi trzech tych Kwaśniewski, Komorowski
1: i
0: Kaczyński. I przynoszą ci zioła. Twój pies zaczyna gadać. Człowieku, co za impreza, man.
1: Ej, zioła spoko. Złoto też da radę ogarnąć, ale... Jeszcze te...
0: Jeszcze ci walizkę z kasą przynoszą, kurde. Ja chcę taką imprezę mieć, ludzie. I Kwaśniewski wyciąga jeszcze pół litra. Siema.
1: O, to by było dobre trochę. Ale nie, to ja bym wolał to złoto i to zioło.
0: No, niezłe się rzeczy tam działy.
1: Nie, dobra, nie wyłączaj mnie jeszcze, bo ja jeszcze chcę pogadać z kim? A z kim tam, kto będzie? Co?
0: Krawiec jestem, miło mi. No, także...
1: A ja szef, i będę klął, kurwa, przeklinał, jak będę chciał. Nie ma tu cenzury chyba, nie? Do tej pory.
0: No wiesz co, cenzura to jedno, ale dobre wychowanie to drugie, no. A jak już przeklinasz, to
1: ja
0: jakoś tak
1: źle wychowany.
0: Z sensem, a nie tak przeklinanie, ty taki widzę buntownik bez powodu, będę sobie przeklinał, kurwa, bo co, nie wolno mi?
1: Weź mnie nie wkurwię, bo wypierdolę cię stąd.
0: O.
1: Nie, no żartuję przecież, niepoprawnie jestem politycznie, ale furiat się coś buntuje, tak? Furiat. Wszystkiego najlepszego na twoje urodziny. Dziękujemy ci bardzo, że skończyłeś już 34 lata.
0: A skąd wiesz, że 34 ma?
1: No bo mi napisał na czacie. Znaczy napisał na czacie ogólnym.
0: Aha. No proszę.
1: No widzisz, a pani Danusia chce jeszcze z nami pogadać? Nie, nie, już chyba nikt nie będzie.
0: A ty ile masz? 16 tak gdzieś?
1: No tak koło 14 bardziej.
0: Nie no, 16 bym ci dał.
1: No już gimnazjum skończyłem, to tak, no może i być. Dobra.
0: Może jakiś temat zaproponujesz ciekawy na przykład.
1: Ale ja mam dużo tematów, ale w jakim temacie chcesz?
0: W jakim temacie temat? Jakiś taki, wiesz, tematyczny temat. Jakiś taki najlepszy z tych, co masz. Najciekawszy.
1: Najciekawszy? Najciekawszy to by było... Czy... Nie, dobra. Nie, nie będę się śmiał z tego powodu. O istnieniu wszechświata.
0: No i co na ten temat powiesz ciekawego?
1: Że wszechświat nie istnieje, tylko my jesteśmy w symulacji. O. Szkoda, że Tama tu nie ma, bo on by opowiedział o tym bardziej coś. A co o tym myślisz, że jesteśmy w symulacji jakiejś?
0: No wiesz, no to ja się nie bawię w taką grę, że rzucasz tylko temat jakiś i... No i co ty, krawiec, myślisz? Dobra, to ja odbiję piłeczkę i powiem, wiesz co? Myślę, że coś w tym może być.
1: No i a właśnie ty? O to chodzi. Ja też odbijam piłeczkę, a co może w tym być?
0: No jakieś takie rzeczy, co się nie spodziewamy w ogóle, że moglibyśmy się zdziwić. Co nie?
1: Zobacz tam na czacie, co piszą chłopacy.
0: Nie tylko chłopacy, są też i dziewczyny. No, także
1: no, tak,
0: to może być jeszcze... naprawdę coś z tym życiem w symulacji, nie?
1: No, mi się tak od zawsze wydawało, że ja jestem w jakiejś symulacji. Żyję.
0: Mi też.
1: Nawet jak nie słyszałem o tej symulacji i zawsze mi się wydawało, że to jest coś dziwnego w tym wszechświecie.
0: No, te wszystkie planety, te wszystkie gwiazdy, nie? To jest na maksa dziwne.
1: Po co to komu potrzebne?
0: No właśnie, nie no, w sumie z naszego punktu widzenia to faktycznie po co nam to? No, można by tam skolonizować i surowce trochę pozbierać.
1: No, podobno już są te...
0: Już tak. Podobno w kosmos polecieliśmy, wiesz? Już na Księżycu byliśmy, podobno, tak czytałem.
1: Nie, nie, podobno już Chińczycy wydobywają z asteroid jakieś tam surowce, co przylatują te asteroidy, nie?
0: No...
1: No, a jak tu się znajdzie złoto z asteroid na Ziemi, to chyba spadnie złotówka do dolara.
0: Złoto będzie tanie jak barszcz, panie.
1: Panie, no to nie są
0: podcierać tym rzeczy. Złotem, będziemy wszystko mieli ze złota, jak w jakimś Minecrafcie. Będziemy sobie wszystko wykuwali ze złota. Złote buciki. Złotą zbroję, złotą czapeczkę. Ja sobie ostatnio pograłem chwilę w Terrarię. Czy znasz taką grę?
1: Nie, nie mam pojęcia, co to jest. Chyba mój procesor by nie wyrobił.
0: No właśnie by wyrobił, bo to jest taka bardzo prosta gra i nie najnowsza. To jest taki Minecraft, ale dwuwymiarowy. Możesz sobie właśnie kopać w ziemi, zbudować domek z klocków taki i

0: raz. Siedziałem całą noc, kurde. I tylko słyszałem, jak mi się zombiaki dobijały do drzwi. No ja mówiłem, nikogo nie ma w domu.
1: Ale poczekaj, poczekaj. A to nie jest jakaś gra w stylu Settlers?
0: Nie, nie, zupełnie nie o to chodzi. A kojarzysz Minecrafta?
1: No trochę tak, ale nie bardzo w to grałem.
0: No to taka znana gra, nie? Właśnie tylko to też tam chodzisz po takim świecie, który się składa z sześcianików.
1: Lego.
0: No, z takich klocków, z sześcianów i ty te sześciany możesz kopać, one się zamieniają tam w piach, w drewno, w żelazo, w kamienie. No i tak zbierasz te surowce i to ci otwiera drogę, żeby coś z tego skonstruować, nie? Konstruujesz sobie jakiś tam dom swój, żeby się obronić przed tymi stworami, które w nocy nadejdą, możesz sobie jakąś broń skonstruować. No i potem kopiesz też coraz głębiej, gdzieś tam się dokopujesz i w tej terrarii, no to też tam się właśnie trzeba zdobywać te surowce coraz lepsze, no i potem jak jakieś diamenty masz czy coś, to robisz sobie jakieś diamentowe buty, diamentową zbroję, super, zajebistą i tak dalej. I tak, wiesz, taki progres jest. Jest taka gra, która nigdy się nie kończy. Też jak no, to grałem, to troszeczkę mi się przypomniały tematy związane z Preppersami. Preppersi to są tacy ludzie, którzy przygotowują na jakąś...
1: Wiem. Przygotowują się na wypadek wojny jakiejś tam i sobie budują bunkry gdzieś tam, nie, w lesie. I...
0: No właśnie, to jest taka obiegowa, wiesz, definicja, że na wypadek wojny się preppers przygotowuje, a preppers to się przygotowuje ogólnie na wypadek jakiegoś kryzysu. To może być nawet załamanie rynkowe, jakiś krach na rynkach wielki, że nagle wszystko będzie strasznie drogie, nie będzie można nic dostać, chaos, a on jest przygotowany na różne kryzysowe sytuacje, nie? A nie tylko na wojnę. No i takim polskim preppersem chyba powinno się mówić, bo to od angielskiego prepare. No to
1: no
0: takim,
1: dobra, ja też nie znam angielskiego, jak się wymawia, wiem jak się pisze.
0: Adolf Kudliński, jeśli dobrze zapamiętałem. Taki starszy pan, dziadek.
1: Wiem o którego ci chodzi, no. On tłumaczy, jak to...
0: Tak, on różne fajne, ciekawe rzeczy mówi. On jest też takim Słowianinem, tak jakby, no, szerzy kulturę tam słowiańską i różne takie ciekawostki, wiedzę naszych dziadów, nie? Jak coś tam zapeklować, jak uwędzić. Turbosłowianin, pisze tu Pytajmierz, że to jest, no może, nie wiem, na razie tylko tam trochę obejrzałem. Wcześniej już się z tym panem spotkałem, ale myślałem, że to jest jakiś szur, a on tak całkiem do rzeczy gada i są bardzo praktyczne różne jego rady.
1: Ty no. Poczekaj chwilę, moment, mogę przerwać ci na chwilę?
0: No, bo, proszę bardzo.
1: Pan Klot też tłumaczył kiedyś tam w audycji jakieś, jak się przygotować na jakiś kataklizm.
0: Tak, żeby nie wpłacać na nocne radio, to więcej pieniędzy będziecie mieli.
1: Nie o to mi chodzi, tylko żeby sobie kupić sztabki złota.
0: I zbudować z tego złota, złote buty, złotą zbroję i złotą czapkę na potwory. No, nie wiem, to takie mało pewnie ciekawe rzeczy, znając tego pana. A myślę, że Adolf Kudliński dużo więcej wie na ten temat, bo się już przygotował. Zakopał sobie nawet wodę. Gdyby woda uległa zatruciu źródła jakiejś wody, no to on już ma zakopane kilkaset litrów tej wody, ma własną szklarnię, która jest szklarnię, jak to się nazywa? No, jak z folii, nie, jest to szklarnia też, tak? Jest, nie, szklarnia nie musi być ze szkła, nie? Ja to się nie znam. No, taka folia, gdzie roślinki sobie tam pod tym rosną, no to tam woda ścieka mu z tego, z deszczówki, którą on zbiera za pomocą specjalnie skonstruowanych rynien, co on tam jeszcze ma kuźnię swoją, przywiązuje dużą wagę

0: do różnych siekier, które też wykuwa. Ma broń w razie czego, gdyby jakieś wojska tu weszły. I to jest podobno cała ta wieś, w której mieszka ten Adolf Kudliński. To cała ta wioska jego to są tacy ludzie jak on. I ci prepersi, to oni tak łatwo nie dadzą sobie tam w kaszy dmuchać, jak przyjdzie. Bo to w czasie wojny może wam wojsko przyjść i zarekwirować, co tylko zechce. Samochód, wasz dobytek. A oni się nie dadzą. I...
1: Bo tak, a jeszcze raczej przerwę mogę?
0: No śmiało, no, no nie pytaj się, tylko przerywaj.
1: Tylko tą broń trzeba mieć skądś. A w Polsce to jest zabronione, nie? No, musisz mieć pozwolenie jakieś.
0: Tak, no. No niby tam można coś poczarować. No nie zawsze legalnie można, nie? Sobie tam.
1: No tą czarnoprochową to już też chyba chcą zdelegalizować, jak ktoś mówi.
0: No u nas wszystko najlepiej by... Najchętniej, gdyby mogli, to by wszystko zdelegalizowali na zasadzie takiej, że jak coś chcesz, to musisz się pierw władzy zapytać. Władzuchno moja, czy ja, proszę władzy, mogę się zaopatrzyć w siekierkę? A po co obywatelowi ta siekierka? No drzewko chciałem ściąć. No, a to wasze drzewko jest, że chcecie ścinać? No tak, moje, ja posadziłem sam. No, a pozwolenie macie? To nieważne, że wasze. To gdyby to każdy se ścinał, no tu proszę złożyć podanie o ścięcie drzewa, pozwolenie w 100 kopiach i do Urzędu Leśnictwa i Ścinactwa, a siekiera ma atest? Proszę, no kara będzie. Kurwa, po prostu żygam już na ten kraj taki właśnie, w którym nic nie wolno, w którym się traktuje obywatele jak głupka, jak dziecko. Jak dadzą nam broń, to się powystrzelamy przecież zaraz. Jak nam dadzą marihuaninę, to będą się gwałcić na ulicach. I najlepiej tylko płać i oddawaj 3/4 swoich pieniędzy i gówno za to miej, a no...
1: No, będziesz miał 500 plus, jak będziesz miał dwoje dzieci.
0: Jak będziesz wierny władzy, to dostaniesz okruchy z pańskiego stołu. Albo pieniądze innych obywateli wtedy ci damy w nagrodę. Tych, którzy są nieposłuszni władzy. To ale zabierzemy im i damy
1: ja
0: tobie.
1: Wiem, dlaczego ty się domagasz tych donate'ów? No to ja ci wyślę, ale 10 dopiero, bo zasiłek wtedy biorę.
0: Jarosław się tu zbulwersował, że powiedziałem, żygam na ten kraj. No, źle się wyraziłem. Żygam na tą władzę. O, tak to...
1: A nie, powinieneś powiedzieć sram na ten kraj, a nie żygam. Po prostu.
0: Sram i żygam na władzę. Może tak. Na system może bardziej. Nie, kraj jest w porządku, jak najbardziej. To taki skrót myślowy, no, z czego się składa kraj, nie?
1: Tak,
0: z czego
1: dokładnie.
0: Się składa kraina.
1: Nie bulwersuj się.
0: Władza, kultura, historia, język, różne rzeczy i większość z tych rzeczy jest fajna, jest jak najbardziej okej, no, a władzę zawsze mamy taką, jaką mamy, no, nieważne, czy tam z lewej, czy z prawej, to wszyscy dążą do jakiegoś takiego zamordyzmu i do tego, żeby... nam obiecanki, cesanki dawać i żeby wyciągać od nas jak najwięcej hajsu i żeby rozdawać w zamian za głosy, żeby walczyć jedni z drugimi. I, bo u nas ludzie nie potrafią na przykład czegoś przedstawić, jakiejś fajnej alternatywy, nie krytykując przy tym i nie mieszając z błotem tej drugiej strony, nie? Na tej zasadzie, jak taki zięba reklamuje swoje te różne tam wynalazki, suplementy, no to on musi, wiesz, zaraz obrzucać gównem lekarzy, nie? Bo żeby sobie dodać jakby siły i pokazać, jaki to on jest wspaniały, bo nie wiem, to takie, jakieś takie prostactwo jest, nie? Tak samo jak niektórzy radiowcy muszą cały czas krytykować inne radia, inne audycje i żeby tak pokazać, że on jest taki wspaniały, nie? A wszyscy inni źli. Nie może po prostu się skupić na zachwalaniu swojego, na robieniu fajnej roboty, tylko musi cały czas krytykować innych.
1: No jakaś aluzja była do jakiegoś innego radia, czy co?
0: Nie, skądże. Ale u nas tak, nie wiem, jest taki jakiś właśnie trend, nie? Że żeby jak tworzysz jakąś alternatywę, to musisz od razu tamtych, wiesz, no, zmieszać z gównem.
1: Wiem, rozumiem. Mieszać gówno z gównem, to wyjdzie co?
0: No na pewno nic dobrego.
1: Kogiel mogiel się mówi. Dobra, nie ważne. Będę się rozłączał, tak powiem przekornie.
0: No dobra, to się rozłączaj. No to dzięki za telefonik, fajnie się gadało. No i do następnego, cześć.
1: Jeszcze raz pozdrówki dla Furiata za 34 urodziny.
0: No, tak, solenizant dzisiejszy Furiat. No to cześć.
1: No cześć, a dobra.
0: No nie ma, jak już się powiedziało cześć, to do widzenia. Nie, no, to faktycznie, no, nie powinienem tutaj mówić, że coś tam sram na kraj, to tak, faktycznie, nieładnie. To jest brak szacunku na przykład dla tych wszystkich, którzy tutaj walczyli o wolność naszą i waszą na przykład. Albo no takie ogólnie głupie, nie? No bo nie może być wszystko złe. Dużo jest fajnych rzeczy, no to co? Nie można tak wszystkiego krytykować. No i fajnie być takim prepersem. Chciałbym tak, mieszkać sobie... On jest samowystarczalny, ten pan Adolf, bo on założył sobie panele słoneczne, które zapewniają mu energię. Coś tam sobie kuje w tej kuźni, sam robi przetwory. Pokazywał na przykładzie takim prostym, że to są dobre rzeczy często, te różne przepisy naszych właśnie dziadów, jak coś tam przygotować, jak przedłużyć okres przydatności jakiegoś prowiantu. Na przykład poprzez wędzenie, którego zabroniła nam jakiś czas temu Unia Europejska. Nie wolno wędzić, bo to jest rakotwórcze wędzenie. A pan Adolf twierdzi, że jak się dobrze wędzi, jak się zna na tym, to jest bardzo dobra rzecz. I pokazuje, że jego wędliny, które on sobie wędzi, to potrafią i 10 lat mogą sobie leżeć. Kiedy na przykład taka jakaś konserwa, którą kupujecie, wydawałoby się, że taka konserwa też może sobie leżeć i nic się nie stanie, no właśnie nie. Kiedy przestanie działać ta chemia, te konserwanty, które pan Adolf uważa pewnie słusznie za świństwa, bo potrzeba na przykład twierdzić, że każda, że nie ma złej chemii, że w ogóle w sumie to jest też racja, że wszystko jest chemią. No ale przepraszam, jak można takiej prostej rzeczy nie przyjmować do wiadomości, że może być chemia dobra dla nas, lepsza, zdrowsza i mniej zdrowa, a może być też całkiem niezdrowa dla nas chemia. No więc tutaj się z potrzebą nie zgodzę, tak samo jak z tymi szczepionkami, jak sobie gadaliśmy, nie? On się upiera, że nie ma złych szczepionek, bo one są zawsze przebadane. No a ile było afer na przykład w Chinach, gdzie podano dzieciakom jakieś gówniane szczepionki i one poumierały? I tak samo właśnie ja się wtedy upierałem, że te szczepionki, które ja mogłem dostać kiedyś jeszcze za czasów PRL-u, to były właśnie te szczepionki bardzo kiepskie, które mi zaszkodziły, no. A być może teraz są dużo lepsze, a pewnie, no przecież ze wszystkim tak jest. Jak kupisz sobie towar lepszej jakości, no to zwykle jest mniejsze ryzyko, że ci się to zepsuje, że się tym zatrujesz. No, proste, nie? Proste jak świński ogon. Nie wiem, nad czym tu w ogóle się zastanawiać. A ten nie, ten się będzie upierał, bo nie wiem, bo on się boi, że przyznać rację, chyba że niektóre szczepionki mogą być złe, bo on się boi, że wtedy będzie jakimś antyszczepionkowcem. No, bez przesady. Zresztą nie chcę mówić za potrzebę tutaj, nie? No, ale to przecież to logiczne się wydaje, że można przygotować te szczepionki takie. Ja nie mam autyzmu, ja mam Aspergera, czyli łagodną odmianę, bardzo łagodną odmianę autyzmu. A to nie wiem też na 100%, ale no, spełniam dużo różnych tam. Różne są objawy charakterystyczne dla Aspergera. No nieważne. W każdym razie tak mi się porobiło po tych właśnie szczepionkach. Pięknie się rozwijałem. Cudowny chłopiec, boy wonder. No a nagle jakieś cofnięcie, nie? I zaraz po szczepieniach nagle, kurczę, cofnięcie się w rozwoju, płacz. Wszystko naraz, nie? I to tak, nic się takiego nie wydarzyło. Bo ktoś by mógł powiedzieć, a może się coś wydarzyło wtedy, coś tam strasznego. Nic. Pojechaliśmy sobie pod namioty zaraz po tych szczepieniach i się zrobiło. No, ale nie. Co, do dzisiaj mi zostało? A co, ja płaczę tu na antenie? Cofnięty jestem jakoś bardzo w rozwoju? Może. No w każdym razie będę się upierał przy tym, że mogą być jak ze wszystkim dobre i złe szczepionki. A tutaj nasz bohater ZZZ, tak od dzisiaj będę go nazywał, albo FreeZ, 3 razy Z, znany z Nachor Zięba, znowu walnął jakiegoś babola tutaj. Umarło dziecko, 14-miesięczne, rodzice antyszczepionkowcy. Okazało się, że nie jest zaszczepione na pneumokoki. I właśnie to dziecko zmarło w związku z zakażeniem tymi pneumokokami, pneumokoki. A Zięba nagle się tutaj zaktywizował i zaczął coś tutaj złorzeczyć, że skurwysyny bezlitosne, dziecku wystarczyło dać witaminę C i w ogóle pomylił choroby, bo gdzieś tu miałem w ogóle wszystko opisane, gdzie on kłamał. Się mijał z prawdą. No, pomylił imię dziecka. To była Marcelina, a nie Hania. Dziecko dostało witaminę C dożylnie, bo rodzice chyba byli fanami Zięby i poprosili o to, właśnie to na prośbę rodziców. Nie pisał nic o pneumokokach, tylko to pomylił z czymś innym. Dzieci do 14 miesięcy mogą być bezpłatnie szczepione przeciwko tym pneumokokom. No, Zięba ukrywa fakt, że rodzice dziecka mimo podania na ich prośbę witaminy C złożyli skargę do dyrekcji szpitala, że podano ją w zbyt małej dawce. Witaminki na chłopczyka i dziewczynki. No i Zięba pisze, że tu obcinać łby tym skurwysynom. Tak się trochę zapędził i lekarze dali sprawę do prokuratury. Ale nie sądzę, żeby coś z tego było. On właściwie jest bezkarny. Nawet jak coś mu tam będzie groziło, to zaraz się za nim PiS wstawi, bo wiecie, jak go zapraszają przecież do Sejmu. Się wypowiada, ma jakieś wykłady. No, Teraz jest taki czas takich ludzi, nie? Wcale mnie to nie dziwi, że ta plebejska władza aktualna ma jakąś taką słabość i dużo sympatii dla znachorów. No bo znachor, panie, to zna choroby, no. To przecież to się rozumie się, nie? I to takie kononowicze są właśnie trochę, no, wspierają to, co jest im bliskie. Ja też w sumie nic nie mam do znachorów, ale no, lekarz to jednak lekarz, nie? Jakoś tak nie mogę za bardzo sobie tutaj wyobrazić tego, że wszystko można wyleczyć witaminą C. Ewentualnie D. A Zięba chyba twierdzi, że wszystko, nawet nowotwory, nie? Bo to jakoś nasz organizm tak wzmacnia, że on sobie ze wszystkim poradzi. No ale to musi być dobra witamina C, taka dobra, to nie byle jaka. Zapraszamy tutaj do mojego sklepu. Visanto, tak? No i Zięba próbuje powiedzieć chyba, że to jest kolejna sprawa w stylu Alfiego Evansa, o której mówiliśmy już. No, nie wiem, dobra. Kij mu w nery. Witamina D3, no tak. Nie wiem, nie znam się tak, ale staram się jednak mieć trochę zaufania jednak mimo wszystko do lekarzy. Taki świat, w którym już nie ufamy nikomu, nie? Albo ufamy tylko jakiejś tam grupie, bo oni są po tej dobrej, po tej Bożej stronie. Tak, wiecie, że wszystko jest takie zideologizowane i tym się kierujemy, nie? Że ufamy tym, bo oni są po naszej, po tej właściwej stronie. To już mały krok do takiej sytuacji, w której powiemy, że ufamy tym, bo oni głosują na PiS, nie? I to są dobrzy uzdrowiciele, bo oni głosują na PiS, a tamci głosują na PO, ci lekarze. Taki jakiś Monty Python się robi, nie? Że kierujemy się ideologią. Nigdzie Zięba tak nie mówił, pisał. By zrozumieć działanie kwasu askorbinowego, musiałbyś obcykać istotę stresu oksydacyjnego, ale jak pisałem wiele razy wcześniej, nie czytałeś książki. Ukryte terapie? Znaczy, no, mam tą książkę, tam próbowałem się z tym zmierzyć, ale to mnie tak nie ciekawi. Mówię, no przyznaję, że się nie znam, ale szkoda, że ktoś nie zadzwoni i nie powie czegoś ciekawego tutaj. Ja jestem otwarty, nie? Nie będę tutaj szedł w zaparty, absolutnie. Nawet nie wiem, co to jest ten stres oksydacyjny. No bo kwas askorbinowy to jest taka skondensowana witamina C, tak? Taka po prostu końską dawkę można dożylnie dać tej witaminy C dzięki temu, tak? No. I dodaję tutaj anonimowy słuchacz. Witamina C nie leczy wszystkiego i nie jest fundamentalnym czynnikiem aktywnym w leczeniu raka. Bywa bardzo skuteczna, zwłaszcza w przypadku zakażeń szpitalnych. Więc krawiec uczciwość nakazuje sceptycyzm wobec propagandy, jaką sieje tu potrzeba. No to jestem często sceptyczny. To nie jest tak, że my się zgadzamy, nie? Często się tutaj spieramy o różne rzeczy. Poza tym zawsze wy możecie w komentarzach na przykład podyskutować z nim. On nikogo tam nie obraża, nie kasujemy żadnych postów. Tutaj, wiecie, no, a też chłopak ma prawo mieć swoje jakieś poglądy, swoją i ufać w informacje, które są jego zdaniem wiarygodne, opierać się na tych naukowych badaniach, które uważa za sensowne, a dyskwalifikować te, któremu wydają mu się niepoważne, na przykład jego zdaniem. No, każdy coś tam ciągnie w swoją stronę trochę, nie? Pan spod mikroskopem wyjaśniał ostatnio, co się dzieje z nadmiarem witaminy C. No, z tego co wiem, to można przedawkować witaminę, nie? Jak to się nazywa? Awitaminoza? Nie, to jest niedobór witamin. A jak się nazywa przedawkowanie? Przeciwieństwo? No nieważne, zostawmy ten temat. Jak się nie znam, to może sobie daruję. No wiem, że wodę też można przedawkować. A wodę tym bardziej, pisze Furiat. Ja mam tylko nadzieję, że w końcu dojdziemy do prawdy. Hiperwitaminoza. O, dziękuję bardzo, Aspreol. Mam tylko nadzieję, że w końcu przez te spory, przez te kłótnie, może chociaż się to opłaci w tym sensie, że dojdziemy w końcu do jakiegoś konsensusu, nie? Tylko szkoda, że ludzie są tak właśnie zideologizowani i nawet jak już ich się przekona do czegoś, znaczy właśnie ciężko przekonać, ale jak się już nawet zarzuci argumentami, wynikami badań, jakimiś źródłami, no to nawet jeśli będą czuli, że racja jest po stronie oponenta, to i tak zwykle ludzie idą w zaparte, nie? No bo trzeba bronić swojego tutaj przyczółku. Znowu UMO dzwoni. Coś sobie przypomniał.
1: Teraz wyłączę.
0: Pewnie nudzi ci się i tak sobie pomyślałeś, a sobie kliknę tu jeszcze raz, zadzwoń.
1: Tak, ale poczekaj. Wyłączę ten dźwięk.
2: Pewnie.
1: A teraz lepiej?
0: No, lepiej.
1: Lepiej. Nie, chciałem się zapytać szanownych słuchaczy, jak byście chcieli umrzeć? Tak, jeden po drugim.
0: Pewnie większość odpowie, że we śnie. A czemu taki temat ci przyszedł do głowy?
1: Ja się nad tym zastanawiam od kilkunastu lat i nie mogę umrzeć jeszcze.
0: Co, masz jakąś depresję?
1: No, to normalne chyba, tak samo jak i ty i większość naszych słuchaczy.
0: Ja już tak nie mam jakiejś takiej silnej bardzo depresji. W ogóle chyba przeszło mi trochę, od kiedy jestem ateistą. Wiesz, że ateista tak się nie zastanawia ciągle nad sensem życia i się nie boi tak, co to będzie po życiu, jak umrę.
1: Dobrze. Ale
0: a
1: nie,
0: jak Bóg, to co wtedy z Bogiem? A
1: dobrze,
0: Bóg
1: dobrze.
0: Z Bogu i z Bogiem, o Boże.
1: Nocne radio, proszę cię, Krawcu, ale w jaki chciałbyś sposób umrzeć po prostu? Tak bezboleśnie.
0: No to ci powiedziałem, no myślę, że dobra śmierć to taka właśnie we śnie, nie?
1: No we śnie, ale to z jakiego powodu przyczynowana byłaby?
0: No to już nieważne, i tak nie będę czuł, bo sen, podczas snu jesteśmy w takim stanie, że prawdopodobnie nie odczuwamy bólu, nie, nawet jeśli będziemy się dusić albo wykrwawiać, to być może nawet nie odczujemy tego, tylko ewentualnie ten sen może się trochę mniej przyjemny zrobić, ale no podczas orgazmu nie wiem, czy to taki dobry pomysł, Lukacjusz, bo jak ci stanie serce,
1: nie,
0: to
1: no,
0: wiesz, zawał.
1: Nie. Baba ucieknie, bo trup już.
0: Wysadzając meczet jest jeszcze propozycja.
1: To dobre by było.
0: Właśnie, czemu nie ma chrześcijańskich terrorystów wysadzających meczety?
1: Tak, to ja czemu...
0: chrześcijanie często zarzucają ateistom, że są strachliwi, bo o weźcie, zaatakujcie islam, jak tacy jesteście odważni, tylko nas tu, katolików, chrześcijan, potraficie atakować, to można też taką kontrę dać, że a wy też nie macie odwagi się wysadzać pod meczetem albo w meczecie.
1: Nie, no było ostatnio, nie wiem, 2 miesiące temu chyba, że ktoś wybił w synagodze w Polsce gdzieś tam szybę w tym. W czym? W tym żydowskim kościele.
0: Chrześcijański terrorysta wybił szybę. I to już jest maks. Wybił szybę.
1: No i tam przyjechał ten Morawiecki, prezydent chyba jakiegoś miasta i wszyscy tam mówili, że to terrorysta był.
0: Terrorysta tańczy twista. No tak słabo wybił szybę. No to tak jakby, kurczę, nasrał na wycieraczkę. Albo. Też mi terrorysta.
1: Ale to była akcja na całą Polskę, nie?
0: Albo wrzucił zgniłe jajko.
1: No, ja kiedyś...
0: Taki terrorysta.
1: Sąsiadom, jak byłem mało lat, to sąsiadom te podsyłałem na wycieraczki kubki psie, jak, tak, czy, tak to się mówi? Bo już zapomniałem.
0: Albo przylepił gumę do rzucia do klamki. I tamten wziął i dotknął i tak zrobił. Ooo! I to jest chrześcijański terroryzm. Taki lajtowy, taki wiesz, bezinwazyjny, taki bez krzywdzenia.
1: No, nie trzeba nikogo krzywdzić, żeby być terrorystą.
0: No, dobre hasło. Nie trzeba nikogo krzywdzić, żeby być terrorystą. Dobre, bardzo dobre. A masz jakiś taki pomysł, jak można być terrorystą takim właśnie pokojowym, pacyfistycznym? Tak na przykład wpaść do meczetu i rzucić plasterek szynki muzułmanom.
1: To było.
0: Oni cię rozszarpią wtedy. Nie, to...
1: nie, już było coś takiego w Anglii chyba.
0: Nie, to za ostre chyba, nie? Bo to faktycznie możesz urazić tą szynką. To już to nie, to już jest przegięcie. O, a tutaj Furiat zauważa, że Greenpeace to tacy terroryści, którzy właśnie nie szkodzą. Przywiążą się do drzewka, właśnie coś tam, kwiatki w lufy karabinów powsadzają, zaśpiewają sobie coś.
1: No, zależy ile im zapłacą.
0: Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Tarararararararara. Tacy terroryści.
1: To tak.
0: Nie, to no, tak, bywa tak, też, że się posuwają do bardziej hardkorowych rzeczy, na przykład wbiją gwoździa w drzewo i drwal potem piłą spalinową tnie i nagle mu się piła psuje. I musi kupić nową.
1: No, to już trzeba posądzić i państwo polskie, żeby kupili nowe.
0: No.
1: No nie, dobra. Kończymy te żarty, tylko chciałem to powiedzieć, co powiedziałem na początku, ale już zapomniałem o tym, co mówiłem.
0: No, bywa. Masz kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Nie pal tyle zioła.
1: No, już tyle nie będę palił. Ale dobra. Fajnie, że do mnie zadzwoniłeś.
0: To ty do mnie zadzwoniłeś, no ale niech ci będzie, no, że ja
1: tak
0: do ciebie.
1: Tak się wydaje.
0: No dobra, niech ci będzie.
1: Rozłączmy się.
0: No dobra, to cześć. Ach, ten Umo, wariacik. Tu czytam, że komornicy pukają do drzwi tych, którzy nie płacą abonamentu RTV. Czy wy płacicie abonament? Albo kiedyś płaciliście? No to błąd. Niedobrze, bo teraz się już wami interesują, nie? Zwolnieni są znowu ci, którzy pobierają 500+ na pierwsze dziecko. Ciekawe z jakiej paki. No bo kombatantom jak najbardziej to bym dał. No jak już się państwo wypięło na kombatantów. Popatrzcie, w Ameryce się chyba dba o tych kombatantów, nie? Coś tam ich się leczy, jakieś protezy funduje. Mimo, że często tam ich nie lubią, nie? Inni Amerykanie, ale no jakoś tam chyba państwo dba o kombatantów. A u nas to co? Grzebią po śmietnikach często, nie? No to niech chociaż nie płacą tego abonamentu. Ale z jakiej racji ci, co pobierają 500+ na pierwsze dziecko? No i jeszcze, jeśli przemawiają jakieś szczególne względy społeczne, to można nie zapłacić. Ciekawe, jakie to są. Rocznie 272 zł. To strasznie dużo. To i w sumie 22,70 miesięcznie. No to za tyle chyba można mieć Netflixa. No, co byście woleli? Mieć dostęp do olbrzymiej liczby fajnych, nowoczesnych, współczesnych seriali, filmów, kurczę, oglądać sobie co tam chcecie, można sobie wybrać wszystko tutaj interaktywne, nowoczesne na telefonie, od razu tam macie na dwa stanowiska, można z dziewczyną coś, czy na przykład dziennik telewizyjny, gdzie ubrana w różowe kimono prezenterka mówi: Jarosław Kaczyński znów zadziwił wszystkich swoim wspaniałym, mądrym i jakże niesamowitym wystąpieniem. Panie premierze, gratulujemy. W naszym kraju już żyje się lepiej. Wszystkim. Niestety, opozycja znów stara się zniszczyć to, co prezes Kaczyński z takim, jego ludzie z takim trudem dla nas zbudowali. To nie wiem, to ja wolę chyba Netflixa, szczerze powiem. Albo można sobie kupić CDA Premium na przykład. Też bym chciał wiedzieć, kiedy Wikingowie, chyba już nigdy. Jeden z moich ulubionych seriali. Coś takiego w sobie ma, w ogóle lubię te seriale, które no takie historyczne, albo takie półhistoryczne. Kurczę, przenosimy się do zupełnie innych czasów, nie? Gdzie ludzie żyli inaczej, gdzie nie było komórek. W ogóle samo to, że nie ma tych wszystkich nowych wynalazków, jakichś komórek, komputerów, samochodów, no, kostiumowe, no. Turbo historyczne, pisze adwokat. To, ale to jest fajne, kurczę, czy to jest bardziej realistyczne, czy mniej, to jednak fajnie sobie pooglądać, jak tam no, filmy, których akcja się rozgrywa w takich czasach, gdzie facet musiał być dzielny, odważny, wojowniczy, zdobywał jakieś bitwy, podboje, różne intrygi i nie ma, że zadzwoni sobie komóreczką i proszę tu przyjechać po pomoc albo na policję czy coś, tylko musi sam wystrugać sobie, musi siekierę, zabić niedźwiedzia, zrobić sobie futro z tego niedźwiedzia. No i wierny druh, kuń, towarzysz, kuń. Halo, halo?
3: Halo, halo.
0: Cześć, witam. Unique Orgasm witam. Na antenie jest.
3: Ja tylko z takim krótkim oświadczeniem, ponieważ ostatnio już coś napomknąłem, że stworzyłem teorię, jedyną słuszną teorię na temat podróży w czasie, więc chciałbym teraz w formie takiego oświadczenia odczytać moją teorię. Zaznaczając, że nie podlega to dyskusji i od teraz już świat fizyki i nauki będzie musiał iść tym torem. Mianowicie...
0: To niesamowite. Dobra, zamieniamy się w słuch. To jakaś taka teoria wszystkiego się tu szykuje w ogóle.
3: Tak, tak.
0: Prawie, że...
3: Można tak powiedzieć. Odczytuję, com zapisał. Przekroczenie prędkości światła spowoduje, że obserwator za sobą będzie widział wyłącznie fale elektromagnetyczne odbite od materii w przeszłości, co pozwoli na obserwację zdarzeń z przeszłości bez możliwości wpływania na nią. Jednocześnie wyprzedzając światło, obserwator przed sobą nie będzie widział przyszłości, ponieważ fale elektromagnetyczne, które nie zostały jeszcze wyemitowane, nie istnieją. A zatem jedyne, co podróżnik w czasie może zobaczyć przed sobą, to rozmazane światło wyemitowane w przeszłości, ale nie wcześniej niż od momentu, w którym doszło do przekroczenia bariery światła. Spowolnienie czasu wywołane przez grawitację obiektów jest jedynie złudzeniem wynikającym ze spowolnienia fali elektromagnetycznej. Zdarzenia we wszechświecie następują pomimo miejscowych zagięć czasoprzestrzeni, więc dzieją się również tu i teraz dla obserwatora, ale powstaje opóźnienie w odbiorze zdarzeń przez zmysły obserwatora. Całość teorii dowodzi, że realna podróż w czasie nie jest możliwa, a możliwe jest jedynie opóźnienie odbioru fali elektromagnetycznych. Maksimum takiego opóźnienia ma miejsce w centralnym punkcie horyzontu zdarzeń. Dziękuję za uwagę.
0: Aż mnie zatkało, kurczę. A ty się interesujesz takimi rzeczami w ogóle? To nie wiedziałem. A długo, tak trochę nieładnie to zabrzmi, ale długo nad tym myślałeś? Co, już poszedł? Jaki gość wygłosił, co ma do powiedzenia i uciekł. I się cofnął z powrotem do przyszłości, z której był. No, ale to dobre było, tylko no, co prawda nic nie zrozumiałem, ale bardzo mądrze brzmiało. Cofnął się w czasie i zadzwoni jeszcze raz. Tak twierdzi pytajmierz. No właśnie, to ciekawe. Może to był Unik Orgazm z przyszłości, który został naukowcem wybitnym, a zaraz zadzwoni ten prawdziwy, znaczy prawdziwy, ten z naszych czasów i powie, co to za głupie kawały, się tu podszywa jakiś głupek pode mnie. Głupek, nic nie rozumiałem, ktoś bełkotał tutaj, że niby to ja. A to był Unik Orgazm z przyszłości, wielki naukowiec, który dostał Nobla. Nie, ale autentycznie, ja uważam, że Unik Orgazm powinien dostać Nobla. Dobra, zróbmy jakąś przerwę muzyczną, może.

A co tam słychać na szkolnej? Właśnie, major za wyżebrane pieniądze, za około 3000 kupił ogółem monitoring, bo tam ludzie głupie przychodzą i to już nie będzie tak, że będą se przychodzili, bo teraz wszystko jest nagrywane i tu na monitorze się pokazuje, jak tam na przykład chce wejść i tam dzwonek ukradli, już dwa razy dzwonek ukradli, dzielnicowy był, a teraz ogółem całe te wszystko po prostu to już teraz wejdzie, dostanie pałą ogółem i skończy się, no. Major też odkupił od Konona Asterkę Bożą, ale nadal się nie wyprowadził, tylko grozi od pół roku, że się wyprowadzi. Od roku chyba. To jest ciekawe. Miejsce Majora miał nawet... Na miejsce Majora miał wejść nowy mieszkaniec szkolnej, Jan Łoś. Jakiś inny tam alkoholik, menel, co Konon go wynalazł.

0: Może pobawimy się w taką zabawę, co wolicie? Na przykład, co wolicie? Kononowicza czy Majora? Napiszcie. Albo co wolicie? Czekoladę czy pomarańcze? Albo na przykład, co wolicie? Nocne radio czy jakieś tam inne gówniane radia, których nie warto słuchać? I no, żebyście tylko tam nie wpłacali na te inne radia, tylko tutaj. A nawet jak macie na te inne, jak macie mi nie zapłacić i innym nie dać, to ja wolę, żebyście nikomu nie dali, niż na przykład jemu. Bo to są źli ludzie, wszystko. Opłaceni oni tylko niszczyć chcą. To są właśnie tacy, no, siedzą w piwnicach, to są tak zwane media trollerskie. Media gównoźródlane, ja na nie mówię. To naprawdę, nie słuchajcie tego. Jak ktoś słucha tamtych radiów, to niech mojego też nie słucha. Ja sobie nie życzę, żeby słuchał mojego. I tam mnie obgadują w innych radiach. Ostatnio słuchałem audycji i mówił taki jeden, już nie powiem kto, bo to nawet nie warto imienia wymawiać, mówił, że ja w majtki sram. A ja się tylko raz zesrałem, to z nerwów przed audycją. No ale jeszcze może się skończyć tak, że faktycznie wybiorą Kononowicza na prezydenta Białegostoku, tak dla draki. Wiecie, że Polacy tacy są, nie? Tacy kawalarze. I jeszcze się tak skończy, że go wybiorą. Ciekawe, ale by było, nie? Wszystkich by tam zaraz ten spisywał, co robią, kamery by zainstalował. On się strasznie zrobił taki konfidencki właśnie. Ciągle tam jakieś ma notesy swoje, w których wszystko zapisuje. 5 razy dziennie na komisariat łazi, jakieś donosy składa. Jak kogoś tam zauważy, że tam sobie piwko pije na ławce, to już biegnie tam. Donosik kolejny. Dlatego go tam tak nienawidzą wszyscy. Konfident. No, Polacy też właśnie nie przypadają z konfidentami. Z jednej strony nie przypadają, a z drugiej ponoć sporo jest tych donosików. Co my tu jeszcze mamy za ciekawostki? O, a puszczę wam ciekawego dżingla.
1: Słuchacz Nocnego Radia, panie majorze, pozdrów. Pan Nocne Radio 5 zł.
2: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
3: Radio 5?
2: No.
3: Nie słyszałem?
2: Nie słyszałem też.
3: Radio 5. W Mięstoku.
2: W Mięstoku nie ma Radio 5.
0: Radio 5. Się wykosztowałem na reklamę, na pozdrowienia, wpłaciłem donata, się podszyłem pod słuchacza Nocnego Radia. W sumie jestem słuchaczem, co? A ja nie słucham? No i widzicie, jak wyszło, że te debile nie skumały nawet. Radio 5? Co to? Nie ma takiego w Białymstoku. Ale się wkurzyłem, no. Wyrzucone pieniądze w błoto. No, tam się potem trochę awanturowałem, ale to już nic nie dało. Albo mnie strollowali. No właśnie, może mnie strollowali. Za mało, bo to oni chętnie pozdrawiają, ale to prywatne osoby, a jak już jakaś tutaj firma, instytucja, prawda, usłyszeli, że radio, to błyskotliwy mózg Majora i Konona zaraz tam zaczęło się coś przetwarzać, no i doszli do wniosku, że to się nie opłaca pozdrawiać za 5 zł. No, jak Konon chce za zrobienie zdjęcia 30 zł. Próbowałem wycofać wpłatę z PayPala, ale nie znalazłem tam. Ponoć się da, ale jakoś nie znalazłem tam właśnie wycofaj. Nie wiem. Może wycofali możliwość wycofywania na przykład. I się nie da się. No trudno. Ale fajną stronę znalazłem. Wkleję wam linka. To jest strona, na której macie setki, kurczę, jak nie tysiące komiksów do przeczytania online. Jest tam cała masa takich retro komiksów Marvela. Wiecie, te pierwsze Supermany, pierwsze Batmany i to tak autentycznie pierwsze, które w ogóle się ukazały. Numer jeden, nie? Batman. Numer jeden Superman. Pierwszy odcinek Kapitana Ameryki. Takie jeszcze to wszystko archaiczne, ta kreska taka beznadziejna. Te kolory, takie widać, że tam jeszcze technologia druku taka słaba. Reklamy, jakie tam są, wszystko tam w cenach takich dolar coś, tam za jakieś urządzenie dolar coś, komiksy po 5 centów, nie? Inne czasy. I tak próbowałem sobie przeanalizować, czym się różniły te komiksy właśnie vintage, te stare retro, od współczesnych, no i bardzo dużo się zmieniło. W ogóle te pierwsze, no oczywiście były takie bardzo naiwne, takie bardzo uproszczone to wszystko było. Nie budowało się fabuły tak jak dzisiaj, że powolutku, nie? Wprowadzamy nowego bohatera, opowiadamy jego historię, tylko tak pojawiał się tak z dupy, nie? Dzielny tam wojownik za pomocą, znaczy ten, nie wiem, Jana Kowalskiego nagle owiała tajemnicza mgła z kosmosu, przez co nabrał supermocy i od teraz jest kapitanem Krawcem i już tam biegnie. tak wiecie, w trymiga, nie? Się tam wszystko dzieje. W ogóle to te różne historie, że tam zabili rodziców Bruce'a Wayne'a, to było to wszystko na jednej stronie pokazanej. Jako młody chłopak widział, że źli bandyci zabili jego rodziców i tam trach, trach, bum, bam i on tam płacze i postanowił jak się mścić i uszył sobie strój, już stoi jako ten Batman i gdzieś tam biegnie. Tak po prostu szybciutko. I tak wszystko było tak zawsze wytłumaczone musiało być, nie? Coś tam Batman zamyślił się i wpadł na pomysł, że drzwi można otworzyć jedynie kluczykiem znalezionym pod wycieraczką. I tam pokazane, że odsłania wycieraczka, a tam kluczyk. I taki jeszcze znak zapytania nad główką. Takie jakieś dziwne to wszystko było. Nie wiem, jak to opisać. Nawet. No i patriotyczne bardzo też. I takie widać, że robiono te komiksy z takim zamiarem, żeby naszych milusińskich nauczyć właśnie, że trzeba przeprowadzać babcie przez jezdnię. Były jeszcze takie kampanie antynarkotykowe, że jakiś tam wyskakiwał Kapitan Ameryka i mówił coś tam. Słuchajcie, dzieciaki, czy wiecie, czym są narkotyki? Po nich, no i tutaj mogli pokazać jakiegoś czarnoskórego na przykład z siekierą, bo to był jeszcze taki czas, że, no nie wiem, dzisiaj jakiś taki odcinek widziałem Kapitana Ameryki, gdzie tam na jednej stronie murzyn z nożem napada, to był jeszcze taki, to były te lata, gdzie czarnoskórych się tak groteskowo trochę rysowało, że wiecie, wielkie wary, taka trochę małpia gęba, a jakiś taki zły doktor, taki główny bad guy, to bardzo często wyglądał jak taki mandaryn jakiś chiński czy japoński. Skośne oczy, wiecie, takie zęby wystające. Coś tam jeszcze mieli do tych Japończyków Amerykanie, nie? I pokazywali tego głównego złego jako takiego właśnie jakiegoś mandaryna zawsze. To było głupie, naprawdę. Czytam i się zlewam po prostu z tego, nie? Cały czas. No i tak, i na jednej stronie pokazują tych jakichś tam czarnoskórych, co napadają z siekierami, z nożami, a na drugiej stronie dobrego murzyna, który czyści buty białemu. I to jest ten dobry murzyn, bo on nie napada, tylko czyści buty białemu. Autentyk. Kapitan Ameryka sobie pozwalał na jakieś tam teksty w stylu też żółte diabły, jeszcze tam musimy im pokazać, takie rasistowskie na maksa, nie? To były czasy, nie? Niemcy są też bardzo tak groteskowo są zawsze pokazywani, takie jakieś gęby z grymasem takim złym, jakieś takie wielkie szczeny hajlują zawsze. Jak pokazują Niemca, to zawsze hajluje. I tam wpada kapitan Ameryka, rzuca tarczą. To takie było też takie przesadzone, bo były odcinki, gdzie Superman potrafił całą Ziemię przesunąć, nie? Źli najeźdźcy z kosmosu zaatakowali Ziemię i promieniem śmierci próbują ją zdezintegrować, a Superman w ogóle jak się wzbijał do góry, to już mówię teraz o filmach animowanych, takich retro, to on zawsze krzyczał up, up and away! Taki miał okrzyk i zawsze musiał to wykrzyczeć, zanim się wzbił w powietrze. To zawsze było up, up and away! I frunął i całą Ziemię przesuwał w ogóle. Tak całą planetę. Albo jakieś takie gadżety mieli w ogóle kosmiczne, że nie wiem. Tak jak to sparodiowali w Teen Titans Go, zrobili taki retro odcinek, który właśnie nawiązywał do tych pierwszych Teen Titans, gdzie był ten Teen Flash, Wonder Girl, no czwórka jakichś tam z tych znanych bohaterów DC, tylko takich nastolatków. I tu sparodiowali, że właśnie Robin miał takie kotwiczki do rzucania, takie jakieś batarangi, na przykład batarang tropiący dinozaury, że wyrzuca go w niebo i taka chmurka się pojawia ze strzałką, gdzie dinozaury są. Takie w ogóle gadżety. No i wszystko to takie narysowane w specyficzny sposób, taką jednolitą, grubą krechą, bardzo prosto, i wszyscy i faceci na przykład ganiali w takich jakby spodenkach gimnastycznych, jakby takie wieśniackie spodenki gimnastyczne mieli. I no, ten, jakiś taki łucznik był, taki jakiś Green Arrow, tylko że on miał strzały już do wszystkiego, strzała tam ogłuszająca, strzała oplatająca, strzała wyważająca drzwi, strzała naprawiająca komputer, strzała, no tak po prostu ma strzały do wszystkiego, nie, strzela i coś robi, no i... Robin, Boy Wonder. Jak można było stworzyć takiego bohatera jak Robin? Cudowny chłopiec, który przesiaduje.

A ty pisze, że jest nowy serial Titans, a widziałem, tak. I Grzesiek pisze, że tam jest akurat Robin zajebisty. No, w sumie... No, pamiętam tego Batmana, to był chyba Batman Forever, gdzie Robin był, wyglądał jak taki młody skinhead w ogóle. Bardzo różnie się przedstawia tych bohaterów, nie? Oni potrafią się całkowicie zmienić, zachowując właściwie tylko imię i taką ogólną charakterystykę. No ale jak można było zrobić Tytanów na Mroczno? To już chyba wolę to kreskówkowe Teen Titans. Teen Titans Go! No, zachwala tutaj. Grzesiek pisze, że mroczne. A Shazam już wyszedł? Nawet bym sobie zobaczył, jak tam tego Shazama zrobili. No, oczywiście czekam na Captain Marvel. Tam może się... To podobno jest w ogóle jedna z najbardziej takich przypakowanych superbohaterek w uniwersum Marvela. Nie bez powodu Nick Fury na końcu Avengersów Infinity War wzywa właśnie przez specjalny pager Captain Marvel. To jest jakaś laska, która w ogóle wychowała się w rodzinie, gdzie ojciec jakoś tak był zawiedziony, że ma córkę, ale miał jeszcze synów i nawet jak ta córka się świetnie uczyła, to on tych synów tam finansował i tą córkę tak pomijał i ona się czuła taka pominięta i dlatego wstąpiła do wojska, została świetną żołnierką i pilotką przede wszystkim, pilotką myśliwca, pilotką, to jak czapka pilotka. Pilotem, już nie przesadzajmy z tymi feministycznymi nazwami zawodów. No i potem się dostała do NASA i podczas jednej z misji gdzieś wpadła w jakąś czarną dziurę, w ogóle wylądowała gdzieś w kosmosie, gdzie w ogóle zetknęła się z jakąś niesamowitą technologią, z jakimś urządzeniem, które potrafi zamieniać wyobraźnię w rzeczywistość. Takie w ogóle najpotężniejsze artefakty kosmiczne, nie, jakie są w uniwersum Marvela. I ono... Jakaś taka pokręcona historia. I dzięki temu ona została... Jej ciało zostało połączone z jakąś inną rasą. Nabrała jakichś takich mocy, że ona tam wszystkich pewnie... rozpyka teraz, tak, Captain Marvel. To jest też taka bohaterka, która przechodziła jakąś ewolucję. To jest taki w ogóle, no, jej siła jest mniej więcej, no, taka jak Supermana, tylko że jeszcze chyba większa niż Supermana, nie? Tak się ją opisuje. No, zobaczymy, co ona tam zrobi. Teraz to chyba trzeba się przenieść w czasie, żeby poożywiać tych wszystkich bohaterów, których zabił Thanos. Captain Marvel. Ale widziałem zdjęcia z planu, beznadziejny jakiś dalej strój zielony. Jestem zawiedziony, że strój zielony. Jak można było dać? Ja przywiązuję wagę do takich rzeczy jak strój. Strój dla superbohatera to jest bardzo ważna rzecz. Ale w ogóle to jakieś takie, zawsze było troszkę takie erotyczne lekko. Te wszystkie obcisłe kostiumy tych superbohaterek. Wyskakuje jakaś Spider-Woman w takim w ogóle stroju, że to wygląda jak body painting. No autentycznie, tam nawet jak zauważcie, że jak pośladki są, to czy to jest laska, czy to Kapitan Ameryka, to zawsze tak ma obcisły ten strój, że te poślady to są takie, jakby to był, jakby miał gołą dupę i body painting, jakby tam w ogóle nie było tkaniny, tylko miałby namalowane, pomalowaną dupę na niebiesko, nie? No i... A strój zielony, bo będzie robione CGI na nim. Come on, Krawcze. A to przepraszam. No ale to nie tylko ja się zdziwiłem, bo fani też się zdziwili, to inni... Mam takie usprawiedliwienie, inni też nie załapali, że CGI. Ale może faktycznie CGI.
No ale to nie był taki

zielony, zielony, wiecie, jak się ubiera do green screena, nie? Żeby nie było widać, tylko taki, widać, że taki, no, realistyczny strój, tylko że ma zielone, zielone elementy ma. Więc nie wiem, czy to na pewno o to chodzi. Balka Enesie. Że to będzie potem nałożony. Bo na trailerze było widać taki fajny strój, wiecie, jeszcze tam jej włosy rozwiane. To fajna laska, bo to blondynka z niebieskimi oczami. I miała taki strój czerwono-granatowy. Fajny. A ta Captain Marvel, to pierwszy nazywała Miss Marvel i to była ta laska, którą wyssała z energii Rogue, wiecie, ta, która kradnie moce członkini X-Menów, nie? I ona stąd nabrała mocy, olbrzymiej siły i umiejętności latania, nie? Bo właśnie wyssała moc z tej Miss Marvel, która potem w szpitalu wylądowała, ale potem jakoś chyba wyzdrowiała. Jakoś tak to było. I co, że ja dziecinny, tak? A to nie są wcale dziecinne sprawy, bo pelerynka to właśnie się bardzo różni od bohater w pelerynce od takiego, co nie ma pelerynki. To jest bardzo ważna rzecz, pelerynka. I majtasy, i buty. No. I ona wylądowała w kosmosie, a Superman po nią poleciał, a jej już tam nie było, bo się przeniosła w czasie do alternatywnej rzeczywistości, gdzie Spider-Man jest zombiakiem i wysysa mózgi. No. Ja dziecinny, fuck you! Się nie podoba, to wynocha z mojego radia. Dziecinny. Się obrażam i się już nigdy nie odbrażę. Wam radio założę. Dobry jest Marvel Zombies. To jakoś tak, już jakoś kilka lat temu zaczęło się ukazywać, wyszło sporo tego. To jest taka seria, w której wszyscy bohaterowie Marvela stają się zombiakami i w ogóle niszczą mało, że całą Ziemię, to w ogóle cały wszechświat. Potem już za mało w ogóle we wszechświecie jest do zjedzenia mózgów, to wykorzystują technologię do przenoszenia się do alternatywnych rzeczywistości. A gościnnie pojawia się Ash z Armii Ciemności. To jest dopiero hardcore. Mało tego, jeszcze się gościnnie pojawia Kaczor Howard z Planety Kaczorów. Wiecie, że kiedyś to właśnie się... To był jeden z pierwszych komiksów, które zekranizowano. Wybrano w ogóle dosyć ciężki temat, bo Kaczor Howard to była taka parodia Kaczora Donalda, taki bardziej odjechany i taki trochę bardziej niegrzeczny jeszcze Kaczor Donald. Taki Kaczor Donald bardziej dla dorosłych, nie? I... Ekranizacja była fatalna po prostu, fatalnie to wyszło, koszmarnie, no film był okrutny, bo nikomu się nie podobał, nie, zupełnie, jakby nie zachowano klimatu, nie najlepsze efekty, głupi scenariusz, no tak wszystko tam było słabe, po prostu tak centralnie słabe. I tak jak w przypadku Atari, jedna gra potrafiła w ogóle... rozwalić całe Atari. Chodzi o grę E.T., którą potem zakopano na pustyni. No to tutaj w ogóle ten film, ten Kaczor Howard nieszczęsny, na którym jeszcze byłem w kinie jako dzieciak, sprawił, że zniechęcono się w ogóle do ekranizowania filmów takich na podstawie komiksów. No a dzisiaj to, jak wiemy, bardzo popularny temat. Ekranizacja komiksów, nie? Jeszcze może was na przykład zdziwić, że popularny dzisiaj Punisher to początkowo był taki zakapior, jakiś tam przeciwnik Spidermana, który po prostu dobrze strzelał, miał trupią czachę. Taki po prostu niezbyt wypasiony bad guy, który miał szybko tam zostać pokonany, no ale jakoś tam się spodobał i rozwinięto tą postać, nadano jej głębi, się okazało, że mu rodzinę zabili, a to był po prostu taki bandzior, strzelał po prostu. I niewiele było o nim wiadomo.
Pamiętam jeszcze, jak kupowałem te komiksy TM Semik o superbohaterach, które zapoczątkowały w Polsce w ogóle wydawanie komiksu. To wydawnictwo zapoczątkowało w ogóle superbohaterskie tematy w Polsce. TM Semik lub TM Semik. No, to w ogóle było śmieszne, bo oni wykupili licencje na komiksy już takie przestarzałe mocno sprzed, nie wiem, o 10 lat w tył, nie, w stosunku do tego, co w USA było, czyli za grosze pewnie to kupili, totalnie za grosze, no a u nas oczywiście to szał, nie, po polsku, Spider-Man, wszyscy się nagle zakochali w tym. Pierwszy chyba był właśnie Spider-Man. Spider-Man, The Punisher to były pierwsze dwa. Superman, Batman potem wyszły. Były takie cztery serie. No i pamiętam w ogóle pierwszy raz, jak się pojawił Punisher w Spider-Manie. Jeszcze wtedy nie kumałem za bardzo, kim jest Frank Castle i tak dalej. On się pojawił właśnie i pierwsze, co zrobił, to odstrzelił Spider-Manowi te jego dysze na sieci do wystrzeliwania, nie? Tak po prostu wziął i mu odstrzelił. To niezły strzelec, nie? Zastanawialiście się kiedyś, czemu ci wszyscy superbohaterowie są tacy muskularni? Jakby wszyscy chodzili po, nie wiem, po 20 lat na siłownię, nie? Laski też wszystkie są takie wiotkie w talii, doskonałe kształty i jakby od jednego szablonu wszyscy, przynajmniej kiedyś tak było, może teraz to się zmieniło troszeczkę, ale kiedyś w ogóle od jednego szablonu jakby wszyscy byli robieni, nie? Takie same sylwetki mieli, jakby byli figurkami, kurczę, takimi. Kupowało się figurki i wszystkie figurki miały taką samą też sylwetkę, tylko główki się różniły. No i tutaj też. W ogóle to musiało być troszkę kontrowersyjne w tych czasach takich bardziej, jeszcze gdzie nagość raziła, takie purytańskie bardziej czasy, gdzie się jeszcze dłuższe suknie, a tu nagle pojawia się klientka w takim, wygląda jakby była nago i właśnie tylko miała namalowane coś na ciele, jakieś paski, kreski, cała tam na czerwono, na niebiesko. Piersi w ogóle też zrobione tak, że widać, że nie opina ich nic, tylko tak jakby są jakby gołe piersi pokolorowane, nie? Ale że niby coś tam, jakiś bardzo obcisły strój. Tak, taki obcisły, że w ogóle ten, tak cycka całkiem w ogóle obciskuje. No, w każdym razie nierealistycznie to wygląda, nie? Nie widać, że to jest tkanina w ogóle tam jakaś, albo że ta tkanina ma jakąkolwiek grubość. Tylko tak jakby miała zerową grubość. To są takie błędy, które popełniają początkujący graficy 3D, którzy robią jakieś stroje, że stroje mają zerową grubość materiału, tak jakby. Nie widać w ogóle, że to jest jakiś materiał. Jest po prostu jak kartka papieru, nie? Ten materiał zawsze. Czy to jest skóra, czy to jest cokolwiek, to widać, że to jest po prostu takie cieniutkie. No. Pamiętam, jak jeszcze w ogóle nie znałem, jako taki bardzo mały dzieciak, w ogóle ani trochę angielskiego, niemieckiego. Pierwsze komiksy o superbohaterach to miałem jeszcze przed tymi, co się w Polsce pokazały, kupowane na giełdzie zwierzęcej, bo kiedyś za PRL-u były takie popularne giełdy, gdzie można było kupić wszystko. To się nazywało niby giełda zwierzęca, ale tam było mydło i powidło, nie? Można było kupić tam jakieś elektronikę, książki, komiksy, słodycze z RFN-u, wszystko. I zwierzęta. No i stamtąd miałem całkiem fajną kolekcję takich komiksów niemieckich. Zaskakująco, i wiecie, że one za PRL-u były lepiej wydawane w Niemczech niż potem te polskie tu w Polsce, bo one były na takim śliskim papierze, tak jakby. Też taki miękki papier, ale taki fajny, połyskliwy, jakby dobry kolor, nie? Tam w środku był wszystko, a u nas to wydano na takim gównianym papierze już po zmianie ustrojowej, nie? Gdzie, kurczę, no widać, że kurczę w tyle trochę, nie? Zawsze musimy być, nawet za 10 lat jeszcze jesteśmy w tyle.
w stosunku do tego, co kurczę Niemiec miał 10 lat temu, nie? No i ja się zaczytywałem, w ogóle to był kosmos. Tutaj jakieś tytusy, Romki, Atomki, a tu nagle Batmany, Supermany. Pamiętam się kiedyś tam zapytałem babci, babciu, a co to znaczy po polsku Batman? Tak nie wiedziałem, co to znaczy Batman, jakoś się nie domyśliłem, że to jest człowiek nietoperz. Babcia tak myśli, mówi, to jest człowiek, tak popatrzyła na te komiksy, patrzy tam wszyscy tacy napakowani, mówi, człowiek sportowiec, człowiek sportowiec. No, a ja, aha, człowiek sportowiec, ale coś mi się tak to nie kojarzyło, człowiek sportowiec? Babcia wszystko wie. Jak to nienapakowany Spider-Man? No, Spider-Man to taki jeden z właśnie z niewielu bohaterów, który miał tą muskulaturę trochę mniejszą, ale też był przypakowany, tylko że był taki bardziej wyżyłowany, nie? No ale też, kurczę, te mięśnie takie widać, taka bardziej sylwetka jak Bruce Lee, nie? Bardziej. No też widać, że mimo, że kujon, że Peter Parker kujon i klasowy fajtłapa i się z niego śmieją, to na siłkę chodzi przez 10 lat, nie? A może to takie uniwersum, że tam wystarczy 2 miesiące pochodzić i już masz taką sylwetkę. To tak przypomniała mi się stara gra Franco, taka polska bijatyka na Amigę. To Etam na pewno pamięta. Tym bardziej, że to się w Szczecinie dzieje. No pamięta, kiedyś gadaliśmy. No to tam Franco też, jak zabili mu przyjaciela, to nie wychodził z domu przez rok i wyszedł napakowany z domu po roku. Hantelki podnosił. Eddie Brock. No właśnie, Eddie Brock jest tym Venomem, w tym Venomie, co wyszedł, nie? Se przypomniałem, co go Tom Hardy gra. No to był pierwszy Venom, bo on tam potem się zmieniał. No, jak się spodoba, to rozkręcą to i będzie o innych symbiotach też. Tych strasznych, kosmicznych stworach. Widzicie, tak jak Etam może gadać o Amidze, to ja mogę gadać o superbohaterach, nie? Ja wam w końcu wkleiłem tego linka do tych komiksów? A, chyba. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze raz wkleję. Zobaczcie sobie, naprawdę fajna baza komiksów. Tysiące są. Można się pośmiać. Ponad 460 skarg na Cejrowskiego wpłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo skrytykował on Tęczowy Piątek. Tęczowy Piątek to była taka akcja w polskich szkołach, gdzie tłumaczono dzieciom, co to są osoby transpłciowe, transseksualne, geje, lesbijki i tak dalej. No w taki sposób, jak się dziecku tłumaczy, nie? Jakoś tam po dziecięcemu. No i co wy sobie myślicie na ten temat, że co, że gejowska propaganda wstrętna, zboczeńcy do szkół, czy może tak jak pan Wojtek, że to pedofile do szkół wchodzą? Bo tak skomentował to mniej więcej, że to jest atak pedofilski. Tak to określił, atak pedofilski. No nie wiem, czy może nam się to wydaje takie jakieś, bo też no mam czasami takie myśli, nie? Może nam się to wydaje takie jakieś właśnie zboczone i niewłaściwe i tak dalej. Trochę na takiej zasadzie, jak się kiedyś ludziom wydawało, nie wiem, tam całowanie w miejscu publicznym, czymś strasznym, nie? Albo, że kobieta miała sukienkę ponad kolana na przykład. Następny ma być ekranizowany Morbius. Morbius to jest ten wampir marvelowski? To jakoś mi nigdy nie przypadło do biustu. Chyba. Ja myślę, że dopóki się nie przekracza, no ja to widziałem, tam piszą na tablicy, po prostu jakieś hasła, tłumaczą tym dzieciom,
A co wolicie, że zrobi się tak właśnie trochę obleśnie i pogadają dzieciom o tych gejach, o lesbijkach? Czy wolicie taki klimat, że właśnie zajebać odmieńca, nie? Ciota pierdolona i tam jakiś taki na łyso ostrzyżony, schludnie ubrany w biały podkoszulek i czerwone szelki iglany pan będzie uczył te dzieci, jak, co trzeba zrobić z odmieńcem? To ja już chyba wolę takie tęczowe piątki jakieś, no. Tolerancja nie jest zła. Czy się jakoś źle... Znaczy, w sumie słyszałem, że w Brukseli to są na porządku dziennym, na przykład idziecie sobie przez miasto, a tam takie sklepy dla fanów tam sadomaso, jakieś dildosy, jakieś tam uprzęże, bajery, szmery. I sobie tak na wystawach leżą jakieś maski do sadomaso, nie? No to też takie przegięcie trochę, taki świat, w którym takie rzeczy, które powinny jakoś tam, nie wiem, jak ktoś już ma takie upodobania, to niech się z tym nie obnosi, nie? Niech sobie tam w zaciszu zaprasza jakichś tam kolegów, co lubią też, niech tam sobie robią jakieś hece, ale takie coś, no nie wiem. Można z tym może też przesadzić, nie? Że się faktycznie taki zrobi dziwny świat. Homoseksualizm istnieje od początków ludzkości i jakoś nikt w tramwaju się nie wali. Dlaczego miałoby się to zmienić akurat za 10 lat? Odpowiada niepowtarzalny orgazm furiatowi. A to... No właśnie, trochę jest problem z tymi kręgami LGBT, że one są takie strasznie... No tak jak napisał Pytajmierz, że dasz im palec, to chcą rękę. Ale to wszystkie jakieś grupy, które walczą o władzę, no właśnie, o władzę. Oni walczą o władzę chyba. No bo z kościołem też tak jest i z komunistami też tak będzie, nie? Jak dojdą do władzy, to też będą zaraz coraz więcej chcieli, a jak poczują już wiatr w żagle taki duży, no to zaczną zabijać, nie? Tych różnych, którzy są niekomunistami. I z nazistami tak będzie, i z kościołem, i z gejami, wszyscy. Więc trzeba jakoś, może to dobrze, że jest jakaś zawsze kontra, że zawsze ktoś stoi po drugiej stronie z pałą i pilnuje, żeby tamten sobie za dużo nie pozwalał, nie? No bo to zawsze się źle skończy, jak damy zbyt wiele komuś. Zawsze będzie chciał więcej. Niestety.

No, ale na pewno powinno się jakoś szczerze gadać o wszystkim bez narzuconej sztucznie poprawności politycznej. Jeśli zauważamy jakieś szkodliwe zjawiska, to mówmy o tym. A teraz jest tak, że nie można już powiedzieć nic negatywnego. Nawet jeśli sobie jakaś grupa społeczna, czy tam wyznaniowa, czy polityczna, czy jakakolwiek zasłużyła na potępienie, to już nie wolno, bo to jest dyskryminacja. I nie wolno już nic na Żydów, na gejów, na czarnoskórych, na Araba, nie wolno nic. Już na nikogo nie wolno nic powiedzieć, nie? Bo to są wściekłe ataki. Bo to jest najłatwiejsza linia obrony. Oskarżyć kogoś o nietolerancję, sprowadzić go do poziomu głupka, który po prostu jest nietolerancyjny, wściekły, agresywny, no bo z takim się nie rozmawia już. Nie trzeba odpowiadać na żadne argumenty, na zarzuty, na oskarżenia i tyle. No i jak to jest na Araba? No, nie wiem, jak to jest na Araba. No na pewno, że mężczyzna na górze jest. No. Tolerancja musi iść w parze z akceptacją. Możesz tolerować, ale nie brać w tym udziału, jak już... No, tolerancja i akceptacja to faktycznie dwie różne rzeczy. On, ona i koza, pisze Grzesiek. To na Araba, tak? No dobra. A na lisa, to wiesz jak to jest? Że się czaisz i idziesz do domu. Kurde, puściłbym coś na tą na przerwę muzyczną. A, dobra, za chwilę. O, to mówiłem, ksiądz, kurczę, zgwałcił 3-krotnie 14-latkę i dostał 5 lat. A wyjdzie pewnie za 2, nie? Za dobre sprawowanie. A przez ten czas, przez te 2 lata będzie kapelanem w więzieniu i będzie pouczał więźniów, jak żyć moralnie. Super. No, wspominałem też, że będzie odpowiedź na film Claire. TVP przyszykowało serial Klecha. O atakach na kapłanów za komuny. To jakoś tak w ogóle śmiesznie, bo za komuny była faktycznie jakaś jednostka, która miała dokuczać tam, niszczyć, nie wiem, księży i efektem tego było, że jeden jakiś ksiądz zginął. Jeden. To może ten właśnie, co będzie w filmie Klecha. I ukazało się zdjęcie Henry'ego Cavilla. Henry Cavill to ten, co będzie grał Geralta z Rivii. Spróbuję wam wkleić tutaj. No, troszkę się chyba nie za bardzo to podoba ludziom. Ja jeszcze nie mam zdania. Są to jakieś pierwsze zdjęcia, ale pamiętam, że zdjęcie Żebrowskiego jakoś tutaj było całkiem dobrze przyjęte, mimo że film wyszedł bardzo, bardzo kiepski, serial trochę tylko lepszy. O, chyba się nie wkleiło. Spróbujmy inaczej. Sorry.

Już idzie do was zdjęcie Geralta. No i skomentujcie, jak wam się podoba. Aha, no ten link działał jednak. No dobra. No moim zdaniem tak średnio. Ma taką twarz, ten... On świetnie się sprawdził w roli Supermana. Myślę, że ma bardzo supermanowatą twarz, ale na Geralta on nie pasuje jakoś, nie? Jednak trochę. Gdzie broda, nie? Te włosy jakieś takie też... Kitka taka, ten cebulak taki. Nie wiem w sumie. Trochę też nie za wiele widać, bo nie widać tutaj zbroi przede wszystkim, nie widać naszyjnika wiedźmińskiego, medalionu wiedźmińskiego. Nie widać szramy, bo zaciemnione. Takie zdjęcie jakby na Photoshopie ktoś wziął mu te włosy, dokleił i zbroi już nie miał, to tam coś tam zafotoshopował i też nic nie widać. To taki Geralt w ciemnościach. W ogóle mogli zrobić taki ciemny ekran cały, takie zapalone oczka wiedźmińskie tylko i podpis, że Geralt w ciemnym lochu, nie? I to właśnie Henry Cavill. I skomentujcie, jak wam się podoba. A Kamień do Kuro twierdzi, że to polskie narzekanie. No ale Żebrowski wyglądał lepiej, no mamy porównanie, nie? No ale kobietom się pewnie spodoba, no. Bo taki Ken trochę. Kobiety lubią często takich Kenów. Kandydatem do roli Geralta był jeszcze taki aktor. Zapomniałem jego imienia. On grał w jakimś takim dziwnym, zeschizowanym filmie Mroczny Wojownik czy coś. O, a Danusia pisze, o, mój mąż. ten twój mąż wygląda jak Henry Cavill? I też taki napakowany, jak Superman? I krzyczy też up, up and away, jak frunie do góry. Że Broski głupie miny robił, jak tym mieczem machał i zamykał oczy jeszcze. To jakieś aikido, kurczę, w ogóle było, nie? Śmieszne. Łodzie! To właśnie taki błąd początkującego wojownika, że jak zadaje cios, to zamyka oczy. To słabo wyszkolony ten Geralt. O, tu jakieś cosplaye. Ale to nie jest tak prosto, kurczę, zrobić takiego Geralta, nie? Szkła kontaktowe, białe włosy, weź zrób, żeby nie wyglądały jak, że mu w salonie... No, u Żebrowskiego trochę wyglądało, jakby wyszedł z salonu jakiegoś, kurczę, fryzjerskiego i mu właśnie utlenili. No i zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o sylwetkę, o mięśnie, no to Henry Cavill... O kurde, co tu znalazłem? Cudzy chwalicie swojego, nie znacie. Geralt powinien tak wyglądać... O, że chybaśmy to samo wkleili, jakaś telepatia, widzicie. Nie no, zdecydowanie 100 razy lepiej wygląda ten Wiedźmin z gry komputerowej, nie? Z tym, takie ma brodzisko, ma szramę, ryj taki, a nie taki Ken, te usteczka jeszcze takie. Nie.

szukam tego pierwszego zdjęcia, które się ukazało, bardzo było dobre, fajnie pokazywało Geralta w pełnej krasie właśnie z Żebrowskim. No to było tak, że pierwszy się ukazało jedno właśnie zdjęcie i wszyscy odetchnęli z ulgą i byli dobrej myśli, no, a później taki zawód. Ale na Supermana się nadawał. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z umiejętnościami szermierki u Cavilla. To jest jednak ważne. To jest film akcji, nie? To tutaj to nie chodzi o to, żeby Geralt miał rozterki moralne i tu wyszedł zapłakany i być, zabijać potwory albo nie zabijać. Oto jest pytanie. Tylko ma walczyć, ma piruety robić, biegać, skakać, podskakiwać. A nie. Tak? Nosi brody? No zobaczymy. No i żeby na potwory wystarczyło. Ale dzisiaj takie cuda robią grafiką komputerową. Wiecie, że cała siedziba tam z tej korporacji Starka w Avengersach, to widziałem zdjęcia z planu. Tam normalnie wszędzie green screeny. To, co tam za oknami widać, to całe miasto. To jest jakiś taki hangar w ogóle. Kilka konstrukcji. Kilka taboretów, a potem na komputerach podrabiali jakieś meble, krajobraz za oknem, pozmieniali kolory i wszystko nagle się inne zrobiło, nie? Cuda potrafią robić za pomocą komputera dzisiaj. No a w Polsce to stara szkoła, nie? No to tam z masy papierowej, wiecie, rozumicie, tutaj ze szkoły plastycznej mamy plastyka, panie plastyku, czy tutaj ścianę się da zrobić z masy plastycznej, z masy papierowej, panie, no to wiecie, tak to jest, ale nie, no smoka to trzeba na komputerze, panie, tylko co pan tam, Amiga 4000, tak, no to chyba dobry, tak, no to pan zrób smoka, no i zrobił smoka. Takiego smoka z rozkroka, że to wszyscy wybuchnęli śmiechem, to chyba nie świadczy najlepiej o efektach specjalnych, jak się pokazuje smok i wszyscy się w kinie śmieją, nie? Jeszcze gdyby to była bajka, no ale to też w bajkach się dzieci nie śmieją ze smoka, że jest jakiś tam śmieszny czy coś, to, tylko tam się cieszą, ale nie takie łaha, ha, ha, ha. No bez przesady, no. Ja nie obrażam Amigi, swego czasu to był najlepszy komputer, no ale właśnie to już te czasy minęły, ale twórcy Wiedźmina to właśnie, a może Etam brał tam udział w tym, w robieniu tych efektów specjalnych i oni tam się pytają, panie Etamie, no jakie tam teraz te komputery, pan zrobisz sam takie efekty, to jeden człowiek wystarczy, a Etam, tak, to ja to zrobię, mam taki program tutaj, Swish Max, to w Imagine zrobię takie, mam tu do 3D, Imagine 3.0, bardzo dobry, to się szybko wyrenderuje, w jakieś pół roku się ten smog wyrenderuje, jedna klatka, to powinniśmy zdążyć, bo jeszcze 2 lata gdzieś tak to będzie, to się tam wyrenderuje. No i zrobię takiego, że on tam będzie ruszał gębą fajnie, taki no. Będzie pan zadowolony, no to bardzo dobry smog będzie. Ja podepnę dodatkową Amigę, żeby zwiększyć tu moc obliczeniową. No i zrobił Etam smoka na 60%. Z całym szacunkiem dla Etama, no ale to tylko jeden człowiek, jeden Etam. No Etam takich Avengersów to robi tam 100 grafików komputerowych, nie? Mają najlepszy sprzęt, no. A Etam zrobił tak, no, jak się dało, no. Dużo za to nie wziął tak bardzo. Zresztą nie było już dużo pieniędzy. Wszystko poszło na Żebrowskiego i na Grażynę Wolszczak. Już nie zostało dużo na tego smoka. Z pomocą przyszedł Etam.
ale ten smok miał taki głupi ryj w ogóle jakiś. I jeszcze tak gadał tak, że nic się nie dało zrozumieć. Jakiś taki... A tak wszyscy, co? Co on powiedział, ten smok? Coś po smoczemu chyba. Nie wiem, czemu tam Jarosława Boberka wzięli za krasnoluda, przebrali. Co, on taki mały jest? No ale nawet jakoś tam się sprawdził w miarę. Chociaż Jarosław Boberek nie jest specjalnie dobrym aktorem. On świetnie różne głosy... On świetnie potrafi zmieniać swój głos, wcielać się w różne kreskówkowe postacie, no ale aktorem nie jest. No co on tam, jakiegoś tam policjanta grał w serialu dla kur domowych. Z całym szacunkiem dla kur domowych, no ale to wiadomo, co kury domowe lubią oglądać. Takie seriale w stylu, że tam gotują, smażą jakieś placki i tam się cieszą, że margaryna w lodówce jest pyszna. Przychodzi mały szkrab ze szkoły, no i on w takim i tam mówi, że mu zabrali gumę do żucia, taki Michał z drugiej C, a tata mówi, to musisz mu pokazać jutro, gdzie raki zimują. Ale tato, ja nie umiem się bić. A to ci pokażę, weź tutaj. A mama, nie wolno się bić. I to takie seriale są. No w takich grał właśnie. I nagle go przebierają za krasnoluda. Ale jakoś tam dał radę, no.

ale znowu jakoś tak niewykorzystana szansa, bo przecież w Polsce tutaj ta nasza nowa władza, taka właśnie, która chciałaby, żeby Polska była, żeby wykorzystywała szansę, żeby była, żeby o Polakach było głośno na świecie. Czemu PiS się nie wziął za nowego, za nową ekranizację Wiedźmina? Mogli w to władować z 20 baniek i dałoby się zrobić fajny serial, nie? Na przykład. Taki niczym nie ustępujący Netflixowi. Ciekawe, jaki Netflix ma budżet na tego Wiedźmaka swojego. No ale gdyby tak się uprzeć, to można by zamiast jakiejś zastranej korony Srulów, czyli polskiej gry o srom, no to można by tego Wiedźmina zrobić. To cały świat by się wtedy zainteresował, a nie tylko tutaj my lokalnie. Zresztą wiecie co? Wiecie, że do dzisiaj w tej koronie królów w serialu historycznym to tam nie było, w ogóle się nikt z nikim nie bił na miecze chyba? Bo próbowałem, wpisałem na YouTubie, się nie chcę tego oglądać nawet, ale tak wpisałem tam korona królów, scena walki. Korona królów, walka na miecze. Korona królów, pojedynek. I nic. Nic. Oni tam chodzą i pierdolą tylko tam. O, coś tam trzeba przyrządzić. Jadło dla króla. O, już biegnę, jaśnie pani. Już biegnę. I to tak gadają właśnie. Łażą i gadają. Ja nie wiem, tam jakieś są w ogóle sceny akcji, tam coś się dzieje, czy tylko tam łażą i jeszcze ci aktorzy z tej starej szkoły tak wolno gadają. O, chyba ta kasza wygląda na mi coś na przypaloną. Ależ jaśnie panie, no gdzie tam przypalona? Bardzo dobra, no. Cudo w ogóle. No właśnie, może nie ma co się porywać z młotyką na słońce, że tak powiem, bo w sumie no, chcieć zrobić Wiedźmina to jedno, a móc to drugie. I to nawet nie chodzi o pieniądze, to chodzi o umiejętności. I co, znowu by się okazało, że no, mamy bardzo dobrych grafików komputerowych, specjalistów od efektów specjalnych, owszem, mamy, Polacy nie gęsi, Bagiński, no... Przepraszam, no znowu Bagiński, no to jeden, a jeszcze jeden, no wymieńcie jakiegoś jeszcze. Ja wierzę, że są, tylko no pytanie, czy daliby radę zrobić efekty na światowym poziomie a la Hollywood, nie? Mamy też jakieś tam farmy renderingowe, tak dalej, mamy już dzisiaj... Nie, dobry sprzęt nie jest taki jakiś masakrycznie drogi, można spiąć ze sobą ileś tam tych pecetów, kupić dobre oprogramowanie i zrobić, no tylko trzeba jeszcze umieć, nie? Widzieliście, żeby gdzieś w Polsce tutaj coś robiono na green screenach, kurczę, w ogóle, przecież to jest technika już bardzo stara, a u nas się tak za bardzo nie robi chyba nic na tych green screenach. Tak się boją chyba tego, nie? Tu panie, jakaś nowość, zróbmy lepiej tradycyjnie. Maszyna do dymów, tu zamkniemy pół miasta, zrobimy. A ja widzę, że na zagranicznych filmach to już się tak nie robi. Się wezmą całe miasto, wyrenderują. To wychodzi i taniej, i szybciej, i większe możliwości, bo jeszcze zburzą sobie to miasto. Dzisiaj naprawdę efekty specjalne to już to jest troszkę łatwiej się to wszystko robi niż kiedyś. Wiecie, jakie modele można kupić na głupich serwisach typu tam Turbo Squid, czy jak tam. Patrzyłem, jakieś w ogóle całe miasta są do kupienia, jakieś statki pirackie, full detail, każda armatka pięknie wyrzeźbiona, żagielek taki, że jak zrobisz zbliżenie na materiał, to widać, kurczę, szwy. I kupujesz taki za $100 i masz, nie? A nie, u nas wezmą z desek, będą zbijać. No, ale grupa Darwin, no to są youtuberzy. No, youtuberzy to oczywiście u nas używają. Youtuberzy potrafią u nas zaskoczyć, nie? Naprawdę. Ale ci, kurczę, ci tacy, co robią tradycyjne filmy dla normalnej telewizji, to jakoś tak jakby się zatrzymali to trochę w poprzedniej epoce, nie?
nie wiem, bo tak jakby się, nie wiem, bali troszeczkę w ogóle w to wszystko wdrożyć, może im się nie chce, może to takie, może sobie tak usprawiedliwiają, o tu tam będziemy jakieś green screeny gówniane, to panie, u nas będzie realizm, tu wynajmiemy, prawda, prawdziwy statek. A dzisiaj naprawdę to nie jest żaden obciach, bo można w hangarze zasymulować taki statek piratów świetnie, tak, że będzie wyglądał, kurczę, i statek, i morze wyrenderowane, i wszystko jak prawdziwe, no. I potem można czarować, nie? Można robić takich piratów z Karaibów, gdzie tam Jack Sparrow z tym Davy Jonesem się, czy jak mu tam było, się gdzieś tam ten na szpady biją na maszcie stojąc, w tle fale się rozbijają, kurczę, sztorm, deszcz pada i wszystko, można czarować, tak? I reżyser nie jest ograniczony w żaden sposób, no a u nas to zawsze, jak będziemy stawiali na realizm, to będziemy trochę ograniczeni, no bo ten Linda, on się gdzieś tam nie wdrapie, nie? On się będzie bał, że spadnie, se głupi ryj rozwali. Biorą dzisiaj, kurczę, kaskaderowi wkładają zielony kaptur na łeb, potem przyklejają głowę aktora. To zupełnie inny świat. No. U nas wezmą mu, jak za czasów komando, nie? Wezmą, tak zrobią, że no, sam nakręć film. No, a za co? Jakbym miał pieniądze, środki, sprzęt, to bym kręcił filmy, jasne, bym robił. Jasne, no weź. To weź, a ty se poleć w kosmos, co masz za problem? Zbuduj se rakietę. Co masz za problem? No, także myślę, że trochę się to zatrzymało. Coś chciałem powiedzieć, kurde. Wyszło mi z głowy. Zaraz sobie przypomnę.

Już sobie nie przypomnę, zapomniałem. Może zacznijmy od pornola właśnie. Kręcimy pornola? Zarobimy dużo pieniędzy i zrobimy potem jakieś ambitne filmy. A jakbyście mieli zrobić wy jakiś film, to jaki to by był mniej więcej klimat, scenariusz, jaka opowieść? Taki wymarzony wasz film. Jakiś science fiction, czy jakiś sensacyjny, czy dramat, komedia, może kreskówka jakaś, co byście chętnie zrealizowali? Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz producentem i reżyserem w jednej osobie i scenarzystą i możecie dowolną rzecz wyprodukować. Psychologiczny science fiction by Furiat zrobił. No tak, to on by zrobił takich, że roboty, że transhumanizm wstrętny i roboty złowrogie i obsadziłby siebie w głównej roli, że spałą goni te roboty. I z krzyżem takim wielkim na łańcuchu i tam gromi je. A Kuba Wojny Światów, trzeci sezon. No proszę. A pytaj mnie o hakerze działającym na Amidze. No taki haker na Amidze działający mógłby być zajebisty, bo on by nikt by nie poznawał tych jego trojanów w ogóle amigowych i one by siały spustoszenie. Nikt by nie wiedział, co to za wirusy dziwne. Nie rozumiem ich, nie mogę ich rozszyfrować, bo to na Amidze zrobione. Ambitnego pornola? Ambitnego pornola, taki dramat ambitny, mroczny pornol. Albo może wersję jakiegoś znanego filmu, tylko że w wersji erotycznej. Na przykład Ogniem i Mieczem. XXX. To by był hit. Albo Krzyżacy. Że Krzyżacy nas tutaj nachodzą i zachodzą od tyłu, prawda? Gorące usta kuriera, to nie wiem, o co chodzi. Lot nad kukułczym gniazdem, tylko ze mną w roli głównej. O, to ciekawe. Tańczący ze złymi wilkami? Tańczący ze złymi wilkami. Właśnie, taki facet, taki przeciętny Polak, który nie wierzy w spiski, w nowy porządek świata, w UFO, tam, że szczepionki są złe, tak dalej. Nic nie wierzy i nagle ma wypadek samochodowy i gdzieś tam w górach się rozbija samochodem i ratuje go grupa takich foliarzy i oni go wychowują. I on potem się wśród nich wychowuje i uczy się wszystkiego, co to jest, co to są iluminaci, co to są służby i tak dalej. I potem te służby przyjeżdżają po niego, bo już wiedzą, że on za dużo wie. I on razem z tymi foliarzami, ale to by był tańczący z dobrymi wilkami właśnie. No i on z tymi foliarzami musi stawić czoła tym służbom, trollom, masonom, iluminatom, żydostwu, które tam się zjeżdża do tego obozu foliarzy i razem z tymi foliarzami się bronią, barykadują się tam. Tam i budują tam działo orgonowe, strzelają. I za pomocą technologii Keshe udaje im się odeprzeć szturm tam właśnie tych służb. Oni tam z czołgiem przyjeżdżają, z miotaczem ognia, a ci za pomocą technologii Keshe budują UFO i odlatują. To by był film.

No, na pewno mamy za mało filmów science fiction, ja bym zrobił jakieś właśnie, tylko to, kurczę, ciężko dzisiaj konkurować, nawet z takimi Rosjanami. Faktycznie to, co mówił Etam, że nawet taki rosyjski film science fiction potrafi dzisiaj zaskakiwać wykonaniem. Słonecznikiem zakrztusiły.

A ja bym jakiś musical na przykład zrobił. Taki, żeby tam tańczyli, śpiewali. Czemu tak mało się robi takich filmów? Na przykład film o kibicach. Tylko, że musical. Oni by tam tak tańcowali, dwie grupy kibiców by na siebie szły i tak by pstrykali. I tam śpiewają, tańczą i nawet jak walki są, to oni tak walczą, ale tak tańczą, nie? Amerykanie kiedyś robili takie fajne właśnie musicale.

0: Tak, Go to the Forest się rozwinęło wizualnie. W jakim sensie? Ja tak widzę, że samo cache to tak się średnio rozwija. Nic tam za bardzo się nie dzieje chyba. Przynajmniej na YouTube nie widzę nic ciekawego, żadnych tam nowych nagranek. Mówiłem, jakiś pan się ostatnio wypowiadał, jakie to zdrowe, jaką się kąpie w wodzie plazmowej i tak dalej, się świetnie czuje. Takie brązowe wory pod oczami i taki jakiś... Nie wyglądał na zdrowego. Pato the Movie. No. A wyszedł... był taki film o... Był film pełnometrażowy o amerykańskich youtuberach, gdzie pojawiały się różne znane postacie właśnie z amerykańskiego YouTube'a, z różnych serii youtube'owych. Jacyś znani pranksterzy na pewno tam byli. No, taka komedia po prostu, nie? U nas. No i okazało się, ktoś z was zbadał temat i się, czy tam przytaczał jakiś wywiad, no i się okazało, że te polskie patostreamy to taka właśnie nasza lokalna tutaj specjalność, że to tak na świecie nie ma, aż nie jest to tak popularne. Jakiś taki patologiczny kraj, panie. Dobra, kończę te luźne gadki, muszę się brać za robotę. Jeszcze muszę coś tu zrobić. Nie chce mi się, ale cóż, służba, nie drużba. No, sorry, dzisiaj taka bardzo luźna, niezobowiązująca audycja. W ogóle miałem odwoływać, ale myślę, a wejdę, pogadam, cokolwiek. Taki rytuał trochę, nie? Że się spotykamy i sobie tutaj... gawędzimy. Wy na czacie coś piszecie, ja tu komentuję, no to tak jakbyśmy gadali. No. Co prawda nikt nie dzwoni za bardzo, no, dzisiaj tylko Umo zadzwonił, Grzesiek, niepowtarzalny orgazm, no nie, no to są ludzie, dobra. Dobra, no to idę sobie, trzymaj ta się. I do usłyszenia. Może się pojawię jakoś w tygodniu. Zobaczymy, jak nam będę z czasem stał. No, to papa.
1: Słuchacz Nocnego Radia, panie majorze, pozdrów. Pan Nocne Radio 5 zł.
2: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
3: Radio 5?
2: No.
3: Nie słyszałem,
2: nie słyszałem też.
3: Radio 5. W Białymstoku.
2: W Białymstoku nie ma radia 5.

kurde, jakiś taki mi się włączył podkład a la myszka Miki. Cześć, dzieciaki! Ha, ha. To ja, myszka Miki! Ha, ha.

Okej, okay, dobra. No, taki trochę podkład a la Myszka Miki. Witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Piątek, piątunio, więc siedzimy sobie, rozmawiamy, żartujemy, żarcimy se. Ja rysuję se. Tak se pomyślałem, że wezmę dzisiaj. I tak se, kurde, wezmę se, będę, kurde, normalnie rysował, kurde. Krawiec dziś będzie rysował. Ciekawe co? Zastanowił się Jan Diabeł drugi. Co, Diabeł? Wyganiam cię stąd, diable! Pójdźże, odejdźże stąd z tego radia, albowiem nie jest to radio dla ciebie! Wołam do ciebie ja! Krawiec! Jan Krawiec drugi. Jan Krawiec drugi. Właśnie, ja, Jan Krawiec drugi. Jan Krawiec drugi. Wyganiam ciebie. Janie Diable drugi. Tak było. Tak było i to już nie wróci.

wybadać sytuację, sprawdzam technikalia, czy wszystkie połączenia dobrze działają, czy jest jakby transmitowane to, co ja rysuję na ekranie. Wygląda na to, że wszystko w porządku.

to, moi drodzy, jest nasz wielki rodak Karol Wojtyła. Kiedy był jeszcze młody, kiedy wołali na niego Lolek, nie był jeszcze wtedy tym, kim później był. Głupią ucho narysowałem, przepraszam.

To jest klasa szkolna. Już bardzo, jakby ktoś nie wiedział, teraz wam to zilustrowałem. Tam jest wyjście, ale on nie wychodził. On się uczył. Patrzył w kierunku tablicy, nad którą wisiał krzyż. Dowcipkowali sobie, że taki pilny, zazdrościli mu i rzucali jakieś tam samolociki w niego. Ale miał też przyjaciela. Zbyszka. Zbyszek nie był taki wspaniały. Siedział ławkę obok. Nie był taki wspaniały jak Karol. Ale był dobrym towarzyszem. Zawsze trochę zazdrościł Karolowi, że ten był taki we wszystkim dobry. Na nartach jeździł, pilnie się uczył. Miał same piątki. Nie, dobra. Koniec. No, także przepraszam bardzo, wzięło mnie na wspomnienia, na pewną zadumę, bo życie też po to jest, żeby czasami się zadumać. Przyszedł Etam, to nie tablica, a okno i samolot niemiecki. O. To patrzył w okno, nie, patrzył w tablicę. Nawet w dzień Wagarowicza nie poszedł na wagary. Chodziliście na wagary w dzień Wagarowicza? Czy nie? Powiedz mi, czy chodziłeś na wagary w dzień Wagarowicza, a to dużo mi powie o tobie, słuchaczu, słuchaczko. Albo powiedz mi, czy... A może nie będę za dużo pytał. To takie osobiste sprawy. Ja, kiedy byłem mały, chodziłem na kremówki i to mi wystarczało. Nie myślałem o żadnym tam, jakieś piwko, coś, koledzy. Pilnie się uczyłem, chodziłem na kremówki. A tymczasem okazuje się, że... okazuje się. Nie wiem, tak czytałem, że Polska stawia na drony... I że się będzie w tych dronach jakby

doskonalić, budować własne drony, taki kraj, który będzie się bronił dronami. To mi się bardzo podoba. Już mam przed oczami po prostu polskiego drona. Będzie się nazywał, uwaga, Biały Orzeł. Może stąd taka biała kartka dzisiaj tutaj, bo jeszcze nic nie narysowałem właściwie ładnego, same brzydkie rzeczy. Zróbmy taki szkic, prawda, jakiś taki przekrój tego orła, prawda, dziób tutaj, skrzydła, prawda, jakiś tam tutaj tego ogon i łapy bym mu zrobił takie stalowe, wzrok laserowy, tam, taki dziób ze złota, ze jakiegoś tam stop złota. Coś takiego jak Iron Man miał zbroję, bym proponował takich materiałów używać, prawda? Przemyślałem to, już naprawdę nieźle, wy się możecie śmiać, ale ja to już nieźle sobie przemyślałem wszystko i zrobiłbym wystrzeliwane strzałki ze skrzydeł, zatrute. Żebyście zapamiętali, że zatrute strzałki. Tytanowe pazury, jak powiedzmy, no sobie tu zwizualizujmy, weźmy jakiś tutaj, może to tak śmiesznie trochę by wyglądało, ale to by było bardzo akurat tutaj wskazane w tym miejscu, żeby stalowy orzeł, nasz polski dron, z tylnej części jakby wyrzucał bomby, nie? Jakieś tam bomby. Nie wiem, czy dobrze bombę narysowałem, to jest taka dziwna bomba. Nie, bomba tu w drugą stronę, sorry, tu ma lotki, o. O, takie bomby. Także trzy rodzaje broni już tu przewidziałem. Mianowicie pierwsza tutaj, tu mamy laserowe oczy, zresztą Sokoli Wzrok, to będą tutaj, będzie lunetka ze zbliżeniem. Ja zbieram na taką lunetkę. Właśnie tam donaty przychodziły, właśnie się czasami przychodzą, jak nie ma audycji, to ja się czuję w obowiązku odtworzyć. Dobrze. Następnie bomby wyrzucane z tylnej części i zatrute te strzałki, prawda, tutaj, o. Tam jakieś tam mechanizmy w środku, coś tutaj, to już tam mądrzy ludzie wymyślą, nie, żeby tam się wszystko tam włączało, wyłączało. Ja mam taki ogólny pomysł, ja jestem raczej konceptualistą, i bardziej się skupiam na wymyślaniu konkretnych rozwiązań. To jest mój pomysł na drona Biały Orzeł Mark One. Potem będzie Mark Two, Mark Three. Generalnie zabójcza broń. Nikomu tych dronów nie będziemy sprzedawać. Nie wiem, jakie wy macie zdanie na ten temat. Zawsze możecie zadzwonić, tu skomentować. Ja bym raczej nie eksportował naszej jakby najlepszej technologii. Czyli między innymi właśnie chodzi tutaj o drona bojowego Biały Orzeł Mark One. Nie, ale tak się śmiejemy, słuchajcie. Ja może jakiś taki zajebisty, nie? Wypasiony, wyczesany. Już widzę na przykład oczami duszy reklamy. Najnowsza technologia. Słabo się trochę myszką rysuje w sumie, ale jakoś tam. Krótkie pociągnięcia. Prawda, tutaj. Dobrze jest sobie zrobić szkic, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Przepraszam bardzo.
bardziej takie złe jeszcze.

To musi być widać, że to jest orzeł, a nie jakaś kaczka na przykład. A może kaczki bojowe? Kaczki mogłyby być takie o level niżej, że kaczek mamy dużo na przykład, nie? I wysyłamy wroga kaczki. A orzeł to tak na specjalną okazję, już taki mega, mega, mega wypas, nie? Już taka broń ostatecznego rozwiązania. Użyjemy białych orłów, mega orłów. Może one się jakoś mogłyby łączyć w jakiegoś jednego mega orła, albo na przykład być kompatybilne z mechem puchacz, albo... Właśnie tak mówię puchacz, bo mi taki puchacz trochę wyszedł, cholera jasna, no. Taki mi puchacz wychodzi. A co, a nie może być puchacz? A puchacz, wiecie jakie sowy są, różne puchacze są straszne? Ludzie, to jest doskonale wyewoluowana broń. To jest trochę inna bajka Men niż orzeł. Cholera, tu jakiś mi dziwny, coraz dziwniejszy wychodzi. Kurde, sobie złą warstwę włączyłem. Dlatego taki mam słabe tutaj, słabą widoczność. No i sobie zamalowałem zdjęcie, a lepiej właśnie na warstwach mieć zdjęcie zachowane. Dobra, to tak ogólnie, złowrogi wzrok. Tutaj. Zrobię sobie odbicie lustrzane zaraz. Puchacz. Puchacz 1. Dobra. Jest. Dobra. Teraz w sumie nawet jakby mi się nie chciało rysować, to bym go tak rozmazywał, tego puchacza. Ażby się stał, kurde, ze szkicu, by się przerobił w coś, co by w miarę wyglądało, ale musiałbym bardzo długo rozmazywać. Musiałbym rozmazywać 2 godziny. A nie wiem, czy chce mi się rozmazywać aż tak długo. I czy aż tak dobrze się znamy, żebym rozmazywał przy was. Tutaj na antenie, żebym rozmazywał razem z wami. Jezu, tak jak patrzę na efekt mojego rozmazywania, to wychodzi mi jakoś tak, że mógłbym to tak rozmazywać 4 godziny jeszcze i nic konkretnego tu nie rozmazał za bardzo. No. Może ja podłączę tablet, słuchajcie, lepiej, co? A nie będę myszką tutaj. No. Dobra, prawda, to tutaj moje piękne... To jest sztuka nowoczesna. To jest, kochani, sztuka nowoczesna. To jest sztuka nowoczesna LGBT friendly. O, już zaczyna się pojawiać sztuka. Uwaga, sztuka. Czuję, że jestem na tropie sztuki. Od razu mnie wzięło na takie rozmyślania, czy sztuka jest sztuczna? Czy sztuka jest sztuka? Czy liczy się tylko sztuka? I czy słuchają nas jakieś sztuki? Ja czuję, że na waszych oczach powstaje coś właśnie, coś wyjątkowego. W takim, po prostu takim artystą się teraz nagle poczułem. Nagle. Aż mi z pędzla kapie, po prostu takim jestem artystą. To kiedyś będzie warte miliony. Właściwie ja powinienem od podpisu zacząć. Też ja sobie podpisu nie zaprojektowałem. Kurde, muszę ten dowód w końcu odebrać, bo jeszcze nie odebrałem. Krawiczki.

0: No, już robiłem w życiu lepsze rzeczy, ale powiem tak nieskromnie, że naprawdę jestem zadowolony. Tak patrzę na swoje dzieło. To jest, nazwałbym to stalowy puchacz kontratakuje. Albo stalowy, psychodeliczny stalowy puchacz w krainie czerwonych krawat, tych kwadratów, krawatów. Czemu powiedziałem krawatów? Kwadratów. Walczą z nimi niebieskie kwadraty. To jest taka symbolika tutaj głęboka. Czerwone krawaty. Czemu znowu powiedziałem krawaty? Kwadraty. Walczą z niebieskimi, tym razem powiem dobrze, kwadratami. Ale są też tu inne sploty wydarzeń. To wszystko jest w tym zawarte. No właśnie, a miałem tutaj przypomnieć donajciki, co przyszły przed audycją.
1: Kasia, 50 zł. Ostatnio więcej odsłuchuję za dnia w pracy, ale na krzywy ryj nie będę przecież słuchać, haha, pozdrawiam.
0: I bardzo dobrze, Kasiu! Na pochybel tym, co na krzywy ryj słuchają, haha! Korporacja Disney wykupiła nocne radio. Chyba wam nie mówiłem o tym, ale będą tutaj zmiany pewne.

O, musicie wybaczyć, wyczerpały mi się baterie w Voice Performerze, więc musiałem wymienić. No i chyba sobie wychylę kielona, tak dla kurażu. Mam tu jeszcze dzisiaj dosłownie ćwierć buteleczki z ćwierci. symbolicznie, naprawdę, symbolicznie. Późne rokokoko, twierdzi tam. Krawiec, twój zapał do zaprojektowania drona jest typowy dla Polski. To ciekawe. Krawiec ma talent, z orła poroże zrobił. Ciekawe. Rozmazuje makijaż tutaj. Temu orłu? Orłu rozmazuje makijaż? Okej, okay. Muszę włączyć jakiś podkładzik spokojniejszy. Może trochę weselszy. O, faktycznie wesoły, ktoś gada przez radio, jakiś towarzysz Stalin. Co usta słodsze ma od malin?

0: Właśnie, ostatnio puszczałem pana samochodzika i tam było, że pan samochodzik zrobi wszystko to, co chcesz. I potem ta piosenka mnie tak, ten tekst mnie zaintrygował. Dlaczego pan samochodzik ma zrobić wszystko to, co chcesz? I za ile, pytanie, za ile zrobi wszystko? No, dziwnie to brzmi, nie? Jakaś tu opowieść dla dzieci, pan samochodzik, a tu w piosence nasz pan samochodzik zrobi wszystko to, co chcesz. No to co on takiego zrobi wszystko to, co chcesz, cholera jasna? Co on jest jakiś... To różnie można to rozumieć. Albo pan samochodzik jest jakiś dziwny, nie teges, jakieś dziwne rzeczy robi, tak jak się no mówi, no zrobię wszystko to, co chcesz. I trzeba tam zapłacić, na przykład pani, albo coś. Nie wiem, albo zrobi wszystko to, co chcesz, że taki uległy jest, że te dzieci nim rządzą. Dlaczego dzieci rządzą panem samochodzikiem? Ale potem pomyślałem, że to może to jest piosenka o samochodziku samym, pana samochodzika. A o nim. Coś tam było też o niesądzeniu po pozorach. To może się dałem zrobić po pozorach. Pomyślałem, że to chodzi o tego pana samochodzika. Ale w przypadku samochodu, że zrobi wszystko to, co chcesz, to bardzo dobrze, to niezawodny samochód. No. I jeszcze jakiś donejcik przyszedł od biednego dzidka. Znaczy, on się raz podpisuje biedny dzidek, a raz dzidek. Może w zależności od... tego, czy jest przed pierwszym, czy po pierwszym.
1: Dzidek. 10 złotych. Pozdrawiam wszystkich, co słuchają na krzywy ryj. Pozdrawiam wszystkich.
0: No, a my pozdrawiamy dzidka. Wszyscy. Jeszcze wcześniej coś dzidek wysłał chyba. Tym razem właśnie jako biedny dzidek.
1: Biedny dzidek. 10 złotych. Robota to głupota.
0: Tu by się pewnie zgodził z Etam, z dzidkiem, że robota to głupota. Kurde, słucham sobie czasami Etama i zgrzytam zębami, nie? Te jego poglądy to są czasami jak ze średniowiecza, czasami jak z PRL-u, czasami z jakiegoś zamordyzmu. Czasem coś mu odwala i wygłasza takie rzeczy, że po prostu każdy normalny człowiek powinien się złapać za głowę. Ale tak słucha się go i tego jego pierdzielenia. Tak to jest. A ja, jak słyszycie, dzisiaj jestem w nastroju do wygłupiania się. Dużo się wygłupiam. Tak jak i ostatnio. Trochę mniej nadaję, bo sobie tak odpoczywam od radia. Stąd może też to wygłupianie. Takie właśnie. No, jestem zrelaksowany mocno. Prawda. No właśnie. No i tak sobie siedzę i sobie gadam. I tak sobie gadam i myślę sobie, kurde, pogadam sobie. Włączę sobie, kurde, nie? Myślę, a co mi tam? Kto mi zabroni? Moje radio. Moje radio. No, tak, właśnie sobie pomyślałem. W ten sposób. Co może wam przypominać trochę, jak parodiuje kapitana Tomka, Muppeta. Ale pytanie, czy to na pewno był Muppet? Może to byłem ja. Wewnętrzny ja. Akurat w takim nastroju jestem dzisiaj. W takim doskonałym nastroju. Kosmicznym nastroju. Czemu znowu to samo się włączyło? Polka. No, katalog wesołe. Albo Polka, albo marsz pogrzebowy. To dziękuję bardzo. Nie, muszę coś innego. Muszę coś innego zdecydowanie zapodać. Dużo dziś może zależeć właśnie od nastroju, od tematu muzycznego. No wiadomo, że jak jest taki smutny, posępny, tak jak na pogrzebie. Teraz się Bolek i Lolek włączył z kolei. Telewizja Polska zaprasza na film przygody Etamolka i Gambolka. Taką kreskówkę moglibyśmy zrobić w nocnym radiu. Etamolek i Gambolek, tacy kreskówkowi dwaj, nie? Nic by nie mówili, tylko by się tak śmiali, jak Bolek i Lolek, takie odgłosy wydawali z siebie. Lolek! Oj, tak czasami się tylko nawoływać potrafili. Mówię o tych wcześniejszych odcinkach, nie o pełnometrażowych Bolkach i Lolkach. Ale te pierwsze Bolki i Lolki takie były półnieme jakby, nie? Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, że nie mówili nic konkretnego, tylko takie... Lolek! Jak major na rozpuchu, nie?
2: No, serdecznie.
0: No, takie odgłosy mogliby z siebie wydawać. No, kreskówkowi bohaterowie to mogą w różny sposób się zachowywać, no. Etamolek i Gambolek. Kiedy kolejny odcinek Gotuj z Etamem? O, słynna seria, tak? Bo nie mam inspiracji na potrawy, zapytuje Adam. Adam Łamysz. To jest krewny Adama Małysza, nie wiadomo, Adam Łamysz. No właśnie, też bym chętnie zobaczył. Chociaż sushi mnie zirytowało znowu. Bywa tak, że Etam mnie irytuje, bo po prostu mieszać dobry boczek z najtańszym, najbardziej gównianym, jakie tylko może być sushi z Biedronki, bo to nie jest właśnie premium. Ja to, Etam to jest biedak, ja nim gardzę. Mnie stać akurat, żeby sobie w Biedronce kupić premium biedronkowe, a nie zwykłe premium, znaczy a nie zwykła Biedronka, tylko Biedronka premium akurat mnie stać. No, ale wiecie, no, jest takie, tam jest zamiast ryby jest paprykarz szczeciński wtryniony gdzieś tam. Małe to, dużo ryżu. Rybki to tam tak po prostu na smaczek tylko i to jest jakaś zepsuta stara. A on to z dobrym boczkiem miesza. Boczek, który można by sobie podsmażyć, ugotować. Ja jestem zawiedziony, bo kiedyś Etama uważałem za mistrza kuchni. Na przykład od niego mam przepis na gotowany boczek. Słuchajcie, gotowany boczek jest pyszny. Po prostu lepszy niż smażony, autentycznie. Ja sobie z dobrą musztardą zjem. Halo, dzień dobry, witam.
3: To był boczek najtańszy, jaki udało mi się kupić. Parzony, niegotowany. I on się raczej do podsmażania nie nadaje. Na takie plastry boczka, jak chcesz kupić, to musi to być boczek taki, wiesz, co tak jak się gryzie, to takie ciężko jest to pogryźć w ogóle. To taki jest dobry do smażenia. Tylko pamiętaj, że boczek smażymy zawsze na smalcu, nie? Tak samo jak słoninę.
0: Smaka mi narobił, słuchajcie, takiego normalnie, że nie gadajmy o jedzeniu, bo smaka strasznie.
3: Ale ja kręciłem odcinek ten Gotuj z Etamem flaki, ale po prostu nie wcisnęło mi się jak trzeba ten guzik na dotykowym ekranie. Nie zauważyłem, że jest nie wciśnięty, no i zrobiłem te flaki i zjadłem na tym, a potem zobaczyłem, że mi się nie nagrało. Co mnie strasznie zniechęciło, bo dzień wcześniej też kręciłem film, który mi się nie nagrał.
0: No i ale gdybyś tak miał swoje show przyrównać do czegoś, to czy to by było bardziej taka telenowela wenezuelska w kamiennym kręgu z kamiennym Etamem, czy tam, wiesz, no, w tle zawsze Karolina gdzieś tam przemknie i powie, weź mi tu nie pierdziel, zostaw, a czemu wziąłeś, a czemu nie umyłeś? No, widzę, że kubek nie umyty w kwaśnym mleku. Nara, dobra, wrócę rano, hej, hej, wariaty. No, a tam Etam potem wraca, o, widzicie, córa przyszła. To już nie jest to pokolenie, co ja to bardziej taki jestem, wiecie, jaki ja jestem. Co mam?
3: No, jak my byliśmy młodzi, to była kurtula, tak? Kurtula większa była, także spokojnie, tak się nie odzywali przy starszych młodzież. A dzisiaj, no ja, jest taka książka, nazywa się Wademekum Ojca, gdzie Korwin tłumaczy dwie możliwości. Albo dać w pysk dzieciakowi, jak coś takiego powie, niekulturalnego przy rodzicu, albo udać, że się nie słyszało. To są dwie metody z Wademekum Ojca. Mam z podpisem oryginalnym Korwina i z dedykacją, której nie jestem w stanie rozczytać, bo napisał jak kula pazurem, ale co zrobić.
0: A czy poglądy pana Janusza w kwestii wychowania są tak samo mądre jak różne jego inne poglądy? Bo to tak raczej chyba tak, no ciężko, żeby były, ciężko jakoś wartościować może w inny sposób, no to się wszystko miesza ze sobą, to jakim jest człowiekiem w życiu, jakie ma poglądy na także na ekonomię, na wolność, na religię, na wojnę.
3: W życiu to powiem szczerze, że to chyba przykład dobry nie jest. To znaczy z tego, co pamiętam, to jakieś parę lat temu było, to często pokazywał się z żoną, już taką żoną no, zbliżoną wiekiem do siebie, a się potem okazało, że dwa dzieci ma z działaczką jakąś, nie? I teraz to jest jego żona, 30 chyba tam, z 5 lat młodsza. Ale ja to podpisuję pod jak to się nazywa, pragmatyzm męski, to znaczy, żeby zachować młodość, trzeba mieć w umyśle, żeby jeszcze długo robić dzieci, bo wtedy przyroda ma, jakby to powiedzieć, to jest taka moja teoria, ma za zadanie nas podtrzymać jak najdłużej w zdrowiu i w witalności, jeżeli chcemy mieć dzieci. Więc jeśli chcecie długo żyć, to jak pan Janusz, przynajmniej starajcie się, żeby jeszcze mieć dzieci w wieku około 70, nie?
0: No, czyli tak, mamy z jednej strony brać wszystko, co się da, na żywo nie ucieka, panie rektorze. Mam może synów 1000. Się zebrało może 1000. Syny Korwina, to będą kiedyś wyjdą na ulicę, może moi synowie, których mam ponad 1000. A z drugiej strony taka tradycyjna rodzina, gdzie syn jest agresywny, biega i tam kopie w worek trenuje, a ona gra na pianinie, córa. Ale u ciebie to odwrotnie jest. U ciebie to córa jest agresywna i jak to ostatnio w audycji powiedziałeś, potężna. Potężna i agresywna. A ty a siebie przyrównałeś do takiego taborecika malutkiego, który sobie tylko stoi w miejscu tam.
3: No nie, nie. Potężna to akurat było coś innego. To my tam coś z Ewą rozmawialiśmy na temat jej tam opowiada opowiastki na temat historię, ale to nie będę to... Nie, będę
0: nie, to powiedziałeś, dokładnie pamiętam, o Karolinie, opisując jej budowę ciała, że jest potężna i ona się śmiała, bo tak, wiesz, kobiecie powiedzieć, że jest potężna, to może niekoniecznie jest to zawsze odbierane jako komplement.
3: A to ja nie wiem, co jak jest, nawet tego nie pamiętam, szczerze mówiąc.
0: No nieważne.
3: Nie wiem, no możliwe, że coś takiego miało miejsce, ale ona przyszła podchmielona tutaj, także... To się nie liczy, nie? Podchmielonej kobiecie można różne rzeczy mówić i podtykać kolejne piwo, także to... Zresztą to zależy od mężczyzny oczywiście, jak ten, to mężczyzna sobie wybiera kobietę, a nie odwrotnie. Oczywiście mówię mężczyzna, a nie chłopak, nie? Bo w tej chwili to mamy chłopaków do 49 roku życia, nie? Więc ja się też w sumie zaliczam do tego grona, że tak powiem.
0: Dobra, bo dzisiaj masz jakiś taki flegmatyczno-melancholijno-etamowy nastrój.
3: Nie, bo strasznie.
0: Więc tutaj coś możesz podrzucić, nie wiem, co mam ci narysować na przykład na ekranie.
3: Znaczy ja tutaj proponuję, żeby... Masz drukarkę?
0: No, chyba niesprawna już jest, tuż pewnie zasechu. Ale nie musisz mi koniecznie teraz opowiadać swoich metod na regenerację tuszu na przykład.
3: Nie o to chodzi, tylko... Ja tutaj zacząłem licytację. Na razie jest po raz drugi, jak dobry licytator. Mówię, że ten obraz może teraz najwięcej dała Kasia, 50 zł. No ja tak go wyceniam mniej więcej. Znaczy, gdyby to namalował na przykład, no nie wiem, ojciec dyrektor albo...
0: Już by chciał sprzedawać, widzicie, już by chciał monetyzować.
3: No, słuchaj,
0: tylko czemu ty
3: inflacji...
0: czemu ty zawsze się etam bierzesz za monetyzowanie cudzych jakichś projektów, działań, akcji, a swoje też monetyzujesz dobrze?
3: Ja przed świętami, a odebrałem w zeszłym tygodniu, zrobiłem animację z króliczkiem, która była mniej więcej jakościowo tak jak twój obrazek i zebrałem za to 2300 coś złotych, już nie pamiętam, za sekundę ja tam liczyłem i jestem zadowolony, no. Więc ja tak zaczynam skromnie u ciebie, nie doceniając twojego obrazu, a to wzrośnie jego wartość bardzo, jak inflacja jeszcze wzrośnie, to nie jest tak, że tak będzie trzeba długo czytać. Jakbyś sobie obciął jeszcze ucho, to jeszcze bardziej wzrośnie. To był taki jeden malarz, co sobie tam ucho obcinał, czy coś takiego było. To właśnie było w rokokoko w tym czasie. Abstrakcja, bo to jest abstrakcja. Ja tutaj widzę potencjał w tym obrazie. Myślę, że gdyby on był rzeczywiście namalowany w 3D, czyli farbą, bo jak farba daje zawsze takiej przestrzenności, jest często gra cieni, kiedy są te lampy takie w tych wernisażach, nie? I to powiesić na ścianie. Ja myślę, że byłoby kilku ludzi, którzy by stali dosyć długo i wpatrywali się, tak trzymali się za brodę w takim myślicielskim geście nad tym i zastanawiali. I pewnie nie jeden by zinterpretował jeszcze to, co namalowałeś.
0: No, ja tu akurat widzę pewien performance, wiesz, na antenie to ujawniłem, ten obraz, ludzie o nim rozmawiają, tak jak ty teraz, coś się dzieje wokół tego obrazu, więc...
3: Na przykład, zobacz, nie przypadkiem te piksele, które są tak unoszą się, znaczy patrząc, bo my czytamy z lewa w prawo, nie, to one podnoszą do góry, czyli ten orzeł w tle, który no, trzeba naprawdę się mocno zastanowić, czy to jest orzeł. Ktoś to nie wie, no my wiemy, bo widzieliśmy proces twórczy, nie? Natomiast te piksele takie dające do góry i one są pastelowe, zauważ, wszystkie. I niebieski jest kolor pastel, chyba że mój ekran tak daje, nie? Ale zakładam, że mniej więcej jest podobnie odwzorowane, więc i ta czerwień, coś między czerwienią a brązem, nie? Tych pikseli, to wszystko idzie do góry, czyli będziemy zwyżkować, szczytować będziemy teraz, nie? No i teraz to wiesz, to wszystko może być też tak, że ten orzeł uderzył już w coś i to są odłamki, nie? Także to ma też może taki kontekst współczesny w nawiązaniu do tej sytuacji, która jest, bo opowiadałeś, no właśnie, jakby jeszcze historia była do tego dopięta, jakaś sprytna nazwa, tak jak mój słynny obrazek, o którym zawsze przypominam, czyli takie żółte, żółto-białe, prawie że białe tło i kropeczka na samym środku i to był widok kobiety w czerni oglądanej z bardzo dużej wysokości. Jeszcze na pustyni tam było dodane, nie? Także jeżeli ktoś znał ten kontekst i tytuł, to wtedy, a w tytule jest dużo zawarte tej pracy, nie? Na przykład to by był orzeł dron, czy tam dron z orła tego. Chociaż ja bym, wiesz co, ja bym odnośnie tych dronów, to ja bym dodał im gęsie pióra, bo jak pamiętasz, Huzaria miała takie pióra, czy kacze, żeby to było, powiedzmy, mniej drogie, bo kaczki latają jeszcze czasami nad Polską, tam gdzieś w okolicach, w takim kluczem i kacze pióra, to wtedy jakby ten dron nadlatywał, to jakoby 1000 dronów się zbliżało do przeciwnika, nie? Ten świst by było czuć.
0: No. Zniszczę moje dzieło właśnie w tej chwili, niszczę na waszych oczach moje dzieło. Czymś takim brązowym, lepkim je tu obrzucam. Dość, kończę ze sztuką. Ja już się nie czuję artystą.
3: Ponieważ historia obrazu tutaj się zarejestrowała, to nie jeden... To jest w ogóle ciekawe, bo To daje oglądaczom, koneserom sztuki, daje pewną ciekawą możliwość. Otóż mogą sobie wybrać fazę obrazu, którą uznają za finalną i sobie ją po prostu powiększyć i wydrukować. I ciekaw jestem, jak słuchacze, w którym momencie, może zróbcie zrzuty ekranu i tam gdzieś na jakimś umieszczaczu obrazków dajcie w komentarzach pod audycją, który moment byście uznali za finalny tego dzieła?
0: No myślę, że ten, który w tej chwili jest. Pokryłem mój obraz brzydką, brązową, lepką substancją, która wiecie, co symbolizuje. To jest mój bunt.
3: No. A i wczoraj pochwalę się, bo wczoraj udało mi się uzyskać po długich bojach wchodzenia na czwartkowe wieczory krakowskiego, chyba jest wydawnictwo Kopernikusa, gdzie no, czołowi fizycy polscy pracujący między innymi w CERN-ie wykłady, no, dostałem odpowiedź wreszcie na jedno z moich pytań. Nawet prowadzący pochwalił mnie, że to jest bardzo dobre pytanie. I oczywiście nie umieszkałem pochwalić się swoim sukcesem pod jednym ze swoich filmików, może znajdziecie. Także tam jest tam na ekranie, nawet wyskakuje, że pogadankę tam, a to zadał i prowadzący zadał to pytanie, a wykładowca powiedział, o, to jest fantastyczne pytanie. Także ho, ho, rosnę że tak powiem, w oczach na samą myśl, że mi się udało wreszcie. Ale jeszcze 12 albo 15 tych pytań nie mam wynotowanych, których muszę zadać. No nie jest to prosto się wbić w taki wykład, żeby ci zadali pytania akurat od ciebie. A to są fundamentalne, bo jakby tak wszystkie udało się zadać takiemu czołowemu fizykowi pracującemu w CERN, okazałoby się, że oni nic nie wiedzą. No i oczywiście okazało się, że oni nie wiedzą. Bo chcę obalić współczesną fizykę, nie?
0: Całą?
3: Nie, tylko po prostu znalazłem kilka miejsc, w których jest nielogiczna. I tak, nie jestem fizykiem, miałem dużo fizyki, interesuję się ogólnie fizyką i nie jestem kompetentny do tego, żeby w tych tematach się wypowiadać. Moja wypowiedź opiera się o czysty namysł i to, co byłem w stanie wyczytać lub wysłuchać w popularno-naukowym.
0: No dobra, dobra, no ale to co byś tam konkretnie obalił? Jakie tematy, jakie zagadnienia, jakie prawa fizyki?
3: Nie mogliśmy zaobserwować fal grawitacyjnych ze zderzenia czarnych dziur lub gwiazd neutronowych. Nie da się po prostu, ponieważ jeżeli paradygmat fizyczny, który mówi o tym, że w układzie lokalnym zewnętrzny obserwator w naszym wszechświecie nie może zaobserwować zderzenia, na przykład niech to będzie czarna dziura, gwiazda neutronowa lub magnetar, z tego względu, że zbliżenie do promienia Schwarzschilda, który wyznacza wokół czarnej dziury horyzont zdarzeń, dla zewnętrznego obserwatora jest niemożliwe do zaobserwowania, ponieważ obiekt zatrzyma się de facto przed horyzontem i nigdy do niego nie dobiegnie. To się wiąże z dylatacją czasu.
0: A jakbyś tak miał powiedzieć, to najprościej, tak w dwóch słowach.
3: No tego się nie da, to właśnie jest skomplikowane. Ja to kiedyś zadałem.
0: Dobra, to mamy se przestrzeń. No i co dalej?
3: No jest obiekt, który nazywamy czarną dziurą.
0: A gdzie on jest?
3: Mamy se. No w tej przestrzeni sobie, tam gdzieś wisi, tak?
0: Ale nad horyzontem tak trochę, czy gdzieś tam...
3: My jesteśmy na zewnątrz. Na przykład jesteśmy na kuli ziemskiej i obserwujemy ten obiekt oczywiście pośrednio, bo czarne dziury można tylko pośrednio zaobserwować, czyli materia, która jest w dysku wokół, ewentualnie jakiś jet, jeżeli coś by było pochłonięte, gdyby to było możliwe. I wokół krąży mała, taka powiedzmy 10-kilometrowa pozostałość po gwieździe, czyli jej jądro neutronowe, tak, złożone z neutronów. I teraz fizycy przy pomocy Virgo i LIGO, bo tak to się chyba nazywa, dwa detektory sprzężone ze sobą, twierdzą, że zaobserwowali falę od zderzenia tego. No ale jak mogli zaobserwować zderzenie, jeżeli powszechnie od wielu lat tłumaczą nam fizycy na wykładach, że będąc na zewnątrz czarnej dziury, czyli gdziekolwiek w kosmosie, nie możemy zaobserwować zjawiska, że na przykład statek, kosmonauta czy gwiazda neutronowa, która jest niewielka, tam 10 kilometrów powiedzmy średnicy, wpada pod horyzont zdarzeń, bo następuje dylatacja czasu i wszystko z punktu widzenia gwiazdy to nie ma znaczenia, bo jakbyś był myślącą gwiazdą albo kosmonautą nieszczęsnym, który tam wpada, to oczywiście wpadniesz, tak? Natomiast nawet tego nie odczujesz specjalnie. Natomiast ktoś, kto widzi ciebie z zewnątrz, nie zobaczy tego nigdy, ponieważ dla obiektu, który wpada pod horyzont zdarzeń, cały czas, który jest na zewnątrz, się skończył. A więc to będzie trwało wieczność dla obserwatora z zewnątrz. Rozumiesz? Mm-hmm. Czy nie?
0: Tak mniej więcej. No
3: właśnie, ja to starałem się w dwóch słowach, tak jak mówisz, wytłumaczyć wykładowcy, bo mi się to pytanie też udało zadać, aczkolwiek kilka programów wstecz. I powiem tak, wykładowca nie zrozumiał w ogóle, o co mi chodzi, nie? Dlatego mam troszeczkę taką negatywną opinię co do zadawania pytań na czacie, bo tego się po prostu nie da, tak? To trzeba zobrazować, nawet bym powiedział, czyli musiało być połączenie Skype z wideo, gdzie ja bym to narysował. Czyli myślę, że gdyby to trafiło bezpośrednio do ucha fizyka, takiego topowego, na przykład jak ksiądz profesor Michał Heller, to bez problemu by zrozumiał, o co mi chodzi, tak? Chodzi mi po prostu o taki paradoks, który jest. Oni twierdzą, że zaobserwowali falę grawitacyjną od zderzenia dwóch czarnych dziur, albo czarna dziura, układ czarna dziura, gwiazda neutronowa, ewentualnie dwie gwiazdy neutronowe. I w tym przypadku trzecim, czyli gwiazdy neutronowe, tudzież magnetary, ewentualnie teoretyczna gwiazda kwarkowa, bo nie wiemy, czy takie istnieją, tylko matematycznie to jest policzone, to jest to możliwe. Natomiast jeżeli to jest czarna dziura i zgadzają się wszystkie obliczenia związane z czarną dziurą, zgadza się szczególna teoria względności, szczególna, nie ogólna, to takiego zjawiska nie możemy zaobserwować, bo nastąpi ono dopiero po skończeniu się czasu, czyli po tym, jak wszechświat przestanie istnieć. Dopiero. No długi wywód, ale tak to jest. Wierz mi, że tak to jest. Mówię to teraz naprawdę fachowo, według ogólnych takich książek popularnych, nie ogólnych, popularnych książek, gdzie to tłumaczą bez wzorów. Bo tutaj jest takie tensoryczne równanie jeszcze wchodzi, jak już wejdziemy pod spód, to jeszcze mam drugie takie pytanie. Bardzo. I na to wczoraj prawie uzyskałem odpowiedź. To znaczy, moje pytanie brzmiało mniej więcej tak. Skoro kwarki są różnego rodzaju, te najmniejsze cząsteczki, które znam, elementarne. Znaczy niekoniecznie kwarki, bo są jeszcze tam różnego rodzaju inne cząstki, tego jest dosyć dużo, że neutrina, elektrony, protony, pozytony i tak dalej, tachiony różnego rodzaju, akurat tachion to jest szczególny rodzaj cząstki, bo to jest cząstka o prędkości większej od prędkości światła, jest tylko też teoretyczna. To skoro mamy różne kwarki, powiedzmy, że jest to neutron, tak? On składa się z 7 kwarków. I teraz mamy taki problem do rozwiązania. Mamy kwarki górne, dolne, powabne, czerwone, różne kolorowe, tak? Różne kolory mają też. To co sprawia, że te kwarki są różne, skoro to jest najmniejsza cząstka? No musi być coś, co powoduje, że posiadają one cechę, że są inne niż te pozostałe. Czyli można je dalej rozbić na mniejsze elementy. Tudzież, jeżeli sobie wyobrazimy to jako drgania, czyli jako struny albo branę, czy membranę, tak prościej mówiąc, no to może to być jakieś drganie, tak jak muzyka, tak? I tym mogą się różnić, ale musi być coś, co powoduje zróżnicowanie tych kwarków. Dobrze to wyjaśniłem, mam nadzieję.
0: No, pewnie, że tak.
3: No. Czyli krótko mówiąc, musi być jakaś mniejsza forma, czy jakiś stan mniejszy tego elementu najmniej obecnie uznawanego za najmniejszy, skoro możemy co do niego powiedzieć, że są różne jego rodzaje. No musi mieć na przykład jakieś, nie wiem, włoski na powierzchni czy coś takiego, skoro jeden jest taki, a drugi jest taki, a trzeci jeszcze jest taki. I co więcej, możemy potwierdzić to, że mają różne właściwości. Na przykład różny spin albo różny ładunek, bo to jest najczęstsza ta właściwość, która je odróżnia. I jeszcze tam czynią różne rzeczy dziwne wewnątrz tej struktury, nie? Ale tak zaawansowany to ja nie jestem, żeby powiedzieć co dokładnie, nie? Natomiast rozumiem to co do idei, tak? No a skoro jest jeszcze coś mniejszego, to pytanie, czy to, co mamy w tej chwili w LHC, te detektory, będą w stanie osiągnąć takie formy zderzeń, które pokażą nam to coś mniejszego. A jeżeli już będziemy pewni, że to jest to najmniejsze i że się dalej tego nie da podzielić, już nie da się tego co do cech, że na przykład większe elementy składające się z tych najmniejszych puzelków, które tworzą materię, czy materioenergię, to możemy być pewni jednego, że jeżeli to jest już najmniejsze, to nie da się tego bardziej ścisnąć. A jeżeli nie da się tego bardziej ścisnąć, to nie istnieje osobliwość ani początkowa, ani w kwazarach, czyli supermasywnych dziurach, ani pochodzenia gwiazdowego, czarnych dziurach. Nie ma już, nie może powstać punkt materialny. No chyba, że to jest jakoś inaczej wyjaśnialne. Ale z tego, co wiem, to nie.
0: No dobra, tam zanudziłeś mnie na śmierć.
3: Ale to jest bardzo ciekawe.
0: To dzięki.
3: To jest bardzo interesujące.
0: Tak? Dla kogo?
3: No, po reakcji czatu widzę, że to wszyscy się na ten temat zastanawiają. Ja myślę, że dzisiaj, ponieważ jest piątek, tak? Dzisiaj piątek mamy, dobrze. Piątek, a to jest sobota, to do długiej, do późnej nocy będą rozmyślać na temat natury materii, czy właściwie energomaterii, bo jak dowiedzieliśmy się właśnie z tego wykładu, który polecam, ostatni wykład live na Kopernikusie, czyli sprzed wczoraj, wzór E równa się MC kwadrat wcale taki nie jest. Wzór
0: super,
3: jest E,
0: super E tam.
3: E równa się M.
0: Elegancko.
3: Bo C,
0: elegancko.
3: C jest stało.
0: No, no dobra, to tam nie szkodzi.
3: Dobra,
0: nie,
3: więcej.
0: Nie szkodzi, więcej, nie szkodzi. No, no coś jeszcze. Jeszcze więcej, temat, jeszcze więcej. Dobrze, no dobra.
3: Na temat
0: no,
3: tych
0: dobrze,
3: trudnych
0: dobrze.
3: Pytań.
0: No to trzymaj się. Dzięki za telefon. Wspaniały.
3: No, hej, ma, hej. No, ma, no nie, nie dziękuj. Mam nadzieję, że rozkręciłem trochę dynamikę tej audycji.
0: Tak, super rozkręciłeś. Na razie.
3: No, no jestem najdynamiczniejszym dzwoniącym dzisiaj na razie, bo zaraz pewnie nastąpią tutaj telefony, które będą chciały obalić te moje, że tak powiem, tutaj dogmaty. No, trzymaj się.
0: No na hej. Razie, hej.

Niech ktoś zadzwoni i mnie rozweseli, rozbawi, bo po telefonie Etama to raz, że mnie zanudził na śmierć, dwa, że popadłem w jakąś melancholię, po trzecie się zacząłem zastanawiać nad fizyką i obrazem wszechświata i to mnie dodatkowo jeszcze wpędziło w zadumę. No, to

0: No dobra. Jak nikt nie dzwoni, nie chce wam się gadać, no to ja będę zmykał, bo szczerze mówiąc nie mam za bardzo dzisiaj ochoty tak siedzieć i tutaj solo, nie wiem, brylować cały czas, opowiadać, dowcipkować, przedrzeźniać, parodiować, zagadywać, zagajać, napomykać i tak dalej. No, a ludzie na czacie będą się zastanawiać, czy prawa fizyki jakieś, co Etam mówił, to czy to jest, czy to ma sens, czy nie. No dobra. Może nie macie nastroju za bardzo dzisiaj na taką imprezową audycję, bo to są jednak kiepskie imprezy takie, gdzie jeden gada, nie? A pozostali ewentualnie się śmieją i patrzą na niego. No właśnie, wyczułem, że się Krawcu nie chce, pisze Etam. Ale co wyczułeś, że mi się nie chce? Że nie chce mi się słuchać dwie godziny o jakiejś tam o fizyce alternatywnej w ten piątkowy wieczór, gdzie liczyłem, że sobie tutaj pożartujemy, śmiejemy się z czegoś, ktoś rzuci jakiś temacik luźny, ktoś się czymś pochwali, no to... A wiecie, to Etam jest przynajmniej tą osobą, która zadzwoniła, chociaż zadzwonił. No. Dobra, ewidentnie dzisiaj się coś, jest jakiś może, nie wiem, mecz, dodatkowo jeszcze konkurencja nadaje, czy coś, bo widzę też, że niewielu ludzi dzisiaj jakoś przyszło. Tym bardziej mi się nie chce za bardzo i chyba będę się ewakuował, ale jeszcze Gumball zadzwonił. Cześć Gumball.
1: Dzień dobry, czy ja mógłbym zrobić wystawę sztuki nowoczesnej w tym radiu?
0: No, dawaj, dawaj. Co tam mistrz przygotował?
1: Okej, mam nadzieję, że widać.
0: To czekaj, to tutaj gra jest, tak? To muszę udostępnić ekran, momencik.
1: Okej. Proszę bardzo, zrobimy... Wirtualny stół.
0: Dobra, już widać. Gumball tworzy sztukę w przestrzeni. W przestrzeni 3D. O, sorry, tutaj małe tego. Nie wiem, czy się da odebrać. A, widzisz. Odebranie Grześka sprawiło, że wirtualne przygody Gumballa, jego bazgranie w przestrzeni 3D. Ciekawe nawet, to mi przypomina takie urządzonko do malowania w przestrzeni 3D, taki pisak. On taki, taką wydzielinę z siebie. Cześć, cześć Grzesiek.
2: Siema, cześć.
0: Siema, siema, co tam?
2: Transmitujesz to na live'a, to co Gumball rysuje? Czy...
0: Teraz akurat wyłączyłem w tej chwili, bo tu się ekran tak brzydko dzielił. No, ale przez chwilę było.
1: A co, nie widać? Nie widać tego?
2: Ja cały czas właśnie na Skype.
1: Halo?
0: Mówię, że na YouTubie przez jakiś czas było, a teraz jest wyłączone akurat, ale mogę znowu włączyć. Tylko mi się ekran tak podzielił na dwie części, więc wyłączyłem.
2: Ludzik, spoko. No, no. Tak w ogóle to cześć. Tak narzekasz, że nikt nie dzwoni, to myślałem, że zadzwoni, ale ubiegł mnie Gumball właśnie. Ale widzę, że odbierasz podwójnie. Spoko.
0: Ale słuchajcie, ale tak odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Czy coś się stało? Nie wiem, jakaś... bo tak jacyś sztywni dzisiaj wszyscy są. Myślałem, że to może tylko Etam taki sztywniak dzisiaj, ale tu Grzesiek
1: nie,
0: dzwoni i
1: nie
0: chciałem
1: sztywni,
0: się przywitać. W tym momencie dokonałem telefonu, ponieważ nikt aktualnie nie było nikogo

0: aktualnie na antenie, więc pomyślałem, że może moja osoba w jakiś sposób. Gumball też dzwoni. No, cześć, cześć. Tak,
1: halo, w ogóle słychać mnie?
0: No, słychać, no.
1: No, bo coś tak mówicie, a ja myślę, że mnie w ogóle nie słychać. No, to proszę mi odpowiadać.
0: No. To odpowiadamy. To...
1: No, ja tu robię talerze, zaraz jakieś rzeczy do nich wrócę. O, czekaj. Czemu nie chce mi teraz na zieloną malować? Zepsuło się. O, czekaj. A może muszę nacisnąć? Nie wiem, kurde. To trudne te rzeczy.
0: No, także dzisiaj artystyczny wieczór malarski. Mamy malowanie i na żywo, i drugie na żywo, a też, ale w przestrzeni wirtualnej. Kto wie, co tu jeszcze się wydarzy. Artystyczny wieczór.
1: No tak, trochę paryskie stoły, tylko krzywe.
0: No, a co tam powiesz, Grzegorzu, ciekawego?
2: Powiem tyle, że jeszcze mi zostało jakieś 7 godzin bycia w Polsce i wracam z urlopu do siebie, czy do, wyjeżdżam, czy przyjeżdżam, kurwa, to teraz trudno powiedzieć, tak pół na pół. Trochę wyjeżdżam, trochę przyjeżdżam. No i chciałem powiedzieć, że mój urlop był słaby właśnie, bo kurwa chorowałem przez pierwsze 10 dni. Krótką grypę, a później przez kilka dni czułem się dobrze, a później po prostu jelita mi siadły całkiem i się dochodzę po doktorach i no, coś czuję, że jak wrócę z Polski, to zacznę odżywać, więc dlatego mój głos jest może taki przytępiony, bo doświadczyłem wielu chorób na moim urlopie.
0: No widzisz, to jest... jak to powiedziałeś teraz, to też mnie naszła od razu taka refleksja, że ja tutaj oczekuję od ludzi, że będą, wiesz, tryskać humorkiem, dowcipkować, zagajać, konkursy, kurwa, bajery, szmery, ale dzwoni ktoś, kto na przykład komu się ostatnio w życiu nie układa i zdrowotnie też, i ktoś taki nie ma na przykład ochoty za bardzo pajacować, śmiać się. Ja też tak czasami mam, że mam podły humor i jakby mnie ktoś zmuszał, żebym się, nie wiem, rechotał czy coś, żarcił se, to bym się wkurwił. A ty, Gumball, co myślisz?
1: Czekaj, zdjęcie ładne zrobię.
0: Czekaj, to włączę.
1: Zrobiłem ładne zdjęcie tego.
0: Czekaj, to pokażemy. I co tu jest, bo nie widzę, mam za mały ekranik.
1: Nie widzisz tego
0: ludzika? A dobra, widzę tutaj ludzik.
1: Zaraz mu uśmieszek zrobimy.
0: No piękne, geniusz, proszę państwa, geniusz, dobrze, już wystarczy tego dobrego. Także dzisiaj wystawiamy dzieła wspaniałe. Różne.
1: No ale mówią, że sztuka może być wszystkim, więc to też sztuka.
0: Sztuka jest sztuka, kultura jest kultura. Sztuka jest sztuka, kultura jest kultura.
1: Co? Za jakiś skaner, kurde.
2: A nie wiem, Gumball, nie wiem, ty jesteś w swoim świecie tam rysunkowym i... Wiesz, nie wiem w ogóle, o czym ty mówisz.
1: No, rysuję
2: sobie. Do mnie, czy do Krawca, czy w ogóle... Zawieka mam.
0: W swoim świecie rysunkowym. Taki jak ten chłopiec z bajki, taki, co miał zaczarowany ołówek i rysował sobie wszystko, to Gumball też tak. Ja też tak mam. Po co mi Lamborghini, po co mi Mighty Calvin Klein i tak dalej, jak ja sobie to wszystko mogę narysować. O, zaraz se narysuję, a już se zaraz narysuję Mighty Calvin Klein i se będę miał. A wy? Co?
1: Biedaki. Takie mieszkanie, jak mam tutaj.
0: A jakie masz mieszkanie? Zabrudzone, to zaśmierdzone.
1: Patrz, jakie fajne. Nie chciałbyś takiego?
0: Czekaj, bo tu se Mighty Calvin. Te Mighty są jakieś szczególne? No, okej. Okay. No, dobra, takie coś tu. Tak wyglądają Mighty męskie, nie? Nie, tak wyglądają.
1: To majty teraz.
0: Ja pokażę? Nie wiem, bo nie noszę majtek. Nie wiem, ale tak jakoś. Mają majty, niektóre majty mają coś takiego, że można sobie fiflaka wyciągnąć, ewentualnie z nich, ale po co, jak można łatwiej ściągnąć majty? Po co one to mają? Nie wiem. Nie wiem. O, majty. Dlaczego majty są majtami?
1: O majtek? O majtek?
0: A teraz narysuję damskie majteczki. Takie tu cieniutkie. Nie, to muszą być takie inne.
1: A właśnie, Grzesiu, jesteś jeszcze, czy już się rozłączyłeś?
0: O, o, to są.
1: Nie, Grzechu już poszedł.
2: Ja nie wiem, bo ty rysujesz sobie swoje rzeczy, krawie swoje i kurwa czujesz
1: nie,
2: się
1: nie,
2: jak...
1: Nie, nie, ja się...
2: Jak czekaj, poczekaj chwilę. Gumball, byłeś kiedyś zaproszony na coś takiego, a wyjdziemy sobie z moją dziewczyną i oni, okazuje się, że nie wyszliście w trójkę, tylko oni byli na randce, a ty byłeś takim kurwa chuj nie wiadomo kim.
1: No właśnie dlatego
2: to czuję, bo Krawiec rysuje jakieś stringi, ty sobie rysujesz jakieś 3D talerze ze stołami.
1: Nie, dlatego tak do ciebie właśnie zamykam. Zagadałem, bo właśnie tak domyśliłem się, że się tak czujesz jak trzecie koło uwozu, a w zasadzie chciałem się ciebie spytać, czy jesteś artystą od pizzy, czy chociaż zdarzyło ci się raz zrobić pizzę artystyczną, bo ja wiem,
2: nie,
1: że ty dowodzisz.
2: Ale ostatni dzień urlopu i fuck you. To
0: czy nie udało ci się pizzy zrobić takiej, która miała wszystkie pizzy pod sobą i nawet mistrz kuchni Mario mówił, mamma mia.
2: Czemu rysujesz macicę w ogóle?
0: To nie,
2: jakieś
0: to...
2: freudowskie, nie wiem, to jest czas ostatni, żeby ojcem zostać, jakieś przesłanie podprogowe?
0: I co taki to masz? Nie wiem sam. Macica, mówisz, że faktycznie może się kojarzyć trochę, no, ale to są według mnie damskie stringi.
2: Okej.
0: Okay. Jeszcze takie przestrzenne, trójwymiarowe. A tak może mi się wydaje tylko. Faktycznie przypomina trochę układ rozrodczy kobiety. Może to się jakoś wiąże jedno z drugim. W końcu majty zasłaniają układ rozrodczy. Dlatego ja nie zasłaniam swojego układu rozrodczego. Mam schowany jedynie pod spodniami, ale nie opinam go dodatkowo jakimiś kawałkami materiału swojego układu rozrodczego. A ty Grzegorzu? Halo? No i się nie dowiem, czy opina swój układ. Halo?
1: O, Grzesiu chyba poszedł.
0: Polas gdzieś.
1: A Etam mówi, dawaj Gumball o atomach.
0: Kto tak mówi?
1: No Etam tak napisał. Etam,
0: no tak.
1: Dawaj, ale jakich atomach?
0: Żebyś ubogacił swoją audycję rozmowami o fizyce. Pewnie o to chodziło Etamowi.
1: A no, będzie audycja w niedzielę. Taki jest plan.
0: W niedzielę? A cóż to będzie za audycja?
1: A czy, no nie wiem, Ania nie chwaliła się? Czy nie wiem?
0: Znaczy, słuchaj, to czy się chwaliła, czy ja wiem, czy nie wiem, to jest jedno, a dwa, że jak zapytuję tutaj, co za audycja, to może tak właśnie, żebyś tu zareklamował, prawda?
1: No dobrze, no będzie audycja, kryptonim, czekaj, przeczytam kryptonim, bo zapomniałem. Przepraszam.
0: Kryptonim J23 znów nadaje i najlepsze kasztany są na placu Pigal.
1: A nie. Lepszy kryptonim. Nazwa robocza, jak to się mówi. Nocna zmiana w niedzielę, 21. Tematy prawdopodobnie no takie typowo aktualne, ale może się coś zmienić, więc tak prawdopodobnie będzie to przegląd prasy, jak to się mówi. Ale jeszcze tak stuprocentowo nie ma pewności. No, ale w każdym przypadku zapraszam.
0: No, proszę.
2: O nocna zmiana?
1: Nie, o nocna.
0: Nocna zmiana. Tylko teraz w nocnym radio. Już w niedzielę. Przekonacie się, czym jest nocna zmiana.
1: Czym jest nocna zmiana?
0: Chciałem też jakoś zareklamować. O 21?
1: Tak. A coś da?
0: Właśnie bardzo dobrze. Będziesz oglądał, Grzesiu, słuchał nocnej zmiany?
2: Prawdopodobnie tak, bo to jest w niedzielę, tak?
0: W niedzielę, tak.
2: Jeden dzień wolny właśnie. już będę u siebie, a w poniedziałek idę do pracy, więc raczej nie będę imprezował i będę sobie siedział na domku. I tak, raczej tak.
0: To dobrze. Ja też z chęcią posłucham. Gumball i Ania w nocnej zmianie. Gumball plus Ania równa się nocna zmiania. No, w końcu jakaś konkretna nazwa, konkretna audycja. I będzie tak ogólnie o życiu, jak ja tu nadaję, o życiu. Halo.
1: No będzie o życiu, a czemu nie ma być o życiu?
0: A będzie na przykład o starych grach komputerowych retro, albo o anime, albo o filmach, albo o horrorach, albo co tam będzie.
1: Zastanowię się.
0: Co tam będzie? Co tam będzie? Grzesiu uciekł, nie wiem czemu, czy poczuł się może w jakiś sposób zażenowany i poszedł, czy może po prostu kłopoty techniczne. O, i jeszcze Gumball też sobie poszedł. Wszyscy sobie poszli. Nie działa, ale to kiedy było? A nie, to wcześniej. No.

No, trochę jeszcze osób słucha sobie na radyjku, parę osób. No, ale nawet w opisie napisałem, że lepiej, dlatego lepiej oglądać. O, tu polskich znaków nie ma. No. Jest z powrotem Grzesiu, witam. Halo? Jakieś chyba kłopoty z mikrofonem. Może teraz? Może teraz? No, no nic, to może ja spróbuję Skype'a też zrestartować szybko i zadzwonię do Grześka. Nie ma co się, w takich chwilach nie ma co się zastanawiać, co nawaliło. Bo to jest właśnie błąd. Zastanawianie się, co nawaliło. Może będzie się dwie godziny zastanawiał, co tu, co mogło, co może być przyczyną. A drugi w międzyczasie w 10 sekund. Tu kliknie, przełączy, tak, a na chybił trafił i naprawi się. No. Też tak może być, więc polecam. Polecam. Też polecam też i takie rozwiązania. Czy teraz się słyszymy? No niestety. Chyba się mikrofon zepsuł temu Grzesiu. Połączenie zbyt słabe. Spróbuj ponownie później. No, czyli to może to kwestie techniczne. Kwestie techniczne. Zawsze możecie się też dowiedzieć, jak tutaj sobie coś ulepszyć. Internet, czy lepiej sieć skonfigurować. Na przykład w warsztacie Czektula w audycji w Nocnym Radio. No, a teraz jeszcze nocna zmiana. Ania i Gumball. To ciekawie, ciekawie. Gumball miał niespodziewaną inwazję siostry. U niego to jest tak jak w laboratorium Dextera może trochę. Gumball to taki Dexter, a siostra to taka Didi trochę.

No dobra, no dobra, coś tu się przez moment działo, jakoś, szkoda, że to są ci, można powiedzieć, starzy bywalcy, no, nasza tu gwardia, stała gwardia, nie? No, a może ktoś zadzwoni jeszcze taki mniej znany z anteny na przykład. Albo ktoś zadzwoni i podrzuci jakiś jeszcze temacik wesoły. No i niestety jest takie jedno tutaj, jeden wymóg, jedno wskazanie, że w piątek są tylko luźne audycje, wesołe w miarę. Oczywiście nie zawsze się da upilnować i czasami zejdzie temat na poważniejszy tor. No, też tak bywa. No, ale w zanadrzu mam tutaj też i rysowanie na ekranie. Ostatnio tak się bawię na antenie, że sobie coś bazgram. O, rysuję se, proszę bardzo. Taka wstawka. I liczyłem, że może jakieś pomysły, jakieś tu propozycje, coś tu, a tu dzwonią jacyś tacy dzisiaj spięci, poważni. Grzesiek zadzwonił, no, trabant mi się zepsuł. Właśnie, nie wiem, czy kupię teraz części do tego trabanta, ale takie jest życie, no cóż. Żona mnie rzuciła, rodzina się wyparła, mam AIDS, no ale cóż, trudno, trabant mi się spalił. No, dzwoni Gumball i mówi, no ja tu też coś może narysuję. Ty narysowałeś krawiec w przestrzeni dwuwymiarowej, to ja narysuję w trójwymiarowej, wirtualnej. Dobrze. Dzwoni Edam, mówi, ja zamierzam obalić prawa fizyki obowiązujące i te prawa fizyki, to może ci streszczę krawiec, to nie powinno zająć dłużej niż 2 godziny. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś tu tak smutno, przykro, ale tak jakoś myśliłem, że ja ci opowiem o tej fizyce, a ty możesz no tam rysować sobie w tle, bo dzisiaj tak wesoło chciałeś tu porysować sobie, to sobie rysuj, a ja ci opowiem o fizyce. Halo, słychać mnie? Halo? Halo? Oj, chyba się zepsuło. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, no niestety. No. Też siedzimy sobie tak dzisiaj tu, na czacie też smutno. Narysuj życie, napisał Kulawę rowerowo. Jak ja mam życie narysować, jak mnie to życie przytłacza, to życie mam narysować? Proszę bardzo. Proszę bardzo, co? To jest życie, to jest właśnie takie życie, o, takie, to jest właśnie życie moje, tak wygląda moje życie.

Narysuj redaktorów Nocnego Radia. Taka propozycja od Czektula. No, to wszystkich to za dużo roboty, to mi się nie chce. Narysuj, krawiec, coś, czego w życiu nie widziałeś. Coś, czego w życiu nie widziałem. Nie, tak trochę żartobliwie. Nie, to jest moje życie, to jest to, czego w życiu nie widziałem, prawda? A tutaj, co by tu jeszcze narysować? Redaktorów Nocnego Radia. Dobrze, proszę bardzo.

0: Proszę bardzo. Redaktorzy Nocnego Radia, może być? Narysuj, czego pragniesz. To czekajcie. O, sobie cofnę. No nie wiem, czy pragnę. Spać, iść pragnę, bo tak dzisiaj coś smętnie. Mało ludzi, smętnie. Dobrze, że sponsorzy przynajmniej dopisali. Skaranie boskie. Takich, co ja mam za słuchaczy. Gdzie indziej pójdziesz, to tam fajnie, tu tam tego, wesoło. A tu przyjdziesz, takie siedzą sztywniaki same.
1: Przepraszam, czy krawiec już wykonał rysunek samego siebie? Czy wykonał rysunek samego siebie? Może powinien sam przez siebie narysować? Nie. Do innych cały czas, bo niech sam siebie w końcu narysuje. I popatrzy w ten rysunek.

Jesteś 257 w kolejce. Na zgłoszenie się operatora.

0: No, co tam, tam?
1: No, poczekaj, sekundka. Potrząsnę te telefony, bo nie chcę przestać. O, przestał. Ale wiesz co? Po raz pierwszy w życiu, znaczy w życiu, po raz pierwszy bałem się zadzwonić do ciebie po raz drugi, bo bałem się odrzucenia, że mnie nie odbierzesz.
0: No proszę.
1: Taka nowość trochę. No, ale mam coś wesołego do powiedzenia, wiesz? Bardzo wesołego. Mianowicie wyobraźcie sobie, słuchacze, że jutro jest sobota i większość z was ma dzień wolny. Poza tymi, którzy pracują. No. Tak, właśnie. A co sądzisz w ogóle o tym, żeby w soboty i niedzielę były w ogóle wolne, żeby nie można było nic kupić w sklepach, żeby po prostu były no, takie były wolne, tak jak te postulaty Solidarności w sierpniu 80.
0: No, czemu nie?
1: No, bo tak jak ja gadam z sąsiadami nieraz, że o, tutaj jakiś sklep, ostatnio się pytałem, to był dzień flagi, akurat wprawdzie dzień 2 maja, więc dzień niby pracujący, ale szukałem jakiegoś sklepu, gdzie mógłbym żarło dla psa kupić, taką jakąś karmę. No i tak rzeczywiście, kurczę, się zastanawiałem nad tym i mówię, no kurczę, no, jaki problem by był, żeby były 2 dni wolne i po prostu tak totalnie nic, puste tramwaje. Nie wiem, no ty jesteś z Wrocławia, to pewnie pamiętasz te czasy, kiedy jechało się o godzinie powiedzmy 13 czy tak 12 w dni powszednie i w tramwajach była pustka. Teraz jest pełne, niezależnie od tego, o której się jedzie. Znaczy o 15 czy tam 16 jest pełniejsze, bo wiadomo, ludzie wracają, ale tak właśnie cały czas jest pełno, że są wszystkie siedzenia zajęte, nie? I kiedyś tak nie było. To tym młodszym słuchaczom muszę powiedzieć, żeby sobie uświadomili, że kiedyś w dni pracujące, jak się wracało szczególnie ze szkoły po 4 lekcjach, bo czasami tak było, że były 4 na 8, czyli tak 12:30 się wracało, to tramwaj był prawie pusty i można było sobie usiąść bez strachu, że ktoś będzie was stukał w ramię, bo za komuny taki był zwyczaj, że się młodych ludzi stukało w ramię i mówiło ustąp miejsca osobie starszej. Nawet taka ikonka zawsze była w tramwajach. Nie wiem, czy ty pamiętasz, czy u was takie były, ale w Szczecinie takie były. Że była taka ikonka, taki piktogram człowieczka dużego i siedzącego małego człowieczka, który stukany jest właśnie w ramię i było napisane ustąp miejsca osobie starszej. No, nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś, że ci ktoś ustąpił miejsca?
0: Nie.
1: A, to widzisz, to ja jestem lepszy. Ja jak dochodziłem do 40 albo już byłem, nie, chyba jak dochodziłem, to mnie ktoś ustąpił kiedyś, dziewczynka jakaś. A mówię, siedź dziecko, nie, bo tak się głupio poczułem, ani jeszcze wtedy siwy nie byłem, ani nic, ale normalnie mi miejsca ustąpiła w tramwaju, to już od razu jak na przystanku wsiadłem, wtedy jeszcze chyba bilet skasowałem. No dzisiaj to by było bez tego biletu, ta scena. No, także to kurde takie, wiesz, jest takie dołujące, nie? A pamiętasz, kiedy cię pierwszy raz na przykład ktoś nazwał na pana?
0: No, to już chyba jak byłem nastolatkiem się zdarzało. Myślę, że to normalne jest, bo to też czasami jest, żeby komuś okazać szacunek po prostu. No, czemu nie miałbyś okazać szacunku komuś młodszemu od siebie?
1: No, ja kiedyś dokładnie pamiętam, gdzie to było. Nawet byłem, miałem już wtedy chyba 18 skończoną i byłem wywoływać taśmę filmową z kamery u fotografa i właśnie pani, która, taka starsza pani, która była właścicielką, tak mniemam, że była właścicielką tego studia fotograficznego, bo się wtedy chodziło, no dzisiaj to już jest mniej modne, nie? Powiedziała mi, że pan przyjdzie za 2 tygodnie odebrać, nie? Tyle się wtedy czekało na wywołanie filmu. I tak się poczułem wtedy taki dorosły, nie? Że ktoś mi na pan powiedział tutaj, nie? No a sam ostatnio właśnie drugiego, jak szły 2 dziewczyny, znaczy matka z córką, to było widać, że to jest matka z córką, właśnie z zakupami, to je zaczepiłem, bo właśnie byłem ciekaw o sklepie i mówię, przepraszam panie, nie? Chociaż widziałem, że dziewczynka może miała z 12 lat, nie? Także tak, także się zapytałem o to. No to tak chyba tak wypadało, nie? Jak to, przepraszam panią, bym powiedział, jak szły 2. Nie bardzo, nie? No, Coś ty tutaj napisał na tym ekranie. W rolach głównych? Nie Marcina?
0: Masz bardzo duże opóźnienie.
1: A nie, pauza mi się zrobiła. Dobra, okej, okay, nie, bo ja po prostu sobie wyłączam. Zapomniałem, że ja kliknąłem pauzę zamiast wyciszenie, bo wiesz, szkoda, żeby Skype się tutaj krzanił, nie? No. A taka jakaś mi przyszła refleksja, jak spędzić sobotę? To znaczy coś innego, żeby nie przed komputerem, nie? Myślałem, żeby kupić takiego grilla jednorazowego, gdzieś jak to się kupuje gdzieś tam w Żabce czy w Biedronce i sobie spróbować pierwszy raz w życiu coś pogrylować. Właśnie może jakiś ten właśnie boczek, o którym wspominałeś, czy nawet jakąś kiełbaskę śląską zwykłą. No ale kurczę, co tylko pomyślałem, otwarłem serwis i od razu pierwsze co to jakby mnie przestrzegało. Grillowanie na balkonie 500 zł, nie?
0: Jeśli ktoś uważa, jakbyście oceniali smęcenie Etama, tak w skali od 1 do 10, zaznaczając, że jedneczka to takie delikutaśne smędzonko, że może w tryni jakąś dygresyjkę zrobi, może nie z takim polotem jak wcześniej, a dycha to taki nudziarz, taki po prostu jak flaki się przewracają, jak się tego słucha, po prostu oczy na wykałaczki trzeba... W ogóle zapominacie, gdzie jesteście, prowadzić tak smędzi, nudzi, takie banialuki, takie banały jeszcze. I tak jeszcze jak wolno mówi, anemicznie. I chciałbym wam, ja wam jedną zasadniczą rzecz wytłumaczę. A wy już tak, to jak byście oceniali w skali od 1 do 10, no?
1: Ja bym siebie ocenił, jeśli mi będzie wolno, zanim tutaj nastąpią pierwsze oceny, bo to się już pierwsza wycofała ta ocena. Nie chce mi się narażać. No, w każdym razie ja bym siebie ocenił na razie jako najdynamiczniejszego dzwoniącego.
0: Bo jeden z takich dzisiaj niewielu, że na bezetamiu, na bezradiu i etam ryba. Tak powiem.
1: No wiesz, byłem kiedyś, to był rok 1992, to będzie dopiero ciekawa historia. Klub sportowy Buldi Szczecin, kulturystyczny. Poszedłem na zawody, na które się sam przygotowywałem, ale z przyczyn zdrowotnych nie mogłem w nich wystąpić i kategoria wagowa do 70 kg. I wystartowało tam trzech kulturystów, to znaczy chłopców, którzy udawali kulturystów, bo oni nie wyglądali jak kulturyści. Jeden z nich jest notabene dzisiaj czołowym polskim kulturystą. A, także nie ma się z czego śmiać. No ale wszyscy mieli zapewnione medale, nie? To takie trochę głupie, nie? Występować w konkurencji na przykład, że jest dwóch zawodników i wiadomo, że jest złoto i srebro, nie? A jeszcze głupie jest przegrać w takiej konkurencji. A naprawdę się zdarzają takie sytuacje, że właśnie w tych sportach takich siłowych, powiedzmy, gdzie jest kategoria seniorów, i na przykład są kulturyści 80+, nie? I startuje jeden albo dwóch, nie? No to wiadomo, że wygra, albo będzie drugi przynajmniej, nie? I teraz pytanie, czy można się tym chwalić? Czy gdybyś brał udział w konkursie rysowniczym, gdzie jest dwóch konkurentów i zająłbyś drugie miejsce, czy byś się tym chwalił? A nawet pierwsze, czy jest się czym chwalić?
0: No, właśnie... Narysowałem, słuchajcie, szybko Etama, nie zapomniałem o włosach pod pachami, jak tu napina mięśnie, ale ta druga ręka jakaś dziwna wyszła, tak, to są jakieś mięśnie, Etam posiada mięśnie nieznane nauce, na przykład poprzeczny łokcia, inne takie.
1: Nie, to tak nie wygląda w żadnej mierze. Twarz może nieco podobna, bicepsy, no niestety takich bicepsów aktualnie nie mam. Bicepsy, no, w sensie, teoretycznie, jak sobie wpiszesz kulturyści syntrol przez H, nie? No to znajdziesz takich właśnie.
0: Syntol
1: gostków.
0: Chyba.
1: Syntol, tak, ale no. To się pisze syntrol.
0: Aha, tak. Dobra.
1: Ale mogę się mylić, bo nie używam, więc ten... Natomiast nie, mój biceps jest, mogę zaprezentować, ale ciemno tutaj trochę jest. Nie, to zostawmy
0: dawaj,
1: może takim, nie w tej koszulce i nie w tym stanie, marny teraz jestem. Ci, co chcieli, to już zobaczyli kiedyś pokazywałem. No, w każdym bądź razie na Syntolu tak można sobie zrobić. To tam masz bardzo duże pole do popisu, nie? No, teraz córa moja idzie za tydzień znowu sobie usta powiększać.
0: I wziąć i kupić nowy Syntol. A ty właśnie tak, no, ale tak między nami tutaj, słuchaczami, Karolina, faktycznie to jest taki kawał kobity, że jak ci siądzie na twarzy pośladkami, to rozłupie czaszkę po prostu i
1: Nie,
0: orzechy.
1: ona jest taka mniej więcej jak Brazyliki, to znaczy nie jest, teraz jest
0: Ło.
1: bardzo smukła, bo zamawia taki catering specjalny, który jest cateringiem niskokalorycznym i w ciągu miesiąca, wprawdzie to kosztowało chyba z 1500 zł ten catering, ale w ciągu miesiąca schudła 5 kg, więc no, jest taka bardziej wyrzeźbiona, że tak powiem. Także to, no, jak widać, da się, nie? Nawet ważąc tam, nie wiem, około 70, zejść o 5 kilo w ciągu miesiąca. To jest naprawdę wyczyn niezły. No ja tak straciłem, no ale ja straciłem ze 100 kilogramów na 95, nie? To jest zupełnie inna miara, no i byłem chory wtedy. Także miałem wstręt do jedzenia w ogóle. Ale dla kobiety takiej, powiedzmy, wzrostu 1,60 m, nie wiem, ile ona ma tam, 3. O, teraz rysujesz fajne te. To jest ten. Wiesz, że jak połączysz palce, jak od wewnątrz popatrzysz, to masz właśnie takie łono, ci powstaje w miejscu, gdzie się palce łączą z dłonią właściwą, czyli tą śród dłonią to się chyba nazywa, tak? To można coś takiego zrobić sobie, takie różne ciekawe rzeczy na własnych dłoniach, nie? To dla tych, którzy lubią sobie tak pomarzyć trochę. Oj, ale tak
0: No,
1: powiem
0: tak jak
1: ci.
0: mówiłem, my graficy to wszystko możemy sobie narysować. Tutaj moja próba, ale to nie jest brazylijska figura, to coś mi takiego wyszło, nie wiem, innego. Ale no, to mi się podoba taki typ figury też. Popatrz, jak kobieta potrafi mieć różną figurę, nie? Jak różne są te jakby proporcje, uwypuklenia. Jakby tak różne rasy miały w genach nacisk na różne rzeczy, nie? Tutaj tu bardziej jędrne, tu mniej, prawda?
1: Tutaj
0: Panie,
1: masz.
0: trzask fraski po wszystkim, panie jędrne takie oście, panie, jakie jędrne, że aż płonie
1: Tutaj masz
0: cholera
1: tak, po
0: jasna. Kto to się
1: pierwsze.
0: dodzwonił? Michał!
1: Tutaj
0: Halo!
1: Michałowi powiedzieć, co sądzisz o tej figurze, Michale?
2: Witam, a o jakiej figurze?
1: Tej, co na ekranie.
2: Na ekranie? To muszę zrzucić okiem.
1: A to już dobra, to daj sobie spokój, bo
0: A ja myślę
1: się
0: właśnie, że
1: zerwiesz.
0: warto, żeby Michał popatrzył i popodziwiał moje dzieło.
2: A, no, niezła, no. Może być, no.
0: Ma
1: Ale to...
0: może być, no nie.
2: Ta talia taka trochę nierealistyczna jest, ale...
1: Wierzcie mi, że wczoraj widziałem prawie, że dokładnie takie zdjęcie realistyczne jednej z aktorek, która występowała jako ta dziewczynka w Obcym chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Dwójce. I ona taką figurę ma, ale teraz mogę się mylić, czy o nią chodziło, bo oglądałem kilka filmów i jak postaci dzisiaj wyglądają. Tutaj jest...
2: Ja widziałem dziewczynę, co miała w pośladkach ten botoks, czy jak tak, no, operację powiększenia pośladków. I miała taką dupę wielką, takie się te leginsy opinały, ale ona nie była właśnie jakaś gruba, tylko właśnie była taka dobra, no, ale tą dupę to miała normalnie, aż się jej wylewało to dupsko, miała tak gigantyczne, szerokie takie,
0: No.
2: że naprawdę jak jest linia, jak są biodra, to ta dupa jej jeszcze za tych bioder tak na boki wychodziła, no naprawdę miała takie dupsko konkretne, że to, no, że naprawdę twarz by zgniotła, nie? Że w ogóle by ci twarz, głowę by ci całą tam wsiąkło, jakby ci tak siadła, nie? Normalnie była taką dupę miała, że ja tu nie widziałem nigdy takiej dupy, nie? Ona była taka, jakby to powiedzieć, Nieproporcjonalna w ogóle ta dupa była. Widać było, że to była sztuczna dupa, ale naprawdę, no, to jest nie do opisania po prostu. O to
0: A
2: wiecie, jak to.
0: podobają ci się, a podoba ci się, jak kobieta ma może, no nie wiem, jako, czy tam, czy od razu gigantyczną, ale taką jędrną, dużą, fajną pupę, czy raczej wolisz szczupłe pośladki u dziewczyny, u kobiety, co bardziej ci się podoba?
2: Ja lubię, jak ma zgrabną dupkę, taką szczupłą, ale nie tak jak Azjatki mają, że one mają płaskie te dupy, tylko że nawet jak ona założy te leginsy, to są te krągłości takie, że jest taka ta dupka, może nie musi być wielka, ale żeby była okrągła, taka fajna, żeby nie była płaska.
0: Ja sam nie wiem, powiem ci szczerze, że, ale bardziej na zasadzie, że i to mi się potrafi podobać, i to, że jakby, wiesz, że nie mam takiej ulubionej, tylko potrafię jakby docenić w obu tych figurach ich jakby piękno, ich oryginalność, styl jakiś taki, wiesz o co mi chodzi, nie?
2: Najlepsza jest dupa taka, że jak ją złapiesz, to ona jest jędrna w dotyku, tak wiesz, do ręki wchodzi, wiesz, tak dobrze, nie jest taka miękka, rozklepana, nie, tylko taka, wiesz, taka świeża, taka, no nie wiem, jak to powiedzieć, skofrejna taka.
1: Twarda, twarda trochę.
2: No tak, no lepiej jak jest trochę twarda, niż jak jest taka miękka, taka rozlazła, wiesz, o co chodzi.
1: To ja taką mam twardą. Ale to naprawdę twardą. Nie jesteś w stanie wynieść jej. Po prostu.
0: No, jak się ma, jak
1: nie
0: się,
2: mogę
0: takie
1: powiedzieć,
0: jest
2: że mam.
0: przysłowie, że jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardą dupę. To może to nawiązuje jakoś.
2: Ale to
1: Nie,
2: bardziej
1: naprawdę,
2: chodzi o to,
1: naprawdę
2: żeby
1: mam
2: se
1: twardą.
2: dupę znaleźć taką, jakąś jak ta Agnieszka Włodarczyk, czy nie, nie Włodarczyk, jak się nazywa? No ta, co w MMA walczy, dziewczyna. Ta dziewczyna.
0: Guzowska była chyba w MMA, tak?
2: Nie, to jest, no ta jest Agnieszka.
0: Agnieszka Włodarczyk.
2: Wiecie, o którą
0: A
2: chodzi?
0: ja
2: Tą
0: nie wiem,
2: taką,
0: właśnie
2: co
0: mi się
2: walczy w
0: mylą już te
2: UFC.
0: nazwiska. Małysz Włodarczyk.
2: No, ale to chyba o to
0: Mały
2: chodzi, że jak
0: Szówna.
2: masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę, taką właśnie jakąś bokserkę, jakąś zawodniczkę MMA musisz poznać, nie?
0: A,
2: A
0: czyli,
2: to gdzieś.
0: przepraszam, ale przepraszam, to jest ciekawy temat. Czy ty sugerujesz, że facet, który jest na jakiś tam na swój sposób trochę miękki, że, no nie wiem, no, o mnie mówią, że
2: No.
0: frajer na przykład, to powinien mieć twardą laskę, taką, która
2: Tak.
0: trochę go ogarnie. No tak nawet na logikę, no to w sumie to tak się to jawi, no, że powinien mieć taką kobietę przy sobie, która go ogarnie raz na jakiś czas, nie?
2: No, właśnie o to mi chodzi. Dokładnie do tego zmierzam.
1: To z takiego wysportowanego, jak ty mówisz, typu, to nawet mogę wam powiedzieć imię, nazwisko Sophie Abervik, pisane przez V, szwedzka kulturystka.
2: To
1: Idealne
2: ma...
1: po prostu ciałko. A wpisz
2: Tak.
1: sobie, zobaczysz, czy ci pasuje. Ona
2: No
1: ma
2: wpisz
1: teraz około
2: Tomasz Smów.
1: 29 lat.
2: Jaka? Sophie Abervik.
1: Sophie Abervik przez V.
2: Ale przez
1: Znajdziesz
2: CK?
1: jej kanał. Jeszcze raz?
2: Sophie Abervik czy Wik?
1: Wik, V, przez V. Jak dopiszesz Swedish Bodybuilder, to ci znajdzie ją
2: Nie
1: na pierwszej
2: wyskakuje mi
1: pozycji.
2: nic.
1: Ale to na YouTubie, mówię,
2: Aberwick?
1: że. Tak, Abervik.
2: Na YouTubie mówisz?
1: Tak,
2: To
1: Swedish
2: muszę na YouTube.
1: Bodybuilder. Niesamowicie sprawna dziewczyna, silna dziewczyna i umięśniona dziewczyna, ale ładna dziewczyna. Tak.
2: Taka ciemna?
1: No ja
2: A
1: wiem, że ona
2: widzę,
1: jest
2: no,
1: ciemna.
2: o, no, fajne, no, dobre jest, no.
1: No to
2: O,
1: sobie
2: to taką,
1: pooglądaj po.
2: właśnie, o, to takie dupy właśnie, jak ona ma dupę, to takie dupy mi się podobają.
1: A mi się ona cała podoba, nawet buzia jeszcze się jej
2: No
1: podoba.
2: tak, ale tu jest to zdjęcie, jak tyłem stoi i dupkę widać.
1: No, ja wiem, ona robiła dużo tych.
2: Dobre jest, ale wiesz, taka to, wyobraź sobie, że jesteś w domu, tam wiesz, tam gotujesz i tak się chatą zajmujesz, wiesz, ona tam walczy, przyjdzie z walki wkurwiona, nie? Siądzie do obiadu i przesoliłeś na przykład i ona ci tam, wiesz, z mordy galaretę potem zrobi.
1: A do nas kiedyś do szkoły salezjańskiej koło kościółka przyszła na siłownię, znaczy się przyszła właśnie taka dziewczyna, jak ta Sofia właśnie, tak wyglądała, nawet z buzi podobna. Ja pierdzielę, jak wszyscy faceci zapieprzali na tym atlasie od razu, żeby zaszpanować.
2: Dobra.
1: Normalnie. No tylko był straszny zong, bo to kiedyś tą historię opowiadałem, że odkryłem aptekę, gdzie był Rapid, to takie białko dla sportowców, po którym się puszczało potwornie śmierdzące bąki. I ona przyszła właśnie wtedy, kiedy wszyscy ten Rapid zjedli przed treningówkę. Bo to była przedtreningówka, nie po treningówkę. I na te bąki nasze przyszło. No, ale kurde, każdy tam chciał zaszpanować, wkładał na jedno. Wtedy pobiłem swój rekord na klatę.
2: Dobre są te przetreningówki, takie, co one kopa dają, jakbyś się, nie wiem, naćpał czymś. Są
1: Ale
2: takie
1: wiesz
2: dające tak.
1: co, taka porada dla może, tylko to też nie jest dla każdego, bo to zależy, jakie ciśnienie kto ma. Świetną przedtreningówką jest kawa, po prostu kofeina, nie? Także
2: No,
1: to
2: no.
1: jest bardzo dobra przedtreningówka, jeśli ktoś oczywiście nie jest na jakiejś bombie, nie? No, także tego. A bomb to nie polecam, bo to tylko ten, wiesz co, krawiec może ci usunąć YouTube, ten kanał.
0: A
1: To już
0: nie,
1: są takie,
0: przepraszam,
1: wiesz.
0: ja tu rysuję teraz jaguara.
2: Pieska.
0: Jaguara rysuję.
2: Myślałem, że to piesek.
1: No nie. I to bardziej
2: No, ale
1: kotka przypomina.
2: znajdź człowieku taką dziewczynę jak ta Sofi, nie? To wiesz, to, że ona się w ogóle zainteresuje tobą, jak ona, wiesz, pewnie jest przyzwyczajona, że ona wchodzi na siłownię i wszyscy zaraz zaczynają na pełnej prędkości zapierdalać. To przecież ona to przyzwyczajona jest do tego, na niej to chyba nie robi żadnego jakiegoś tam wrażenia. Tak mi się wydaje.
1: No, w 80-tych latach była to taka super ładna kulturystka. Zresztą wielokrotna Mister Olimpia. Ona się nazywała Corina Evanson. Przepiękna dziewczyna. Jeszcze wtedy te kulturystki nie były takie jak teraz, że one tam jak faceci wyglądają, nie? Wtedy się liczyła właśnie taki styl elegancki, tak? Zresztą dzisiaj do tego się powolutku wraca, bo już doszło do paradoksu takiego, że były babki, które miały 50 w bicepsie, nie? To już po prostu przesada. No, wyglądały i z twarzy, mężniały z twarzy. No bo wiesz, w zawodowej kulturystyce to fajne, jest taki tatuaż, żeby sobie zrobiła na tym.
2: Duże małe taczkę
1: To jak
2: do
1: najbardziej,
2: kulturystyki.
1: to tak jakby sobie. No, a właśnie, lubić takie wystające, czy takie wewnętrzne wychnaczki?
2: Takie, żeby nie trzeba było do kulturystyki.
0: Etam, jakie tematy. Etam, jak siedział, jak był spokojny i nieśmiały tutaj i sztywny dzisiaj, to był, ale jak zarzucił temacik, to...
1: Nie, no bo są takie, co tak wystają i tak dyndają trochę, nie? No, wtedy jest łatwiej pochwycić w usta, nie? No, także ten.
0: Może jakaś dziewczyna, kobieta zadzwoni i
2: No
0: opowie
2: teraz to już na pewno
0: o swoich jakichś upodobaniach, żebyśmy tak wyrównali tutaj, żeby faceci się nie czuli tak hop-siup do przodu. Żeby się ci faceci już tak na antenie nie czuli hop-siup do przodu. Dzwoni się, komitki.
1: to może inaczej zaproszę. Niech zadzwoni jakaś dziewczyna z wystającą machtaczką.
0: O, to dziękujemy, to do widzenia. Dziękujemy za głos tutaj trolerski.
1: Nie, bo ostatnio to nie jest trollowanie. Ostatnio, bo to jest poważna sprawa, bo są kobiety, które robią tak zwaną kosmetykę tego i to jest cały dział kosmetyki właśnie, estetyka tego, co tam wystaje mniej lub bardziej, bo są takie, które sobie powiększają, bo takie, co sobie pomniejszają, żeby nie
0: No
1: było widać tej
0: właśnie,
1: wagi.
0: co ty, Michał, na przykład myślisz o chirurgii plastycznej, takiej estetycznej, że twój żołądź jest piękniejszy i się
2: Nie
0: lepiej
2: wiem,
0: czujesz?
2: nie zastanawiałem się nad tym nigdy.
0: Ale słuchaj, ale nie, bo tak
2: Generalnie to
0: sobie
2: moje
0: tu
2: klimaty.
0: trywializuję, a kobiece piersi, czy kobieta, moim zdaniem, jak najbardziej, jeśli się będzie szczęśliwsza od tego, się lepiej poczuje, to niech sobie tam kształtuje, powiększa, zmniejsza. Są
2: Ale też wiesz,
0: kobiety, które
2: przesadnik.
0: sobie zmniejszają, nie?
2: Ja nie lubię takich za wielkich cycków. Znaczy nie, no lubię, ale to jak są ma za duże, to nienaturalnie wygląda, nie? Są jakieś tam gwiazdy porno, co mają, wiesz, po dwie piłki do kosza, nie? Tam wsadzone na przykład. I to już nie wygląda tak jakoś super atrakcyjnie. Tak, wiesz, widać, że to jest, kurde, sztuczne, no. Ja bardziej wolę
1: Zwiększa
2: naturalnie.
1: poza tym dystans.
2: Zwiększa
0: Ja bym
2: dystans zdecydowanie.
0: powiedział tak, że kobiece piersi, no to można podzielić na takie, które są jakby takie podniesione bardziej z natury i takie, które bardziej opadają. I takie, które opadają, to one się na różny sposób tam mogą już kształtować. One już nie są takie plastyczne. Też, no, może nie każdy wie, że kobieta nie ma tak w 100% symetrycznych zawsze tych piersi i tak dalej, no. Ale tak różne
2: No
0: typy są,
2: właśnie
0: nie?
2: żadna nie ma.
0: No.
2: Mają zawsze suty w różnych miejscach. Znaczy tak trochę jest zawsze
0: A,
2: jeden
0: przepraszam.
2: przesunięty tak od osi symetrii.
1: Może
2: Jakby
1: też
2: tak. No.
1: nastąpić deformacja po urodzeniu, bo czasami jeden sutek jest mniej mleczny od drugiego i dziecko chce ten łatwiejszy i będzie ssało z jednej. Jak kobieta nie nauczy przekładać go, żeby symetrycznie ssało raz tu, to jedna pierś może być 2 razy większa od drugiej. Znaczy oczywiście w okresie laktacji, nie? Potem to się wyrównałem jakoś. No ja akurat mam ten komfort, że mam.
0: No właśnie, powiedz o swoich piersiach nam coś opowiedz tam.
1: One są równe po prostu, nie?
0: Ale
1: Obie są
0: są
1: równe.
0: takie, wiesz, taka dojna krówka, takie cyce jak donice po prostu, takie, wiesz, jest za co złapać. Jak to u ciebie jest tam?
1: Kiedyś ci krawiec na prywa wyśle zdjęcie. Zobaczymy, trzy zdjęcia ci wyślę. Zobaczymy, czy rozpoznasz, która jest męska, a która jest żeńska, która jest moja.
0: Takie
1: Nie no, rozpoznasz. Nie, no,
0: jak
1: można
0: u
1: latać
0: Kononowicza.
1: samolotem, jak ma się za duże te implanty, bo ciśnienie jest w samolocie i nie wytrzymują. I No
2: ostatnio
1: może się.
2: widziałem na TikToku filmik, laska pokazywała, że jej pierś pękła w samolocie normalnie. Jakaś tam
1: No, to bym
2: instagramerka,
1: chciał.
2: czy co to było tam, nie? OnlyFanka jakaś, nie? I tam tragedia miała, że jej pierś pękła, nie?
1: A to jest fajny scenariusz na film. Leci samolot pełen modelek na wystawę i zaczynają im pękać piersi w wyniku turbulencji. Taki horror wręcz bym powiedział.
0: Tu wam narysowałem Etama. Etam, jak widzicie, no ma zarówno włosy na klacie, jak i duże jędrne piersi.
1: Ale jest co, włosy tak nie. Tak za dużo nie mam tych włosów na klacie. Tak jakoś nie jestem szczególnie zarośnięty tak ogólnie. Znaczy na brzuchu trochę mam, w miejscach witalnych trochę mam.
0: No to
1: Na
0: trochę,
1: sutku
0: ładne trochę, wiesz, tutaj krążą
1: sprzedawcy
0: różne
1: trochę mam.
0: legendy wręcz. To ja tu muszę dorysować przecież, no. O.
1: No, czy bo jakoś tak
0: Bardziej
1: nie
0: realistycznie.
1: obrodziłem w tych miejscach specjalnie, a nie mam ich ciemnych bardzo, także nie widać specjalnie.
0: No ale ujawniałeś takie
1: Raczej.
0: informacje u siebie, że już od małego byłeś włochaty.
1: No jak miałem 12 lat, był u nas taki Jasiek w klasie, który szpanował zarostem. To była szósta klasa podstawówki, nie? No i w końcu doszło do mnie, nie? Bo żeśmy się tak alfabetycznie pokazywali, co kto ma gdzie. No i jak doszło do mnie, to się okazało, że taki kurde chudzina, nie należałem jakoś tam do specjalnie przebojowych w podstawówce, to się dopiero w technikum zaczęło. To jak zobaczyli moje owłosienie, to mówią, kurde, ja pierdzielę, nie? A już tak miałem od roku, nie? Krótko mówiąc,
2: O,
1: wysypało się ze spodni,
2: tak mi
1: jak
2: się
1: się
2: przypomniało.
1: otwarłem.
2: A propos mówienia na pan, nie, to jak do gimnazjum chodziłem, to w młodszej klasie miałem, nie, 16 lat, to w młodszej klasie był koleżka, co miał 15 chyba i miał taki zarost, że normalnie brodę miał, człowieku, gęstą, wiesz, ryj cały zarośnięty. To normalnie go zawsze po alkohol wysyłaliśmy do sklepu i zawsze mu sprzedawali, nie? 15-letni gówniarz.
0: Kto to się tak obłąkańczo śmieje? Czy to Dariusz?
3: Tak.
2: No
3: Zapomniałem,
0: to.
3: że zadzwoniłem. Sorry.
0: Spoko, wybaczam
2: No.
0: ci.
2: To będzie rozrywka teraz.
3: No dobra, to wam powiem. Z czego się tak śmieję? Bo wystawiona była na aukcji taka sztuka, która się nazywa Spełnienie. I napisała do mnie pani artystka z ASP: Dzień dobry, panie Aredariuszu, dziękuję za pytanie. Obraz Spełnienie w cenie 1900 zł. Napisałem: Dziękuję. A potem, czarno-biały bez kolorów, jaka to jest cena? A co pani odpowiedziała: To zależy od rozmiaru. Jeśli jest pan zainteresowany zamówieniem, prześlę cennik. Napisałem: Mam 19 centymetrów.

0: cudzy portret, no, autoportret.
1: Ja panie, tylko blanty.
0: No to jest tutaj narysowany coś.
1: Aha, cudownie. O, cudownie.
0: Specjalnie ci narysowałem takiego z podwójnym, z poczwórnym THC, to w Czarnobylu hodują taki specjalna odmiana.
1: Aha. O, cudownie.
2: No i mamy okładkę do trzeciej części gry Darko, czyli Franco.
3: Bo BVC Butthead.
2: No, oni też są dobrzy.
3: Tak wygląda jak BVC Butthead, taki styl rysowania.
1: Możemy zrobić konkurs na Buttheada, bo ja będę Delvis.
2: No to tak, ty masz taki głos trochę, to tak jak ja na przykład zombie umiem udawać, nie? Ja byłbym spokojnie w takim tym, w takim serialu gdzieś Foxa właśnie się zatrudnić do filmu jako głos zombie, nie?
1: A, ja ten. Chodziłem jako zombie w Zombie Walk, tam tysiące ludzi było przebranych za zombie i żeśmy tam 100 osób normalnie zaczęli przewracać autobus, nie? Tam w środku były dzieci i tam w środku jakiś ojciec się darł. Wy skurwysyny, patrzcie, dziecko mi patrzę, nie? Tam dziecko płakało, myśmy bujali autobus, nie? Prawie żeśmy przewrócili autobus jako zombie. No, tam dzieciaki się zesrały prawie w tym autobusie, nie? No, ja też bym się przestraszył, jakbym miał 5 lat.
3: A ja jakbym miał kogoś zabić, to bym poczekał na Halloween i bym się właśnie przebrał za jakiegoś takiego zombie albo coś, tylko bym sobie prawdziwy nóż wziął, i wtedy bym wyszedł wieczorem na miasto i kogoś zabił i ten bym było się łatwo w tłum wtopić wtedy.
1: No dobry plan.
2: No, w sumie nie taka najlepszy, ale...
3: Znaczy to jest tylko fikcja literacka, to co powiedziałem, nie? To ten, bo ja to czytałem w jednej książce. Takiej niewydanej jeszcze. Żeby nie było, bo jeszcze się coś takiego zdarzy i będzie na mnie, kurwa.
2: Nie. Pomysły na likwidację fizyczną lepiej nie mówić, bo może nas
3: teraz
2: jakiś...
3: Teraz to wygląda jak Walu z tego, z Blok Ekipy. Bo Walu, jak się patrzy, tylko włosy, żeby miał jeszcze blond.
0: No co ty, nie wygląda jak Walu zupełnie.
3: No jak, nie właśnie wygląda jak Walu.
0: Co?
3: No...
0: Mi się jakoś
3: tylko
0: zupełnie...
3: Walu miał blond włosy i też tego szluga.
0: Aha, bo z tym szlugiem tak cały czas. Faktycznie. Bo... On w każdej scenie z tym szlugiem. Chyba nie było przypadku, że... Nie, był jeden odcinek, że Walu rzuca palenie i chyba wtedy był bez szluga. Bo podliczyli mu, ile wydaje miesięcznie na szlugi ziomeczki i się złapał za głowę.
1: A ja mam wiadomość ważną, bardzo życiową, taką do zamojskiej drogi, żeby sobie tam na flecie lepiej grał, a nie siedział i tutaj swęcił jakieś smuty.
3: Mam ważny komunikat.
0: Jaki?
3: Nie kumaczę tej sceny. Uwaga, frajer, że mam ważny komunikat.
1: Ja nie kojarzę też.
3: Chłopaki nie płacą, jak Jarosław Keller wszedł do fryzjera i mówi, uwaga playerzy, mam ważny komunikat.
0: A, ta scena.
3: Kto mi zostawił Alfa Romeo, kurwa, coś tam.
1: A to znam.
2: No, coś takiego było, no i coś tam komuś ogolili głowę, czy coś.
1: No,
0: i nie tylko głowę.
3: Dobrze, nie tylko głowę.
0: No, Jarosław Psikuta, tak, słynny. Taka w sumie trzecioplanowa rola, drugoplanowa, ale postać, no, scenka kultowa, nie? Jarosław Psikuta. No, fajne mieli wtedy pomysły na żarty, na komedię, nie?
2: No, albo młody kleryk słuchający na JP2. To też było dobre. Chyba w tym samym filmie to było. Słuchał jakichś tych kazań na JP2.
3: No, to był Job film.
2: Ta.
3: To nie byli chłopaki, nie płaczą.
2: A to ja nie wiem, już nawet nie pamiętam. Wiesz co, ja z polskich filmów, tak szczerze mówiąc, mało oglądałem, ale jednak chyba trochę oglądałem tych filmów.

0: Tak zawsze się chwaliłem, że nie oglądałem, ale chyba jednak parę takich śmiesznych. Albo oglądałem sobie wycięte scenki, bo też są takie filmiki, najlepsze sceny z polskich filmów komediowych. No.
1: Ej, macie jakieś pomysły, jak tu strollować panią artystkę, bo już ją trochę strollowałem. Napisałem jej, mam 19 centymetrów, ona chyba nie rozumiem, 19 centymetrów. A ja napisałem, 19 centymetrów, mam plamę na ścianie i potrzebuję to czymś zakryć. Byłaby pani w stanie coś wymyślić, najlepiej związanego z liczbą 19. Ona napisała, ciekawe pytanie, jednak chyba nie jestem osobą, której pan potrzebuje, maluję czyste abstrakcje bez przedstawień figuralnych liczb widoków. Na grupę na pewno pan z kogoś się tego znajdzie do zakrycia plany na ścianie. Do widzenia. Ja napisałem, dam 200 zł. Czekam na odpowiedź. Jak ją strollować, panie?
0: Niech ci odpowie, że to za mało, to powiedz, że proponujesz za namalowanie tego na ścianie w miejscu u wady, żeby przyszła osobiście i pomalowała. Malarze biorą za metr kwadratowy dużo mniej, nie? No, także żebyś miał obraz.
1: A jakie owady?
0: Jeszcze raz.
1: Jakie owady?
0: Nie, ja mówię o malarzach, żeby ci przyszła namalowała, żeby chodzi o to, że jak ty masz plamę na ścianie, to żeby obraz powstał, żeby przyszła osobiście i go namalowała na ścianie. Po co ci obraz w ramce? Żeby go przykryła malowidłem po prostu. Bo tak można zrobić, nie?
1: Czym ty to robisz? Co to za program jest?
2: Photoshop się nazywa.
1: To jest Photoshop,
0: A
1: aha.
0: on tylko ograniczył to pole widzenia, żebyś narzędzi nie widział, jakich używa, bo wiesz.
1: No tak.
0: No, a ja wam
1: Teraz się
0: zdradzę
1: warstwamy trochę.
0: tajemnicę. Ja wam zdradzę tajemnicę. Mam nadzieję, że mi nikt jej nie ukradnie, tej tajemnicy. Zacząłem chodzić po serwisach z obiektami 3D, bo sobie postanowiłem, że sobie porobię parę obiektów 3D na sprzedaż. Zobaczę, czy ktoś kupi. I znalazłem kilka obiektów, których nie ma w kolekcji. Na przykład taka lokomotywka, czyli ten Adolf, nie? I będę robił Adolfa. Muszę tylko iść obfotografować, bo znalazłem, że mają Adolfa w lokomotywowni niedaleko. To sobie pójdę zrobić zdjęcia, żeby tekstury mieć ładne
1: Ale
0: i sobie
1: NFT,
0: Adolfa
1: tak?
0: zrobię.
1: Robisz?
0: Jeszcze raz.
1: Jako
0: Jak NFT?
1: NFT, czy?
0: Nie, to jest obiekt 3D do wykorzystania w swoich projektach. Czyli do trójwymiarowej grafiki, nie? Są takie targowiska jak Turbo Squid, czy tam na przykład pod Unity można też. Czy jak zrobisz obiekt, to generalnie pod wszystko może być dzisiaj używany, bo to tam sobie pokonwertujesz na kilka formatów i nie ma problemu. Ważne, żebyś zrobił siatkę tego, nie? No. Donalda Tuska też nie ma. To ciekawe. Jakby ktoś
1: No
0: chciał
1: to nie
0: organicznie
1: wiem.
0: modelować.
1: A co powiesz, Eta, o wzroście stóp procentowych po raz 8 czy 12 w tym roku? 8 chyba.
0: Ojej, już co to nudne jest, bo to tylu już komentatorów o tym opowiadało. Ja tutaj nie wniosę nic innego. To znaczy, ja skomentowałem pod Boże, jakąś wolność w remoncie. Warsaw Enterprise Institute. Tam
3: Pan
0: dałem
3: mecenas,
0: komentarz, żeby
3: 21 zł. Na
0: nie
3: swobodny i
0: trzymać
3: swawolny
0: pieniędzy w
1: rozwój
0: bankach. To
1: sztuki
0: jest najlepsze, co
3: współczesnej w
0: można
3: Środzie
0: zrobić.
3: Śląskiej, ostatniej
0: Bo
3: nadziei
0: tam
3: polskiej
0: była
1: grafiki
0: chyba gadka, a
1: komputerowej.
0: teraz nie wiem, czy się nie pomylę, bo kilka tych vlogów słuchałem odnośnie tego, że tam właśnie wzrastają bardzo mocno oprocentowania na kredytach, a na lokatach jest ciągle tam 1% minus jeszcze podatek, nie? No ja tam
1: To jest
0: właśnie
1: najgorsze,
0: napisałem.
1: co możesz zrobić, to jest dać do banku na lokatę 1%.
0: No czy tak, ja
1: Można
0: tam dałem poradę.
1: w kryptowaluty inwestować. Masz takie
0: Ja
1: coś jak
0: wiem, ale to jest
1: staking się
0: spekulacja.
1: nazywa. Masz takie
0: Ja
1: coś jak
0: wiem.
1: staking i po prostu stakeujesz sobie jakąś tam kwotę w kryptowalutach i dostajesz co tydzień tam dywidendę od tego.
0: Ja
1: Ej,
0: wiem, że to są tam różne instrumenty. Ale to wiesz, to trzeba być przede wszystkim może inaczej. Poza tym, że trzeba się na tym znać. To jeszcze jest pół biedy, bo to się poznasz, tak? Natomiast to musi kogoś kręcić, spekulacja.
1: są
0: Mnie to nie
1: takie
0: kręci.
1: ryzykowne waluty, że one tam powiedzmy 1000% płacą, nie?
4: miesięcznie. Znaczy miesięcznie, wiesz, na tym tam jest duże ryzyko bardzo. Powiedzmy, że ten, że to by się utrzymało przez 3 tygodnie przez, czy przez miesiąc, no to 1000% z $1000 sobie policz, nie?
0: A ja ci powiem, co ja ostatnio robię, tak dla sportu, tak przy okazji, żeby sobie dorobić. Otóż przeglądam monety, które dostaję do portfela. To znaczy to wszystko, te drobniaki, nie? I banknoty też, pod kątem liczb, które są numerów seryjnych. Natomiast, no bo można trafić na przykład z tym lustrzanym numerem seryjnym i wtedy na przykład takie 20 zł będzie warte 200 albo 300, nie? Ale przede wszystkim patrzę na mennicę i udało mi się dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj udało mi się zdobyć rocznik 91, nowych polskich złotych, bez znaku mennicy pod łapką orła. I to jest niestety obiegowa moneta, niestety obiegowa. Gdyby była nieobiegowa, to już miałbym przynajmniej tysiaka w kieszeni. Ale to jest obiegowa, muszę ją wyczyścić i zobaczyć w katalogu, bo 91 roku nie pamiętam ile to jest. A to jest chyba pierwsze bicie, jeszcze wtedy mennice angielskie nie biły monet polskich. Bo w tej chwili w Anglii są bite polskie monety, nie?
4: No to nie wiem, ale na monetach można dużo zarobić, no też tak słyszałem. Są jakieś tam...
0: Tak, jedno, no na złotówce 700 złotych ostatnio zarobiłem.
4: Jedno pensówki, co one tam w którymś roku ich wybili, tylko chyba 15 tysięcy czy 10, nie, około 15 tysięcy. I one są bardzo stare, już też niby wyszły z obiegu, ale jak ktoś taką ma, to też no dużo kasy to kosztuje. Jeden pens brytyjski, nie?
0: Tak, no tam w ogóle jeśli chodzi o te, no jakieś tam monety, to jest tak zwane obcinanie krawężników gdzieś tam w Anglii modne, gdzie chodzą właśnie i szukają monet po krawężnikach i znajdują nieraz jakieś stare monety, niektóre tam przeleżały nie wiadomo ile. Tylko problem jest tego rodzaju, że tak naprawdę jeśli chodzi o monety obiegowe, to muszą one być w stanie bliskim lub idealnym. Tak, czyli takim, jak to się mówi, menniczym, nie? Można to czyścić, są metody czyszczenia tego, ale to będzie, to nie będzie
4: nie
0: to
4: samo.
0: Nie
4: może być, tak? Obijana nie może być w ogóle.
0: No dokładnie, przede wszystkim to, co jest tam wyrażone na monecie, nie może być obtarć za bardzo, czy za bardzo, w ogóle nie może być. No i najlepiej, żeby to było w gradingu tak zwanym, czyli dajemy do gradera. W Polsce to kosztuje około 100 zł dobry grading monety, także minus 100 zł już na starcie, tak? Od tego, co za monetę dostaniesz. No jak będziesz miał woreczek menniczy, to z jakąś rzadką w sensie, że była mała emisja, a tego nigdy nie wiesz, nie? No ja polecam każdemu, jeżeli macie groszówki, to takie powiedzmy mniejsze te monetki, które nie dbacie o ich, że tak powiem, wartość, to z każdego rocznika sobie odkładać kilka takich monetek. No ale no niestety, ostatnie lata to one idą w setki tysięcy, a jak nie w miliony bicia, także to nie będą monety zbyt warte.
4: Na YouTubie jest taki kanał takiego gościa, koleżki takiego, co się zajmuje monetami. Nie, to jest Anglik. On te jednofuntówki, jedno i dwufuntówki głównie z banku zamawia i mu tam przysyłają w tych rolkach takich. I on się świetnie na tych monetach zna i praktycznie za każdym razem, każdy jego odcinek to jest tam, wiesz, unpacking, że on tam dostał powiedzmy 100 funtówek i je sobie przegląda. To praktycznie w każdym odcinku znajduje jakąś taką monetę, że ona jest tam warta więcej, że on weźmie za 100 funtów na przykład kupi, a zaraz ma 120 wartość tych monet, albo 150, albo coś i tak sobie w ten klasy wpływuje wszystkie, nie? Także jak się ktoś na tym zna, to podobno jest bardzo dobry sposób na zarobek, tylko trzeba się znać, nie?
0: Znaczy znać przede wszystkim, przede wszystkim rozróżnić trzeba, to jest taka podstawa, moneta obiegowa, nieobiegowa, tak, umieć rozpoznać znak mennicy, wiedzieć te rzeczy, no i znać nakłady poszczególnych roczników. To jest taka pierwsza wiedza, tak, którą macie. No, to na polskich kanałach polecam.
4: Na tym nie traci, bo zamówisz 100 funtów, 101 funtówek, to testowo 1 funtówek mu przyślą. To nawet jeżeli tam nie będzie nic specjalnego, to on dalej ma 100 funtów, wiesz. Nie traci na tym nic, a tylko
0: No
4: można zyskać.
0: dokładnie. Ja polecam pójść, jeżeli ktoś chce już tak sobie zainwestować, to na przykład pójść. Tylko mówię, no w tej chwili te drobne monety, one są w gigantycznych ilościach przez londyńską mennicę dla Polaków robione. Pod lewą łapą to jest mennica warszawska, pod prawą łapą znaczek to jest gdańska. A takie, jakby to nazwać, przy orzełku takie zaokrąglone łuki to jest mennica Londyn. I praktycznie wszystkie monety teraz z Londynu idą do Polski. Natomiast można podejść do Narodowego Banku. One są w każdym większym mieście i tam sobie po prostu kupić woreczek taki, albo taki rulonik tych monet, nie? Ale najczęściej w woreczkach są w tej chwili sprzedawane.
4: A tam powiedz mi, jaka będzie polska moneta taka najbardziej warta, najwięcej z takich obiegowych, co można właśnie w banku kupić.
0: Oj, nie powiem ci, nie powiem ci. Ja jeszcze za mało na ten temat wiem. Ja się tematem numizmatyki z powrotem zainteresowałem po wielu, wielu latach, ponieważ mam niewielką swoją kolekcję srebrnych. Ja zbierałem srebrne monety z okresu PRL-u. I mam takie, które są w kapsach NBP zamknięte. Nie są w ratingu, ale są w kapsach, są w idealnym stanie. Podejrzewam, że to jest rating będzie 68 najwyższy. Natomiast dla nich, natomiast no, na razie mnie to nie interesuje, żeby to sprzedawać, tak? Teraz zacząłem przeglądać to, co mam w portfelu. Każdego dnia, jak są jakieś drobne, zanim je tam wrzucę w odpowiednią przegródkę, to je wysypuję, przeglądam stan, patrzę, jaka jest mennica, jeżeli te stare, te, które znajdę, czyli między 9.1 a 9.6, powiedzmy, te lata. Jak mówię, no, na razie najlepszą trafiłem monetę, przy czym to nie była moneta obiegowa, tylko moneta taka, czy źle może mówię, obecnie obiegowa, tylko moneta złotowa z roku chyba 76 albo 74, czyli PRL-owska, to za 700 zł mi się udało sprzedać. Taką. Nie była w stanie absolutnie idealnym. To była moneta wyczyszczona według tych reguł, które znalazłem na YouTubie i bez gradingu, nie? Bo po prostu zaryzykowałem. A ponieważ jest to egzemplarz poszukiwany, akurat mi się trafił, mam kilkadziesiąt tych monet w tej chwili przeczyszczonych i schną, można powiedzieć. A nie tyle schną, bo je trzeba wysuszyć od razu, co leżakują, bo taka moneta po wyczyszczeniu powinna 3 miesiące poleżakować, żeby uzyskać taką specyficzną formę blasku. To ma swoją nazwę, to zawsze zapominam, jak to się nazywa. Taki, no, specyficzny rodzaj połysku się robi po 3 miesiącach, mniej
4: No, no,
0: więcej,
4: no,
0: nie?
4: no.
0: No.
4: A co myślisz o tych banknotach z pozłacanych z papieżem, co są teraz tam?
0: Ja bym tego nie brał z tego względu, że to nie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest pieniądz emisyjny. To jest typowo kolekcjonerskie, a wydaje się takie rzeczy, to nawet nie jest warte tyle, co waga tego, tak? Znaczy, wiadomo, jak ktoś chce mieć, kolekcjonuje, to
4: Ale czy
0: warto,
4: to jest dobra
0: natomiast
4: inwestycja, że na przyszłość wiesz, że to może nabrać wartości? Dobra, nie?
0: nie sądzę, nie sądzę, nie. To będzie wartość złomu złotego. Jeszcze kwestia tego, jaka to jest próba, nie? Tego złota, ale tu płacisz nie tyle za próbę złota od wagi, za uncję, tylko płacisz za wyobrażenie, które jest na tym zrobione.
4: No, bo to jest
0: Tutaj.
4: pozłacanie chyba, to nawet nie jest złocenie, tylko to jest takie pozłacane tam. Tam dużo tego złota na tym
0: Nie
4: nie ma, nie?
0: sądzę, nie sądzę. Raczej to jest bardzo trudno zrobić takie cieniusieńkie, to dlatego lepiej i bezpieczniej w monety złote jest inwestować. No i zaznaczam, tyle co wiem, co już taki jestem ogarnięty w tym. Najlepiej, jeżeli już macie na złotą monetę te 20 tysięcy złotych, bo to mniej więcej tyle wynosi, z wartością numizmatyczną, brać na przykład 20-dolarówki. Z bardzo prostego względu, w przypadku kryzysu, jakbyście znaleźli się z taką monetą polską za granicą, to wam nikt tego nie skupi, natomiast taką znaną jak 20-dolarówka złota, to wszędzie ją zbędziecie po cenie, no i oczywiście odpowiednio ją przechowywać, tak?
4: No, dolarze to wiadomo.
0: No. Znaczy nie chodzi o to, że to jest dolar, nie, tylko jest po prostu znana. Tam jest bardzo dużo tych, te Krugerrandy, czy jak one tam się nazywały, to są chyba szwajcarskie, z tego co pamiętam. W srebrnych monetach to w ogóle ta wiedza jest tak ogromna, ja nawet do tego się nie przymierzam, nie? Mnie tylko mówię, z PRL-u interesują, bo to jest takie srebrne inwestycyjne, a pamiętajcie o tym, że srebro inwestycyjne w Polsce kupowane jest od razu ze stratą 23%, bo jest obłożone VAT-em. Są metody nakupienia tego bez VAT. Do 50 tysięcy złotych złoto można kupić i chyba też do 50 tysięcy srebro bez VAT. To są oczywiście operacje międzynarodowe przechodzą wtedy, ale jest pani, nie potrafię w tej chwili powiedzieć kanału, to jest pani, która zajmuje się właśnie takim handlem, kruszcem w postaci monet i ona ma metodę na to, żeby pominąć ten VAT, tak? Czy żeby nie mieć już na starcie za srebro straty, nie? No ale mówię, to jest bardzo szeroki temat, to tutaj nic nie powiem, bo to musisz się wyspecjalizować, tak?
2: Czy Dariusz jest na antenie?
1: Jest
2: Dariusz, bo to coś miałem, że coś nie odebrane. Dobre panowie, to co, wietrzymy antenę, może jakiś ktoś inny jeszcze dzisiaj zadzwoni, a jak nie, to kończymy, bo już w sumie 12 zaraz, w pół do 12. No, coś na koniec? Coś na koniec? No... Nie, dobra, no jak nie, to nie. No.
1: Ja dopiero się zadzwoniłem i przygadał mnie tam, nic nie powiedziałem, co to mam.
2: To Etama żegnamy w takim razie.
0: Dobra.
2: Trzymaj się, Etama.
4: Dawaj krawiec. Ja się tak zastanawiałem, ty mnie nigdy nie widziałeś, nie? Nie wiesz, jak ja wyglądam.
2: No, jakoś muszę z tym żyć, no i co.
4: Jak byś mnie narysował? Jak się wyobrażasz?
2: O, to czekaj, tu damy taki lekko tubalny głos, no to taki jakiś krępy, taki misiek, czekajcie, misiek z Nadarzyna, no bo Michał, no to misiek taki, czekajcie, tu takie niskie czoło musi mieć, kichawę tam, złamaną, zaryzykuję, że miał tam złamaną, taka wredna lekko gęba, ale taka przyjacielska trochę, taka że nie wiadomo do końca, czekajcie. Tu jakaś tam koszulka, na koszulce napisane, nie wiem, to się jeszcze zastanowimy. O, taki dosyć szeroki w barach, taki chłop, o tutaj. Włosy zaryzykuję, dam mu taki czuprynkę, że nie za dużo, nie za mało. Takie uszy lekko odstające, lekko, tak? Nie za bardzo. Taki, o, tutaj. Tu jakaś koszulka polo, powiedzmy tak uniwersalnie. Dobra. Ciach. Taki sweterek mi, wserek jakiś wyszedł, a nie koszulka polo. No tak spójrz na ekran i powiedz, czy trafiłem.
4: No na ekranie jeszcze się nie narysowało wszystko, bo...
2: Aha, no to tak, bo jest chwilowe opóźnienie. Staram się nie mieć dużego... Oj, chyba za głośno, jakieś przestery mam tu, sorry. Za głośno dzisiaj muzyka, w ogóle muzyka jakaś super głośno leci. Trochę dzisiaj nie ogar techniczny jestem, no ale tak...
4: No i powiem ci, że słabo, nie wygląda to, nie wyglądam tak.
2: No ja, jak nie, ale co tak w ogóle, nie podobny, nic?
4: Tak 30% może.
2: 30%. Dobra, bo ten nie miał szczęki za bardzo, tylko szyja od razu przechodziła w twarz. Nie, no czyli nie... nietrafiony. Dobra, to kolejna próba. Spróbujmy to jakoś...
4: A misiek z Nadarzyna to w ogóle sam wykończył mafię pruszkowską.
2: Tak?
4: No, tak słyszałem, że Podobno Miszek nadarzy na ten Pershinga tam gołymi rękami nie zabił, a potem zaaranżował wszystko tak, żeby wyglądało, że to z pistoletu było. No podobno. Proszę. Tak słyszę.
1: Kurde, ja się zestresowałem.
4: Czemu?
2: Czemu?
4: Nie stresuj się, wyluzuj się, normalny, luzik.
1: Bo taki Polak, co mieszka z Eskimosami w Danii, się widzę, no ja powiedziałem, że okej. Okay.
2: Będziesz się trachał?
4: Polak z Eskimosami w Danii?
1: No.
4: Gdzie w Danii są Eskimosi?
1: No tam, na północy.
4: Chyba na Grenlandii.
1: Do Danii należy Grenlandia przecież.
4: No. Grenlandia, to są Inuici, to nie są Eskimosi, to są Inuici.
1: To gdzie Eskimosi mieszkają?
4: Eskimosi? A nie wiem. Na kole podbiegunowym gdzieś tam.
1: Pod Syberią.
4: O, tu krawiec mi się bardziej podoba ten rysunek, ale to też nie ja.
2: Też nie trafiony. Nie wiem.
4: Też. No,
2: teraz ale, akurat Eskimosa rysuję.
4: Ale Eskim, powiem ci, masz do rysowania, nie? Naprawdę widać, że jesteś grafikiem, bo dobrze rysujesz.
2: No tak, dzisiaj to widać.
1: Krawiec, ty masz doświadczenie. Ostatnio pokonałeś takiego jednego tutaj leszcza, co ci groził. Jak to zrobić?
2: Ja pokonałem? Nie przypominam, żeby kogoś pokonał, ale... Ale no, niech ci będzie.
1: A potem cię przepraszam.
2: Przepraszam? Znaczy myślę, jeśli masz na myśli Janko Muzykanta na przykład, tak? To nie tak, że on tam dzwonił, przepraszał, coś się dogadaliśmy po prostu, wiesz, bardziej w tym
1: sensie. Jak się dogadać z człowiekiem z Danii na zasiłku?
2: A ja tam nie wiem, kto tam na zasiłku, kto z Danii, kto nie z Danii.
4: Zależy, ile zasiłku z Danii dają.
1: 5000 dają co miesiąc.
4: Czego? Złotych?
1: Koron. Znaczy, no, na złote polskie to będzie 5000 złotych.
4: Kurwa, dobry zasiłek, ja pierdolę, nisko na zasiłku siedzieć.
1: No i trochę się cykam, bo dużo je i ten. Może mieć masę, a ja to jestem brytyjczykiem.
4: A ja słyszałem, że jest taki patent, że ludzie jakoś tak robią, i to Polacy w sumie wymyślili, że wjadą do jakiegoś kraju, posiedzą tam trochę, dostają zasiłek, ten zasiłek im wpada na konto i oni jadą do innego kraju, tam udają jakieś tam biednych, bezdomnych i w ogóle, tam znowu dostają zasiłek i potem jadą do innego kraju i tak jakoś to chyba z czterech krajów zasiłek człowieku pobiera, nie?
2: Okej, okay, słuchajcie, bo mam pytanie. To opisz siebie, Michał, tak w paru słowach. Będę się pytał, masz grzywkę?
4: Nie.
2: Nie masz grzywki. Na krótko ostrzyżony, tak?
4: No, tak bardzo krótko.
2: Bardzo krótko, dobra, to czekaj. To się zrobimy coś takiego. No bardzo krótko.
1: Właśnie oglądam gęś kaczkę, która biegnie w maratonie i dostała dyplom.
2: Czy usta masz szerokie raczej, czy jakieś takie wąskie, jakbyś to opisał?
4: Wąskie, małe.
2: Okay.
4: Na pewno nie szerokie.
2: Nohal wielki? Żydowski średni. Nohal, średni. No. Wszystko, a średni. Się okaże, że średnie wszystko. Oczy jakieś takie kaprawe, świńskie, czy jakieś takie manga wielkie? Czy wilcze, może wilcze oczy?
4: Wężowate, nie wiem, jakie mam oczy. Czekaj, ja rzucę okiem do lustra.
2: Skośne tak w drugą stronę może.
1: Właśnie oglądam węża, który spina się.
4: Nie no, oczy mam tak dość głęboko osadzone.
2: Głęboko osadzone oczy, dobra. Okej.
4: Okay. No w sensie oczu w oczodołach, nie?
2: Czy kości policzkowe wydatne, czy raczej takie, wiesz, niewydatne?
4: Raczej nie. Raczej niewydatne.
2: To na razie to Putin taki wychodzi trochę. Czy twarz raczej szeroka czy owalna?
1: Obła.
4: Owalna.
2: O, to dobrze, bo już taką zrobiłem wcześniej. Nie chcę mi się drugi raz rysować. No, to zerknij teraz. Teraz myślę, że bardziej będziesz podobny.
4: Broda jeszcze.
2: Bardziej wydatna broda, tak?
4: Nie, broda w sensie zarost.
2: To, ale to i wąsy, i broda, i wolwerajny takie po bokach jeszcze?
4: Czy to no.
2: Tak? Takie bokobrody masz, jak Logan?
4: No tak, no. I wygolone mam pod nosem. Tam, gdzie Hitler miał zarośnięte, to ja mam wygolone. Nie?
2: Ale brudka jest, tak?
4: Tak, no, dobra broda jest. Kozacka. Ostatnio byłem u fryzjera tego od brody, to mi chyba z pół godziny tam czary mary robił, nie? No, Adena, Dariusza, czemu cię, co, zbić cię chce jakiś chłop, tak? Przyjedzie do ciebie do Holandii, żeby ci poryju dać, tak powiedział, czy jak?
1: No, już od pół roku się ustawiamy i w końcu po 3 latach przyjeżdżę do Polski, żeby mi
4: a do Polski? To weź mu odwal jakiś numer.
1: No nie wiem, właśnie, myślę, żeby go ustawić gdzieś pod jakąś kamerką i zrobić streama.
2: Gale róbmy, od razu to jest modne, od razu gale.
4: Znajdź jakiegoś koksa mięśniaka, jakiegoś takiego, wiesz, osiedla jakiegoś takiego chama prostaka, znajdź i mu naubliżaj i się ustaw jako on z tym gościem. Wiesz, wyzwij jakiegoś przechuja do walki, takiego wariata, co też przyjedzie, tak jak Najman pod stadionem Rakowa, co stał, kurwa, nie wiadomo ile. To weź takiego typa, znajdź i wiesz, i powiedz mu, dobra, chcesz napierdalać to w tym i tym miejscu, wiesz, o 12 na przykład, nie? A temu z Danii też to samo powiedz.
1: No to dobre, to dobre. Ale ja mam 2 metry wzrostu i was jest 105 kilo, to mi niczego nie
4: brakuje. No to znajdź jakiegoś gościa, co MMA walczy, jakiegoś też, co ma tyle mniej więcej takie warunki, nie?
1: No. Albo podejrzmy jakiegoś karła, to umrze ze śmierci.
4: Wejdź na jakieś forum dla tych zawodników MMA, wybierz se tam jednego i mu tam naubliżaj, powiedz, a ty cienki jesteś, frajer jesteś straszny, rozwaliłbym cię w 3 minuty, wiesz. I mu tak, wiesz, wjeżdżaj na ambicje, żeby koleś sam powiedział, to dobra, to chodź, to się napierdalamy, nie? No i wtedy weźmiesz i ich tam ustawisz już we dwóch ze sobą i se tam do po mordzie.
1: Etama podeszli. Kurde. No, nagram to.
2: Gala Nocniki 2022. W pierwszej kolejności wystąpi Dariusz, morderca. Po prostu największy czarny koń tej gali, Dariusz.
4: O, albo na Fame MMA go tam, wiesz, gdzieś wyzwinie, jeszcze kasę zarobisz na tym. Tam podobno dobre kontrakty płacą.
2: A jego przeciwnikiem będzie ten, którego znacie jako Michała.
4: W oktagonie.
2: A cóż to się dzieje, proszę państwa? Na ring wpada niespodziewanie, zupełnie to zaskoczenie dla nas wszystkich. Janusz Zagórski, co on robi, proszę państwa? Chwyta za krzesło. Janusz Zagórski chwyta za krzesło. Dobrze widzimy, tak, chwycił, uderzył, proszę państwa, uderzył. Walka chyba będzie przerwana. Proszę państwa, nie widziałem jeszcze takiego Janusza. No, jak to się mówi, Janusza się nie rusza. I tutaj każdy się bał.
4: Janusz Zagórski. Ten to jest łeb dopiero. Co myślicie o Januszu Zagórskim? On odleciał, czy on sektę po prostu prowadzi? To dlatego agent, szuka takich ludzi.
1: Agent.
4: No też tak słyszałem właśnie, ale słyszałem, że on też jakąś sektę jakąś taką prowadzi.
1: No i ma miliony i buduje domy kopułowe. Ciekawe, skąd ma te miliony?
4: No właśnie, no pewnie od tych przebudzonych tam.
1: No, całe osiedle domów kopułowych.
2: Domy kopułowe to nie jest pan Taratajcio przypadkiem? Pan Patatajcio nie buduje domów kopułowych?
1: Zagórski też to robi.
2: Wszyscy domy kopułowe robili, cholera jasna.
1: Największe szury robią domy kopulacyjne.
4: Ja gdzieś słyszałem, że jak oni tą imprezę, tą harmonię kosmosu organizują, że teraz podobno mają zrobić jakiś taki podział na wegan i tych, co jedzą mięso, i będą sprawdzać każdego uczestnika. Pies tam w ogóle jakiś będzie tam wąchał, sprawdzał, czy mięso jedzą, czy nie. I ci, co jedzą mięso, to będą w ogóle oddzieleni, odseparowani od tych, wiesz, z tych wegetarian. I oni w ogóle mówią, że to są reptylianie, że ci, co jedzą mięso, to są reptylianie, że to są agenci ten, bo jak się jest przebudzonym człowiekiem w ogóle, to się mięsa nie je.
1: No ja nie jem mięsa, jem ty.
4: Ale za bilet trzeba zapłacić i tak.
2: Ja bardzo dziękuję panu mecenasu. Panu mecenasu kochanemu, to jest Boży człowiek, wspaniały. Nie to, co te darmozjady, co siedzą na antenie, tylko czas zabierają transfery, potem płacę za domenę, za wszystko, nic ciekawego nie wniosą, tylko przyszli tu, pierdolą coś. No, tacy ludzie są właśnie, tacy ludzie. No,
4: no niestety. No. Cudzosłyszenie, zakłócanie, na krzywy ryj słuchanie.
1: O, a ja sobie kupiłem dzisiaj okulusta i zerwałem dziewczynę. Już nie potrzebuję kobiecych rąk.
2: Psycho! Niespodziewanie na arenę wpada psycho, proszę państwa! Co on nam tu powie?
5: Dzień dobry, tak chciałem się zapytać. Bo pan tak ładnie rysuje portrety pamięciowe. Czy mógłby pan mój portret pamięciowy narysować? A to nie są tanie rzeczy, wiem, ale wezmę zasiłek, to zapłacę.
2: Ja już o tym z zasiłku to 5 lat słyszę, że jak dostanie, to coś płaci. Ale dobrze, bo zaufam. Zaufam ci, psycho. Niektórzy mówią, że naiwny jestem. Mam nadzieję, że się nie przejadę na twojej obietnicy. Ale i narysuję cię za darmo. Tym, znaczy na kredyt, bo mi kiedyś za to zapłacisz. Dobrze.
4: Psycho, ile dają zasiłku w Polsce? Teraz?
5: Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie dostałem.
1: Aha.
2: No. Już cię narysowałem.
5: A u ciebie tam w Irlandii ile dają?
2: Przepraszam,
4: ja
2: bo...
4: Ja
2: narysowałem cię, psycho. Już możesz zerknąć na ekranik.
5: Nie widzę nic. Białe.
2: To czekaj, bo masz lekkie opóźnienie. Za chwilę powinno się
5: pokazać. Chyba, że mam opóźnienie na YouTubie.
2: Tak.
4: Jest opóźnienie, no.
2: Tak, jest za 10 sekund tam powinno być. Tak więc już...
5: Jakbyś
2: jest...
5: chciał podpowiedzieć, to mam... Powabną twarz. A nie, to znak zapytania, to wiadomo. Tylko w drugą stronę trzeba być odwróconym.
4: Krawie, co na czym ty nadajesz na YouTubie? Czy jakiś program leci, czy tak po prostu na YouTube'a wchodzisz?
5: OBS.
2: No tak sobie wchodzę na YouTube'a. Dobra, to co, psycho, masz twarz grubą, taki bardziej grubas jesteś, czy taki suchar, taki tak. Wiesz, zasuszony, kości policzkowe, taki klata jak u pirata, śmieją się z niego.
5: To jest do kurwy nędzy, co mnie tu przerywa.
2: No jakieś chyba kłopoty techniczne. Czy słyszymy się?
1: Słyszymy się?
2: Halo?
4: No słychać wszystkich.
2: Psycho? Psycho ma kiepski net chyba. Dobra, zróbmy
5: właśnie
2: tak.
5: Mam dobry net, kurwa, to u ciebie jakieś problemy są.
2: A czy mogę cię narysować w stylu manga? Takie pytanie.
5: Nie, bo nie lubię małych dziewczynek.
2: To bardziej może jak Matejko.
5: Ja ci podpowiem. Mam powabną twarz, zacną. Wąsik taki średnio lekkawy, głowę taką bardziej czoprowatą i trochę włosów na głowie, nie za dużo, bo krótko ścięty po bokach na 3, na górze po 5, okej. Oczy wyraźne. Jeszcze nie zacząłeś rysować, a już rysujesz?
2: Nie no, tak staram się tak z twoim opisem tak jakoś trafić.
5: Weź, widziałeś moje zdjęcie, to sobie narysuj z pamięci. O, coś takiego, no. Będzie. Jutro się ogolę, obiecuję.
4: A może ty byś, krawiec, zrobił zlot słuchaczy na przykład?
5: No to już tyle razy było robione, że nie wiadomo kiedy.
4: Był zlot słuchaczy Nocnego Radia?
5: Czekaj, tak, był. Był w planach, tylko krawiec nie chce organizować. I teraz furiat chciał organizować. Co ty kurwa za bolek jest? Co ty kurwa mi tu dajesz? Podobny do mojego wujka Jurka.
6: Podobny do Hitlera w ogóle, tylko wąsy inne.
5: Nie, nichuja, do mnie na pewno nie. Twarz bardziej taka, jak te proporczyki są, to tak bardziej w bok musisz ciąć. Dobra, to już się nie da poprawić, niech tak będzie. Ale nie, jakby portret pamięciowy, mnie ktoś szukał, policja albo coś, to nie znajdzie mnie na pewno po tym portrecie.
2: Złomowisko w tle, tam jakieś śmieci, rupiecie, pralki stare. I on tym młotkiem tam napierdala.
5: Prawie to już lata nieaktualne, ten pralki, lodówki. Chociaż chyba wrócę do tego.
2: To masz to w sercu, po prostu to jest coś, to jest, czujesz powołanie do tej pracy.
5: Nie wiem, czy czuję. A co to tam ze złomowisko się robi z tyłu? Aha. Nie, ale powiem ci, że ten człowiek w ogóle do mnie nie jest podobny.
2: No widzisz, no to tak myślę,
5: taki,
2: że...
5: Taki kurwa z ciebie artysta.
2: No, ja mógłbym pracować na komisariacie i robić portrety pamięciowe, spokojnie.
5: No to by nikt nikogo nie znalazł.
2: Psycho, poszukiwany, proszę bardzo, zrobimy poszukiwany.
5: No to już o tak o. I szukajcie takiego kurwa po całym świecie, nie? Do Interpolu. O taki poszedł, młotkiem zabił dziecko 12-letnie. Nie, to słyszeliście o tym? Że kurwa jakiś wariat, jak to się rozwiązało w końcu? To chyba nie. Przedwczoraj było, nie?
2: Jaką nagrodę
6: a,
2: dajemy
6: no,
2: za psycho?
6: Debil jakiś to dziecko zaatakował, o tym mówisz?
5: No, o tym właśnie. Ja nie wiem, bo nie oglądam wiadomości dzisiaj. I
6: kurwa, kara śmierci za coś takiego powinna być.
5: O co mu w ogóle poszło? Bo kurwa też nie wiadomo.
6: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale miałem taką ten...
2: Ale, ale co się stało? Może ktoś opisze, bo ja na przykład nie wiem, o czym wy mówicie.
6: No, no była sytuacja wczoraj, że jakiś chłop 40-letni zaczaił się na dziewczynkę 14-letnią pod szkołą i ją zaczął nożem dźgać, nie?
2: O Jezu.
5: No i ileś tam kilkanaście ciosów nożem zadał i to przedwczoraj było, nie wczoraj, no.
6: No, czy przedwczoraj, no, ale to kurwa, kara śmierci za coś takiego, bez kitu, to już bestialstwo takie kurwa, nie da się tego usprawiedliwić, nie?
1: No i co, przeżyła?
6: No do szpitala ją odwieźli w ciężkim stanie, no nie wiadomo.
2: Ale to jakiś psychol chyba.
5: Tak mi się wydaje, że albo psychiczny, albo jakieś tam rodzinne powiązania mogły być, nie wiadomo, nie? Ale
6: no,
5: myślę,
6: no, tak może być, no.
2: To jakiś psycho.
5: Nie, no co ty, psycho jest pozytywny. Ja bym... Mrówki w życiu nie skrzydzą.
2: Ale nigdy nie dowiedzą się, kim był napastnik. Nie przyjdzie im do głowy, że może to jakiś zwykły tutaj słuchacz dzwoniący do nocnego radia. Czasem, kurde, ja wiem wam, ale nie powiem wam, kto to jest.
5: Ej, krawiec, nie przesadzaj. Akurat tego wariata to złapali od razu po jakiejś tam po godzinie, nie?
6: Claude ostatnio mówił, że... Claude ostatnio mówił, że ten koleś, co Adamowicza tam zabił na tym, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że on podobno do Kloda, do Teorii Chaosu dzwonił.
5: No, słyszałem to. Ale dobra, zostawmy Klodowi trochę zaufania. Może i tak było.
2: W sumie
5: a
2: ten...
5: dzisiaj dzwonił do Kloda?
2: W sumie ten na ekranie trochę wygląda jak Klod.
6: Chyba nie.
5: A dzisiaj ma być ten, Igor Witkowski, tak? Gościem.
2: O, dziękujemy za reklamę. Mam dzisiaj tam 20 słuchaczy. Na Krzysztof ten jeszcze przyszedł. Tam, bo wiecie, tam gdzie indziej to też ciekawe rzeczy są.
5: Bo ja też tam będę dzwonił dzisiaj, jak się da.
2: O, super.
6: O, dzwoń, przychodź, zadzwoń. Może coś konkretnego będzie do rozmowy.
2: Słuchajcie, w ogóle niech się każdy tu zareklamuje, kto tam co ma.
5: Dobra, ja ciebie też reklamuję, kurwa, nie bój się.
2: Może są jakieś ciekawsze rzeczy niż nocne radio na przykład. No, kto wie, reklamujcie.
5: Słuchaj, ja dzisiaj do tego chciałem się dodzwonić, do szabla. Kurwa, nikt nie przyjmuje telefonu, odrzuca ode mnie. Enki też odwrócę. Tylko jedyna przystań moja to jest nocne radio, to jest najlepsze radio na świecie. No. I będę tutaj.
2: No. Nie jest złe, przyznam, ale może. Tak.
5: No, radio, jak radio, ale prowadzący. Można by go zmienić od czasu do czasu. Jakby taka pani Ania codziennie prowadziła, to pewnie. Na krawiec, na pierdolony, w szydupy. Przepraszam, że tak powiedziałem. Żartowałem oczywiście. Ojoj, już zaraz będę miał bana znowu.
6: No, będziesz miał bana zaraz, no.
5: Może, czekaj, a tu pan Edam jeszcze jest na foni? Czy już poszedł spać?
6: Etam został rozłączony.
5: Nie może. Dobra. To jeszcze kończę temat. To nie. Kogo porter rysujesz teraz, bo na pewno nie mój.
2: Chciałem powiedzieć, że... Ten, co jest na kranie w tym momencie, to w tym momencie nie zdradzę, nie, kto to jest aktualnie.
5: Podobny do kogoś, tylko nie wiadomo do kogo.
1: No dzisiaj taki luźniejszy temat. Czuję.
5: A, już wiem. 12 szabr.
1: A słychać mnie?
5: No teraz tak, a mnie nie było słychać przez chwilę.
1: Ciebie nie.
5: Krawiec ma chujowy internet i rozłącza co jakiś czas.
1: A rozłączy nas?
5: No już jesteśmy z powrotem.
1: A, no to chciałem polecić Oculus firmy Meta.
5: Do czego to jest?
6: Okultysta się znalazł.
5: A do czego ten Oculus jest?
1: To Meta.
5: Ja wiem, co krawiec rysuje. To jest Gabriel, tak. Trochę nie... No dobra. Z mieczem. Nie z szablą, ale niech będzie.
1: A może no i zajebisty jest ten Oculus. Polecam.
5: Ale do czego to służy?
1: No do oglądania porno.
6: No to zajebiście. Przekonałeś
5: mnie. Ja bez Oculusa oglądam porno i co?
1: Co? Bez Oculusa oglądasz
5: ja
1: porno?
5: Ja bez Oculusa potrafię oglądać porno. Bez Oculusa. Pochuj mi ten Oculus.
1: No ale tutaj przy Oculusie dochodzi się w 1,5 minuty, a przy takim, jak ty oglądasz 2D, no to przynajmniej 3,5. To tak. Tracisz kalorie, musisz więcej jeść, więcej płacić za jedzenie i nie oszczędzasz, a oszczędzam.
5: A to ten Oculus mi sam zwali konia, bo mi się nie chce ruszyć rękami?
6: Ja pierdolę.
1: Nie no, musisz tutaj poruszać skórką.
5: No to ja wolę na dziwki pójść, ze stówę.
1: A to płacisz za Oculusa 400 za 64 GB i nie musisz chodzić nigdy na dziwki już.
5: Ja mam 4K dziwkę. Nie pójdę do burdelu.
1: A tu płacisz 100 zł za godzinę, a tutaj masz 400 zł na wieczność.
5: No,
6: 100 zł za godzinę?
5: Wiesz to, ożeń się z tym Oculusem najlepiej. Będziesz miał na wieczność. Dopóki cię abonamentu nie ściągnął.
1: No i zerwałem z Julką, już nie jesteśmy razem.
5: Tak? A gdzie ona jest teraz?
1: W domu, u siebie.
5: No to niech przyjedzie do mnie.
1: No to jedź do niej, ja ją zablokowałem, nie gadam z nią.
5: Dobra.
1: Zablokowałem
5: ją. Ja nie mam zamiaru tam do was, do Julek jeździć. Ja mam tutaj
1: no, siebie... Julka jest fajna, szprycha. Tylko...
5: No, tylko nie druhana, bo Derusią łaziła.
1: Nie no, potrafi nawet podłogę umyć, tylko ja po niej muszę poprawiać.
5: Kurwa, jak się maszynkę do mięsa to umyje?
1: Ale coś czuję, że krawiec nas rozłączył.
2: Nie,
6: jesteście. Nie, jesteście na antenie. Cały czas. Niestety.
1: Dziękuję. A krawiec ma flow i rysuje teraz pewnie te siochy.
5: Julkę.
1: O, Julkę może ten rysuje.
5: Nie, ja już widzę, co to będzie. Ale kurde, jak to trzeba być zajebistym grafikiem. Już widzę, że to jest noga.
6: Pumpalny.
5: Jest Julka.
1: No to jest Julka.
6: Ciekawe.
2: Kurwa, lewa ręka to mi pięknie wyszła. I czoło jakieś takie wypukłe. I trochę pośladki niekształtne. I trochę nogi nie teges. I trochę piersi jakieś zdeformowane. I trochę...
5: Krawiec, ja wierzę w ciebie, że ty byś to długopisem rysował normalnie, to byś lepiej narysował, bo myszką to się źle rysuje chyba. Czy ty myszkiem rysujesz?
2: Świetnie się myszką rysuje.
5: No. Ja bym nie, tak i tak nie potrafił. A kiedyś, wiesz co, bałwanka potrafiłem narysować, w przedszkolu byłem. No, ten cyc, ten prawy cyc to nie bardzo. Daj jej trochę większego.
1: No, zajebiście wyszło.
5: O, teraz to już tego w normie. No, a te łapy to takie nieforemne w sumie. To duża łapa jest to...
2: Ale to jest kosmitka, co wiesz.
5: Jadianka.
1: No, a Julka jest Żydówką, ale do rasy parków.
5: To już... Wiesz co? Idź sobie tam do Gabriela pogadaj.
2: Do rasy to... parków, kurwa. Chnia.
5: Chłe.
1: No to kurde, skąd żeby moja Julka tak wyglądała?
5: No bo podobno do ciebie jest, podobno.
2: Dobra, musiałem tutaj, kurwa, to mi się tu coś zjebało.
1: Nie, no to jest jeszcze lepsza od Julki.
2: Kur.
6: A co tam panowie na majówkę robiliście w ogóle? Piliście coś, czy imprezowaliście, czy co tam było?
5: Ja sobie konia waliłem całą majówkę.
1: Ja też.
2: Ja mam taką strategię z kolei, że cały rok, dzień w dzień piję i robię co chcę, więc jak jest jakieś święto, czy coś takiego, to ja wtedy spędzam po Bożemu. Po Bożemu spędzam i w ten dzień nie ruszam alkoholu, jak jest jakieś właśnie święto.
5: Tak? To ja tak nie mam. U mnie to święto, nie święto. Dwa piwka dziennie musi być co najmniej.
6: Co to są dwa piwka? Dwa piwka to jest nic, to jest preludium do kurde. Po dwóch piwach to się dopiero pizza chciewa.
5: No może tobie, alkoholiku, bo mi to nie.
6: No, gdzie? No, alkoholiku od razu.
5: Wiem,
6: a to nie, ja teraz przystopowałem w ogóle, nie piję. Nie?
5: Się codziennie piję na śniadanie, na obiad i na kolację. A w Polsce to tylko przed robotą mapkę, a po robocie już jedno piwko i do domu spać. Żona czeka z obiadkiem.
6: Taki kraj, nie?
5: Ja pierdolę za głupoty, kurwa, w ogóle. No już nie znowu rozłączył.
6: A gdzie robisz psycho?
2: nikogo nie rozłączam.
5: Żeby, lepiej, żebyś nie wyjdzie.
6: Nie, dobra, nieważne. Ale jak małpki dla napijesz, to na budowie pewnie słowa.
5: Nie, gdzie tam na budowie. Kurwa, nienawidzę na budowie. Kiedyś pracowałem kilka razy. To by mnie na budowę teraz zagonił. A to lubię, kurwa, tylko normalnie. Grafikiem być.
2: Przecież to nie jest praca. W życie. Grafikiem byś mógł być? Ale to nie jest praca.
5: Nie, no. To nie jest praca, kurwa. Tak sobie żartuję, nie? Jestem teraz. Dobra, nie wiem jak to wytłumaczyć. No, w fabryce po prostu rdzeni.
2: Rdzeni?
5: Tak.
2: W fabryce rdzeni. Nie, ja nic nie chcę wiedzieć, słuchaj, za dużo. To czasami nie jest dobrze za dużo wiedzieć. Fabryka rdzeni, dobrze. I co, i tam bombki, bombki, jak w tym, jak w skeczu u Smolenia. I co, i tam bombki produkujecie.
5: Nie, o co ci chodzi. Ale ja dopiero tam pracuję. Jeszcze nie wiem, o co chodzi za dobrze.
2: No rdzenie fuzyjne zwykłe do zbroi wspomaganych Bractwa Stali, no.
5: O, blisko. Nieważne, chuj nie praca, kurwa, tak ci powiem. Już najlepsze było, to się młotkiem napierdało pralki i lodówki. A w Linoxach to było zarobki, kurwa, o macie. Ale dobra, niedługo będę miał emeryturę za jakieś 45 lat. A tak to sobie piję szkocką.
2: A na ekranie była dziewczyna Dariusza.
5: Właśnie, kurde, mi się wyłączył laptop i szukam tego ekranu. Już idę, bo przez telefon sam robię.
1: Była dziewczyna Dariusza.
5: A teraz jaką masz, inną jakąś?
1: No, w sobotę idę na techno z taką zajebistą, mądrą, fajną, bardzo...
5: Ale już wiesz, że będzie twoją dziewczyną, czy jeszcze się nie domyśliła nawet?
1: No, wczoraj z nią gadałem na Messengerze, to wysłała mi chyba z 20 serduszek.
6: Aha. No, kurwa, jakby ci gołe zdjęcia wysyłała, to rozumiem, 20 serduszek to tak...
1: Byliśmy już w klubie i dałem jej podtrzymać mój kryształ górski.
5: Ale to już ją znasz na żywo, tak? Widziałeś?
1: Znam, na pożegnanie dała mi buziaka w policzek. Normalnie przyszły mnie też. No nie mam, do niej numeru, tylko mam Messengera.
5: To daj mi do niej na Messengera. No.
1: No dobra, napisz na Facebooku do mnie.
5: Będzie problem, bo ja nie mam Facebooka.
1: To Messengerze.
5: To weź, niech napisze na nocne radio.
1: No dobra, mogę ci Julkę podesłać.
5: Dawaj tutaj, niech zadzwoni do nas.
1: Dobra, ale tylko ją zablokowałem, mam ją na Snapie teraz.
5: No to weź ją odblokuj i chuj. Niech dzwoni tu do nas na Skype'a.
1: Nie chcę bawić się jej uczuciami.
6: No kurwa, jaki koleś, wziął ją, zablokował, w ogóle w dupie cię mam, no da spierdalać, za chwilę nie chcę się jej bawić uczuciami. No nie wiem, no. Zresztą co ja tam wiem.
1: No dobra, to powiedz, co byście zrobili, jakbyście byli na ognisku, byście nazbierali drewna, dużo drewna, rozpalili ognisko, a Julka mówi, że idzie się spotkać z kimś tam, kurwa, i...
5: Ale z kim?
1: I rozbiera mnie, mówi, że to jej kurtka, którą znalazła gdzieś tam pod bazą wojskową, nie? Jakieś moro. No nie wiem, z kim ma za sąsiadkę, czy sąsiada tam u siebie.
5: No i jak to się skończyło wszystko?
1: No i zablokowałem ją, bo zabrała mi kurtkę, było zimno, musiałem iść 10 minut do domu.
6: Do ogniska ją było wsadzić. Wiesz, kiedyś czarownice to palili normalnie na stosach, nie?
1: No. To ja jestem jak najbardziej za takimi, co tak właśnie robią, co zabierają kurtki moro, jak komuś jest zimno. No.
6: No nie, to nie, to w ogóle przygięła dziewczyna, przygięła to.
1: No, nie, trzy lata.
2: Przepraszam, że się śmieję, ale tutaj ktoś skomentował, maśliwki pod oczami, dlatego jest byłą dziewczyną, o to mi chodzi, że Czektul. Nie, to jest makijaż, a nie śliwka. Ja bym...

0: nie przeprosić szkawca i reszty nocników.
1: No teraz, o, przepraszam.
2: Kiedy
1: To mi kurwa zaraz.
2: przeprosisz ogólnie za to, że jesteś w tym radiu, że jesteś jaki
1: Za to, że jest
2: jesteś?
1: nocne radio, za to, że nie będzie nocnego radia, przepraszam za to, za całą. Bo kurwa, wszyscy myślą, że przeprosić to takie trudne słowo. Nie, no kurwa, to jest najłatwiejsze słowo w życiu. Przepraszam, po prostu. No i tyle.
0: A
1: Dziękuję, dobranoc też.
0: był taki mnich, który wszystkich za wszystko przepraszał i za to, że istnieje i tak dalej, i został świętym. To jesteś na dobrej drodze.
1: I co się z nim stało?
0: Został świętym.
3: A to już nie zostaniesz w ten sam sposób, bo może być tylko jeden taki święty.
0: A. No ale
3: Będziesz
0: jestem.
3: musiał obrażać wszystkich. Jakbyś obrażał wszystkich, po wszystkich jechał, wiesz, ubliżał i w ogóle, to w końcu zostaniesz świętym. Tak słyszałem.
0: Przepraszam. Był taki mnich, który.
1: No i
0: Halo?
1: znowu coś się rozłączyło.
3: No, była przerwa przed chwilą. Myślałem, że mnie rozłączyło.
0: No jak krawiec ma float, pisze tam ten, rysuje tam te postacie z Cartoon Network, no to ja też mam wrażenie, że nas rozłączył. Ale mi
2: Nie,
0: się.
2: nie jesteśmy cały czas.
0: No nie,
1: Nie,
0: raz.
1: była przerwa. Wszystkich u nas naraz, to znaczy, że u ciebie krawiec coś musi być.
2: Nie, ja was cały czas słyszę na przykład i inni też was cały czas słyszą. W czym problem?
1: Nie.
2: W czym
1: Była
2: problem?
1: przerwa. Co się
2: Co się nie podoba się?
1: nie podoba? Co ty rysujesz tutaj?
2: Nie wiem. Rysuję to, co mi przychodzi do głowy.
0: Narysuj coś po krawcowemu.
2: Cały czas
1: Nie,
2: rysuję po
1: dobra, dobra.
2: krawcowemu.
0: A co KGB Rut chyba na ekranie.
1: Skąd wiesz?
0: No bo on
1: Skąd wiesz?
0: pije krew kur po egzekucjach. Takie oczy ma wtedy.
1: A krawiec, a kiedy komiks narysujesz jakiś?
2: Chyba nigdy. A może jutro? Jutro jednak, tak.
0: A kiedy nasmarujesz sztukę teatralną?
1: Nie, dobra, dobra, przestań się nabijać. Ale naprawdę, krawiec, ty byś potrafił komik narysować taki fajny, żeby rzucać się w oczy, nie? Ale
2: Ja
1: to
2: to...
1: pewnie kiedyś narysowałeś, ale go nigdy ten nie pokazałeś tutaj u nas.
2: Różne rzeczy rysowałem w życiu. Do pisemek ilustracje robiłem, do
1: No
2: tego,
1: właśnie,
2: do
1: ale nigdy
2: zinów
1: się nie chwaliłeś.
2: rysowałem, do ilustracja, komiks nie są mi obce. Znaczy, nie jestem zawodowcem, nie żyję z tego, ale różne, przeróżne tego typu rzeczy robiłem sobie w życiu.
1: Ale nigdy nie wrzucałeś tego gdzieś tam na nocne radio albo coś, żeby pokazać.
2: Bo ja się wstydzę.

0: Bo ja na przykład umiem śpiewać i do tego wrzucam swoje piosenki na mój kanał.
1: No i bardzo dobrze. Każdy powinien,
0: No.
1: nawet jeśli ktoś, kurczę, nie jest jakimś zawodowym aktorem, piosenkarzem, to fajnie, jak ma jakąś taką pasję, że coś fotografuje, śpiewa, rysuje sobie.
0: A tu milion słuchaczy potwierdzi, że moje piosenki są zajebiste.
1: A zaśpiewaj nam coś na antenie. Graj, śpiewaj, cyganie jednooki.
0: Przecież masz mój kanał zasubskrybowany.
1: Ja chcę na żywo. A kapela, dawaj.
0: A co chcesz, żebym ci zaśpiewał?
1: Cokolwiek, coś fajnego.
0: Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Może być? Ja nie mogę tak bez muzyki, bez melodii. To nie ten klimat.
1: Mało w tym jakiejś takiej iskry, ekspresji, takiej.

0: wiesz, la la la la
1: Tak,
0: la la
1: wiem, bo to
0: la
1: jest taka
0: la
1: pora
0: la
1: nocna.
0: la la la la la la
1: Jak rano
0: la
1: mnie
0: la la
1: obudzi
0: la
1: się, to
0: la
1: jest Aha. Już. Już, już wciekła taktyka mojej muzyki.
0: hej.
1: No. Wściekłe ataki na moją muzykę się zaczęły. No już przestajemy współpracować z panem Krawcem, zaczniemy współpracować z panem Daruszem. Panie Daruszu, pana muzyka jaka jest? Puch, puch, puch, tak. No, coś takiego, nie?
0: No to mogę na koniec
1: Nie, nie,
0: zagrać.
1: nie, nie, nie, proszę cię, nie. Nie wrzucaj swojej muzyki, bo kurwa łeb pęka od młota pneumatycznego.
2: To wściekłe ataki troleckie jakieś też czuję.
1: No tak,
2: Na
1: chyba też. A ty co zaśpiewaj, Dobliński.
2: Ja? A co chcecie, żebym wam zaśpiewał? Mogę zaśpiewać.
0: Jesteś szalona. Odpal karaoke.
2: Nie, to nie umiem. Nie, siary nie śpiewam, to jest bez
1: To
2: przesady.
1: coś po irlandzku zaśpiewaj.
2: No,
1: Nie po angielsku,
2: nie
1: tylko po
2: umiem,
1: irlandzku. Tyle lat
2: no
1: tam
2: gdzie?
1: siedzisz w Irlandii, zaśpiewaj hip-hop po irlandzku.
2: No nie, to nie ma czegoś takiego jak hip-hop irlandzki.
1: Aha, założę się, że jest.
0: Ja nigdy
1: No
0: nie
1: nie ma.
0: słyszałem o hip-hopie irlandzkim. Dziwna sprawa.
2: No bo
0: No,
2: nie
0: to
1: ma czegoś
0: wrzuć w
2: hip-hop.
1: YouTube i zobaczysz, że jest chuj.
0: Najlepszy jest czeski rap, francuski.
1: Cicho, da bliski to?
0: Czeski i francuski.
1: Nie do ciebie, do Dublińskiego się pytam.
2: Nie, mówię, że nie ma czegoś takiego jak rap po irlandzku, w języku irlandzkim.
0: Rap cygański.
1: Mordo, mordo jest! Nawet
2: No
1: po
2: to super.
1: szkocku jest.
2: Ja nie słyszałem o czymś takim.
1: No bo w chujowych kręgach się obracasz. Dobra, nieważne. To co chciałem, po
2: Najwidoczniej.
1: polsku zaśpiewaj. Zaśpiewaj, nie wiem, jaką piosenkę lubisz najbardziej polską?
2: Polską, najbardziej jaką lubię.
0: Popka.
2: Z takich. No, polska muzyka jest dobra w sumie. To jest dobry temat, powiem ci. Z polskiej muzyki to tak, takiej nie hip-hopowej, nie, bo to rap to jest
1: No spoko,
2: wiadomo.
1: spoko. Wiadomo, no, dawaj.
2: To lubię na przykład. Nie wiem, nie słucham muzyki ostatnio w ogóle.
1: Nie ostatnio, nie musi być ostatnio. Ja też ostatnio nie lubię polskiej muzyki, nie słucham. A tak z dawnych lat, no, mów.
2: No, z dawnych lat, to nie wiem.
0: Gdzie
2: Kazika
0: te
2: lubię, o, Kazik
0: piosenki z
2: Kozak.
0: tamtych
1: No jest.
0: lat? Ja też lubię piosenki z tamtych lat, właśnie pamiętam. Koncert życzeń był taki. Pamiętajcie o ogrodach.
1: Prawie co ty się wpierdalasz tutaj, skoro ci rozmawiałem.
0: A to piękne było, słuchajcie, dobra. No, to tego, to dziękuję za telefon. No, i tamtego, no,
1: Nie, no
0: trzymajcie się.
1: kurde,
0: No
1: poczekaj
0: co?
1: chwilę,
0: Ja już chcę
1: jeszcze
0: kończyć
1: do kogo
0: powoli, a może
1: dobrakuje
0: ktoś
1: jeszcze
0: jeszcze
1: trochę.
0: No, już.
1: Klot jeszcze nie wystartował.
0: Dobrze, już malutki. Już dobrze, malutki. Dobrze, no.
1: Dobra, poczekamy do tej 6 rano, jak zaczniesz.
2: No, do 6 rano to nie doleci.
1: Krawiec nie doleci do 6 rano. No co ty?
2: Podaj mi dłoń, podaj mi rękę. Chcesz
1: Rękę.
2: pojechać na drugą czasu pętlę, jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już
1: Wokół.
2: przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym, można na jawie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj tu swoje życie, by czuć upadek z wysoka spaść trzeba, być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo rozdzielić włos, na sto zrzuciliśmy swój życia lot, życia los. No.
1: Albo ten, wyjechali na wakacje wszyscy.
2: To klepane jest, nie? Te stare kurty są dużo lepsze.
1: A stare to nie wiem. Może są, a to coś śpiewa jakiś. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: No właśnie, oj, oj, oj, oj, oj, oj, ale trzeba już kończyć, no. Także
1: tak,
0: trzymaj się.
2: Dobra, panowie, wietrzymy antenę, bo śmierdzi gównem, także wietrzymy antenę.
1: No, stąd nikt nie wygoni, kurwa.
0: Ja bym tego tak nie powiedział brzydko. Ale no, dobrze, to trzymajcie się. Hej, hej, hej. Tak.

No dobra, to myślę powolutku będę się ewakuował. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, pogawędzić, to zapraszam. Ostatnie chwile. Możecie pisać w komentarzach, czy wam się podobają takie audycje, gdzie jest więcej rysowania, czy niekoniecznie. Czy wolicie takie tradycyjne.

Ja myślę, że raz na jakiś czas można zrobić, bo to nie chodzi o to, żeby szukać ciągle jakiś recept, co jest lepsze, co jest jakąś receptą na sukces. Trochę tego, no. Dzisiaj akurat taki mam nastrój, że sobie się wygłupiałem, dzisiaj praktycznie cały wieczór się wygłupiam albo sobie rysuję i siedzę w cichości, jak kobieta, w cichości siedzę. A specjalnie dla tych, którzy wytrzymali tak długo z nami, bo to już w pół do pierwszej, masakra, to specjalnie dla was pokoloruję kwiatki na ekranie. O, proszę bardzo, taki mój gest. Czkawkę mam, kurde. No. Krawiec, narysuj kiełbasę, bystre oko. O, bystre oko, tu stary kompan radiowy, to trzeba jeszcze dla niego tą kiełbasę narysować. Koniecznie. Nie, ten twórcz był.

0: bystre oko, narysuj mi kiełbasę, rzekł. A krawiec wziął i rysował kiełbasę. Jak ta lala, cholera jasna, rymu mi zabrakło. Kiełbasę ci ja narysuję. O, nie, to słucham. Ale chcesz taką kiełbasę, słuchaj, taką... Wiesz, taką... O kurde, taka kiełbasa. O, z takim dzyndzelkiem. Taka, że aż się ugina, taka długa kiełbasa. Taka, o, tu jeszcze taka nadgryziona nawet lekko kiełbasa, rzekłbym. Bo co? Bo bystre oko może już tu był. Może zjadł tą kiełbasę. Dlaczego nie pozwolić mu zjeść tej kiełbasy? Jest już kiełbasa nadgryziona, proszę Państwa. Nadgryziona kiełbasa. Ale coś tak czuję, że od tej kiełbaski tak zalatuje, bo ona jest na pewno świeża, ta kiełbaska. A nie, wydawało mi się, chyba jest okej. Okay. Zresztą ktoś zjadł i pewnie żyje. A zróbmy na bogato, słuchajcie. Jeszcze tu jedno pento kiełbasy. Mamy ciężkie czasy, kochani. Mamy ciężkie czasy, więc przynajmniej na tych obrazkach niech będzie tej kiełbasy dużo. Jeszcze jedna kiełbasa. Co? Będziemy się ograniczać. Kto nam zabroni? Ten wieczór piątkowy. Jeszcze tu jedna kiełbasa w tle. Jeszcze, proszę Państwa, dużo tej kiełbasy. Całe pęta kiełbasy.
1: A to nie jest serdelowa czasem?
0: Serdelowa? Po czym poznałeś, że to jest serdelowa?
1: Na tym zawiątku na końcu górze.
0: Powiem Ci, że lubię kiełbasę tą. Czy parówkowa to jest to samo, co serdelkowa?
1: Tak, coś takiego.
0: Ona smaczna jest, dobra, taka śniadaniowa, tak, bardziej.
1: Tak, to się robi z, no, mechaniczne coś tam, mięso.
0: Mom.
1: No, coś takiego.
0: Mięso dzielone mechanicznie, ale ja to lubię, kurczę, blady.
1: No kurde, bo lubisz, bo się przyzwyczaiłeś. A upolowałbyś kiedyś dzika swojego tam jelenia w lesie, to byś poczuł, co to jest mięso, kurde.
0: Tak?
1: No. Tak. I byś dostał od razu jakiś tam...
0: Sraczki.
1: Sraczki to najmniejszy problem. Ale jakieś tam włosicy, kleszcza i czegoś tam innego.
0: I śród jeszcze wypluwałbyś sobie.
1: Tak. Ale co myślisz o tym, że ci, co nie jedzą mięsa, to co myślisz, że są bardziej zdrowi niż my?
0: Są chorzy psychicznie ludzie.
1: Ciekawe, co tam u Konona. Nie wiem, bo nie oglądam ostatnio.
0: Chore psychicznie ludzie, to ja bym to zabronił nie jedzenia mięsa.
1: No dobra, ale nie.
0: Przyjdzie mi taki, powie mięska, jak mięska. Kurwa!
1: Ja kartofle bez mięska? Kurwa.
0: A jakie jest twoje ulubione mięsko?
1: Moje?
0: No.
1: Chyba kurczak, wiesz? Lubię i takie, ale chyba kurczaka to najłatwiej jest zrobić sobie upiec.
0: Ja też lubię kurczaka. Narysuj Gosię. Już dzisiaj tyle kobiet narysowałem. Nie, jak, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem taki łatwy, że kobieta do mnie przyjdzie tutaj w nocy. Powie, narysuj i ja od razu będę rysował.
1: No niech to mu narysuje Gosię, jak taki jest.
0: Tym bardziej, że Gosia napisała, krawiec, spoko, że rysujesz, chociaż ciężko to nazwać czymś dobrym. No właśnie dlatego cię nie narysuję. Za tą krytykę miażdżącą. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, wybitne. Dobra, to narysuję Gosię, proszę bardzo. Taka...
1: Nie rób tego, bo będziesz miał wroga. Mówię ci.
0: Tak?
1: No. Nie, spróbuj. Najpierw niech Gosia powie, czy jest blondynka, czy brunetka, czy. A nie, ona widać, czy wrzuca swoje te deepfake'i. Wiadomo, jak wygląda. No to spróbuj, spróbuj. Zobaczymy, czy ci wyjdzie.

0: Oi, oi. Oi, oi, que tá acontecendo? No carro da.
1: Imaha do nas rękom, słuchajcie, ręką do nas macha. Tutaj.
0: Nie, no,
1: Sorry.
0: bardzo. What the fuck? Co być? Dokładnie.
1: Macha do nas marszcie ręką. Tutaj nie wiem, czy to widać na ekranie. Ty, psycho, powiedz, bo ja właściwie nie wiem, czy to się dobrze ripuje. Czy Gosia macha ręką teraz?
0: Tu czarcia łapa wygląda, nie ręka. Ripuje się.
1: A, to dobrze. No, także nie wiem, czy można to nazwać czymś dobrym.
0: Nie, gości już podziękujemy. Pani gościu, nie chcemy, żeby pani tak wyglądała. Prawie popraw swoją technikę rysowania.
1: Myślę, że już nie ma co poprawiać.
0: No już nie ładnie. Bóg tak chciał. O, słyszałem zapalniczkę, też muszę zapalić.
1: Za dużo palę.
0: O, ja.
1: A co, nie stać mnie?
0: Nie stać się właśnie. Kurwa, kurwa. Nie, tragedia tego się. Weź, skasuj to i narysuj od nowa. Jeszcze warkocz? Masz Gosia warkocz?
1: Nie wiem, jak Gosia wygląda, więc muszę się zdać na intuicję, zgadywać.
0: Kurde, tyle deepfake'ów wrzucała na siebie samą, że powinieneś wiedzieć.
1: To zróbmy, musimy jakieś założenia mieć, na przykład, że Gosia jest bardzo taka przy kości.
0: Nie jest, no co ty. Bardziej taka anorektyczna. Anorektyczna jest. Tylko cycki ma duże. Żartuję. Żebyś tego sobie nie wziął na poważnie. O, cycka zaczął rysować. Już wiadomo. Seksista. Gosia jest bardzo ładna, jak aktorka taka, tylko nie pamiętam i. O, już nos taki, tak. Na pewno. A, to twarz jest. No, może. Coś takiego. What the fuck? Mi to bardziej z Becią by się skojarzyło.

0: Zrób jej jabłko tam. O, coś takiego, no. To prawie jak Gosia. Ten nos trochę mniejszy mógłby być, ale to w sumie coś w podobie.
1: Mniejszy nos mówisz, ale ciepło, tak? Dobra, to słuchaj, to jak jesteśmy blisko, to robimy błyskawiczną operację nosa w takim razie.
0: Cofnij nos i zrób taki malutki.
1: Malutki mówisz. Figlarny taki.
0: No taki figlarny.

0: No.
1: Bez przesady, taki jak wcześniej, tylko mniejszy.
0: No to...
1: O Jezu, co to ma być? Co ty starą mamę narysowałeś
0: Słuch stara, może taką ma urodę po prostu. I ruda jeszcze. Zrobimy.
1: Gosia, fajna by była karykatura, jakby była podobna przynajmniej do ciebie. Nie, nie jest. Ani trochę. Dlaczego jedno oko zamknięte, drugie otwarte?
0: Bo jest po MK Ultra.
1: Znowu murzynka jeszcze. Czekoladowa. Dobre, wiadomo, że wszystko żarty są przecież, nie?
0: Nie, no, jak żart.
1: To no poważnie. A usta na niebiesko zrób. Bo nikt nie miał nigdy w życiu jeszcze ust na niebiesko.

0: А, нет, а сейчас... То не, то не. Как, эй, пани гость, jaka ruda? To jest różowa, nie ruda. Ruda to jest całkiem inny kolor. Nie, ja bym tak pani gościa. Chociaż przypomina mi to jakąś panią chyba ze szkoły. Chociaż była ruda, no tak. A całkiem podobna. Nie wiem, czy mnie matematyki nie uczyła.
1: No dobra, to powoli będziemy się ewakuowali.
0: No.
1: Dziękuję tym, którzy zadzwonili przynajmniej dzisiaj.
0: Kto zadzwonił?
1: Może nie byli śmieszni, może nie byli ciekawi. Może.
0: Znaczy,
1: Ale byli, ale byli.
0: cicho, cicho. Może nie byli z tego uniwersum w ogóle, tylko tak się przyłączyli, żeby poczekać na inne uniwersum, które się zacznie o godzinie 24.
1: Może, może. To mnie nie warto słuchać.
2: Mat,
1: O.
2: 10 zł.
0: Ja ciebie lubię.
2: Jo, ciule.
1: Mat dobrze wycenił dzisiejszą audycję właśnie na 10 zł. Dziękuję, Macie. Myślę, że to cena adekwatna do poziomu audycji.
0: A to donate przyszedł jakiś?
1: Tak, 10 zł dostałem od Mata. Dziękuję bardzo.
0: Mat, powiedz, że to dla mnie jest, a nie dla Krawca.
1: To bardzo dużo pieniędzy. Te pieniądze mi się bardzo przydadzą.
0: Na chuj ci tyle pieniędzy.
1: O, coś się wymyśli.
0: Znowu sobie chleb kupisz.
1: Kupię sobie chleb i będę sobie jadł.
0: Zamiast piwa.
1: Jak dawno nie jadłem chleba. Nie no, aż tak źle nie jest w sumie. Trochę więcej się za pracę wziąłem, trochę pracuję i to mi dobrze robi chyba.
0: U mnie pracy są przyjęcia, jakbyś chciał.
1: Nie, dziękuję.
0: A, to już do Etama tam pracuję trochę.
1: Do Etama? A gdzie tam pracuję?
0: No w domu.
1: Jako gospoś.
0: Nie, no filmy robi, czy tam coś tam, jakieś projekty. Będziecie razem we dwóch sobie robić projekt. Dobra, kurwa, ja tak sobie żartuję. Jego, każdy pracuje jak to chce, nie? Ja też nie pracuję za bardzo. Tylko trochę udaję, ale wiesz. O, widzisz, tutaj Jan Diabeł drugi. O, już szkalowanie. Napisał. Nie ma donate'ów, to krawiec kończy. No. Już panu podziękujemy.
1: Nie, bo ja zmęczony jestem. O, ledwo co widzę na oczy. O, słabo mi się robi. O, jakiś donejcik mały może by coś pomógł, chociaż wątpię, ale może.
0: No ja jeszcze zasiłku nie wziąłem, to ci nie dam.
1: Ja dużo nie proszę. Z tysiaczek by styknął i byśmy sobie posiedzieli.
0: Tysiaczek, kurwa. Co ty jesteś? Gwiazda jak Enki? Że mu płacały, kurwa, po 500 zł?
1: Jestem gwiazdor. Jupiter internetowy. Nie, to się youtuber mówi, przepraszam. Nie, tak po prostu, no, nie każda audycja musi trwać do bladego świtu, jak to mawiają starożytni Rosjanie. A jak ci się podoba pomysł z rysowaniem na ekranie? Myślisz, że to tak raczej spoko, czy jakoś cię to nie ujęło?
0: Do mnie mówisz? Mhm. Nie, nie ujął mnie, tak ci szczerze powiem.
1: Rozumiem. No i spoko. Tak zbieram sobie opinię.
0: Nie, chociaż, wiesz, pokazać, co tam potrafisz narysować, to spoko, ale tak, żeby cały czas było coś rysowane.
1: Co potrafisz? Żeby tak pokazać, co potrafisz, to rozumiem. Bym widział, że coś potrafisz, a tak, jak sobie po prostu rysujesz, nie chcąc mi nic udowodnić, to ja się czuję zagubiony. Nie wiem, się śmiać z tego, czy...
0: Teraz ja mówię... Chciałeś pokazać swoją technikę, jak rysujesz, nie? Pokazać, jak to się robi. Spoko, na jedną audycję, na dwie. Okej, okay, ale tak, żeby cały czas rysować przy audycji i opowiadać o tym, co rysujesz, to ja wiem, czy to dobre.
1: Na,
0: Nie, bo
1: nawet,
0: trzeba by.
1: nawet jeśli to będzie tylko, nie wiem, jedna audycja na miesiąc taka, to i tak myślisz, że za dużo.
0: A nie, no to jedno na miesiąc to spoko.
1: Nie, bo
0: Tylko,
1: to
0: żeby
1: tak
0: nie opowiadać.
1: nawet mniej jest, więc nie wiem, w czym problem, bo tak, żeby tak cały czas to
0: Ale
1: tego. Nie,
0: już
1: no tak
0: teraz.
1: cały czas, ale też i gadam z ludźmi przecież tutaj, z wami. Wiesz, jakieś propozycje, coś, no to raz na jakiś czas. Ale dobra, spoko też, no spoko.
0: Nie, ej, kurde, żebyś tego nie wziął negatywnie. Ja mówię, że tak, raz na jakiś czas to spoko. Tak pokazać swoją technikę, bo nawet masz zajebistą. Tylko ta Gosia ci na końcu nie wyszła, niestety.
1: Ja tu nie pokazuję raczej żadnej techniki, wiesz? To jest najciekawsze, bo ja rysuję raz, że myszką.
0: No,
1: Dwa, no, nie wiem, to jest takie rysowanie, bazgrolenie bym to nazwał, bazgrolenie, bazgrolę sobie. Ale spoko, to taka bardziej, wiesz, ja dlatego się śmieję z twojej oceny trochę, bo ja to w innych kategoriach oceniam, jako bardziej zabawę, jakiś fan, żeby coś tu głupiego powymyślać, a ty mówisz, wiesz, o, technika tu pokazał, może nie pokazał, więc wiesz, trochę inne światy, nie? Wiesz, o co chodzi.
0: ale czekaj, bo nie dałeś mi dokończyć. Bo dla mnie to jest technika właśnie rysowania. Ja bym na przykład nie potrafił tak narysować jakiejś postaci, bo potrafiłbym patyczaki narysować. Okrągła gęba, dwa oczka, nosek i buźka i tyle.
1: No spoko. Ja się tu bardziej wygłupiam i bawię. No.
0: Ale też tak chwalić się, jaki to ja jestem grafik, bo potrafię rysować myszką. No dobra, niech ci będzie.
1: Dobra.
0: Czujesz się lepszy?
1: Co?
0: Czujesz się lepszy od nas, że nie potrafimy tak rysować?
1: Pewnie, że tak.
0: No jasne, ja też bym się czuł.
1: To jedyne, co mam lepszego od was, to, że umiem narysować coś.
0: No, a ja umiem śpiewać po prostu i tyle. Lepiej niż wy wszyscy.
1: Dobra, no to spaduwa. No, trzymaj się tam.
0: Nie
1: Hej.
0: spadł, jak tu jeszcze nie koniec
1: No,
0: programu jest.
1: spaduwa, no.
0: Już mnie wyganiasz? No zobacz, tu był
1: Tak,
0: Krzysztof.
1: tak. No, to nara,
0: Dobra.
1: nara, nara, nara, nara, nara.
0: No idę do Kloda zobaczyć, co tam się dzieje.
1: A paszą wąt do Kloda, no.

0: postprodukcji się zrobi, żeby nikt nie narzekał potem, bo tu pod moim adresem często jakieś narzekania idą. Może uda mi się właśnie włączyć. Czy widzisz już audycję?
1: Tak, właśnie okazało się, że link jest trochę inny, więc przekierowałam się.
0: Ale działa.
1: Ale działa, tak.
0: To najważniejsze. Dzisiaj próbnie, bo tak normalnie to właśnie z powodów niemieckich łączy nie puszczałem wideo, ale dzisiaj leci wideo, ale nie z tobą, tylko z Islandią. Jest sobie... Jest wideo drogi po prostu. Jedziemy sobie przez Islandię. Nie wiem, czy Zmora gdzieś tam się kręci. Zmora, jesteś dzieckiem, czy cię nie ma, czy cię wcięło?
2: Jestem z dzieckiem.
0: Jesteś dzieckiem, czyli chwilowo cię nie będzie. Czekasz na powrót matki.
2: Powiedzmy, że mogę tam 2-3 pytania szybko zadać. Ja spokojnie będę się budował w razie potrzeby.
0: Dobra, to Zmora, może zacznij ty, bo będziesz uciekał z dzieckiem, także na szybkęsa.
2: Właśnie lepiej zacznij ty.
0: Zacznij ja. No to właśnie, Islandia. Islandia... Teraz raczej wszyscy podróżujący są zainteresowani tą południowo-wschodnią Azją, jakieś Wietnam, Laos. Islandia ta upadła, chociaż to, słyszałem, był kierunek wycieczek ślubnych tych nowożeńców. Bardzo dużo moich znajomych tam wyjeżdżało. Ale dlaczego ciebie zaprosiłem? Bo nie chciałem takiego człowieka, który był tam na Islandii, nie wiem, żyje, pracuje, ale nie jest głęboko w temacie, bo wiem, że ty jesteś głęboko w temacie, w szczególności jeśli chodzi o islandzką sztukę. Niewiele ludzi się interesuje, a Islandia jest znana jako kraj przepięknych krajobrazów i tak dalej, ale Islandia jest krajem pod względem ludności niewielkim, ale bardzo bogatym sztuką. No, oni się zawsze chwalą, że na głowę mieszkańca mają najwięcej noblistów, chyba z literatury.
1: Czyli jednego.
0: Ale ich jest 400.
1: Mają tylko jednego noblistę z literatury, ale tak, pewnie chodziło ci o w ogóle liczbę wydawanych książek. To wtedy na jednego mieszkańca mają zdecydowanie bardzo dużo.
0: Tak, Islandia w ogóle... Tak, proszę.
2: Jeżeli na Islandii ktoś nie czyta książki, to prawdopodobnie ją pisze.
1: Tak, też w pewnym sensie. No.
0: I ja nawet kiedyś podjąłem próbę, bo mnie tak ja byłem członkiem Towarzystwa Polsko-Islandzkiego i tam z tej naszej biblioteki wypożyczyłem sobie kurs islandzkiego dla początkujących. Jak przejrzałem przypadki gramatyczne, jakie tam występują, to przerwałem szybko naukę tego języka. Nie wiem, czy ty się zajmowałaś nauką tego języka?
1: To znaczy, tak, biernie miałam z islandzkim do czynienia. Przez wiele lat, tylko że za każdym razem zaczynam od nowa, bo tak jak ty trochę się, tak powiem, zdemotywowałam, poznając arkana gramatyki islandzkiej. I szczerze mówiąc, za każdym razem stawiałam sobie za cel, że tym razem pójdę dalej niż poziom A1, A2, no ale do dzisiaj nie znam się wcale i tak naprawdę poza jakimiś podstawowymi frazesami nie jestem w stanie nic powiedzieć po islandzku, a nawet tego nie jestem w stanie powiedzieć tak w pełni poprawnie, więc ogólnie się używa islandzkiego i nawet się nikomu nie chwalę, że go się kiedykolwiek uczyłam jakoś specjalnie dużo.
0: Ale szwedzkim się posługujesz, czyli...
2: Jak już jesteśmy w temacie języka, pytanie. Jak to się... O, sorry. Mam pytanie, jak to jest z tym językiem islandzkim, że od tysięcy, w sumie od tysiąca lat jest blisko niezmieniony. Słyszałem, że uczniowie na Islandii do dnia dzisiejszego czytają i to ze zrozumieniem, to tak jak my w Polsce mamy problem chociażby, nie wiem, z jakimiś tam fraszkami czy z innymi tego typu utworami. Czytają go ze zrozumieniem, też ten język się bardzo nie zmienił, czy przez spowodowano. Nie
1: powodowało to. Od razu trzeba sprostować, że to jest faktycznie taka informacja, która raz gdzieś została zapisana i wszyscy ją powtarzają. To nie jest do końca tak, że ten język się nie zmienił, bo oni faktycznie, przynajmniej mi znany filolog islandzki powiedział, że ta relacja języka islandzkiego z Sak, czyli tego sprzed tysiąca lat, to jest bardziej jak relacja, nie wiem, język kochanowskiego do naszego. Czyli w pewnym sensie też ten język się zmienił i oni czytają te sagi, ponieważ mają bardzo fajnie po prostu wydane, jest takim obszernym komentarzem. No i racja, że nadal się je czyta, więc się je rozumie, ale to nie jest też tak, że po prostu tak znikąd człowiek zna ten język i tak sobie go łatwo czyta, bo musi być troszeczkę przygotowany. To takie to mistrza sak, które są bardzo popularne na Islandii, no to one faktycznie mają taki no, duży margines wyjaśnień.
0: Ale jest coś
2: Ale
0: tak.
2: to okazało się, że z mitów. No, miałem tu pytania o jakieś mity, które prawdopodobnie później padną. Okazało się, że jednak padło wcześniej niespodziewanie takie pytanie. No, ja natomiast miałem duży problem czytając Dziady, nie rozumiałem nic, pomimo tego, że to nie jest utwór, który ma 1000 lat.
1: Ale to może kwestia bardziej, ale co, językowo, tak? Wydaje mi się, że po
2: Tak,
1: prostu.
2: czy nie i tak dalej. Właśnie
1: Aha.
2: w ten sposób. Podobno Islandczycy bardzo pilnują tego, żeby ten język był czysty, nie wpuszczają na przykład.
1: No właśnie. To co prawda też troszeczkę się teraz zmienia, bo to jest taki kolejny trochę frazes, że Islandczycy mówią tak jak 1000 lat temu i tak pilnują tego języka. Faktycznie jest rada, która pilnuje, żeby nie było zbyt wielu zapożyczeń i kiedy powstaje jakieś nowe zjawisko, to raczej starają się wymyślić odpowiednik islandzki, taki, który jest albo który się odmienia po islandzku, czyli przez wszystkie przypadki, albo który jest jakimś takim złożeniem słów już występujących w islandzkim. Są wyjątki, które są zapożyczeniami i tych wyjątków jest całkiem sporo, ale prawda jest taka, że coraz nowsze pokolenia, one używają bardzo dużo anglicyzmów i często w ogóle słyszy się, że młodzież rozmawia do siebie takimi jakby cytatami z filmów, że jakby to całkiem nierzadkie zjawisko, że się stoi, nie wiem, w kolejce do kina i dzieciaki sobie gadają, nie wiem, jakimiś tekstami z przyjaciół. Więc to też nie do końca jest tak, że język islandzki jest super czysty i faktycznie nie ma tam żadnych zapożyczeń.
0: Bo wiem, że w ogóle ta cała rada to tak stara się wymyślać coś bardzo, bardzo odrębnego od używanych, tak jak na przykład komputer się nie nazywa komputer, tylko o ile pamiętam, tulwa, nie? Czyli liczenie, coś, liczenie, już nie pamiętam jak to było. Telefon to też jest Simi, nie? To nie jest telefon.
1: Komputer to jest na przykład takie złożenie słów wróżka i liczby, tak? Czyli jakby taka magia liczb w pewnym sensie, coś, co szybko liczy, tak? Między innymi.
0: I jeszcze było, ale pamiętam, że taki dobry przykład to był, gdzie ja to wyczytałem, nie pamiętam, ale jak wymyślili słowo na międzykontynentalny pocisk balistyczny, to było wielkie, ogniste, lecące coś, coś takiego.
1: Do tego nie znam, ale
0: No
1: no,
0: to
1: chyba
0: rzadko na co dzień
1: dobrze
0: się
1: pokazuje.
0: używa. Tak. Ja tu miałem drobne problemy niestety, ale wiesz co, to jest jakaś taka klątwa naszego radia, że jak już się pojawi ciekawy gość, to wtedy akurat musi być ten gorszy dzień, jeśli chodzi o działalność neta. A dzisiaj jeszcze w ogóle jestem nie na Macu, także wszystkich przepraszam, jak coś będzie rwało. W każdym razie tym razem nagrywam, także wrzucimy już w dobrej jakości na postprodukcji. Także, a dzisiaj to może być różnie, się nie zrażajcie. Dobra, byliśmy przy języku islandzkim i sagach. No, najsłynniejsza saga, z tego co pamiętam, to jest saga o Egilu. Tak?
1: Zależy, na pewno jeśli chodzi o, gdybyśmy patrzyli pod kątem, która saga ma swoje własne muzeum, to faktycznie saga o Egilu ma swoje własne centrum w Porkarnes. Ale jest wiele innych takich sag, które Islandczycy cytują często, albo do których się odwołują, na przykład saga o Njalu, może w ogóle najdłuższa, znana i według niektórych najpiękniejsza. Ale tak, o Egilu jak najbardziej też jest popularna.
0: A właśnie, jak to jest z tymi sagami? Bo ja będąc parę razy na Bałkanach, w Bośni, akurat mam dużo znajomych w Bośni, to oni mają właśnie bardzo dużo pieśni o dawnych ich bohaterach, tam wojach i tak dalej. No i ich impreza wygląda tak, że sobie siadają tam w knajpie, zabierają ze sobą orkiestrę. To jest ciekawe, właśnie w Bośni się zabiera orkiestrę ze sobą. No i całą noc te właśnie historie z dawnej Bośni, te pieśni śpiewają. A jak jest z sagami islandzkimi? Czy oni jakoś właśnie w ramach swoich spotkań rodzinnych, nie wiem, przy ognisku opowiadają, bo to raczej się nie śpiewa, ale czy to tak żyje w tej kulturze masowej tam, te sagi?
1: To znaczy, Kiedyś tak było i na przykład w ogóle zanim jeszcze pojawiła się telewizja, radio, czyli wcale nie tak niedawno, spędzało się te ciemne zimowe wieczory właśnie na opowiadaniu różnych sag. To się nazywało Kvöldvaka i chodziło o to, żeby właśnie no, zająć ten czas opowieściami. Ale dzisiaj na pewno powszechne jest to, że czyta się sagi w radiu. Więc może nie do końca opowiada się je na spotkaniach rodzinnych, ale na pewno się można mieć z nimi taki kontakt prawie codzienny, bo poprzez tę audycję. On na pewno czyta się je w szkole, ale rozumiem, że chodzi o takie właśnie prywatne. No, to nie są też takie pieśni, które się śpiewa. Jak już w ogóle Islandczycy śpiewają, to raczej jakieś pewnie pieśni no, religijne, protestanckie. Ale czy opowiadają sobie sagi? No, ja się nigdy z tym nie spotkałam. Może w niektórych rodzinach tak, ale nie jest to jakieś popularne zjawisko.
0: Dobra. Dowracając właśnie do. Chyba sam siebie słyszę. Zmora, czy ja ciągle sam siebie słyszę u ciebie? Tak mi się zdawało.
2: No nie, niemożliwe, mam zmutowany mikrofon.
0: No to dziwne, tak wydawało, że sam siebie słyszę. Dobra, bo sagi jest to jakaś tam zamierzchła przeszłość. A Islandia właśnie tą przeszłość i ten świat taki magiczny miesza ze sobą. Z tego co słyszałem, to nawet drogi na Islandii się planuje, żeby nie zakłócać spokoju jakimś tam elfom, trollom żyjących na jakichś wzgórzach i czasem się buduje drogi właśnie, żeby nie przez miejsca, gdzie żyją trolle, żeby ich obudzić. Czy ta magia na tej Islandii wśród tych ludzi nadal istnieje? O, podejrzewam, że w sztuce na pewno, ale słyszałem, że w życiu codziennym także te mitologiczne postacie istnieją, jakby równoległe życie. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
1: No oczywiście, że istnieją. Oczywiście, że istnieją. One nawet teraz nam tutaj przeszkadzają w streamingu, więc
0: A nie, to niemieckie, to
1: nie, no tak
0: niemieckie.
1: poważnie to tak poważnie to ja zawsze interpretuję to tak i ostatnio zaczęłam się coraz częściej spotykać z potwierdzeniem mojej jakiejś hipotezy, że dla Islandczyków te elfy czy trolle to jakby oczywiście to nie jest tak, że oni wierzą tak dokładnie w jakieś małe stworzonka i nie chcą ich denerwować, bo boją się ich gniewu. Znaczy, oczywiście są osoby, które to widzą w ten sposób i jak najbardziej na Islandii są media, które twierdzą, że rozmawiają z elfami właśnie a propos tych dróg. Są tacy jakby, nie wiem jak to nazwać, rzecznicy elfów, którzy opowiadają się właśnie w takich kwestiach w ich imieniu. Ale wydaje mi się, że większość Islandczyków, jak tak się ich o to zapyta, to oni nie powiedzą, że w 100% nie wierzą w istnienie elfów, ale też nie powiedzą, że w 100% wierzą, że one są. I według mnie to jest bardziej taka, jak to nazwać, te elfy to jest bardziej taka personifikacja przyrody dla nich. Czyli jakby oni pewnych rzeczy nie robią, żeby po prostu okazać szacunek dla tej przyrody. No i myślę, że na Islandii jest to dosyć oczywiste, bo jeśli nie elfy i nie trolle, no to sama przyroda im płata figle. I jak nie wulkan, to powódź lodowcowa, to trzęsienie ziemi. Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dosyć takie logiczne, że ten lęk przed naturą u nich jest. No, u takiego dość nowoczesnego społeczeństwa wciąż jednak gdzieś no, chociażby te mityczne drogi nie powstają, chociaż to też jest znowu taka informacja, która często się pojawia w mediach, a prawda jest taka, że też to był tam jeden kamień, jeden raz. To nie jest też do końca, że każda droga musi być konsultowana z elfami, przynajmniej nie do tego stopnia.
0: No u nas to się
2: A
0: z
2: jak to
0: tym.
2: się stało, że...
0: Nie, dobra, Zmora. Idź, dobra, idź.
2: Jak? Chrystianizacja Islandii miała miejsce gdzieś około 1000 lat temu z powodu nacisków króla Norwegii. No jak to się stało, że przez cały ten czas te wierzenia ludowe nie zostały wyplewione, wyczerpione, tak jak to ma miejsce z wierzeniami słowiańskimi w Polsce?
1: No, w prosty sposób, bo Islandczycy przyjęli chrześcijaństwo demokratycznie, podjęli na wiecu, na Þingvellir, taką można nazwać to demokratyczną decyzję, to oczywiście też jest duże ogólnienie, bo to nie do końca było tak, że wszyscy się mogli wypowiedzieć. To nie była taka w pełni demokracja, że każdy miał głos, ale mimo wszystko to nie było narzucone z góry. Znaczy, tak jak powiedziałeś, to był taki rodzaj trochę szantażu. bo norweski król Islandczyków, którzy przypłynęli do Norwegii, wziął w niewolę i tak jakby postawił ultimatum, że albo Islandczycy w końcu przyjmą chrześcijaństwo, albo on tam ich już nie zwróci. Więc oni stwierdzili właśnie na tym wietru, że no dobre, no to słuchajcie, to teraz musimy podjąć decyzję. I była taka, jest taka słynna przemowa jednego właśnie z takich mędrców, który wykładał różne za i przeciw. I w końcu jak zagłosowali, żeby przyjąć chrześcijaństwo, to bardzo ważne było to, żeby przyjąć je przy jednoczesnym takim jakby pozwoleniu na praktykowanie dawnych zwyczajów. Więc to trochę śmieszne, że oni z jednej strony zgodzili się na nową wiarę, ale jednocześnie mogli, i to jest ciekawe, bo oni jakby mogli, ale tylko w ukryciu. Czyli niejawnie można było nadal składać tam ofiary swoim dawnym bogom. Tam oczywiście w trochę inny sposób niż wcześniej, ale to sprawiło, że nie było takiej w Europie niszczono wszystkie posągi, czy w ogóle.
2: Dokładnie, ogniem i mieczem chrystianizowano.
1: No właśnie, tylko tam to przebiegało o wiele bardziej pokojowo, więc też ci Islandczycy, no wówczas Wikingowie, oni tak trochę jedną nogą byli właśnie już w chrześcijaństwie i tam już wielbili sobie jednego Boga, ale jak trzeba było wypłynąć na morze i nie wiem, bali się, że sztorm zniszczy wyprawę, no to wtedy modlili się do Tora. Więc, że tak powiem, co im pasowało, to tak się modlili. I chyba tak już zostało w pewnym sensie też, że ponieważ jest to wyspa i też pewne wpływy zagraniczne zawsze są troszeczkę mniejsze niż na kontynencie, to tak naprawdę nawet i przy luteranizmie nikt jakoś specjalnie nie walczył z tymi przekonaniami i to się stało takim bardziej wierzeniem ludowym dzisiaj. Więc oczywiście nadal są poganie, nawet neopoganie. Jest taka grupka Ausatru, która buduje teraz swoją świątynię. Gdzieś tam to nadal istnieje.
2: A to właśnie w całej Europie z katolickim zwierzeniem, z przekazaniem boskim. To właśnie, to też tak jak mówiłeś, nie było do końca jednak tak dobrowolne i do

0: Więc jakby dobra, po prostu nikt naprawdę nie wyciągał konsekwencji z tego, że czczono innych bogów. Znaczy, są różne takie, nawet w sagach też pokazane sytuacje tego konfliktu, że właśnie jeden, bardzo często jest przemiana bohatera z poganina na już chrześcijanina, ale bardzo często są też te wątki, które się właśnie, tak jak już wspominałam, mieszają, czyli ktoś tam jest jednym, właśnie niby, no właściwie to wie, że w kogo mu pasuje po prostu.
1: Halo,
2: Błażej.
1: halo. Nie, sorry,
2: Dzięki
1: bo
2: głos.
1: ja tu byłem zajęty, wiecie czym, po prostu maksymalnym zubożeniem.
2: A, w porządku, dobra, to jeszcze zadam jedno pytanie. Jak
1: Zadaj, bo ja tu
2: ta przemiana w takim razie jest przedstawiana? Czy tego bohatera, czy to jest przedstawiane na zasadzie, nie wiem, powstania upadłego Herosa, że to jest, czy ten moment przejścia z paganizmu do chrześcijaństwa, tak?
0: Nie,
2: Jakoś tak to
0: znaczy,
2: powiedzmy.
0: to zależy od historii. To też jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony te sagi mają pewien taki wzór, trochę jak, nie wiem, Żywoty Świętych, że trzymają się pewnego schematu, tak? Że zawsze musi tam nastąpić jakiś początek, rozwój bohatera, ale prawda jest taka, że one mimo wszystko są bardzo takie też, te postaci są dosyć indywidualne. Znaczy, oczywiście mają pewne cechy, które się powtarzają każdego dzielnego wikinga, ale z drugiej strony to przejście do chrześcijaństwa nie musi być takie oczywiste. I raczej w ogóle w sagach nie możemy się spodziewać jakichś wielkich fajerwerków. To są pisane takie bardzo prostym językiem i tak bardzo kawa na ławę historie. Więc tam nie ma tak, że nagle, nie wiem, tak, ktoś doznał olśnienia, spadł z konia i po prostu nagle stwierdził, że będzie wierzył w jedynego Boga. Tylko właśnie, nie wiem, ktoś jeździł często do Norwegii. W tej Norwegii ludzie mówili o jakimś innym Bogu. Nasłuchał się o tym Bogu. Stwierdził, że może w sumie to może być ciekawe. Albo właśnie ktoś został w jakiś sposób zaangażowany. Albo ktoś

0: jest tak, że ci, co spisywali te sagi, właściwie nawet mity niektóre, to oni już byli chrześcijanami, więc oni widzieli świat inaczej i tych bogów też widzieli inaczej. Ale to też jest ciekawe, że na przykład, nie wiem, Odyn powiesił się na drzewie, czyli kojarzy się z ukrzyżowaniem. Albo, nie wiem, Thor ma taki młot, który w wielu przedstawieniach wygląda jak krzyż i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym sensie to właśnie współistnienie dwóch religii jest widoczne nawet właśnie w sztuce. I my widzimy, że ten artysta być może też był trochę taki niepewny właściwie, co on dokładnie ma przedstawić.
1: Też w temacie sztuki w sumie ostatnie pytanie. Sorry, Boże, nie daję ci dojść do głosu.
2: Nie, bo ja czekaj, dwie sekundki, czekajcie, wiecie co, ja muszę ten... Muszę niestety na sekundę zresetować streama, nie? Bo się okazało, że coś jednak chyba...
1: Znaczy co, my jesteśmy online, to?
2: Nie, jesteśmy i nie jesteśmy. I to jest właśnie pytanie. Ale udało mi się ustabilizować tego streama, bo zradykalnie zmniejszyłem jakość. Znaczy, no, na wideo nie nadajemy, także jakoś to nam nie tego. No i jest, z tego, co widzę, to jest w miarę stabilnie. Dobra. Dobra, zresetowałem to. Będziemy to i tak wrzucać na postprodukcji, także jak się zrobią 2-3 filmy, to w danym momencie nie robi. No nie, naprawdę, ja jeśli chodzi o to, to mam jakieś sklątwa, bo ze Zmorą tydzień temu nadawaliśmy i nie było żadnych problemów z połączeniem. 2 tygodnie też nic, 3 tygodnie nic, 4 tygodnie temu jak mieliśmy...
1: To jest jakaś klątwa gościa zawsze z gościem.
2: Tak, jak mieliśmy z Mongolii.
0: To są te elfy, tak, to elfy.
2: Dlatego wrzuciłem, no, ale gość poprzedni był z Mongolii, także...
1: To jakieś trolle.
2: Nie wiem.
1: Ale to ty jesteś w Niemczech, więc trolle cię doprawią.
2: Naziści. Niemieckie. Naziści za płotem.
1: Na ziole.
2: Dobra, miejmy... Nieważne, nagrywam, także...
1: Mosu spłynęli.
2: Nagrywam, także nie ma problemu.
1: Jesteśmy czy nie jesteśmy? Nie
2: jesteśmy.
1: O wierność od wzorowania...
0: To pytanie tu, póki nas jeszcze nie zerwało, żeby osoba zadająca pytanie nie czuła się poszkodowana. Mogę czy nie mogę?
2: Proszę, jest, na razie przesyła.
0: Sorry, że tak się wcinam. Jest pytanie, czy to prawda, że w Islandii dzień trwa prawie pół roku? W ogóle bardzo filozoficznie zadane pytanie, ale rozumiem, że chodzi o to, czy przez jakby pół roku ciemno. Pewnie o to chodziło. No i w pewnym sensie tak, ale to tylko w momencie równonocy, tak? Czyli jeżeli jest dosyć krótki dzień na Islandii, ale on się z każdym dniem wydłuża, tak jak w Polsce, no tylko, że ta różnica jest o wiele większa, bo faktycznie latem do mniej więcej sierpnia to te noce potrafią być jasne, tylko to też nie jest taki dzień, jak my kojarzymy, nie wiem, tak? Taki w pełni jest bardziej takie widok, jakbyśmy mieli taki wielogodzinny, nie wiem, świt albo prawo. No a przez drugą połowę roku jest fakt, bo naprawdę najcieplej jest tylko pewnie w grudniu. A potem przez stycznia te dni się wydaje faktycznie, ja byłam w grudniu tam chyba w drugiej połowie stycznia ostatnio, no to tak naprawdę to były już takie momenty w ciągu dnia, że się widziało światło dzienne. Więc to nie jest tak jak, nie wiem, takie jak ty, że tego światła w ogóle nie ma. Islandia nam się wydaje, że jest bardzo daleko na północy, ale tak naprawdę tylko taki wałek Islandii, taka mała wysepka, Grimsey należąca do Islandii, to ona gdzieś tam w połowie przez nią przychodzi
1: A jaki wpływ na życie ludzi ma ten cykl dnia i noc polarny? Na zdrowie, na gospodarkę? Jak zmienia się funkcjonowanie w trakcie wraz z porą roku? Jak to wygląda?
0: Ja tego doświadczyłam krótko, więc też mogę tylko powiedzieć, jak to wygląda u innych i w różnych przekazach, czy w jakichś reportażach, książkach. No na pewno najgorzej jest się przyzwyczaić, czy jak ktoś przyjeżdża, to najgorszy jest ten pierwszy rok. A już z każdym kolejnym jest łatwiej, bo w pewnym sensie ciało już gdzieś tam wpada w ten rytm. No na pewno trzeba suplementować witaminę D, bo inaczej nie da się funkcjonować bez słońca. Na pewno też trzeba po prostu, nie wiem, korzystać z tego słońca, ile się da latem, bo.

0: Islandczycy faktycznie tak mają. Oni w ogóle, jak wychodzi słońce wczesną, nie wiem, wiosną, nawet jakby było, nie wiem, wciąż jakieś 9 stopni, to oni już są po prostu jak na wakacjach. Niektórzy to się już nawet zaczynają opalać. Bo dla nich to jest po prostu być może jedyny słoneczny dzień w tym miesiącu, więc trzeba skorzystać. Więc latem to też jest śmieszne. Wszyscy chodzą jeszcze w kurtkach z zimowych, no bo w sumie dla nas turystów to tam jest za zimno i tam nigdy nie będzie tak ciepło, jak u nas jest latem. A już Islandczycy w shortach i japonkach sobie leżą w ogródkach i się opalają. Więc na pewno ten brak słońca, światła słonecznego jest widoczny i się odbija w ich życiu. Ale to też nie jest do końca tak, że to jest kraj samobójców i ludzi chorujących na depresję. No bo wiadomo, że tak powiem, niektórzy mają problem z tym, że jest ciemno, ale sobie właśnie radzą w taki sposób.
1: Słyszę sam siebie. Bardzo ciekawy paradoks jest z tym związany, że te kraje położone pod, na północ, bardziej pod kołem biegunowym, typu Finlandia, Islandia, pomimo tego, że mają największy współczynnik samobójców, to równocześnie należą do najszczęśliwszych narodów na Ziemi.
0: Tak, aczkolwiek to jest w ogóle, to też jest ciekawe, jak się bada tę szczęśliwość, bo ja kiedyś się spotkałam z taką tezą, że taka Dania jest najszczęśliwsza, no bo to zależy, jak się zadaje pytanie, bo jeżeli zadaje się Duńczykowi pytanie, czy jesteś szczęśliwy, to wiadomo, że on odpowie tak. W sensie, na przykład Skandynawowie za bardzo nie narzekają, nie tak jak my. Ale
1: Polacy też powinni w sumie bardzo wysoko robić, bo zawsze w sumie u nas jest wszystko okej, okay, jak się ktoś ciebie zapyta, co u ciebie. Stara bida, wszystko w porządku.
0: A, no tak, aczkolwiek tam są już później inne parametry. Wiadomo, że jak się zaczyna sprawdzać, nie wiem właśnie, jak wygląda sytuacja, no w ogóle to są państwa opiekuńcze, to raz, więc ci obywatele czują się zaopiekowani, czują się, że niewiele im brakuje, więc oni nie mają też tak realnie pewnie powodów do narzekania, gdyby to porównać z innymi krajami. To są też tego świadomi. No, więc jakby oczywiście ten dobrobyt to też jest tylko dla części społeczeństwa. No, na Islandii też są biedni ludzie, tego się nie mówi, ale oni istnieją i niekoniecznie są to imigranci. Ale fakt, to jest też bardziej taka kulturowa kwestia, że po prostu ludzie na północy, którzy są przyzwyczajeni no, chociażby do tych, do tych trudnych naturalnych warunków, to oni też mniej narzekają, są bardziej tacy hardzi, tak? I też mniej rzeczy im przeszkadza, może dlatego są tacy szczęśliwi, przynajmniej wydają się szczęśliwsi od nas.
1: Mniej rzeczy ich zaskakuje, prawda?
0: Na przykład.
2: Państwo opiekuńcze, właśnie, to by się zaraz przypomniał pewien cytat z islandzkiego filmu. To może przejdziemy do islandzkiej kinematografii, bo w ogóle to jest bardzo ciekawy wątek na Islandii. No jak co do ilości ludności czyni się bardzo dużo filmów i akurat ten cytat to był z Reykjaviku 101, to chyba taki najbardziej znany film islandzki. Przepraszam. Ja też jestem taki troszeczkę podziębiony, ale nie korona, spokojnie. Chociaż tutaj u nas jest dużo. Reykjavik 101, a właściwie ja przed obejrzeniem tego filmu przeczytałem książkę, która też chyba to jest jedna z takich bardziej znanych książek islandzkich, ale z islandzkich filmów to chyba taki najbardziej mi zapadł w pamięć film, który się nazywał Zimny deszcz i to był film o takim Japończyku, który wybrał się do Islandii, no to taka trochę baśniowa opowieść.
0: Zimne światło.
2: Zimny deszcz to chyba był. Był.
0: Ale tak, Japończyk, który trafia na Islandię, aha.
2: Hirata się nazywał. Już nie pamiętam, jak był jego ten. Ja już nie pamiętam, jaki był reżyser. Czy nie był Fridriksson bodajże. Ten chyba najsłynniejszy islandzki reżyser. Ale właśnie, przejdźmy może właśnie do islandzkiego kina, bo ono jest, jeśli chodzi o ilość filmów kręconych na ilość obywateli, jest to naprawdę bardzo, bardzo duży odsetek w porównaniu do innych krajów.
0: Tak. Tak sobie jeszcze sprawdzam ten film. Mi się wydaje, że to naprawdę było Zimne światło, ale tak, znaczy na pewno jeszcze kiedyś to takie najważniejsze nazwisko to był właśnie Fridriksson. On zrobił większość takich kultowych filmów z lat powiedzmy jeszcze 90. Tam jeden z najbardziej chyba, no najwyżej cenionych to były Dzieci natury, które były nawet nominowane do Oscara. No ale dzisiaj jest taki właściwie renesans tego kina islandzkiego, bo bo też ta liczba filmów, które są dystrybuowane do polskich kin, właściwie co sezon mamy przynajmniej ze dwa tytuły islandzkie w kinach, przynajmniej tych, no, nie multiplexach. Więc myślę, że dzisiaj polski widz bardzo dobrze zna kino islandzkie, nie musi też sięgać po te mniej dostępne, chociaż też bardzo ciekawe do w ogóle poznawania wyspy tytuły. Więc dzisiaj myślę, że już, no nie wiem, chociażby Kormarkur jest takim nazwiskiem numer jeden, czy inne młodsze, czy inni młodsi twórcy, ale zdecydowanie ta liczba filmów na mieszkańca jest duża. Festiwali filmowych, które się organizuje na Islandii, też jest mnóstwo. Nawet niedługo się zaczyna festiwal chyba kina feministycznego, coś takiego. Mnie zawsze śmieszy tylko jedno, że tak naprawdę jak się ogląda te filmy islandzkie, to ma się wrażenie, że na Islandii jest pięciu aktorów na krzyż, bo oni zawsze się pojawiają, ci same, te same twarze zawsze. Więc może mają dużo filmów i są w stanie je szybko robić, ale ja podziwiam tych aktorów, że oni nadają, że oni są w stanie brać udział w tylu produkcjach naraz.
2: No, w ogóle. A islandzki.
1: Ja znam raptem dwóch, Lemarkisa i Björnsonsona, czy jak to tam się czyta tego, co grał.
2: A nie, czekaj, jeszcze islandzki aktor, to przecież islandzki Strongman, który występował w słynnym
1: to
2: serialu.
1: Wymieniłem.
2: Aha, dobra, bo ja tak wiesz. Ja ich po nazwisku, ja znam bardziej po twarzach.
1: Aktor. Znaczy aktor w sumie taki złapanki trochę jak w sumie, nie wiem, jak Schwarzenegger na początku swojej kariery.
2: No ale on chyba nie w ogóle nie kontynuuje swojej kariery aktorskiej. Nie?
1: Kontynuuje, jak najbardziej kontynuuje. Oprócz tego, że wystąpił w Grze o Tron, to teraz w jakiejś kolejnej części Kickboxera czy w części ma wystąpić. Tylko nie wiem, czy ma grać jakiegoś drugoplanowego typka, czy złego charaktera, tego to już nie wiem.
2: Ja to się gdzieś właśnie w kinie islandzkim zatrzymałem, chociaż nie. Ostatnio nawet udało mi się obejrzeć niestety samemu, bo no ja mam ten problem rodzinny, że musi być film z napisami po angielsku albo po angielsku, bo inaczej to no musi być jakiś język, że my oboje rozumiemy. Ale to już tak sobie sam kiedyś wieczorem, jak tam rodzina poszła spać. Już nie pamiętam, jak się ten film nazywał. Jak zaprosił taki, miał wytwórnię ryb i już tam chyba umierał i zaprosił całą rodzinę, się spotkała. Jak się ten film nazywał? Może coś. To właśnie jeden z ostatnich filmów islandzkich.
0: Vulkan może? Vulkan?
2: Nie. Aha. Jakoś inaczej się nazywał. Że się cała właśnie rodzina z Islandii zjechała do tej wytwórni ryb i to na koniec się tam spaliła ta wytwórnia, ale tam było dużo konfliktów. W ogóle ja bardzo lubię kino skandynawskie, a kino islandzkie w szczególności. Ono ma taki właśnie ten, jeśli się dzieje na Islandii, ma taki bardzo specyficzny klimat, klimat tej wyspy. Bo jak już wspominaliśmy, to w ogóle Islandia nie jest jakimś takim bardzo zimnym krajem, nie? Islandia ma podobno taką samą pogodę i latem, i zimą. To się tam nie za dużo różni.
0: To znaczy, ja bym bardziej powiedziała tak, ta różnica jest i to nawet w ciągu jednego dnia można wszystkie cztery pory roku spotkać. Szczególnie jak się jedzie na przykład z Reykjaviku do Akureyri, to ja sama doświadczyłam, że po prostu nagle z wiosennego Reykjaviku pojawiłam się w totalnie zimowym Akureyri i to jest kwestia tam raptem ilu, tam 4 godzin drogi. To jest jedna rzecz, ale mi się wydaje, że właśnie też to takie teraz taki obraz tej Islandii jako skutej lodem, to jest coś, co się jeszcze w filmach, szczególnie takich kryminałach, cały czas pojawia. Całkiem niedawno znowu pojawiło się przynajmniej kilka nowych seriali takich kryminalnych, typu, nie wiem, Valhalla Murders albo kolejna część W pułapce. I tam cały czas ta Islandia to jest taka właśnie jakaś po prostu koniec świata, wszystko pod śniegiem, dwóch policjantów, którzy tam ledwo sobie radzą. No, Islandia może tak wyglądać faktycznie na prowincji, ale też bez przesady, tak? To jest tylko taki trochę PR, żeby właśnie pokazać, że na tej dalekiej północy to non-stop morderstwa, a tak naprawdę to pewnie liczba zabójstw to w ogóle jest najniższa w całej Europie.
2: No w ogóle Islandia jest takim bardzo zamkniętym społeczeństwem, nie znaczy zamkniętym, w sensie to są w większości małe wioski, no bo tam dużych miast to są bodajże dwa, nie? Jest właśnie jak...
0: jedno w sumie.
2: Nie no, jest jeszcze właśnie to Akureyri, która ma uniwersytet nawet swój, nie?
0: Znaczy no to uniwersytetów jest sporo na wyspie, ale tak patrząc na jakby Według europejskich standardów to nawet Reykjavik jest małym miastem. W sensie sami Islandczycy tak mówią, że w ogóle oni nie mają dużych miast u siebie.
2: No jest jeszcze jeden taki kraj w Europie, czy nie w Europie. Jest jeszcze Grenlandia, której stolica ma jakieś tam 30 tysięcy, także Reykjavik w porównaniu z Grenlandią. Chociaż ja jeszcze kiedyś to właśnie ściągałem gościa z Wysp Owczych, to wiem, że na Wyspach Owczych to, bo to bardzo podobne języki ogólnie są, to chyba ci sami wikingowie tam dopłynęli, to dla mieszkańców Wysp Owczych to Islandia to jest taki wielki świat. To wyemigrować do Reykjaviku to już jest naprawdę coś. A Reykjavik z tego co wiem to jest jakiś taki, taka raczej na europejskie warunki bardzo zapadła prowincja.
0: Czy to też się zmieniło na pewno w ostatnich latach, bo też od tak mniej więcej 2010, no to tam bardzo dużo poszło, no właściwie wszystko się zmieniło ze względu też na turystów i to też trzeba było dostosować warunki przede wszystkim stolicy do tych wszystkich no, wymagających turystów. No ale no znowu to mimo wszystko jakby ktoś, jak ktoś jest z dużego miasta i przyjeżdża na Islandię, to z jednej strony się zachwyca, że fajnie, to jest takie właśnie małe, zamknięte społeczeństwo, wszyscy się znają, to jest takie fajne, a z drugiej strony wystarczy tam pobyć pewnie za 2 tygodnie i już się człowiek zaczyna nudzić, jeżeli ma większe wyobrażenia co do tego, no bo prędzej czy później naprawdę zna się wszystkich swoich sąsiadów i trudno się nawet schować w takim miejscu, bo wszyscy cię znają.
2: No podobno jak Islandczycy się spotykają, to pierwsze co robią, to wyszukują sobie wspólnych przodków, czy nie są jedną rodziną.
0: No, tam... no na pewno na tak, jeżeli spotykają się w celach matrymonialnych, to muszą sprawdzić, czy nie są spokrewnieni, żeby problemów nie było później.
2: Bo tam cała populacja pochodzi od paru tam rodzin wikingów, którzy przybyli na tą Islandię. Dawno, dawno temu. Jak on się nazywał, ten odkrywca Islandii? Bo już zapomniałem, czyżby to nie był Erik Rudobrody?
0: Znaczy on akurat odkrył... Erik Rudobrody to był ten, co odkrył Grenlandię, potem jego syn odkrył Amerykę. A jeśli chodzi o tych wszystkich, właściwie nie wiem nawet czy odkrywców, czy osiedleńców, tak się mówi? Tych, co zasiedlili Islandię, to tam jest cała lista, no tak... Kilka takich nazwisk, które są może najbardziej kluczowe. Co mam?
1: Kolonizatorów może.
0: O właśnie.
2: Osadników.
0: Osadników. Ale ja bym się nie zgodziła do końca z tym, że oni... Znaczy, owszem...
1: Jako kolonia chyba postrzegana przez większość czasu.
0: A to tak, to zdecydowanie, że była kolonią, więc... Znaczy ja bardziej... Najpierw była oczywiście no, wolnym krajem, ale jeszcze a propos tych takiego jakby etnicznego, nazwijmy to, homogenizmu Islandii, to w pewnym sensie jasne, że to byli Norwegowie, którzy przypłynęli, bo uciekali przed królem i chcieli mieć niezależność. No ale jak oni uciekali, no to często brali sobie po drodze na przykład, nie wiem, Irlandki, czy tam z Shetland dziewczyny, więc to już jest pierwszy jakby nowe źródło krwi. No a w międzyczasie to też pojawiały się tam osoby z innych, wiadomo, krajów. Taki ostatni większy boom to było wtedy, kiedy stacjonowali w Keflaviku amerykańscy żołnierze. I nawet się mówi otwarcie o tym, że wielu ojców jakby wysyłało swoje córki do nich, żeby prowadzić świeżą krew do rodzin. To jest oczywiście trochę taki temat tabu, ale no... Prawda jest...
2: Zmora, masz... Nielubieni. Masz mówić do mikrofonu, przyszło takie. Bo ciągle mówisz nie do mikrofonu. O właśnie. No,
1: mam go już praktycznie w buzi.
2: Teraz jest lepiej.
1: Jak to jest z tymi Amerykanami? Oni na początku byli bardzo nielubieni, zresztą tak samo jak Brytyjczycy. To był okres II wojny światowej, warto dodać.
0: No to Brytyjczyków nie lubili przez wojny dehorszowe, ale to jest inna bajka. To jest skomplikowane, bo to jest trochę tak, znaczy tak mi się wydaje, że można to interpretować w ten sposób. No jesteśmy jakąś po prostu wysepką na środku oceanu i ktoś sobie nas traktuje jako taką bazę wypadową, no bo po prostu nie dało się przelecieć nad oceanem na raz. Trzeba było się zatrzymać, zatankować, odpocząć i dopiero drugi raz do Europy.
1: No tak, ale to z drugiej strony to też była wojna o tą bazę wypadową, taka podchody tak. Z Niemcami, tak? Bo gdyby nie Anglicy, Amerykanie, no to wkroczyliby tam Niemcy i mieliby z kolei doskonałą bazę wypadową do ataków w drugą stronę.
2: No bo nie zapominajmy, że...
1: Grubszymi niciami sprawa była szyta.
2: Bo nie zapominajmy, że Islandia wtedy nie była krajem, tylko była częścią Danii, a tak. Dania tam po 2 dniach się poddała.
1: Wkrótce uzyskała niepodległość, bo Dania nie była w stanie sprostać sprawom administracyjnym wyspy, tak?
0: Tak, to też prawda, że jeszcze podczas wojny Islandia stała się republiką. Ja myślę, że kwestie te takie w ogóle tej bazy, to oczywiście, że na początku... Love-hate relationship, tak to można nazwać. Bo z jednej strony, tak jak już mówiłam, to była fajna okazja, że wreszcie pojawiła się w ogóle jakaś nowa krew. Już nawet nie mówię tylko w takim sensie, żeby teraz te Islandki rodziły wreszcie dzieci, no, niezwiązane tak mocno ze swoją rodziną, ale... Ale też, no, jednak ci Amerykanie przywieźli w ogóle, no, zupełnie inny świat. W sensie, nie wiem, pokazali Islandczykom telewizor, pokazali różne jakieś takie w ogóle kwestie kulturowe, nie wiem, to widać bardzo dobrze w literaturze, szczególnie teraz niedawno wyszła taka trylogia Reykjavicka tak zwana, są trzy powieści Einara Karasona właśnie o tym, jak wyglądał Reykjavik w latach 50. Jak ci mieszkańcy byli zachłyśnięci kulturą amerykańską. To w ogóle jest temat, który pojawia się też i w kinie, już wspomnieliśmy kilka filmów, ale jest dużo takich mniej znanych. No nawet w tym 101 Reykjavik mamy też taki, nie, przepraszam, może w 101 Reykjavik już mniej, są późniejsze czasy, ale tak czy siak to, że nie wiem, że wtedy są osoby zachłyśnięte Coca-Colą, czy nie wiem, Elvisem i tak dalej, i tak dalej.
2: O właśnie, Coca-Cola, to jest bardzo ciekawy temat. Czemu...
1: Jeszcze chciałbym kontynuować temat Amerykanów i tego, w sumie tu nie powiedziałaś nic z tego, co by można było powiedzieć, że nie przytoczyłaś żadnego konkretu, z jakiego powiedzmy Amerykanie byli nielubieni i nie bez powodu są chyba tematem tabu. Ja dotarłem do informacji, że po prostu represjonowali dość mocno Islandczyków. Tam potrafiły z ich rąk, a Islandczycy potrafili być zabijani z powodu na przykład niezatrzymania się na jakąś kontrolę i tak dalej. Więc jako przybysze w pokoju, którzy uratowali Islandię przed najazdem nazistów, to wcale się jakoś tam nie wykazali specjalnym miłosierdziem. Może to dlatego jest właśnie temat tabu.
0: To znaczy, to ciekawe, bo nawet o tym ja nie słyszałam, więc może faktycznie się o tym mniej pisze. Zazwyczaj, jeśli był jakiś taki negatywny element, ja też przyznam, że może akurat ta część historii Islandii mnie mniej interesuje, ale na pewno kojarzę też z różnych nawet takich wspomnień moich koleżanek Islandek, które opowiadały, co wiedziały od swoich babć, że no przede wszystkim ci chłopcy, ci żołnierze, którzy z jednej strony niestety też gwałcili Islandki, no a z drugiej strony właśnie te Islandki miały być rzekomo wypychane do nich. Z trzeciej strony, no właśnie, to też była jakaś nowość, taka ciekawa historia. Babcia jednej z moich znajomych znalazła kiedyś na ziemi balonika. No i zaczęła, znaczy myślała, że to jest balonik, chciała go dmuchnąć, ale okazało się oczywiście, że to nie był balonik, tylko prezerwatywa. No bo nie było przecież takich rzeczy na Islandii, więc ona nie miała prawa wiedzieć, co to jest.
1: Więc,
0: no podobno próbowała, no niestety, ale tak, czyli widzimy, że takie bardziej kulturowe nowości. Co do takich konkretnych złych, no to właśnie, szczerze mówiąc nie wiedziałam o tym, więc też dzięki za tę informację.
1: No fajnie, że możemy się czegoś od siebie nauczyć.
2: Ale czy to Coca-Coli właśnie, bo z Coca-Colą to z tego co wiem, to jest ciekawa historia, bo są takie dwa produkty kultowe na Islandii. Jedno to jest Coca-Cola, a drugie z Polską związane Prince Polo. Z tego co wiem. Zresztą jak ktoś ciekawy, to jeszcze do niedawna na Prince Polo, co się kupowało w Polsce, ten skład był napisany po polsku, po angielsku i po islandzku. No, a Coca-Cola podobno była dlatego, że na Islandii to dzisiaj jest prohibicja, nie? Mniejsza, ale kiedyś była prawdziwa prohibicja i tam każdy pędził bimber. Ale ten bimber był tak kiepskiej jakości, że dało się to tylko wypić z Coca-Colą. No, a potem to już ta prohibicja zeszła, ale Coca-Cola została, pomimo że bimber już nie ma. Tak słyszałem. Czy to prawda?
0: Tak, i z Prince Polo też jest taka historia, że... Islandczycy chcieli jakoś masowo eksportować swojego dorsza, przepraszam. I chodziło o to, żeby po prostu, żeby to miało jakoś tam legalne podłoże w kontaktach handlowych z Europą, to trzeba było jakby coś przywozić w zamian. No i wymyślili, i tam były jakieś konkretne przepisy, że to nie mogło być właśnie, że to nie mogą być towary luksusowe, więc udało się właśnie jakoś dogadać, że to będą wafelki, że jakby zapisało się, że to są wafelki, że nawet nie czekoladowe. I tak jakby zaczęła się współpraca z Prince Polo, że oni po prostu jakby tę samą ilość jakby no kilogramowo za te ryby odsyłali do Islandii wafelków. No i faktycznie one się stały tak popularne na Islandii, że wszyscy je jedli i nadal jedzą. I to jest taki, to nawet jak się zmieniły opakowania czy kształt tych wafelków, to Islandczycy masowo protestowali, były w ogóle artykuły w gazetach, że w ogóle skandal. No Coca-Cola tak. Ja też myślę, że ta Coca-Cola i Prince Polo to są takie dwa produkty, które też Halldór Laxness, czyli ten jedyny noblista islandzki, on otwarcie właśnie mówił o tym, że to są takie dwa dobra narodowe. No i paradoksalne, żadne z nich nie pochodzi z Islandii.
2: A właśnie, Laxness w ogóle to jest też ciekawa sprawa. To jest noblista, który zmienił, chyba miał islandzkie nazwisko kiedyś, czyli właściwie brak tego nazwiska, ale przyjął duńskie.
0: To znaczy nie do końca duńskie, bo on się nazywał faktycznie po islandzku Gudjonsson, czyli miał ten typowe patronymiczne nazwisko, ale Laxness to jest po prostu jego pseudonim artystyczny, który przyjął z farmy, na której się wychowywał.
2: Aczkolwiek...
0: Nazwa sama się kojarzy faktycznie duńsko, no bo znaczy akurat tutaj to laks, łosoś, to jest w sumie takie panskandynawskie słowo, więc tutaj nie wiem, czy chodziło głównie o to, żeby on brzmiał bardziej duńsko. Nie znałam takiej...
2: Słyszałem, że Islandczycy mu to właśnie zarzucali, że odrzucił tą typową tradycję posiadania, to nie są nazwiska, to jest tak jak jest w Rosji odczestwo, nie? Czyli po ojcu. Mm-hmm. Zarzucali mu to, że odrzucił to, a to były czasy, kiedy właśnie te nastroje antyduńskie były dosyć silne, że to odrzucił i przyjął na modłę zachodnioeuropejską, w szczególności duńską, prawdziwe nazwisko. Czyli coś takiego. Nie wiem, to tak słyszałem.
0: Znaczy, nie? Znaczy faktycznie to ma sens, w sensie to było dosyć popularne, żeby... Znaczy, to jest trochę tak, jak jadą polscy aktorzy do Hollywood i zmieniają sobie nazwiska na takie, które się łatwiej da wypowiedzieć, nie? To wydaje mi się, że to też trochę o to chodziło, że on po pierwsze bardzo dużo podróżował za granicę i był i w USA, i tam w Kanadzie, i w ogóle no, dużo jeździł po Europie. Więc może nawet to nazwisko ułatwiało mu też takie kwestie formalne, że on nie musiał nikomu tam dyktować, jak się pisze to Gudjonsson i też z jakimś dziwnym tam ty, którego nie ma w większości przecież języków. To może dlatego, to wiadomo, że wszystko można uznać za antypatriotyczne. Akurat te nastroje takie najbardziej patriotyczne to już w tym czasie były trochę już przycichłe. Ale nie wiem, no jakby wiadomo, czepiać się można wszystkiego, więc czemu by nie jego nazwiska? Jego na pewno dumni, wiem.
2: No bo w tych narodach takich właśnie, tych starowikingowskich, jak na Wyspach Owczych czy Islandii jednak te... No Islandii chyba mniej, bo oni się wybili jednak na niepodległość, ale na Wyspach Owczych na przykład jest to bardzo... Te takie nastroje antyduńskie i patriotyczne są bardzo rozpowszechnione.
0: Wyspy Owcze nadal nie są, znaczy nie są w pełni niezależne od Danii, więc to na pewno jest, też mają inny powód. Ja też myślę, że to się mocno zmieniło, bo też wydawałoby się właśnie z tych wszystkich dawnych relacji, że Islandczycy to po prostu traktują Danię jako największego wroga i to była największa trauma, że oni przez tyle lat należeli do Królestwa Danii. Że jak się naprawdę wczytać w historię, to oni tak naprawdę po pierwsze ani nie byli jakoś bardzo przez Duńczyków aż tak kontrolowani. Mieli swobodę używania języka, mogli sobie właściwie robić większość rzeczy tak jak chcieli. Później weszli w unię personalną w 1918 roku, to jeszcze mieli więcej swobody. No i w końcu, tak jak już wspomniano, w pewnym sensie jakby tak naprawdę założenia Unii Personalnej były takie, że jak tam za parę lat nic się nie zmieni, no to w sumie doprowadzi to do pełnej niepodległości, niezależności. No i faktycznie tak wyszło, że to się zbiegło z wielką II wojną światową. Duńczycy nie za bardzo mieli jak się tym zająć i już po prostu padło, że Islandia będzie niezależna. Ale jak teraz, czasem nawet ja rzucam takie hasło u siebie na utule-tule, że tam ci źli Duńczycy, no to wiele osób mówi, że szczerze mówiąc, to wcale Islandczycy nie traktują Duńczyków jako tych złych, bo nadal Kopenhaga to jest takie miasto, do którego się wyjeżdża na studia, tak jak kiedyś. Nadal to jest taki pierwszy przystanek w sumie w Europie, chociaż to też się zmieniło, bo teraz można podróżować wszędzie i chyba prędzej Islandczycy poleci do Nowego Jorku, niż przyleci do Europy.
1: Jest pytanie, czy
2: Właśnie.
1: znałeś naszego radiowego Maharadży,
2: Czekaj,
1: który
2: to
1: jest przyzwyczajony
2: za sekundę, za sekundę. Tylko jedno małe obwieszczenie. Można dzwonić, także jak chcecie zadawać pytania, prosimy na antenę, można dzwonić. Wtedy zadawajcie. Dobra, mów Zmora. Halo, Zmora.
1: No już. Tak jak mówiłem, pytanie od Maharadży naszego radiowego, który przyzwyczajony już jest do tego, że posiada wiele partnerek. I zadaję pytanie odwrotne. Czy jest prawdą to, że kobiety na Islandii posiadają dzieci z wieloma mężczyznami?
0: Jako kobieta czuję się w jakiś sposób już zobligowana do tego, żeby powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe pytanie, bo nie do końca też rozumiem, o co chodzi. Czy to ma od razu implikować, że Islandki się puszczają, mówiąc brzydko? Chodzi o to, że po prostu na Islandii...
1: Chodzi o kulturę, tak samo jak nikt nie mówi o szejku, że się puszcza, bo ma 13 żon, po prostu go stać na to.
0: Nie, to na pewno, nie, no to jakby patrząc z tej strony, to w ogóle nie o to chodzi. Ja bym bardziej powiedziała w ogóle inaczej, że w krajach nordyckich, a więc również w Skandynawii, nie ma też problemu już dzisiaj z tym, żeby wziąć rozwód, żeby zacząć nową rodzinę. Więc może pod tym względem kobieta może mieć wiele dzieci z wieloma mężczyznami, no bo ona po prostu jak tam statystycznie Islandka bierze ślub bardzo wcześnie i po paru latach już się rozwodzi, więc ma kolejnego partnera, z którym ma kolejne dzieci. Tworzą się takie rodziny właśnie no wielo, nie wiem jak to nazwać, wątkowe. No to tu się mogę zgodzić, że może być tak, że kobieta może na przykład, nie wiem, mieć troje dzieci, każdą z innym mężczyzną, bo po prostu miała trzech mężów, tak? To tak mogę odpowiedzieć i myślę, że będzie dyplomatyczne.
1: No, czyli w sumie tak jak w większości krajach europejskich zdarzają się takie przypadki, ale to nie jest reguła i raczej jakieś odstępstwo wynikające z przypadku i losów życiowych, prawda?
0: Znaczy, ale na pewno chyba właśnie ten odsetek rozwodów i tego powtórnego za mąż pójścia jest wyższy i właśnie też takie dosyć liberalne podejście do tego, żeby wziąć rozwód, tak? Bo jeszcze w wielu krajach europejskich to jednak jest podyktowane, nie wiem, no tym, że wstyd, że nie wypada, a tutaj nie ma w ogóle takiego problemu.
1: Po prostu usprawiedliwiając tutaj Maharadża, to myślę, że chodziło mu o to, że po prostu szuka kolejnej partnerki, gdyż przelewają mu się, nadmiar pieniędzy mu się przelewa, nie ma co z tym robić.
2: Takich mamy różnych dziwnych słuchaczy. Ja chciałem, kurczę, w ogóle Islandia jest, jeśli chodzi o tę kwestię stosunków damsko-męskich, bardzo liberalna, z tego przynajmniej co słyszałem. No i przynajmniej z tego, co możemy zobaczyć w islandzkiej kinematografii. Jak ty to postrzegasz?
0: Czy nie wiem, co dokładnie masz na myśli, że jest liberalna, no bo na pewno jeśli chodzi o życie erotyczne i kwestie podrywania siebie, to nie ma jakiegoś tam przekazania, że to mężczyzna musi podejść do kobiety, bo dziewczyna równie dobrze może podejść.
2: To może ja się sprecyzuję, bo z jednej strony Islandia jest to kraj protestancki, protestanci raczej są uznawani za purytan, i takich bardziej konserwatywnych ludzi, a z drugiej strony to taką słyszałem opinię o Islandii, że jak w innych częściach Europy zapraszając na kawę dziewczynę nie zawsze oznacza to, że skończy się w łóżku, to na Islandii się pije kawę już po.
0: To kolejny jakiś tam rodzaj oczywiście pewnie stereotypu, bo na pewno jeśli chodzi o takie kulturową różnicę, to jest takie, że nie ma owijania w bawełnę, nie trzeba się za bardzo tam jakoś, że tak powiem, bawić, zanim się przejdzie do konkretów, bo jeżeli obie strony wiedzą, czego chcą, to od razu to robią, no bo po co się tam będą, tak jakby... Islandczycy w ogóle wiele rzeczy robią bardzo powoli i się ślimaczą i odkładają na później, ale w wielu kwestiach są bardzo dosyć konkretne. To na pewno.
1: Dowolność osobista jest
0: związana z seksualnością. Z drugiej strony kobiety, można to też znowu zostawić ze statystykami, że na Islandii jest stosunkowo dużo gwałtów, tak? No ale to też zależy...
1: No właśnie od tego moje pytanie zmierza. Mhm. Czy ta wolność osobista jest tak samo daleko posunięta, że na przykład, aby doszło do seksu, jest potrzebna obopólna zgoda na piśmie, tak jak to ma miejsce chyba w Szwecji w tej chwili?
2: Oj, to chyba musimy o Szwecję.
0: Znaczy na piśmie nie, to wiadomo... Dobra, teraz to jest temat bardzo taki nośny, ale nie, chodzi po prostu o jedną prostą rzecz, że tak jak w wielu krajach jak Polska, wielu rzeczy się nie zgłasza, bo kobiety się wstydzą albo się boją. Tak na Islandii czy w ogóle w Skandynawii, w krajach nordyckich, bardzo często kobieta idzie na komisariat, jeśli po prostu doświadczy molestowania albo nawet jakiejś werbalnej obrazy, więc to dlatego ta statystyka jest wysoka. To nie znaczy, że właśnie, nie wiem, cała Islandia jest po prostu pełna gwałcicieli i zwyrodnialców, tylko inaczej się te statystyki po prostu prezentują.
2: No to podobnie jest w Szwecji.
0: Dokładnie, dokładnie to. I to niedawno była o tym, chyba tam, nie wiem, Trump wyciągnął ten temat, czy jakiś polski polityk, ale dokładnie o to chodzi, że to nie jest, jakby nie liczy się samych przypadków, tylko zgłoszenia i dlatego ta statystyka wygląda inaczej.
2: No właśnie o tą zgłaszalność chodzi. Bo ty też studiowałeś w Szwecji, z tego co widziałem. I to nawet na alma mater mojej cioci drogiej. No ale z tego co widziałem, to moja ciocia przeszła na emeryturę, zanim zaczęłaś tam studiować. Także nie mogłyście się poznać. Ale w ogóle to ciekawa historia. Moja ciocia na Wydziale Swedystyki była dziekanem chyba nawet. No, Polka uczyła Szwedów szwedzkiego, to taki ciekawy. No, a jak już jesteśmy przy Polakach. Kiedy ostatni raz byłaś na Islandii i czy ta ilość Polaków jest tam tak bardzo widoczna? Bo z tego co wiem, to są największą mniejszością na Islandii, ale ta największa mniejszość jest dosyć dużym odsetkiem w ogóle w stosunku do populacji Islandii, która jest bardzo mała.
0: No jasne, te statystyki cały czas się zmieniają tam. Jeszcze niedawno, pamiętam, to było jakieś chyba 7% Polaków. W ogóle większość moich drogich przyjaciół z Islandii to są Polacy, którzy tam mieszkają od wielu lat, więc też po prostu no, czują się Islandczykami. No, są często nawet już formalnie, mają obywatelstwo, znają islandzki. Więc ta Polonia jest bardzo liczna. No i to jest Polonia jak wszędzie, ona jest bardzo podzielona, tak? Są osoby, które są już bardzo mocno zintegrowane ze społeczeństwem jakby no autochtonów, czyli znają język, uczą się, pracują i po prostu chcą być częścią tego społeczeństwa zazwyczaj na stałe. No jest też bardzo dużo osób, które przyjeżdżają na chwilę, a zostają na długo, ale wciąż są przekonane, że zostają tylko na chwilę, więc nie uczą się języka, nie próbują w ogóle zawierać znajomości z Islandczykami, tworzą jakiś taki trochę getta. I to jest w ogóle bardzo jakoś taki... To jest trudny temat, bo po pierwsze nie chciałabym się wypowiadać, nie jestem reprezentantką tej Polonii islandzkiej, ale wiem, że po prostu... Też dużo się o tym często pisze, tak trochę przeinaczając kwestię, tak? Czyli albo się sprowadza wszystkich Polaków na Islandii do takich no, imigrantów ekonomicznych. Dokładnie, dokładnie. Więc ja akurat mam to szczęście, że poznałam większość osób takich naprawdę już tam, tak powiem, ostudzonych właśnie mieszkających na Islandii od lat. Może dlatego po prostu ich poznałam, bo szukałam też takich osób, tak? Ale... To na pewno jest widoczna Polonia, o tak myślę, że mogę podsumować. To jest bardzo widoczna mniejszość.
1: A czy te polskie enklawy nie powstają z tego powodu, że po prostu Islandczycy są kulturowo mało otwarci? Są nietolerancyjni dla emigrantów? W ogóle jakie mają podejście do emigracji?
0: A to też jest bardzo ciekawy problem, bo on się zmienia. To znaczy najpierw Islandczycy byli bardzo otwarci na nowości, na gości, no bo to było coś nowego, fajnego i takie egzotyczne. Potem oczywiście to też... Ta sinusoida zmienia się też z liczbą turystów. Na pewno Islandczycy z jednej strony są wdzięczni Polakom, tak się mówi, ogólnie po kryzysie, bo też w pewnym sensie ta w ogóle obecność Polaków trochę pozwoliła gdzieś tam zahamować.
1: Dołożyliśmy się do tej składki ratującej dla Islandii.
0: Tak, ale też właśnie to, że ci Polacy zostali i też jakby no, chcieli gdzieś tam nadal pracować. Ale z drugiej strony tak, no Islandczycy też się zmieniają, Islandczycy podróżują, Islandczycy uczą się języków, zawsze znali dobrze angielski, ale oczywiście są tacy, którzy na prywatnych grupach na Facebooku wypytują najgorsze rzeczy o imigrantach i teraz też ten populizm, który jest wszędzie, ujawnia jak wielu jest takich wręcz neonazistów. Ostatnio był taki film, nie przepraszam, nawet nie film, właśnie ta wspomniana w Pułapce, tam też ten problem takiej właśnie jakiejś grupy neonazistów, którzy chcą się pozbyć wszystkich imigrantów, jest pokazane. No oczywiście to jest jakaś tam tylko część społeczeństwa, bo wielu Islandczyków tak naprawdę zna się dobrze z Polakami. Oni ich właściwie, no co, jeżeli mieszkają obok albo pracują z Polakami, to też zmieniają swoje podejście do nich. Kiedyś się mówiło jeszcze o Polakach, że nie wiem, kradną, tak? I się mówiło, że odkąd Polacy są na Islandii, to Islandczycy zaczęli wreszcie zamykać domy albo wyjmować kluczyki ze stacyjki w samochodzie, bo jakoś dziwnym trafem razem z Polakami zaczęły te samochody znikać.
2: Czekaj, bo tu pytanie z czatu, nie wiem, czy kontrolujesz czat.
1: No mam... chodzi?
2: Da, bo Zenon musi.
1: No nie wiem, ja nie zrozumiałem pytania.
2: Nie, Zenon musi, bo a, dobra, nieważne, nie będę tu na antenie. Było pytanie na temat tego, bo rozmawialiśmy, że jest duża zgłaszalność tych gwałtów właśnie i na Islandii, i w Szwecji. Czy jest taka sama duża zgłaszalność wśród mężczyzn, którzy czują się molestowani? No bo wiadomo, w Polsce to jak się mężczyzna zgłosi na policję i powie, że mnie molestują, to powiedzą, ha, ha, ha, ty jesteś baba, a nie facet.
1: W ogóle takie feministyczne tematy to bardzo triggerują Zenona, więc to wcale
0: no
1: nie jest
0: właśnie
1: takie...
0: Widzę. Ja w ogóle zauważyłam, że im więcej się mówi o kobietach, to zawsze musi iść na odwrót. Ale dobra, znowu, dobra, właściwie nie mam na ten temat wiedzy, bo się nie interesowałam, przepraszam, mężczyznami, sama jestem kobietą, więc się interesowałam sytuacją kobiet na Islandii. Takie statystyki czytałam, pisałam o tym wielokrotnie u ciebie, jakby ktoś chciał, to sobie może pisać na autoletutę o kobietach właśnie. Myślę, że jedno mogę powiedzieć, bo to akurat faktycznie widać w społeczeństwie islandzkim. Nie będzie to odpowiedź dokładnie na pytanie, ale może pomoże zrozumieć tę, jakby to zjawisko. To nie jest tak, że jak kobiety stały się silne i nabrały odwagi, żeby zgłaszać pewne rzeczy, to faceci właśnie poszli w odstawkę, tylko w sumie jest po prostu bardziej równo dla obu stron, tak?
1: Czyli... Bo ja się nie zgodzę, ale za chwilę wyjdę.
0: Aha, dobra. Znaczy, chodzi mi po prostu o to, że przynajmniej w takich kwestiach partnerskich w związkach, to ja wiem z prywatnych moich jakichś rozmów z dziewczynami, z Islandkami czy Polkami, które są z Islandczykami w związkach, to właściwie nie ma takiego problemu, że to jest typowo żeńskie, to jest typowo męskie i że jak facet to musi przekręcić wiertarką, a jak baba to musi coś tam. To nie. To nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, no więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
1: No to teraz moje 5 groszy. Na Islandii, Islandia 10 razy z rzędu wygrała w jakimś tam międzynarodowym konkursie na najbardziej równouprawnione państwo na świecie. No jak to wygląda? Jak może taki kraj wygrać, kiedy na przykład mężczyźni średnio dziennie, 2 godziny dziennie pracują dłużej niż kobiety? No to już jest dla mnie jakiś przejaw dyskryminacji jednak, albo równiejszego traktowania kobiet. 2, na uczelniach wyższych stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 1:2, jest dwukrotnie więcej kobiet. I na przykład w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone, gdzie prowadzona jest polityka równouprawnienia, czy to narodowościowego, czy płciowego, to mniejszości dostają dodatkowe punkty tylko po to, aby było ich więcej. Jak to wygląda na Islandii? Jak to jest rozwiązane? Dlaczego ten kraj wygrywa w takich konkursach, pierwsze miejsce zajmuje?
0: To znaczy tak, po pierwsze odnieść się do godzin wypracowanych, to ja to mogę zbić innym argumentem, bo jeżeli statystycznie kobiety idą na urlop macierzyński, no to wiadomo, że pracują mniej, a że mężczyźni w takim sensie te punkty i to równouprawnienie jest widoczne na Islandii, bo mężczyznom jakby wprowadzono obowiązkowy teraz urlop tacierzyński, tylko oni niekoniecznie go jeszcze wykorzystują. To jedno a propos pracy. A propos, co tam było to drugie? Z uczelniami. No, nie wiem, jak się takie statystyki bada pod względem w ogóle tego, ile jest kobiet, a ile jest mężczyzn w ogóle urodzonych, ale mi się wydaje, że w Polsce też jest więcej kobiet na uczelniach. I nie wiem, czy to wynika z tego, że mężczyznom ktoś zakazuje studiować, tylko może po prostu mężczyźni podejmują inne decyzje. No, szczerze mówiąc, to są takie trochę dla mnie statystyki, no nie do końca chyba sprawiedliwe, no bo nie wiem do bardzo, czy faktycznie tak powinniśmy je rozumieć.
2: Dobra,
1: być może to był Instytut Danych z dupy, nie wiem do końca, ale...
2: Skręciliśmy.
1: Nie wiem, dlaczego miałbym nie ufać, tak? No, to jest w sumie dosyć powszechne zjawisko. Myślę, że w Polsce również jest przewaga kobiet nad mężczyznami na uczelniach.
0: No ale czy to właśnie znaczy, że mężczyźni są dyskryminowani? Nie, może po prostu tak...
1: No nie, ale 1 do 2 to już jednak jest dosyć duży stosunek, dosyć duża różnica. No a jeżeli chodzi twój argument o liczbę urodzeń, to myślę, że na Islandii, kraju, który nie był jednak dotknięty wojnami, ten stosunek urodzeń jest bardzo zbliżony do siebie i raczej wynosi 1 do 1. To nie jest Rosja, gdzie po II wojnie światowej było 18 milionów więcej kobiet niż mężczyzn. I ta różnica do dzisiaj się nie zatarła.
0: Chciałabym bardzo brnąć w ten temat, bo po pierwsze nie mam danych, nie chciałabym ich teraz z głowy wymyślać. Po drugie, nie do końca też wiem, do czego prowadzi ten...
2: Nie,
0: ten
2: właśnie, właśnie chciałbym nie skręcać gdzieś tam w te rejony, bo... Dzisiaj jest Islandia. No Islandia jest krajem skandynawskim.
1: Sorry, że jeszcze to kończę.
0: Bardzo będąc precyzyjnym, jest krajem nordyckim, nie skandynawskim.
2: No nie skandynawskim, nie półwysep jest nordyckim, aczkolwiek dzielą kulturę. No i dzielą system polityczny, bo jednak to są kraje bardzo socjalne. No i wiadomo, ten wątek zawsze wyjdzie gdzieś tam, nie? Aczkolwiek no, Islandia jest trochę na uboczu, ale właśnie chciałem wrócić do tego, jak Islandia powstawała, bo Islandia to jest bardzo długi organizm państwowy, bardzo dawny organizm państwowy. No i ich parlament islandzki jest to najdłużej funkcjonujący parlament na świecie, także Islandia w ogóle u zarania swoich dziejów był to kraj demokratyczny i to chyba poza demokracją ateńską jest to najstarsza demokracja świata, a na pewno najdłużej funkcjonująca nieprzerwanie. Bo mówiłaś o Thingvellir, czyli tam, gdzie się spotykały te klany, rada tych klanów, tak? Bo ogólnie Thing funkcjonuje w każdym kraju nordyckim. Jest Althing w Norwegii, nie, czy to na Islandii jest Althing, to się Althing nazywa, tak? Ich parlament.
0: Tak, Althing to jest teraz obecnie parlament po prostu.
2: W Norwegii to się bodajże, nie, w Szwecji jest, jak się w Szwecji nazywa, bo... Wiesz, ja nie, jak to z moim przygotowaniem, nie?
0: Riksdag?
2: Riksdag to jest, pochodzi też od Tingu, nie? Tak samo w Niemczech jest Bundesrat, a Rat też pochodzi od Dagu. Jest Bundestag, czyli też od tego zgromadzenia pochodzi, a w Norwegii jest to też Ting jakiś tam. Bo w ogóle Islandia powstała jako właśnie kraj wygnańców z Norwegii, przynajmniej tego, co czytałem w wydawnictwach Niezapomnianego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, bo tak się moje zgłębianie wiedzy o tym kraju zaczęło, to jeszcze przed internetem, kiedy mi tam przysyłali co miesiąc czy po dwa takie, mieli bardzo ładne wydawnictwa, to wyglądało naprawdę jak na ksero robione, ale tu świętej pamięci prezes Michałek bardzo, no nie miał funduszy, ale naprawdę merytorycznie te wydawnictwa były bardzo dobre. No i tam właśnie chyba była jedno wydawnictwo, się nazywa jedna książka Historia odkrycia Islandii i tam była właśnie historia tego, jak wikingowie właśnie, którzy się skłócili z królem wtedy Norwegii, przybyli na Islandię po to, żeby być wolnymi ludźmi z dala od feudalizmu norweskiego. No ty jako historyk sztuki powinnaś to... No powiedz więcej, bo ja tu nie chcę się produkować, bo moja wiedza na ten temat na pewno jest o wiele mniejsza niż twoja.
0: Dobra, ale czy jakby mam opowiedzieć jeszcze raz o samym osiedleniu, tak?
2: Nie, no skąd się w ogóle Islandczycy wzięli?
1: A może zaczniemy jeszcze od mitu o powstaniu Islandii, bo to w sumie może dobry początek by był, dobry wstęp do czegoś takiego.
0: Ojej! Nie wiem, na ile planujecie tę audycję, ale żebyś tu nie zamknął.
2: Nie, my pracujemy wszyscy, także rano ja muszę być w biurze. Nie będzie tak długo.
0: Co to znaczy mit założycielski Islandii? W sensie, nie, jakby, tak jak już wspominałam, jest prawdą historyczną, a przynajmniej tak się zakłada, że wikingowie, znaczy właściwie Norwegowie, oczywiście wtedy jeszcze nie było Norwegii, no ale ci z Norwegii dzisiejszej, którzy byli... No właśnie, bo mowa była o Tingach, to może zacznijmy od tego, że kiedyś w ogóle w Skandynawii, jeszcze właśnie w Skandynawii, czyli w tej, no geograficznie na Półwyspie Skandynawskim, istniały sobie różne grupy, tak jak kiedyś w Polsce różne, nazwijmy to, plemiona i każdy miał swojego władcę. One tam się organizowały właśnie w takie mniejsze podgrupy i wszystko było dobrze do momentu, kiedy pojawił się jeden władca, który stwierdził sobie, tak jak kiedyś Mieszko w Polsce, tak właśnie w Norwegii był Harald, który stwierdził, że on sobie wszystko ich podrządkuje. No i po prostu ci, którym się to nie podobało, stwierdzili, że wyprowadzą się, poszukają innego lądu. Część z nich już wiedziała, że Islandia istnieje, bo tak jak już była mowa, tę Islandię ogólnie odkrywano na wiele sposobów. Znaczy wikingowie z reguły dużo pływali i tak czy siak znali się świetnie na tym, co ich otacza. Za bardzo nie mieli powodów, żeby pływać aż tak daleko na północ, bo wiedzieli, że to co najciekawsze się dzieje na północy. No ale siłą rzeczy tam właśnie coraz się dalej zabierali. Ci Norwegowie, którzy dopłynęli pierwsi do Islandii, to nawet nie byli i tak pierwsi osadnicy, bo na Islandii wtedy już mieszkali mnisi irlandzcy. Więc oni tam się też w jakiś sposób ciekawy znaleźli. Szukali po prostu jakiejś totalnej pustyni. Ci tak zwani papar zostali niestety przegnani przez tych naszych Norwegów. I od tego momentu stało się to właśnie takie miejsce, gdzie zaczęli się masowo przeprowadzać ci, którym się w Norwegii nie podobało. No i właściwie w dużym skrócie tak to wyglądało, tak? To jest potem kwestia już tego masowego masowej przeprowadzki, zbierania po drodze kobiet i osadnictwa. Koniec, kropka. Myślę, że tak to można zawęzić. Nie wiem, co jeszcze chcielibyście usłyszeć.
2: No ale właśnie, jak Islandczycy utworzyli swoje państwo, w ogóle geneza nazwy Islandia, może to jest też ciekawe, bo są dwa takie kraje, Islandia i Grenlandia, które mają zupełnie nazwy nieprzystające
3: do trochę, co?
2: Dokładnie. I z tego, co czytałem, właśnie wikingowie te nazwy wymyślili dlatego, że mieli jakiś tam cel w tym. Islandia, ta nazwa została wymyślona dlatego, że ci wikingowie, którzy się osiedlili na tej Islandii, nie za bardzo chcieli, żeby ktoś tam jeszcze przybywał, ich szukał, bo w końcu oni uciekali z Norwegii i nie chcieli, żeby ktoś tam ich szukał. Nazwali to Islandia, żeby właśnie zniechęcić kraj lodu. A znowu Grenlandia, to właśnie Erik Ludobrody, który tam przybył, pomimo, że zastał ten kraj taki nie do końca fajny do zasiedlania, to chciał jakoś zachęcić ludzi, żeby tam przybywali inni wikingowie, dlatego nazwał to Grenlandią, czyli zielonym krajem.
0: No i tak, i w gruncie rzeczy przedstawiłeś dokładnie jakby taką najbardziej popularną wersję wydarzeń. Tak się mówi i faktycznie w sagach na pewno możemy znaleźć dowód na to, że tak w takiej kolejności odkrywano te lądy. Z tymi nazwami no też tak naprawdę twierdzi się, że faktycznie Islandia kiedyś była bardziej lodowa, a Grenlandia bardziej zielona, bo po prostu klimat się zmienił, ale też niektórzy badacze uważają, że faktycznie chodziło o to, żeby zachęcić tych wikingów do zasiedlenia się właśnie, do zasiedlenia Grenlandii. Więc
2: O właśnie, jako że mam już... Wreszcie mam swój internet, bo to już mówiłem wam, na czym polegał problem na samym początku. Po prostu nie zauważyłem, że mi się laptop podłączył do sąsiada i był bardzo tragiczny transfer. Teraz już to działa. Nie, no mówię, przesiadłem się tydzień temu na tego Lenovo, bo mam problemy z Maciem i to już wszystko siadło wtedy. No ale teraz śmiga, także wrzuciłem, możecie sobie pooglądać właśnie wideo z samochodu, który jedzie przez Islandię i zobaczyć, że ten kraj praktycznie jest zielony. To chyba było kręcone jednak jesienią, bo jest tak...
3: Islandia w ogóle ma bardzo łagodny klimat, pomimo tego, że jest dosyć blisko koła podbiegunowego. Wyczytałem, że średnia temperatura w styczniu, która jest w sumie stosunkowo najchłodniejszym miesiącem w roku, to jest minus 0,4 stopnia Celsjusza, a dla porównania w Polsce w 2017 roku w Warszawie było minus 3,4 stopnia Celsjusza, więc wychodziłoby na to, że zimy na Islandii są dużo łagodniejsze. Czy lata też są dużo łagodniejsze?
0: Tak, ale to wynika...
3: Czy w ogóle
0: to
3: są lata?
0: Są lata, znaczy tak, na pewno ta amplituda temperatur jest mniejsza, ale to, że zima jest łagodniejsza, to wynika po prostu z Golfstromu. Ten prąd ciepły ociepla wybrzeże. Znaczy tutaj też warto powiedzieć, że chodzi o temperaturę Reykjaviku. Słucham?
3: ten pierścień ognia, na którym jest Islandia ułożona, dzięki któremu ma dostęp do tych wszystkich dobrodziejstw związanych z geotermią i tak dalej, czy to też może ma wpływ na to?
0: Znaczy, nie, to aż tak bardzo nie ma wpływu na temperaturę atmosfery, no bo temperatura samej Ziemi jest wysoka jak najbardziej, ale to, że jest po prostu cieplej tak ogólnie, no to jest raczej kwestia tych prądów i też tego, że to jest kontynentalny po prostu klimat. Więc owszem, może być zimno na Islandii, na pewno śniegu jest więcej, chociażby teraz. Nie wiem, u mnie w Warszawie w końcu spadł śnieg, ale w Reykjaviku śnieg był już od co najmniej 2 miesięcy.
2: Więc... No, w ogóle zmiany klimatu tutaj, gdzie nigdy śniegu nie było u mnie, śnieg już chyba 2 tygodnie leży i tak sobie jeżdżę z dzieckiem. A tu to ogólnie to... Bo tutaj u mnie jest klimat ogólnie podobny jak na Islandii, bo z tego co słyszałem, to Islandczycy mówią, że u nich nie ma pogody, są tylko próbki pogody. Jest wersja demo
3: bo
2: pogody.
3: Jeżeli ci się nie podoba pogoda, to poczekaj 15 minut.
2: To się zmieni. Mm-hmm. No, a lato z zimą różni się temperaturą padającego deszczu. No, ale właśnie mówisz, że zimą pojechałaś nawet na Islandię. Dużo śniegu było? Bo to taki raczej niepopularny czas, żeby jechać na Islandię, zima.
0: Znaczy nie, teraz każdy... Dobra, przed COVID-em każdy sezon był już sezonem turystycznym na Islandii, bo nawet jeśli ktoś nie jechał na po prostu stopa i pod namiot latem, no to jechał na zorzę polarną, więc to akurat niczego nie zmieniło. Zimą temperatura naprawdę... Tutaj właśnie widziałam, że jedna z uczestniczek pisała, że wczoraj było na Islandii minus 12, No to takie temperatury się, szczególnie na północy, jak najbardziej zdarzają. No ja właśnie zimę spędziłam w Reykjaviku, więc akurat nie czułam specjalnie tej zimy. Poza tym, że było bardzo fajnie biało i padał śnieg, no i ciemno właśnie w nocy, to na przykład w samym Reykjaviku fajne jest to, że są przez tą właśnie geotermę, o której była mowa, podgrzewane chodniki i ulice. Więc na przykład nie ma śniegu. Nie trzeba odśnieżać, bo on sam się topi.
2: No to w ogóle jest taki skandynawski wynalazek, bo na przykład nie wiem, czy byłaś w Finlandii, w Helsinkach, ale w Helsinkach pociągnięto te takie duże rury, które ciepłą wodę toczą do mieszkań, pociągnięto po prostu pod głównymi ulicami, żeby one sobie podgrzewały te ulice i też się to topi. To w ogóle piękny jest temat dla architekta. Polecam wszystkim polskim architektom, żeby właśnie ciągnąć te rury duże ogrzewania pod chodnikami, może będzie lepiej. Nie trzeba być odśnieżać. Bo w ogóle w Skandynawii się nie sypie soli, nie? Na Islandii na pewno też nie sypie się soli na drogi.
0: No właśnie nie trzeba, no bo... Znaczy drogi. Akurat, dobra, jeśli chodzi o drogę główną, jedyną, którą właśnie widzimy tutaj na filmie, no to jest po prostu jedyna autostrada, którą się
2: autostrada.
0: Odśnieża. No tak, dużo powiedziane, wiem.
3: Drogi na Islandii są ogrzewane właśnie w ten sposób, w którym Błażej.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy one są tak w pełni ogrzewane na całym odcinku, to jest akurat mało prawdopodobne, bo...
3: Tak. Raczej masz rację w sensie.
0: W sensie, no bo też z kolei jest tak, że jak sypnie śnieg i zamknie jakieś drogi mniejsze, no to jakby sorry, ale jest się odciętym od świata. Albo można się helikopterem dostać, albo wydostać, jak się ma. No albo się czeka, aż śnieg sam zniknie, bo mało której gminie się opłaca takie pojedyncze drogi odśnieżać. Jeżeli ktoś ma własny traktor, to jak najbardziej sobie może tam rządzić, ale wielu Islandczyków po prostu ma na przykład 4 koła i jak jeszcze się da, no to po prostu jeździ po tym śniegu.
2: A właśnie, było pytanie do ciebie, ale już odpowiadałaś, że nie mówisz po islandzku.
0: No, nie, tutaj właśnie pytanie. W ogóle w międzyczasie mi się odblokowały te pytania, dużo było pytań też, tutaj ktoś niestety zrozumiał, że ja mieszkam na Islandii od lat, no to już... Jakby od razu wyprowadzam z błędu, nie mieszkam i nie mieszkałam nawet tak naprawdę. Ja prowadzę bloga o Islandii, to prawda.
2: Ale słyszałam, że nawet byłaś w klubie islandzkim.
0: Tak. Ja przez wiele lat byłam prezeską studenckiego klubu islandzkiego. Nie załapałam się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, bo to były trochę inne czasy, ale my w jakimś sensie może nawet kontynuowaliśmy działania TPPI.
2: Jaki stary się poczułem.
0: Nie, po prostu to były, no jakoś tak wyszło, że akurat w tych czasach to TPPI troszeczkę jakby przestało funkcjonować.
2: No jak pan Michałek umarł, to się właściwie wszystko tak gdzieś rozpłynęło. Bo to była właściwie osoba, która to tak spajała. A w ogóle Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej to był bardzo, bardzo ciekawy temat, bo pan Michałek to była osoba bardzo, bardzo zaangażowana w to. To był taki bardzo mały klub, który się mieścił w takiej świetlicy gdzieś tam na Ratolinie. No ale ilość publikacji, znaczy jakość, jak już mówiłem, jakość tych publikacji była, no to było wszystko odbijane na ksero. Ale TPPI wydawało na przykład miesięcznik o Islandii. To były czasy przedinternetowe. Tam były przedruki z prasy islandzkiej, były wiadomości z Islandii. Właśnie saga o Egilu, chyba pierwsze polskie wydanie, było przez TPPI i to też na ksero zrobione. Tłumaczenie na polski. Także no, działalność TPPI była no, nieoceniona w popularyzowaniu kultury islandzkiej. No niestety to było w czasach przedinternetowych. Podejrzewam, że jakby pan Michałek dzisiaj żył i miałby szansę publikować w internecie, na pewno ta wiedza o Islandii by była o wiele bardziej rozpromowana. No ale teraz chyba nie ma. Ja widziałem, że na Facebooku ktoś próbuje zebrać tych członków dawniejszych towarzystwa, ale chyba nie ma szans, żeby to się reaktywowało znowu. Bo już nie ma takiej woli po prostu w społeczeństwie, żeby te towarzystwa przyjaźni

0: Poza tym na Islandię się jeszcze do niedawna leciało tanio i nie był to problem, to po prostu ludziom się już chyba odwiedziało. I ja to też widzę nawet po moich znajomych z klubu islandzkiego, że ten entuzjazm opadł i tyle, no, tak już jest.
1: Informacje.
2: Tak? Zmora?
1: 20% za produkcji geotermalne wytwarzają.
2: A, geotermalna energia. Byłaś na pewno na Błękitnej Lagunie.
0: A nie, nie byłam, wcale nie byłam.
2: Nie byłaś! O Jezu, takie piękne miejsce.
0: Nie, bo to jest akurat miejsce bardzo przereklamowane i szczerze mówiąc są miejsca, które są równie fajne, a po pierwsze nie trzeba za nie płacić tyle pieniędzy i tyle.
2: Nie, Błękita Laguna to jest o tyle temat ciekawy dla mnie. Rzeka, architekt, tam miałem różne tematy na studiach i miałem właśnie jeden z przedmiotów był o no bo odnawialne źródła energii, tam pasywne domy, whatever, to już do moich czasów się zaczynało robić popularne. Ja napisałem właśnie jakąś pracę na ten przedmiot o tej właśnie wykorzystaniu tej geotermalnej energii na Islandii. No i właśnie Błękitna Laguna jest powiązana z tą jedyną na Islandii geotermalną elektrownią, bo tutaj Zmora mówiłaś o wytwarzaniu prądu z geotermii na Islandii. Nie jest takie łatwe wytwarzanie prądu z geotermii.
1: Niedawno, całkiem niedawno dosyć taki duży projekt, jak na szwedzkie, na islandzkie warunki takiej elektrowni geotermalnej eksplodował, więc to nie jest proste, ale mają działające elektrownie i wytwarzają 20% prądu oficjalnie.
2: Jedną.
1: Bo widocznie mają takie małe zapotrzebowanie, że 60...
2: Nie no, tam 400 tysięcy ludzi mieszka. Tam 400 tysięcy ludzi mieszka, także co wymagasz, ale ogólnie elektrownie geotermalne to jest dosyć ciekawy temat, bo no nie jest łatwo je zbudować, bo jest potrzebna przegrzana para, a źródła geotermalne na Islandii, te wielkotemperaturowe, one są dosyć głęboko i one tam mają wodę pod ciśnieniem tam paru barów o temperaturze 200 stopni.
1: W teorii Islandia jest nieograniczonym źródłem energii, który w teorii również, gdyby była możliwość transportu tej energii na kontynent, byłby w stanie zasilić całą Europę, ale to wszystko jest teorii.
2: No, ale ogólnie geotermalna elektrownia, a nie mówię o ciepłowniach, bo jest akurat na Islandii parę, ale geotermalna elektrownia jest jedna i właśnie to jest ta na Błękitnej Lagunie. Ja bym się właśnie na Błękitną Lagunę przeszedł nie z tego powodu, żeby tam te turystyczne miejsce wykąpać się i tak dalej, tylko zobaczyć tą elektrownię, która jest w tle, bo to jest to samo jezioro. Bo ta sama woda, która...
0: Ja nawet powiem inaczej, to, że ta laguna jest błękitna, to jest tak naprawdę taki efekt uboczny tej elektrowni. Oni dopiero w latach 90. przestali to traktować jako syf, tylko stwierdzili, że to ma nawet jakieś właściwości lecznicze i zrobili z tego niezły biznes. Bo jeszcze do niedawna, no właśnie jeszcze chyba tam w latach 90. to tam się można było normalnie wykąpać, tak przyjść, a teraz zrobili całą infrastrukturę, no i klepią na tym niezłą kasę, więc tak, przypadkiem wyszło.
2: Przypadkiem, a ta woda właśnie, która jest do Błękitnej Laguny wyrzucana, to jest nic więcej, tylko kondensat pary, która jest wydobywana, bo się wydobywa tam wodę pod wielkim ciśnieniem i temperaturze 200 stopni. Ona jest przetworzona parę, to idzie na turbinę. Jak już się skropli, to idzie do jeziora. No i to właściwie to jest efekt uboczny produkcji energii elektrycznej, tak jak mówiłaś. No. Ale w ogóle Islandia, jeśli chodzi o prąd elektryczny, to jest ciekawa sprawa, bo na Islandii nie ma ani jednej elektrowni, która wytwarza energię elektryczną z źródeł kopalnych. Także to jest praktycznie...
0: No bo tam nie ma węgla po prostu, w sensie...
2: To można przywieźć, to można przywieźć.
0: Ale to już, no tak, ja wiem, no. W Polsce też można przywieźć, ale tam się zupełnie nie opłacałoby takie jeżdżenie.
2: Nie no, do Polski węgiel się przywozi z RPA, także, a to jeszcze do tego dojdę, co się dziwnego opłaca w Islandii. Ale na Islandii właśnie nie ma żadnej elektrowni. No aluminium, to zaraz do tego dojdziemy. To jest taka właśnie ciekawostka, co się dziwnego może opłacać na świecie. No i Islandii właśnie nie ma żadnej elektrowni cieplnej, takiej, która by wytwarzała energię z paliw kopalnych. 100% prądu jest czerpane z źródeł odnawialnych. Z tego powodu każdy samochód elektryczny jeżdżący na Islandii jest całkowicie bezemisyjny, no bo tankujemy go z prądu bezemisyjnego.

0: Ale Islandia, jeśli chodzi o właśnie transport bezemisyjny, jest ciekawa z tego powodu, że na Islandii w Reykjaviku stworzono pierwszą na świecie stację tankowania wodoru. Nie wiem, czy wiesz, droga rozmówczyni, ale transport publiczny w Reykjaviku.
1: Czasem Japończycy nie byli prekursorami tej technologii?
0: Nie, na Islandii była pierwsza stacja, ale taka zwykła, ogólnodostępna.
1: Ale
0: Transport.
1: może w Europie, nie na świecie?
0: Nie, na świecie. Pierwsza stacja
1: Właśnie
0: tankowania
1: tu
0: wodoru.
1: widzę taki logiczny błąd. Skoro Japończycy są prekursorami technologii w budowaniu samochodów, to dlaczego pierwsza instalacja do tankowania miałaby powstać gdzie indziej?
0: No bo na Islandii pierwszy system transportu
1: No,
0: publicznego.
1: jak no bo.
0: No bo na Islandii pierwszy system transportu publicznego, czyli autobusy miejskie, jest zasilany wodorem i dlatego ta stacja musiała powstać. Kiedy ostatnio byłaś na Islandii i czy widziałaś te wodorowe autobusy?
1: Właśnie, bo jak była mowa o samochodach, to tak trochę sobie spróbowałam sobie pomyśleć, ile ja w ogóle takich samochodów mogłam widzieć, ale autobusy tak, to znaczy wtedy się specjalnie jakoś może jeszcze tym nie interesowałam, bo ostatni raz na Islandii byłam, no już będzie niestety 3 lata. No miałam jechać w kwietniu, ale wiadomo, co mi przeszkodziło. Też trochę jestem niedoinformowana z takich największych nowości na miejscu, ale ja myślę, że tak sobie świetnie poradziliście z tym tematem, że już chyba nie mam nic do dodania.
0: No ja tak mało zorientowany jestem naprawdę, moją wiedzę o Islandii to już tam dawno gdzieś tam zaginęła. Aczkolwiek jestem cały czas.
1: Ale jakąś miałeś. Ja przed tym odcinkiem nie miałem żadnej.
0: Nie, ja w ogóle bardzo chciałem pojechać na Islandię. No, przyznam się szczerze, że nigdy w życiu na Islandii nie byłem. Ale przed Islandią będą wyspy owcze. A to zupełnie osobistych powodów. Ale będzie Islandia na pewno. Muszę się tam przyjechać. W ogóle cały czas na półce mam, co dostałem z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. Dostałem taki przewodnik po Islandii, gdzie tam były. Ciężko to nazwać przewodnikiem, no bo przewodnik jakby, nie wiem, po hotelach. Były wszystkie miasta w Islandii rozpisane, gdzie tam można zanocować. Jak to się nazywało, już nie pamiętam. Ale bardzo ładnie wydany i to jest 90. Nie, fuj, 2000. Nie, 90, tak. 90 chyba 9 rok. O Jezu, jaka zaprzeszła przeszłość. W ogóle wiem, że kobiet się o wiek nie pyta, ale ty chyba jesteś troszeczkę młodszy ode mnie, nie? Ja o takiej prehistorii rozmawiam.
1: A ciut, ciut.
0: No te Islandię właśnie znam z tego czasów, jak działałem w tym towarzystwie i no i taką mam wiedzę prehistoryczną o tym kraju. Wiem, że na pewno się tam coś zmieniło. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, która teraz mi się przypomniała o Islandii. Jak był ten wielki kryzys finansowy, na pewno ty śledzisz na co dzień wiadomości z Islandii. Nie wiem, czy czytasz Morgunbladet, tą największą islandzką gazetę. Jak wybuchł ten największy kryzys finansowy, no to islandzkie banki, one tam miały zainwestowane w jakieś obligacje, fundusze emerytalne, czegoś tam, o wiele więcej niż wynosi całe PKB Islandii. No i Islandczycy w pewnym momencie wyszli na ulicę i zmusili rząd, żeby on zrezygnował ze spłaty tych aktywów. Po prostu to był jedyny kraj na świecie, gdzie bankierów zamknięto do więzienia za inwestowanie w takie dziwne papiery dłużne. I po prostu prawdziwa demokracja. Wyszli Islandczycy na ulicę i tak się skończył kryzys finansowy na Islandii. Po prostu
1: Znaczy,
0: zamknięto
1: my
0: ich.
1: zawsze też idealizujemy Islandię, bo tak samo jest chociażby ze słynnym strajkiem kobiet, że każdy by chciał mieć Islandię w Polsce, że kobiety na Islandii jeszcze w latach 70. bez Facebooka były w stanie się zorganizować i 99, a może przesadzam, 90 parę procent kobiet zastrajkowało. I tak samo tutaj możemy myśleć o Rety. Islandczycy doprowadzili do obalenia rządu. No jednak trochę inna jest też, nawet nie mówię o proporcji ludzi, ale też inna jest w ogóle tradycja polityczna. Tam się inaczej w ogóle polityków traktuje i inaczej w pewne rzeczy się załatwia, więc to jest oczywiście fajne, jak się powie, o, Islandczycy wsadzili bankierów do więzienia, a rząd musiał zrezygnować i powołano nową premier, swoją drogą pierwszą zadeklarowaną lesbijkę. Ale jakby zawsze trzeba mieć też z tyłu głowy, że to jest po prostu inny, zupełnie inny świat tak naprawdę. I to, skoro wszyscy na Islandii się jakby no, znają, nawet jeśli nie bezpośrednio, to jednak każdy, myślę, ma kogoś, kto zna osobiście premiera, prezydenta, nie wiem, ministra. Też inaczej to wygląda, tak? Niż tak jak na przykład w krajach jak nasz.
0: Bo nawet ile tam parlament Islandii, ten Alting ma członków, to jest tam, nie wiem, 60? Coś takiego? Nie wiem, czy masz tę liczbę w głowie.
1: Ojej, nie pamiętam tak dokładnie. Wydaje mi się, że więcej, ale nie 60. A nie, dobrze, 63, racja,
0: A
1: faktycznie.
0: patrz,
1: Aha.
0: jeszcze coś pamiętam, jeszcze coś pamiętam.
1: No,
0: No,
1: okej.
0: to jest bardzo niewielka liczba ludzi i ogólnie na Islandii mieszka niewiele ludzi, także nie jest problem znać swojego posła. W ogóle chyba, no tak jak mówiłaś, kobieta pierwsza była premierem Islandii, prezydentem.
1: Znaczy wtedy, nie, to nie była pierwsza kobieta w ogóle, to była pierwsza lesbijka, a pierwszą prezydentką, w sensie pierwszą kobietą prezydent na świecie była Vigdis, ale to wcześniej, w latach
0: Dokładnie, to był
1: 70.
0: pierwszy szef rządu, który był pierwszy szef rządu na świecie, właśnie to była Islandka. A właśnie, a powiedz jeszcze jedna ciekawa rzecz, to w ogóle abstrahując od tego tematu. Na Islandii książki telefoniczne są uporządkowane. Książka telefoniczna, wiesz, to już w ogóle takie zamierzchłe czasy, chociaż tutaj w Niemczech też mamy. Cały czas mi przysyłają do domu książki telefoniczne. W Polsce chyba tego się nie robi. Ale to jeszcze za moich czasów były książki telefoniczne. I z tego co pamiętam, na Islandii były nazwiska. Były. Imiona, nazwiska. Byli ludzie uporządkowani imionami, a nie nazwiskami. Czyli zupełnie
1: Czyli
0: odwrotnie jak u nas.
1: nie bójmy się nazywać tych patronymików nazwiskami, no bo one mają funkcję nazwiska, tak czy siak.
0: Ale to jest tylko
1: Inaczej by się.
0: funkcja, bo.
1: No tak.
2: Jest taka funkcja ojczestwa bardziej rosyjskiego, z tą
0: No
2: różnicą, że
0: dokładnie, bo.
2: Rosjanie mają jeszcze oprócz tego nazwiska, Islandczycy chyba jednak nie mają.
0: O właśnie, dobry temat, bo padło Tomisiu, nasz drogi słuchacz. Zadał to pytanie. A z tego co słyszałem, to Islandczycy, bo podobno jest tylko jedna czy dwie restauracje na Islandii, które serwują takie typowo islandzkie dania. No i turyści się pytają, czemu to są aż dwie restauracje, a Islandczycy się pytają, czemu tylko dwie. Powiedz coś o takim typowym islandzkim jedzeniu, bo wiem, że to jest takie strasznie obrzydliwe. W szczególności ten taki zakopany tłuszcz walenia.
1: Znaczy, ja
2: Bardziej
1: właśnie
2: obrzydliwe
1: tutaj
2: od sfermentowanego
1: śledziłam komentarze,
2: śledzia.
1: ktoś powiedział, że jedzenie jest na Islandii straszne. Zależy, co kto sprawdzał, ale to tak, dobra, zacznijmy od, nie wiem nic o tłuszczu walenia, wiem o fermentowanym rekinie. Czy chociażby o płaszczce, którą się je w okolicach świąt i innych takich delicjach, które no, my mamy flaki, no to Islandczycy mają swoje rzeczy, więc to kto lubi. Ale to też nie jest do końca tak, że to się na co dzień zjada. Znaczy jest faktycznie na przykład głowę baranią można dostać w restauracji jako taki rodzaj ciekawostki. Czy to się na Islandii zazwyczaj w domach je? Może gdzieś na wsi, gdzie faktycznie jeszcze wciąż je się własne owce, więc zjada się wszystko z tej owcy, żeby to miało sens. Tak samo płaszczkę je się tylko teraz na święta, raczej w ciągu roku nie. Ten haukarl, czyli właśnie zgniły rekin, no to też jest bardziej taka zakąska do wódki niż faktycznie jakaś, nie wiem, jakieś danie główne. Więc to raz. Dwa, że też dużo się mówi o maskonurach, które się je na Islandii. No to faktycznie pojawia się w menu wielu restauracji, ale to też jest bardziej taka ciekawostka. Islandczycy, znaczy, no znowu zdarza się, że Islandczycy jeszcze zjedzą, ale to też jest bardziej taka no, rzadkość teraz, tak? No, najczęściej jedzeniem najpopularniejszym na Islandii teraz jest pizza, kebab i sushi, tak? Jak wszędzie.
0: No, ale to musimy do tego tematu dojść, bo jak już mówiliśmy o jedzeniu i o tych waleniach czy rekinach fermentowanych, no to Islandia ma taki dziwny związek z Japonią, taki bardzo odległym krajem. To są jedyne dwa kraje, które bardzo, bardzo się wspierają w kwestii wielolubnictwa, czyli tego, co cały świat chce zakazać. A Japonia i Islandia to są dwa kraje, które w ONZ-cie to jest taka wielka koalicja, by to wielorybnictwo cały czas utrzymywać.
1: Czyli ja myślę, że tych takich podobieństw między Islandią a Japonią znalazłoby się więcej, no ale chyba to wszystko wynika z tego, że to są dwie wyspy przez dłuższy czas trochę bardziej odcięte od świata, czy na własne życzenie, czy nie, to już nieważne, ale to, że polowano na i nadal się poluje na wieloryby, to była tylko i wyłącznie kwestia po prostu taka, że no niewiele innego mięsa można było dostać. Więc tak jak do dzisiaj na wspomnianych już z ciebie wyspach owczych jest ta, no właśnie, przez wielu uznawana za tradycję, ta cała taka ta sytuacja, kiedy się zagania walenie i się je zabija, no to też...
0: To na wyspach owczych bardziej, nie? Gdzie
1: no
0: tam
1: właśnie,
0: jest...
1: na wyspach owczych, nie, ale tylko chcę właśnie powiedzieć, że to są po prostu takie mniejsze nacje, które... praktycznie całą swoją historię i w ogóle jedzenie zawdzięczają rybom i zawdzięczają temu, co w morzu, więc tak jak i te maskonury, no jadło się to, co się miało jeść i tylko to, że teraz po prostu uznano, że te walenie nie powinny być zabijane, bo są pod ochroną, z czym oczywiście nie ma co dyskutować, jak najbardziej są w niebezpieczeństwie, tylko właśnie skoro Islandia nie przystępuje do większych jakichś poza NATO, w którym jest trochę przypadkiem, to tak naprawdę Islandia niekoniecznie chce się tam...
0: Bo w ogóle Islandia to jest też ciekawy temat. Islandia to jest jeden z dwóch krajów na świecie. Drugim krajem jest Kostaryka. Dwóch krajów na świecie, które nie mają sił zbrojnych. I jeśli chodzi...
1: No z czego to wynika? To wynika właśnie z tego, że Islandia za bardzo nie miała kiedy i z kim walczyć, bo większość...
0: Znaczy walczyli, bo to
1: no,
0: zaraz...
1: Ale walczyli kiedy?
0: Przejdziemy do tego tematu, to walczyli z Wielką Brytanią, czyli wojny dorszowe.
1: Tak, to już wspominam o wojnach dorszowych, ale pamiętajmy, że to nie są takie typowe wojny, jak nam się wydaje, bo tam za bardzo amunicji nie było. Armia nie jest Islandii potrzebna, bo nigdy nie była, a jest w NATO tylko dlatego, że była po prostu właśnie tam baza Amerykanów i tylko dlatego.
0: Tak zwany niezatapialny lotniskowiec. Jeden z dwóch, co mają Amerykanie. Nomen omen, drugim niezatapialnym lotniskowcem jest Japonia, z którą właśnie Islandczycy trzymają, jeśli chodzi o walenie. Ale w ogóle to jest ciekawy temat tej armii islandzkiej, która nie istnieje i tych wojen dorszowych, bo... Z tego, co wiem, są traktaty międzynarodowe, które mówią, że jeśli Islandia będzie zaatakowana, to siły obronne mają przyjść z Danii, czyli Dania odpowiada za obronę Islandii. I w tych wojnach dorszowych właśnie, to była wojna, quasi wojna, tam się spotykały jakieś tam uzbrojone jednostki, które się po prostu przeganiały tam bez strzelania między sobą, ale to spotykały się jednostki duńskie i brytyjskie, z tym, że jednostki duńskie były, jak to się po angielsku ładnie mówi, in behalf, czyli jak to się po polsku mówi, w imieniu Islandii. W imieniu Islandii duńska marynarka wojenna przeganiała brytyjskie kutry. Jest taka w ogóle ciekawa sprawa właśnie, że Islandia jest w stanie wykorzystywać siły zbrojne Danii do swoich interesów, bo Dania stanowi jakby taki, nie wiem... Islandia w pewnym sensie kontroluje duńskie siły zbrojne, bo jeśli... Sorry za mój głos. On trochę mi siada, bo ja siedzę w piwnicy, w której jest trochę zimno. Niestety takie warunki. No. I jeśli Islandia będzie chciała kogoś zaatakować, no wiadomo, nie zaatakuje, ale czysto teoretycznie, to ma prawo do wykorzystania duńskich sił zbrojnych. To jest taki bardzo śmieszny traktat. Także Islandia nie ma sił zbrojnych, ale może wykorzystywać duńskie w swoich interesach.
1: I to odpowiedzieliśmy też sobie na pytanie znowu, jak wygląda ta sytuacja, relacja z Duńczykami, bo nawet jeśli wojny dorszowe się zaczęły w latach 50., to właściwie niewiele po tym, jak Islandia się od Danii odłączyła, no ale jak widać jest to wciąż jakaś jest między nimi wspólna potrzeba utrzymywania tych relacji.
0: O właśnie, jest takie typowe pytanie o Islandii. co tam warto odwiedzić, bo tam wszyscy mówią, że no, nic nie ma poza Reykjavikiem, poza Alting i, no, i tymi gejzerami. Co jeszcze można odwiedzić w ogóle na Islandii? Poza gejzerami, Reykjavikiem i Altingiem. Thingvellir, nie? Czyli tą doliną.
1: Thingvellir, no tak, no to Thingvellir jest na pewno, znaczy po pierwsze, ja powiem krótko, że ja bym w ogóle nie zabierała na Islandię przewodnika i właśnie nie sugerowałabym się wszelkimi mądrymi głowami, które mają nam mówić, co mamy zwiedzać, bo prawda jest taka, że akurat Islandia jest takim miejscem, w którym się gdziekolwiek się nie pojedzie, gdziekolwiek się nie zjedzie z trasy głównej, to znajdzie się coś pięknego. Bo to, że w przewodnikach każą nam jeździć po południu Islandii albo w określonym kierunku, że tak jak zgodnie ze wskazówkami zegara i wszyscy jak takie owce wypożyczają samochody w Keflaviku i potem właśnie jadą w korku praktycznie w sezonie letnim, żeby objechać zgodnie z przewodnikami Islandię. A mało kto się kwapi, żeby zrobić to no chociażby w odwrotnym kierunku i wtedy jest mniej tłumów. Oczywiście wiadomo, że to jest tylko taki przykład. Chodzi po prostu o to, że poza miejscami, które znamy z podsłówek, z Instagramów i tak dalej, to na Islandii jest mnóstwo innych, naprawdę ciekawszych miejsc. To znaczy, tak, no, wodospadów jest bardzo dużo i to, że znamy 4, 5, takie najsłynniejsze właśnie z fotografii, no to nie znaczy, że jak zobaczymy inne, to nie wiem, po to się zawali świat. Ja bym na przykład bardzo polecała komuś, kto, bo tutaj widzę, że było pytanie o to, że tydzień, tak? Chyba tydzień w Islandii, coś takiego?
0: Nie, w ogóle.
1: Tak, powiedzmy na tydzień. No to ja bym na przykład w ogóle odpuściła sobie takie główne atrakcje turystyczne, typu właśnie Błękitna Laguna, tylko pojechała sobie na północ do Akureyri i tam niedaleko Neyvatn, czyli takiego jeziora, też jest podobna laguna. Pojechałabym na fiordy zachodnie, bo uważam, że przy całym tym, jak turystyczna stała się Islandia w ostatnim czasie, to jest jedyne jeszcze miejsce, gdzie jest tak naprawdę jeszcze tak autentycznie, chociaż to też się już zmienia. Pojechałabym na Vestmannaeyjar, czyli na ten archipelag wysp. Co prawda właściwie można popłynąć głównie promem na Heimaey, czyli tą jedyną zamieszkaną, ale to też jest piękne miejsce, można tam oglądać maskonury. No i ja bym jako historyk sztuki i osoba zafascynowana kulturą islandzką oczywiście zachęcała do zwiedzania Reykjaviku i różnych muzeów, bo to też jest taka fajna przestrzeń, w której możemy się czegoś nauczyć o Islandii.
0: Znowu muszę z ogłoszeniem takim parafialnym dzwońcie, bo można dzwonić, bo normalnie, no jak mieliśmy 3 tygodnie temu panią z Mongolii, to były telefony, a dzisiaj jakoś tak się wszyscy wstydzą. Może się ciebie trochę przestraszyli
1: Oby nie.
0: i nie dzwonią,
1: Ale
0: oby
1: jeszcze
0: nie.
1: też pytanie o to, czy zachodnia część jest ładniejsza niż wschodnia. No znowu, no to nie wiem. Ja faktycznie powiem, że zachodnia mi się bardziej podobała i po prostu zachodnia jest ciekawsza w takim sensie, że po prostu i to ukształtowanie terenu jest bardziej takie no, nietypowe i na fiordach zachodnich jest ten rezerwat przyrody. Dosyć trudno tam się dostać. Ja tam nie byłam, ale tam faktycznie można oglądać chociażby te liski polarne, cudowne. Można też zobaczyć, no właśnie, znowu maskonury na Lautrapiark. A na wschodnie fiordy, znaczy one są właściwie też doceniane, ale tam, kurczę, no to zależy, kto ma ile czasu, jakie możliwości. Na przykład na fiordy wschodnie łatwiej dopłynąć promem, jak się płynie z na przykład z Danii promem, a nie leci się samolotem. Więc jeżeli ktoś ma taką możliwość pojechać tam, no to tam też są i maskonury, i w sumie ciekawe klify, więc to już
0: A fiordy wschodnie to jest, jak się nazywa, to taka bardzo mała wioska, która ma chyba 600 mieszkańców, gdzie tam pierwsi Brytyjczycy wylądowali chyba. No i tam jedyne promy dopływają. Si, na S, na S. Ty mówisz bardziej po islandzku niż ja, jak to się nazywa.
1: ja szczerze mówiąc nie wiem, o czym
0: Je,
1: mówisz. W sensie
0: jedy,
1: tam widziałam.
0: jedyna, przy, jedyna przystań promowa, do której przypływają promy z Europy.
1: No, ale tej miejscowości rządzi. A może Seydisfjörður?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Aha, okej,
0: A ty
1: dobra.
0: mówię, to była pierwsze miejsce, gdzie tam Brytyjczycy wylądowali i potem Amerykanie byli. Właściwie, no, Reykjavik jest stolicą, ale właśnie Seldis-Fjordur to było miejsce, gdzie się najwięcej działo między Brytyjczykami, Amerykanami i tak dalej. No bo to jest taki port, gdzie przepływają jedyny, do którego przepływają promy z Europy. I jeśli ktoś się będzie wybierał na Islandię promem, co szczerze polecam, bo sam chciałbym się wybrać własnym samochodem na Islandię, a nie wypożyczać. Bo w ogóle zwiedzanie Islandii najlepiej przelećmy, wypożyczmy i sobie objedźmy ją całą, nie? Własny samochód to jest najlepszy środek transportu. No, ja bym chciał właśnie moim własnym samochodem tam się przejechać przez Wyspy Owcze, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Islandia nie posiada własnego połączenia promowego z Europą, w ogóle z niczym. Tylko połączenia promowe są realizowane przez faroerską firmę. Czyli Wyspy Owcze łączą Islandię z kontynentem. Kojarzysz Smyril Line. No, to Smyril Line jest z firmą z Wysp Owczych. I wszystkie promy, które pływają na Islandię, to są właśnie Wyspy Owcze. A tu ci powiem ciekawostkę. Tutaj na mojej wiosce w Niemczech, to jest naprawdę taka wioska, nikomu nie znana. Wcześniej mieszkałem w mieście w Aachen. Może kojarzysz, to jest obok Kolonii. Kolonię na pewno kojarzysz. No ale moja wioska Heinsberg, to nikt tego nie kojarzy, to jest tam parę domów na krzyż. Już bardzo dawno temu, jakieś 3 lata, 4 lata temu byłem tutaj w Realu. No musiałem zdjęcie zrobić, ale to już nie wrzucę wam, nie znajdę tego w telefonie. Ale zrobiłem zdjęcie, bo stał sobie taki Land Rover i miał rejestrację z Islandii. Pierwszy w życiu islandzki samochód, jaki widziałem na kontynencie, na mojej wiosce. Ja w ogóle nie wiem, co tu Islandczyk robił. Ale w ogóle, jeśli chodzi o islandzkie spędzanie wolnego czasu. Norwegowie to jest bardzo bogaty naród i oni rzadko przyjeżdżają na kontynent. Rzadko tam się wybierają, żeby gdzieś spędzać wakacje poza Norwegią. Oni wszyscy mają gdzieś tam dacze na południu i tak dalej. Pytanie, czy Islandczycy tak samo? Czy oni są ludźmi, którzy chcą eksplorować świat, latają, czy właśnie pływają promami na kontynent, tak jak tego Islandczyka widziałem tutaj? Czy raczej islandzkie spędzanie wolnego czasu to jest wybranie się do tego swojego letniego domku gdzieś tam poza Reykjavikiem, czy poza dużym miastem? Dużym miastem to nie jest duży miast, ale poza tą jakimś tam większą skupiskiem ludzi i sobie spędzanie czasu na łonie natury. Czy oni są tacy właśnie bardziej wyjeżdżający na świat, czy bardziej spędzający czas u siebie?
1: Ja już poniekąd odpowiadałam na zapytanie. Mówiłam o tym, że Islandczycy na przykład chętnie wyjeżdżają do Nowego Jorku. A tylko no, co to znaczy typowy Islandczyk? Wiadomo, że wielu też skorzystało z tych tanich połączeń lotniczych i przyjeżdżało nawet do Polski. Z jednej strony na zakupy, a z drugiej strony do dentysty, bo taniej. Też podróżują bardzo dużo do Stanów Zjednoczonych, no bo właściwie mają prawie tak samo daleko.
0: No bo
1: Więc
0: Iceland Air się reklamuje, że to jest połowa drogi.
1: dokładnie. No i tak rozkręcili w ogóle turystykę w tym 2010, że proponowali takie właśnie opcje przewozowe z przystankiem w Islandii, i przez to turyści jakby zaczęli w ogóle rozważać ten kierunek, i potem to już poszło. Islandczycy są, no myślę, że zdecydowanie Islandczycy są, szczególnie to nowsze pokolenie, bardziej otwarte na podróżowanie i na świat. Zresztą nie ma co generalizować, no bo wiadomo, są też tacy, co lubią siedzieć u siebie, zresztą tak jak Polacy, więc myślę, że nie ma co tu się rozwodzić. Trzeba po prostu powiedzieć, że Islandczycy to też są ludzie i tak jak my, są tacy i tacy.
0: Nie, no ja się pytam z tego powodu, bo ja akurat Norwegów trochę poznałem i wiem, że Norwedzy, no, bo to wiesz, jest z tym podróżowaniem, to zawsze trzeba mieć czasy, pieniądze. No, mnie z jednym i z drugim trochę ciężko ostatnio, żeby podróżować. Ale Norwedzy właśnie mają bardzo dużo pieniędzy, a z drugiej strony wolnego czasu, bo jednak tam się pracuje mniej, ale Norwedzy uwielbiają spędzać czas u siebie w Norwegii. I zawsze uważałem tę Norwegię jak najpiękniejszy kraj na świecie i nigdzie nie musimy wyjeżdżać poza. No i właśnie do tego się pytam, czy Islandczycy, bo Islandia jednak to jest wyspa, która no, jest różna w różnych miejscach, ale ogólnie jest, no, jakby to powiedzieć, nie masz tej kultury, bo to jest tak jak z Australijczykami, czy nie wiem, Nowozelandczykami, czy Amerykanami, którzy zawsze mówią, no, przyroda jest wszędzie inna w naszym kraju, ale jednak, żeby zobaczyć tą kulturę, to trzeba przyjechać do Europy, gdzie te kraje się bardzo różnią między sobą. Przepraszam naprawdę za mój głos, ale ja mam ostatnio, jak się wszystko zrobiło, przez te wszystkie telekonferencje, codziennie siedzę jakieś 2-3 godziny na właśnie telko i strzępię swój głos. I mamy zupełnie drugi koniec świata na antenie. Z jednej strony Islandia, z drugiej Australia. Witamy. Chyba poranek tam jest, nie?
3: Dzień dobry, kłaniam się, witam. Cześć wszystkim. Jacek, witam Cię, Błażeju, witam serdecznie gościa. Dzień dobry.
1: Cześć.
3: Ja mam takie pytanie odnośnie tego generalizowania, bo ja bym chętnie trochę pogeneralizował. Ja mieszkałem w Danii przez 8 lat. Nawiasem mówiąc, widziałem bardzo dużo Black Islandii. Wydaje mi się, nawet widziałem trochę ludzi, którzy pracowali z Islandii w Danii. I mam takie dwa pytania, bo Duńczycy są zdani, nie wiem, czy może ten temat poruszaliście, ale nie słucham was od początku, bo niedawno wstałem. Czy w Islandii istnieje coś takiego jak prawo jante, coś, co jest w Danii bardzo rozpowszechnione i coś, co mi niektórzy bardzo lubią, a innym to znowu trochę przeszkadza. Nie wiem, czy wiesz, co to jest prawo jante. To jest pewnego rodzaju skromność.
1: Tak, w dużym skrócie skromność. Ja myślę, że też warto właśnie słuchaczom wyjaśnić, że to prawo jante polega na takim jakby dekalogu, można powiedzieć tak, nie można się wywyższać, nie można mieć innej racji itd., itd. Właściwie na Islandii na pewno z jednej strony, tak jak mówiliśmy, wydawałoby się, że skoro taka stara demokracja niby i że już tam od zarania dziejów islandzkich Alþing i wszystko podejmowane demokratycznie, no to jest właśnie jedna wielka równość i kraj po prostu idealny przykład demokracji, ale niestety tak nie jest. Czyli równość i skromność, szczerze mówiąc, no jest trochę takim bardziej utopijnym wątkiem, bo po pierwsze wspominałam już o tym, że na Islandii na przykład w ogóle nie mówi się o biedzie, to znaczy Islandczycy często, może teraz już trochę inaczej, ale jak był kryzys i wielu Islandczyków straciło właściwie dorobek życia, nagle nie mieli czego jeść i w ogóle zaczęła się jakaś taka akcja no, rozdawania żywności tym Islandczykom, to wielu Islandczyków było w ogóle zaskoczonych, że wśród ich rodaków panuje bieda. Oni myśleli, że biedni to są tylko imigranci. To jest jedna rzecz. Czyli ta skromność też troszeczkę została postawiona, przetestowana w czasie kryzysu. I tak naprawdę kryzys wynikał właśnie z tego, że Islandczycy wcale nie byli tacy skromni i równi, bo przecież wszyscy na potęgę wybierali kredyty, kupowali sobie drogie samochody. Właśnie, nie wiem, wyjeżdżali za granicę i nagle bach, i nagle się okazało, że stracili pieniądze. To podobno im mocno dało do myślenia, no, ale potem przyszedł boom turystyczny i tak naprawdę wiele osób mówi, że to tylko kwestia czasu, że następny boom turystyczny, znaczy kryzys przyjdzie, no i właściwie chyba przyszedł przez pandemię. Więc ja bym powiedziała, że, znaczy w ogóle mi się wydaje, bo ja jestem też skandynawistką z wykształcenia, że to prawo jante już trochę nie do końca w ogóle w Norwegii, czy w Danii, czy w Norwegii, bo to była w ogóle norweska powieść, w całej Skandynawii, czy w obszarze nordyckim w ogóle istnieje tak, jak to by się chciało, żeby istniało książkowo. Ale Islandia raczej w ogóle jest najdalej od tego konceptu.
0: Ale czy jest to, czy jest tak samo prawo, jak jest w Skandynawii, gdzie tam czasem jeździłem, jest prawo rozbijania namiotu, gdzie chcesz, albo nie wiem, wejścia do domku letniskowego, który sobie gdzieś tam stoi. Można wejść, można przenocować, tylko trzeba wszystko zostawić tak, jak było. Moja jeździłem trochę po północy Skandynawii, czy to była Norwegia, Szwecja, czy Finlandia. Tam mogliśmy się rozbijać, nie było problemu z namiotem nigdzie, ale tak samo można było wejść do takich domków letniskowych, gdzie tam sobie stało, wszystkie były otwarte, można było sobie wejść, tylko wszystko trzeba było zostawić tak samo, jak było wcześniej, nie? Jak się zostało.
1: To właściwie tutaj, no bo czy w Szwecji, czy w Norwegii to jest takie może bardziej ukonstytuowane, że faktycznie każdy ma prawo do natury, dopóki nie jest to prywatna posesja. Na Islandii jest tak samo, ale problem był taki, że wielu turystów nie rozumiało tego. To znaczy właśnie tak jak mówisz, jak się usłyszy, że o, na Islandii można rozbić namiot, gdzie się chce, wystarczy tylko, nie wiem, zostawić po sobie taki stan, jaki się spotkało, no to każdemu się wydaje, że ten stan może być taki, jak jemu się wydaje, że był. I Islandczyków bardzo to zaczęło wkurzać, że turyści zaczęli przychodzić, zostawiać po sobie śmieci, fekalia, często rozbijali namioty w jakimś podwórku, no bo Islandczycy niekoniecznie mają ogrodzenia swoich posesji. Ktoś się rozbijał na przykład na jakimś polu, no i nagle rano, nie wiem, przejeżdża kombajn, no i ma problem. Albo właśnie po prostu, nie wiem, drony zaglądały ludziom do ich domów prywatnych. Więc Islandczycy mocno z tym zaczęli walczyć, bo zaczęli stawiać też różne jakieś tabliczki, tak? Żeby się właśnie też trochę zacząć ogarniać. Więc myślę, że to prawo nadal istnieje, tylko po prostu nie każdy turysta je rozumie. Bo tak jak Islandczyk szanuje, tak jak mówiłam o tych elfach, Islandczyk inaczej szanuje swoją przyrodę. Czy to też jeszcze się zmieniło, bo tutaj były pytania o mech islandzki. To też jest tak, że wielu Islandczyków chodzi po mchu, a oficjalnie po mchu nie wolno chodzić, nie wolno go deptać, bo on się bardzo wolno regeneruje i jest cenny. No a po drugie, no jednak turysta, który przyjeżdża i właśnie jest trochę taki zachłyśnięty tym przekonaniem, że Islandia to jest taki raj na ziemi, że tu można wszystko, że to jest tak dziko, no to on się zachowuje, jakby był w ogóle... Tak wielu Islandczyków mówi, że trochę jak taka małpa z klatki, nagle jest nie u siebie, więc robi co chce, a zapomina o tym, że jednak no nie może robić pewne rzeczy.
0: O, to mam do ciebie pytanie, a Islandczycy mają to samo w innych krajach, bo...
3: Mogę tylko
0: dobra.
3: Wrócić, bo chciałem
0: dobra,
3: się
0: dobra.
3: A ja mam tylko jeszcze takie jedno pytanie, bo znałem trochę ludzi, mieszkańców Danii, którzy pracowali na Wyspach Owczych. I na Wyspach Owczych był pewnego rodzaju taki niechętny stosunek między innymi do Duńczyków i do Norwegów. I zastanawiam się, czy Islandczycy też mają takie antysentymenty między sobą. Przecież to była część Danii do 1944 roku, prawda? To była Unia.
0: To już było, to już było.
1: Już o tym rozmawialiśmy, więc polecam sobie później przesłuchać.
3: Jasne. No dobrze, to okej. Okay.
1: Ale dzięki bardzo, dzięki za fajne pytania.
3: Przerzucam się na odsłuch, do usłyszenia, cześć.
0: Do mojego. No to mieliśmy Australię na linii. Jak ci mówiłem, tutaj mamy z całego świata słuchaczy. Mam nadzieję, że za jakieś parę lat będę nadawał z Nowej Zelandii, bo tam jest mój cel, żeby się wynieść. No bo Niemcy są jakie są, jest fajnie, ale ja tam gdzieś chcę, już w końcu spokój. A Islandia trochę za zimna jest dla mnie. Dobra, ale czekaj, bo z tym... Zmora jeszcze jest. Ja już w ogóle zapomniałem.
2: 35 minut walczę z mikrofonem.
0: No właśnie, zapomniałem, że jeszcze jesteś tutaj w ogóle. Nie, bo co chciałem cię...
2: Skończyć, ale tak zostałem jakoś, mówię, zgrabnie olany, więc siedzę cicho.
0: Nie, dobra, to jeszcze ja zadawię to pytanie, potem z Mara wchodź, nie? No, chciałeś o wikingach, mówiłeś, że to jest temat nie do wyczerpania.
2: W sumie to temat jest do wyczerpania taki, że jest wystarczająca, także wiesz...
0: No to niebawem, no w końcu.
1: Ja nie wiem, czy ci, coś się nastawiają na odsłuchanie tej audycji później, to w ogóle będzie im się chciało otwierać dwugodzinny podcast, więc może jakoś zmontujecie.
2: To co nie. Na, były 13-godzinne podcasty.
1: Wow, no okej.
0: Okay. Także, fali. Dobra. O, mamy słuchacza, który rzadko dzwoni. Ale czemu ja nie mogę go dodać do naszego dzwonienia? Dobra, bo... Wodzu drogi, odrzuciłem cię, ale zadzwonię jeszcze raz, bo nie wiem czemu nie mogę cię dodać.
2: Dobra, to skorzystając z okazji, kiedy nie ma wodza, chciałbym trochę cofnąć się w czasie w naszej audycji. Spadło takie stwierdzenie, że pomimo tego, że w Islandii promowana jest jakoś tam przestępczość w kinematografii, to jest ona na niskim poziomie. No i czym to jest spowodowane? Bo na przykład jest taki przepis w islandzkim prawie, że za przestępstwa popełnione przez dzieci odpowiadają ich rodzice. I czy to na przykład też się przekłada na to, że młodzież w Islandii jest jednak dobrze wychowana?
1: Ale a zaraz, a w Polsce nie, jest tak, że za nieletnich też odpowiadają rodzice?
2: Nie. No nie, to od 13 roku życia nieletni może zostać ukarany poprawczakiem. Na Islandii nie ma czegoś takiego.
1: Aha, rozumiem, że nie ma poprawczaka. Ale to fu. Znaczy tak, zacznijmy od tego, że po pierwsze długo na Islandii w ogóle nie było więzienia. Znaczy było więzienie jako budynek tam wybudowany w XVIII wieku, ale on funkcjonował bodajże przez jakieś 15 lat i tak naprawdę on nie był wybudowany do końca po to, żeby trzymać więźniów, bo okazało się, że ci i tak, którzy w ogóle popełniają jakieś przestępstwa, to są wysyłani do Danii. A chodziło bardziej o to, żeby tam trzymać ludzi, którzy, nie wiem, zakłócają porządek publiczny, ale nie popełniają przestępstw. Więc to raz, że tych przestępców jest w ogóle dosyć mało i naprawdę, jeśli chodzi o zabójstwa, to tam nie wiem, czy to się nie utrzymuje na jakieś tam, na przykład, nie wiem, jedno, dwa morderstwa rocznie, czy jeszcze rzadziej.
0: Ale
1: Więc
0: kto te morderstwa popełnia? Czy to nie jest czasem tak, że morderstwa na Islandii są popełniane głównie przez imigrantów?
1: tak, no niestety tak się to przedstawia, bo no,
2: Czyli przez
1: nawet
2: Polaków?
1: niedawno była taka bardzo głośna sytuacja. Dziewczyna zaginęła wychodząc z jakiegoś pubu i tam długo jej szukali i w końcu udało się tam dojść, że właśnie ją zamordowało dwóch Polaków i już nie pamiętam do końca, jak to się skończyło, czy jaką oni dostali karę. No ale no znowu, no to są takie historie, znowu, ja nie znam statystyk, nie chcę się posługiwać takimi tylko pojedynczymi sytuacjami, no bo to już są fakty, nie opinie, więc nie chciałam wprowadzić nikogo w błąd. Mimo wszystko jednak te dane, jakby, no znowu, te statystyki tak ogólnie są mniejsze. Z czego to wynika? Jeśli chodzi o dzieci, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest tak, że dzieci na Islandii są lepiej wychowane od polskich i dlatego, nie wiem, nie popełniają przestępstw, bo z kolei... No dzieci są, jakby patrząc z polskiej perspektywy, to dzieci w ogóle w nordyckim tym stylu wychowania są właściwie wręcz rozpuszczane. Więc ja bym tego nie nazwała w
2: Właśnie
1: ten
2: to
1: sposób.
2: słyszałem, to spotkałem się z taką opinią i chciałem to skonfrontować z tym, że jak rodzice podchodzą do wychowywania swoich dzieci, skoro ponoszą za nich odpowiedzialność karną, taką dosłowną, że nie wiem, dziecko kogoś zabije, ojciec idzie siedzieć do więzienia.
0: No to ja powiem wam, mogę
1: To
0: się
1: jest dla mnie tak
0: wtrącić?
1: rzadkie, że dlatego trudno w ogóle sobie im to wyobrazić też.
2: Być może morderstwo tak, ale
0: A
2: dajmy na to
0: mogę
2: niżej
0: się
2: oceny
0: wtrącić?
2: wandalizmu czy złodziejstwo.
0: Mogę się wtrącić jako prowadzący.
2: Proszę.
0: No ja byłem w Szwecji, no jeszcze byłem niedawno, ale pierwszy raz w Szwecji byłem, jak miałem, nie wiem, to było chyba 7 lat miałem, ale jeszcze pamiętam, jak tam byłem. No i miałem dwóch kuzynów, oni są do mnie starsi. A to był chyba 88 czy 9 rok, czyli jeszcze tam Polska była pod innym systemem. No ale nieważne. O, a teraz wodza mogę dodać. Dobra, wodzu, bądź na hold chwilę, bo dokończę moje pytanie. No i jak byłem w Szwecji wtedy, to pamiętam, że jako taki gówniarz moi kuzyni się tam, jak się bardzo coś tam pokłócili z ciotką, zamknęli się w pokoju i grozili, że jak ciotka coś im tam nie pozwoli, już nie pamiętam, o co to chodziło, to zadzwonią na nas na policję i policja przyjedzie i ich zabierze. Czy na Islandii tak samo jest ten, bo w Szwecji, z tego co pamiętam
2: W
0: wtedy,
2: Norwegii jeszcze bardziej to jest
0: no,
2: bardzo popularne.
0: dziecko nie było problemu, żeby zadzwoniła na policję i policja przyjechała i porozmawiała z rodzicami, co rodzice źle robią dziecku. Podejrzewam, że na Islandii jest podobnie, że dziecko ma duże prawa.
1: Czyli ja ten temat bardziej znam niestety właśnie z kinematografii niż jakichś konkretnych, znaczy oczywiście on w kinematografii jest jakiegoś rodzaju też może. No, przedstawieniem problemu też czasem może przerysowanym, ale tak, faktycznie, no, jakby jest ogólnie, no znowu wracamy do tego, że mamy państwo opiekuńcze. Ideą państwa opiekuńczego jest to, że każdy jest jakby traktowany jednostkowo w takim kraju, czyli każdy musi być jakby, może odpowiadać za siebie, czyli państwo stoi pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Jakby wiedząc, że jeżeli rodzic zrobi jakiś błąd, to państwo musi o to dziecko zadbać. Czyli jakby zakłada się najgorsze w naszym jakby rozumieniu tego, ale właśnie chodzi o to, że to dziecko, które jest z zasady niewinne, znaczy niewinne w takim sensie, że właśnie nie za bardzo może samo sobie poradzić z daną sytuacją, to państwo ma obowiązek mu pomóc. Stąd właśnie pojawiła się ta błękitna linia i to, że dziecko no, w każdej chwili może zadzwonić i powiedzieć na przykład, tata mnie bije. I faktycznie to powstało po to, żeby zapobiec chociażby przemocy domowej. No, często w kinematografii, czy nawet w polskich reportażach, czy artykułach przedstawia się to tak, że dzieci to albo wykorzystują, albo że źle interpretuje się takie zachowanie. Na przykład dziecko się rozpłacze, to oznacza, że rodzice go biją, więc trzeba mu im dziecko zabrać.
0: No to w nim... Panowie.
1: No właśnie, ale wydaje mi się, panowie.
0: Nie, tu do pana, który robił hałas, ale dobra, jak już jestem na...
1: W dużym skrócie wydaje mi się znowu, że ponieważ nie mam statystyk, nie chciałabym kłamać, na pewno ma to dwie, jakby, to są dwie strony medalu. Z jednej strony dziecko ma ten parasol w postaci państwa, na które może liczyć, tak? Czyli właśnie może nie ma takiej sytuacji, że siedzi ze swoim oprawcą, tak jak niestety w Polsce, i nie ma do kogo się zwrócić o pomoc. Z drugiej strony może być to niestety czasem przeinterpretowane, choć wydaje mi się, że to też niestety wynika z tych różnic kulturowych, bo może, nie wiem... Pewne zachowania na przykład w rodzinie polskiej inaczej są interpretowane przez Norwega czy Islandczyka. To, że na przykład, nie wiem, nauczyciel polski przytuli dziecko, jest już może przedinterpretowane jako coś więcej niż tylko akt czułości, tak?
2: Wystarczy, więc to jest... Dziadkowie opiekują się dzieckiem.
0: Nie, dobra.
2: Jest to interpretowane jako nieudacznictwo rodziców i na tej
0: podstawie... A mogę się wtrącić, bo tutaj w Niemczech też mamy taki urząd, który się nazywa Jugendamt i on ma bardzo, bardzo złą pracę w Polsce. Mówię, też miałem starcie z nimi, z zupełnie innych powodów. Ale Jugendamt jest w Polsce uważany za jakiś taki, nie wiem, postnazistowski urząd, w którym wodzę zaraz cię wpuszczę, który zabiera dzieci rodzicom. Ale się okazuje, tak jak się dłużej poczyta te statystyki, że ogólnie to są te dzieci zabierane rodzicom, to jest tam, gdzie była jakaś przemoc. Ci rodzice nie do końca rozumieli, że w Niemczech klaps, nie wiem, krzyk albo, nie wiem, molestowanie psychiczne, ale nawet ten klaps jest traktowany jako coś, co jest niedopuszczalne u nas tutaj w tej kulturze. No, w Polsce to się mówi, że to jest okej, okay, tutaj nie. No i to jest różnica kulturowa i dlatego to z tym Jugendamtem ludzie mają trochę problemy. Wodzu, jesteś? Wodzu?
4: A owszem, jestem, dobry wieczór.
0: Jesteś, bo zadzwonił słuchacz, witamy cię, Wodzu. Wodzu jest bardzo wolnorynkowy, czyli tak bardzo daleko od Skandynawii, ale witamy cię.
4: Nieprawda, wszystkie kraje skandynawskie są w czołówce, jeśli chodzi o klasyfikację wolności ekonomicznej, tak? Także... Faktem, że te państwa oczywiście mają swoje wady, ale to osobne zagadnienie. A tym bardziej jest to nieprawda, że akurat właśnie Islandia jest pasjonująca pod tym względem. Ja niestety, no, ze względu na obowiązki zawodowe, obowiązki rodzinne, które zresztą też nie uniemożliwiły mi dołączenie do was wcześniej i słuchanie od samego początku, nie pozwoliły mi one nigdy zgłębić dokładnie historii Islandii, tego samego początku. Wiem, że już to coś tutaj na ten temat było wspominane. Natomiast chciałbym się jakby na ten temat dowiedzieć więcej. No, a dlaczego? Dlatego, że Islandia według mojej wiedzy, według libertarian, według anarchokapitalistów, do których się zresztą zaliczam, jest uznawana za pewnego rodzaju święty graal. Wielokrotnie ludzie zadają takie pytanie, kiedyś mówi się o anarchokapitalizmie, czy to kiedykolwiek zostało gdzieś wprowadzone? I otóż tak właśnie na Islandii, ten okres pierwszych 300 lat istnienia organizacji zwanej Islandzką Wolną Wspólnotą, nie był państwem. Tak naprawdę nie posiadał władzy wykonawczej, nie miał scentralizowanego prawa, nie miał wszyscy przedstawiciele do Altingu, nie byli wybieralni. Prawo do zasiadania w Tingach nie było, podlegało normalnej sprzedaży, można było je odkupić od kogoś. To jest takie uprawnienie się nazywało bodajże gotar czy coś takiego. Niestety, no, tak jak mówię, nigdy nie miałem czasu i możliwości, żeby to dokładnie zgłębić. I nie wiem, czy mamy już pewnie czas, niestety pewnie nie, na to, żeby opowiedzieć, jak dokładnie wyglądała ta organizacja społeczna Islandii, bo to nie było państwo, tak? Nie miało tam, z tego co się orientuję, nigdy tam nie było czegoś takiego jak władza wykonawcza. Wszystkie sądy, wszystkie arbitraże były wykonywane poprzez instytucje prywatne. Również wszystkie, że tak powiem, egzekucja prawa również była prywatna. Nigdy tam nie było tak naprawdę aż do czasu podpisania tam w 1230 roku jakiegoś tam układu z jakimś tam królem norweskim. Absolutnie tam nie można o Islandii mówić jako o państwie. Tutaj jacyś teoretycy prawni nazywają to tak zwanym policentrycznym porządek konstytucyjny, może się tak nazywać, tak? I jest to określana tak naprawdę zorganizowana anarchia. Ten typ polityczny jest nazywany zorganizowaną anarchią. No, chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej na ten temat.
1: Dobra, ja to właściwie już faktycznie widziałam w komentarzach jakieś informacje o anarchii. Po pierwsze tak, odsyłam z jednej strony do mojego tekstu, który gdzieś tam już linkowałam w czacie a propos zasiedlenia Islandii, bo tam jest też trochę o tej strukturze takiej bardziej, no powiedzmy, tak konkretnie jak to wyglądało na początku. Też zaraz podlinkuję artykuł z iceland.pl, bo tam będzie dużo konkretów, bo też może nie wszyscy chcą bardzo tak się w to wgłębiać, ale to, co mogę powiedzieć, bo też no, przyznam szczerze, że nie jestem aż takim ekspertem, żeby się teraz tutaj jakoś mocno wymądrzać, ale to prawda, że na Islandii tej jakby no właśnie na początku tego właśnie ala państwa, które się powstało po osiedleniu, czyli tak mniej więcej od, no właśnie ten okres wolnej wspólnoty to powstaje, to jest tak 930, kiedy w ogóle zawiązuje się Alting. To fakt, była władza ustawodawcza, czyli Alting i to też bardzo ciekawe, jak to prawo w ogóle istniało, bo mówiło się, że prawo jakby obowiązuje w takim zawsze kształcie, jak to, co wyrecytuje na każdym posiedzeniu no, taki Goldie, czyli tak można powiedzieć jak szef zgromadzenia. Jeżeli się pomylił, jeżeli czymś zapomniał, to w tym momencie to prawo nie obowiązywało już. Z drugiej strony była też tam właśnie władza sądownicza, no bo jednocześnie na tych fingach się właśnie no, skazywało, na przykład na banicie. No,
4: odbywały się po prostu rozprawy. Zresztą dokładnie. Podobno Islandczycy byli pasjonatami prawa i oprócz żeglarstwa, wojaczki, rozprawy sądowe to była ich ulubiona rozrywka.
1: Tak, zresztą to widać też w sagach, bo żebym teraz już nie powiedział, chyba właśnie w sadze o Njalu, tak, bo to Njal jest w ogóle ten główny bohater, on jest tym Goldim, czyli on jest takim no znawcą prawa i jak ktoś, no, jeżeli właśnie lubisz takie kwestie, to polecam tę sagę, bo tam bardzo dużo jest takich właśnie jego wypowiedzi. Tam są praktycznie na wiele stronic jego, no, prawie że cytaty z niego, jak on właśnie też interpretuje prawo, jak on pewne kwestie widzi. Więc to też jest dowód na to, że saga może być źródłem wiedzy dla wielu dyscyplin. Ale to fakt, że też z tą władzą wykonawczą jest trochę, było trochę tak, że niestety w momencie, kiedy już osądzono kogoś, to tak naprawdę każdy mógł wykonać wyrok. Czyli jeżeli kogoś, zazwyczaj najczęstszą karą za popełnienie morderstwa, to też właśnie ciekawe, bo to już znowu, tu można rozmawiać o tym niestety godzinami, ale jakby jeszcze na początku było rozróżnienie między zabójstwem a morderstwem. By można było kogoś zabić i jeżeli się ogłosiło publicznie, że się kogoś zabiło, to nie dostawało się takiej samej kary, jak za to, że się kogoś no właśnie zabiło bardziej...
4: Skrytobójczo.
1: Właśnie nie do końca skrytobójczo, bo była różnica między tym, że właśnie ktoś po prostu przyznawał się do winy albo nie, w takim sensie. Jeżeli ktoś się publicznie przyznał, no to wtedy miał łagodniejszą karę, no w sumie tak w pewnym sensie dzisiaj. Ale różnica była taka, że właśnie albo trzeba było zapłacić za po prostu za tę osobę. To też zależało od tego, czy to był niewolnik, czy to był sługa, czy to była osoba wolna. A po drugie, najczęstszą karą była właśnie banicja. Czyli jeżeli ktoś był skazany za banicję, a to się bardzo często w sagach pojawia, no to musiał tak naprawdę opuścić Islandię. Jeżeli tego nie zrobił, to każdy, kto go spotkał, miał prawo go zabić. Więc to bardzo ciekawe, że tak naprawdę trochę taka samowolka, no bo nie było już powiedziane, doprecyzowane, jak zabić, w jaki sposób. Na przykład właśnie Niala spalono, więc to dosyć brutalne, bo spalono mu cały dom, całą rodzinę, wszystkich synów, więc dosyć surowa kara.
4: Podobnie w naszej Rzeczypospolitej Szlacheckiej obowiązywało również prawo infamii bodajże, które dawało możliwość każdemu bezkarnego zabicia takiego objętego infamią szlachcica, tak, skazanego.
0: Ale na Islandii dało się skryć, nie? Bo to jednak wyspa nie jest mała i tam nie jest dużo ludzi.
4: No czy dało się skryć, ciężko powiedzieć, jednak
1: nie.
4: Islandia jest miejscem, które jest bardzo trudnym do życia, zwłaszcza bez wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych, więc ukrywanie się samemu w takim miejscu...
1: To jest tak jak w antycznej Grecji, jeżeli ktoś był skazany na wygnanie, to tak naprawdę musiał sobie poradzić sam, bo wiadomo było, że jak wyjdzie poza ośrodek, to tak naprawdę czeka go po prostu nic, więc po prostu no, umrze z głodu w najlepszym wypadku. Problem na Islandii jest też taki, że wydawałoby się, że właśnie wielka wyspa, dużo kamieni, pewnie ludzie mieszkają daleko od siebie, więc te informacje przekazuje się dosyć wolno. No właśnie nieprawda, bo dlatego Alting, bo to było zgromadzenie ogólne, wszyscy przedstawiciele różnych regionów szli na ten Alting, więc jak wracali, to te informacje się przesunęły bardzo szybko. Do dzisiaj zresztą te trasy, którymi chodzono na Alting, są nadal szlakami wędrownymi. Więc jakby szybko wiadomo było, że ten i ten to jest właśnie skazany i nie trzeba było nawet znać tego człowieka dobrze, ale wiadomo było, że na przykład on jest skazany i trzeba go ukarać. To na pewno, to nie było takie proste.
4: Nie mogę tej informacji nigdzie znaleźć, ale czy na Islandii istniało w okresie wspólnoty istniało jakiekolwiek opodatkowanie?
1: Oj, nie, niestety nie mam takiej wiedzy, nigdy się tym nie interesowałam.
4: Wydaje mi się, że nie i że dopiero podatki zostały wprowadzone w momencie, kiedy Ting przyjął ustawę o zaakceptowaniu chrześcijaństwa i przymusowym ochrzczeniu wszystkich Islandczyków, jednocześnie wprowadzając dziesięcinę, która była dziesiątą częścią dziesięciny, czyli 1% dochodów.
0: No jak czytałem profesora Modzelewskiego, niezapomnianego mediwalisty, czytałem plemiona germańskich, jak to się działo. To nie wiem, czy ma to odniesienie do Islandii, ale też były poniekąd plemiona germańskie. Zawsze istniał skarb plemiona, gdzie tam wszyscy za jakiś czas się dokładali i ten skarb istniał do wydatkowania, kiedy przyjdzie jakiś ciężki czas.
4: No tutaj właśnie podobno na Islandii tego nie było, a wszystkie potrzeby tego typu były realizowane przez system dobrowolnych zgromadzeń zwanych hreppar. Nie wiem jak to wyglądało, jak te hreppar działały, czy tam się były jakieś składki, czy były składki robione na zasadzie ad hoc, tak? Czyli w ramach potrzeb. Czy coś możesz nam więcej powiedzieć na temat tego, jak działały hreppary?
1: Jeju, ja od razu chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś się interesuje Islandią, to nie jest jednocześnie Wikipedią islandzką, więc niestety nie mam aż tak szczegółowej wiedzy, bo jestem tylko historykiem sztuki, nie historykiem, ale znowu mogę odnieść w ogóle... To jest chyba z ogólnie obecnie piszących osób, które bardzo fajnie takie rzeczy rozstrzygają, to jest doktor habilitowany Jakub Morawiec. Polecam jego publikację. On nawet niedawno napisał, chyba w ogóle to była jego habilitacja właśnie, między poezją a polityką. No, może bardziej literaturoznawczy temat, ale to tyle, co mogę odpowiedzieć.
4: Kolejnym jeszcze takim pytaniem, które mi przyszło do głowy, była kwestia właśnie tego, że tak powiem, pełnienia mandatu jakby posła Daltingu, tak? Czyli tego prawa Gotort. Nie wiem, czy tak to się wymawia. Czyli czy faktycznie tak to wyglądało, że można było po prostu prawo do zasiadania w parlamencie po prostu kupić lub sprzedać?
1: Tak, to akurat prawda.
4: Czyli absolutnie nie możemy tu mówić o demokracji w tej sytuacji.
1: No właśnie, właśnie to jest to, o czym ja też tutaj trochę mówiłam, że z jednej strony właśnie ta demokracja to jest taka trochę w nawiasie, czy w cudzysłowie, bo niestety po pierwsze no nie wszyscy mieli równe prawa, bo tylko osoby wolne, bo pamiętajmy, na Islandii też byli niewolnicy dosyć długo. Po drugie właśnie to, że pewne rzeczy trzeba było sobie kupić i to też chyba... To przekonanie o tym, że Islandia wywodzi się od czterech rodzin, to właśnie nie demograficznie, tylko właśnie chodzi o to, że plotka głosi, że oczywiście to nie jest ta sama rodzina wciąż, ale że tak jak były

0: Polaków wykazali się niesamowitą odwagą. Jestem tutaj naprawdę pod ich ogromnym, ogromnym wrażeniem. Zresztą także ich klasy politycznej, która usłuchała i nie przeprowadzała kolejnych referendum do skutku, jak to na przykład robi Unia Europejska.
1: Tutaj właśnie też o tym rozmawialiśmy. Też o tym rozmawialiśmy a propos tego, że to jest jednak inna zupełnie, inne w ogóle, tego się nie da za bardzo porównywać, tak, z większością państw europejskich. Po prostu, niestety.
2: No to jest gigantyczny kraj, ale z małą populacją. To jest trochę jak Rosja. Ja to porównuję do Rosji w tym punkcie, że Islandia ma bardzo małą populację. Niby jest bogatym krajem, ale ona ciągle musi utrzymywać całą infrastrukturę, czyli drogi, tą jedną długą drogę wokół całego kraju, ale także dostarczanie prądu, kanalizacji i tak dalej do tych wszystkich dalekich osad. Tak samo Rosja musi utrzymać tą całą infrastrukturę, pomimo że ma bardzo małą ludność i bardzo mała ludność płaci podatki. Z tych podatków jest, no, w porównaniu do wielkości kraju, są to nieduże pieniądze. No Islandia ma właśnie ten problem.
3: Islandia ma tą przewagę, że się nie zbroi w przeciwieństwie do Rosji.
2: No, to jest jeden plus dla Islandii.
1: Tak, jest też mniej zróżnicowana etnicznie przede wszystkim. Wydaje mi się, że też jest bardzo ważna różnica, chociażby w tym...
2: To na pewno, ale jeśli chodzi o objętość Islandii w porównaniu do populacji, bo jednak Reykjavik jest dużym miastem na Islandii, gdzie mieszka połowa chyba populacji całej Islandii, ale jedna druga połowa populacji mieszka gdzieś tam rozrzucona po tych malutkich miastach. Nie wiem, Akurei to jest drugie miasto pod względem wielkości, ono jest malutkie. Potem jest ta kupa małych osad, gdzie trzeba doprowadzić drogi, trzeba doprowadzić prąd, trzeba jakoś, nie wiem, utrzymać porządek, czyli musi być policja, straż pożarna i tak dalej. No na takim wielkim obszarze to generuje bardzo, bardzo, bardzo duże koszty. No i to powoduje, że no, Islandia ma bardzo duże koszty w porównaniu z wpływami podatkowymi. Przepraszam za mój głos, ale naprawdę ostatnio mam problem z trunami głosowymi. Na przykład jest to samo w Kanadzie, która jest niby bogata, ale ma ten sam problem z prowadzeniem tej całej infrastruktury. Ta infrastruktura jest bardzo droga w utrzymaniu, a bardzo niedużo ludzi się zrzuca na jej utrzymanie. I dlatego na przykład Islandia ma bardzo niedużo ambasad. Bo jeśli chcielibyśmy przejść do ambasady islandzkiej w Polsce, no nie mamy tego, nie mamy tej szansy. Bo najbliższe jest w Berlinie. Islandia utrzymuje przedstawicielstwa dyplomatyczne tylko w największych państwach, bo to kosztuje. W porównaniu z ilością ludzi, którzy płacą podatki, no to te przedstawicielstwa dyplomatyczne bardzo, bardzo, bardzo kosztują. I to jest problem Islandii i Rosji.
0: Ludności 360 tysięcy, tak?
1: Mhm.
0: No to gdyby Islandia chciała wysłać ambasadora i razem z nim 10 osób obsługi tak naprawdę do wszystkich krajów świata, no to by się musiała pozbyć 1 promila ludności. No.
1: Poza tym wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że ambasada zazwyczaj jakby rozwija się w tych miejscach, gdzie ta, no tak jak u nas Polonia, tak? Czyli nie wiem jak to nazwać, dla Islandczyków, jest stosunkowo duża i ważna i teraz, znaczy są konsulaty i ja myślę, że one po prostu wypełniają tę lukę, a większe sprawy się załatwia w Berlinie i chyba wydaje mi się, że to akurat nie jest jakaś wielka ujma. Po prostu Islandczycy są właśnie znowu pragmatyczni i po co mieć ambasadora, za którego się płaci, który miałby obsługiwać raptem, nie wiem, paręnaście osób.
0: Żyjemy też w XXI wieku, nie ma takiej po prostu konieczności, żeby to jesteśmy w stanie załatwiać.
2: Ale jeśli chodzi o zdalnie. Jeśli chodzi o dyplomację, to Islandia ma wielkie zasługi, bo o ile pamiętamy, to jedna z konferencji rozbrojeniowych między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi miała właśnie miejsce na Islandii w Reykjaviku i na tej konferencji miało miejsce to słynne zdarzenie, kiedy Chruszczow zdjął buta i zaczął pukać pulpit. Wozy, ty na pewno to pamiętasz. Znasz to zdarzenie.

0: powiem ci, że akurat nie. Jakoś tak zimna wojna nigdy mnie specjalnie nie pociągała, więc. Natomiast, tak jak mówiłem, cały czas pociąga mnie jednak ta historia tej starodawnej Islandii, tej średniowiecznej Islandii. I chciałem się dopytać o jeszcze jedną rzecz, ponieważ Alting był głównym sądem, tak? Tym takim jakby naczelnym, którym zbierał przedstawicieli z całej wyspy. A oprócz tego były jeszcze pomniejsze wiece. Jak one, pokażesz, jak one się nazywały?
1: No to były thingi, bo jakby
0: Po prostu.
1: althing to jest tak, czyli
0: Okej,
1: wiec,
0: w
1: thing to
0: porządku.
1: jest wiec.
0: Tak, natomiast mam takie pytanie, ponieważ to jest też dla mnie ciekawi, ponieważ czy każdy z tych tingów miał możliwość jakichś modyfikacji praw ustalanych przez Alting lub innej bardziej swobodnej interpretacji, na przykład no, innej interpretacji, tak jakby.
1: Powiem, znaczy, wydaje mi się, że, no właśnie, wydaje mi się, znowu to nie jest teraz, proszę to potraktować trochę przez pewien filtr, ale z tego, co pamiętam, to ta władza właśnie lokalna nie była aż, znaczy, to nie było tak, że oni mogli tworzyć jakieś własne prawa. Nie wiem, jak było z modyfikacją ewentualną praw odgórnych, nazwijmy to. Ale zazwyczaj to działało na takiej zasadzie, że te tingi, znaczy to bardziej działało jak taki, nie wiem, rodzaj drzewa, czyli ci przedstawiciele główni szli do właśnie Thingvellir, tam działy się główne rzeczy, podejmowano podstawowe, najważniejsze decyzje. I tak naprawdę ich, z jednej strony tych przedstawicieli rolą było po pierwsze no, pojawić się jako reprezentacja danego okręgu. Po drugie, no, wziąć udział w tych głosowaniach czy podejmowaniu decyzji, sądach i tak dalej. Ale po trzecie, oni wracali potem do siebie i przekazywali to, co zostało podjęte na tingu, czyli nie za bardzo oni mieli taką większą funkcję już na miejscu. Oni raczej byli trochę takimi reprezentantami i przekazywali informacje. Ale oni na miejscu się zbierali, już mniej mieli tej funkcji jakiejś własnej ustawodawczej. No chyba, że się mylę i są jakieś wyjątki. Tutaj znowu trzeba by było
0: Tak
1: sięgnąć do.
0: pytam, bo jakby wiem też, że jakby przynależność do Tingu, przynależność do Wiecu nie była ograniczona terytorialnie. To znaczy, jakby twój przedstawiciel na Alting nie był, nie wynikał z twojego miejsca zamieszkania, tylko mogłeś się przepisać do tego Wiecu, który ci bardziej odpowiada. I tak jestem ciekaw po prostu, co mogło powodować na przykład, nie? Bo jeżeli na przykład w jakimś wiecu były troszeczkę inaczej interpretowane prawa, tak, no to moglibyśmy mieć do czynienia z jakąś taką migracją pomiędzy wiecami po to, żeby mieć takie zasady prawa, które mi bardziej odpowiadają na przykład, tak? Albo mieć bardziej spolegliwego sędziego przykładowo, tak? W każdym bądź razie chodzi mi o to, że nie było tam struktury terytorialnej, że cingi nie były terytorialne. Były owszem ograniczone, jakby były wyznaczone dla części wyspy, ale można było spokojnie podpadać pod inny, przypisać się do innego wiecu, jeżeli tylko przewodniczący wiecu się na to zgadzał.
1: No to tutaj niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to faktycznie mogło wpłynąć na to, że w dużym skrócie jakiś światopogląd polityczny mógł się, tak, mógł brać udział w tym, by mógł decydować o tym wyborze. Niestety tego nie wiem. Słuchajcie, a może byśmy już dobrnęli do końca, ponieważ
2: Dobra,
1: zaraz jest.
2: chcesz iść spać? No
1: Tak, ja
2: nie.
1: to też słyszałam, że niektórzy już chcą skończyć.
2: Też muszę do pracy iść. Spalasz jutro na uniwersytet.
1: Nie, ja akurat jutro rano pracuję wyjątkowo, a nie mam zajęcia mam dopiero w piątek, ale niestety praca.
2: Niby ja też do pracy idę jutro rano.
0: Ja
2: Ale
0: mam ogromną prośbę do realizatorów,
2: no.
0: aby te linki, o których mówisz, wrzucili w opis, jeżeli jest taka możliwość, albo tej audycji, albo gdzieś w jakimś komentarzu, bo ja niestety w historii czatu już ich nie widzę.
1: Tak, one się mocno tam zagubiły,
0: No,
1: więc.
0: czy to jest kwestia też tego, że jakby za późno dołączyłem, bo naprawdę z przyjemnością poświęcę się lekturze tego, co tam opublikowałaś. No i co? No i dziękuję, bardzo dziękuję za audycję. To było naprawdę, naprawdę kształcące. Cieszę się, że poświęciliśmy tak dużo czasu o rozmowie o tym, że jednak państwo nie jest konieczne, że wszystko można realizować przy pomocy prywatnej inicjatywy, no w audycji jednak o zupełnie odmiennym charakterze politycznym. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za ciekawe pytania wszystkich i no, trudno przepraszać za swoją niewiedzę, no bo nikt nie jest wszechwiedzący, ale też fajnie, że część z was myślała, że mogę wiedzieć aż tyle o Islandii. No, można zawsze to potraktować dla mnie jako kolejny asumpt do tego, żeby właśnie się dokształcić, a to, co już napisałam i co wiem, to znajdziecie na www.tuletule.pl. Można sobie postarać w zależności od tematu.
2: Dobra, to chciałbym na początek przeprosić Cię za sam początek audycji. No, był problem z internetem, teraz już go nie ma. No, to tak zawsze zniechęca gości, ja tu mam taką, to jest klątwa. Naprawdę klątwa, która nad tym radiem krąży gdzieś tam. No, bo jak mówię, no, byli wcześniej ci goście, ciągle jakiś tam był problem z transferem i tak dalej. A też już nie ma, nawet jest wideo, leci. I wielkie dzięki, że przyszłaś. Trochę szukałem kogoś, kto może coś powiedzieć o Islandii. W końcu znalazłem ciebie i wielkie dzięki, że się zgodziłeś. Bo naprawdę, jak na. No nie będę zdradzał swojego wieku, ale na twój wiek to twoje CV mnie naprawdę. No, przeraziło mnie trochę.
1: O, dzięki.
2: Nie, no wiesz, ja też coś w życiu zrobiłem, ale ja jestem troszeczkę starszy, a no, chciałbym w tym wieku mieć takie CV. No, trochę szkoda, że no, jestem trochę młodsza i jak byłeś w Göteborgu na uniwersytecie, nie miałeś szansy spotkać mojej cioci, bo ona już jest na emeryturze. No, ale może gdzieś tam w przyszłości. Ale bardzo, bardzo dobrze wspominałem swoją pracę na właśnie Uniwersytecie Göteborgu. Nie wiem, jak ci było w Göteborgu, bo
1: Bardzo sympatycznie.
2: pierwsze moje spotkanie z Göteborgiem to nie wiem, miałem 7 lat. Jak jeszcze przypłynąłem prałem z mamą, tatą. I to jeszcze z komunizmu, nie? Miałem, jeszcze gdzieś tam ten paszport z wizą do Szwecji mam. Takie rozpłakane dziecko na zdjęciu. Dobra, nie będę cię trzymał, bo jutro do roboty idziesz, ja też zresztą, jak zmora poszła. Wielkie dzięki, że przyszłaś do nas na audycję. Mam nadzieję, nie rozczarowałaś się wszystkimi tymi
1: Nie, spoko, nie
2: problemami.
1: spodziewałam się, że będziemy aż tak długo siedzieć, bo jednak, no, ale dobra,
2: Nie,
1: cieszę się,
2: mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdziesz tutaj i porozmawiamy sobie bardziej szczegółowo o, nie wiem, o sagach, o malarstwie, o kinematografii czy cokolwiek innego. No, bo dzisiaj to tak było ogólnie, ale no, myślę, że będziemy jeszcze mieli jakąś okazję Ciebie zaprosić i do końca się nie zraziłaś.
1: Nie, tutaj ktoś fajnie mówi do brzegu.
2: Dobra. Dobra, nie
1: Ale
2: trzymam cię.
1: nie, naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie. Trzeba tylko faktycznie pomyśleć nad tym, żeby jakoś zawęzić tematykę, bo mówić o jednym kraju to jest jak mówić właściwie no, o wszystkim, więc to się tak nie da podczas jednej audycji. Więc tym bardziej właśnie może kinematografia innym razem, albo właśnie więcej tylko o tych czasach Wikingów. To też
2: A
1: nie chodzi
2: nie wiem, czy
1: wcale
2: dasz się
1: o
2: zaprosić, bo robię też audycję o innych krajach Skandynawii czy nordyckich, a na pewno o Szwecji i będziemy mieli gościa ze Szwecji, Polaka ze Szwecji. Nie wiem, jak chcesz, dołącz się, bo wiem, że też mówisz po szwedzku i w Szwecji też spędziłeś trochę czasu i masz wiedzę na temat Szwecji.
1: No to dawaj znać, będę tutaj śledzić i zobaczymy, co by
2: Dobra,
1: się zadziało.
2: mam nadzieję, że jeszcze się odezwiesz, jak będę ci dawał znać, że już nie zraziłaś
1: Jasne.
2: się do końca do nas
1: Jest spoko.
2: dzisiaj. Dobra, to miłych snów, miłej pracy jutro, już ci nie przeszkadzam
1: Wszystkiego
2: dzisiaj.
1: dobrego. Dobranoc
2: Dobra
1: też wszystkim,
2: i.
1: którzy jeszcze z nami są. I być może do usłyszenia na antenie Nocnego Radia.
2: Mam nadzieję, że na pewno, a no. Ja zabieram ci już więcej czasu, bo to możemy do północy rozmawiać. Trzymaj się i wielkie dzięki.
1: Dzięki
2: Trzymaj się. Hej.
1: również. Dzięki wszystkim.
2: Dobra, to dzisiaj była audycja o Islandii. Ja jeszcze mogę posiedzieć, jak ktoś chce, na antenie. Jeszcze nie jestem taki śpiący. Przepraszam bardzo za początek, kiedy tam mój komputer się połączył nie do tej sieci, której musiał, i jak zwykle klątwa nocnego radia. Coś nie działało i był problem techniczny. No ale dobra, ja to wszystko nagrywałem, także mam nadzieję, że wrzucimy tą audycję nie w pięciu kawałkach, tylko w jednym i ktoś będzie sobie mógł obejrzeć drogę islandzką. Także trzymajcie się, miłej nocy i do następnej środy, a tu już mam nadzieję będzie gość z Mory. Trzymajcie się, hej!
3: Uważam, że zwolennicy szerokiego prawa do aborcji, nawet jeżeli tego nie przyznają przed innymi, a nawet przed samymi sobą, jeżeli się nie przyznają, to kierują się w większości pobudkami wygodnickimi. Taka jest moja teza i chciałbym dzisiaj ją uzasadnić jednym prostym argumentem. Odcinek o aborcji był to odcinek na żywo jakiś czas temu, poszukajcie sobie w archiwum. Natomiast w tym odcinku Prostego Zwierciadła, takiej audycji, którą prowadzę ja, czyli Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater, no i jeszcze datę dzisiejszą by wypadało podać, 25 września 2017 roku, w tymże mianowicie odcinku chciałbym się zapytać, bo nigdy nie spotkałem dobrej odpowiedzi na to pytanie i wątpię, chociaż mogę być zaskoczony, to na tym polega też interakcja ze słuchaczami, ale wątpię, że będzie ktokolwiek mi w stanie dać dobrą na to odpowiedź. Otóż, powiedzcie mi, od kiedy nie można człowieka zabić? Człowieka w rozumieniu nie osoby ludzkiej, bo ja wiem, że nie definiujecie jako osoby kogoś, kto co prawda należy do gatunku Homo sapiens, bo należy do niego już nawet jednokomórkowy organizm powstały z połączenia gamet, no bo do jakiegoś by innego ma DNA ludzkie, no to jest człowiekiem, jest osobnikiem odrębnym gatunku Homo sapiens. Natomiast no wiem, że sądzicie, że osobą ludzką staje się i nabywa praw człowieka ten człowiek. Dopiero po pewnym czasie od poczęcia. No więc chciałem się zapytać dokładnie po jakim, to jest wstępne takie pytanie, czy przy urodzeniu? No, tego już mało kto broni, no bo w momencie, kiedy spokojnie się wcześniaki, nie tylko miesięczne, ale nawet w 30 tygodniu urodzone już prawie wszystkie się udaje odratować, a medycyna idzie tak do przodu, że już w 25 tygodniu urodzone, a nawet i wcześniejszych tygodniach też coraz częściej przeżywają, jeżeli udzieli się im pomocy medycznej, bo oczywiście nie zawsze to ma miejsce. Na przykład w Holandii, jeżeli są takie wytyczne, że jeżeli dziecko się urodzi i nawet jeżeli oddycha, żyje, to zostawia się, żeby umarło z głodu, jeżeli nie ma 25 tygodni, jest takim wcześniakiem wczesnym. Chyba, że rodzice sobie wyraźnie życzą, żeby podjąć jakieś akcje właśnie ratujące życie. Natomiast w Polsce ta wytyczna jest 23 tygodnie, no i nie jest ona tak brutalna. To znaczy, jeżeli dziecko się urodzi i oddycha, ma normalne tutaj ślady życia, oznaki życia, no to jednak się go tam karmi i kładzie się w jakimś inkubatorze. Coś tam się z nim robi w każdym razie. Natomiast niekoniecznie jakieś zabiegi, operacje, to już musi być wola rodziców. Jeżeli ma mniej niż 23 tygodnie. Ale to chyba nie zdarzyło się, żeby taki przypadek w ogóle przeżył, nawet jeżeli miałby być potem upośledzony w ogóle na świecie. Natomiast są wcześniaki, no wcześniaki przeżywają. No i czy taki wcześniak po urodzeniu jest człowiekiem, a starszy od niego o parę miesięcy nawet, ale jeszcze znajdujący się w macicy płód, nie jest człowiekiem, mimo że jest na dalszym etapie rozwoju osobniczego, no raczej ciężko by to było tak bronić takiego właśnie stanowiska. No więc skoro nie, no to w takim razie może ta granica jest Puśćmy na chwilę wodze wyobraźni, jak Philip Dick zresztą w opowiadaniu The Prepersons, Przedludzie, napisanym w 1974 roku, po zresztą zalegalizowaniu aborcji w Stanach Zjednoczonych wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Roe contra Wade,

W sprawie zresztą sfingowanej przez środowiska popierające aborcję, w sprawie, w której sama zresztą bohaterka, no dobra, sięgnijcie sobie do odcinka, tam ta historia jest omówiona szerzej, o aborcji poprzedniego, przeszła na stronę i zdemaskowała je, w jaki sposób to zostało zrobione, przeszła na stronę obrońców życia, czyli pro-life, później w swoim życiu. I żałuję tego, że stała się takim instrumentem właśnie w rękach przemysłu aborcyjnego, który robi na tym duże pieniądze, no głównie kosztem podatników, no bo nie ukrywajmy, jak tylko jest prezydent z Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, no to łoży duże kwoty na Planned Parenthood i inne takie organizacje właśnie promujące i przeprowadzające aborcje. I Barack Obama, na przykład tutaj krwawy Obama, był wielkim zwolennikiem i promotorem na przykład aborcji przez częściowe urodzenie, którą dokonuje się tak, że następuje akcja porodowa i gdy jest dziecko w trakcie przechodzenia przez drogi rodne, częściowo już poza ciałem kobiety, wtedy się je no, dobija, tak, znaczy ubija, no miażdży. Więc w takim razie w opowiadaniu Przedludzie dzieci do 12 roku życia też nie miały praw człowieka, mogły zostać poddane późnej aborcji. No bo jeszcze nie miały takiego rozeznania, nie osiągnęły używania rozumu wystarczającego, więc no, nie cierpią, nie boli ich. Zresztą to jest taki popularny przesąd w ogóle, który mają. Zapytajcie się waszych babci, czy przypadkiem nie mają takiego przesądu, że dzieci nie czują bólu na przykład do 3 miesięcy albo do 6 miesięcy po urodzeniu. Są niektórzy, którzy tak właśnie uważają. No więc. Można takie dzieci zabić w świecie w przyszłości dystopijnym, opisywanym przez Dicka w tym opowiadaniu. I także jest też z drugiej strony, oczywiście, jest też aborcja, nie aborcja, eutanazja. Z jednej strony jest aborcja, z drugiej jest eutanazja dzieci, czyli osób, które nie są pełnoletnie zgodnie z prawem. W większości krajów na świecie to jest 18 lat, chociaż w niektórych aspektach to bywa inaczej, a nawet w głównych takich aspektach gdzieniegdzie bywa inaczej, a w jakichś wybranych, jak na przykład picie alkoholu, w Stanach Zjednoczonych jest od 21 lat, no ale tam mieli prohibicję i do tej pory mają tam pewną schizę na tym punkcie. Niemniej jednak, przed 18 można dokonywać eutanazji za decyzją rodziców, no dzieci od 12 roku życia wzwyż z kolei. W Belgii na przykład. No, w Holandii też jest takie prawo. Też wprowadzono nawet wcześniej niż w Belgii, jako w pierwszym kraju na świecie, w Belgii jako w drugim, eutanazję właśnie nieletnich. No więc tu aborcja, tu eutanazja. No ale dobra, poszliśmy sobie w jedną stronę. No można bronić takiej tezy. Czemu nie? Zastanawiam się, czy jest ktoś spośród słuchaczy, kto optuje za możliwością aborcji, nie eutanazji, aborcji, czyli jakiś czas jeszcze po urodzeniu. W zależności od wieku czy czasu, który upłynął od urodzenia, bo to nie musi się pokrywać w przypadku wcześniaka, znaczy nie musi sobie dokładnie odpowiadać. No i natomiast przeważnie jednak są ostrożniejsi i postulują aborcję przed urodzeniem, no albo w dowolnym momencie ciąży, albo do jakiegoś wieku, tak? Że do jakiegoś wieku to jest najpopularniejsze teraz stanowisko i to jest przesuwane, to znaczy to były na początku jakieś tam tygodnie, teraz są już to miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy pojawia się coraz częściej, no ale ilekolwiek to jest, że jak się, no poniżej 6 miesięcy wcześniaki się rodzą, prawda, i przeżywają, to chciałbym też zaznaczyć, a jak medycyna pójdzie do przodu, to będzie pewnie jeszcze bardziej tak. No kiedyś w ogóle będzie sztuczne łono, tak, sztuczna macica, no i to w ogóle rozwiąże bardzo dużą część problemów, aczkolwiek myślę, że nie wszystkie, myślę, że niektórzy po prostu tak ideologicznie będą chcieli popełnić tą aborcję, niektóre organizacje będą chciały, żeby aborcje były popełniane tak, no z przyczyn po prostu, z pobudek takich, żeby zademonstrować swój przeciw wobec tego patriarchatu, wobec tego chrześcijaństwa, wobec tej takiej mistycyzmu, tak, tej duchowości znienawidzonej przez nich. No i
Tak samo jak teraz, no też mówią, że co, że będzie matka wychowywać, że przyczyny ekonomiczne, że ma już dzieci trójkę i co jeszcze ma mieć następne. No a tymczasem można oddać, nie ma żadnego problemu, zostawić w szpitalu albo w oknie życia, z którymi zresztą Unia Europejska walczy. Można dziecko bez konsekwencji żadnych zostawić i zostanie wtedy dobra opieka nad nim roztoczona. Nawet jedna feministka w programie występując powiedziała, że lepiej, żeby była aborcja, bo jeszcze ta matka, jak się to dziecko urodzi i jak go zobaczy, to go pokocha i go zatrzyma, a nie odda. Jeżeli to nie jest dobre, wystarczające rozwiązanie, że można oddać. Nie, bo go pokocha i go zatrzyma. No i to będzie gorszy wynik dla tej feministki, niż gdyby to dziecko było zabite, niż aborcja. Że matka go pokocha i że w ten sposób zostawi go przy sobie. No, a mimo, że wcześniej rozważała, dajmy na to, aborcję. Tak więc, przechodząc do sedna, słuchajcie, jeżeli ktoś stoi na stanowisku, dajmy na to te 6 miesięcy, czy jakakolwiek inna liczba, inna długość, wiek, tak, płodu, że od tego momentu staje się człowiekiem w pełnym sensie, nie tylko tak biologicznie, ale też etycznie, to znaczy nabiera praw osoby ludzkiej. No więc jeżeli nabiera praw człowieka i jest człowiekiem od tego momentu, a wcześniej nie, to powiedzcie mi, dlaczego z tymi, którzy postulują możliwość aborcji także i w późniejszym wieku, się nie spieracie dużo bardziej zawzięcie niż ze zwolennikami życia, ze stroną pro-life. Gdyby naprawdę zależało wam na tym, żeby no, można było z jakichś tam względów zabijać istoty, które no, należą do naszego gatunku, ale nie są osobami ludzkimi, natomiast nie można było zabić człowieka, gdyby to dla was była świętość, to wtedy dużo ostrzejszy byłby wasz spór i wytaczalibyście argumenty przeciwko tym, którzy dopuszczają późniejszą aborcję, niż przeciwko tym, którzy nie dopuszczają aborcji tak późno jak wy, albo może nawet i w ogóle. No bo dużo lepiej się pomylić w tę stronę niż w drugą, prawda? Dużo lepiej nie zabić nie człowieka, niż zabić człowieka. Mimo to nigdy nie spotkałem się nawet z takim lekkim zastrzeżeniem tego rodzaju. Jest tylko takie oswajanie, gotowanie żaby powolutku. Zgódźcie się nam na miesiąc, na 3 miesiące. Jeżeli prawo już dopuszcza 3 miesiące, to niech dopuszcza w większej liczbie przypadków. Potem niech dopuszcza w jakichś tam wyjątkowych przypadkach 6 miesięcy. Potem aż do końca ciąży. No a potem pewnie i jak w wizji Dicka również dzieci pewnie jakoś tak zaraz po urodzeniu. Pewnie na początku wcześniaki, takie co jeszcze 9 miesięcy nie mają z jakichś tam względów, choćby ryzyka tego, że będzie upośledzony, bo się urodził za wcześnie. No i wspomnijcie moje słowa, gdy to się będzie dziać, bo to się już dzieje w porównaniu z tym, co jeszcze nie było wyobrażalne jako realne 20, powiedzmy, lat temu. To jest typowa metoda. I taką tezę stawiam, że wygodnictwo jest tutaj tym, co motywuje głównie zwolenników aborcji. Natomiast na koniec jeszcze powiem, że oczywiście, że ogólne nastawienie społeczne też się powinno zmienić, to znaczy jeżeli na przykład matka oddaje dziecko, bo nie jest w stanie go w swoim własnym uznaniu, czy ze względów ekonomicznych, czy jakichkolwiek innych, dobrze o niego dbać, no to nie powinno to być jakoś szczególnie piętnowane, bo to jest lepsza alternatywa. Powiedzmy, nie jest to optymalne rozwiązanie, tak? Optymalne jest takie, że matka ma dziecko i go kocha i go wychowuje i najlepiej w pełnej rodzinie z ojcem i tak dalej. Natomiast jak no, mamy jakieś utrudnienia w tym kierunku, no to wtedy mniej złą decyzję podejmuje, czy być może nawet w ogóle nie złą w pewnych przypadkach. Tak się działo w sumie od dawna, już od początku, od czasów starożytnych, że czasem na przykład przed kościołem w koszyczku znajdowano, czy przed klasztorem, czy przed jakimś innym przybytkiem, no dzieciątko właśnie, małe, i go potem wychowywano tamże.
i czasem wybitni ludzie z tego wyrastali, na przykład matematyk Jean Leron d'Alembert, znaleziony właśnie, nazywający się tak, bo znaleziony pod katedrą Leron, porzucony przez, no prawdopodobnie swoją biologiczną matkę. No, więc również gdy chodzi o opiekę nad kobietami, no właśnie żadne organizacje walczące o aborcję, raczej feministyczne i inne, domów samotnej matki, czy jakichś placówek, które by się opiekowały kobietami w ciąży, dążących do tego, żeby te kobiety tą ciążę mogły w miarę tam komfortowo i w bezpieczeństwie jakimś też ekonomicznym i z psychologiczną opieką potrzebną donosić. No nie ma, tym się zajmują raczej strona pro-life, tak? Kościół, również organizacje świeckie, niekościelne, nawet są ateiści, którzy jak najbardziej po tej stronie występują, no i oni się wypowiadają często bardzo racjonalnie. Myślę, że trzeba ich bardziej eksponować z tym zdaniem, no bo powiedzmy sobie, że my wierzący, ja się przyznaję, że jestem katolikiem, no to łatwo tutaj dyskusję wykoleić takiej przeciwnej stronie i mówiąc, że a wy jesteście z kościoła, to was nie ma co słuchać, bo wiadomo z góry co powiecie i że to wy tak naprawdę nie sami mówicie, tylko że to wam tak każą mówić. No i wtedy cała apologia chrześcijaństwa tutaj jest potrzebna, a dzisiaj to nie jest oczywiste. Dzisiaj niestety takie postawienie sprawy, że ten kto jest z kościoła, ten jakby z automatu no, ma mniej do powiedzenia, mniej należy się liczyć z tym, co on ma do powiedzenia, mniej słuchać jego argumentów, jakiejś racjonalności, na jakąś racjonalną wymianę zdań się nastawiać, tylko że można go tak właśnie nieracjonalnie zdzielić tą taką pałą do kruchty, tak, a nie tutaj do dyskusji na poważne tematy. No więc ja na poważne tematy stawiam takie właśnie wam oto wyzwanie. Mówił do was Bite Eater i czekam na burzę w komentarzach.

0: I witamy bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia w poniedziałkowy wieczór. Wita was bardzo serdecznie syn nieślubny Oppenheimera i czarodziejki z Księżyca Potrzeba oraz...
1: Poniedziałkowy wieczór. To czas, w którym specjalnie dla was, kochani, nadajemy Nocnego Marka, czyli audycję, w której możecie nieco rozluźnić wasze napuchnięte od stresu zwieracze. Chciałem jak potrzeba trochę się przywitać po odsłuchaniu Nocnego Marka.
0: Oj, błagam cię, aż tak źle chyba nie było. Mam nadzieję, kurde, muszę to odsłuchać, czy tak źle dzisiaj wyglądało. A dzisiaj przygotujcie się na konkretną dawkę naszych przemyśleń, naszych, jakby to określić, naszych spostrzeżeń dotyczących naszego dzisiejszego szarego świata, ale chyba zaczniemy od donejcika, który nam wpadł, a donejcik wpadł nielichy.
1: Zgadza się. I tutaj wielkie pozdróweczka dla bardzo sympatycznej skądinąd osoby, dla Danusi.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Dla takich momentów chce się żyć i chce się ciągnąć to wszystko dalej, chce się starać jeszcze bardziej i mam nadzieję, że nie zawiedziemy twojego zaufania. Siedzimy u ciebie w kieszeni. Także nie, serio. Dzięki, wielkie dzięki za wsparcie. Dziękujemy również naszym sponsorom na Patronite i dziękujemy naszym klientom na Żebrotroniksach.
1: A tym, którzy nic nie wpłacili, dziękujemy za to, że jesteście i za to, że jesteście, jacy jesteście. Skąpi ten.
0: Oj, krawiec. Nie no, to nie jest tak. Oni też są fajni, oni też są spoko. Jak się bardziej postaramy, to też wpłacą. To jest, wiesz, sygnał dla nas, że musimy troszkę bardziej popracować. Tak, Radek, też dziękujemy. Za Patronite'a jak najbardziej dziękujemy.
1: Dziękujemy. Nie no, wszystkich was kochamy tak naprawdę. Bo wszystkie dzieci się kocha.
0: Ale
1: trudne,
0: niektóre
1: się
0: kocha bardziej?
1: No i nie no, bo wiecie, żeby nie było, że tacy wyrachowani jesteśmy po prostu... Ja ostatnio stwierdziłem, że musimy jednak troszkę tutaj popracować nad strefą premium, żeby dopieścić naszych kochanych tutaj patronów, sponsorów.
0: No właśnie, i są nowe sporo rzeczy się pojawiło. Kurczę, aż nie było mnie przez weekend, wchodzę na strefę premium i wow, słuchajcie, naprawdę warto, może tak, bo tego chyba nie widać na co dzień, jest Lorem Ipsum o mordercach, jest właśnie nasze czwartkowe gadanie, jeżeli dobrze pamiętam, luźne gadki idiokratyczne i no właśnie, przeprowadzkowe i luźne gadki o wszystkim i o niczym, tytuł dość wymowny, nawet nie wiem co to jest.
1: A ale będzie tak. Więcej, będzie jeszcze więcej. Potrzeba też dorzucił swoją kwaśną audycję. Też no, dostawałem opinię, że podobało się.
0: Świetnie, bardzo mnie to cieszy.
1: No i w ogóle no, fajnie, że coś się dzieje. To dzięki wam się dzieje. Dzięki tym, którzy komentują, piszą, pojawiają się na czacie. To wszystko też jest świetna robota, bo dzięki temu medium żyje sobie. I ja jestem w piekło wzięty, jak to mawia Zenon.
0: Oj tak, zdecydowanie, chce się robić, dobrze, fajnie, teraz mamy wakacje, mamy więcej czasu, także tutaj, no może pod koniec audycji zapowiem, bo teraz jeszcze nie wszyscy weszli, ale będzie coś wielkiego, będzie już na początku, już w przyszłym tygodniu, ale o tym będzie później.
1: Oj, będzie się działo, ja już wiem, ale nie powiem, nie ciągnijcie mnie za język, choćbyście nie wiem jak tutaj pisali, to ja nie powiem, będę milczał. Nie trzymam.
0: Krawiec, wypluj tego ziemniaka, bo się udusisz. Wdech, wydech. Włącz sobie tę MP3, którą ci włączyłem. Wdech, wydech. A nie, widzę, że jednak już sporo się was tutaj zebrało, także chciałbym tutaj już oficjalnie zapowiedzieć, że najprawdopodobniej albo we wtorek, albo w środę, jeszcze nie wiem, w który dzień konkretnie, ale będzie moja planowana 12-godzinna audycja. Mam nadzieję, że tyle czasu wytrzymam. Rozpocznie się o 9 rano, także jeżeli będziecie gdzieś na fabryce, czy u siebie w pracy, spokojnie będziecie mogli sobie włączyć nocne radio i posłuchać, jak to by wyglądało nocne radio, gdybyśmy byli zwykłym takim, no może nie mainstreamowym, bo mnie tutaj zaraz jakaś koza ugryzie, ale jakimś takim radiem, takim bardziej radiem konkretnym. Także będą newsy, będzie prognoza pogody, będą przeróżne rzeczy, na które już niedługo szykujcie się, bo będzie naprawdę dużo. Mam nadzieję, że dociągnę do 12 godzin. Jeżeli nie, cóż, trudno, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wtorek lub środa, przyszły tydzień, 12-godzinna antena, audycja na antenie Nocnego Radia, na żywo, tylko u nas, tylko takie rzeczy.
1: Jak to dobrze, że powiedział, bo ja już, mi już oko wypchnęło prawie od tego, tak starałem się nie zdradzić, jak tu Zenon pisze, że jak chce ten, ma taką strategię marketingową, jak chce, żeby coś wszyscy wiedzieli, to pisze do mnie i zaczyna od tylko nie mów nikomu. No ja jestem trochę papla, dlatego nie mówcie mi nic. Właśnie.
0: Dobra, krawiec, to ja ci powiem w sekrecie, bo to powiem ci w sekrecie, że pierdolisz. No.
1: Że pierdolę?
0: Tak.
1: To bym dupą ruszał.
0: A no właśnie, kurde, tak jak pies Pawłowa, nie? Jak usłyszysz, to od razu to mówisz.
1: No.
0: Natomiast chciałbym w ogóle dzisiejszego nocnego Marka zacząć bardzo pozytywnie, bo weekend, który mam za sobą, bardzo pozytywnie mnie nastroił. I tu absolutnie nie ma żadnego trollowania i złego wilkowania po mojej stronie. Byłem w sobotę na meczu koszykarskim Marcin Gortat, Team Marcin Gortat kontra Wojsko Polskie. Marcin Gortat jest to jedyny obecnie Polak w NBA oraz jedyny w historii Polak w NBA, który doszedł do finałów NBA. Zarabia jakieś 13,5 miliona dolarów na rok, przynajmniej ma na tyle kontrakt podpisany i zamiast sobie wybudować willę w Arizonie, stwierdził, że założy w Polsce fundację Mierz Wysoko, która zajmuje się tak głównie dwoma rzeczami. Z jednej strony jest to promocja sportu, promocja właśnie koszykówki. W ciągu ostatnich kilku tygodni w kilkunastu punktach, chyba w dziesięciu dokładnie punktach kraju założył obozy koszykarskie dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego również bardzo wspomaga weteranów, bo to jest, wiesz, to jest taki fajny, zdrowy patriotyzm, który on reprezentuje i chyba po raz pierwszy w życiu miałem prawdziwą przyjemność stanąć do hymnu i go odśpiewać z dumą. Ponieważ nie czułem, że jest on jakoś tam, wiesz, nadużywany, wykorzystywany i tak dalej. Właśnie, byłem na tym meczu, który no, był takim spektaklem troszkę sportowo-komediowym, transmitowanym. Zresztą możecie relacje z niego zobaczyć na Facebooku Marcina Gortata. Natomiast jedną taką bardzo, bardzo ciekawą rzecz, jaką zauważyłem, Gortat chyba bardzo lubi płacz dzieci. Mianowicie, kiedy tam się zebraliśmy, ponieważ otwarcie bram miało miejsce 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, zajęliśmy nasze miejsca i mnóstwo właśnie tam dzieciaków biegało, coś tam trenowało, rzucało tymi piłkami, jak się później okazało, w trakcie, tuż przed meczem i po drugiej kwarcie miał być rozlosowany wśród 10 wybranych najlepszych graczy z każdego z tych obozów bilet na mecz Gortata do Los Angeles, wycieczka do Stadów, kurde, no mając kilkanaście lat, coś średnia wieku mniej więcej 10 lat, tak jak patrzyłem, 10-12 lat, no fajnie by tak było sobie polecieć na mecz koszykówki, nie? Szczególnie jeżeli tym tematem się jarasz i chce ci się po prostu zacząć się w to angażować. Natomiast była taka zorganizowana pewna przebieżka, że trzeba było zrobić jakiś slalom, przerzucić tutaj, zrobić dwutakt, rzucić wolnego, potem przebiec przez obrońców i tak dalej. No i jedno z tych dzieci, które miało osiągnąć najlepszy czas, miało dostać ten bilet. Z pierwszego przebiegu, który miał miejsce przed meczem, wybrano 3 najlepsze czasy i po drugiej kwarcie, w trakcie przerwy, przeprowadzono właśnie drugą rundę, gdzie jedna z tych osób wygrała, po czym Marcin Gortat wziął mikrofon i stwierdził, że u niego nie ma przegranych i tak naprawdę wszyscy lecą do Los Angeles.
1: Jej! To
0: stary, aż mi oczy się zapłaciły, nie? Stary, to było tak piękne, a dzieciaki dosłownie ryczały, nie? Bo sobie wyobrażam, oj kurde, pomyliłem się tutaj o ćwierć milisekundy, źle rzuciłem tutaj, źle zrobiłem dwutakt i mi nie weszło. I takie, ej, kuźwa, nie? Ja pierdzielę. Po prostu tyle pozytywnej energii, która była na tym meczu, wow, absolutnie wow. Także naprawdę, naprawdę polecam. Następny taki mecz będzie gdzieś w Polsce za rok, także polecam, nawet jeżeli się nie jaracie koszykówką, jest niesamowite show, zrealizowane troszkę właśnie w takim stylu amerykańskim, cheerleaderki, jakieś kurde, jakieś maskotki wystrzeliwujące z działa pneumatycznego, koszulki w stronę widzów, Agnieszka Radwańska i Ula Radwańska, które wystrzeliwują swoimi rakietami piłki tenisowe z ich autografami. Tych piłek poszło w ludzi tyle, że ja pierdzielę, więc naprawdę fajny, fantastyczny spektakl.
1: No widzisz, wśród takich właśnie konkursów dla dzieci faktycznie nie powinno być przegranych. Przecież taki maluch to on strasznie przeżywa to i tak, no to taka tragedia, nie? Ja pamiętam, sam miałem taką tragedię. Kiedyś na ośrodku wczasowym był konkurs na najładniejszy wierszyk. Tylko ja nie znałem żadnego wierszyka i tak biegałem się, pytałem, czy ktoś mi może wierszyk. Do ciotki pobiegłem i ciocia mi taki wierszyk podsunęła, żebym powiedział. Dwaj murzyni na pustyni złapali grubasa. Nie wiedzieli, co z nim zrobić, obcięli mu...
0: Rękę!
1: No, i ja poszedłem i powiedziałem, ale za późno się zjawiłem i wygrałem jakiś taki koszmarny, nędzną nagrodę, a chciałem strasznie miecz Himena.
0: Ja się rozpłakałem. Niewdzięczny, kurde, dostał nagrodę i jeszcze pyskuje.
1: Chciałem miecz Himena.
0: Nie no, wiesz, akurat zdobywca pierwszego miejsca dostał jeszcze piękny, wielki, lśniący puchar, który wyglądał jak z aluminium, także może go sobie założyć na głowę i ochronić się przed promieniowaniem mind control. Natomiast naprawdę, tak troszkę sceptycznie, troszkę na siłę, bo tak poszedłem bardziej dla ludzi, z którymi tam byłem, niż żeby faktycznie coś tam odczuwać. Zresztą w życiu nie byłem na meczu koszykarskim, ale ubaw popachy, tym bardziej, że to nie była taka brutalna rozgrywka, tylko faktycznie ostro, komediowo i na luzie do tego wszystkiego podeszli.
1: Nagroda z aluminium. To też mi przypomina, kiedyś koledze, u którego pracowałem w agencyjce interaktywnej, zepsułem nagrodę taką z Plexi, dostał jakieś tam i awards czy coś, a ja tak patrzę, takie jakieś liche, to takie tu z plastiku, tu jakaś Plexa, wycięte krzywo, tak zakręciłem sobie tym i się oderwało, strasznie był zły, bo to nagroda w końcu.
0: Mi się przypomina moja znajoma ze studiów, która miała już swoich rodziców na emeryturze i kiedyś jak do niej pojechaliśmy, bo tam wizytowałem swoich rodziców raz na pół roku, pojechaliśmy do niej na jakiegoś grilla czy coś takiego. Piękna, piękna miejscowość na Lubelszczyźnie. No i wchodzimy, no taki domek na wsi, jakaś taka obrzydliwie brzydka sterta kamieni. Tak jakbyś z wywrotki zrzucił dwie tony kamieni. I ona tak patrzy, ej, co to za gówno, kto tutaj to wyrzucił, nie? Ojciec się popłakał, a matka podeszła do niej, a to jest skalniak, którego taki ogród skalny, który twój ojciec robił przez ostatnie pół roku. Ale to naprawdę wyglądało, jakby ktoś tam po prostu, wiesz, zrzucił z naczepy dwie tony kamieni.
1: W osiedlu Swoboda, w komiksie kultowym, pamiętam, była taka scenka, że taki skalniak sobie jest i tabliczka, nie deptać skalniaka. No, jak można deptać skalniaka? To trawnik można podeptać, a skalniaka to ciężko.
0: Nie deptać prawników.
1: A ja sobie poczytałem, próbowałem, bo ostatnio zamawiałem sobie jedzenie, zaszalałem, mamy hojnych sponsorów, to zaszalałem i sobie na pyszne.pl zamówiłem pyszną rzecz. Ale tak się zastanowiłem, bo wszyscy tam mają bardzo wysokie oceny, tam 4 na 5, 5 na 5, 4,5 na 5, same takie, nie? Tak, a poszukałem tych, co mają właśnie taką marną strasznie ocenę ogólną, no i postanowiłem poczytać komentarze, jakie tu wystawili właśnie ci, którzy dają jedną gwiazdkę, tam dwie gwiazdki, no i mamy tutaj tak, z caps lockiem, pierwszy komentarz, nie dostałem zamówienia, jedna gwiazdka, czyli w ogóle nie przyszło. Zamówienie przyszło letnie i niekompletne, brak zamówionego dodatkowego pojemniczka z sosem, czas zgodny z deklarowanym przy złożeniu zamówienia. Nawet smaczne, ale rozmiar mega to chyba coś nie teges. Choć był ciut większy od normalnego. No to taki normalny względnie komentarz. Ale tu mamy na przykład ciekawy, bo jest 4 gwiazdki na 5 i komentarz pyszne, ale zimne.
0: Znaczy nie wiem, tak jeżeli chodzi o moje zamawianie przez internet, to powiem tak, jak się zostawi dostawcy przynajmniej te 2 złote na piwku, to kurde, oni się potem będą dwoić i troić, żeby przyjechało szybko, żeby przyjechało ciepłe i nawet, że kucharz się bardziej postara, także nie wiem, no jest jakoś to sensownie rozdzielane w ten sposób, a kupić sobie komentarze takie, żeby, nie wiem, nieuczciwie walczyć z konkurencją. Pamiętam, jak moja jedna z fajniejszych burgerowni, nie moja ulubiona, ale jedna z fajniejszych burgerowni otworzyła sobie filię w innym miejscu miasta. Wiesz, kliknąłem sobie na Facebooka na te ich opisy i tak patrzę, że kurde, ale tutaj, że wiesz, że ktoś na miejscu kupił sobie burgera i z tego burgera wylazły dwie pluskwy. To tak nawet ktoś się za bardzo nie starał, nie? Zresztą nie oszukujmy się, nawet kiedyś była akcja suplementów pewnego ptaka, kiedy jeszcze miał włączony możliwość komentarzy na Facebooku, że ludzie zostawiali mu opinie w stylu: zamówiłem sobie witaminę D3, odkręciłem słoiczek, a w środku było nasrane, nie polecam.
1: Ciekawy też jest komentarz: właściwie było już zimne, ale nadal pyszne i 5 gwiazdek na 5, czyli ta restauracja w sumie powinna się specjalizować w dostarczaniu zimnych hamburgerów, zimnych kebabów, zimnej może pizzy, skoro takie pyszne, że dają 5 gwiazdek.
0: Na sushi się muszą przerzucić.
1: co my tu jeszcze mamy? Czekam już ponad 2 godziny. Gdybym nie zadzwonił, nawet bym się nie dowiedział o tym opóźnieniu. Kebab dobry, mięso grubo krojone. Niestety, przyjechał prawie zimny, więc to wszystko zimne wysyłają. Więc trzeba było podgrzać. Co do sosów, no.
0: A jak się nazywa knajpa? Bo może to jest jakieś coś, zimna pizza albo coś takiego?
1: Ale to faktycznie nieraz się długo czeka. Ja ostatnio dwie godziny czekałem, a tu ludzie piszą, że zamówili o 16, a przyszło prawie o 19. No to nieźle, nie? Chcesz sobie coś zamówić? Co to za fajerwerki puszczają? Słuchaj, jest jakieś święto dzisiaj, czy jakiś mecz?
0: Może ktoś ma ślub, wesele, czy coś takiego. Zimne.pl albo coś takiego, nie? Że zamawiasz sobie pizzę i piwo i piszesz: pizza co prawda ciepła, ale piwo było zimne.
1: No, spróbujcie sobie poszukać takich właśnie najgorzej ocenianych knajp, to może to coś tam ciekawego. Patrzycie, zimna pizza, ale pyszna, na przykład. No
0: czekaj, aż sobie przejrzę.
1: A czy wy zamawialiście coś na tego typu serwisach? No teraz popularny jest też Uber Foods na przykład, dzięki któremu możecie sobie zamówić żarełko skąd tylko chcecie, na przykład z Max Racha, który gdzieś tam jest, a nie dowozi, jak wiemy, chyba tylko w Warszawie w McDonald's można zamówić coś z dowozem. No a Uber Foods przywiezie wam zawsze, tylko no nie jest droga dostawa, tam 5 zł czy tam 7 zł, jakoś tak czasem wychodzi, ale no trzeba podać numer tam karty, coś, a ja się zawsze boję, że mi ukradną pieniądze.
0: A słyszałeś o czymś takim jak ubezpieczenie? Mnie to kosztuje 2 zł miesięcznie i raz faktycznie miałem sytuację, jak mi ukradli, jak mi skradziono portfel w komunikacji miejskiej. Tam ktoś zapłacił sobie tym zbliżeniową, natrzepał tam 200 zł, oddali mi to jeszcze tego samego dnia. To znaczy w momencie, kiedy złożyłem swoją skargę, to najpierw oddali, a potem ją rozpatrywali. A wiem, że masz w tym samym banku, co ja.
1: On wszystko wie. Ja się coraz bardziej boję. No, przypominamy, że możecie też nas potrolować troszeczkę, wysyłając donejciki. Powinna Iwona, czy tam syntezator mowy Jacek, blacha, przeczytać. No, powinno działać. No, a wiesz, że w Norwegii jest zakazany boks i walki MMA i w ogóle nie wolno się bić? I no, jest delegalizacja boksu w Norwegii, nastąpiła w 81 roku już, przez jakiś śmiertelny wypadek na ringu. No i za organizowanie zawodów bokserskich, walk MMA i tym podobnych imprez grozi kara do 3 miesięcy więzienia. Niby nie dużo, no ale kto chce iść do więzienia?
0: Tak szczerze, to biorąc pod uwagę, ile na takim evencie można zarobić, to spokojnie bym te 3 miesiące pierdla zniósł. Jeszcze bym sobie kontakty wyrobił, kurde, żeby potem te pieniądze wyprać. Ale wiesz co, jeszcze wracając do kwestii żarcia na wynos, to też taka historia z soboty, gdzie sobie zamówiliśmy potem pizzę. Pizza przyszła bardzo szybko, po 20 minutach, mimo że tam zaznaczyli, że będzie to trwało godzinę, no ale mówię, no zawsze zostawić jakiś napiwek i wtedy o tobie pamiętają. No i już tak pizza prawie się kończy, pyk, SMS. Twoje zamówienie z pizzerii już do ciebie jedzie. Tak sobie myślę, kurwa, wysłali drugą czy co? Także pizza portal pod tym względem troszkę nie ogarnia.
1: Kamień do Kuro na czacie pisze: że tam jest bardzo miłe więzienie w Norwegii. No, może tam, ja przypuszczam, że tam by mi było lepiej w więzieniu niż tu w Polsce, w mieszkaniu, gdzie mieszkam. Lepsze wszystko by było.
0: No, o więzieniach tam trochę wiemy z historii Breivika, tak?
1: Jeszcze konsolę do gier bym dostał, obiadki, pani by przyszła, sprzątała i by się pytali, czy mi nic nie doskwiera. Czy okienko otworzyć, czy masaż stóp zrobić, może fajnie. A może tam jakiegoś takiego słupa można wziąć, jakiegoś żula, który będzie niby tym organizatorem i jego zamkną, zarobią miliony. No ale tam ponoć te walki się odbywają na jakichś statkach, które pływają tam po wodach międzynarodowych, gdzieś tam, wiesz, próbują to prawo omijać. No ale to za kraj, no chcesz sobie na sportowo się tam posparingować coś, a tu ci wyskakuje pan policjant i synek, jak ja ci pierdolnę, to cię krew zaleje. Nie ma takiego bicia. Co ty tu mam, kurwa masz
0: czekaj,
1: robić,
0: czekaj,
1: co?
0: Czekaj, bo tak patrząc na czata, mam wrażenie, że że Floki chce ci ukraść telefon.
1: Floki? Czy mam jakiś problem, się pyta. Problem. Nie mam
0: masz żadnego. Masz jakiś problem?
1: Problem. Ale co? Co? Czemu telefon ukraść? Co jest?
0: No, bo są tacy ludzie, którzy ciemną nocą na przystankach właśnie tak bardzo dbają o ciebie i tak, wiesz, podchodzą ci, masz jakiś problem?
1: Problem. Nie mam żadnego problemu.
0: Bo masz jakiś problem?
1: Ale popatrz, dawniej wojowniczy wikingowie... A dzisiaj tam w ogóle nic nie wolno, ja tu mam jeszcze listę w ogóle czego nie wolno w Norwegii, ale wyobraźmy sobie taką scenkę, jakiś wiking się przeniósł za pomocą jakaś mgła z kosmosu, dziwna, zakrzywiła czasoprzestrzeń i on się przeniósł do czasów współczesnych, tam sobie idzie, śpiewa i podśpiewuje sobie z toporkiem, jeszcze nie zauważył, że się przeniósł, idzie sobie tam, śpiewa, palić, gwałcić i rabować, żadnej dziewcy nie żałować, siedzieć w karczmie i pić piwo, taki topornika żywot, hej! A tu spotyka tych współczesnych Norwegów i oni, no właśnie, czego zabronią tego wikingowi, temu wikingu? Na przykład handlu w niedzielę, no to u nas też w sumie. Używania zwykłych żarówek, no to nie problem, bo on nie wie, co to żarówka, ale nie może prezentować tytoniu i akcesoriów do tytoniu, jak se sklepik będzie chciał zrobić, to też nie może.
0: A wiesz co, akurat to z tym się zgadzam, jako człowiek, który zerwał z nałogiem, powiem, że samo to, że widzisz możliwość kupna, to cię troszkę prowokuje. I jeżeli ktoś chce, to i tak sobie kupi. Niech to będzie spod lady. Jak, to tak psychologicznie naprawdę dla osób, które zerwały z nałogiem, jest irytujące, jest trudne i za takim zakazem jak najbardziej bym się podpisał.
1: No, ty zamordysto. A zakazałbyś sprzedaży wina? Bo też nie wolno w Norwegii. Ani grać w pokera też nie wolno.
0: A w Pokémony?
1: Pokémony chyba wolno. Nie wiem, czy może zakazali też tej gry z szukaniem Pokémonów, bo tam ludzie naprawdę dziwne rzeczy robią. Wchodzą na jakieś mosty, po dachach biegają, ktoś tam się zleci, rysę rozwali.
0: No tak to zwana gra Pokémon Go, że wcielasz się w Mongoła kieszonkowego, który sobie szuka czegoś.
1: Wódka dopiero od 19 lat jest dostępna. Paczki papierosów zawierające 10 sztuk też są zakazane, tytoń do fajek wodnych zakazanych, picie alkoholu w miejscach publicznych, sprzedaż alkoholu w dzień wyborów, sprzedaż wina w sklepach, nalewanie podwójnych drinków, pędzenie własnej wódki, nic nie wolno, ten wiking by na zawał umarł, jakby się dowiedział, że nawet się bić na żarty nie wolno, ani winka robić, ani wódeczki, nic nie wolno.
0: A jakbym tak sobie odpalił z kumplem Mortal Kombat na konsoli, to i wtedy ten kumpel, ha, ja tu jestem z policji norweskiej, idziemy do pierdla, panie potrzeba.
1: Nie ma takiego bicia, synek, co to, koniec imprezy, i cię skuwa i koniec. No nie ma, wszystko zakazane w Norwegii. To jest taki kraj, w którym, taki mówi się, że taki lewacki kraj, gdzie właśnie lewacy to chyba są tacy, że zrymowałem, lewacy to są tacy, że nie wolno ci się napić nawet po pracy. Nic nie wolno. Jak powiesz do kobiety, proszę pani, to do więzienia idziesz, bo to może ona się nie czuje kobietą. To jest osoba.
0: Osobliwość.
1: Osobliwość, no nic nie wolno. Chciałbyś żyć w takim kraju, gdzie nic nie wolno? No niby bogaty kraj i chyba ludziom tam się dobrze żyje, chociaż nic nie wolno. Może ja bym mógł.
0: Znaczy, wiesz co, w momencie, kiedy trafiłbym do kraju, gdzie są takie obostrzenia, tutaj nie wiem, może jakiś słuchacz z Norwegii zadzwoni, bo wiem, że paru słuchaczy, tylko nie wiem, czy oni są z OFA, czy nie z OFA, natomiast na pewno ktoś mamy, Szwecja, Norwegia, mamy z Norwegii przynajmniej trzech stałych słuchaczy i tutaj nas sprostują pod tym względem, ale w sytuacji, kiedy wiesz, że tej wódki można ją kupić między tam 19 a 20 tylko podczas wieczorynki, to po prostu sobie nakupisz tej wódki na zapas i tyle, tak? To nie jest coś takiego, żebyś miał z tym jakiś problem, tylko no tak samo jak teraz w Polsce w paru miastach jakiś czas temu pojawił się pomysł prohibicji, żeby nie sprzedawać alkoholu po 22. I dla mnie prywatnie jest to całkiem sensowny pomysł, dlatego że po 22 no to kupujesz, jeżeli już jesteś pijany i chcesz się jeszcze troszkę dowalić. Więc no, to ma jakieś takie prozdrowotne, prospołeczne podejście. A jeżeli wiesz, a jeżeli jesteś człowiekiem, który zna swoje możliwości i jest w stanie sobie zaplanować swoje życie na 4 godziny do przodu, no to sobie kupisz wystarczająco tego alkoholu, tak?
1: Tak. Tymczasem przyszedł donejcik, a potrzeba go nie słyszał i gadał i zagłuszał w sposób bezczelny, z pełną premedytacją, mimo że nie wiedział, ale on na pewno wiedział. To ja wam przeczytam. Sponsor generalny na napiwek dla dostawcy pizzy. Pozdrawiam żonę Zenona. Co? 2 złote. Ja chyba mam jakieś podejrzenia, kto by to mógł być.
0: Tak, także nic o tym nie wiemy.
1: Pozdrawiam żonę Zenona, ale bezczelny.
0: Jakby imienia nie miała, nie?
1: Zenon tutaj zareagował na czacie, pisząc niecezuralne słowo na K. Zakazane.
0: Karol?
1: A Floki dziękuję za pozdrowienia. No.
0: I tak trzeba robić, pamiętajcie. Skoro już jesteśmy przy zakazach i może nie tyle nakazach, co bardziej takim rzeczom, które komuś sprzyjają, to jakiś czas temu pojawił się pomysł na podatek od przemocy w grach. Co prawda źródło jest całkowicie nieweryfikowalne, ponieważ pojawiło się to na stronie antyradio.pl, a post na Facebooku, do którego zalinkowali, już nie istnieje, więc prawdopodobnie był to jakiś czyjś chory wysryw i nie miało żadnej przyszłości, ale podatek ten miałby wynosić 10% wartości sprzedaży i byłby pobierany w przypadku gier, które zyskały oznaczenie o kierowaniu do osób dojrzałych bądź tylko dla dorosłych. Z rynkiem gier jest o tyle trudno, że jeżeli masz ten rating 18+, to wtedy przykładowo nie, z tego co pamiętam, może ktoś mnie poprawi, ale z tego co pamiętam, to w Stanach Zjednoczonych, takie gry są tylko i wyłącznie sprzedawane spod lady. Nie możesz ich wyłożyć grzecznie.

0: przyleciał w 2014 do naszego kraju. W projekcie czytamy: w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z wyżej opisanych potencjałów, zasobów i szans rozwojowych polskiego sektora gier wideo, człowieku, który to pisałeś, weź sobie znajdź rodzinę, przygarnij kota albo coś takiego i przestań tyle czasu w słownikach siedzieć. Jak również z myślą o przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom gospodarczo-kulturowym przewag konkurencyjnych występuj... Co za bełkot, Jezus! Na rynkach zagranicznych, a także mając na względzie zagraniczną promocję polskich treści kulturowych poprzez gry wideo oraz pozytywnego wizerunku Polski, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych. I to jest, to troszkę pije do gry Ancestors Legacy, gdzie możemy się między innymi wcielić w kampanii w wojaków pod sztandarem Mieszka, ale kurde, jakby zrobić takiego RTS-a, który opowiadałby o bitwie pod Grunwaldem, przecież to kurde faktycznie jakiś konkret, a do tego jeszcze ulga podatkowa. O!
1: Tymczasem znowu przyszedł donate, kiedy mówiłeś.
0: Ja pierdzielę, robicie to specjalnie.
1: No robią, ponieważ Zygi Solosz wysłał, Zygi Solosz, i wiadomość jest taka. Test zagłuszania potrzeby, 1, 2, 3. Też pozdrawiam żonę Zenona, 1 zł.
0: To nie wiem, to ewentualnie mnie wyciszaj, a potem powiesz, że mnie wyciszyłeś.
1: To może tak jak w którejś audycji było, jak tylko usłyszę, że donejcik przychodzi, to będę krzyczał CICHO!
0: Pamiętam tego nocnego Marka. Ale słuchaj, ale sobie wyobraź na przykład, jak mieliśmy takie różne symulatory lotu, tam IU-2 Szturmowik na przykład, który dużo, czy jakieś takie bardziej współczesne, jakieś takie bardziej arkadowe. Wyobraź sobie, że właśnie wcielasz się w kapitana Protasiuka i musisz wylądować we mgle Tupolewem.
1: O, dobre. No, kiedyś jeden podcaster znany, Martin Lechowicz, zrobił grę patriotyczną, tak się nazywała, gra patriotyczna, i właśnie tam się leciało trupolewem i butelkami od wódki rzucało w coś tam z tego samolotu, w jakieś ptaki czy coś. I to dosyć chętnie ludzie w to grali nawet. No to obawiam się, że na taką grę patriotyczną i tam jakieś takie teksty leciały, wycinki z filmów, wiesz, jakieś tam żuli czy coś, kurwa, coś tam. No, nie wiem, no na taką grę by raczej nie dostał żadnej ulgi, a no, raczej by, tak, chyba by doznał sam ulgi za kratkami.
0: Albo tak patrząc na naszą taką codzienną rzeczywistość, taką grę na troszkę jak Heavy Rain, Detroit Become Human, czy kurde, jak się to nazywało? Dobra, wiesz o co chodzi. Gdzie jest właśnie duże postawienie na decyzyjność. I wyobraź sobie, wracasz sobie z piwa z kumplami z głównej ulicy do swojego domu piechotą, troszkę nawiany. I co chwila spotykasz jakichś takich miłych panów w czteropaskowych dresach, którzy pytają: Wisełka czy Krakowia? I ty wybierasz: Wisełka czy Krakowia? Wisełka czy Krakowia? Wisełka. O, dobra, to jest swój, to idziemy dalej, nie? No i idziesz dalej. Wisełka czy Krakowia?
1: Powinna być jeszcze odpowiedź: nie wiem, albo tam nie rozmawiam, albo nie mam czasu, coś taka, wiesz, że masz po prostu wyjście z dialogu, no ale wtedy też dostaniesz bęcki, no to trzeba...
2: Branson również pozdrowił żonę Zenona, 3 złote na wino dla krawca, 3 złote.
1: C. Bronson, również pozdrawiam żonę Zenona, 3 złote na wino dla krawca, 3 złote. No chyba to się jakiś tutaj robi zwyczaj, pozdrawianie żony Zenona, tak jak u Kononowicza się ciągle ich posądza o to, że są gejami i oni się denerwują o to od 2 lat. No i jest o wilku mowa, o wilku mowa, łączymy. No właściwie nie o wilku, tylko o koziołku, Zenonku. Witamy cię, pewnie będziesz tutaj zdenerwowany i nozdrza cię falują już. Halo?
3: Ja nawet nie słyszałem, co on tam napisał, tak szczerze powiedziawszy.
1: No, pozdrawiam żonę Zenona też. I 3 wino
3: dają. Może pozdrawiam.
1: I dostałem 3 złote na wino.
3: Aha, no to ja nie wiem, czy nawet kupisz taką baryłkę smakową za 3 złote. Pozdrawiam żonę Zenona też. O, bo ja też ją pozdrowię. Czemu nie? Słuchajcie, a tak ad vocem tych gier. Jaka jest taka najbardziej znana gra polska, nad którą się tak ciężko wszyscy skupiają?

0: że Game of the Year i w ogóle wszystko. I
1: no, Wiedźmak.
2: Oczywiście, że tak.
0: To jest cypryjska gra.
2: Cypryjska?
0: No, CD Projekt to nie jest polska firma. Skąd ten pomysł?
2: No jak, to co, zarejestrowali się na Cyprze, mówisz?
0: Na dawno temu.
2: To nie wiedziałem, to zabawne nawet.
0: No, także wiesz, to sobie mogą gadać, że niby jest taka polska, ale tak naprawdę główna ta jest na Cyprze. Oczywiście chodzi o podatki. Tu nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, nie? To się zaczęło chyba mniej więcej w momencie, w którym zrobili Good Old Games, nie? GOGA, tą platformę, którą polecam śledzić, bo zdarzają się tam tak sakramenckie promocje, że jest taniej niż w jakichś keystorach, nie? Jak na, powiedzmy, była taka gra Battle Brothers, nie kupiłem, sprawiłem. Dzień po promocji dopiero zauważyłem. Była za 50 zł, kiedy najtaniej na keystorze jest za 80, nie? No. Więc naprawdę GOG, dobra, fajna, solidna cypryjska firma. Dobra cypryjska gra, Wiedźmin. No i będzie następna cypryjska gra Cyberpunk 2077, rzecz jasna, nie? Cię kroi. Aha, i będzie jeszcze jeden Wiedźmin. Niekoniecznie będzie się grał Geraltem, ale będzie gra w uniwersum Wiedźmina.
2: O, no właśnie, coś tam chodziły słuchy, że jeszcze Wiedźmin na mnie zginął. No, ale to może nawet fajnie. Na początku samym, jak tworzyli te pierwsze wersje Wiedźmina, jeszcze pod marką Metropolis, tak? To były takie właśnie plany, żeby można było stworzyć sobie bohatera samemu. No, zresztą w przypadku Diablo 2 też były takie pomysły,
3: żona
2: żeby...
3: Żona Zenon, Cio? Nie pierdol, 3 złote.
2: Żona Zenona, Zenon, nie pierdol, 3 złote. To żona Zenona wysłała teraz, tym razem. Proszę bardzo. Nie, to nie jest żona Zenona. Żona Zenona nie używa takich słów jak nie pierdol czy coś. Ktoś, no, jak ciekawa... ktoś się podszywa. Ktoś, kurwa.
0: Ciekawa sprawa będzie z tym, jak będą brali dotacje na ten, a jednocześnie optymalizację podatkową będą robili. No, ale to tam pewnie wiesz, dużemu wolno, nie?
2: A jaka w waszym wyobrażeniu mogłaby być taka właśnie nowo powstała gra promująca Polskę i polskość i biało-czerwona taka z okładką biało-czerwoną i bohaterowie polscy, może cztery pancerni na wzór World
0: nie,
2: of Tanks?
0: Nie, ja wiem co by było. Byłoby Kebab Tycoon.
2: Złośliwy.
0: I byś stawiał kebaby, nie? Takie ten, takie biało-czerwone kebaby i byś musiał tych wszystkich ciapatych załatwiać, nie? A na końcu byś walczył z Al-Kaidą, nie?
2: A ja bym zrobił taką właśnie grę a la World of Tanks i jakbyś sobie wybrał czołg Rudy 102, to byś miał tak parametry wypasione, że w ogóle wszystkich rozwalasz tym jednym czołgiem.
0: No to jest białoruska gra z kolei, więc wiesz, możliwe, nie?
1: Uzbrojenie, działo jonowe, fazery, torpedy fotonowe.
0: No.
2: Działo orgonowe. Były tak, gra były jakieś takie polskie...
1: Łapie kostkę.
2: Jak?
1: Niepowtarzalny orgazm na czacie zaznacza, może zróbmy grę zręcznościową, w której Duda będzie łapał hostię. Tak jak kojarzysz wilka i jaja.
0: Tak. Dobre to. No to jest bardzo dobry pomysł. Coś takiego zrobić. No, to by się dało zrobić, krawiec siadamy, robimy, nie ma co.
2: Ja kiedyś myślałem o tego typu grze właśnie a la jajka, tyle żeby się Arabem łapało do koszyka bomby, tak że ci...
0: Ja myślałem, że zasiłek.
2: Są, od czasu do czasu wychodzą takie wynalazki, ale to są no, przysłowiowe krapy, nie? Właśnie krapy, zagrajmy w krapa i to są tego typu gry, jakiś skarb Sobieskiego czy coś, gdzie takie wszystko takie niedopracowane, taki bohater biegnie jak z kijem w dupie, taki sztywny, te nogi mu się ledwo zginają.
0: Tak, no. Ale Maluch Racer miał jakąś tam cult following. Bad Wolf Among Us, no to by Telltale zrobił, nie? O nocnym radiu. No. Tutaj Radek z brzegu napisał. Czekaj. Ja nie wiem, czy takie dotacje to jest dobry pomysł. Słusznie tam w różnych portalach ludzie zauważyli, o nie, jedyne co potrzebuje branża gier, to jest to, żeby się rząd od niej odstosunkował. Zresztą jak każda inna branża.
1: No, takie czasy, tak? Najlepsza władza to taka, co nam nie przeszkadza, nie?
0: No, więc tutaj jakby Nie ma wątpliwości, a ten...
2: A ja przypominam jeszcze, tylko przypomnę szybko, że polska gra Observer cyberpunkowa, w której głosu użyczył słynny Wutgeł Haweł, no to tam właśnie akcja się rozgrywa w Polsce cyberpunkowej, która jest takim jakby cyberpunkiem żywcem wyjętym z PRL-u, co nadaje troszeczkę klimatu. Może trochę właśnie w stylu Fallouta, nie? Że mamy takie taką mieszankę.
0: Czekaj, 7-9 ocena, cyberpunkowa gra, w której Rutger Hauer, czyli Roy Batty, dobrze pamiętam? Tak. Podkłada głos?
2: No.
0: I może nawet by Oli poszło na jej kompie, zobaczymy. To jest, prezentuję. O, to dzięki za ten, dzięki za cynk. To jest dobra sprawa. W takim razie, niech sobie dziewczyna pogra. Ona lubi takie symulatory chodzenia, lubi.
1: No. Symulatory chodzenia. Raz, dwa, lewa, tywa.
0: Jakieś takie grała te wszystkie amnezje. Teraz gra, nie wiem czy skończyła, jak to się nazywa? Też chyba polska gra. Kurde, taka horrorowa.
1: Penumbra?
0: Nie. Penumbra to ma być... a to zaraz nam napiszę, co tam gra. Fortnite, moi drodzy. O, Layers of Fear.
1: O, no.
0: No, także też jest zadowolona z piekła. Ja tak siedzę, patrzę i tam nic się nie dzieje, nie? Ona już teraz pietrana i zadowolona, mówię, o, super.
1: Moja siostra strasznie lubi właśnie Amnezję i Layers of Fear, czego kompletnie nie rozumiem, no ale może to taka kobieca gra.
0: Może.
2: No, na pewno warto wspomnieć, że Polacy robią obecnie naprawdę świetne gry planszowe, świetne gry karciane. Można powiedzieć, że Polska takimi klasycznymi grami stoi, tak samo jak metalem stoi. No i to mnie to cieszy, szczerze mówiąc. Taka fajnie się z tym czuję jakoś, że potrafimy zrobić dobre gry komputerowe, dobre gry karciane, planszowe. No.
1: Wiesz, bo problem jest taki, że jeżeli mamy sobie grę jakąś taką typowo mainstreamową, za którym stoi zespół scenarzystów, zespół grafików, zespół w ogóle, zespół Downa i zespół System of Down, okazuje się nagle, że te gry są robione tak naprawdę na jedno kopyto i te wszystkie nawet jakieś cutscenki, które teoretycznie mają wyciskać ci łzy, no to wtedy zauważasz, że ale ja to już widziałem 2 lata temu, to wyglądało dokładnie tak samo i to jest kurde czerstwe, tak? I
0: ciężko... Potworem, jeżeli chodzi o te zagrania, o których ty mówisz, potrzeba jest Ubisoft, który jest wielokrotnie opany na tym, że te same asety wykorzystuje w grach, nie? Już nie mówię, Krzysztof, nie tylko chodzi o scenariusze i w ogóle to wszystko, o czym ty mówisz, ale jeszcze nawet asety są te same wykorzystywane w Assassin's Creedach, Crysisach i tak dalej i tym podobne, nie? Jest taka masówka.
1: Znaczy, żeby to jeszcze miało jakieś tam może uzasadnienie, bo przykładowo w Detroit Become Human pojawia się ten androidowy policjant Connor, który ma tę samą twarz jak Connor, czy funkcjonariusz FBI, który grał jedną z ról głównych w Heavy Rain. I to jest takie, tak wiesz, na początku, ej, kurde, ja tę mordę skąd znam, nie? Ej, czemu wy tutaj to dodaliście? Ale z drugiej strony jest to taki fajny smaczek, bo też zdajesz sobie sprawę z tego, że... stać ich było na to, żeby sobie zrobić tutaj kompletnie nową postać, ale jakiś taki uśmieszek w stronę swojej historii.
0: Wiesz co, to jest trochę taka zajawka też w ogóle... Aktorzy często twarzy teraz użyczają w grach, nie? I tak na przykład te wszystkie, a przynajmniej większość tych dla badziar, które tam są na tych zajawkach cyberpunku, to prawdopodobnie są jakieś modelki. Na pewno ta z tego pierwszego głośnego trailera, bo gdzieś tam było jakieś making of. Ale to jest jeszcze pół biedy, bo to nie jest za bardzo znana postać. Shepard z Mass Effecta to był odwzorowanie modelu, ale już w Mass Effectie 2 masz Illusive Mana, który ma twarz i głos Martina Sheena. No i masz tą, jakąś Mirandę Lawson chyba, która jest przez Iwonkę Strachowską grana, nie? I Dominik Mana.
2: A tu znowu, nie ma. Znowu muszę przeczytać niestety, donaty mają pierwszeństwo. Tym razem dostaliśmy donata od Krzysztofa Kononowicza. Zaczynają w ogóle przychodzić z taką częstotliwością jak u Konona. I treść jest taka, na wino dla żony Zenona, pozdrawiam męża Kloda. 1 złoty. Męża Kloda? Coraz lepiej.
1: Nie, bo Klod to jest taki, wiesz, mąż stanu, nie?
0: Biorę to na klatę, jeżeli tutaj przychodzi już trzeci donate i idzie coś tam o Zenonie, to ja gadam, nie? Siedzę
2: czwarty,
0: na antenie.
2: Czwarty. Chyba o, już. I to, ale to takie do trenowania u logopedy. Żona Zenona. Trochę, nie? Takie dla tych, co,
0: no, trochę tak.
2: Co mają kłopot z wymową. Żona Zenona, czyli Zona. Może Zona.
0: Zona. Zona. Żebyś wiedział, przy niej się dzieją dziwne rzeczy. Wszystko się tłucze na przykład, nie? Wiesz... Nie wiem, który już zestaw na przykład szklanek do whisky mamy, ale wszystkie były potłuczone. Jakoś tak po prostu.
2: Ale nie,
0: pach,
2: jest,
0: pach.
2: Ale nie jest toksyczna.
0: No ty opowiedziałeś. Nie, no co ty. No, przecież bym tyle nie wytrzymał, nie? No. A co tam jeszcze z świata komputerowego? Usłyszałem ostatnio gdzieś na YouTubie, mi mrygnął, że jest nowy MacBook Pro. I tam specyfikacja 32 giga RAM, mówię, no to ciekawe, nie? I procesor i9, jakiś 8850 czy coś takiego. No i to jest clue problemu, nie? Okazuje się, że przy normalnym użytkowaniu ten nowy MacBook Pro jest de facto wolniejszy i wolniej renderuje filmy na przykład niż MacBook Pro z poprzedniej generacji. Bo jest po prostu beznadziejnie do dupy zrobiony pod względem obiegu powietrza w środku, nie? Grzeje się, trotluje, jak to się mówi, nie? Ja już pomijam, że można kupić sprzęt, który w tej samej cenie, nie, w dużo niższej cenie, sprzęt, który będzie wydajniejszy, nie? I to nawet z procesorem i7, ale to pod warunkiem, że będziesz miał laptopa z desktopowym procesorem. Ale nie chcę tutaj iść na wojnę Apple czy coś takiego, bo taka myśl mnie naszła i chciałem ją sprzedać. Jakbyście mieli kiedyś jakieś Vorne 4000 i tylko oglądacie filmy na kompie, mało gracie i siedzicie na necie, kupcie sobie naprawdę Apple'a. Moim zdaniem to jest chyba dla takiego zwykłego użytkownika lepsze rozwiązanie niż pecet, nie? Bo nawet takiej wysokiej jakości pecet, no, będzie się sypał, nie? To tak jak z potrzebą, żeśmy gadali o tym Skype'ie, w komentarzach.
3: Żona Hillary Clinton jest dla mnie najlepsza, a Donald Trump to ciota i chuj 3 złote.
0: No, widać tą wadę Windowsa. Nieważne jaki masz sprzęt, zawsze będą z nim problemy, nie? Choćbyś w niego wpakował kupę kasy, to dla normalnego użytkownika wydaje mi się, jeżeli ma kasę, lepiej jest Apple zainwestować.
1: No tak, no to... Tutaj się zgodzę. Co do kwestii, wiesz, renderowania filmów, no to powiem tak, jeżeli chcesz sobie renderować filmu, to sobie kupujesz Maca Pro, a nie MacBooka.
0: A MacBooku Pro mówię, no ale dobra, no okej. Okay.
1: No właśnie, więc no tutaj musimy, to jest kwestia mobilności, tak, żeby to działało troszkę sprawniej, żeby było bardziej przenośne, no i faktycznie, no może renderować wolniej, no ale to dzięki temu mamy większą żywotność na baterii. Co prawda jeszcze nie miałem w łapach tego najnowszego MacBooka Pro, natomiast zdecydowanie się zgodzę, że dla takiego zwykłego użytkownika kupić sobie używanego MacBooka Pro, tam nie wiem, ja cały czas jestem na tym z połowy 2012 roku i bardzo sobie go cenię, dlatego no naprawdę przyjemna maszyna, a co tutaj Aspreol pisze na czacie, 32 giga, żadna gra tyle nie wykorzysta. Tak, ale ja swoją pracę zaczynam od odpalenia kilku wirtualnych maszyn, no i to niestety pamięć żre. I póki co mam 16 giga RAM-u, wykorzystuję je w pełni, ale to niedługo się skończy. Także do pracy profesjonalnej, programistycznej czy grafika, te 32 giga RAM-u to na pewno nie jest coś, co będzie leżało odłogiem.
0: No, to tu nie ma wątpliwości. Ja mam 16 i podobnie jak potrzeba mam wnioski co do tego. A najlepszy jest krawiec, który robi cudawianki na takim przedpotopowym komputerze.
2: No, ja mam 8. Nie taki bardzo przedpotopowy, no ale 8, no to trochę mało. A tutaj napisał, ostatni donate jest od... Napisał mąż z żony Zenona. To już w ogóle ciężko wymówić. Mąż z żony Zenona. To chyba nie ty jednak wysłałeś mężu. No, i pisze tutaj, że Hillary Clinton jest dla niego najlepsza, a Donald Trump to i tu nie przeczytam, bo bardzo brzydkie słowa padły. Na C i na
0: H. Wiesz co, niech mnie triggerują. Dopóki kasa leci, to niech mnie triggerują. Nie ma sprawy.
2: Wszyscy
0: to jest się... to, tak jak jest hashtag roast me, nie? Na R.
1: Dobrze, grillujemy Zenona.
0: No, także ten nawet, wiesz, niekoniecznie MacBook Pro, nie? Jakiś tam R, czy jak one się nazywają. Naprawdę, ja myślę, warto, i pamiętajcie, popraw mnie, jeśli się mylę, każdy produkt Apple jest, co prawda nie gwarancyjnie, ale jest wspierany przez 8 lat. Dobrze pamiętam?
1: Mają swoje lifetime'y, musiałbym to sprawdzić, ale czas wsparcia jest obrzydliwie długi. I to dotyczy zarówno Maców, jak i iPhone'ów i iPadów.
0: No, a ja na moim starym laptopie na przykład kiedyś to z potrzebą dywagowaliśmy, walczyłem z Linuxem i okazało się, że jestem o pół generacji do tyłu w karcie graficznej i już dupa nie odpalę sobie przy nowoczesnych Linuxach wszystkiego tak, jak powinno być. Musiałbym kombinować pod górkę jak dzika świnia. A takich problemów nie będziecie mieli na Macu, nie? Więc...
2: 44 słuchaczy sprawdziłem, nas słucha akurat, to myślę, że to nie jest przypadek, a takie tu smrakloki i nudziarstwa serwujecie na antenie, a 44 słucha.
0: Ale masz problem? Dostajesz kurde donaty, więc cicho do cholery, nie?
2: No, o MacBookach no. Się rozgadały się geeki. Tu 8
0: nie
2: mega,
0: nie rozgadały chodzenie, się geeki, ja tutaj, wiesz, chciałem się, ten właśnie chodzenie w najnowszym jest do dupy, jest throttling, więc to jest dupa zbita, nie? Tutaj jak gdyby tego najnowszego bym nie polecał. Ale te starsze rzeczy, tak jak potrzeba mówi. No i tyle, bo może ostatnio żeśmy się cały czas kłócili, to może się teraz pozgadzamy trochę, co?
1: Miła odmiana, naprawdę miła odmiana.
0: No, dokładnie. Ale mówię, bardzo mi się podoba to, żeśmy tam w tej dyskusji finalnie do jakiegoś sensownego konsensusu doszli i o to chodzi do cholery właśnie w takich kłótniach, żeby nawet jak jest na noże, żeby się finalnie dogadać i znaleźć jakieś punkty wspólne.
1: Tylko Zenon, ja mam do ciebie prośbę, jak raz jeszcze powiesz i wyjdziesz z jakiegoś założenia, że stwierdziłeś, że rozgryzłeś mnie pod jakimś czymś i zakrzykniesz Eureka, to stary, ja cię rozniosę. Ja zatańczę na twoim grobie i sobie ten, twoją czaszkę powieszę na głowie mojego kota.
2: A widzisz, wiem, potrzeba nierozgryziony strasznie chce być.
1: To nie jest taka kwestia, po prostu jestem zmęczony tym, że ciągle mi się coś implikuje, że ktoś tutaj coś nagle na mnie znalazł i naprawdę się wkurzyłem. Autentycznie się wkurzyłem, że po raz kolejny miałeś swoją tezę, że szanuję korporację, ponieważ chcę być tak bardzo alternatywny do alternatywy i to nie było jednostkowe, to się zdarzyło 3 razy i 3 razy musiałem się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. Mam nadzieję, że to mamy domknięte, bo już mam zwyczajnie tego dosyć.
2: No to już wiemy, kto się zmierzy na następnej gali Fame MMA 2.
1: Już wiążę buty.
0: Ja wiem, jak potrzeba wygląda. Raczej bym wolał tego uniknąć.
1: Ja wiem, jak Zenon wygląda i wiem, że Zenon bardzo chciałby tego uniknąć.
2: To byś tak obtańcowywał, bo rozumiem, że potrzeba wielki, tak? Taki duży. No to byś go tak obtańcowywał, jak Adrian Polak Daniela Magicala. I kondycyjnie tak,
0: skąd założenie, że ja mam tą kondycję?
2: No a potrzeba rzucił fajki, to może się niebezpiecznie zrobił
0: no,
2: 2 razy
0: właśnie,
2: bardziej.
0: No właśnie.
1: Zenon widział ostatniego papierosa, którego wypaliłem w życiu.
0: Tak, dokładnie, widziałem, no. Więc to było trochę takie zastanawiające. Ale nie, czekaj, Bronson powiedział, że jakby co mnie odsłania. O, to już się nie boję, słuchaj, to wiesz, to ja wiem, dlaczego ty te korpo tak kochasz.
2: Ciekawe, kto by te tabliczki u nas pokazywał z numerkami.
0: Tak. Żona Zenona.
2: No właśnie, to chciałem, żebyś ty to powiedział, bo się sam tutaj
1: nie, ja to chciałbym, żeby... Bo tam w tej Fame MMA nagle wyszedł taki męski mężczyzna, nie? Że nawet komentatorzy tak...
0: Etam by był najlepszy.
1: Nie, Etam. Kundrat44, który nie miałby... Który nie trzymałby tego, tylko miałby na wózku po bokach. Rundę 69 mógłby sobie oznaczyć. Kto jeszcze? Kononowicz koniecznie.
2: I Furia ta byśmy w stringi ubrali na przykład.
1: Furia to w jednej ręce tabliczka z numerem rundy, a w drugiej ręce krzyż.
2: No i tak. I Furia by wyszedł tam z numerkiem na środek i... Dobry wieczór. No tutaj runda, która nie wiem sam która, ale runda jest sobie taka, tutaj któraś jest, no nie wnikajmy która, no nieważne w sumie, a tak sobie wyszedłem, tak, żeby pokazać numery.
1: Patrzy na sędziego, nie? A co tam u ciebie, mordeczka? Jak tam się czujesz?
0: Zdecydowanie, Fame MMA, tak, gówno radyjka by się biło, a kto by się z klonem bił? Krawiec oczywiście.
1: Nie, i Velios.
0: I za to chyba już podziękował za współpracę. Coś mi się wydaje.
2: Myślicie?
0: Nie, czy, No, ja nie widzę, żeby coś było wrzucane na paranormalnie.
1: Nie, to coś było wrzucane, bo mam zasubskrybowane na iTunesach i jakoś tam teoria Bigosu się pojawiła, także coś tam jest wrzucone, ale z takim delayem, że...
0: No, 29 czerwca, to jest miesiąc.
1: No.
2: A propos Fame MMA, dwójeczki, no to wyszło ostatnio, wyciekło, ile sobie życzy Daniel Magical za pojawienie się na drugiej gali. Mianowicie życzy sobie bańkę, 1 000 000. A biorąc pod uwagę to, co pokazał ostatnio, to tak trochę się...